0: Zalewski z Kolegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
1: Mają dostęp do terapii na ich bardzo wczesnych etapach, czyli do terapii leków innowacyjnych, leków, które nie są zarejestrowane, produktów leczniczych, które w toku badań rozszerzają zakres swoich wskazań i temu przede wszystkim służy to centrum.
0: Są dziedziny, w których badań zdecydowanie przybyło, dodaje Damian Święczkowski z centrum.
2: No niewątpliwie onkohematologia, tak, mamy też renesans badań nad chociażby substancjami psychotelicznymi w psychiatrii, psychofarmakologii, medycyna sercowo-naczyniowa, tak, leczenie choroby otyłościowej, to są te obszary, myślę, które w tym momencie są na topie.
0: Centrum Badań Klinicznych będzie skupiało badaczy m.in. z dwóch szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy. W całym kraju takich centrów jest około 30. Żądamy tramwaju nad morze i taniego piwa. Można było przeczytać na jednym z transparentów tradycyjnego juwenaliowego korowodu, który przeszedł w ciągu dnia przez Kraków. Święto studentów obchodzi swój jubileusz i odbywa się w tym roku pod Wawelem po raz 70. Na rynku głównym prezydent miasta przekazał studentom klucze do Krakowa.
3: Za kogo się przebraliście w tym roku?
4: No za żółwie ninja.
5: Grupowy kostium chciałyśmy i tak najwięcej osób, żeby można było dać do niego.
6: Za studenta bez pomysłu.
7: Było to było, nie?
8: Kapsel. No
3: to... Jest wielki kapsel, ale niesiony tutaj przez dzielnych majstrów.
8: Tak.
3: A skąd ci majstrowie?
8: Z AGH, no a skąd? AGH jako energia najlepszym kołem jest!
9: Ja najlepszym kołem jest!
3: Czy to drużyna klocków Lego?
10: Dokładnie tak, zgadza się. Jestem tutaj szefem kuchni.
3: A wspaniała patelenka.
10: Jajeczko się smaży.
3: Nawet słońce w końcu wyszło na ten krakowski pok.
10: Bo na samym początku kropiło, ale teraz jest tak świetna pogoda, że można się bawić.
3: Klucze do miasta przekazane.
11: Oczywiście studenci w tej chwili przejmują. No to jest trochę ryzykowna tradycja. Zawsze się z wszystkimi służbami miejskimi zastanawiamy, czy miasto zostanie oddane w niepogorszonym stanie, ale obiecali, że tak. No i pierwszy raz od dawna na rynku, więc chyba są zadowoleni.
3: Kraków już w waszych rękach teraz.
10: Tak.
3: No i jakie plany?
10: Zaczynamy się!
0: Ze studentami i prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim rozmawiała Paulina Nawrocka. Dnia popadać może w całej Polsce, acz w centrum, na północy i zachodzie więcej szans także na przejaśnienia. Na termometrach 11 stopni w Katowicach, 14 w Warszawie, 15 w Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu, 16 w Poznaniu, Lublinie, Bydgoszczy, 18 na Podkarpaciu. Tam najcieplej, ale tam też możliwe burze.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: Tok FM, czas na magazyn EKG. Patrycja Maciejewicz przy mikrofonie, a przed nami najważniejsza rozmowa gospodarcza dnia. Doktor Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. Dzień dobry.
14: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
13: Rada Fiskalna to taki nowy byt, nowa instytucja, której zadaniem jest patrzenie na ręce ministrowi finansów. Prawda li to?
14: No można to tak określić pewną figurą retoryczną. No jesteśmy państwowym organem właściwym do spraw monitorowania stabilności finansów publicznych i takiego egzekwowania, ale też wymuszania na władzy wykonawczej odpowiedzialności fiskalnej. Czy to poprzez opinię, czy to poprzez komunikację społeczną, edukację, różnego rodzaju informacje, które docierają do społeczeństwa i ukształtują jakby debatę o finansach publicznych.
13: I Rada spojrzała na taki najnowszy dokument Ministerstwa Finansów, który nazywa się Wieloletnie Założenia Makroekonomiczne na lata 2026-30. Jest to taka przymiarka do przyszłorocznego budżetu. Tam są zawarte liczby, które są podstawą do założeń makroekonomicznych, które będą w przyszłorocznym budżecie. I Rada spojrzała i odesłała do poprawki, można tak powiedzieć w skrócie. Co się Radzie nie spodobało w tych założeniach?
14: Tak, to jest rzeczywiście początek procesu budżetowego. Na podstawie tych wieloletnich założeń makroekonomicznych z jednej strony Rada Dialogu Społecznego, bazując na tych wskaźnikach, ma wypracować pewne propozycje co do płacy minimalnej, waloryzacji emerytury czy wzrostu płac. Te wskaźniki zostaną wysłane gdzieś na początku lipca do dysponentów, czyli do wszystkich agencji, funduszy, ministerstw, wszystkich jednostek budżetowych objętych finansami publicznymi. Na bazie tych wskaźników te wszystkie instytucje przygotują swoje plany finansowe na przyszły rok. Czyli to jest bardzo ważne, żeby zawarte tam założenia, wskaźniki były jak najbardziej realistyczne. I my zgodnie ze swoim mandatem, z mandatem ustawowym, jak i mandatem wypływającym z dyrektywy unijnej, oceniliśmy w trzech aspektach te prognozy. Czy po pierwsze, czy one są realistyczne. To jest zapisane w dyrektywie. Dyrektywa mówi, jak rady fiskalne w całej Unii muszą patrzeć na prognozy, które są podstawą planowania budżetowego. Czy są realistyczne, czy bazują na najbardziej aktualnych informacjach i czy są najbardziej prawdopodobne lub nawet ostrożne. Kolejne warunki to, czy są porównywane do innych instytucji, prognoz Komisji Europejskiej, prognoz rynkowych, czy mieszczą się w przedziale innych prognoz. A chodzi o to, żeby te założenia w całym zamyśle tych rad fiskalnych w Europie, żeby rząd nie przeholował z optymizmem, żeby albo nie przyjął za dużych założeń co do konsumpcji PKB i na przykład wtedy ma optymistyczne dochody, po to tylko, żeby łatwiej na papierze pokazać, że deficyt mniejszy, albo żeby, nie wiem, nie zaniżyć pewnych waloryzacji, gdzieś nie oszczędzić na wydatkach. Chodzi o to, żeby te prognozy nie były obciążone. No i my tą ocenę szczegółowo, wskaźnik po wskaźniku dokonaliśmy.
13: I co się okazało? Co tam jest nie tak?
14: Znaczy tytuły medialne mówią, że to jest krytyczna ocena.
13: Bo jest, umówmy się, że ona jest krytyczna.
14: No nie, jest pozytywna, a jeżeli, czyli, ale ja bym to nazwał tak, jest to, przedstawiliśmy szczegółową i to kilkanaście, nawet 20 stron opisowej oceny z zastrzeżeniami, ja bym to tak powiedział. I niektóre zastrzeżenia są bardzo poważne, niektóre mniej poważne, ale są też elementy pozytywne. I może, żeby tak, jeżeli już w mediach jest... No, na pewno mamy uwagi, tak? I chcielibyśmy, żeby poprawione były te założenia. Ale zacznę może od pozytywów. To oceniliśmy też, jak resort finansów prognozował w ostatnich kilku latach. Bo to jest taki punkt wyjścia. Zobaczmy, jak prognozują.
13: Czy mylą się sprawdziło?
14: Czy mylą się w górę, czy w dół? Jedną rzecz chcę powiedzieć. W prognozach jedno jest pewne. Zawsze jest błąd. Zawsze się każdy pomyli. To nie jest tak. Ktoś powiedział taki klasyk, że najłatwiej to jest prognozować przeszłość, bo wtedy się w 100% sprawdza. Także błędy są, ale chodzi o to, żeby Ministerstwo Finansów nie popełniało większych błędów niż wszyscy inni ekonomiści. Bo jak popełnia je większe, to znaczy, że albo ma warsztat słaby, albo coś założył.
13: Maluje trawę na
14: zielone. Maluje na trawę. Ale historycznie okazuje się, że my pozytywną opinię wystawiliśmy. Czyli narzędzia, wiedza, kompetencje w resorcie są okej. Wszystko zależy od przyjętych założeń. I tutaj najbardziej negatywnie oceniamy to, że te założenia jakby nie widzą w ogóle, że jest wojna w Iranie. A wszyscy wiemy, że jest wojna w Iranie. Spowodowała wzrost cen ropy, wywoła pewne reperkusje. Teraz ceny ropy wzrosły, ale ta ropa, nawet jeżeli się odblokuje cieśnina, to zanim się to unormuje, są różne analizy, że to potrwa kilkanaście miesięcy albo dwa, zanim świat wróci do normalności, nawet jeżeli tam geopolitycznie Stany Zjednoczone się dogadają z Iranem i ta cieśnina się otworzy, to reperkusje i to echo zostanie. No i rząd zauważył, że są założenia, ale nie włączył tego do prognoz. Nie uwzględnił tego szczególnie w inflacji. Nasze główne zastrzeżenie, że wskaźnik inflacji jest przez to zaniżony i to jest główna uwaga. Jeżeli chodzi o PKB, to ten wzrost tam założony wydaje nam się akceptowalny, ale już struktura wewnątrz wzrostu PKB nie. Konsumpcja jest lekko zawyżona, to jest ważny wskaźnik do prognozowania VAT-u. Inwestycje też są bardzo wysokie i są, rząd tego nie wyjaśnił, bo wszyscy ekonomiści, rynkowi, wszystkie instytucje zakładają, że mamy kumulację teraz w tym roku, dzisiejszym, 26 KPO i starych środków europejskich i będzie pik w inwestycjach, ale później w 7 te inwestycje wzrosną, ale mniej, a rząd tutaj zakłada nawet przyspieszenie i my pytamy, dlaczego rząd ma może pewne wewnętrzne założenia co do środków unijnych, tylko rząd wie naprawdę najwięcej informacji o środkach unijnych, o wykorzystaniu KPO, ale tego nie przedstawił, ale no, najpoważniejsze zastrzeżenie jest do inflacji, ale również właśnie do zakresu informacyjnego, bo niektóre rzeczy są dosyć lakonicznie opisane i Rada mówi, że taki dokument poważny, na którym bazują wszyscy dysponenci budżetowi, wszyscy oglądają te wskaźniki, powinien mieć więcej tych liczb wyjaśniających, skąd się biorą te prognozy, ale największe zastrzeżenie jest, tak można podsumować, widziałem taki tytuł, tak jakby wojny nie było. Takie są te założenia. No a nie można zauważyć, że jest wojna i rząd zauważył ją, tylko zrobił taki scenariusz szokowy.
13: Ale ten szokowy też jest w miarę łagodny.
14: W miarę łagodny.
13: Nie odpowiada na skalę zagrożenia.
14: I rząd tłumaczył na posiedzeniu Rady, znaczy Ministerstwo Finansów, że oni muszą w pewnym momencie zrobić tak zwany punkt odcięcia, bo nie mogą do ostatniego dnia publikacji dokumentu uwzględniać najświeższych danych, no bo proces przyjmowania dokumentu ma pewną inercję i trzeba tam, nie wiem, na 2 tygodnie, 3 tygodnie, miesiąc przed finalnym przyjęciem dokumentu już nie aktualizować założeń, bo to nie jest taki prosty mechanizm prognozowania. Niemniej jednak przeczy temu fakt, bo zrobił tą symulację szokową, czyli wiedział, jak ta wojna wpływa na wskaźniki, użył narzędzi, modeli do tego policzenia, tylko swoją dyskrecjonalną decyzją uznał, że nie wkładamy tych założeń, tego scenariusza szokowego wojennego do tych podstawowych wskaźników. Te, które wysyłamy do dysponentów, do Rady Dialogu Społecznego, nie widzą wojny. Ale my zobaczyliśmy, ale tak na boku sobie policzyliśmy i podejmiemy decyzję, kiedy to włożyć. I my jako Rada oceniamy to negatywnie, a jeszcze tak jak pani redaktor powiedziała, nawet ten scenariusz szokowy, tam te założenia co do cen ropy są dużo niższe od wszystkich innych i też jest łagodny. I teraz taki dysponent, czy też Rada Dialogu dostaje te założenia i nie wie, no, który wziąć scenariusz, czy ten szokowy, który w zasadzie wszyscy mówią, że no, widzą, wojna jest, ceny ropy wzrosły, Rada Fiskalna mówi, że to jest bardziej prawdopodobny scenariusz, wszyscy ekonomiści to zakładają, a rząd wysłał i mam uwzględniać te niższe. No i to jest takie, i to jest mylące i wprowadzające w błąd.
13: No właśnie, gdzie może nam wybić ta różnica zdań pomiędzy, czy różnica ocen sytuacji między Radą Fiskalną a Ministerstwem Finansów? Gdzie nam się to może ujawnić? Powiedział pan o Radzie Dialogu Społecznego, która przygotowuje założenia, jak będzie rosła płaca minimalna. Płaca minimalna to jest jeden z takich ważnych parametrów, które gdzieś odnoszą się do wielkości inflacji, do tego, jak tempo wzrostu cen wygląda w rzeczywistości, jak się przekłada nasze codzienne portfele. Gdzie jeszcze to może być problematyczne? Czy są takie obszary, które rzeczywiście mogą ucierpieć z tego powodu, że te szacunki dzisiaj nie są na tyle precyzyjne, jakby pan oczekiwał?
14: Znaczy, wskaźnik inflacji jest jednym z takich ważniejszych parametrów do planowania na różnych poziomach. Poszczególne jednostki budżetowe używają inflacji do jakiegoś szacunku swoich kosztów. Wiele płaca minimalna jest zaszyty algorytm w ustawie i on zależy od prognozy inflacji na ten rok i na przyszły, tak? Rokiem budżetowym oczywiście jest przyszły i ten błąd akurat, to zaniżenie inflacji na przyszły jest może nieco niższe. My bardziej mamy problem z tą inflacją w 26, bo ten kryzys i te efekty wojny najbardziej się tutaj ujawnią. Ale wiele zmiennych, wiele parametrów dotyczących różnych wynagrodzeń, świadczeń zależy i od prognozy inflacji i w tym roku, i w następnym. Można powiedzieć, jakby który wskaźnik taki makroekonomiczny jest bardzo ważny w planowaniu, to inflacja jest na pudle, jeżeli nie na pierwszym miejscu. Dlatego warto go rzetelnie prognozować. No, ministerstwo tłumaczyło, że chce być ostrożne, tylko nie wyjaśniło, na czym polega, że ma ta ostrożność nieuwzględnienia...
13: Zamknięcie oczu.
14: No to rzeczywistość. Znaczy zauważyli tą wojnę, tylko uznali, że nie wkładają tej wojny do scenariusza bazowego, tak? I teraz, ale to powoduje bardzo dużą niepewność u wszystkich tych dysponentów, osób, które korzystają z tych wskaźników, a dyrektywa mówi, najbardziej prawdopodobny scenariusz, oparty na najbardziej aktualnych danych i realistyczny. I tutaj rząd i Ministerstwo Finansów dysponujące tym aparatem powinno dać jednoznaczną wskazówkę. Nie, to właśnie za to płacimy takiemu, my jako podatnicy, żeby właśnie dać nam to jedną wskazówkę dysponentom i powiedzieć najbardziej prawdopodobny. Tak jak powiedziałem, błąd jest naturalny. Tutaj niczym resort nie ryzykował. Na razie resort finansów jest w mniejszości. Wszyscy ekonomiści uwzględnili wojnę. Międzynarodowy Fundusz Walutowy uwzględnił. My też policzyliśmy, zbadaliśmy takie plany finansowe wszystkich krajów i tu przyznam, jest 5 krajów, które nie uwzględniły wojny, ale one dużo wcześniej publikowały te swoje plany, a całe pozostałe kraje, 22 albo ponad 20 krajów Unii Europejskiej zdołało uwzględnić i dało tą wskazówkę społeczeństwu, reszcie uwzględnijcie w swoim planowaniu efekt wyższej inflacji.
13: Rada Fiskalna zajmuje się nie tylko inflacją, patrzy na ogół finansów publicznych. I proszę powiedzieć, wprowadzenie pakietu CPN może być odbierane jako coś takiego, co sugeruje, że kampania wyborcza przed przyszłorocznymi wyborami już się w jakiś sposób rozpoczęła. Czy pana zdaniem te wieloletnie założenia dobrze ujmują perspektywę dalszą niż najbliższe wybory? Jak minister finansów patrzy na to, co się będzie działo z finansami publicznymi?
14: Po pierwsze, trzeba zauważyć, że ten dokument nazywa się Wieloletnie Założenia Makroekonomiczne. Jednym z elementów ram budżetowych wymaganych przez Unię Europejską dla wszystkich krajów jest właśnie takie wieloletnie planowanie. Dlaczego wieloletnie planowanie jest ważne? Bo finanse publiczne to jest taki proces dynamiczny. Ja to w wielu już rozmowach medialnych porównywałem finanse publiczne do tankowca, bo to jest na czasie cieśnina Ormus i tankowiec jest dobry, jest ciężki. I te te pogarszający się stan finansów publicznych, tu przyznaję, że został rozpędzony gdzieś w 2021 roku. Został rozpędzony i płynie na te wysokie poziomy długu i deficytu, ale bardzo go trudno jest zatrzymać i zwrot zrobić, tak jak to w tankowcach. Żeby zrobić zwrot, to trzeba to zaplanować na 10 kilometrów przed miejscem, powiedzmy, w którym ten zwrot nastąpi. I patrzenie tylko na 27 jest niewystarczające. Trzeba patrzeć, co z tym tankowcem w 28, 29, 30, bo tam mogą wypłynąć jeszcze większe problemy i dlatego niestety rząd przedstawił te wieloletnie założenia aż do tego horyzontu, jeżeli chodzi o wskaźniki. I tam się pojawia na pierwszej stronie taki przypis, który my też powiedzmy krytykujemy w sensie niegłębszego opisania, bo rząd dopisał, że te założenia makroekonomiczne zależą od założeń fiskalnych, o tym, jakie będą wydatki, jakie będą tak zwana konsolidacja fiskalna, i żądał przypis, że w latach 29-30 wzrost gospodarczy będzie zależny od tak zwanego progu długu, bo wtedy nastąpi przekroczenie progu...
13: Krytyczne 55%.
14: 55% i zostaną uruchomione działania sanacyjne, ale rząd to opatrzył przepisem. I ja znam wielu ekonomistów, dziennikarzy, którzy przeczytali tą pierwszą stronę i poszli dalej. I uznali, że to jest jakiś techniczny zapis pod tytułem jakieś odwołanie do jakiejś regulacji technicznej i tak dalej. Ja nie zauważyli, że za tym zapisem się kryje, tak, że musimy zamrozić wynagrodzenia w sferze budżetowej. Waloryzacja rent i emerytur będzie tylko na poziomie inflacji, bez tej części realnej. Samorządy muszą trochę dostosować swoje finanse publiczne. Deficyt nie musi być zerowy, bo to jest przekłamanie, ale musi być niższy, taki, żeby ta relacja spadła. Czyli uruchamiane są działania sanacyjne, wpływające na konsumpcję, na dochody gospodarstw domowych. No i nie można tego zamknąć w jednym przypisie. I my krytykujemy to, że...
13: Że rząd tego nie mówi wprost.
14: Ale to też to nie byłoby straszenie. My nie straszymy. Uważam, że przekroczenie progu i uruchomienie tych działań byłoby bardzo dobre, bo rząd musi zrobić plan, musi zrobić przegląd wydatków, musi zrobić przegląd dochodów i tak dalej, ale powinien to jawnie pokazać jako rozdział, opisać społeczeństwu, żebyśmy mogli sobie o tym dyskutować i na Radzie Dialogu Społecznego, a nie schować się za przypisem.
13: I te zapasy rządu z rzeczywistością będziemy obserwować, a Rada Fiskalna będzie takim arbitrem. Dziękuję serdecznie.
14: Dziękuję bardzo.
13: Dr Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej, był gościem w studio. To południowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz przy mikrofonie. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o pieniądzach, które czekają na nas prawie jak te mityczne i memiczne wręcz pieniądze od nigeryjskiego księcia. Tyle, że są one realne i nikt nie będzie od nas żądał jakiejś opłaty manipulacyjnej. Pan Oskar Sobolewski w studio ze mną, ekspert do spraw emerytalnych i rynku pracy.
4: Dzień dobry.
13: O co chodzi z pieniędzmi, które czekają w ZUS-ie i właściwie ci, którzy powinni je odebrać, nie wiedzą o tym?
4: Kwestia OFE wraca co jakiś czas i to jest właśnie jedna z pozostałości po OFE, które oczywiście cały czas funkcjonują, bo też pamiętajmy, że ta reforma, która miała miejsce już ponad 10 lat temu, ona nie zlikwidowała OFE, te środki cały czas są, ale część tych środków została przeniesiona do ZUS-u na subkonto, te środki są dziedziczone i właśnie o tych środkach z subkonta mówimy.
13: I właśnie chciałam powiedzieć, że kluczowe słowo tej rozmowy to jest subkonto.
4: Subkonto, tak, ponieważ środki, które mamy w ZUS-ie, one są dzielone ze składki emerytalnej, którą opłacamy, one są dzielone na konto i subkonto i mogą być jeszcze na OFE, bo też cały czas możliwość tego, że środki trafiają do OFE, do otwartych funduszy emerytalnych jest. Natomiast jeżeli ktoś się na to nie decyduje, no to oczywiście wtedy ta część składki emerytalnej w pełni trafia na subkonto. No i właśnie o tym subkoncie tutaj mówimy, czyli o tych środkach, które trafiły na subkonto. Jeżeli osoba umiera, a te środki były na subkoncie, to one cały czas oczywiście są do dyspozycji tych osób, które po tej osobie dziedziczą. W części one trafiają do małżonka, w części one mogą trafić do osoby wskazanej, która została upoważniona przez taką osobę. Co prawda te osoby, które do OFE przystępowały obowiązkowo kilkanaście lat temu, mogły nie poinformować tej osoby, te osoby, które zostały upoważnione, mogą już o tym nie wiedzieć. No i w sytuacji, kiedy taka osoba osoba umiera, one po prostu się po te środki nie zgłaszają. I tak zgodnie z tymi danymi, które zostały przekazane w ramach jednej z interpelacji, wynika, że tych środków, które są i czekają, to już jest ponad 600 milionów, jeżeli dobrze
13: 659 pamiętam. Nawet dzisiaj przeczytałam w tekście na serwisie Wyborcza BIS i właśnie od kilku dni coraz głośniej się robi o tych pieniądzach i od kilku dni poznajemy coraz więcej szczegółów na ten temat, bo poza tą kwotą, która już jest znana od jakiegoś czasu, że jest to te 650 milionów złotych, dzisiaj z tekstu Leszka Kostrzewskiego dowiedziałam się o tym, że takich przypadków ZUS zarejestrował ponad 42 tysiące, czyli osób, które miały subkonto w ZUS i zmarły. Z tych 42 tysięcy jedynie niewiele ponad 8 tysięcy zrealizowało tę wypłatę. Czyli mówimy praktycznie o 36 tysiącach osób, które prawdopodobnie nie wiedzą o tym, że takie pieniądze gdzieś na nich czekają.
4: Tak, to prawda, bo tutaj tej świadomości tak naprawdę często nie ma. Mówimy też o osobach, które na przykład w roku 2001, 2002, 2003 zaczynały pracę albo pracowały, bo były wtedy obowiązkowo objęte OFE, upoważniły kogoś. Przez tych kilkanaście lat podejrzewam, że część osób tych, które upoważniały, w ogóle już nie pamiętają, kogo upoważniły, szczególnie jeżeli to nie była ta osoba najbliższa, czyli czy to żona, czy to był jakiś członek rodziny, dziecko, no bo tutaj też jest pełna dowolność, jeżeli chodzi o to, kogo możemy w tej części wskazać. No i po tych latach te osoby po prostu o tym nie wiedzą, a wystarczy po prostu w takiej sytuacji skierować się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zweryfikować, jak to wygląda i czy te środki w takiej sytuacji nam przysługują. No bo tak jak mówimy, no to jest ponad 40 tysięcy osób, które objęły w tym okresie, o który było pytanie, a tylko nieco ponad 8 tysięcy, czyli widzimy, że tutaj niecała jedna czwarta osób tak naprawdę w tej sytuacji się zgłosiła do ZUS-u po te środki.
13: Sprawa nie jest łatwa o tyle, że po prostu spadkobiercy nie wiedzą do końca, czy ktoś był zobowiązany do tego, żeby te konto i subkonto posiadać, czy miał pieniądze w OFE, bo tam też wchodzą obostrzenia czy przepisy, które wyznaczają, kto był w starym systemie, kto nie musiał odkładać w OFE, a kto mógł. Czyli ludzie, którzy, powiedzmy seniorzy, którzy umierają i pobierali emeryturę ze starego systemu, prawdopodobnie takiego subkonta nie mieli. Czy jest jakaś data, jakaś cezura, od której możemy podejrzewać, że to może dotyczyć kogoś z naszych bliskich?
4: Tak, tutaj jest ten rok 68 tak naprawdę tą granicą. No czyli te osoby, które dzisiaj przechodzą na emeryturę, albo za chwilę będą przechodziły, albo przechodziły w ostatnich latach, no co do zasady są członkiniami OFE. Natomiast też pamiętajmy o dwóch kategoriach tak naprawdę, bo z jednej strony to są osoby, które już przeszły na emeryturę, a z drugiej strony to są osoby, które jeszcze tego wieku emerytalnego nie osiągnęły, a też te środki w OFE mają, także o tym trzeba pamiętać. A jeżeli chcemy to zweryfikować, tak jak powiedzieliśmy, należy złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To jest też dedykowany wniosek do tego, żeby te środki otrzymać. Tutaj też będzie potrzebne odpowiednie zaświadczenie o tym, że ta osoba nie żyje, że już przysługują nam też te środki po tej osobie. Bo też pamiętajmy o tym, że z jednej strony mamy oczywiście tą osobę upoważnioną, ale z drugiej strony też jeszcze mamy członka tego najbliższego, czyli żona, mąż, też te środki co do zasady powinni otrzymać.
13: Czy trzeba się wylegitymować jakimś dowodem na to, że się jest spadkobiercą?
4: Tutaj trzeba tak naprawdę, jeżeli jesteśmy upoważnieni do otrzymania, czy jesteśmy wskazani przez tę osobę, no to tak naprawdę musimy przynieść tylko odpowiednie oświadczenie, odpowiednie potwierdzenie tego, że ta osoba nie żyje i wskazać oczywiście siebie jako tę osobę, która powinna być w tych danych wskazana. No i to jest tak naprawdę to najważniejsze, co w tej sytuacji powinniśmy
13: zrobić. Jeżeli przyjdziemy z zaświadczeniem śmierci, tak, aktem zgonu i powiemy, że tam w tych dokumentach OFE powinno być wpisane nasze nazwisko jako osoby, która jest wskazana przez naszego bliskiego, a potem się okaże, że nie było nas tam, to po prostu ZUS nam nie wypłaci tych pieniędzy.
4: To jest oczywiście cała procedura do zweryfikowania, no bo też pamiętajmy, że to są środki, które zostają wypłacone, także to jest cała ta procedura do weryfikacji. Co do zasady, ona powinna trwać 3 miesiące, chociaż też były sygnały, były informacje, że w przypadku niektórych osób to trwało dłużej, także to też warto mieć na uwadze. Ale też pamiętajmy, że te środki, które są na subkoncie, one są też waloryzowane i to mówimy to po prostu o tych środkach, które każdy z nas posiada, bo osób, które posiadają środki w ZUS-ie w ramach subkonta, no to są miliony, ponad 20 milionów osób, także to jest też tych osób, każdego z nas, kto pracuje, kto odprowadza składkę emerytalną.
13: No właśnie, ta waloryzacja, bo to jest bardzo ciekawe. Długo ZUS nie ujawniał, czy także po śmierci ta waloryzacja się odbywa, a okazuje się, że tak.
4: Tak, tutaj faktycznie zresztą z tego artykułu wynika, że było pewnego rodzaju zaskoczenie, jeżeli chodzi o to, czy te środki nadal są waloryzowane na tych zasadach ogólnych. No i tutaj też wynika z treści tego artykułu, chociaż jeżeli dobrze pamiętam, to nie było takiego wprost potwierdzenia stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w tym temacie. Natomiast no, wynika, że one są po prostu na tych zasadach ogólnych waloryzowane. Też przypomnijmy, za chwilę będziemy mieli tą waloryzację za rok 2025, bo ona jest corocznie w czerwcu przeprowadzana. Już mamy te dane dotyczące procentu, o jaki te środki zostaną zwaloryzowane. Ten wskaźnik waloryzacji subkonta to będzie 10,61, czyli o tyle zwiększy się wartość tych środków. I tutaj już mówimy o tych wszystkich osobach, które pracują, które posiadają kapitał zgromadzony w ramach subkonta. Natomiast jeżeli chodzi o wskaźnik waloryzacji konta ZUS, tutaj jeszcze na te dane czekamy. One też w najbliższych miast powinny zostać przekazane.
13: Tutaj powtórzę, bo nie chciałabym, żeby słuchaczu umknęła ta liczba, ta wartość. 10,61% waloryzacji za zeszły rok. To jest bardzo zacna waloryzacja.
4: Tak, i ona jest wyższa niż ta za rok 2024, przeprowadzona w roku 2025, bo wtedy to było ponad 9%, także tutaj jest ponad 10%, także widzimy, że to jest bardzo wysoka waloryzacja. Często tak. Myślę, że znaleźć lokatę 10% to raczej nie jest łatwe. Tutaj pamiętajmy, że mówimy o naszych środkach, które są podstawą wyliczenia naszej przyszłej emerytury, także to jest też ważna informacja, żeby wiedzieć, że waloryzuje się nie tylko świadczenia, czyli ta waloryzacja taka klasyczna, renta emerytur, która ma miejsce w marcu, ale tutaj mówimy o naszym kapitale zgromadzonym na koncie, subkoncie, co ma miejsce w czerwcu, tutaj mówiąc o tej rocznej waloryzacji.
13: Czy sprawa odzyskania tych pieniędzy z subkonta po zmarłym członku rodziny w jakiś sposób się przedawnia? To znaczy, czy mamy jakiś określony czas, do którego możemy się zgłosić?
4: Tutaj nie ma takiego czasu.
13: Czyli może leżeć ten kapitał i sobie procentować?
4: Jeżeli nikt się nie zgłosi, no to on sobie po prostu leży, czeka i to tego momentu, kiedy zgłosimy odpowiedni wniosek, odpowiedni druk ZUS-owski, który w takiej sytuacji należy złożyć.
13: A co się dzieje z pieniędzmi, które nie zostaną odebrane?
4: No one tak naprawdę sobie czekają. Tutaj też pamiętajmy, że te środki to jest tak naprawdę pewnego rodzaju księgowy zapis, który jest z tego tytułu, no bo też ta konstrukcja systemu jest tak stworzona, że dzisiejsze składki są przeznaczone na wypłatę świadczeń dzisiejszych pracujących, składki są przeznaczone na wypłatę dzisiejszych emerytur, także jedne osoby odprowadzają składkę emerytalną, która jest przekazywana na świadczenia osób, które dzisiaj otrzymują emerytury, a to wszystko jest oczywiście odpowiednio księgowane. Jeżeli mamy taką ochotę, to możemy sobie na PUE ZUS sprawdzić, jak to wygląda, czyli każdy ubezpieczony może zweryfikować, ile tych środków ma zgromadzone na swoim koncie, subkoncie, logując się na PUE ZUS czy EZUS, w zależności od tego, jak tutaj to nazwiemy, ale każdy ma taką możliwość. Oczywiście do tego zachęcam, do tego, żeby też mieć świadomość, ile my tego kapitału już mamy zgromadzonego.
13: Jak bardzo nam tam te sute waloryzacje podbijają kapitał.
4: Tak.
13: Jeszcze jeden szczegół a propos dziedziczenia. bo chyba to nie padło, że może to być, mogą to być środki po osobie, która już zaczęła pobierać emeryturę, ale to pobieranie emerytury musi być nie dłuższe niż 3 lata.
4: Tak, jak najbardziej.
13: To ważne. To znaczy, że nie po każdym zmarłym taki kapitał odziedziczymy.
4: Tak, dokładnie. Także tutaj też myślę, że takiego pewnego rodzaju kampania informacyjna, a co jakiś czas powinna się w tym zakresie pojawić, tak żeby też osoby wiedziały, kogo dokładnie, na jakich zasadach to dotyczy, bo myślę, że czasami te informacje mogą nam umknąć, a też nie zawsze w tych trudnych chwilach jesteśmy w stanie o wszystkim pamiętać, o wszystkim pomyśleć.
13: No właśnie, bo dużo było takiego też dyskusji i zamieszania wokół tego, że ZUS nic do tej pory nie mówił. Nie informuje o tym, że takie prawo mamy, a ludzie, którzy nie mieli świadomości, nie mogli z tego skorzystać.
4: Tak, ja myślę, że w ogóle my nie mamy takiej świadomości, jak działa system emerytalny, jak to jest wszystko ze sobą powiązane. Często mylą się różnego rodzaju rzeczy, czyli nawet nie ma tej świadomości, jak ta składka emerytalna jest dzielona, czyli ten podział na konto, subkonto, na OFE, na to, że OFE cały czas funkcjonują. Też patrząc na ostatnie dane, to jest ponad 300 miliardów złotych środków, które są w OFE, także widzimy, że to nie jest mała kwota, a o tym się często zapomina. Też ta narracja czasami jest też taka, że tych OFE nie ma, czyli że tam ponad 10 lat temu OFE zostały zlikwidowane, no jak widzimy, cały czas OFE funkcjonują, w OFE jest ponad 13 milionów członków, członki, także tutaj widzimy, oczywiście ta liczba osób z roku na rok się zmniejsza, bo też osoby młode, które wchodzą dzisiaj na rynek pracy, nie mają tego obowiązku uczestnictwa w OFE, także wraz z kolejnymi latami myślę, że ta liczba osób i też później aktywów będzie się zmniejszała, no ale cały czas trzeba pamiętać o tym, że OFE są, funkcjonują i jeżeli ktoś chce, no to ma oczywiście taką możliwość, żeby również tą część składki emerytalnej do OFE przekazywać. Co 4 lata jest tak zwane okienko transferowe, także kolejne w roku 2028 będziemy mogli podjąć decyzję, gdzie ta część składki emerytalnej ma trafiać, czy właśnie do OFE, czy na subkonto w ZUS-ie.
13: Mamy jeszcze chwilkę czasu. Zapytam pana o waloryzację świadczeń emerytalnych przyszłorocznych. Czy już wiadomo, o ile w przyszłym roku zostaną zwaloryzowane emerytury, renty?
4: Pojawiają się już pierwsze prognozy, bo też jest ten czas, kiedy zaczynamy o tym mówić. Natomiast no, na dzień dzisiejszy to jest ponad 3% tej prognozy, ale warto pamiętać o tym, co się składa na ten wskaźnik waloryzacji emerytur, tych marcowych waloryzacji. To jest inflacja plus wzrost wynagrodzenia. Także dzisiaj bazujemy na tym, co wiemy za tych pierwszych kilka miesięcy, jeżeli chodzi o inflację. Kolejne miesiące tak naprawdę będą nam trochę bardziej odsłaniać karty i też ten wskaźnik jest później jeszcze modyfikowany, bo też nie wiemy, jak ta inflacja, szczególnie biorąc pod uwagę wydarzenia na Bliskim Wschodzie, będzie się kształtowała. No, te dzisiejsze dane GUS-u dotyczące kwietnia pokazują, że to jest już ponad 3%, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych miesiącach.
13: Dziś w porannym magazynie EKG rozmawialiśmy z doktorem Sławomirem Dudkiem na temat właśnie wyliczeń, rządowych wyliczeń prognoz inflacyjnych na przyszły rok i o tym, że one są właśnie bardzo takie ostrożne i właściwie jakby wojny w Zatoce Perskiej nie było. I to jest chyba teraz cała dyskusja o tym, to znaczy w jakim stopniu ta inflacja zrealizuje się w rzeczywistości. Dziękuję serdecznie. Pan Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy, był moim gościem.
7: Wojciech Kowalik, kłaniam się w piątkowym popołudniowym EKG, w którym popatrzymy w dzisiejsze inflacyjne szczegóły, czyli co odpowiadało za kwietniowe przyspieszenie inflacji do 3,2%. I o tym za chwilę, ale najpierw prognozy dla paliw, bo na weekend stanieją. Do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,37 zł, a oleju napędowego 6,82, a to oznacza, że maksymalna cena diesla stanieje o 10 groszy. I na razie na takich mniej więcej poziomach powinniśmy zostać także w przyszłym tygodniu, szacują analitycy e-petrol.pl. Choć jest lepsza informacja dla tankujących autogaz, bo jego cena może spaść poniżej 3,70 zł, a więc to paliwo, choć wciąż drogie, schodzi powoli z rekordowych poziomów. Po 8 burzliwych latach prezes amerykańskiego banku centralnego Jerome Powell kończy dziś swoją kadencję. Kierował Fedem podczas pandemii COVID-u, bardzo wysokiej popandemicznej i związanej z wojną w Ukrainie inflacji i w warunkach olbrzymiej presji ze strony prezydenta Donalda Trumpa, który w ocenie odchodzącego prezesa Fedu nie przebierał w słowach. Teraz kluczowym bankiem centralnym świata pokieruje Kevin Warsh, tyle że jego rządy są dla rynków i obserwatorów sporą niewiadomą. Choć Trump może próbować wymusić na nim kolejne obniżki stóp procentowych, to zdaniem ekonomistów na razie nie pozwalają na to uwarunkowania gospodarcze, w tym znów odbijająca inflacja przez drogie paliwa i efekty wojny na Bliskim Wschodzie. I teraz jeszcze sprawdźmy, co dziś na rynkach. Na warszawskiej giełdzie spore spadki. WIG w dół o 1,5%, WIG 20 o grubo ponad 2%. A na rynku walutowym euro po 4,24 grosze, frank po 4,64, dolar po 3,65, a brytyjski funt po 4,87. Po popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę, a naszym gościem jest Krystian Jaworski, starszy ekonomista Crédit Agricole. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
7: Wracamy do danych o inflacji, która przyspiesza. W kwietniu ceny rosły w rocznym tempie 3,2%. No i poznaliśmy dzisiaj szczegóły tego przyspieszenia. Paliwa przede wszystkim za to odpowiadają.

0: komórkowej i opłat subskrypcyjnych.
1: No to rzeczywiście ciekawe, bo wydawałoby się, że naturalnym będzie fakt, że to jednak paliwa przede wszystkim te inflacje napędzają. Naszą największą kategorią miesięcznych wydatków jest żywność. No i zerknijmy, co tu w niej słychać?
0: Jeśli chodzi o żywność, mieliśmy też spowolnienie wzrostu cen. Ona się, ta dynamika utrzymuje się w okolicach 2% rok do roku, dokładnie 1,9 w kwietniu, 2,1 w marcu. Generalnie mieliśmy wolniejszy wzrost cen mięsa, mleka, produktów mlecznych, jaj, czekolady, więc jeśli chodzi o kategorię żywnościową, to póki co konsument obserwuje pozytywne tendencje.
1: Są nawet takie produkty, które wyraźnie tanieją w tej rocznej skali, masło, ziemniaki czy na przykład oleje. Drugim takim sporym wydatkiem są koszty utrzymania mieszkania. No i tutaj co widzimy? Podwyżki są.
0: Tak, tutaj przede wszystkim widzimy wzrost dynamiki cen, jeśli chodzi o nośniki energii. I tutaj już to są pewnie konsekwencje konfliktu na Bliskim Wschodzie. Mieliśmy szybszy wzrost cen węgla opałowego i gazu z butli. Oczywiście nie są to surowce bezpośrednio powiązane z konfliktem na Bliskim Wschodzie, ale generalnie widzimy tendencję do wzrostu cen surowców energetycznych.
1: No i przejdźmy jeszcze do kategorii usług. Co tu widzimy? Czy my już widzimy tu jakieś podwyżki wynikające właśnie z tych efektów wojny na Bliskim Wschodzie?
0: Tak, jest jedna bardzo ciekawa kategoria. Ceny transportu powietrznego, czyli ceny przelotów samolotem. I tutaj zwiększyły się one miesiąc do miesiąca o 62%. No i to już na pewno jest bezpośrednia konsekwencja wzrostu cen paliw lotniczych, wywołanym oczywiście konfliktem na Bliskim Wschodzie. Wiadomo, że ceny biletów lotniczych nie stanowią w skali całego roku jakiegoś znaczącego wydatku, no jednak biorąc pod uwagę zbliżające się wakacje, konsumenci akurat ten wzrost cen mogą mocno odczuć.
1: No i taki wzrost cen, rzeczywiście nie kupujemy biletu lotniczego codziennie, ale może robić wrażenie.
0: Tak, dlatego jeśli chodzi o całą inflację, to ten wpływ, można powiedzieć, był zaniedbywalny, ale jeśli spojrzymy na nasze budżety wakacyjne, no to już będzie gorzej.
1: No i właśnie, biorąc to wszystko razem, te dzisiejsze szczegóły inflacyjne, które poznaliśmy, czy my już widzimy rozlewające się po cenach w gospodarce efekty tej drogiej ropy naftowej, drogich paliw, sytuacji na Bliskim Wschodzie, drożejących surowców?
0: Pamiętajmy, że to jest dopiero drugi miesiąc od wybuchu kryzysu, są dane kwietniowe, ale tak, wyższe ceny paliw, gdybyśmy wyłączyli wpływ interwencji rządowej, wyższe ceny nośników energii, wyższe ceny podróży, więc tak, coraz bardziej ten szok się rozlewa i w kolejnych miesiącach też będzie się rozlewał jeszcze bardziej. Zakładamy, że ta inflacja będzie kształtowała się w trendzie wzrostowym, na koniec roku przekroczy 4% i to nie koniec, bo pamiętajmy, że ceny gazu to jest ważny komponent na przykład nawozów. I w tym roku jeszcze te wyższe ceny nawozów nie będą oddziaływały silnie na ceny żywności, ale w przyszłym roku tak. Więc zakładamy, że gdzieś pod koniec roku inflacja osiągnie swoją górkę na poziomie 4%, ale przez cały przyszły rok będzie się utrzymywała powyżej poziomu 3,5%. Więc to jest trwały szok inflacyjny.
1: Powyżej poziomu 3,5%, czyli powyżej tego poziomu, który uważa się za optymalny dla gospodarki i naszych portfeli, czyli celu inflacyjnego, tych odchyleń od celu, bo to 2,5 plus minus 1 punkt procentowy. No i czy my z każdym miesiącem te efekty tych drogich paliw, tych drogich nawozów sztucznych, tego wszystkiego, co się wiąże z wojną na Bliskim Wschodzie, czy z każdym miesiącem te efekty w tych danych inflacyjnych będą coraz wyraźniejsze?
0: Tak, będą coraz wyraźniejsze. Tak jak właśnie wspomniałem kilka minut temu, obecnie inflacja jest na poziomie 3,2. Zakładamy, że ona wzrośnie do poziomu 4,1 na koniec tego roku. Więc tak, będą te efekty narastały.
1: I ten lokalny inflacyjny szczyt to właśnie końcówka tego roku?
0: Tak, dokładnie tak. 4,1 pod koniec tego roku.

0: Teoretycznie można powiedzieć, będzie utrzymał się taki płaskowyż gdzieś w okolicach 3,5-4%.
1: Rozumiem, że w tej sytuacji marzenia o obniżkach stóp procentowych odkładamy.
0: Tak, zdecydowanie. W ostatnich dniach mieliśmy wypowiedzi kilku przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej i generalnie o obniżkach stóp procentowych możemy na razie zapomnieć, ale co ważne, bardzo ostrożnie wypowiadają się w kontekście potencjalnych podwyżek stóp procentowych. Cały czas mówią o konieczności obserwowania sytuacji, monitorowania tego szoku i nie chcą dokonywać pochopnych decyzji polegających na podwyższeniu stóp procentowych.
1: Czyli tak, powoli przedsiębiorcy zaczynają przerzucać na nas, konsumentów, te droższe paliwa, droższe surowce, droższą energię. No ale pytanie, czy my, konsumenci, mamy gdzieś jakiś próg bólu, czy te ceny, gdzieś jednak istnieje jakaś granica, powyżej której no, nie odważą się przedsiębiorcy tych kosztów na nas przerzucać?
0: Myślę, że to będzie taka metoda prób i błędów. Ile rzeczywiście, jaką skalę podwyżek konsument jest w stanie znieść? Pamiętajmy też o jednej rzeczy. W ostatnich kwartałach konsumenci nagromadzili duże zasoby oszczędności. I my uważamy, że teraz będą w stanie zaakceptować wyższe ceny i utrzymywać konsumpcję na dotychczasowym poziomie, właśnie korzystając z tych nagromadzonych oszczędności. To w ekonomii takie zjawisko nazywa się wygładzaniem konsumpcji, czyli unikamy silnych wahań naszego spożycia prywatnego właśnie korzystając w tych gorszych okresach z nagromadzonych wcześniej środków.
1: Ale z tym testowaniem naszej cierpliwości, rozumiem, powinniśmy się pogodzić, bo chyba przedsiębiorcy będą to stosować w najbliższym czasie.
0: No tak, pamiętajmy, że przedsiębiorcy też mają swoje marże i w momencie, kiedy ceny surowców czy ceny transportu, które w niektórych przypadkach stanowią dużą część wszystkich kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców, to oni nie mają wyjścia, muszą te koszty przerzucić przynajmniej częściowo na konsumenta, bo inaczej po prostu stracą rentowność.
1: No i takie to czasy inflacyjne w tych najbliższych miesiącach. Przed nami. Rozmawialiśmy o tym z Krystianem Jaworskim, starszym ekonomistą Crédit Agricole. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: To jest powtórka.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Wojsko zaprzecza, że nie przekazało informacji o wstrzymaniu przylotu amerykańskich żołnierzy do Polski resortowi obrony. 7 osób zostało rannych po tym, jak piorun uderzył w Tatrach w okolicach Giewontu. Rząd przedstawił plan na łagodzenie skutków prezydenckiego weta do ustawy wdrażającej sejf. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Sztab Generalny Wojska Polskiego zaprzecza doniesieniom związanym z wstrzymaniem rotacji wojsk USA do Polski. Tym razem chodzi o tekst portalu Onet, zgodnie z którym informacja o takiej decyzji, którą od kilku dni podają amerykańskie media, miała ugrzęznąć w poczcie szefa sztabu generała Wiesława Kukuły. Sztab odpowiada, że to nieprawda, jednak według doniesień Onetu ta informacja została potwierdzona w 3 niezależnych źródłach. Od środy po amerykańskich mediach krążą doniesienia, że rotacja jednej z amerykańskich brygad liczącej 4000 wojskowych została wstrzymana przez Pentagon. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że liczba żołnierzy USA w Polsce się nie zmieni. Rząd przedstawił plan na łagodzenie skutków prezydenckiego weta do ustawy wdrażającej sejf. Mimo że ostateczna umowa na zaciągnięcie unijnej pożyczki została podpisana w zeszłym tygodniu, po wecie miliardy euro mogą być przeznaczone tylko na wojsko. Karol Nawrocki, blokując ustawę, wykluczył przekazanie pieniędzy na modernizację Straży Granicznej czy Policji oraz inwestycje w infrastrukturę. Ale rządzący znaleźli na to sposób. Plan polega na tym, że pieniądze na te zadania przeznaczy resort obrony, zaoszczędzi je na wcześniej zaplanowanych zakupach, które będzie można sfinansować pożyczkami z sejfu.
5: Mechanizm jest prosty. Rozszerzamy program pozamilitarnych przygotowań obronnych. Polski wniosek do programu sejf zostanie zaktualizowany. Całe 43,7 miliarda euro trafi na potrzeby polskiego wojska. Pojawią się tam kolejne projekty.
6: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych i będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej na pozamilitarne przygotowania obronne.
4: Wyjaśniali pełnomocniczka rządu do spraw sejf Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Służby będą mogły liczyć m.in. na nowe drony, systemy sztucznej inteligencji czy śmigłowce. Realizowane będą też projekty infrastrukturalne, jak modernizacje linii kolejowych, które w razie wojny będą wykorzystywane do wojskowych transportów. Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Przed wyborem Sejmu opinie w sprawie tych kandydatów zgłosili sami sędziowie. Ma to być sposób na odpolitycznienie tej instytucji. Wśród nowych członków KRS-u jest Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości, zastępca Zbigniewa Ziobry zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość. Nowych członków KRS-u wybieraliśmy łącznie, zgodnie z obowiązującym prawem, dlatego nie można było z tego grona wyeliminować Łukasza Piebiaka, wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej.
7: Próbowaliśmy dwukrotnie zmienić ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, zmienić procedurę wyboru, natomiast pracujemy nad tym, co jest. Wszystkie kluby parlamentarne mają prawo do wskazania, lista jest łączna, natomiast z tego wyboru najważniejsze i tak jest to, że kandydaci mogli zostać w jakiś sposób zaopiniowani przez środowisko sędziowskie i osoby, które tu będą wybierane w miażdżącej większości mają bardzo silną legitymację sądownictwa powszechnego.
4: Krajowa Rada Sądownictwa bierze udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Kandydaci wskazani przez KRS muszą być jednak później powołani przez prezydenta. 7 osób zostało porażonych piorunem w pobliżu szczytu Giewontu. Jedna z nich została ciężko ranna, bo straciła przytomność i obsunęła się kilka metrów po skałach. Trzeba było wzywać do niej śmigłowiec Topru. Ten jednak miał problem z dotarciem, bo wokół Giewontu szalała burza. Jakby tego było mało, na Podhale wróciła zima. W Tatrach są coraz trudniejsze warunki. Na szlakach jest ślisko, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
8: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury, czyli w górach już spodziewajmy się samych opadów śniegu. Jest bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę. Będzie niebezpiecznie, będzie słaba widoczność, także odradzamy wszelkich wyjść wyższe partie Tatr.
4: Topr przypomina, że powyżej 1700 metrów nad poziomem morza nadal utrzymują się zimowe warunki i obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed możliwym wejściem w atmosferę szczątków rosyjskiej rakiety, choć najbardziej prawdopodobny obszar upadku to okolice Afryki. Eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spadać także nad Polską, mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.pl.
9: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe, bo ten obiekt, orbita tego obiektu przechodzi właśnie nad Polską w momencie tego zagrożenia, kiedy już ten obiekt po prostu przez opór atmosferyczny może na tą ziemię spaść.
4: Obiekt Fregat, czyli górny stopień rosyjskiej rakiety, wraca na ziemię po wyniesieniu 16 satelitów telekomunikacyjnych. Element waży około tony, może wejść w atmosferę między sobotnim porankiem a niedzielnym popołudniem. Francja odsłoniła karty przed piłkarskim mundialem. Selekcjoner wicemistrzów świata ogłosił 26-osobową kadrę na turniej w USA, Kanadzie i Meksyku, a towarzyszy temu filmik w mediach społecznościowych, którym zachwyca się piłkarski świat. Przemysław Pozowski.
10: Filmik, w którym występują choćby powołane gwiazdy Kylian Mbappé oraz zdobywca złotej piłki Ousmane Dembélé, to pomysłowa animacja, ale zabrakło w niej, ale przede wszystkim w kadrze na mundial, między innymi Lucasa Chevaliera, którego na pozycji trzeciego bramkarza zastąpił Robin Riise, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps.
11: C'est la situation de Lucas Chevalier.
10: Sytuacja Lucasa Chevaliera była już nieco skomplikowana w marcu. Mieliśmy nadzieję, że się poprawi, ale niestety z powodu kontuzji nie miał okazji zagrać od tego czasu.
11: Le Paris Saint-Germain.
10: Deschamps przy powołaniach pominął także pomocnika Realu Eduardo Camavinga czy napastnika Tottenhamu Randala Kolomłaniego. Przemysław Pozowski, TOK FM.
4: Więcej informacji na tokfm.pl. W ciągu dnia popadać może w całej Polsce, acz w centrum, na północy i zachodzie więcej szans także na przejaśnienia. Na termometrach 11 stopni w Katowicach, 14 w Warszawie, 15 w Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu, 16 w Poznaniu, Lublinie, Bydgoszczy, 18 na Podkarpaciu. Tam najcieplej, ale tam też możliwe burze.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
12: I wracamy do tego, że wczoraj w Polsce po raz pierwszy przeprowadzono transkrypcję małżeństwa jednopłciowego, które zostało zawarte za granicą. I mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać o tym trochę inaczej niż dotychczas i odpowiedzieć chociażby na takie pytanie, co to mówi o współczesnym państwie polskim, że prawa obywatelskie trzeba zdobywać przez europejskie trybunały, a nie przez demokratyczną politykę. Porozmawiam z Hubertem Sobeckim z Miłość Nie Wyklucza. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Czy ta wczorajsza data, 14 maja, zostanie zapisana w historii i zapamiętana jako moment przełomowy dla równości małżeńskiej w Polsce?
13: Tak, zdecydowanie to jest moment przełomowy, bo pierwszy raz mamy konkret, kiedy rzeczywiście władza, w tym momencie w wykonaniu Trzaskowskiego, ale nie tylko, bo mówimy też o rozporządzeniach ministerialnych, zmuszona przez sądy, wreszcie powiedziała, no okej, dobra, widzimy, są osoby LGBT+, są to rodziny, a premier nawet stwierdził, że no może ma coś tam za co przepraszać. Więc to jest ważne, to jest przełomowe.
12: Przez lata ruchy LGBT organizowały kampanie, organizowały demonstracje, organizowały różne akcje. Tymczasem taka najbardziej konkretna zmiana przyszła przez coś, co się nazywa w języku prawniczym litygacja strategiczna i przez takie mozolne przebijanie się przez sądy. Co to mówi o Polsce?
13: No to mówi, że to podejście, które my mieliśmy w Miłość Nie Wyklucza od 2013 roku, kiedy wyszliśmy z postulatem równości małżeńskiej, które zostało wywołane tym, że 3 lata użeraliśmy się o związki partnerskie i 3 ustawy zostały odrzucone, łącznie z Platformą Obywatelską, która odrzuciła własny projekt. Potem stwierdziliśmy, okej, nie ma co się ograniczać, trzeba mówić o całości, trzeba mówić o równości małżeńskiej i do tego prowadzi kilka ścieżek i jedna z nich to są sądy. W 2013 zaczęliśmy litygację strategiczną w Strasburgu, która 10 lat później przyniosła pierwszy wyrok w Strasburgu, który powiedział, Polska łamie prawa człowieka, należna jest przynajmniej minimalna ochrona par i rodzin. Potem poszły kolejne wyroki ze Strasburga i potem przyszło TSUE. Wszystkie wyroki sądowe patrzą niejako na siebie w tym organizmie prawa międzynarodowego, prawa europejskiego i to TSUE jest, można powiedzieć, wyszarpane po prostu po wielu, wielu latach przez konkretne osoby prawnicze, przez prawniczki, przez prawników, przez konkretne pary, które po prostu musiały poświęcić czas, musiały poświęcić pieniądze i przede wszystkim nerwy, żeby wyszarpać od państwa polskiego dostrzeżenie tego, że istnieją.
12: No a co to mówi o bezradności i sile aktywizmu? Bo jednak ta ścieżka polityczna, tego wpływu takiego polityczno-społecznego jakoś do tej pory zawodziła.
13: Tak, no zawodziła pod kątem takim, że spotkanie się z politykami i powiedzenie, słuchajcie, tu są nasze sondaże. Przez ostatnie 10 lat poparcie dla równości małżeńskiej wzrosło do tego stopnia, że przekracza 50%. Ludzie nie mają problemu ze związkami, bo jest powyżej 60% i nie mają problemu z małżeństwami, bo jest powyżej 50%. I to nie działa. Przychodzimy z parami, rodziny same przychodzą, przychodzą matki z dziećmi do polityków, mówią dzień dobry, to jest nasze dziecko. Chcemy czuć się bezpiecznie, nie bać się, że jak matka biologiczna wpadnie pod samochód, to dziecko zostanie sierotą, bo druga matka jest nieuznawana.
12: I wtedy polityk zamyka drzwi.
13: I polityk trzaska drzwiami. I o czym to świadczy? No to świadczy o tym, oczywiście, że politycy nie mają żadnej odpowiedzialności za nas i za nasze życie. Są w stanie powiedzieć, że jesteśmy marginalną grupą, która jest nieistotna. I to przede wszystkim mówi o naszym społeczeństwie, że my jesteśmy na poziomie jako polskie społeczeństwo, oni mnie nie przeszkadzają, mam to raczej w nosie, nie, to na pewno nie jest kwestia, która będzie decydować, czyli ich bezpieczeństwo osób LGBT, naszych rodzin, to nie jest kwestia, która będzie decydować o moich wyborach przy urnie wyborczej. Czyli nie wybiorę polityków, którzy popierają, nie mam problemu z głosowaniem na prezydenta, który powie, że nic absolutnie nie zrobi dla osób LGBT+, albo jeszcze będzie je prześladował, jak poprzednik. Nie mam z tym problemu, mimo że ja osobiście nie mam problemu z tymi ludźmi, z tymi osobami. Mam takich znajomych, mam kolegę w pracy, no ale zagłosuję tak, jak mi akurat tutaj estetyka podpowie, albo na złość. Więc no niestety, dopóki ta układanka, poparcie społeczne, postawy społeczne, wybory polityczne, układ w parlamencie, prezydent nie ustawi się w odpowiedni sposób, zostaje tylko litygacja i sądy, czyli przymus za pośrednictwem państwa prawa. I sukcesem niestety, i to jest najgorsze w tej historii, z mojej perspektywy jest to szalenie gorzkie, że my celebrujemy, że wczoraj prezydent miasta, Rafał Trzaskowski, powiedział, że on uzna wyrok sądu. To z tego się cieszymy.
12: Zgodnie z prawem.
13: Tak? Że uznał, że powiedział, nie będę łamać prawa. Taka, o tym powiedział wczoraj na konferencji.
12: A propos państwa prawa, to dlaczego to, co wydarzyło się wczoraj, nie wydarzyło się rok temu, bez tych wszystkich wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego?
13: To jest bardzo dobre pytanie, bo mamy 4 wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które są tak samo ważne jak wyrok TSUE.
12: I Donald Tusk wcześniej tego nie widział.
13: I Donald Tusk absolutnie je ignorował, ponieważ to nie jest tak, że on o tym nie wie. To nie jest tak, że ministrowie sprawiedliwości dowiadują się nagle, że ojojoj, już mamy tyle tych wyroków, ojejej. To nie jest tak, że rząd nie wiedział, że za chwilę będzie wyrok TSUE. To nie jest tak, że ministrowie nie zdawali sobie sprawy z tego, że trzeba się przygotować do jego wdrożenia. Ponieważ informacja o wyroku TSUE i o jego treści była ponad 6 miesięcy przed samym wyrokiem opublikowana w formie oświadczenia tak zwanego awoka generalnego.
12: No, krok. Mieli na to całkiem dużo
13: mieli
12: czasu.
13: Mieli bardzo dużo czasu. No, a oczywiście jak przyszło co do czego, to zaczęła się szarpanina. Dlaczego? Ponieważ polska klasa polityczna od lat, odkąd pamiętam, od 2010 roku, kiedy zaczynaliśmy, zachowuje się zawsze tak samo. Jak tylko może zamykać oczy i uszy, to będzie to robić, chyba że ktoś weźmie za habety, postawi do pionu i powie, macie słuchać.
12: A jeszcze w takiej sytuacji powie po 10 razy, bo też to słyszeliśmy w ciągu ostatniego tygodnia kilkukrotnie z ust różnych polityków, to nie jest jeszcze pełna równość, spokojnie, to nie będzie takie samo małżeństwo jak inne.
13: Tak, uspokajamy, nadal nie będziemy traktować osób LGBT plus jak ludzi, uspokajamy, to będą małżeństwa na papierze albo takie tylko częściowe. A przede wszystkim premier Tusk, który najpierw nas przeprosił, powinien w ogóle przepraszać za to, co sam zrobił oczywiście, ponieważ to za jego rządów zostały, za przeproszeniem, uwalone 3 projekty ustaw. Ale przeprosił, super, miły gest, fantastycznie, a zaraz potem dodał, ale nie będzie żadnych adopcji, nie będzie żadnych dzieci.
12: Ale czy to jest możliwe do utrzymania, taka kategoria małżeństw częściowo uznawanych?
13: No, ja jestem przekonany, że politycy będą szli w zaparte, że uda nam się uzyskać skutki prawne od tych ministerstw, które powiedzą tak jak do tej pory resort pracy na przykład, tak? Dajemy instrukcję do ZUS-u, ZUS będzie uznawać, super. To jest ogromny krok, właśnie tego oczekujemy od ministerstw w tym momencie, żeby to nie była transkrypcja na papierze, ale żeby wywoływała właśnie skutki prawne, czyli chroniła rodziny. W następnej kolejności zabrał głos NFZ. Świetnie, bardzo potrzebne. Jest cały szereg pozostałych ministerstw, które powinny w tym momencie też zabrać głos w tej sprawie, bo małżeństwo to małżeństwo. I oczywiście nie spodziewamy się, że nagle resorty kontrolowane przez PSL stwierdzą, ojej, krzywdziliśmy te rodziny. To są ludzie, którzy się boją. Nie może być w Polsce tak, że mamy rodziny, które się boją i to przez nas. No tak nie będzie. PSL-owcy będą szli w zaparte, bo po prostu tacy sami mają nas w nosie.
12: Mam też w pamięci pary, które przez lata przegrywały w sądach swoje sprawy o uznawanie małżeństwa. Czy będzie tak, że jeśli się zmieni władza w Polsce na taką bardziej konserwatywną, no to znowu zacznie ten proces blokować?
13: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ sądy nie działają nigdy w próżni. To nawet nie chodzi o jakieś uwarunkowania stricte polityczne,
12: prawo
13: że zmieniamy...
12: Prawo się nie zmieniło.
13: Że zmieniamy składy albo coś takiego. Litera prawa się nie zmienia, ale zmienia się interpretacja, jak widać na przykładzie Konstytucji artykułu 18. Od lat wiadomo, że 18 nie zakazuje małżeństw. Tam nie jest eksplicytnie napisane, że zakazane jest małżeństwo inne niż związek kobiety i mężczyzny. Nie jest napisane, że małżeństwo to tylko i wyłącznie związek kobiety i mężczyzny. Jest napisane, że państwo chroni małżeństwo kobiety i mężczyzny. Z tego nie wynika, że nie może chronić innych. Bo to nie jest tak, że jak ja dostanę ślub i będę bezpieczny, to ktoś na tym straci.
12: Ale to nie będzie miało znaczenia, kiedy nowym premierem będzie Sławomir Mentzen albo... Pan Czarnek.
13: Tak, i tutaj mamy całą hierarchię zabezpieczeń, które można wprowadzać i które można usuwać. Jeśli mamy taką sytuację jak teraz, kiedy mamy wyroki, mamy transkrypcję administracyjną i mamy zabezpieczenia prawne od ministrów, to jak zmienią się ministrowie, to mogą je zabrać. Dopóki nie mamy w Polsce ustawy o równości małżeńskiej, przegłosowanej przez Sejm, podpisanej przez prezydenta, bez problemów z Trybunałem Konstytucyjnym, która mówi, że po prostu mogę iść do urzędu i wziąć ślub, to nie mamy pewności, że ten system jest stabilny i on może zostać bardzo prosto odwołany, bo to jest decyzja ministrów.
12: To jak wymieniałeś po kolei te wszystkie warunki, to ja widziałam przed oczami takie przeskakujące cyferki 2030, 2035.
13: Tak jest, 30-31 to, to jest pierwsze okienko legislacyjne, dlatego nasza strategia w tym momencie jest pisana na 10 lat.
12: Ilu par spodziewasz się w urzędach stanu cywilnego?
13: W ciągu najbliższych miesięcy, najbliższego roku, do końca roku, no myślę, że spokojnie kilkudziesięciu, może powyżej setki.
12: A spodziewasz się takiej fali małżeństw zawieranych za granicą właśnie ze względu na transkrypcję, podtranskrypcję?
13: Tak. Tak, spodziewam się tego, ponieważ myślę, że ludzie tak długo czekają, zwłaszcza jeśli to są osoby, które nie są od wczoraj ze sobą, tylko po prostu spędziły razem pół życia, że jeśli będą miały pieniądze, będą miały energię i czas i będą w stanie załatwić te rzeczy, bo to nie jest proste, to nie jest wcale weekendowy wyjazd, gdzie przy okazji bierze się ślub, trzeba ogarnąć rzeczy, to będą to robić.
12: No tak, ale mówimy o sytuacji, w której de facto ślub staje się dla wielu osób czymś dostępnym po prostu dla uprzywilejowanych, bo trzeba mieć pieniądze na wyjazd, trzeba... nie wiem, kompetencje językowe mieć, trzeba mieć takie kompetencje urzędowe, wiedzę prawną, trzeba mieć czas, trzeba umieć się poruszać pomiędzy tymi systemami. No, stworzyliśmy taką namiastkę równości małżeńskiej, ale w wersji premium, tylko dla klasy średniej.
13: No to jest wersja super premium w ogóle, no przecież takim kapitałem nie tylko finansowym bardzo niewiele osób w Polsce dysponuje. No to naprawdę trzeba się do tego przygotować, ale jest jeszcze jeden ważny element, o którym też mówimy od lat. Mam cały czas w głowie taką historię, gdzie para pojechała pobrać się za granicą i bardzo im zależało, żeby pojechała mama, a mama była chora i nie była w stanie po prostu wsiąść w samolot. Więc oni brali ślub i owszem, i ta mama jest wspierająca, kochająca, cudowna i tak dalej, ale nie była w stanie w tym uczestniczyć, żeby zobaczyć, że mówią sobie tak, więc obejrzała film, nagranie i zobaczyła zdjęcia. I znowu, to może, wiadomo, w porównaniu z bezpieczeństwem prawnym i to może brzmieć jak jakaś fanaberia, na co komu te emocje, na co komu to przeżywanie i ta rodzina. No ale kurczę, no to nas czyni ludźmi, prawda? To wspólne przeżywanie, ta celebracja z rodziną, te łzy szczęścia, to, że matka nas przytuli, kiedy powiemy sobie tak, kurczę, to jest ważne.
12: Hubert Sobecki, Miłość nie wyklucza. Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej, a teraz zaprosimy Państwa na sobotni, jutrzejszy program Wspólna Sobota. Ze mną w studiu jego autorzy Anna Sobańda. Dzień dobry.
14: Cześć Aniu.
12: Oraz Rafał Turowski.
15: Dzień dobry.
12: I jednym z tematów, które będziecie jutro poruszać w audycji, będzie kwestia filmowych biografii, głównie gwiazd muzyki, a to ze względu na to, że kilka tygodni temu premierę miał film Michael, opowiadający o Michaelu Jacksonie. Czy lubicie w ogóle takie filmy i jak wam się podobał Michael?
14: Ja lubię, pod warunkiem, że lubię bohatera. Rzadko mi się zdarza, że te filmy zmieniają mi zdanie na temat danego artysty, a na Michaela czekałam bardzo, ponieważ w dzieciństwie byłam ogromną fanką Michaela Jacksona, więc czekałam na ten film, bo dodajmy, nie było wcześniej takiej fabularnej biografii Michaela. Były takie dokumentalne.
12: Tak.
14: Ale nie jestem usatysfakcjonowana.
15: No ja tutaj muszę być złym policjantem, skoro Ania czekała, to ja powiem, że nie czekałem. Mało tego, nie widziałem, co nie znaczy, że nie zobaczę. Nie dlatego, że Michaela Jacksona nie lubię czy nie cenię. Przeciwnie, uważam, że to jest człowiek, który jednak zmienił oblicze muzyki popularnej. Tylko przyznam się zupełnie szczerze, bez bicia, Ania, ja nie lubię biografii żadnych. Ani tych filmowych, ani tych pisanych, ani tych słuchanych.
14: Dlaczego?
15: Dlaczego jedni są blondynami, a inni brunetami na przykład? Jedni nie lubią biografii, a inni literatury pięknej. Na przykład nie przepadam za akurat tą formą sztuki, że tak powiem. Natomiast jak ten film się pojawi w telewizji, czy też będę mógł go obejrzeć na własnej kanapie, zapłaciwszy jakieś tam niewielkie pieniążki, no to z przyjemnością wtedy obejrzę.
12: Ja go widziałam oczywiście i też już go z Bartkiem Chacińskim omówiłam i mam poczucie, że to jest taki film, który pokazuje dokładnie wszystko to, co z biografiami muzyków jest nie tak. To znaczy, że one są bardzo przewidywalne, że mamy dzieciństwo, pierwszy sukces, pierwszy kryzys, uzależnienia, potem wielki powrót, a potem na końcu oczywiście koncert finałowy.
14: Nie możemy tylko zmienić bohatera, bo ta droga bardzo często jest taka sama.
12: Tak, tak. Gotowy szablon właściwie.
15: No to dobrze, powiedzmy sobie szczerze, że bardzo często nawet najwięksi artyści świata, niekoniecznie muzycy, są ludźmi jak my. I bardzo często ich życie jest po prostu, nie chcę powiedzieć, że nieinteresujące, ale jest życiem podobnym do naszego, że to trzeba, te biografie trzeba jakoś podkoloryzować po to, żeby pojawiła się w niej taka dramaturgia, która spowoduje no, przyjście widzów do kina. Nie chcę powiedzieć, że właśnie takie życie miał Michael Jackson, bo tego nie wiem, to trzeba byłoby znać szczegóły.
12: Nie, no wiemy, że miał kolorowe życie, no jak najbardziej.
15: No dzieciństwa mu nie zazdroszczę akurat.
12: To prawda, to prawda. I to też jest pokazane w tym filmie. Natomiast problem z biografiami polega na tym, że one zazwyczaj są robione albo przy współudziale samych bohaterów, jeśli jeszcze żyją, albo właśnie przy udziale ich na przykład spadkobierców, albo osób, które były z nimi blisko związane. I bardzo często są kolorowane, podkoloryzowane, ale raczej stawia się tym postaciom aureolę nad głową, niż pokazuje bliżej ziemi. Często nie są szczerą interpretacją, czy szczerą opowieścią o danym bohaterze.
15: Podczas gdy znacznie więcej sympatii te postaci wzbudziłyby, gdyby miały no, jakieś takie ludzkie słabości.
12: Dokładnie.
15: No, powiedzmy sobie szczerze. No i właśnie dlatego szczególnie tych filmowanych, za tymi filmowanymi biografiami, mówiąc zupełnie szczerze, nie przepadam.
14: Ale wiecie, ja myślę, że rodzina ma prawo do tego, żeby chcieć pokazać swojego bliskiego, no bo to często są rodziny z tej jak najlepszej strony. Zresztą tutaj po Michaelu pojawiały się w mediach takie komentarze jego bratanków, że teraz właśnie ta nasza rodzinna prawda o Michaelu zostanie pokazana, a nie to, co wy media wypisywaliście. To jeden z synów, braci Michaela coś takiego napisał. Także ja myślę, że kluczem jest chyba to, kto robi ten film. Bo zdarzały się w historii dobre biografie muzyków i moim zdaniem kluczem było po pierwsze to, żeby twórcy nie byli blisko i emocjonalnie związani z bohaterem, a po drugie to, żeby znaleźć jakiś sposób.
15: Tak, Ania, tylko wtedy robi się z tej biografii, mam wrażenie, film dokumentalny, który ma jednak chyba trochę innego odbiorcę niż taka fabularyzowana jednak biografia.
14: O, to też jest pytanie, do kogo ma trafić biografia.
15: Która ma zarobić grube miliony dolarów.
12: O, i tutaj dochodzimy do świetnego punktu, dlatego że Hollywood kocha tę biografię. No bo wiadomo, jest nostalgia, jest przywiązanie ludzi do danego bohatera i tak pójdą, bilety się sprzedadzą. I to sprawia, że nawet średnie filmy są po latach pamiętane. Ja tak mam z Bohemian Rhapsody. Dla mnie to nie jest wybitny film, ale jednak cały czas go pamiętamy i on też był nagradzany różnymi nagrodami filmowymi, prawda?
14: No i tu już z marszu mamy po prostu całą bazę fanów, którzy wiadomo, że na taki film pójdą. Takich osób, które może nie do końca były fanami, ale właśnie z uwagi na tę nostalgię i jakąś taką tęsknotę do twórczości też pójdą, więc z Michaelem jest taki przykład, że tutaj no, opinie krytyków są słabe.
12: Nawet mimo tego, że mi się Michael nie podobał, to jednak kiedy były sceny koncertowe, sceny teledyskowe, to ta noga w ciemności mi do tych przybojów chodziła.
14: To prawda, tu musimy jeszcze chyba dodać, że bardzo duże uznanie dla aktora odgrywającego rolę Michaela, to jest jest Jaffar Jackson, czyli bratanek, syn jednego z braci Jacksonów. No świetnie.
16: Dla mnie jedyny plus, ale za to bardzo duży tego
14: Tak,
16: filmu.
14: Duży, jeśli chodzi o... No bo Michaela nie jest łatwo odegrać, zwłaszcza jeśli chodzi o taniec, bo on był dość w tym oryginalny i niepowtarzalny, a tutaj wydaje mi się, że jednak w dużej mierze się udało.
15: To jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że, słuchajcie, no postać Michaela Jacksona no jest kontrowersyjna.
14: Nie w tym filmie.
15: No więc właśnie, mimo tego, że jednak te kontrowersje na temat życia artysty są powszechnie znane, to mimo to ludzie walą do kina drzwiami i oknami. Ten film zarabia nieprawdopodobne pieniądze. Tak się zastanawiam właśnie, czy ludzie chodzą do kina po to, żeby jakby upewnić się w tym, że Jackson miał nie wszystkie klepki w porządku, przepraszam, że użyję tej metafory, czy może jednak po to, żeby stwierdzić, że nie wiem, media zrobiły z niego potwora. To jest bardzo ciekawe.
14: To jest chyba kwestia podejścia, wydaje mi się, do gwiazd i do oddzielania dzieła od artysty, co zawsze jest dyskusyjne i każdy ma do tego swoje podejście. Oczywiście w Michaelu nie ma żadnego wspomnienia o tym, że były wobec niego bardzo poważne oskarżenia o pedofilię, natomiast ten film trochę wywołał taki efekt Streisand, to znaczy już widziałam, że zgłaszają się kolejne osoby, które mówią, że były przez niego pokrzywdzone, a poza tym nie ma chyba żadnej recenzji, która by o tym nie wspomniała, że w tym filmie nie ma tego i tego, więc no, nie daje się uciszyć.
15: Ale ta hipokryzja i tak jest jakoś osłabiająca, bo można było o tym wspomnieć w sposób jednak wyważony, jakiś taki bardzo nieopresyjne, że użyję tego słowa. No, a skoro się na to nie zdecydowano...
14: No tu podobno kwestie prawne weszły w grę, bo spadkobiercy mają chyba zakaz mówienia o tych oskarżeniach. Ja tak to zrozumiałam z informacji, które się pojawiły w mediach.
16: Przynajmniej o tych z lat 80. Zobaczymy,
14: tak,
16: co będzie dalej.
14: Które się pojawiły, kiedy Michael jeszcze żył. Natomiast dodajmy też, że ten Michael, który teraz jest w kinach, to jest biografia częściowa tylko, bo to jest do momentu wydania płyty Bad, więc to są tak naprawdę początki kariery Michaela. Być może w drugiej części jednak ten temat się pojawi.
16: Tak, no właśnie, bo będzie też druga część. Trzeba wycisnąć tę cytrynkę do końca.
15: O matko, będzie druga część, naprawdę?
16: Oczywiście, ja tam myślę, że na drugiej to się w ogóle nie skończy, no ale zobaczymy. Trudno antycypować. Ale Aniu, bo trudno mi o to zapytać Rafała, skoro powiedział, że nie lubi, ale masz jakieś swoje ulubione biografie muzyczne albo w ogóle biografie filmowe?
14: Wiesz, to ja z takich, jak tak właśnie sobie przygotowałam się do tego wywiadu, ty wspomniałaś, że niekoniecznie Bohemian, niekoniecznie Queen, ale jednak film ci siedzi w głowie, to ja od bardzo dawna mam w głowie film o The Doors, gdzie w rolę Jima Morrisona wcielił się Val Kilmer. To jest bardzo stary film, w ogóle z lat 80., ale ja go widziałam bardzo dawno temu i ja w ogóle jak myślę o Doorsach, to myślę tymi obrazami z tego filmu, więc gdzieś tam zostawił jakiś ślad. No i ja myślę, że jeśli mówimy o biografiach, to należy wspomnieć o filmie Gdzie indziej jestem z 2007 roku, Bobie Dylanie, bo to była taka biografia, która jest zupełnie inna niż wszystkie inne, bo w rolę Dylana wcieliło się chyba 6 aż aktorów, w tym Cate Blanchett, więc kobieta. A to też pokazuje, że można podejść jednak do biografii muzyka inaczej niż tak szablonowo, od czego zaczęliśmy.
15: Nie chciałbym, żebyś mnie zupełnie skreślała. ponieważ jest jedna biografia, którą obejrzałem z ogromną przyjemnością, ale to chyba dlatego, że artystka, o której ten film traktował, ma no, wyjątkowe miejsce w moim serduszku, a nazywa się Tina Turner.
16: O, to jest dobry film, tak. Akurat, bardzo go lubię.
15: Więc jestem wielkim miłośnikiem tego filmu, który zresztą został też zrobiony w taki sposób niezwykle no, niekontrowersyjny. Pokazał trudne życie tej wybitnej artystki. No i ścieżka dźwiękowa z tego filmu jest po prostu olśniewająca. Natomiast na jaką biografię poszedłbym do kina w ciemno, gdyby powstała? Pytanie, czy powstanie. Poszedłbym na film o Sade. Ale czy taki kiedykolwiek powstanie?
14: Ale jest wiele takich biografii, które jeszcze nie powstały, a ja nie wiem czemu. Kurt Cobain na przykład, no przecież tutaj też baza fanów ogromna.
15: Ale
14: nie było
15: za to powstało kilka spektakli teatralnych o Kurcie Cobainie.
14: No tak.
16: To ja dorzucę jeszcze Spacer po linie i Johnny Cash, bo to jest film, który ja uwielbiam. I powiem, że niedługo, mam te informacje z pierwszej ręki, będzie polska muzyczna biografia, dlatego że w tym roku będzie Jana Borysewicza film pokazujący jego życie na Netflixie.
14: Również będzie fabularny.
16: Film fabularny, tak, więc zobaczymy. Jak to zrobią Polacy, a tymczasem więcej w waszej audycji jutro, we wspólnej sobocie. Opowiedzcie, co jeszcze? Czego mogą się słuchacze i słuchaczki spodziewać?
14: Będzie rozmowa o Sycylii, ale od takiej trochę innej strony, bo kulinarnej. Porozmawiamy trochę o tym, co dobrego się je na Sycylii.
15: I będą dwa tematy okołoteatralne. Zaprosimy państwa na właśnie rozpoczynający się Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi i opowiemy o premierze Hamleta w Teatrze Śląskim w Katowicach. No to będzie wyjątkowe wystawienie, ponieważ to będzie prapremiera Hamleta zagranego po śląsku w reżyserii Roberta Talarczyka, który to Robert Talarczyk będzie naszym gościem.
16: Zapraszamy serdecznie. Wspólna sobota jutro od godziny 10, a zapraszali Rafał Turowski
15: i Anna Sobańda.
14: Dziękujemy i zapraszamy.
16: My połączyliśmy się z Pawłem Kierzniewskim, dziennikarzem współpracującym z Bram Radio Amsterdam i wieloletnim dziennikarzem Radia Tok FM. Witaj.
17: Cześć, dzień dobry państwu.
16: Mieliśmy z Pawłem taką tradycję małą, że co roku rozmawialiśmy o Eurowizji. Głównie o muzyce, o różnych stylizacjach i tym niezwykłym socjologicznym fenomenie, jakim ten konkurs był przez te wszystkie lata głównie, ale od dwóch, a właściwie trzech lat coraz mniej jest w tych rozmowach muzyki, a coraz więcej polityki, konfliktów, dlatego że Eurowizja zaczyna się osuwać coraz bardziej w niesmaczną propagandę. I ja rozumiem, że ten obecny kryzys Eurowizji zaczął się wraz z wojną w Gazie i coraz głośniejszymi protestami w związku z udziałem Izraela w konkursie, ale mam wrażenie, że z roku na rok te napięcia się jeszcze nawarstwiają i że organizatorzy reagują na nie jeszcze bardziej nerwowo i jeszcze bardziej cynicznie. Jak to wygląda w tym roku? Jak narastał w ogóle ten konflikt?
17: Wydaje mi się, że w ogóle, jeśli chodzi o reakcję Europejskiej Unii nadawców, to tak naprawdę wygląda to z perspektywy, jak spojrzymy z boku, jakby oni byli nieświadomi tego, jakby nagle obudzili się i zorientowali się, że naprawdę mają do czynienia z poważnym kryzysem. Tak jak wspomniałaś, ten taki kryzys, o którym wszyscy zaczęliśmy mówić, pojawił się w momencie z wojną w Gazie. Natomiast jakby epicentrum wybuchło w zeszłym roku, kiedy Izrael po prostu zbombardował głosowanie telewidzów kampanią, w którą zaangażowany był izraelski rząd. Był to precedens na skalę międzynarodową. Do tej pory coś takiego nie miało miejsca. No i w tym momencie tak naprawdę zaczęliśmy mówić o takim porządnym kryzysie, kryzysie zaufania, jeśli chodzi o Eurowizję.
16: To jest fenomenalne. Naprawdę jestem bardzo zaskoczona, że izraelski rząd posuwa się do tego, że prowadzi taką szeroko zakrojoną kampanię dyplomatyczną, mobilizuje widzów, mobilizuje pieniądze z rządowych funduszy propagandowych, ma skoordynowane kampanie w mediach społecznościowych.
17: $1 milion według śledztwa New York Timesa wydał izraelski rząd w zeszłym roku na promocję Izraela. Natomiast co jest ciekawe, bo Europejska Unia Nadawców zwykle chowa, po prostu nie publikuje danych, ile tak naprawdę głosów zostało oddanych na konkretny kraj. Natomiast akurat dziennikarze New York Timesa dotarli do tych liczb, jeśli chodzi o Hiszpanię. Wygląda na to, że wystarczy tylko kilkaset osób do tego, żeby dany kraj w Hiszpanii, w tym przypadku Izrael, wygrał głosowanie publiczności, czyli zdobył 12 głosów. Jak domyślamy się, w mniejszych krajach 12 punktów, czyli najwyższą notę. Domyślamy się, że w mniejszych krajach ta liczba tych osób głosujących 20 razy w ubiegłym roku, w tym roku 10, jest jeszcze łatwiejsza do zdobycia. Ale oprócz tych kwestii finansowych jest też ta kwestia, te naciski dyplomatyczne, tak? Jakby cały czas Europejska Unia Nadawców posługuje się tym frazesem, ten konkurs jest apolityczny. Myślę, że od kilku lat wszyscy wiemy, że tak nie jest. Zresztą ten konkurs nikt zawsze był polityczny. Natomiast też w ramach śledztwa New York Times wyszły na jaw naciski dyplomatyczne w grudniu zeszłego roku, kiedy tak naprawdę ważyły się losy uczestnictwa Izraela. Miało być głosowanie na ten temat wśród nadawców lokalnych, to głosowanie nie odbyło się. Natomiast wiemy, że lokalne ambasady Izraela prosiły tuż przed tym głosowaniem lokalnych nadawców o rozmowy na temat Eurowizji. Czyli to lobby eurowizyjne nie dotyczy tylko kampanii w internecie, ale również takich ruchów dyplomatycznych.
16: Czyli po prostu organizatorzy przestraszyli się, że bez Izraela albo też bez państw, które go bronią, no to projekt eurowizyjny może się jakoś sypać finansowo czy politycznie.
17: Wydaje mi się, że Europejska Unia Nadawców przede wszystkim boi się konsekwencji swoich decyzji, więc zamiast podejmować jakieś konkretne... Pamiętajmy, że to jest wydarzenie komercyjne, więc za tym wszystkim stoją pieniądze. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że ich decyzje są kalkulacją, co im się bardziej opłaca, a mianowicie ile stracą na bojkocie Eurowizji przez poszczególne państwa, a ile stracą na wycofaniu się Izraela. Mhm. Już w poprzednich latach Europejska Unia Nadawców mówiła, że mają problemy z finansowaniem i ze znalezieniem sponsorów. W tym roku wycofało się 5 krajów, czyli nie mamy w tym roku Holandii, Irlandii, Słowenii, Hiszpanii, czyli też nie ma składek z tych 5 krajów.
16: I Islandii tak jeszcze.
17: Islandii, tak. Więc te kwestie finansowe odgrywają dużą rolę w decyzjach Europejskiej Unii Nadawców.
16: Ale ty myślisz, że to jest aż 5 krajów, które się wycofały, czy tylko 5 krajów, które się wycofały?
17: Dobre pytanie. Wydaje mi się, że tylko. Myślę, że gdyby połowa krajów odmówiła udziału w Eurowizji, to tak naprawdę moglibyśmy mówić o jakimś przełomie i tak naprawdę Eurowizja musiałaby stawić czoła takiemu poważnemu kryzysowi i zacząć zmieniać i reformować się. To jest takie moje marzenie fana, żeby tak to wyglądało. W tym momencie myślę, że oni będą szukać po prostu innego finansowania i będą po prostu niwelować straty w inny sposób po prostu. Mm-hmm.
16: A dlaczego ta Eurowizja akurat jest takim dobrym narzędziem tej propagandy? Dlaczego jest tak ważna dla Izraela? Oczywiście pytam cię bardziej od strony Eurowizji niż od strony izraelskiej.
17: Mm-hmm. Więc to przede wszystkim Eurowizja jest największym muzycznym, telewizyjnym wydarzeniem na całym świecie. Jeśli chodzi o liczbę osób, które ogląda, to jest chyba 166 milionów w ubiegłym roku. Jak Amerykanie opowiadają o Eurowizji, to często mówią, że Eurowizja ogląda więcej osób niż Super Bowl. Dlatego pokazując jakby skalę tego zjawiska. Więc pokazanie się na Eurowizji, odnoszenie sukcesów na Eurowizji, to nie tylko pokazanie, że ta piosenka w tym roku była najlepsza i wykusiła konkurencję, ale za tym idzie organizowanie konkursu w danym kraju, a organizowanie konkursu w danym kraju, pokazywanie też, że mamy wsparcie z całej Europy i Australii w postaci głosów publiczności. Myślę, że sukces w festiwalu Eurowizji ma też duży aspekt wizerunkowy. Organizowanie tego festiwalu, myślę, że dla wielu krajów ma też taki wymiar PR-owy, ale też taki powiązany z dumą, tak? Skąd są te głosy diaspory w poszczególnych krajach? Myślę, że też z tego, że po prostu kibicujemy, że to jest mimo wszystko coś sportowego, że sukces w Eurowizji ma też taki wymiar sportowy i po prostu wiąże się z dumą i emocjami i ma też trochę nacjonalistyczny charakter. To nie jest akurat tak, że tutaj głosujemy tylko i wyłącznie na piosenki. Tutaj zawsze te piosenki mają, wykonawcy powiewają narodowymi flagami, więc ten wymiar nacjonalistyczny zawsze ma gdzieś i od początku był w Eurowizji. Więc stąd też wykorzystywanie tego soft power albo przez innych nazywane po prostu music washingiem przez Izrael. Myślę, że wiesz, nie chodzi tylko o piosenkę, którą wykonuje wykonawca Izraela, ale też całą tą otoczkę wokół tego wszystkiego.
16: A czy możliwe, że ten finał, który jest w Austrii, w Wiedniu w tym roku, będzie taką wizerunkową porażką? Znalazłam dane, które pokazują porównanie oglądalności półfinału 2025 i półfinału 2026. No i to jest rzeź po prostu. Te liczby bardzo, bardzo, bardzo spadły.
17: Zresztą mi się wydaje, że już to już jest wizerunkowa porażka Eurowizji, że nawet nie trzeba czekać na finał. Te liczby, o których powiedziałaś, ale też to, że duża część dziennikarzy, którzy do tej pory relacjonowali ten festiwal, wycofała się w tym roku. Są nawet kanały całe eurowizyjne w internecie, które w tym roku po prostu nie działają. Więc ten kryzys zaufania i kryzys wizerunkowy jest... jest ogromny. W Amsterdamie odbywa się taki przedeurowizyjny koncert, gdzie wykonawcy, którzy reprezentują kraj w danym roku, mogą się zaprezentować. Zazwyczaj to wydarzenie jest wyprzedane. W tym roku, bo z tego wiem to od znajomego, który

0: Wydaje mi się, że po prostu będzie próbowało przeczekać ten kryzys. Izrael pozostanie w konkursie, a te wszystkie finansowe problemy będą moim zdaniem niwelować, zapraszając po prostu inne kraje spoza Europy. Już się od dawna mówi się na przykład o tym, że w przyszłym roku wystąpi Kanada, więc pewnie będą próbowali po prostu w jakiś inny sposób dostać dodatkowe finansowanie i będą mówić o kolejnych reformach, które nie mają racji bytu. Przed tą Eurowizją obiecywano, że łamanie zasad spotka się z kategorycznym sprzeciwem. W tym roku izraelski nadawca znowu zrobił tą samą kampanię, którą robił w poprzednich latach. Spotkało się to nie z dyskwalifikacją, ale z zwykłym ostrzeżeniem, więc wszyscy mówią o podwójnych standardach. Myślę, że tak to czeka niestety Eurowizję. Po prostu będą próbowali przeczekać ten kryzys, a nuż to się powiedzie.
1: A ty będziesz oglądał Eurowizję jutro?
0: Nie. Wybieram się na festiwal muzyczny i zdecydowałem się w tym roku z bólem serca, bo wydaje mi się, że Eurowizja po takim kryzysie, który był na początku lat 2000, szła naprawdę w dobrą stronę. Z bólem serca po prostu stwierdziłem, że nie będę będę bojkotował i nie będę tym kolejnym numerem w statystykach oglądalności.
1: Paweł Kierzniewski, dziennikarz Bram Radio Amsterdam, był Państwa i moim gościem. Anna Piekutowska i połączyliśmy się z Michałem Potockim. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej i współautor piątkowego Zapytam Inaczej. Jesteś w Kijowie, gdzie dziś Dzień Żałoby Narodowej po ogromnym ataku, nocnym ataku z 13 na 14 maja. Jak wyglądała ta wczorajsza noc w Kijowie?
2: No ta wczorajsza noc rzeczywiście była bardzo ciężka. Jeżeli podliczyć liczbę dronów i rakiet wykorzystaną do ataku i podliczyć atak jako pewną całość, to znaczy zarówno to, co się wydarzyło w środę, jak i to, co się wydarzyło w nocy ze środy na czwartek. To był to największy atak od samego początku wojny. Rosjanie wykorzystali ponad 1500 dronów i ponad 30 rakiet. Zaczęto w środę od dronów i te drony przede wszystkim operowały po ukraińskiej prowincji, po miastach na ukraińskiej prowincji. Po czym w nocy rozpoczęto ostrzał Kijowa, zaczęto od dronów, ten ostrzał nocny rozpoczął się o 1 w nocy i trwał aż do 9 rano, nieprzerwanie trwał alarm przeciwlotniczy, szczerze mówiąc tak długiego alarmu przeciwlotniczego ja w Kijowie nie pamiętam. I w okolicach 3-4 do tego dodano rakiety. Słyszałem pewnie około 7 dużych wybuchów, takich dosyć bliskich wybuchów. Jedna z tych rakiet niestety trafiła w dom mieszkalny niedaleko jednej ze stacji metra. Ten dom, w zasadzie jeden pion budynku, jedna klatka schodowa się całkowicie zawaliła. Te prace poszukiwawcze trwały całą dobę. Odnaleziono 24 ciała, w tym ciała trojga dzieci. Zwykły blok z wielkiej płyty, takie, jakie budowano i u nas w latach 60. czy 70. No i z tego tytułu wynika właśnie dzisiejszy kijowski dzień żałoby. No i cóż, alarm w zasadzie mamy nawet teraz, dlatego że te ataki są w zasadzie kontynuowane, bez rakiet póki co przynajmniej, no ale drony latają regularnie, więc jeśli ktoś wierzył w zapewnienia Kremla, że skoro Ukraina, a mówił o tym nawet Jurij Uszakow, doradca Putina, główny do spraw międzynarodowych, że ponieważ Ukraina nie zaatakowała defilady na Dzień Zwycięstwa 9 maja, to Rosja również nie będzie przeprowadzać zapowiadanego, zmasowanego uderzenia na Kijów. No, 10 maja nie przeprowadziła, a kilka dni później już przeprowadziła. To też jest właśnie kamyczek do ogródka z pytaniem, czy można dowierzać zapewnieniom Władimira Putina.
1: Ale też widzę dużo takich głosów, które wiążą ten atak z obecnością Donalda Trumpa w Pekinie i spotkaniem na linii właśnie Chiny-Stany Zjednoczone.
2: Myślę, że tak. I takie głosy rzeczywiście też się tutaj w Kijowie pojawiły, że było to takie swoiste rosyjskie pozdrowienie na okoliczność spotkania Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem. Wcześniej zresztą da się wykazać, że te najbardziej zmasowane naloty bywały skorelowane na przykład z rosyjsko-amerykańskimi rozmowami. To znaczy wtedy, kiedy Amerykanie wykonywali jakieś gesty pod adresem Kremla, to bardzo szybko następowały jakieś właśnie duże naloty, duże ostrzały Ukrainy, no to

0: Trzeba się zagłębić w psychologię rosyjskiego reżimu, żeby zrozumieć motywację. Rosja traktuje ustępstwa i gesty dobrej woli jako oznakę słabości i potem je właśnie wykorzystuje w ten sposób. Więc ja bym to chyba właśnie w ten sposób rozumiał.
1: Ale też jakby najbardziej oczywiście mówimy o tym kijowskim zmasowanym ataku, ale tak naprawdę no to te drony i rakiety latały po całej Ukrainie.
0: Tak, to był moment, na mapach, które potem zostały opublikowane, wyraźnie widać, że zaatakowano wszystkie obwody ukraińskie, czyli wszystkie ukraińskie województwa, które pozostają poza kontrolą Moskwy. I wyglądało to w ten sposób, mnie najbardziej przekonuje wniosek, jaki jeden z ukraińskich komentatorów wysnuł. Mianowicie, że wojskowe dowództwo rosyjskie chciało się w ten sposób wykazać, że uderzyli w każdy obwód rosyjski. Bo rzeczywiście nawet Zakarpacie, które zwykle jest spokojne, obwód zakarpacki, czyli ten przy granicy z w widłach takich, mhm. granicy z Polską, Węgrami, Słowacją i Rumunią, tam też było chyba, tam też nawet kilka dronów rosyjskich doleciało, więc chodziło o to, żeby ten rosyjską furię odczuli mieszkańcy każdego z ukraińskich województw, no tym bardziej najwięcej to odczuli mieszkańcy Kijowa, ale to jest tak naprawdę loteria. Dzisiaj to jest Kijów, jutro to może być Charków, Odessa, dowolne inne miasto, generalnie cała Ukraina tej nocy nie spała. Ludzie w takim stanie żyją w zasadzie od 4 lat ponad już. I przyjmują bardzo różne strategie tego, jak reagować na alarm. No bo proszę sobie wyobrazić, że są takie tygodnie czy miesiące, no może tygodnie, kiedy nawet w miastach oddalonych od frontu takie alarmy zdarzają się co noc albo prawie każdej nocy. No i tutaj powstaje pytanie, w jaki sposób to ryzyko sobie, w jaki sposób tym ryzykiem zarządzać. Czy każdemu się chce co nocy schodzić do schronów albo na stacji metra i spędzać tam noce, jeżeli ktoś ma małe dzieci, albo jeżeli ktoś jest na przykład osobą starszą i ma problemy z poruszaniem się? No najczęściej nie. W związku z czym wiele osób na przykład urządziło sobie w mieszkaniach, położyło materace na przykład w bezpieczniejszych miejscach, czyli tych, które od zewnętrza oddzielają 2 ściany działowe, tak? Wiele ludzi spędza takie noce w łazienkach na materacach, wiele osób spędza takie noce w przedpokojach. To jest tak, że stopień cyfryzacji tego państwa jest tak duży, że można na bieżąco śledzić na przykład, czego taki alarm dotyczy. Czy w moją stronę leci 10 dronów albo 5, a może rakiety balistyczne. I na tej podstawie szacować ryzyko na własną rękę i podejmować decyzje. Czy na przykład ten alarm, który aktualnie się odbywa, czyli na przykład ten alarm, który się zaczął dosłownie parę minut przed moim wejściem na antenę, jest czymś ryzykownym i groźnym, które co sprawia, że powinienem rzeczywiście odwołać udział w audycji i gdzieś tam szukać schronienia, czy chodzi o jakieś 2 drony zauważone gdzieś tam kilkadziesiąt kilometrów od miasta, które aż takiego dużego ryzyka zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa nie stanowią. I w ten sposób ludzie kalkulują. Natomiast niestety te kalkulacje czasami okazują się grą w rosyjską ruletkę, tak jak właśnie te 24 ofiary śmiertelne z bloku przy ulicy Bractwa Tataryvci odczuły w nocy ze środy na czwartek.
1: A czy cały ten terror na cywilów, który trwa 4 lata, ma jakiś ogólny efekt?
0: On jest bardzo męczący. On jest bardzo męczący psychicznie. Może nie tak męczący psychicznie jak mrożenie ludzi zimą, kiedy trwały ataki na rosyjską energetykę i ludzie mieli w mieszkaniach tam po kilkanaście stopni, w zależności od różnych tam czynników. Bo to tę zimę Ukraińcy przeżyli naprawdę, naprawdę bardzo straumatyzowani. Przyszła wiosna, trochę się więcej entuzjazmu pojawiło. Udaje się Ukraińcom też uderzać celniej w głębi Rosji. To też dodaje im optymizmu. Natomiast no, rosyjskim celem jest złamanie ducha. Rosyjskim celem jest złamanie ukraińskiego ducha. To się przez 4 lata nie udało i to się pewnie nie uda w dalszym ciągu. No ale ludzie są wymęczeni. Znaczy proszę mi wierzyć, że ten dzień wczorajszy, czwartek, no widać było po ludziach. Znaczy w zasadzie wszyscy, kogo widziałem, mieli przekrwione oczy, widać było nieprzespaną noc, widać było, że to w ludziach siedzi. No i to jest jednak stres, prawda? Ten stres się odkłada, ten stres wpływa, będzie wpływał przez długie lata na zdrowie, na kondycję psychiczną i fizyczną tych, którzy nie zdecydowali się albo nie mogli z kraju wyjechać po 24 lutego. 1922 roku.
1: A czy to działa już jeszcze w jakiś sposób na Zachód, który słyszy o tych atakach? Bo ja dalej mam takie poczucie, że my bardzo mało wiemy o tym, jak to wygląda na Ukrainie, że to jest inna wojna niż myślimy i to, co świat uważa za wojny. No. Bo nie wiem, czy na przykład ludzie sobie zdają sprawę, że większość tego rosyjskiego potencjału wojskowego, a na pewno ten rakietowy właśnie idzie na tych cywilów, a nie na front.
0: No ten rakietowy, on też generalnie Rosjanie starają się razić tymi rakietami cele przemysłowe czy wojskowe, ale nie zawsze. I ten atak na Kijów, ja tam byłem na miejscu, starałem się też to zbadać od takiej strony stricte właśnie sprawdzić, czy jest tam w okolicy tego bloku jakiś cel, który można by uznać za cel przemysłowy czy wojskowy. No tam akurat nie było niczego w pobliżu. Tam po prostu banalnie niczego w pobliżu nie było. I wiesz, to dron może uderzyć przez przypadek w jakiś tam w jakiś blok. Można zakłócić trajektorię środkami walki radioelektronicznej i sprawić, że dron po prostu poleci nie tam, gdzie miał lecieć. No i czasem to miejsce nie tam, gdzie miał lecieć, okazuje się jakimś celem cywilnym. Czasem rakieta może być strącona ukraińską antyrakietą i odłamki mogą spaść, na przykład uszkodzić komuś dach. Albo wlecieć komuś, albo przebić ten dach i też spowodować straty również w postaci ofiar ludzkich. No ale ten blok w Kijowie, tam nie spadły ani odłamki, ani dron, bo odłamki ani dron nie są w stanie zburzyć 8-piętrowej klatki schodowej. Rzeczywiście to jest tak, że dla Zachodu tego typu ataki spowszedniały. Czasem jeszcze, kiedy dochodzi do tak spektakularnego dramatu, jak właśnie w Kijowie, zwłaszcza kiedy to dotyczy Kijowa, bo niestety tutaj też jest taki chyba podział widoczny, że nie wiem, ataki w Kramatorsku czy w miastach rzeczywiście położonych bliżej frontu już w zasadzie w ogóle nie trafiają na pierwsze strony portali informacyjnych czy gazet. No Kijów, ten atak na Kijów jeszcze trafił, nie tylko dlatego, że był rekordowy, jeżeli podliczyć właśnie liczbę instrumentów, które Rosjanie zaangażowali w atak na całą Ukrainę, ale także z tego tytułu, że dotyczył Kijowa.
1: Bardzo dziękuję. Michał Potocki, dziennik Gazeta Prawna, prosto z Kijowa dla państwa.
2: To jest powtórka.

0: sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży mają obowiązek zbierać opakowania kaucyjne. Tylko opakowania z tym specjalnym znakiem kaucji, one będą w systemie kaucyjnym i te opakowania będą wprowadzane na rynek stopniowo. Również producenci mają ten czas przejściowy.
1: Widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
2: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
3: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
4: W Niemczech wiem, że jest tak, że na przykład po weekendzie dużo osób zostawia specjalnie takie butelki objęte systemem kaucyjnym przy latarniach, żeby na drugi dzień osoby w kryzysie bezdomności mogły te butelki zwrócić.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Kampania przed referendum w Krakowie przyspiesza. Za nieco ponad tydzień mieszkańcy stolicy Małopolski będą decydować o losie swoich władz. Rozejm między Izraelem i Libanem został przedłużony o kilka tygodni. W ostatnich dniach był jednak regularnie naruszany. Krakowski juwenali obchodzą 70. urodziny. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Przyspiesza wyraźnie kampania przed referendum w Krakowie. W niedzielę za tydzień mieszkańcy miasta będą mogli zdecydować o losie prezydenta Aleksandra Miszalskiego i całej Rady Miasta. Zwolennicy plebiscytu przekonują, że w stolicy Małopolski potrzebne są zmiany. Przeciwnicy apelują jednak o bojkot głosowania. Pytanie brzmi, czy intensywna kampania wpłynie na mieszkańców i zachęci ich do pójścia do urn. Katarzyna Młynarczyk sprawdzała, jakie nastroje panują na ulicach Krakowa.
7: Chciałam o referendum zapytać, czy pan pójdzie zagłosować, czy nie.
8: Za odwołanie. Dlatego, że działania pana prezydenta od początku budzą wiele zastrzeżeń. Kampania pewne rzeczy jeszcze bardziej naświetliła, czy może ujawniła. Natomiast nie trzeba kampanii, żeby wiedzieć, że jednak pan prezydent z wieloma sprawami sobie po prostu zwyczajnie nie radzi.
7: Pani postanowiła pójść i zagłosować.
9: Tak, choć pan Misztalski odradził, żeby nie chodzić.
7: Chciałam pana zapytać, czy weźmie pan udział w referendum?
8: Nie wezmę.
7: Czyli jest pan zadowolony z prezydentury pana Miszalskiego?
8: Nie.
7: To dlaczego pan nie weźmie w takim razie?
8: No, bo uważam, że to nie są takie idee świecące twórcom tego referendum.
6: Referendum w Krakowie 24 maja. Władze Izraela i Libanu zgodziły się na przedłużenie rozejmu, które obowiązuje od 16 kwietnia. To informacja z Waszyngtonu, gdzie toczyła się od czwartku trzecia runda rokowań między państwami. Zawieszenie broni oficjalnie obowiązuje od 16 kwietnia, jednak nie jest przestrzegane przez obie strony. Władze Libanu nie mają kontroli nad proirańskim Hezbollahem, z którym walczy Izrael. Izraelska armia zajęła z kolei pas na południu Libanu, okupuje go, twierdząc, że ma tu powstać strefa buforowa. Donald Trump i Xi Jinping nie rozwiązali żadnych poważnych kwestii spornych. Tak trzydniową wizytę prezydenta USA w Pekinie podsumowuje New York Times. CNN zgadza się, że nie zawarto żadnych dużych umów. Stacja zwraca za to uwagę, że udało się ustabilizować stosunki między supermocarstwami. O tym, jak szczyt komentują inne media, Tomasz Orchowski.
10: Trump wyjechał z Chin bez przełomowych decyzji w sprawie handlu i bez konkretnej pomocy w zakończeniu wojny z Iranem, mimo że obsypywał gospodarza pochwałami, twierdzi agencja Reutera. Według brytyjskiego Timesa wizyta Trumpa pokazuje, że Chiny są już supermocarstwem, bo prezydent USA nie stawiał żądań słabszej potędze, a szukał porozumienia, a nawet pomocy u równego sobie partnera. Xi pokazał Trumpowi swoją siłę, to już niemiecki szpigel, bo prezydent Chin powiedział wprost, że Tajwan może doprowadzić do konfliktu. Przystawił pistolet do klatki Trumpa, uważa Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ten cytat umieścił w tytule swojego przeglądu prasy rosyjski Kommersant, ale tamtejsze media, wbrew innym tytułom na świecie, nie poświęcają wizycie Trumpa w Chinach zbyt wiele miejsca. Tomasz Urchowski, TOK FM.
6: Pojawiają się jednak pewne konsekwencje wizyty Trumpa w Chinach. Amerykański prezydent powiedział dziennikarzom, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie przekazania Tajwanowi zapowiadanego wcześniej wsparcia wojskowego wartego 14 miliardów dolarów. Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych zostało otwarte w Bydgoszczy. To pierwsza taka jednostka w województwie kujawsko-pomorskim. Badania kliniczne są szansą dla pacjentów, tłumaczy dyrektor centrum profesor Paweł Zalewski z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
11: Mają dostęp do terapii na ich bardzo wczesnych etapach, czyli do terapii leków innowacyjnych, leków, które nie są zarejestrowane, produktów leczniczych, które w toku badań rozszerzają zakres swoich wskazań. I temu przede wszystkim służy to centrum.
6: Są dziedziny, w których badań zdecydowanie przybyło, dodaje Damian Święczkowski z centrum.
12: No niewątpliwie onkohematologia, tak? Mamy też renesans badań nad chociażby substancjami psychotelicznymi w psychiatrii, psychofarmakologii, medycyna sercowo-naczyniowa, tak? Leczenie choroby otyłościowej, to są te obszary, myślę, które w tym momencie są na topie.
6: Centrum Badań Klinicznych będzie skupiało badaczy m.in. z dwóch szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy. W całym kraju takich centrów jest około 30. Żądamy tramwaju nad morze i taniego piwa. Można było przeczytać na jednym z transparentów tradycyjnego juwenaliowego korowodu, który przeszedł w ciągu dnia przez Kraków. Święto studentów obchodzi swój jubileusz i odbywa się w tym roku pod Wawelem po raz 70. Na rynku głównym prezydent miasta przekazał studentom klucze do Krakowa.
13: Za kogo się przebraliście w tym roku?
14: No za żółwie ninja.
15: Grupowy kostium chciałyśmy i tak najwięcej osób, żeby można było dać do niego.
16: Za studenta bez pomysłu.
17: Było to było, nie?
18: Kapsel. No
13: to... Jest wielki kapsel, ale niesiony tutaj przez dzielnych majstrów.
18: Tak.
13: A skąd ci majstrowie?
18: Z AGH, no a skąd? AGH jako energia najlepszym kołem jest!
19: Energia najlepszym kołem jest!
13: Czy to drużyna klocków Lego?
14: Dokładnie tak, zgadza się.
20: Jestem tutaj szefem kuchni.
13: A wspaniała patelenka.
20: Jajeczko się smaży.
13: Nawet słońce w końcu wyszło na ten krakowski pok.
14: Bo na samym początku kropiło, ale teraz jest tak świetna pogoda, że można się bawić.
13: Klucze do miasta przekazane.
21: Oczywiście studenci w tej chwili przejmują. No to jest trochę ryzykowna tradycja. Zawsze się z wszystkimi służbami miejskimi zastanawiamy. Wiemy, czy miasto zostanie oddane w niepogorszonym stanie, ale obiecali, że tak. No i pierwszy raz od dawna na rynku, więc chyba są zadowoleni.
13: Kraków już w waszych rękach teraz.
20: Tak.
13: No i jakie plany?
14: Zaczynamy się!
6: Ze studentami i prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim rozmawiała Paulina Nawrocka. W ciągu dnia popadać może w całej Polsce, acz w centrum, na północy i zachodzie więcej szans także na przejaśnienia. Na termometrach 11 stopni w Katowicach, 14 w Warszawie, 15 w Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu, 16 w Poznaniu, Lublinie, Bydgoszczy, 18 na Podkarpaciu. Tam najcieplej, ale tam też możliwe burze.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
22: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Mamy takie dyżurne tematy, na które lubimy zawsze pogadać, narzekać, ale też i spierać się. Służba zdrowia między innymi, a podejrzewam, że też na podium znalazłby się system emerytalny. Odwieczne pytanie, czy kiedy osiągniemy wiek emerytalny, to czy będą dla nas jakieś pieniądze, a jeżeli tak, to dlaczego tak mało, dlaczego nie, to co należy zrobić? Odpowiedź na te wszystkie pytania, mam nadzieję, zna pan profesor Marek Góra z Katedry Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, twórca systemu emerytalnego. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
22: Czy z systemem emerytalnym jest jak, nie wiem, z aplikacją w telefonie czy na komputerze, czy jakiś czas trzeba to aktualizować?
23: Nie, nie jest tak. Jest to w ogóle z innego, jak powiem, zakresu pojęcie. Natomiast no, fundamentalną kwestią jest to, że jest to system, w którym oszczędzamy na swoją własną emeryturę i trzeba to tylko tak zorganizować, żeby dobrze działało. I tak w Polsce jest zrobione, że to działa relatywnie dobrze.
22: Ale...
23: Nie no, ale no, można pewne rzeczy zawsze poprawić, nic nie jest doskonałe. I tutaj dobrym wzorcem jest na przykład to, jak działa prawie identyczny system, który funkcjonuje w Szwecji. Uruchomiliśmy te systemy jednego dnia i Szwedzi, i Polacy projektowaliśmy to w jakiejś kooperacji, będąc w kontakcie z sobą. No i jest to kwestia, no chociażby tego, że wiek emerytalny jest równy, co jest standardem cywilizacyjnym w ogóle w Europie. Natomiast w tym systemie jest to bardzo ważne, żeby jednak kobiety mogły mieć takie same emerytury jak mężczyźni. I tutaj jest dużo nieporozumień. Tak naprawdę to, co najważniejszego można zrobić, to trochę pomóc ludziom zrozumieć, jak to działa, bo ten system działa odwrotnie niż poprzedni. A ten poprzedni jest ciągle w głowach ludzkich, w związku z tym bardzo często ludzie myślą i podejmują także decyzje, które są sprzeczne z ich własnym interesem, co wynika z tego, że myślą, że są ćwierć wieku w przeszłości, a są te ćwierć wieku do przodu.
22: A kiedy porównuje pan szwedzki i polski, to który i w których punktach jest lepszy, jeśli tak można powiedzieć?
23: Znaczy, oba systemy są zbudowane na identycznych zasadach. Jest to taka unikatowa zasada, która w Europie nie jest jeszcze tak bardzo rozpowszechniona. Generalnie są cztery kraje, które według tego funkcjonują. Poza Szwecją są to jeszcze Włochy i zaaplikowali to także na Łotwie. Ale generalnie Polska, Szwecja i Włochy są to trzy kraje, które tak na całego i na dużą skalę w ten sposób funkcjonują i działa to po prostu dobrze, dużo lepiej niż w reszcie Europy, co widać chociażby po stanie finansów publicznych, które jeśli są jakie są, to trochę z innych powodów, to już nie system emerytalny je obciąża.
22: A w jaki sposób system emerytalny jest powiązany z demografią? No bo co chwilę słyszymy, że starzejemy się jako społeczeństwo, rodzi się mniej dzieci, nie ma pomysłu, jak to odwrócić. I krótko mówiąc, kto będzie płacił za nasze emerytury, kiedy osiągniemy wiek emerytalny?
23: Znaczy, system emerytalny to demografia tak naprawdę i nie ma innego sposobu, żeby on funkcjonował. Jest to kwestia zorganizowania tego, w jaki sposób pokolenie, które pracuje, podzieli się częścią swego dochodu z pokoleniem, które już nie pracuje. I nie ma innego sposobu, żeby to zrobić, tylko właśnie taki, że no, młodzi się podzielą ze starymi. Natomiast pamiętaj...
22: Jeżeli młodych jest więcej niż starych, to problemu nie ma.
23: No jest łatwo. Tak. Tylko trzeba to wtedy dobrze zorganizować, ale to się daje dosyć łatwo zrobić i to nie dolega tak bardzo. Natomiast w sytuacji zmiany w ogóle trendu ludnościowego, to znaczy, że tak jak poprzednio każde kolejne pokolenie było dużo bardziej liczne od poprzedniego, tak teraz kolejne pokolenia są mniej liczne od poprzednich. To w ogóle wraca wszystko do góry nogami i dlatego trzeba było dostosować system do tego typu sytuacji, bo żadna sztuka nie obiecywać ludziom co tylko kto chce, bo za kilkadziesięcioleci, prawda, jak ktoś, kto ma dzisiaj lat 30, będzie w swojej starości, no to wtedy no, świat będzie wyglądać inaczej niż dzisiaj i dzisiejsze obietnice nie będą dla nikogo ważne. Ważne jest to, ile sami zaoszczędziliśmy, w związku z tym, jakimi środkami dysponujemy.
22: Czyli liczymy na państwo, ale tylko, żeby ale, mieć o nie, na nie,
23: w ogóle
22: kromkę chleba?
23: Mówienie o państwie tutaj nie ma najmniejszego sensu, bo ono nie ma tutaj z tym nic wspólnego.
22: Państwo jest tylko pośrednikiem?
23: Jest pośrednikiem. Oczywiście wszelkie państwo, rząd, system, to są pośrednicy potrzebni, natomiast tak czy inaczej na koniec to pracujące społeczeństwo, aktywne ekonomicznie społeczeństwo, no musi wytworzyć produkt, z którego będziemy wszyscy razem finansować swoją konsumpcję. I młodzi, i starzy.
22: Czyli potrzeba jednak trochę przymusu. No bo można powiedzieć, jeżeli zostawimy obywatelom decyzję, to będą mówili, a to może jak się dorobię, to zacznę odkładać. Ups, zapomniałem. Jestem w wieku emerytalnym i nic nie odłożyłem.
23: No tak. No
22: drogie jest... państwo, teraz mnie wspomóż.
23: Nie drogie państwa, drodzy współobywatele. To państwo jest pośrednikiem, jak pan słusznie zauważył i ja to podkreślam na każdym kroku, że nadużywanie tego słowa w wielu przypadkach jest, no, wprowadza w błąd. Wtedy trzeba będzie kolejnych młodych po prostu dociskać, a oni albo się dadzą docisnąć, albo nie, i albo ich będzie tylu, że się zrzucą i jakoś starczy, albo nie będzie.
22: No już wiemy, że ich nie będzie raczej.
23: No tak, to akurat wiadomo. Tu prognozy demograficzne oparte na tym, że dzieci, które się nie urodziły, nie będą miały dzieci, są bardzo wiarygodne, prawda? Więc to wiemy na pewno. Przy czym system emerytalny po prostu spina to wszystko. To jest kwestia tego, żeby wiadomo było, kto z kim i dlaczego kooperuje w sensie podziału PKB. Polityków odkładałem, politycy to są tu i teraz. Natomiast system emerytalny to jest wiele dziesięcioleci. Nie będziemy pamiętać tych polityków, którzy dzisiaj byli, jak gdy będziemy starzy, prawda? Jest to, no, tak się toczy życie. Więc trzeba to po prostu dobrze poskładać i ten system, który jest w Polsce, jest dobrze poskładany. I ja tutaj wiem, co mówię, wiem, jak to robiłem, dlaczego. I to jest zrobione w sposób, który jest bezpieczny dla ludzi, a co ważne, mówi ludziom prawdę z wyprzedzeniem, no bo ten poprzedni system, który zlikwidowaliśmy, i to też warto ludziom zawsze podkreślać, że tamten system ćwierć wieku temu, czy ponad ćwierć wieku już w tej chwili, został zlikwidowany, zamknięty na głucho, jego nie ma. A ten, który w tej chwili funkcjonuje, jest oparty na tym, że po prostu
22: dopinamy... Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.
23: Tak zawsze było, tylko to było ukryte za tym, że to wszystko było takie wymieszane, a teraz jest to zindywidualizowane i każdy z nas wie, prawda? Czyli to nie jest tak, że ty społeczeństwo, jak sobie pościelesz, tak będziesz miał, bo każdy potem myślał sobie, to ja sobie tak zrobię, żeby inni mieli kiepsko, ale ja będę miał fajnie. Natomiast teraz jest jasne, jak ja, tak ja. Prawda? Czyli jest ten prosty związek, czyli ten system został zmieniony w taki sposób, żeby zarówno na poziomie mikro, jak i na poziomie makro były jasne i przejrzyste zasady. Dawniej tylko na poziomie makro były te zasady, ale się ciężko je dostosowywało, jak to na poziomie makro, na poziomie mikro. Każdy z nas wie, kim jest, co robi i najważniejsze wiedzieć, ile się zaoszczędziło.
22: No tak, i rozumiem, że to jest bardzo piękna opowieść, kiedy mamy do czynienia z kimś, kto przez, nie wiem, kilkadziesiąt lat pracuje na etat, pracodawca odciąga składki, potem przechodzi na emeryturę i mówi, okej, to wiedziałem, ile dostanę i tyle dostałem. No ale są też, od czasu do czasu pojawiają się w mediach takie alarmujące historie. Oto,
23: to niepoważne historie.
22: Oto celebryta, piosenkarka.
23: Nie płacił składek, a teraz mówi, myślnie.
22: Państwo mnie zadbało, ja tutaj tyle ról stworzyłem, tyle płyt i koncertów, a proszę, tutaj dostałem i będę dostawał 300 zł co miesiąc. Dlaczego to państwo mnie nie kocha?
23: W ogóle nie państwo ma kochać, tylko społeczeństwo pracujące i działamy na tej zasadzie, że każdy oszczędza. I jak uczestniczymy w tym przedsięwzięciu, to zbieramy na naszych kontach kapitał, który potem finansuje nasze emerytury. I większość tych przypadków, które są przywoływane tutaj, są to przypadki, które osoby, które nie płaciły składek, chciałyby teraz dostawać emerytury. Co się nie mieści w logice funkcjonowania społeczeństwa po prostu. I jeżeli ktoś chciałby za swoje zasługi ogólne dostać, ja nie mam nic przeciwko, ale to jest zupełnie inna sprawa, nie mieszajmy tego z systemem emerytalnym.
22: No dobrze, kolejne takie alarmujące okrzyki podnoszą się, kiedy artyści też mówią, ja jestem artystą, a więc, albo pisarzem, a więc moja twórczość będzie służyła za 100 lat pokoleniom, będę na pewno w kanonie lektur obowiązkowych, ale na razie mam problem ze znalezieniem pracy, moje obrazy się nie sprzedają, moje rzeźby też słabo, więc państwo powinno zadbać o mnie, gdyż tworzę kulturę i powinno dorzucać.
23: Nie państwa, społeczeństwo. Państwo jest pośrednikiem.
22: Inni powinni się na mnie składać, bo jestem ważny.
23: No właśnie, jak powiemy inni, to już wtedy jakby rozmowa zaczyna mieć sens i ja nie jestem przeciwny temu, żebyśmy się zrzucali na różne sposoby, jeżeli uznamy, wszystkim dojaśnię i bez tworzenia sytuacji takiej, że, no, że się to dzieje z automatu, tylko no... System emerytalny jest po to, żeby przenieść nasze oszczędności z dzisiaj na jutro. Natomiast poza tym, dojaśnie, możemy robić bardzo wiele różnych rzeczy. Rzecz w tym, żeby tego wszystkiego z sobą nie mieszać, żeby nie robić takiego sosu, w którym nie wiadomo już na koniec, prawda, bo nagle wszyscy okazują się tymi, którym trzeba pomagać, prawda? I wszyscy mamy pomagać wszystkim, w związku z tym wszyscy pomagamy samym sobie. Jest to najlepsza metoda, żeby sprytni i silni wykiwali słabych i naiwnych. Tak jak to było w poprzednim systemie, które zlikwidowaliśmy. I to nie jest przeciwko komukolwiek. W porządku, pomagajmy ludziom, co do których uznamy jako społeczeństwo, że ta pomoc jest zasadna. Czyli zapłaćmy więcej dzisiaj, nie jutro, nie poprzez obietnicę, to my wam kiedyś coś damy, tylko jeżeli chcemy kogoś wspomóc, tutaj bardzo ważnym celem na przykład są osoby na urlopach wychowawczych, prawda, żeby nie miały tej dziury w swoim oszczędzaniu, to my się zrzucamy, żeby tam dopłacić tak, jakby oni sami płacili to, ale dopłacamy dziś, a nie mówimy, że ktoś kiedyś im coś da. No to jest różnica bardzo istotna. Wszystko staje się czytelne i może być fair wtedy.
22: Czy będziemy mieli pieniądze na emeryturę? Czy będziemy mieli coś na koncie, kiedy przejdziemy? I czy młodzi będą chętnie płacili, skoro jest ich mniej niż tych, którzy wkrótce będą potrzebować właśnie świadczeń emerytalnych? W studio profesor Marek Góra, Katedra Ekonomii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, twórca systemu emerytalnego. Na poziomie idei brzmi to cudownie, no ale... Potem wchodzimy w różne szczegółowe kwestie. Nasz słuchacz pisze tak. Niedawno usłyszałem, że budżet Ministerstwa Obrony Narodowej więcej wydaje na emerytury mundurowe niż na wynagrodzenia aktualnie będących w służbie. Dodatkowo KRUS, prokuratura, sędziowie, inne służby mundurowe, o tym nie wspominam.
23: To jest gigantyczny problem i z tym jakoś się musimy jako społeczeństwo poradzić. To, co ja mówiłem o funkcjonowaniu systemu, który zaprojektowałem, to jest kwestia tego, że część osób po prostu jest nim objęta i to, co jest wewnątrz tego systemu, działa dobrze. Natomiast to, co jest poza tym systemem, a jest tego dużo, no niestety działa źle.
22: Czyli co? Wyrzucić, że tak powiem, jakichś uprzywilejowanych?
23: Znaczy, To w ogóle nie to słowo. Po pierwsze, gdy ten system był wprowadzany w 99 roku, to wszyscy mundurowi, może nie wszyscy wtedy, ale dzisiaj byliby wszyscy, byli wewnątrz tego systemu. Dotyczyło to także bardzo wielu innych grup. Po prostu system zakłada, że jesteśmy na emeryturze, jesteśmy tacy sami, prawda? Czyli jeżeli chcemy, żeby dobrze funkcjonowały różne służby, prawda, które są bardzo potrzebne i pełen szacunek dla ich działania, no to płaćmy im po prostu dziś, ale przecież to nie emeryci nas bronią. Myślę tutaj w tym momencie, prawda, o tym ministerstwie obrony, tylko aktualnie funkcjonujący w służbach ludzie i ich trzeba doceniać, natomiast jak oni skończą, no to jest to dziwaczne rozumowanie takie.
22: No dobrze, ale na emeryturze wszyscy jesteśmy tacy sami, tylko że niektórzy przechodzą na emeryturę w wieku 45 lat.
23: I to jest problem, tak jak mówiłem. Ten system powinien obejmować wszystkich na jednakowych zasadach, a jeśli chcemy coś dodać komuś, to dodajmy na dodatek, a nie, że wyciągajmy z tego i funkcjonujmy na zewnątrz. To naprawdę jest niedobrze, że oni zostali wycofani z tego systemu. Była to wielka polityczna rozruba w jakiś 2004 czy 2005 rok około wyborów wtedy, kiedy ich wydłubali politycy z systemu powszechnego.
22: Nasza słuchaczka pisze tak. Od 20 lat pracuję w wiodącej stacji telewizyjnej bez żadnych świadczeń. Zbieram się, żeby opłacić ubezpieczenie zdrowotne, ale emerytalne od kiedy pracuję, tego nie dostałem nigdy. Nieustająco umowa o dzieło. Jakbym sama opłaciła składki, to mi się nie utrzymała, bo aż takich pieniędzy nie zarabiam.
23: To jest problem poważny, kolejny. I ja nie po prostu system każdy funkcjonuje na tej zasadzie, że przenosi środki z dzisiaj na jutro. Prawda? No jeżeli dzisiaj oszczędzamy, to jutro będziemy mieli z czego finansować naszą konsumpcję. I funkcjonowanie osób, które no, nie są włączone w ten system, prawda? Tak jak ta pani, no to w sumie jest to jakiś sposób nie fair wobec nich, prawda? Należałoby ich objąć tym systemem. Wielu ludzi, zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i po stronie samych pracowników, no uważa, że lepiej jest funkcjonować bez tego, no i wpadają w pułapkę. Naprawdę może być wielki problem dla osób, które nie oszczędzały same i po prostu jest to problem dla nich i dla jeszcze społeczeństwa, no bo nie oszukujmy się, przecież nie zostawimy ich, żeby głód cierpieli, prawda, więc...
22: Czyli minimalną emeryturkę dla nich będziemy mieli.
23: Pojęcie w ogóle minimalnej emerytury też działa inaczej niż się większości ludzi wydaje, ale nie mamy czasu na wyjaśnienie tego, jak to zrobić. Nie ma czegoś takiego jak minimalna emerytura. Jest dopłata do minimalnego poziomu, a jaki on w przyszłości będzie zależało od przyszłych młodych, którzy się będą albo nie będą na to zrzucali.
22: Przyszli młodzi będą się zrzucali na tych, którzy dzisiaj...
23: Na tych, których uznają za takich, których chcą wesprzeć. Prawda? A kto to będzie, jak to będzie, na jakim poziomie, tego nie wiemy, bo to nie jest elementem systemu emerytalnego, tylko elementem funkcjonowania polityki społecznej. To jest coś zupełnie innego.
22: Państwo jest pośrednikiem w tym naszym oszczędzaniu, ale jednak państwo mówi to teraz jako zarządca różnych elementów, różnych trybików tego systemu, proponuje promowanie oszczędzania na emeryturę i wprowadzamy, nie wiem, trzeci filar. Czyli jeżeli, drogi obywatelu, odłożysz sobie pieniądze samodzielnie, to te pieniądze obniżą ci na przykład podatek dochodowy.
23: No są takie pomysły, przy czym są to pomysły, które są w różnej skali, w różnych krajach na świecie funkcjonują, generalnie w krajach anglosaskich, gdzie ludzie po pierwsze umieją sobie dodatkowo oszczędzać, po drugie jest dużo instrumentów, które mogliby do tego wykorzystać. No cała infrastruktura z tym związana, europejskie kraje, kontynentalna Europa dużo gorzej funkcjonują pod tym względem, ale takie rozwiązania też są tyle, tylko że należy o nich pamiętać, wiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, one promują ludzi relatywnie zamożnych. Tych, których stać na dodatkowe oszczędzanie. Prawda? Czyli nie należy myśleć o tym dodatkowym oszczędzaniu jako o wsparciu najsłabszych, bo oni akurat dostaną w plecy. ci, którzy lepiej funkcjonują, znaczy są w stanie o siebie zadbać, mają za co o siebie zadbać, no po prostu jeszcze poprawimy ich sytuację. Niestety kosztem zmniejszenia wpływów podatkowych, bo te zachęty kosztują i to kosztują dużo, prawda? I potem jak mówimy o tym, że nie ma środków, nie wiem, na szpital czy na cokolwiek innego, no nie ma, no bo być może one gdzieś wypłynęły w różnych kierunkach, ale niestety zachęty podatkowe też byłyby tutaj, czy są po części, bo one jakieś są w Polsce na szczęście niewielkie. No te zachęty kosztują po prostu, więc trzeba wybrać, czy chcemy takich zachęt, bo możemy chcieć, jeżeli byśmy na przykład widzieli jakieś sensowne możliwości inwestowania tych środków. Prawda? No, można zrobić kalkulację, że to się saldo opłaca, że zrobimy jakiś fundusz, który będzie te szpitale finansował. Tak nie będzie, bo to nie jest takie proste. Ale generalnie rzecz biorąc, to jest to rozwiązanie, które niespecjalnie działa w Europie w ogóle i niespecjalnie jest potrzebne jako narzędzie systemu emerytalnego, bardziej jako dodatkowe narzędzie funkcjonowania społeczeństwa. Możemy sobie coś takiego mieć, jeżeli wyjdzie nam z kalkulacji, że chcemy. Ale nie należy tego mylić z rozwiązaniem jakichkolwiek problemów.
22: Czyli z tego, co pan mówi, panie profesorze, wynika, że system jest dobrze zaprojektowany, ale żeby właściwie funkcjonował, no to musi to być jakiś system solidarności.
23: Nie, słowo solidarność tutaj jest nadużywane.
22: Że wszyscy w tym jesteśmy, a nie, że wyjmujemy rolników, służby mundurowe, sędziów, prokuratorów, artystów i Bóg wie kogo jeszcze.
23: No tak. Im więcej powyciągamy takich, których tym bardziej to się będzie rozkraczać. Tak nie należy robić. I największym wyzwaniem, jaki jest przed systemem emerytalnym w Polsce, jest objęcie nim całości społeczeństwa. To powinien być system rzeczywiście powszechny, a on jest prawie powszechny, bo te grupy, które są poza, one są w mniejszości, no tym niemniej są. I tym niemniej kosztują pracujące społeczeństwo, które musi na to środki ułożyć. I pamiętajmy, że uciekanie do takiego sformułowania, że to budżet zapłaci, czy państwo finansuje, czy coś, jest oszukiwaniem samych siebie. Państwo na nasze pieniądze i powinno nimi sensownie zarządzać. Natomiast tak czy inaczej, na koniec zawsze my płacimy.
22: My płacimy, ale jednak w okresie wyborów oczywiście te grupy, które są uprzywilejowane, no bo chyba tak to należy nazwać, o swoje przywileje dbają. No rozumiemy to, któż by nie dbał o swoje przywileje. No więc to jest też taka, powiedziałbym, przeszkoda polityczna, bo za każdym niestety razem, kiedy chcemy powiedzieć, wróćmy do sprawiedliwego podziału i do sprawiedliwego...
23: To słowo sprawiedliwe też nie jest dobre. Aha. Po prostu... Wszyscy jesteśmy traktowani jednakowo. To jest najlepsze określenie.
22: Tak, i to jest wtedy wykorzystywane jako paliwo polityczne, czyli niestety, aha, tak. Chcą niestety, polską tak. Wieś, polskie wojsko, polską policję i tak dalej, i tak dalej.
23: No i jest to poważny problem.
22: O kościele nie wspomniałem.
23: Jeszcze jeden problem, ale to już zostawmy. Natomiast w przypadku kwestii mundurowych, ja wolałbym, żeby te środki, które są na to wydawane, były wydawane raczej na wynagrodzenia niż na emerytury. To jest prosta kalkulacja. No.
22: Bo wtedy, jeżeli są wydawane na wynagrodzenia, to z tych wynagrodzeń to będą trafiały do...
23: To też, ale to już wtedy w taki sposób bardziej ucywilizowany. Natomiast wariant taki, w którym mundurowy, póki jest mundurowy, ma mało, ale jak przyjdzie na emeryturę, to ma fajnie, no to jest wariant, to postawiam na głowie, wolałbym odwrotnie.
22: Żeby teraz dobrze zarabiał?
23: Oczywiście, odłożył sobie to, co ma odłożyć, a przede wszystkim dobrze zarabiał. Dzisiaj był do tego zmotywowany, żeby funkcjonować odpowiednio.
22: Panie profesorze, gdyby pan miał większość w Sejmie jako jednorazowa partia i był pan przy okazji prezydentem, czyli mógłby pan wprowadzić ustawę albo zmodyfikować system i tak, żeby nikt panu nie przeszkadzał. To trzy rzeczy, które by pan zmienił.
23: Ja nie bawię się w politykę, więc trudno mi jest powiedzieć i wszelkie ograniczenia są to
22: zostawmy
23: ewidentne.
22: Zostawmy politykę. Co by pan politycy zmienił tak, żeby, lepiej, się na żeby system
23: ja lepiej nie namawiam polityków do zrobienia czegokolwiek. Tutaj bardziej tłumaczę ludziom i kiedyś może troszkę namawiałem, natomiast teraz raczej staram się, żeby ludzie rozumieli, jak to funkcjonuje, a wtedy tej politycy zrobią co trzeba. Ale te trzy rzeczy to przede wszystkim objęcie wszystkich jednolitym systemem. Przy czym to nie tak, że od jutra, tylko to się daje zrobić, że to
22: na przestrzeni,
23: żeby po prostu był proces, w którym to się odbywa. To jest rzecz pierwsza. Druga rzecz to jest maksymalne wyrównanie mężczyzn i kobiet, żeby nie
22: czy
23: było...
22: Czy ten sam wiek emerytalny?
23: Nie tylko, to jest bardzo wiele rzeczy. Pamiętajmy, że w ogóle rynki pracy były tworzone dla mężczyzn, wszelkie systemy były tworzone dla mężczyzn, bo to było robione bardzo dawno temu, kiedy kobiety jednak tak istotnej roli w społeczeństwie i na rynku pracy nie odgrywały. Jest wiele rzeczy do przemyślenia. Wiek emerytalny jest tutaj na wierzchu, prawda? I jest to jawny bezsens, ten nierówny wiek emerytalny i Polska jest tutaj ewenementem wśród cywilizowanych krajów, gdzie wiek emerytalny nie jest taki sam dla mężczyzn i kobiet. Dalej jest kwestia krok po kroku tłumaczenia ludziom, w jaki sposób dłuższa aktywność ekonomiczna przekłada się na korzyści dla nich. Bo to nie jest to... W poprzednim systemie emerytalnym, jak ktoś umiał liczyć, to przychodził na emeryturę jak najwcześniej. Dzisiaj jest dokładnie odwrotnie. Po prostu zrobiliśmy odwrotkę taką. No, czyli żeby stworzyć mechanizmy, które sprzyjają dłuższej aktywności ekonomicznej. Emerytura nie jest żadnymi wakacjami. Wakacje to sobie zróbmy, jak jesteśmy młodzi. Jak jesteśmy starzy, niekoniecznie najbardziej potrzebujemy wakacji. Więc trzecia rzecz to jest kwestia naprawdę bardzo dobrze zaprojektowanej, bardzo obficie sfinansowanej, w sensie, tak powiem, to nie są takie środki jak przy wypłatach oczywiście, ale obficie w sensie medialnym, żeby krok po kroku ludziom pokazywać, że jeżeli ktoś o tych kilka lat przedłuży swoją aktywność ekonomiczną, on naprawdę może bardzo poprawić swój los, swoje dochody, nie dochody, no ale możliwości finansowania konsumpcji na starość. Trzeba też odczarować w ogóle pojęcie starości. My używamy pojęcia starości z XIX wieku.
22: Tak, starość to teraz nowa młodość.
23: To nawet nie tylko tak, natomiast no, nazywamy, nie wiem, starymi seniorami ludzi, którzy mają tam 60 parę lat, to jest bzdurą.
22: 60 to nowe 30. Pan profesor Marek Góra z Katedry Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, twórca systemu emerytalnego, był gościem. Dziękuję.
23: Dziękuję także.
22: Czas na popczarek i gość dzisiaj w studio, pan Michał Filczyński, hobbysta, podróżnik. I mówiąc podróżnik, mam na myśli, tak można powiedzieć, chyba turystykę filmową, prawda?
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak, turystykę filmową, tak, podróżnik, no to troszeczkę wydaje mi się, że...
22: Dwie pieczenie przy jednym ogniu.
0: Dokładnie tak. Ja w momencie, kiedy zakładałem sobie konto na YouTube i uruchamiałem swój kanał, to właśnie chciałem połączyć te dwie rzeczy. Czyli moje zamiłowanie do podróży, a zarazem jestem kinomanem. I znalazłem właśnie tutaj takie rozwiązanie w postaci nazwy, którą przyjąłem: Podróże 20 klatek na sekundę.
22: Co? To wolno. Nie 24?
0: Przepraszam. Podróże 24 klatki na sekundę.
22: Myślałem, że będzie będą asynchrony.
0: Asynchrony. Chociaż właściwie to nie są 24, ale to jest zupełnie jasne. Dyskusja na inną tom. No to właśnie to jest to, że mnie tutaj trema zjada.
22: Proszę się zadać. Czyli krótko mówiąc, są tacy wśród nas, którzy idą do kina albo gdzieś w domu sobie oglądają film, mówią: wow, fantastyczny, śmiałem się do łez, płakałem, byłem przerażony. A pan mówi: to dopiero początek, bo ja teraz muszę się wybrać w te wszystkie miejsca, zobaczyć, dotknąć, nagrać, zrobić zdjęcie. I mało tego, no bo kiedy oglądamy film, to wszystko jest w jednym miejscu, albo mniej więcej twórcy nam mówią, gdzie to się dzieje. Ale w rzeczywistości to się dzieje często zupełnie gdzie indziej. I to, co jest w jednym miejscu, to na przykład może być w różnych miastach.
0: Dokładnie, takim przykładem jest moje miasto rodzinne Łódź, które gra z powodzeniem Berlin, Londyn, Pragę, a nawet Stambuł, tak? Jakieś takie egzotyczne miejsca. I dokładnie
22: Stambuł,
0: jest
22: tak...
0: No, to jest ulica Abramowskiego, w zasadzie tyły, takie komórki, które zagrały w stawce większej niż życie, gdzie Klos tam podróżował właśnie do Stambułu, miał jakąś tam misję, akcję i tak dalej i przemieszczał się po takim bazarze. To nie było oczywiście w Turcji, tylko to się działo w Łodzi. Źródła tego mojego hobby, tej mojej pasji należy szukać raczej w dzieciństwie, w okresie dorastania. Bo wtedy, ja jestem wychowankiem blokowiska łódzkiego i świat, takie oknem na świat dla nas wszystkich, takich młodych ludzi, którzy...
22: Był Zbigniew Boniek.
0: Zbigniew Wojniech również, którzy w ogóle no, nie myśleli o tym, że kiedykolwiek będą mieli paszport w szufladzie i będą mieli możliwość podróżowania po świecie, no to oknem takie...
22: Paszport na wszystkie kraje świata albo paszport, tak, bo tam były dwa, zdaje się, tak?
0: No były paszporty jak najbardziej, no ale to nie było tak łatwo ten paszport zdobyć i to było no, trudna rzecz. Także świat oglądaliśmy przez właśnie okiem kamery filmowców, którzy nam pokazywali zachodnie filmy tutaj. I wtedy już narodziła się właśnie taka pasja i taka chęć, jak to tam na miejscu by wyglądało, tak? Jak te miejsca wyglądają właśnie, które ja oglądam w filmie, nie? Jeżeli tam, nie wiem, jest jakiś pościg, tam Steve McQueen gdzieś tam się przemieszcza jakimś swoim bolidem, no to sobie myślałem, jak wyglądają, powiedzmy, tam te ulice San Francisco.
22: No i... Trzeba pod górę łazić, góra dół.
0: No tak, góra dół.
22: Ale fajne tramwaje są za to.
0: To prawda.
22: San Francisco zaczęło sprowadzać tramwaje z różnych stron świata, więc tam jest taka, powiedzielibyśmy, flota tramwajowa, każdy pies z innej budy.
0: No i w momencie, kiedy już stałem się dorosły, tak, odchowałem dzieci, osiągnąłem jakąś taką stabilizację życiową, która mi pozwoliła właśnie na to, że już mogłem realizować te swoje pomysły, marzenia i pasje. I tak właśnie ruszyłem w świat.
22: Z kopyta. A jaki klucz pan przyjmuje? No bo tak, pierwsza rzecz to jest, jak rozumiem, trzeba się zachwycić filmem na tyle, żeby nas gdzieś tam ciągnęło. A po drugie, trzeba też zbadać dokąd. Te informacje nie zawsze są dostępne, chociaż dzisiaj pewnie łatwiej jest dowiedzieć się, gdzie co było kręcone.
0: Jest kilka witryn, które się właśnie specjalizują tam film location, gdzie można znaleźć te informacje, odszukać. A poza tym są też tacy inni zapaleńcy, Amerykanie. Amerykanie chyba w tym przodują. Jest kilka takich witryn, czy powiedzmy kanałów na YouTube, gdzie są ludzie, no o wiele technicznie zdecydowanie lepsi ode mnie, bo to są tacy z taką aptekarską, z taką precyzją, oni po prostu pokazują, nakładają kadry jedne na siebie. I to takie ruchome kadry, czyli to już musi być ktoś, kto ma...
22: dużo wolnego czasu.
0: Dużo wolnego czasu, pieniędzy i jeszcze potrafi obsługiwać odpowiednią kamerę, tak? Także to są źródła, gdzie czerpę, a jak wybieram, no to... To potwierdzam, to co pan powiedział, panie Czarku, że pierwszym takim motywem jest to, że ten film musi mi się podobać. Musi być w jakiś sposób dla mnie ważny, tak? On musi być oryginalny na przykład w swoim gatunku. Tutaj mówiliśmy o filmie Woody Allena, wspominaliśmy przed...
22: O Północy w Paryżu.
0: Ja, to nie jest ulubiony gatunek dla mnie, komedia romantyczna. Ale taki na przykład Bezsenność Seattle, czy powiedzmy O Północy w Paryżu, no uwiodło mnie, bo tam w pierwszych 3 minutach jest wstępna taka otwierająca scena, gdzie słyszymy w tle właśnie jazz, klarnet oczywiście, no Woody Allen. I mamy Paryż pokazany w tak pigułce. I teraz, jeżeli weźmiemy sobie tą scenę, podzielimy na sekwencję, no to już mamy plan, gdzie możemy się spokojnie udać. W 3 minutach możemy sobie spokojnie zaplanować...
22: Tygodniową podróż,
0: tak jest.
22: No dobrze, ale Paryż jest prosty, no bo Paryż, jak gdyby Paryża się nie podrabia łodzią, czy też innymi miastami, no bo Paryż to Paryż, każdy wie. A potem, jak gdyby pan miał wybrać, nie wiem, 3 najważniejsze takie, które... pana najbardziej zainspirowały do podróży i do tego jeszcze ta podróż nie była do jednego miejsca, tylko, no właśnie, do różnych miejsc, pomimo tego, że w filmie to wszystko było skondensowane.
0: Ojciec Chrzestny.
22: O!
0: To było od...
22: Sycylia też?
0: Też. W 3 odcinkach.
22: Ale 1, czy 1, 2, 3?
0: Pominąłem 3, ponieważ ja uważam, że 1 i 2 to jest jakby taki, twór...
22: Pełne. 3 już jest takie trochę
0: tak.
22: Dopychanie kolanem.
0: Dokładnie tak. 1 i 2. I od zachodniego wybrzeża, Kalifornia oczywiście, tam studia, gdzie się pojawiają właśnie tam filmowcy, realizatorzy. No i później oczywiście Nowy Jork, Little Italy, kościół, w którym przyjmuje, której Michael trzyma swojego siostrzeńca, tak? Do sztu i gdzie, bo jest to przetykane tymi wszystkimi scenami tych mordów, tych konkurentów mafijnych. I oczywiście te miejsca, gdzie dopadali tam jego gangsterzy, tych. To jest jeden film, nie? To jest film, który...
22: No dobra, i teraz na przykład, czy ma pan taką kartę ze scenami, z kadrami? Mówi pan, dobrze, to tutaj już, gdzie Solozzo został zastrzelony, to już mam, ale jeszcze nie mam Tatali.
0: Tak to wygląda. I na przykład, też muszę zdać się tutaj na pewną życzliwość ludzi, którzy pracują w różnego rodzaju instytucjach. No mamy taką scenę, gdzie powiedzmy tam jest taką, są obrotowe drzwi. Nie wiem, czy pamięta pan, panie Czarku, i tam...
22: Niby, że wychodzi z hotelu...
0: Dokładnie, blokują te drzwi, tak, go tam strzelają. Z jakiegoś obrzyna...
22: Tak, wyjmuje z pudełka obrzyna i strzela.
0: I strzela, tak? No to teraz... tutaj są, bo to jest elegancki hotel, drzwi są, są obrotowe nadal, no ale są panowie, którzy tam wpuszczają portierzy. I teraz ja przedstawiam się, mówię skąd jestem, co robię, czy ja mogę sobie tutaj tą scenę jakoś tam odegrać. I czasami słyszę tak, a czasami przepraszam, tak?
22: Ale i wtedy wyciąga pan obrzynę i mówi, teraz pogadamy inaczej. I,
0: nie, Amerykanie generalnie są bardzo życzliwi. Ja pamiętam, że miałem taki problem, no to jest jeden z najbardziej takich ekskluzywnych i eleganckich sklepów na 5 Alei Tiffany, tak? I śniadanie u Tiffany'ego. I stoi jakiś pan, który mieni się ambasadorem właśnie tutaj tej marki i tego sklepu.
22: A pan, no,
0: ja sobie coś nagrywam sobie coś z boku i tak dalej, i z kawą. I wspominam właśnie, że tutaj właśnie śniadanie Tiffany'ego, że tutaj Audrey Hepburn stała przed tym i tam konsumowała sobie jakąś kanapkę i piła kawę.
22: Z tuńczykiem. Ja nie wiem, wymyśliłem.
0: Nie pamiętam. Jestem pełen uznania.
22: Wymyśliłem to.
0: I ten pan po prostu mówi, tak, proszę wejść. A ja mówię, wie pan co, no kawa i tak dalej. Nie, proszę wejść. I teraz jestem w takiej sytuacji, gdzie jestem troszeczkę zażenowany. Nagle pojawiają się jacyś subjekci, bo to nie są tacy zwyczajni sprzedawcy, nie, tylko tacy bardzo elegancy, o wiele lepiej ubrani ode mnie, tak? I od razu mi oferują tutaj, że zaraz mi pokażą te wszystkie złote precjoza, a ja tutaj tak i wycofany i mówię, tak, no ja tylko tutaj chciałem 2-3 zdjęcia. Ależ proszę pana, nikt się z tego powodu nie obraża, nie czuje, że jestem jakąś osobą niewłaściwą na niewłaściwym miejscu. Także generalnie jest bardzo, bardzo sympatycznie przy takich sytuacjach.
22: No a musiał pan odejść z kwitkiem w jakichś miejscach, gdzie pan próbował, a jednak okazało się...
0: Zdarzają się takie drastyczne sytuacje, rzadko. Należą do rzadkości, ale na przykład w Polsce jest taki dworek w Turowej Woli, jest to własność prywatna w tej chwili. Tam był kręcony Andrzej Wajda.

0: Może chodzi o, żeby zapewnić panu eskortę.
1: Być może, żeby tak.
0: Tej ulicy.
1: Tak, być może, że tak. To znaczy, to życzliwość i jakby taka, może nie powiem nie życzliwość, ale taka już zmęczenie jest bardzo widoczne na przykładzie samych swoich. Pod Wrocławiem jest wieś, gdzie jest dom Kargula i Pawlaka, tak? Ja już teraz nie będę mówił, kto jest życzliwy, a kto mniej.
0: To pan Michał Fildrzyński, podróżnik filmowy, czyli podróże 24 klatki na sekundę. I wracamy do różnych podróży, ale przed informacjami śladem sami swoi, tak?
1: Tak, czyli... sami swoi właśnie, bo to był taki bardzo dobry przykład, jak traktują ci, których domy zagrały w filmach. Mhm. I tak, z jednej strony mamy jeden dom, nie będę mówił który, tak, żeby tutaj nikogo nie obrazić, który życzliwie, a wręcz zaprasza, tak? Ma tam jakieś pamiątki z tego okresu, z realizacji tego filmu. No, takie mini muzeum nawet można powiedzieć. I zupełnie otwarty, tak? Natomiast drugi dom, wysoki płot, napisy, żeby nie fotografować.
0: Czyli Kargul i Pawlak, jeden tak.
1: Kargul i Pawlak, czyli dwóch jest, dwóch właścicieli, dwóch filmowych domów.
0: Czy wszystko się zgadza, jak w filmie?
1: No, może tak. Ale ja też nie potępiam tej drugiej strony. Niech pan sobie wyobrazi teraz taką sytuację, że pan mieszka w takim domu. I co chwila ktoś panu przykłada rękę i tam albo z kamerą, albo z telefonem i stara się zrobić zdjęcie. Po prostu to już w pewnym momencie staje się uciążliwe, tak? Oni są zmęczeni taką sytuacją. Natomiast no pewnie ta druga strona znalazła sposób na jakby troszkę nawet...
0: Monetyzację.
1: O, dokładnie. Bo tam pewne są pamiątki, które można kupić, może ten.
0: No ale pan to robi, rozumiem, dla siebie przede wszystkim. Też pan to rejestruje i dzieli się. No ale są przecież, można powiedzieć, takie komercyjne projekty, że wybierzmy się na wycieczkę śladem miejsc czy bohaterów z coś tam z pierścieniem. Frodo i przyjaciele.
1: No tak, Nowa Zelandia. Oczywiście, no Łódź jest takim...
0: Był pan?
1: W Nowej Zelandii jeszcze nie.
0: Okay.
1: Łódź jest takim miejscem, gdzie właśnie nasi łódzcy przewodnicy organizują wycieczki po łodzi filmowej, po lokacjach filmowych. Czasami to są tematyczne, czasami to jest Łódź Oskarowa. Specjalizują się w tym. No to jest jeden ze sposobów. Można też oczywiście rozreklamować swoją jakąś miejscowość, na przykład, która jest mniejsza i nie wszyscy wiedzą, że taka miejscowość istnieje. No takim przykładem jest na przykład Hope. Kolumbia Brytyjska, Kanada, w okolicach Vancouver, 150 kilometrów.
0: Tam na głaza skakał Rambo?
1: Dokładnie. Mamy tam Rambo. I teraz co jest? Jest Visitor Center, obok jest mapka z dokładnie zaznaczonymi wszystkimi lokacjami, z legendą i wtedy mamy ułatwioną sytuację szukając, tak? No bo posługujemy się mapką i od miejsca do miejsca się przemieszczamy, tak? Jest opis, oczywiście w każdym tym miejscu jest jakaś tablica. I tak jest w Łodzi na przykład też, że miejsca, gdzie powstawały filmy, zajmuje się tym Stowarzyszenie Regio, oni umieszczają tam taką notkę informacyjną dotyczącą, co tutaj, jaki film był kręcony i co tutaj się mniej więcej działo. Na Mazowszu również coś takiego jest. Chyba za przyczyną tutaj tam Marka Szymańskiego, który jest autorem książki Polska na filmowo. Ale uciekłem w dygresję.
0: A ma pan takie miasta, które panu załatwiają całą masę filmów? No bo myślę sobie, tak. Wspomniał pan Łódź, że Łódź grała różne miasta, ale pewnie drugim takim miastem co najmniej na tej liście byłoby Toronto, które non-stop dubluje miasta amerykańskie w całej masie seriali i filmów. Tam jest po prostu taniej. Można taniej zamknąć ulicę do kręcenia.
1: Tak, właśnie w okolicach Vancouver, bo w Toronto nie byłem, ale Vancouver, nazywanym też Hollywoodem Północy, właśnie z tych przyczyn, które pan wymienił, kręci się bardzo dużo filmów i my jesteśmy przekonani, że oglądamy film amerykański, chociażby no, jakiś przykład, straszny film, ta komedia taka, jest cała ta franczyza później, no to no, jest kręcony właśnie w okolicach Vancouver, w takim małej miejscowości Stevenston, takiej rybackiej, można powiedzieć. Nie tylko miasta, nawet miejsca, gdzie jest masy filmów. Wymienię takie jedno miejsce, to jest Los Angeles, hotel, Biltmore Hotel. To jest miejsce bardzo filmowe, z racji chociażby tego, że kiedyś tam były rozdawane nagrody Oscary. Akademia Filmowa, zanim tam się przyniosła do innych miejsc, to właśnie tam rozdawała. I tam jest nieprawdopodobna ilość filmów powstała w tym hotelu. Mało tego, to jeszcze jest legenda filmowa. Tam straszy. Na pewnym piętrze pojawia się duch kobiety, która kiedyś przyjechała śladem tysięcy czy dziesiątek tysięcy młodych kobiet, które trafiają do Hollywood, żeby zrobić karierę aktorską. Różnie to się później oczywiście układa.

0: Ta pani przyjechała i tragiczna sytuacja, prawdziwa, z lat chyba 30., gdzie znaleziono ją przekrojoną na pół, tak, w pewnym parku. Ale ostatni raz widziano ją właśnie w Biltmore Hotel na którymś tam piętrze. Już nie pamiętam, która to była.
1: No dobrze, kolejne miejsce, podejrzewam, że pan był, to jest tak zwane Dumbo.
0: Tak. No Dumbo,
1: czyli
0: to się
1: jest Down Under Manhattan Bridge Overpass, czyli to jest po drugiej stronie mostu. Właśnie tam są dwa mosty blisko siebie, Brooklyn Bridge i Manhattan Bridge.
0: Dokładnie.
1: I Manhattan Bridge to jest ten, który widzimy na przykład dawno temu w Ameryce.
0: Jeden i drugi też widzimy. Najczęściej właśnie jest ten takie ikoniczne miejsce, gdzie każdy, kto przyjeżdża, powiedzmy, już sobie przed tym mostem przejeżdża na drugą stronę.
1: Na Brooklyn.
0: To udaje się tam i żeby na Instagramie tutaj pokazać przyjaciołom, że był w tym miejscu, bo to jest ikoniczne miejsce, takie ulica, która jest otwarta właśnie na most.
1: Tak, a tam nic nie ma, to jest jakaś knajpka koszerna po lewej stronie.
0: Tak, dokładnie. I tam widzimy właśnie tych młodych, młodych gangsterów, którzy później się stają gangsterami dawno temu w Ameryce. No oczywiście piękna muzyka, Ennio Morricone. I oni tam się przemieszczają do tego drugiego mostu. Tam pod tym drugim mostem dochodzi do takiej tragicznej tam sytuacji, gdzie ginie taki młody chłopak, który taki ma taką sytuację. Dumbo, no oczywiście, to jest takie miejsce, jest właśnie taki przykład takiego oczywistego spotu filmowego. Natomiast czasami przechodzimy koło jakiegoś miejsca, nawet nie wiemy, że to wystąpił w filmie. A jak już jesteśmy w Nowym Jorku, no to Little Italy, tam jest taka knajpa, Mulberry Bar, gdzie kręcono bardzo dużą ilość filmów, ale jakoś sobie upodobali twórcy filmów gangsterskich, bo tam takie Rodzina Soprano, Donnie Brasco, potem co tam jeszcze, Ojciec Chrzestny oczywiście, Trójka i jeszcze wiele innych różnych tytułów, także dobrze wcześniej sobie gdzieś tam wygooglować, wpisać, rzucić takie hasło, żeby nam się coś tam wysypały, takie informacje.
1: Czy Mulberry Street Bar?
0: O, właśnie, Mulberry Street Bar.
1: No dobrze, a pan jakieś swoje ulubione filmowe miejsca?
0: Takim filmowym, moim ulubionym miejscem, który... Ale to dziwnie się czułem w tym miejscu. Ale to ze względu na to, że to jest adaptacja mojej ulubionej książki. Michał Buchakow, Mistrz Małgorzata.
1: Ale masa tego było. Był rosyjski miniserial.
0: Bortko się nazywał ten reżyser, nie pamiętam imienia. On zrobił niezły serial. Ja znam rosyjski, także sobie w oryginale to oglądałem.
1: Ale bo rosyjski było kilka, bo był taki chyba 6-odcinkowy, 8-odcinkowy. Jeden był nawet całkiem udany.
0: No to chyba mówimy o tym samym, o tym właśnie udanym. To jest Bortko, reżyser. I tam jest ta scena otwierająca, tak samo jak i w książce, na Patriarszych Prudach. I pamiętam, że jak tam dotarłem na te Patriarsze Prudy i znalazłem tą ławeczkę, gdzie szatan tam rozmawiał z tymi przodownikami pracy twórczej, to jakoś się nieswojo czułem. Nie wiem, czy to jest jakaś autosugestia, bo różne emocje mi się pojawiają w momentach, kiedy docieram do tych filmów, ale pamiętam, że tam jakoś tak się czułem nieswojo. Nie tym dlatego, że dla mnie Moskwa jest jakaś taka odpychająca obca, ja znam rosyjski, nie pierwszy raz byłem w tych miejscach, tak? Natomiast tam się czułem szczególnie, nie?
1: No dobrze, a miał pan jakieś takie miejsca, gdzie pan się czuł rozczarowany, czyli fantastycznie wygląda na ekranie, tak. Przyjechał pan, a tam nic nie ma, dziura w ziemi.
0: To znaczy, aż może, przemalowane. Może nie tak, może nie to dziura w ziemi, tylko Beverly Hills. Ja sobie miałem zupełnie inne wyobrażenie, tak? No jak taki Polak tutaj ogląda filmy o Beverly Hills, no to sobie wyobraża, no nie wiem, jakiś taki przepych, że po prostu kładzie na kolana. Konstancin Jeziorna, Podkowa Leśna, tutaj pod Warszawie, niczym nie ustępuje, ja wręcz bym powiedział, że...
1: Albo Jurmala koło Rygi.
0: Bardziej są wystawne niż tam w Beverly Hills. To nie znaczy, że oczywiście bardzo czyściutko.
1: No ale Konstancin droższy chyba niż Beverly Hills.
0: tego nie wiem, ale być może... No czasami coś jest mniejsze niż mi się wydawało, tak?
1: Na przykład?
0: Pamiętam, że jak będąc w Republice Południowej Afryki, tam udaliśmy się z Durbanu, jechaliśmy do takiego starego rezerwatu, jeden z najstarszych właśnie w Republice Południowej
1: Jaki
0: Afryki. Zulu Szczaka, serial.
1: Okej.
0: Ja, oglądając ten serial, jakieś miałem takie...

0: że ja mam to wszystko pod ręką.
1: Ale czereśnie jeszcze nie są gotowe do konsumpcji.
0: Zapamiętał pan tą scenę.
1: Nie, jeszcze jest sceny z par, bo to jeszcze się dzieje na Śląsku też, nie?
0: Jak leży, tak, jest jeden odcinek, jest taki właśnie, kiedy on dochorzą ludzie.
1: A, pamiętam, ktoś takie tam... Tak, na plecach.
0: Na plecach, dokładnie.
1: To bez krępacji mnie nie ciekawi. Dobrze, to już się nie dowiemy, albowiem informacje się zbliżają. Pan Michał Filczyński, podróżnik, filmowiec, czyli podróże 24 klatki na sekundę. Bardzo dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Wojsko zaprzecza, że nie przekazało informacji o wstrzymaniu przylotu amerykańskich żołnierzy do Polski resortowi obrony. 7 osób zostało rannych po tym, jak piorun uderzył w Tatrach w okolicach Giewontu. Rząd przedstawił plan na łagodzenie skutków prezydenckiego weta do ustawy wdrażającej sejf. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Sztab Generalny Wojska Polskiego zaprzecza doniesieniom związanym z wstrzymaniem rotacji wojsk USA do Polski. Tym razem chodzi o tekst portalu Onet, zgodnie z którym informacja o takiej decyzji, którą od kilku dni podają amerykańskie media, miała ugrzęznąć w poczcie szefa sztabu generała Wiesława Kukuły. Sztab odpowiada, że to nieprawda, jednak według doniesień Onetu ta informacja została potwierdzona w 3 niezależnych źródłach. Od środy po amerykańskich mediach krążą doniesienia, że rotacja jednej z amerykańskich brygad liczącej 4000 wojskowych została wstrzymana przez Pentagon. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że liczba żołnierzy USA w Polsce się nie zmieni. Rząd przedstawił plan na łagodzenie skutków prezydenckiego weta do ustawy wdrażającej sejf. Mimo że ostateczna umowa na zaciągnięcie unijnej pożyczki została podpisana w zeszłym tygodniu, po wecie miliardy euro mogą być przeznaczone tylko na wojsko. Karol Nawrocki, blokując ustawę, wykluczył przekazanie pieniędzy na modernizację Straży Granicznej czy Policji oraz inwestycje w infrastrukturę. Ale rządzący znaleźli na to sposób. Plan polega na tym, że pieniądze na te zadania przeznaczy resort obrony, zaoszczędzi je na wcześniej zaplanowanych zakupach, które będzie można sfinansować pożyczkami z sejf.
4: Mechanizm jest prosty. Rozszerzamy program pozamilitarnych przygotowań obronnych. Polski wniosek do programu sejf zostanie zaktualizowany. Całe 43,7 miliarda euro trafi na potrzeby polskiego wojska. Pojawią się tam kolejne projekty.
5: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych i będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej na pozamilitarne przygotowania obronne.
3: Wyjaśniali pełnomocniczka rządu do spraw sejf Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Służby będą mogły liczyć m.in. na nowe drony, systemy sztucznej inteligencji czy śmigłowce. Realizowane będą też projekty infrastrukturalne, jak modernizacje linii kolejowych, które w razie wojny będą wykorzystywane do wojskowych transportów. Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Przed wyborem Sejmu opinie w sprawie tych kandydatów zgłosili sami sędziowie. Ma to być sposób na odpolitycznienie tej instytucji. Wśród nowych członków KRS-u jest Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości, zastępca Zbigniewa Ziobry, zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość. Nowych członków KRS-u wybieraliśmy łącznie, zgodnie z obowiązującym prawem, dlatego nie można było z tego grona wyeliminować Łukasza Piebiaka, wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej.
6: Próbowaliśmy dwukrotnie zmienić ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, zmienić procedurę wyboru. Natomiast pracujemy na tym, co jest. Wszystkie kluby parlamentarne mają prawo do wskazania, lista jest łączna. Natomiast z tego wyboru najważniejsze i tak jest to, że kandydaci mogli zostać w jakiś sposób zaopiniowani przez środowisko sędziowskie i osoby, które tu będą wybierane w miażdżącej większości mają bardzo silną legitymację sądownictwa powszechnego.
3: Krajowa Rada Sądownictwa bierze udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Kandydaci wskazani przez KRS muszą być jednak później powołani przez prezydenta. 7 osób zostało porażonych piorunem w pobliżu szczytu Giewontu. Jedna z nich została ciężko ranna, bo straciła przytomność i obsunęła się kilka metrów po skałach. Trzeba było wzywać do niej śmigłowiec Topru. Ten jednak miał problem z dotarciem, bo wokół Giewontu szalała burza. Jakby tego było mało, na Podhale wróciła zima. W Tatrach są coraz trudniejsze warunki. Na szlakach jest ślisko, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury, czyli w górach już spodziewajmy się samych opadów śniegu. stopni jest bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę. Będzie niebezpiecznie, będzie słaba widoczność, także odradzamy wszelkich wyjść wyższe partie Tatr.
3: Topr przypomina, że powyżej 1700 metrów nad poziomem morza nadal utrzymują się zimowe warunki i obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed możliwym wejściem w atmosferę szczątków rosyjskiej rakiety, choć najbardziej prawdopodobny obszar upadku to okolice Afryki. Eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spadać także nad Polską, mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.pl.
8: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe, bo ten obiekt, orbita tego obiektu przechodzi właśnie nad Polską w momencie tego zagrożenia, kiedy już ten obiekt po prostu przez opór atmosferyczny może na tą ziemię spaść.
3: Obiekt Fregat, czyli górny stopień rosyjskiej rakiety, wraca na ziemię po wyniesieniu 16 satelitów telekomunikacyjnych. Element waży około tony, może wejść w atmosferę między sobotnim porankiem a niedzielnym popołudniem. Francja odsłoniła karty przed piłkarskim mundialem. Selekcjoner wicemistrzów świata ogłosił 26-osobową kadrę na turniej w USA, Kanadzie i Meksyku, a towarzyszy temu filmik w mediach społecznościowych, którym zachwyca się piłkarski świat. Przemysław Pozowski.
9: Filmik, w którym występują choćby powołane gwiazdy Kylian Mbappé oraz zdobywca złotej piłki Ousmane Dembélé, to pomysłowa animacja, ale zabrakło w niej, ale przede wszystkim w kadrze na mundial, m.in. Lucasa Chevaliera, którego na pozycji trzeciego bramkarza zastąpił Robin Riise, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps.
10: C'est la situation de Lucas Chevalier.
9: Sytuacja Lucasa Chevaliera była już nieco skomplikowana w marcu. Mieliśmy nadzieję, że się poprawi, ale niestety z powodu kontuzji nie miał okazji zagrać od tego czasu.
10: Le Paris Saint-Germain.
9: Deschamps przy powołaniach pominął także pomocnika Realu Eduardo Camavingę czy napastnika Tottenhamu Randala Kolomłaniego. Przemysław Pozowski, TOK FM.
3: Więcej informacji na tokfm.pl. W ciągu dnia popadać może w całej Polsce, acz w centrum, na północy i zachodzie więcej szans także na przejaśnienia. Na termometrach 11 stopni w Katowicach, 14 w Warszawie, 15 w Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu, 16 w Poznaniu, Lublinie, Bydgoszczy, 18 na Podkarpaciu. Tam najcieplej, ale tam też możliwe burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Maciej Kluczka, wywiad polityczny. Zapraszam i witam. Zapraszam też do obejrzenia lub odsłuchania najnowszego podcastu politycznego Dzieje się. Do zobaczenia m.in. w aplikacji i odsłuchania w aplikacji mobilnej TOK FM, ale także na Spotify, na YouTubie Radia TOK FM. Dzisiaj jednym z tematów jest sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości. Tytuł: wszystkie sznurki z Kaczyńskim zostały zerwane i widzimy twarz Mateusza Morawieckiego. Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik PiSu.
12: To dzień dobry, dzień dobry, panie redaktorze.
11: Zaraz porozmawiamy o sytuacji, relacjach Morawieckiego z Kaczyńskim, ale najpierw o sytuacji finansów Prawa i Sprawiedliwości, bo dzisiejsza Rzeczpospolita w wersji na pewno na portalu podaje, że bo w ostatnią środę było kolejne wezwanie, prośba prezesa PiSu, żeby sympatycy, wyborcy wpłacali na konto partii i Rzeczpospolita dotarła do sprawozdania finansowego z poprzedniego roku i wynika z niego, że całkiem nieźle wam ta zbiórka idzie, panie rzeczniku, że uzbieraliście darowizn w zeszłym roku ponad 11 milionów złotych, czyli mniej więcej tyle samo, ile wynosiła kwota subwencji odebranej decyzją PKW. To za sprawą tej kampanii, pikników wojskowych i tak dalej. Czyli generalnie nie jest tak źle, jak prezes mówi, że sytuacja finansowa partii jest zła, no bo uzbieraliście tyle, ile wam brakowało.
12: Panie redaktorze, no wolałbym rozmawiać o fatalnej sytuacji finansów publicznych w czasie rządów Donalda Tuska. Myślę, że to powinno skupić naszą podstawową uwagę.
11: Jest fatalna. I o niej też rozmawiamy często.
12: Jest fatalna. Natomiast rzeczywiście wykorzystam tą okazję do tego, żeby zachęcić może wśród słuchaczy Radia TOK FM. Również są osoby, które chcą wesprzeć działalność Prawa i Sprawiedliwości po tym, kiedy zostaliśmy okradzeni. I to nie przez PKW. Przypominam, że uchwała PKW mówiła o tym, że subwencja powinna być wypłacona, tylko przez arbitralną decyzję pana ministra Domańskiego. Nielegalną decyzję ministra PKW. Domańskiego, rozumiem, pan... który sam sobie pisze akt oskarżenia, który w przyszłości z pewnością zostanie wdrożony.
11: Ale pan rzecznik mówi, że prosi o datki, ale jednocześnie mógłby pan podziękować, bo w sumie uzbieraliście tyle właśnie, ile brakowało.
12: Tak, oczywiście, to dzięki naszym wspaniałym wyborcom, dzięki naszym wspaniałym sympatykom jesteśmy w stanie prowadzić naszą działalność. Tak samo było w kampanii pana prezydenta Karola Nawrockiego. Ja byłem w tym sztabie, pamiętam doskonale, że na początku, po tym, kiedy nas okradziono, nie mieliśmy pieniędzy nawet na to, żeby zatankować samochód dla członków sztabu, którzy powinni towarzyszyć panu wtedy kandydatowi, a dziś prezydentowi, a skończyło się na tym, że osiągnęliśmy limit. Również dzięki wpłatom sympatyków wyborców Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy w stanie prowadzić naszą działalność. Bardzo za to dziękuję i zachęcam również do dalszych wpłat, bo bez tego wsparcia, bez wsparcia osób, które wiedzą, że Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną formacją, która jest w stanie przywrócić Polskę na tą ścieżkę ambicji, rozwoju i sprawiedliwości, tego zwycięstwa po prostu, to zwycięstwo nie mogłoby być możliwe.
11: Ale czy uzasadnione jest to twierdzenie prezesa PiS-u przy okazji tych apeli o wpłaty, że sytuacja finansowa partii jest zła? No jest w sumie taka sama, jak była wcześniej. Dzięki oczywiście waszym wyborcom, ale nie jest zła.
12: Każda nasza konferencja jest poprzedzona analizą sytuacji finansów Prawa i Sprawiedliwości.
11: W tym roku idą gorzej niż w poprzednim.
12: Idą tak, jak powinny iść, ale zawsze powinno, może zawsze może być lepiej. No przypominam, że my nie mamy subwencji, która jest nam należna z mocy prawa. Została nam nielegalnie odebrana. Inne partie taką subwencję, takie dofinansowanie czy zwroty za kampanię parlamentarną otrzymały, a no, Prawo i Sprawiedliwość nie.
11: Gdyby nie było spotu Zbigniewa Ziobry za pieniądze Ministerstwa Sprawiedliwości w kampanii wyborczej, gdyby nie było pikników wojskowych wykorzystywanych w kampanii wyborczej, to problemu by nie było.
12: Tylko pan doskonale wie, że Państwowa Komisja Wyborcza w jaki sposób bada sprawozdania i w jaki sposób przekroczyła swoje uprawnienia w tej kwestii tą decyzją kilku członków, tak na dobrą sprawę, upolitycznionych. Zresztą ostateczna uchwała Państwowej Komisji Wyborczej mówiła o tym, że tę subwencję należy wypłacić, a minister Domański sobie stwierdził, że nie, no bo bał się gniewu Donalda Tuska. No to spotka się z decyzją prokuratury i mam nadzieję sądu w momencie, kiedy do Polski wróci praworządność.
11: Janusz Kowalski, kiedyś w PiS-ie, teraz już poseł niezrzeszony, tak mówił o ustawie proponowanej przez PiS o kryptowalutach. Proszę posłuchać.
13: Co proponujecie Polakom jako Prawo i Sprawiedliwość, jako oferta na te beznadziejne rządy Tuska? To, żeby zlikwidować cały sektor kilkudziesięciu tysięcy pracowników w Polsce, najlepszych informatyków, gdzie oni się mają wynieść?
11: Janusz Kowalski się dziwi, no on już jest poza PiS-em, ale dziwi się też Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS-u. No, jest to zwrot. I to nagły.
12: Dobrze, panie redaktorze, zacznijmy od jakby genezy całej tej sytuacji i afery Zonda Krypto. Afery Zonda Krypto, za którą pełną odpowiedzialność bierze obecna ekipa, która przespała dwa lata, tak na dobrą sprawę.
11: Były podczas wnioski do prokuratury już jeszcze, w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ale jeżeli pan mówi o genezie, a pan nie zaczyna od początku, to muszę powiedzieć, że w 2018 roku jeszcze ta firma, która była, można powiedzieć, prototypem Zonda Krypto, już też były zgłoszenia z KNF-u, ale prokuratura katowicka, kierowana przez zaprzyjaźnionego prokuratora Zbigniewa Ziobry, nie podjęła sprawy.
12: W czasie ostatnich dwóch lat estońska instytucja zajmująca się nadzorem, między innymi nad giełdami kryptowalut, wysyłała ostrzeżenia dotyczące Zondy Krypto, która, jak wiemy, była zarejestrowana w Estonii. Nie zostało zrobione nic. Prokuratura również przespała moment, kiedy już było wiadomo, że klienci będą okradzeni. Przypominam, około 30 tysięcy osób, straty ponad 350 milionów złotych. Wystawiono prokuratora, który sobie pojechał na urlop, a później z tej sprawy musiał się wyłączyć. Przez to zniszczono dowody.
11: Przez co zniszczono dowody, przez co go nie zatrzymano,
12: więc nie uchroniono Polaków przed tym, co można było ich przed tym ochronić.
11: Teraz pół zdania dla mnie. To wszystko wiedzieliście jako politycy PiS-u, gdy proponowaliście ustawy, gdy mówiliście, że nie można przeregulować rynku.
12: Nie, no przepraszam bardzo, afera Zonda Krypto upadła w tak zwanym międzyczasie, pomiędzy naszym stanowiskiem dotyczącym pierwotnej wersji ustawy i tym, co się wydarzyło.
11: Okej, ale Mateusz Morawiecki nadal nie rozumie. Mówi, że idziecie od ściany do ściany. Mówił to w Radiu Z w tym tygodniu.
12: Panie redaktorze, ja nazywam się Mateusz Kurzejewski. Imię mam co prawda takie same, ale nazwisko inne i uważam, że jedyna sensowna regulacja, która jest w stanie uchronić klientów przed prawdopodobnymi oszustwami, które mogą się wydarzyć, jeśli chodzi o obrót kryptowalutami, bo jest to jednak podejrzany, bardzo często podejrzany biznes. Ja bym nie rekomendował nikomu, sam też bym nigdy pieniędzy w to nie zainwestował. A przy tej nieudolnej władzy, która w tej chwili jest, żadna regulacja nie uchroni potencjalnych ofiar, osób, które na kryptowalutach chciałyby zrobić jakiś szemrany interes. Więc takie jest nasze stanowisko w tej sprawie. Taki projekt też złożyliśmy. Zresztą pan prezes Jarosław Kaczyński jest konsekwentny w tym stanowisku, bo mówił o tym, że kryptowaluty nie powinny funkcjonować
11: tutaj
12: na polskim rynku.
11: Ale Jeżeli by doszło do tego głosowania w sprawie tego projektu, a Mateusz Morawiecki i może jego grupa zagłosowałaby przeciwko projektowi PiSu, to byłby definitywny koniec obecności Morawieckiego w partii?
12: Panie redaktorze, pan zadaje pytanie, a co by było, gdyby? Głęboko wierzę, że gdyby to koalicja...
11: Złożyliście, a wiceprezes Morawiecki mówi nie.
12: Koalicja rządząca... pozwoliła w ogóle procedować ten projekt, bo on nawet nie był procedowany, to cały klub, jak jeden mąż, stanąłby za tym, żeby tą ustawę przyjąć. Pan mi tutaj każe wróżyć z fusów, pisać jakieś scenariusze. Na to się nie pisze, nie jestem żadnym...
11: Ale fakty są takie...
12: twórcą fantastyki.
11: Że Mateusz Morawiecki, pytany w tym tygodniu w Sejmie, czy czuje się dobrze w PiSie, czy będzie budować swoje stowarzyszenie, mówi, że tak, będę budować, nie dam się wypchnąć z PiSu, ale inni szatani są tam czynni. Cytuję. No, widzi złe osoby w Prawie i Sprawiedliwości, które grają na jego niekorzyść.
12: Panie redaktorze, ja mogę powiedzieć, jak chciałbym, żeby to wszystko wyglądało. Chciałbym, żeby wszyscy w 100% byli skupieni na wsparciu pana profesora Przemysława Czarnka, który jest naszym kandydatem na premiera, który bardzo... rzecznikiem jego kampanii, który bardzo dobrze rozpoczął tą swoją prekampanię. Przypominam chociażby od złożenia projektu ustawy w sprawie obniżenia cen paliw, który w konsekwencji został przez rząd przyjęty i wiele innych równie ciekawych inicjatyw. Taka była decyzja kierownictwa naszego...
11: Mateusz Morawiecki
12: nie zaraz dojdę. Taka była decyzja kierownictwa naszej partii. I rzeczywiście wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy działacze wspierają pana profesora Przemysława Czarnka. Tak to bywa w tak dużej formacji, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, największa partia w Polsce, że niektórzy to robią z większym zaangażowaniem, a niektórzy z mniejszym. Natomiast również ze strony pana premiera Mateusza Morawieckiego słyszymy, że będzie wspierał i wspiera zresztą pana profesora Przemysława Czarnka. Dzisiaj czytałem o tym, że będzie wspólne spotkanie, zdaje się, gdzieś na zachodzie, w Gorzowie Wielkopolskim, obu panów, tak? Więc jak jedna pięść idziemy po to, żeby zwyciężyć, no bo rzeczywiście ta jedność jest potrzebna, a najmniej nam jest potrzebna dyskusja o sprawach wewnętrznych w Prawie i Sprawiedliwości, dlatego jeśli mogę z takim wnioskiem do pana redaktora się zgłosić, to chciałbym, żebyśmy już zmienili temat.
11: Panie rzeczniku, wniosek będzie rozpatrzony za chwilę, ale jeszcze z 2-3 pytania na ten temat, bo niestety dla państwa dużo tych tematów nam podajecie. Mateusz właśnie Morawiecki mówi, nie zrezygnuje z budowy Stowarzyszenia Rozwój Plus. Nie musi, tak? Może rozwijać Rozwój Plus?
12: No, panie redaktorze, ja uważam, że my powinniśmy działać jako Prawo i Sprawiedliwość, tak? I
11: to jest fundamentalna sprawa. Według wiceprezesa PiSu to stowarzyszenie będzie w ramach PiSu, na korzyść PiSu?
12: Moim zdaniem lepszy sposób prowadzenia tej prekampanii, czy naszej całej działalności byłaby taka, gdybyśmy działali wszyscy jako Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście uwzględniając te różne wrażliwości, czy też walkę o określony elektorat, bo rzeczywiście Mateusz Morawiecki jest wybitnym ekspertem, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne i za tą agendę przede wszystkim powinien być odpowiedzialny w tej kampanii. Natomiast uważam rzeczywiście, że jest lepszym rozwiązaniem jest to, gdybyśmy wszyscy szli pod jednym szyldem i tak będziemy też szli, bo przecież Mateusz Morawiecki mówi wprost o tym, że będzie prowadził swoje działania jako Prawo i Sprawiedliwość.
11: A czy pod tym jednym szyldem przed wyborami znajdą się inni politycy też prawicy szeroko pojętej? Myślę chociażby o Pawle Kukizie, był tutaj we wtorek, powiedział, że jeszcze nie wie, czy kandyduje. Później, parę dni później w Polsat News powiedział, że może i by chciał, ale wie, że nie sam nie da rady z demokracją bezpośrednią, koło, które tworzy, więc może myśli o przymierzu z Mateuszem Morawieckim, bo właśnie mu blisko. Czy mógłby się znaleźć Kukiz na listach PiSu, czy to już nie wróci ta przyjaźń?
12: Wie pan, no to do układania list to jeszcze jest dużo czasu, a ja też nie jestem Pawłem Kukizem, więc nie wiem, jakie będą jego plany, jakie będą jego decyzje. O tych sprawach będziemy jeszcze rozmawiać. Będzie rozmawiało kierownictwo naszej partii, Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. On jest odpowiedzialny za układanie ostatecznych list, z którymi pójdziemy do wyborów parlamentarnych.
11: Ale nie mówi pan nie, definitywnie.
12: Nie wiem, jaka będzie decyzja kierownictwa naszej partii w tym zakresie.
11: A jeszcze wracając do tej prekampanii Przemysława Czarnka, myśli pan, że faktycznie ten efekt Czarnka jest, zdaje egzamin, kandydat. Pytam o to, czy zwiększył poparcie PiS-u, zmniejszył poparcie Konfederacji. No PiS może się lekko umocniło w sondażach, ale i tak nadal mocną jedynkę, mocną pierwszą pozycję ma Koalicja Obywatelska, a te sondaże obu Konfederacji są mniej więcej takie same.
12: To znaczy tak, pierwsza sprawa, że na tym etapie w takiej perspektywie czasowej do wyborów sondaże bardzo często kreują rzeczywistość zamiast nią badać, natomiast jak patrząc na to, co w tej chwili jest publikowane, jeśli chodzi o sondażownię, no to widzimy taki wyraźny trend, który zatrzymał spadki Prawa i Sprawiedliwości i to był taki pierwszy cel też, jeśli chodzi o działalność pana profesora Przemysława Czarnka. W niektórych sondażach widzimy również redukcję tej różnicy, która jest pomiędzy nami a Koalicją Obywatelską, a ja osobiście oceniam, że pan profesor Przemysław Czarnek bardzo dobrze rozpoczął, bo jest bardzo aktywny, składa dobre projekty legislacyjne, wzbudza bardzo duże zainteresowanie i bardzo duży entuzjazm na spotkaniach z naszymi wyborcami. Tak, to co powiedziałem przed chwilą.
11: Czyli zostanie kandydatem do końca.
12: Tak, głęboko w to wierzę, że zostanie kandydatem do końca i jeszcze mało tego, ja wierzę, że będzie przyszłym premierem Rzeczypospolitej Polskiej.
11: No to o tym już decydują wyborcy i ewentualnie koalicjanci.
12: I dlatego apeluję do nich również, do wyborców, do słuchaczy Radia Tok FM.
11: Panie pośle, to jeszcze jeden poseł. Rzeczniku, tak. Jeden poseł Prawa i Sprawiedliwości, bo w tym tygodniu zaczął się proces Dariusza Mateckiego. Chodzi o sprawę fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych i wykorzystywania na cele prywatne zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i defraudowanie z Funduszu Sprawiedliwości. Czy poseł Madecki będzie zawieszony lub wyrzucony z klubu dopiero jak zostanie skazany? Czy jak będzie akt...
12: Panie redaktorze, ja odsyłam naprawdę do
11: posiedzenia Sejmu. Krzysztof Ciuski został zawieszony za wypowiedzi i poglądy, a Dariusz Matecki za to, że ma proces karny, nie.
12: Tylko naprawdę odsyłam wszystkich, również i pana, i słuchaczy Radia Tok FM, do posiedzenia Sejmu, kiedy był rozpatrywany wniosek o odebranie immunitetu panu posłowi Mateckiemu, kiedy to pięknie zgruzował tą całą skonfabulowaną argumentację prokuratury dotyczącą tego, że rzekomo nie wykonywał pracy w Lasach Państwowych, czy tam gdzieś jakieś...
11: No ale jeszcze jest Fundusz Sprawiedliwości.
12: Środki,
11: a wie pan, że już sąd skazał dwóch małych świadków. Dał im wiarę i dał im mniejsze przez to wyroki karne. Dał im wiarę za to, że defraudowali z Mateckim pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, więc to już sądy decydują o tym. Nie tylko prokuratura, nie tylko
12: O tym decyduje niestety w państwie Donalda Tuska sąd. Donald Tusk.
11: Nie, sąd.
12: I taka jest prawda, zresztą on zapowiadał, zdaje się, panu posłowi Mateckiemu, że poseł Matecki będzie siedział i rzeczywiście wreszcie się znalazł, więc tak to
11: i
12: działa.
11: Wyszedł. I
12: tak to się działa w państwie. Tak to się działa jak w państwie.
11: Czyli
12: ja wierzę w 100% w niewinność pana posła Mateckiego. Oczywiście, że tak.
11: Zobaczymy, czy przy wyroku sądu nie będzie musiał pan
12: uchwalić języka. Zobaczymy, jaką trójkę sędziowską wylosuje do tego Waldemar Żurek.
11: To na koniec jeszcze. Niech pan nam wytłumaczy, mi i słuchaczom, dlaczego Łukasza Piebiaka klub PiS-u zgłosił do nowej KRS. Tego człowieka, który sam podał się do dymisji z funkcji wiceministra sprawiedliwości, gdy wybuchła afera hejterska za czasów Zbigniewa Ziobry.
12: Panie redaktorze, ja bym raczej chciał odpowiedzieć na pytanie, z jakiego powodu koalicja rządząca nie uznała zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wstrzymania się przed głosowaniem.
11: Temat.
12: Nie, to jest najważniejszy temat.
11: Klub PiS-u zgłosił Łukasza Piebiaka. Ja chcę
12: To był nasz kandydat, a mamy do czynienia ze złamaniem prawa. Kolejnym, bo Donald Tusk i jego ekipa uznali sobie, że Trybunał Konstytucyjny nie istnieje i napisali uchwałę sejmową. Gdyby napisali uchwałę sejmową, że Radio Tok FM nie istnieje, to pan by przestał przychodzić do pracy. Proszę mi powiedzieć.
11: Spakowalibyście
12: te wszystkie mikrofony, te komputery stąd i wyszli.
11: Z całej palestry,
12: to był nasz kandydat, który był wybierany przez posłów, którzy zasiadają w komisji sprawiedliwości.
11: A może chcieliście załatwić Łukaszowi Piebiakowi ciepłą posadkę, bo to są dobre zarobki, 5-letnia kadencja.
12: Panie redaktorze, no to tymi kategoriami, jak pan rozpatruje, to w jaki sposób byli wybrani ci antysędziowie do Trybunału Konstytucyjnego.
11: Ten człowiek,
12: tego nie rozumiem.
11: Sam przyznał
12: dlaczego
11: się do
12: został
11: winy,
12: wybrany na przykład sędzia Markiewicz, który jest chyba jednym z bardziej upolitycznionych sędziów, oczywiście po tej stronie liberalnej.
11: Okay. Panie rzeczniku, ze wszystkich prawników, z którymi macie kontakt, Piebiak był najlepszy.
12: Naprawdę, panie redaktorze, uważam, że zamiast skupiać się na personaliach, powinniśmy się skupiać na tym, że po raz kolejny zostało złamane prawo w polskim Sejmie.
11: A ja się skupiam
12: ze względu na to, że obecnie rządząca koalicja nie jest w stanie wytrzymać nawet tygodnia bez ordynarnego przykładu złamania prawa. A tak krzyczeli konstytucja.
11: Wicerzecznik PiS-u Mateusz Kurzejewski. Kamila Biedrzycka, dział opinii Super Ekspresu. Dzień dobry, cześć.
14: Dzień dobry.
11: Chciałbym zapytać najpierw o transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Pierwsza taka transkrypcja dokonała się. W kolejce są oczywiście następne. Ale z punktu widzenia politycznego, to jest takie wymuszone, wymęczone zwycięstwo, przyniesie punkty Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, czy niekoniecznie? Bo ludzie, którym na tym zależało, stwierdzą, to my wywalczyliśmy, a nie politycy dla nas.
14: A to już pewnie trochę zależy od ludzi, trochę zależy od tego, jak Koalicja Obywatelska i Lewica dalej potoczą te sprawy, bo to przecież nie jest koniec. To są oczywiście na razie historie precedensowe. Oczywiście one powtarzają się już na tyle, że zaraz precedensowymi być przestaną i staną się pewną normą. Natomiast no, zdaje się, że to uderzenie pięścią w stół, bo tak bym jednak nazwała reakcję premiera Donalda Tuska przed posiedzeniem rządu we wtorek, te przeprosiny skierowane pod adresem społeczności LGBTQ+, i to posypanie głowy popiołem, jakby nie było, jest pewnym krokiem i pewnym bardzo ryzykownym według mnie posunięciem także z punktu widzenia samego szefa rządu i Koalicji Obywatelskiej, bowiem pamiętamy, że hasła dotyczące swobód, wolności i praw człowieka, bo ja tak kwestie LGBTQ+ nazywam, były jedną z takich osi kampanii wyborczej w roku 2023. Wszyscy doskonale wiemy, że przez te ponad 2,5 roku rządów nie udało się zrobić wiele, delikatnie rzecz ujmę, no ale też pamiętajmy o tym, że mamy w koalicji 15 października hamulcowych, którzy z prawami człowieka mają daleko idące problemy. To jest Polskie Stronnictwo Ludowe, no i tutaj część polityków Koalicji Obywatelskiej nastawionych bardziej liberalnie do całej sprawy ma związane ręce. Pytanie, czy Donald Tusk przed tym posiedzeniem rządu wiedział już, że sprawy są dogadane, dlatego że mówię o ryzyku. Gdyby się okazało, że on tę sprawę bierze na tapet po raz kolejny i po raz kolejny kończy się to fiaskiem, to myślę, że byłby to no może nie samobój polityczny, ale jednak bardzo duży kłopot, z którym koalicja musiałaby sobie radzić w przyszłorocznej kampanii wyborczej. Stąd też przypuszczenia, że jednak pewne kwestie są dogadane. No ale transkrypcja to nie wszystko, bowiem rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, to jest sytuacja związana z tym, że ludzie tworzący wspaniałe, piękne związki jednopłciowe sami sobie trochę to w sądach wywalczyli. I teraz zadaniem państwa jest transkrypcja, czyli takie bardzo czyste, zimne, urzędnicze podejście do sprawy. Ale nie zapominajmy, że odłogiem leży kwestia ustawy dotycząca regulacji związków partnerskich. Po pierwsze u nas w kraju, a po drugie pamiętajmy, że cały czas jest to jednak kwestia wypełnienia, no nazwę to w cudzysłowie, wymogów Unii Europejskiej, pewnej implementacji prawa unijnego, która nakazuje nam regulację kwestii związków partnerskich, a w tej sprawie niestety na razie cały czas nie ma porozumienia, więc to jest bardzo grząski grunt, tak. Ale wydaje mi się, że doświadczenie Donalda Tuska jest na tyle duże, że chyba nie wchodziłby na tak kruchy lód po raz drugi, gdyby nie miał pewności, że ta sprawa zostanie załatwiona, no, no, zapewne nie w satysfakcjonujący sposób dla wszystkich, ale jednak jakiś krok czy dwa do przodu zostaną poczynione. No, trzeba tę sprawę obserwować i absolutnie nie wolno o niej zapominać.
11: Tak, i pewnie kolejne życiowe przykłady będziemy podawać, bo jest też zamieszanie takie polityczno-prawne, można powiedzieć, tak? Bo z jednej strony Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, mówi dziennikarzom w Sejmie, transkrypcja już sama z siebie załatwia wiele spraw w urzędach, nie trzeba będzie o to walczyć, ale z drugiej strony właśnie on sam dał wytyczne ZUS-owi, czy na przykład taką transkrypcję uznawać, no i ZUS będzie uznawać, co się wiąże oczywiście ze składkami i tak dalej, z różnymi uprawnieniami, chociażby nawet z rentą wdowią, gdyby ktoś z takiego związku małżeńskiego, jednopłciowego, transkrybowanego, tak, zmarł, czego oczywiście nie życzymy, ale takie przecież historie przecież będą miały miejsca. I pytanie, czy kolejne urzędy, także pod auspicjami Ministerstwa Finansów, przy na przykład wspólnym rozliczaniu, będą to honorować? To będą kolejne historie, kolejne odcinki tej historii.
14: Ja w tym tygodniu rozmawiałam i zarówno z ministrą Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, i wczoraj rozmawiałam z ministrem finansów Andrzejem Domańskim, i oni oboje, przede wszystkim pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, mówią, że to jest dla Lewicy sprawa absolutnie fundamentalna i że już wszystkie wytyczne, które są konieczne do uregulowania tych kwestii, zostały w jej resorcie załatwione. Największą zgryzotę tak naprawdę ma Krzysztof Gawkowski, który oczywiście już poinformował wczoraj o tym, że dobre, celowe do tego rozporządzenia wydał, ale tam był tak prozaiczny kłopot jak PESEL-e, czyli u nas po prostu PESEL-e są identyfikowane od razu jako płeć żeńska albo płeć męska, i tu był kłopot, co zrobić z takimi właśnie, powtarzam to słowo raz jeszcze, prozaicznymi rzeczami jak zwykłe tabelki. No ale podobno już sobie z tą sprawą wszyscy razem zobaczymy, co Marcin Kierwiński na to wszystko, bo już tutaj jest potrzebny podpis szefa MSWiA, a on podobno opiera się najbardziej.
11: No to jeszcze zapytam o to, czy między koalicją a lewicą może na tym tle iskrzyć, czy niekoniecznie, bo z jednej strony współpraca Czarzastego i Tuska przebiega dobrze, panowie się lubią, darzą szacunkiem, chociaż oczywiście czasami mają różne podejście do niektórych tematów, bo w weekendowej wyborczej, którą mam przed nosem właśnie i przed oczyma, jest długi wywiad z Włodzimierzem Czarzastym. Pytany o jedną listę mówi, że oczywiście, że nie, za dużo nas różni między Koalicją Obywatelską a Lewicą. Gdzieżby mogli się znaleźć na jednej liście Czarzasty i chociażby Giertych? No i to już jest takie właśnie postawienie sprawy jasno. My mamy swoją tożsamość, idziemy osobno do wyborów. No pytanie, czy jeszcze będą podnosić te różnice, będą balansować na tej linii? Jak to może wyglądać?
14: Oczywiście, że będą w ramach zachowania pewnej równowagi koalicyjnej, dlatego że wszystkie sondaże pokazują, że kompletnie pójście na jednej liście im się nie opłaca. Im, czyli mam na myśli Koalicję Obywatelską i Lewicę, dlatego że wszystkie średnie sondażowe pokazują, że Koalicja Obywatelska, która idzie do wyborów w 2027 roku z Lewicą, ma mniej więcej od 35 do 36% poparcia, co jest niższym wynikiem niż Koalicja Obywatelska oddzielnie i Lewica oddzielnie. Oczywiście ja nie mówię o wspólnej liście opozycji, podkreślam, mówię tylko o tej liście Koalicja Obywatelska-Lewica. Na razie badania pokazują, że pójście oddzielnie zdecydowanie bardziej tym dwóm ugrupowaniom się opłaca. Z tego co wiem, relacje między panem marszałkiem Czarzastym a panem premierem Tuskiem, między wicepremierem Gawkowskim a premierem Tuskiem, między panią ministrą Dziemianowicz-Bąk a premierem Tuskiem są naprawdę bardzo dobre. Ta współpraca układa się, no może nie bezproblemowo, ale tych problemów jest zdecydowanie najmniej właśnie na tych liniach, o których przed chwilą wspomniałam. Natomiast te różnice oczywiście, że będą podkreślane w sytuacjach nie jakichś bardzo kryzysowych, no bo każdy, szczególnie Lewica, która oczywiście walczy o jak najlepszy wynik, nie balansuje już co prawda na progu wyborczym, ale jednak no, chciałaby uzyskać więcej, musi tę swoją tożsamość podkreślać, musi być tym jednak, no, brzmi to trochę jak masło maślane, ale lewym skrzydłem całej koalicji i nie może za bardzo no, przyczepić się, czy przykleić, czy być tożsama z Koalicją Obywatelską. Więc to są jakby podstawy ABC polityki. Natomiast na pewno nie dojdzie między Lewicą a Koalicją Obywatelską do sytuacji konfliktowej, która mogłaby zaważyć na obecnym lub przyszłym sojuszu politycznym. To jest według mnie na dziś absolutnie niemożliwe.
11: To teraz przyjrzyjmy się jeszcze sytuacji w PiS-ie. Zwrotów akcji tam dużo, bo z jednej strony najpierw zakaz budowy stowarzyszenia, później zielone światło, że jednak to stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego może być budowane w ramach Prawa i Sprawiedliwości, ale teraz znowu zaczyna tam iskrzyć. Z drugiej strony zwrot w sprawie kryptowalut, zastrzeżenia duże ma co do tego Mateusz Morawiecki. Zresztą nawet jakby się zgodził z premierem Tuskiem, no nie powiedział tego tak dokładnie tak samo, ale premier Tusk pytał w twecie, czy głupi, czy pijani, tutaj cytuję, że od ściany do ściany, no a w Radiu Z Mateusz Morawiecki w tym tygodniu powiedział tak, że no nie możemy tak od ściany do ściany w tym temacie chodzić. Dużo tam zamieszania, pytanie, czy one jest specjalnie kreowane, czy jednak jest to burza autentyczna?
14: Ja myślę, że to jest wszystkiego po trochu. Mhm. Że to jest też kwestia tego, że po prostu po roku 2023 Prawo i Sprawiedliwość nie do końca umie znaleźć się w roli największej partii opozycyjnej. I moim zdaniem z tego się tak naprawdę wzięły te wszystkie problemy. Słabnąca rola Jarosława Kaczyńskiego, narastające konflikty wewnętrzne, tworzenie koterii, podzespołów w Prawie i Sprawiedliwości, walka o wpływy i tak naprawdę o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. PiS nie ma pomysłu na to, jak być skuteczną i atrakcyjną opozycją do koalicji 15 października. Ja będę podkreślać zawsze, że mówienie o śmierci politycznej PiS-u czy Jarosława Kaczyńskiego absolutnie nie wchodzi w rachubę, bo już byli tacy, którzy to czynili i pomylili się srogo. Natomiast no, tę słabość widać teraz ewidentnie, no a jak co po niektórzy politycy czują krew, no to idą dalej, ale też jest kwestia tego, że no, w paru sprawach merytorycznie PiS chyba nie dźwiga sytuacji, tak jest z kryptowalutami, nie dźwiga też sytuacji związanej z ośrodkiem, który się tworzy wokół prezydenta Karola Nawrockiego. Jarosław Kaczyński chyba naprawdę miał przekonanie, że Karol Nawrocki będzie politykiem Prawa i Sprawiedliwości, znaczy, że będzie załatwiał interesy partii Prawo i Sprawiedliwość. Nie spodziewało się, że aż tak będzie próbował kreować swoje własne polityczne środowisko, więc to, myślę, Jarosława Kaczyńskiego trochę zaskoczyło i stąd to takie obłędne latanie od jednego końca do drugiego, od ściany do ściany, jak to zostało powiedziane przez premiera Tuska, no bo z jednej strony dwukrotnie odrzucili pomysł odrzucenia weta prezydenta w sprawie kryptowalut, później składają swój projekt, który jednak absolutnie rynku kryptowalut w Polsce zakazuje, idąc za myślą złotą Jarosława Kaczyńskiego, że on się na tym nie zna, więc lepiej tego zakazać. Następnie jest Mateusz Morawiecki, który mówi, że on tego projektu w ogóle nie widział, w związku z tym się nie podpisał pod nim, a tak poza tym to ten projekt w ogóle jest bezsensowny. A jeszcze pojawiła się ostatnia informacja, że ta sekcja maślarzy, która chciała trochę dopiec Morawieckiemu i zakazać kryptowalut zupełnie, zbierała podpisy pod tym projektem, proszę sobie wyobrazić, in blanco, czyli część posłów w ogóle nie miała pojęcia, o co chodzi, no ale podpisuje, bo tak nakazuje dyscyplina partyjna.
11: I potem się okazało, że niektórzy podpisali i ten projekt właśnie zakazujący.
14: Jeden i drugi.
11: Tak, dokładnie.
14: No właśnie. I to pokazuje, jaki jest rozgardiarz, delikatnie rzecz ujmując, w partii. Ale pamiętajmy, że Mateusz Morawiecki, dziś oczywiście to liberalne skrzydło PiSu niby, jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi, był zwolennikiem zakazania kryptowalut. Jako premier mówił o tym, że planuje wprowadzić regulacje dotyczące kryptowalut i potwierdził przypuszczenia dziennikarzy, że kryptowaluty w ogóle w Polsce mogą zostać zakazane. Więc to nie jest tak, że Mateusz Morawiecki tutaj idzie jedną drogą i nie miota się od ściany do ściany jak reszta, tylko czyni dokładnie to samo i obawiam się, że no to się nie skończy dla Prawa i Sprawiedliwości dobrze, bo rzeczywiście, jeżeli prawdziwe są te nieoficjalne informacje dotyczące tego, co się działo w Sękocinie, jaka panowała atmosfera, jaki był poziom emocji na tym wyjazdowym posiedzeniu klubu, no to raczej nic z tego dobrego nie wyniknie, tym bardziej, że sondaże dla PiSu są bardzo niekorzystne. Bardzo sfrustrowanym jest Przemysław Czarnek, który obiecywał efekt Czarnka. Okazuje się, że efekt Czarnka jest taki, że punkty procentowe lecą na łeb, na szyję i to nie lecą w górę, tylko lecą do dołu. No i oczywiście trzeba w myśl Przemysława Czarnka znaleźć kozła ofiarnego, no a tym kozłem ofiarnym według Czarnka ma być Morawiecki. Morawiecki na rolę kozła ofiarnego nie chce się zgodzić, a Jarosław Kaczyński, przyglądając się swoim politycznym dzieciom, dostaje furii, ponieważ sam nie do końca ma pomysł, co z nimi zrobić. Czy paralizatorem potraktować, czy zabrać deser, czy może jakieś inne kary.
11: No i tu jest jeszcze kłopot. Trudny temat Zbigniewa Ziobry. Nawet są posłowie PiSu, którzy potrafią do mikrofonu, do kamery powiedzieć, że to zła droga, którą obrał Zbigniew Ziobro. Tych też miał dyscyplinować prezes Kaczyński na tym wyjazdowym posiedzeniu klubu, ale już tego tematu nie możemy kontynuować, gdyż kończy się
14: problem. A to szkoda, bo to bardzo ciekawy
11: ale myślę, że
14: pozdrawiam
11: Zbigniew
14: Państwa, dobrego weekendu.
11: Przyda nam jeszcze dużo wątków w tej historii. Również pozdrawiamy. Naszym gościem jest teraz Dorota Olko, posłanka Lewicy. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
11: Porozmawiamy o efektach głośnej imprezy z muzyką elektroniczną, która odbyła się w ubiegły weekend przy Muzeum Jana III w Wilanowie w Warszawie. Głośniej nie tylko tej nocy, ale głośne efekty także polityczne są i do dziś. No właśnie, wczoraj pani poseł poinformowała, że wnosi o odwołanie dyrektora muzeum. Taki wniosek wysłała pani do ministry kultury i informowała pani w mediach społecznościowych, że problemy w muzeum są nie od dziś i nie od tej właśnie słynnej imprezy. Wpis się pojawił i krótko potem już dostaliśmy informację, że dyrektor muzeum jest odwołany, ale to chyba nie za sprawą pani wniosku, tylko po prostu już ministra Cieńkowska taką decyzję podjęła, tak?
15: My przedwczoraj wysłaliśmy to pismo z wnioskiem o kontrolę, o podjęcie działań jasnych i o odwołanie pana dyrektora.
11: Czyli w środę.
15: Ale to była, tak. Ale to była kolejna moja interwencja w sprawie Muzeum w Wilanowie, bo tak naprawdę to nie był pierwszy raz, że działy się tam kontrowersyjne w jakiś sposób imprezy. Media donosiły o nieprawidłowościach związanych z Ogrodem Świateł, później, jeśli dobrze chronologię pamiętam, była impreza charytatywna w Fundacji Omeny Męcach. No i co ciekawe, pan dyrektor nie występował o zgodę konserwatora zabytków przed tymi imprezami. I my interweniowaliśmy w tej sprawie. Ministerstwo później wszczęło kontrolę. Okazało się, że to nie były jedyne wydarzenia na terenie obiektu, o które nie występowano na zgodę. Pan dyrektor próbował utrzymywać, że on nie musi występować o takie zgody, że właściwie to sam może je wydawać. Ale ministerstwo powiedziało wtedy w wyniku tego wszystkiego jasno, że nie, że o zgodę, że przy takich wydarzeniach o zgodę konserwatora zabytków dyrektor ma obowiązek wystąpić. Mhm. Więc tym razem już ta zgoda była i konserwator zabytków sporządził odpowiednie wytyczne, jak to powinno przebiegać. No i kontrola ministerstwa wykazała, że po prostu do tych wytycznych konserwatora się nie zastosowano.
11: A czy dało właśnie, można było dochować jeszcze takiej skrupulatności, żeby sprawdzić, czy te warunki konserwatora są dochowywane tuż przed imprezą, gdy ona jest przygotowywana, gdy jest zwożony sprzęt jeszcze w trakcie, czy przepisy do tego zobowiązują urzędników, czy właśnie tego, kto opiekuje się tym terenem, czyli muzeum, czy nie ma takich przepisów?
15: Moim zdaniem tutaj to naprawdę wymaga odpowiedzialności osoby odpowiedzialnej za instytucję, bo nie da się wszystkiego sprawdzić przed. Na przykład nie da się sprawdzić, czy ludzie wydepczą w trakcie trawę, czy nie wydepczą, ale uważam, że da się pewne rzeczy przewidzieć. Jeżeli planuje się kolejne wydarzenia na terenie obiektu, no to trzeba je planować z głową. I pan dyrektor próbował się usprawiedliwiać tym, że to był zewnętrzny podmiot, ale odpowiedzialność jest po stronie, która ten teren i ten obiekt udostępnia. I wystarczy też spojrzeć na przykład z zagranicy, czy w Wersalu, czy w wiedeńskim Schönbrunn. Tam też imprezy odbywają się i to imprezy o w sumie podobnym charakterze, ale jest zachowana naprawdę duża ostrożność, bo prowadzono też takie eksperymentalne badania, jak można niwelować poziom głośności, żeby jak najmniej przeszkadzać ludziom mieszkającym dookoła. No a tutaj w przypadku Wilanowa jeszcze mamy kwestie związane z ochroną przyrody. Przede wszystkim też prowadzono dialog z mieszkańcami i mieszkańcy wiedzieli wcześniej o tych imprezach, przynajmniej już teraz wiedzą, więc jest szereg takich działań, które można podjąć i które tutaj się nie wydarzały. Są też pokoje, obszary takie ciszy w trakcie takiego wydarzenia. Więc da się też takie wydarzenia, które są wyzwaniem zawsze dla takich obiektów, planować bardziej z głową i przede wszystkim też pamiętać o tym, że nawet jak to jest instytucja kultury o znaczeniu krajowym czy światowym, no to ona jest w określonym kontekście lokalnym i wokół niej żyją ludzie. I myślę, że mieszkańców też szczególnie zdenerwowało to, że jak ludzie piszą w dyskusjach w internecie, że dowiadywali się tuż przed, a potem całą noc, nawet prawie kilometr od pałacu czuć było te decybele, ale też, że dla nich możliwość korzystania z tego terenu jest bardzo ograniczona, że kiedyś można było na przykład wejść na dziedziniec, ludzie opowiadają, że robili sobie zdjęcia z magnoliami, że były jakieś ławeczki, a dzisiaj cały teren jest już biletowany, więc tak naprawdę mamy duży...
11: Czyli może pani poseł powiedzieć, że w działaniach muzeum chodziło w dużej mierze o biznes, także wobec klientów, odwiedzających ten teren, ale także wobec organizatorów dużych imprez, że ten zysk tutaj przeważył w pewnej mierze nad opieką nad tym terenem i też udostępnieniem tego terenu zwykłym mieszkańcom?
15: Trudno się pozbyć takiego wrażenia, że kiedy przychodzi biznes z chęcią zorganizowania takiej imprezy, to okazuje się, że można zrobić imprezę masową gdzieś, gdzie nawet na dziedziniec się nie wpuszcza na co dzień ludzi bez biletów. I myślę, że to jest właśnie bardzo, że też oburzyło mieszkańców sam już ten fakt. I jak się spojrzy na to, na szczegóły dotyczące tej imprezy, No to naprawdę można mieć wątpliwości, czy organizacja takich imprez jest jakkolwiek korzystna dla takiej instytucji, bo z informacji na ten temat wynika, że muzeum zarobiło 116 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, na tym wydarzeniu, czyli więcej kosztował jeden bilet VIP na taki koncert. Więc czy te korzyści, jakie czerpało z tego muzeum, w relacji do korzyści, jakie z niego czerpie firma i organizująca, były adekwatne? No można tu mieć wątpliwości i myślę, że no, co najmniej myśleć o jakiejś niegospodarności też. Jeżeli
11: a kończąc ten temat, myśli pani, że to może się skończyć też z jakimiś zarzutami prokuratorskimi?
15: Ja myślę, ja już w ogóle też przy poprzednich takich sytuacjach zwracałam się do ministerstwa z pytaniami, czy w ogóle wyciągnęło jakieś konsekwencje wobec pana dyrektora.
11: Była odpowiedź?
15: Wtedy tak. Ministerstwo wtedy powiedziało, że no, już dyrektor się zobowiązał do tego, że przy następnych takich sytuacjach będzie postępował inaczej. No i widzimy, że na niewiele się to zdało, mimo interwencji ministerstwa i że podejmowało tutaj jakieś działania, kiedy alarmowaliśmy. Więc myślę, że w tym przypadku, no oczywiście trzeba zbadać to, czemu, z czego to wynikało i też przyłożyć szczególną staranność do tego, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. Pani ja poseł... bardzo bym chciała już nie interweniować
11: tak.
15: w sprawie.
11: No, a weekend Milano. Się zaczyna, więc miejmy nadzieję, że przynajmniej ten weekend pod względem takich imprez przebiegnie inaczej. Zapytam o inną sprawę. Czy Lewica będzie naciskać na koalicjantów w rządzie? Czy może będzie forsować swój projekt? A mówię o Funduszu Kościelnym, bo zapytałem w tym tygodniu prezesa PSL-u, który koordynował pracę nad zaproponowaniem innych rozwiązań, jeśli chodzi o te składki zdrowotne, ubezpieczenie duchownych. No właśnie, fundusz miał być zlikwidowany, był zaproponowany odpis podatkowy, ale prezes PSL-u trochę rozkłada ręce i mówi, no nie ma jeszcze decyzji rządu, nie ma jeszcze, a jest, można powiedzieć, rok z hakiem do wyborów. Czy tu się nic nie stanie, czy jednak coś się stanie, jak pani uważa?
15: Umówmy się, że ta komisja, która miała, czy ten zespół, nie pamiętam jaki to miało status, który miał pracować nad kwestią likwidacji Funduszu Kościelnego i tych wszystkich rozwiązań, pracował niezbyt intensywnie, mówiąc eufemistycznie, i nie spotykał się całymi miesiącami. No więc można było odnieść wrażenie, że nie ma strony, że po stronie kierującego nim wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, no nie ma jakiejś szczególnej chęci intensyfikacji tych prac.
11: Tak, ale prezes PSL-u mówi, że jakby zrobił swoje i teraz musi być decyzja rządu, a wieść sejmowa niesie, że po prostu ministrowi finansów ten odpis też za bardzo się nie podoba, że może budżet musiałby jeszcze trochę nawet dokładać. Więc pytanie, czy to już nie jest kwestia premiera i ministra finansów bardziej?
15: My będziemy na pewno o tej sprawie dyskutować na najbliższych posiedzeniach klubu. Jeszcze tutaj nie mam szczegółowej wiedzy, ale my już jakiś czas temu składaliśmy, proponowaliśmy rozwiązania, no po prostu, które polegałyby na likwidacji Funduszu Kościelnego. Jakby próbowaliśmy brać sprawę w swoje ręce w działaniach poselskich, ale no mam nadzieję, że po prostu ta sprawa zostanie doprowadzona do końca i jestem przekonana, że też reprezentanci Lewicy w rządzie tej sprawy nie odpuszczą, bo ona się niektórym wydaje symboliczna, no ale wszyscy obywatele muszą być po prostu traktowani tak samo i istnienie Funduszu Kościelnego to jest jakiś relikt przeszłości.
11: Dorota Olko, Lewica. Dziękuję pani poseł za rozmowę.
2: To jest powtórka.

0: Co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to będą jakieś pieniążki.
2: Skanuje opakowanie. Na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić opakowanie.
0: Wpadło.
2: Tak, wpadło. Zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ. Drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
3: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
4: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
5: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
6: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak.
7: Na stówę.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Kampania przed referendum w Krakowie przyspiesza. Za nieco ponad tydzień mieszkańcy stolicy Małopolski będą decydować o losie swoich władz. Rozejm między Izraelem i Libanem został przedłużony o kilka tygodni. W ostatnich dniach był jednak regularnie naruszany. Krakowski juwenali obchodzą 70. urodziny. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Przyspiesza wyraźnie kampania przed referendum w Krakowie. W niedzielę za tydzień mieszkańcy miasta będą mogli zdecydować o losie prezydenta Aleksandra Miszalskiego i całej Rady Miasta. Zwolennicy plebiscytu przekonują, że w stolicy Małopolski potrzebne są zmiany. Przeciwnicy apelują jednak o bojkot głosowania. Pytanie brzmi, czy intensywna kampania wpłynie na mieszkańców i zachęci ich do pójścia do urn. Katarzyna Młynarczyk sprawdzała, jakie nastroje panują na ulicach Krakowa.
10: Chciałam o referendum zapytać, czy pan pójdzie zagłosować, czy nie.
11: Za odwołaniem. Dlatego, że działania pana prezydenta od początku budzą wiele zastrzeżeń. Kampania pewne rzeczy jeszcze bardziej naświetliła, czy może ujawniła. Natomiast nie trzeba kampanii, żeby wiedzieć, że jednak pan prezydent z wieloma sprawami sobie po prostu zwyczajnie nie radzi.
10: Pani postanowiła pójść i zagłosować.
12: Tak, choć pan Misztalski odradził, żeby nie chodzić.
10: Chciałam pana zapytać, czy weźmie pan udział w referendum?
11: Mm-mm. Nie wezmę.
10: Czyli jest pan zadowolony z prezydentury pana Miszalskiego?
11: Nie.
10: To dlaczego pan nie weźmie w takim razie?
11: No, bo uważam, że to nie są takie idee świecające twórcą tego referendum.
9: Referendum w Krakowie 24 maja. Władze Izraela i Libanu zgodziły się na przedłużenie rozejmu, które obowiązuje od 16 kwietnia. To informacja z Waszyngtonu, gdzie toczyła się od czwartku trzecia runda rokowań między państwami. Zawieszenie broni oficjalnie obowiązuje od 16 kwietnia, jednak nie jest przestrzegane przez obie strony. Władze Libanu nie mają kontroli nad proirańskim Hezbollahem, z którym walczy Izrael. Izraelska armia zajęła z kolei pas na południu Libanu, okupuje go, twierdząc, że ma tu powstać strefa buforowa. Donald Trump i Xi Jinping nie rozwiązali żadnych poważnych kwestii spornych. Tak trzydniową wizytę prezydenta USA w Pekinie podsumowuje New York Times. CNN zgadza się, że nie zawarto żadnych dużych umów. Stacja zwraca za to uwagę, że udało się ustabilizować stosunki między supermocarstwami. O tym, jak szczyt komentują inne media, Tomasz Orchowski.
13: Trump wyjechał z Chin bez przełomowych decyzji w sprawie handlu i bez konkretnej pomocy w zakończeniu wojny z Iranem, mimo że obsypywał gospodarza pochwałami, twierdzi agencja Reutera. Według brytyjskiego Timesa wizyta Trumpa pokazuje, że Chiny są już supermocarstwem, bo prezydent USA nie stawiał żądań słabszej potędze, a szukał porozumienia, a nawet pomocy u równego sobie partnera. Xi pokazał Trumpowi swoją siłę, to już niemiecki Spiegel, bo prezydent Chin powiedział wprost, że Tajwan może doprowadzić do konfliktu. Przystawił pistolet do klatki Trumpa, uważa Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ten cytat umieścił w tytule swojego przeglądu prasy rosyjski Kommersant, ale tamtejsze media, wbrew innym tytułom na świecie, nie poświęcają wizycie Trumpa w Chinach zbyt wiele miejsca. Tomasz Urchowski, TOK FM.
9: Pojawiają się jednak pewne konsekwencje wizyty Trumpa w Chinach. Amerykański prezydent powiedział dziennikarzom, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie przekazania Tajwanowi zapowiadanego wcześniej wsparcia wojskowego wartego 14 miliardów dolarów. Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych zostało otwarte w Bydgoszczy. To pierwsza taka jednostka w województwie kujawsko-pomorskim. Badania kliniczne są szansą dla pacjentów, tłumaczy dyrektor centrum profesor Paweł Zalewski z Kolegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
14: Mają dostęp do terapii na ich bardzo wczesnych etapach, czyli do terapii leków innowacyjnych, leków, które nie są zarejestrowane, produktów leczniczych, które w toku badań rozszerzają zakres swoich wskazań. I temu przede wszystkim służy to centrum.
9: Są dziedziny, w których badań zdecydowanie przybyło, dodaje Damian Święczkowski z centrum.
7: No niewątpliwie onkohematologia, tak? Mamy też renesans badań nad chociażby substancjami psychotelicznymi w psychiatrii, psychofarmakologii, medycyna sercowo-naczyniowa, tak? Leczenie choroby otyłościowej, to są te obszary, myślę, które w tym momencie są na topie.
9: Centrum Badań Klinicznych będzie skupiało badaczy m.in. z dwóch szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy. W całym kraju takich centrów jest około 30. Żądamy tramwaju nad morze i taniego piwa. Można było przeczytać na jednym z transparentów tradycyjnego juwenaliowego korowodu, który przeszedł w ciągu dnia przez Kraków. Święto studentów obchodzi swój jubileusz i odbywa się w tym roku pod Wawelem po raz 70. Na rynku głównym prezydent miasta przekazał studentom klucze do Krakowa.
0: Za kogo się przebraliście w tym roku?
15: No za żółwie ninja.
16: Grupowy kostium chciałyśmy i tak najwięcej osób, żeby można było dać do niego.
17: Za studenta bez pomysłu.
18: Było to było, nie?
19: Kapsel. No
0: to jest to wielki kapsel, ale niesiony tutaj przez dzielnych majstrów.
19: Tak.
0: A skąd ci majstrowie?
19: Z AGH, no a skąd? AGH jako energia najlepszym kołem jest!
20: Ja najlepszym kołem jest!
0: Czy to drużyna klocków Lego?
15: Dokładnie tak, zgadza się. Jestem tutaj szefem kuchni.
0: A wspaniała patelenka.
15: Jajeczko się smaży.
0: Nawet słońce w końcu wyszło na ten krakowski pok.
15: Bo na samym początku kropiło, ale teraz jest tak świetna pogoda, że można się bawić.
0: Klucze do miasta przekazane?
21: Oczywiście studenci w tej chwili przejmują. No to jest trochę ryzykowna tradycja. Zawsze się z wszystkimi służbami miejskimi zastanawiamy, czy miasto zostanie oddane w niepogorszonym stanie, ale obiecali, że tak. No i pierwszy raz od dawna na rynku, więc chyba są zadowoleni.
0: Kraków już w waszych rękach teraz.
15: Tak.
0: No i jakie plany?
15: Zaczynamy się!
9: Ze studentami i prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim rozmawiała Paulina Nawrocka. Dnia popadać może w całej Polsce, acz w centrum, na północy i zachodzie więcej szans także na przejaśnienia. Na termometrach 11 stopni w Katowicach, 14 w Warszawie, 15 w Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu, 16 w Poznaniu, Lublinie, Bydgoszczy, 18 na Podkarpaciu. Tam najcieplej, ale tam też możliwe burze.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
22: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. To nasz dwugodzinny program, który dziś się będzie traktował o siatkówce i o piłce nożnej. Program, którego wydawczynią jest Natalia Banaczek, a realizatorem Michał Brodowski. Pierwszym naszym gościem jest Marek Magiera. Dzień dobry, Marku.
23: Dzień dobry.
22: Prowadzący siódmej strefy, komentator meczów siatkarskich. Dziś podsumuję dla Państwa piąty mecz, który rozstrzygał o złotym medalu Mistrzostw Polski w Plus Lidze. Działo się to kilka godzin temu, dwie z kawałkiem. Natomiast no, jesteśmy już pewni, możemy powiedzieć, że Aluron Warta Zawiercie zabiera tytuł mistrzowski drużynie Bogdanki Luk Lublin. Wygrywając ten ostatni piąty mecz 3-1, to jest dla ciebie niespodzianka, czy też nie?
23: No, dobre pytanie, bo zależy jak na to wszystko popatrzeć, w jaki sposób akurat ja jestem w tej uprzywilejowanej sytuacji, że przed sezonem typowałem akurat jako parę finałową drużyny z Lublina i Zawiercia, postawiłem nawet na Lublin, że tytuł obroni. Natomiast patrząc z jakimi problemami na przestrzeni tych ostatnich decydujących spotkań musiał się mierzyć Stefan Antiga, tak mniej więcej od drugiej części sezonu, uważam, że sam awans do finału drużyny z Lublina i walka o złoty medal w pięciu spotkaniach to jest duży sukces tej drużyny. Patrząc z kolei na Zawiercie, jak ten zespół jest skomponowany, zbudowany, jak jest prowadzony od wielu lat, myślę, że to może być w ogóle wzorzec dla wszystkich klubów, które w Plus Lidze rywalizują jako organizacja sportowa generalnie. To jest absolutny wzór i na to wszystko, co dzieje się w tym klubie, więc myślę, że o niespodziance tutaj mowy nie ma. Druga sprawa, Zawiercie też wygrało fazę zasadniczą. To trzeba pamiętać, oczywiście w tych playoffach mieli przygody mniejsze i większe, natomiast summa summarum wygrali ten decydujący mecz i świętują tytuł pierwszy w historii, a z tego co pamiętam, to w najwyższej klasie rozgrywkowej z tym sezonem występują od lat 9 i praktycznie każdego roku no, robią progres, jeżeli chodzi o swoje występy sportowe.
22: Pytam o to, czy jest to niespodzianka, bo nawet przebieg dzisiejszego meczu wskazywał na to, że drużyna z Lublina ma doskonałą pozycję startową. Pierwszy set wygrała przekonująco, nie wypuszczając swojego rywala z granicy 15 punktów.
23: No to się zgadza. I ja nawet byłem skłonny przychylić się tej teorii, że kto ma Wilfredo Leona, ten wygrywa takie mecze, bo to jest człowiek o klasie sportowej niebywałej, ale też o nieprawdopodobnym mentalu. Natomiast okazało się, że po drugiej stronie siatki też tacy ludzie są. Natomiast patrząc całościowo na dzisiejszą rywalizację, znowu detale, niuanse odegrały kluczową rolę. Gracze drugiego planu, którzy gdzieś tam są z boku tych wielkich gwiazd, w zawiercie odegrali zdecydowanie większą i znaczącą rolę. No jeżeli Mikołaj Sawicki musi grać ze względu na to, że dzisiaj sportowo Young nie był tym Youngiem, którego pamiętamy chociażby z meczów półfinałowych, nie ma kontuzjowanego Enno, no to jednak tam jest luka ciężka do zapełnienia. Pamiętajmy, na jakim etapie w ogóle swojej sportowej drogi jest Mikołaj Sawicki po tej przerwie związanej z aferą dopingową, po tym jak wrócił do grania, po tym z jakimi problemami musiał się mierzyć, żeby w ogóle doprowadzić się do stanu takiej fizyczności, która obligowałaby go do tego, żeby o te najważniejsze trofea grać. Dzisiaj Stefan Antiga po prostu grał Mikołajem, bo musiał nim grać. To nie tak, że koniecznie chciał, tylko nie miał większego wyjścia. No i tak to wszystko tutaj wyglądało. Więc wydaje mi się, że wygrał zespół przede wszystkim dziś zdecydowanie bardziej kompletny.
22: Mhm. Patrząc na trenerskie ławki, bo myślę, że o to powinniśmy zahaczyć, zresztą Tomasz Swędrowski komentujący zwrócił na to uwagę, że Michał Winiarski, szkoleniowiec Zawiercia, jest pierwszym, uwaga, po 11 latach trenerem z Polski, z polskim paszportem, który zdobywa złoto plus ligi. Jeśli chodzi o XXI wiek, no to tych szkoleniowców też było niewielu tak naprawdę. Z czego to wynika, ten deficyt?
23: No, ja myślę, że przede wszystkim z takiego trendu, który został zapoczątkowany w 2006 roku srebrnym medalem wywalczonym przez Raula Lozano, bo to, co się działo w naszej reprezentacji później, automatycznie zostało też przelane na kluby, które starały się tych zagranicznych szkoleniowców wykorzystywać. Natomiast zwróć, Przemku, uwagę, że tutaj te tytuły zdobywali, no może wyłączając Massimo Bottiego ostatnio, tak, który był w Lublinie dla nas postacią dość mocno zagadkową i nie wiedzieliśmy, jakiej klasy to jest szkoleniowiec, no to jeżeli popatrzymy wstecz, no to uznani szkoleniowcy zdobywali te mistrzostwa. Natomiast Michał Winiarski dołącza do wielkiej klasy fachowców, jeżeli mówimy o tej szeroko pojętej polskiej szkole trenerskiej. Waldemar Wspaniały, z tego co pamiętam, tak, jako pierwszy w tej historii 25-letniej ligi naszej zawodowej, z Mostostalem Kędzierzyn Koźle, Ireneusz Mazur, złote lata Skry Bełchatów, Jacek Nawrocki po nim wywalczył tytuł. Był też Andrzej Kowal, no i Michał Winiarski teraz, tak, jest kolejną postacią, czyli to są absolutnie no ci wcześniejsi trenerzy z naszego polskiego topu. Michał do nich tutaj dołącza, natomiast to nie jest chyba żaden przypadek. Natomiast zobacz, patrząc na Michała Winiarskiego też, to Mistrzostwo Polski, wielkie gratulacje dla Michała i dla całej organizacji klubu z Zawiercia. Ale gdyby dzisiaj w tym finałowym meczu powinęła im się noga i zajęliby drugie miejsce, no to tak, odpadnięcie z Pucharu Polski na etapie ćwierćfinału, trzecie miejsce w klubowych mistrzostwach świata, gdzie jechali wygrać te zawody, tutaj nie byłoby zwycięstwa, no to zostałoby im do wygrania jedynie finałowe spotkanie w Champions League, gdzie do tego ścisłego finału muszą się jeszcze i tak zakwalifikować, więc też nie wiadomo, jak my byśmy patrzyli na ten sezon, a tak już teraz możemy powiedzieć, że i dla Michała Winiarskiego, dla Krispina Barana i dla ekipy z Zawiercia jest to sezon absolutnie wygrany.
22: Niezależnie od przebiegu turnieju finałowego, tak, jeszcze do tego wrócimy, ale zapytam.
23: No niezależnie od tego, bo ja myślę, że kluczowe w ogóle, jeżeli patrzy się na naszą klubową siatkówkę, jest zdobycie Mistrzostwa Polski. No wszystko inne, co jest dookoła, Puchar Polski, Super Puchar, nawet finał Ligi Mistrzów, to jest taki dodatek, z którym trenerem nie porozmawiasz, nawet z tymi utytułowanymi, Waldemarem Wspaniałym, Ireneuszem Mazurem, oni ci zawsze powiedzą, że podstawą jest zdobycie Mistrzostwa Kraju.
22: Mhm. Jesteś w stanie wytypować MVP całego sezonu, ale także tej fazy finałowej?
23: No, fazy finałowej to Aaron Russell, wydaje mi się. Zresztą dzisiaj to też nasi komentatorzy kilkakrotnie podkreślali. Kuba Bednaruk, z którym współprowadzę siódmą strefę od jakiegoś czasu, mówi, że to jest absolutnie kluczowy gracz dla drużyny z Zawiercia. Ja nie ukrywam, że należę do kościoła sympatyków Bartosza Kwolka akurat za całokształt jego boiskowych zachowań, umiejętności i klasy sportowej. Rzeczywiście on te finały miał różne, ale jak sobie rozłożymy na czynniki pierwsze dzisiejsze spotkanie, wyłączając niewiarygodne rzeczy, które wyczyniał Russell, Bartek Kwolek dał radę i był też kluczową postacią drużyny z Zawiercia, natomiast całościowo ewidentnie podpisuje się pod tym, co powiedzieli nasi wspólni koledzy w Polsacie Sport. Aaron Russell jest MVP tych finałowych spotkań, MVP całego sezonu, no to tu by się trzeba było zastanowić, no bo też Aaron też miał różne momenty w początkowej fazie sezonu, kiedy Zawiercie było dość mocno obciążone terminarzem, był też moment, kiedy nie grał, ale no summa summarum, może rzeczywiście na niego warto by było postawić.
22: Patrzę na Wilfredo Leona. Myślisz, że jest rozczarowany takim obrotem spraw?
23: No jak znamy Wilfredo Leona, to na pewno, bo dla niego drugie miejsce to jest nie pierwszy, który zajął miejsce drugie, tylko pierwszy przegrany w ogóle. I on tak podchodzi do swojego sportowego życia i myślę, że to akurat cechuje wielkich mistrzów, a Wilfredo Leon wielkim mistrzem tutaj jest. I podejrzewam, że no będzie pałał wielką żądzą i chęcią rewanżu w przyszłym sezonie, żeby drużynę z Lubina z powrotem doprowadzić do pierwszego miejsca w tabeli rozgrywek plus ligi. Ja nawet zamieniłem z nim dwa słowa po tym finałowym turnieju o Puchar Polski, który oni wygrali, no to on nawet zdobywając ten Puchar Polski twierdził, że to nie jest to, co powinno być, że jeszcze gdzieś tam są duże rezerwy i w jego grze i w drużynie z Lublina, żeby to wszystko wyglądało tak, jak on sobie to wyobraża. Ale to cechuje, tak jak mówię, tylko tych największych z największych, którzy są cały czas głodni wygrywania, a Wilfredo niezależnie od tego, ile wygrał, on cały czas ten głód zwycięstwa odczuwa i super, że tak jest, no bo tak jak mówię, no to pokazuje jego wielką sportową klasę.
22: Patrzę jeszcze na ten sezon i niewątpliwie to są fascynujące rywalizacje, kiedy rozstrzyga się złoto w ostatnim możliwym meczu.
23: No tak, i takiej sytuacji, nie wiem, musiałbym sprawdzić teraz, w głowie coś mi świta, bo szykując się właśnie do ostatniego programu, wydaje mi się, że chyba ponad 10 lat czekaliśmy też, żeby ten finał był pełny i rozstrzygał się w ostatnim spotkaniu. To rzeczywiście dawno nie miało miejsca. Fajnie, że graliśmy do trzech wygranych spotkań, to po pierwsze. Te 5 finałowych meczów to jest taka prawdziwa sól tej ligowej rywalizacji. Myślę, że ona też po części wyklucza przypadek, natomiast jeszcze wracając do rywalizacji w tym roku, ona była na swój sposób trochę dziwna, bo niektóre rzeczy wydawałoby się, że odbywają się kompletnie na odwrót, że po tym pierwszym meczu pewnie wygranym przez gospodarzy gdzieś pójdą za ciosem i spokojnie ten medal zdobędą. We wcześniejszych latach, jak sobie przypominasz, my mieliśmy raczej takich faworytów dość mocno określonych, zdecydowanych w tej rywalizacji o złoty medal. A tutaj myślę, że przed pierwszym spotkaniem mało kto by tak zero-jedynkowo postawił konkretnie na jedną z tych dwóch drużyn, co też jakby pokazuje, że ta nasza liga w tym decydującym aspekcie, momencie jest bardzo atrakcyjna. A też warto przypomnieć, jakie przygody Zawiercie miało, prawda, w ćwierćfinale rywalizując z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Żeby to też nikomu nie umknęło, że oni się tam nie tyle prześliznęli, ile musieli dość ostro walczyć o swoje, żeby najpierw awansować do półfinału, a później do finału Mistrzostw Polski.
22: Wrócimy, Marku, za chwilkę do naszej rozmowy. Marek Magiera jest naszym gościem, a to jest audycja Przy niedzieli o sporcie. Podsumowujemy zakończony dziś sezon w siatkarskiej plus lidze.
8: To jest powtórka. Autopromocja.
2: 100 lat temu marszałek Józef Piłsudski dokonał zamachu wojskowego, który zakończył krótkie polskie sny o demokracji.
3: Mam w sobie głębokie przekonanie, że działam w interesie publicznym przeciwko bezdusznej, głupiej, złej władzy.
2: O tamtych wydarzeniach w najbliższych pisarkach i pisarzach z profesorem Tomaszem Nałęczem, historykiem, publicystą, byłym wicemarszałkiem Sejmu. Sobota po godzinie 15. Zapraszam serdecznie, Mikołaj Lizut.
8: Pisarki i pisarze. Dziś po 15:00. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Reklama.
18: To jest powtórka.
22: Kłaniamy się Państwu ponownie w podsumowaniu tego, co działo się nie tylko dziś w ostatnim meczu decydującym o złotym medalu Mistrzostw Polski w siatkówce, ale także zastanawiamy się w ogóle, jak ten sezon wyglądał. Marku, Marek Magiera znam, nie wiem, czy powiedziałem, a jak nie, to teraz mówię. Powiedz proszę, na czym polega fenomen Warty Zawiercie, bo jest wiele ugruntowanych marek na rynku polskiej siatkówki. Niektóre przeżywają upadki, wzloty. Nie wiem, klub z Bełchatowa jest tego dowodem, wcześniej z Kędzierzyna Koźla. Jastrzębie niestety przeżyło bolesny upadek, bo to taki nie do podniesienia, przynajmniej na razie. A gdybyś opowiedział o modelu i w ogóle być może kibicom, którzy w siatkówce klubowej nie siedzą, co to za klub?
23: No, to jest klub, który jest tworzony przez pasjonatów, wielkiego pasjonata siatkówki, Kryspina Barana. Jemu tutaj trzeba oddać wszystko to, co najlepsze i związane z klubem Zawiercia. On jest ojcem absolutnie tego projektu. No, tajemnica sukcesu jest prosta generalnie. Stabilizacja finansowa, wydaje mi się, oparta na bardzo bezpiecznym, silnym sponsorze, gdzie niezależnie od rozwoju sytuacji związanego z szeroko pojętą polityką w naszym kraju, ten sponsor cały czas tam jest, wspiera, buduje swoją pozycję też dzięki rozwojowi sportu. To jest organizacja, która ma przede wszystkim plan działania, która skupia wokół siebie ludzi niezwykle ambitnych. To jest ewenement na skalę światową, że tam podpisywane są długoletnie umowy terminowe na świadczenie kontraktów z trenerami, ze sztabem, z zawodnikami. Jest plan, który wykracza poza to, co będzie się działo w najbliższej przyszłości. Ten plan sięga kilku najbliższych lat. No i historia tego klubu to pokazuje, bo to jest 9. sezon, pierwsze historyczne Mistrzostwo Polski. Tak jak mówiłem wcześniej, w każdym roku był progres. Sezon Beniaminka, kiedy awansowali do Plus Ligi, to też wydaje mi się był najlepszy sezon Beniaminka po awansie. Nikt tego wyniku nie poprawił nigdy w przypadku Zawiercia. Później trafiło im się czwarte miejsce, później wypadali poza czwórkę, natomiast ostatnio grali o medale, zaczęli od medalu brązowego. Dwa ostatnie finały przegrali, zajęli drugie miejsca, wywalczyli srebrne medale. Teraz sięgnęli po złoty medal. Drugi rok z rzędu grać będą w finałowym turnieju Ligi Mistrzów. No wszystko się tam zgadza. No może poza wyjątkiem hali, prawda, której w Zawierciu nie ma, natomiast Warta Zawiercie jako klub no ma jednak niewielki wpływ na to, że tej hali tam nie ma, bo za to raczej odpowiadają samorządy. Ta hala w Zawierciu jest jaka jest, ona wypełnia się do ostatniego miejsca, oni tam grają u siebie. Natomiast te najważniejsze spotkania i tak grają w nieodległym od Zawiercia Sosnowcu. Nie ma problemu z organizacją meczów, nie ma problemu z zapełnieniem tych trybun. Też wiem, że jakieś kroki są poczynione, żeby nowa hala zdecydowanie większa w Zawierciu powstała i myślę, że Kryspin Baran tego przypilnuje, bo to jest też w jego interesie, żeby mieć taki swój dom i swoje miejsce, gdzie można by było te mecze rozgrywać u siebie, a nie jeździć do Sosnowca. Trochę mi się tu, wiesz co, ten Raków Częstochowa piłkarski teraz tu świta w głowie jako organizacja też zbudowana przez jednego człowieka, pasjonata i wprowadzająca ten klub na najwyższy możliwy krajowy poziom z możliwością i regularną grą w europejskich pucharach. Tyle tylko, że nie mogą tego robić w Częstochowie, bo nie ma stadionu i też nomen omen jeżdżą do Sosnowca rozgrywać te mecze.
22: A powiedz proszę, jak wyglądają sprawy budżetowe? Generalnie też w siatkówce wiemy, że być może kłopoty niektórych klubów powodowane były takim wyścigiem płac albo wyścigiem na płace dla zawodników, zwłaszcza tych zagranicznych. A czy Warta Zawiercie gospodaruje pieniędzmi w rozsądny sposób?
23: To znaczy, z tego co ja wiem, to tam jest zachowana płynność finansowa, bo tam się nic nie dzieje poza przygotowanym budżetem klubu. I te pieniądze, które są zagwarantowane, one gdzieś tam znajdują się w obiegu i one są w 100% wypłacane, co najważniejsze, terminowo. Więc tutaj żadnego problemu nie ma i nie ma obiecywania nie wiadomo jakich historii, które nie miałyby pokrycia w finansach zabezpieczonych przez Kryspina Barana, sponsorów i tak dalej. Nie wiem dokładnie, jaka jest struktura tego klubu. Natomiast my też, widząc sytuację klubów, które uzależnione były niemalże w 100% od spółek Skarbu Państwa działających na terenie poszczególnych miejsc, tak jak Jastrzębie teraz, Jastrzębska Spółka Węglowa, wcześniej Grupa Azoty w przypadku dziewczyn, chemika Police, wystarczyły tam mniejsze, większe problemy, jakieś aspekty wybiegające poza sferę sportową dotyczące stricte lokalnej, czy też nawet może trochę większej polityki i zaczynały się problemy z płynnością finansową. Tego w Zawierciu nie ma. Nie wiem, drugi taki klub, w którym takich problemów nie ma, to wydaje mi się absolutnie Asseco Resovia Rzeszów, która też dysponuje swoim prywatnym kapitałem i tam też wszystkie te sprawy są poukładane do samego końca. I może to jest też przykład dla tych wszystkich innych klubów, organizacji siatkarskich, żeby jednak szukać sobie też takiego stałego, może mniejszego zaplecza wśród innych, mniejszych sponsorów, nawet całej grupie, które dawałyby gwarancję tego, że nawet jeżeli coś się nie uda z tymi możnymi, największymi ze spółek Skarbu Państwa współdziałać na dłuższą metę, żeby te inne wszystkie działania stanowiły taki fundament do tego, żeby to wszystko się tak nie wywróciło do góry nogami, jak ostatnio w Jastrzębiu. No bo to my mówimy tutaj też o Jastrzębiu jako o klubie, ale tam jest Akademia Talentów, która fajnie działa. Cała grupa kibiców przyzwyczajonych do tego, że to Jastrzębie zawsze tam było od wielu, wielu lat. No i teraz nagle się okazuje, że to jest problem nie do udźwignięcia absolutnie dla nikogo, bo nie było takiego planu B, żadnego zabezpieczenia na wypadek, gdyby coś się tam niedobrego z głównym sponsorem stało.
22: Dobrze, to pójdźmy dalej. Jaki jest plan na tę drużynę w następnym sezonie? Muszę wyjaśnić naszym słuchaczom, którzy nie są zorientowani w niuansach siatkarskich, że z reguły pół roku przed końcem jednego sezonu, a pół roku po rozpoczęciu tego sezonu już ogłasza się w nieoficjalny sposób składy na kolejne rozgrywki. To w ogóle kuriozalnie czasami brzmi.
23: To myślę, Przemek, że i tak bardzo łagodnie podszedłeś do tematu, bo ja myślę, że to wyprzedzenie to już ponad rok może mieć w niektórych przypadkach. Natomiast w przypadku Zawiercia akurat sytuacja jest o tyle jasna, przejrzysta, prosta. Tam kilku zawodników ma podpisane długoterminowe umowy, jak Mateusz Bieniek na przykład, Bartosz Kwolek. To są umowy sięgające 4-5 najbliższych sezonów. W przypadku Bartka i Mateusza chyba 3 lat jeszcze teraz, bo przedłużali na ten sezon i chodziło o 4 lata. Michał Winiarski podpisał umowę na 5 lat, z tego co pamiętam. No a też nie będziemy ukrywać, że kolejni, no chciałem powiedzieć młodzi zdolni, kiedyś młodzi zdolni na pewno, natomiast reprezentanci Polski dołączą do tej drużyny. Oni jeszcze formalnie nie są ogłoszeni, bo wymogi regulaminowe nie pozwalają na to, żeby powiedzieć, kto w Zawierciu będzie grał w przyszłym sezonie, ale myślę, że społeczność siatkarska doskonale wie, że chodzi o jednego z czołowych polskich środkowych, który wywalczył brązowy medal w tym sezonie plus ligi i o jednego z zawodników, który wraca do Polski z tureckich wojaży i będzie grał w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Tak można powiedzieć? Czy nie można?
22: No ale wiesz co, to nasi słuchacze, nie wiem, czy tę szaradę rozwiążą, więc jedźmy nazwiskami.
23: No chodzi o Kubę Kochanowskiego i Tomasza Fornala, którzy mają dołączyć do drużyny z Zawiercia i to też są historie, o których mówiło się w środowisku siatkarskim od dawna. Oczywiście nikt tego oficjalnie jeszcze nie potwierdził, ale tych ruchów kadrowych, o których my sobie tutaj na tej naszej, nazwijmy to, dziennikarskiej giełdzie omawiamy i rozmawiamy, jest dużo. Natomiast jak widać w przypadku Zawiercia są to ruchy bardzo konkretne, przygotowane i nikt tutaj nie działa na tego umownego chybcika, że albo się coś uda, albo się coś nie uda. Tam jest konkretny plan, no i nie ma siły, żeby to nie wypaliło.
22: Mm-hmm. Pójdźmy dalej, jeśli pozwolisz. Czy poziom plus ligi twoim zdaniem się podnosi z roku na rok? Zastanawiałem się, jak ująć to pytanie. I co jest wreszcie wykładnikiem tego?
23: Nie wiem, to jest bardzo trudne pytanie, bo co my rozumiemy przez to, że się podnosi poziom plus ligi? No mecze stoją na wysokim poziomie, to na pewno. Też myślę, że zero-jedynkowo nie da się sprawdzić, czy drużyna umowna z miejsca 10 nasza regularnie wygrywałaby z drużyną z 10 miejsca w lidze włoskiej, bo myślę, że do tego teraz sprowadzamy stan rywalizacji w Europie, że albo Liga Polska, albo Liga Włoska. Ja myślę, że poziomem ligi jako organizacji będzie to, o czym my tutaj rozmawiamy tak trochę między wierszami, na temat organizacji klubów i sposobu ich prowadzenia. Tak, jeżeli nie będzie tutaj żadnych problemów finansowych i będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na aspekcie sportowym, to myślę, że będziemy mogli mówić o tym, że Plus Liga jest najlepszą zdecydowanie ligą w Europie, może nawet i na świecie, jeżeli te wszystkie sprawy zostaną zabezpieczone, bo też Przemek, nie ma co ukrywać. Wiele klubów ma problemy z płynnością finansową. Oczywiście te sprawy są załatwiane przez proces licencyjny raz wcześniej, raz później. Natomiast no, wiem też, że nie żyjemy w świecie idealnym. Natomiast idealnym rozwiązaniem byłoby to, że te budżety są zamykane i że te kluby w ramach swoich rocznych budżetów z roku na rok funkcjonują, nie ma żadnych poślizgów i tak to wygląda. Bo jakość sportowa graczy, którzy tutaj występują, obliguje nas absolutnie do tego, żeby mówić, że mamy rozgrywki na najwyższym światowym poziomie, ale czy jest to najlepsza liga na świecie? No to nie wiem, to jest temat absolutnie, nad którym można by było dyskutować. Włosi ci powiedzą, że oni mają najlepszą ligę na świecie. My możemy mówić, że my taką mamy w naszym mniemaniu, natomiast myślę, że jest to w żaden sposób niezmierzalne.
22: To jeszcze pójdźmy do tego, co działo się na zapleczu Plus Ligi i kto do tej Plus Ligi wraca.
23: No wraca GKS Katowice i to nie jest chyba żadna niespodzianka. Myślę, że niespodzianką jest awans do finałowej rozgrywki w pierwszej lidze BBTS-u Bielsko-Biała, bo nawet jeżeli popatrzymy na składy i potencjał poszczególnych drużyn, to wydawało się, że tam ekipa z Nysy gdzieś tam będzie aspirowała do tego, żeby o ten powrót do Plus Ligi powalczyć. Natomiast w przypadku GKS-u Katowice nie ma tego przypadku. Oni się szykowali do tego awansu. Może nawet troszeczkę odpuścili ten ubiegły rok. Natomiast w tym roku byli do tego przygotowani, mieli bardzo doświadczonych zawodników zobligowanych kontraktami też do tego, żeby ten wynik sportowy zrobić na jak najwyższym swoim poziomie i tego dokonali. Sam jestem ciekawy, jak oni się rozwiną dalej, jak ten klub będzie prowadzony, bo też wiemy, że w Katowicach jako organizacji klubu wielosekcyjnego gdzieś tam przy tej masie kibicowskiej, oby tych kibiców było jak najwięcej też na siatkówce, tak jak jest na piłce nożnej i na hokeju, żeby oni też zaglądali na Nową Bukową. Mają teraz halę obok stadionu, wszystko się tam zgadza, żeby się oni rozwijali i szli w tym kierunku, do którego mogą iść, bo mają absolutnie wszystko, żeby to zrobić.
22: To tak jeszcze na koniec. To, co działo się w Plus Lidze, wcześniej w Lidze Siatkówki Kobiet, patrząc na medalistów, medalistki, oceniasz w skali szkolnej na jaką ocenę?
23: No w Plus Lidze z racji takich spojrzeń typowo kibicowskich, przez pryzmat tego, co się działo i jakie nam towarzyszyły emocje, no to będzie ocena zdecydowanie najwyższa. Abstrahując od tego, o co pytałeś, czy to najlepsza liga na świecie, czy nie, ale najwyższa nota, wszystko się tutaj podobało. No a dziewczyny, taka mocna czwórka wydaje mi się, bo ten poziom sportowy w Tauron Lidze, no umówmy się, to nie jest poziom absolutnie najlepszy w Europie. My tutaj zamiast ścigać się z tymi ligami z Turcji, z Włoch, z tymi klubami, to pilnujmy swojego tego silnego, nazwijmy to, trzeciego miejsca w Europie, bo mocno po piętach depczą nam teraz inne nacje ze swoimi ligami. Bundesliga się rozwija w Grecji. Stwarzają się coraz ciekawsze warunki. Portugalia staje mocno na nogi. Francuskie kluby się pokazują w europejskich pucharach, pojedyncze jakieś z Rumunii, więc myślę, że tutaj trzeba pilnować tej pozycji. A za same finały też dlatego, że potrzebne było 5 spotkań, ta rywalizacja była fajna i stała na naprawdę niezłym poziomie, to trzeba powiedzieć. Same finały stały na niezłym poziomie, także ode mnie mocna czwórka.
22: Od nas mocna szóstka za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Marek Nagiera był moim państwa
23: gościem. Dziękuję bardzo.
22: Kłaniam się. Informacje Radia Tok FM przed nami, a po nich przeniesiemy się do Barcelony, bo dziś muszą państwo wiedzieć, El Clasico Barcelona zagra z Realem Madryt.
1: To jest powtórka. Autopromocja. O podróżach bez przewodników w ręce.
6: O kulturze bez pozy obowiązkowego zachwytu.
1: O trendach i zjawiskach, czyli o tym, że świat się zmienia i o tym, że nie zawsze te zmiany rozumiemy.
6: Na pewno wiemy jedno.
1: Rozmowa to najlepszy pretekst, by wymigać się od sprzątania
6: i wspólnie spędzić sobotnie przedpołudnia.
12: Wspólna sobota. Dziś tuż po 10:00.
6: W tej audycji podróżujemy,
1: oglądamy
6: i czytamy. Anna Sobańda
1: i Rafał Turowski. Zapraszamy.
12: Weekend nowości w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Reklama.
12: To jest powtórka.
22: Szanowni Państwo, to jest audycja Przy Niedzieli o Sporcie. Przemysław Iwańczyk ponownie przy mikrofonie, a my teraz przeniesiemy się do Barcelony, bo tam za nieco ponad godzinę rozpocznie się mecz właśnie Barcelony z Realem Madryt. Ostatnie już El Clasico w tym sezonie, ale El Clasico szczególne. 29. tytuł mistrza Hiszpanii. Blaugrana ma na wyciągnięcie ręki, ale po raz pierwszy w historii może przybić pieczęć po bezpośrednim meczu z Realem Madryt. Marcin Gazda z Eleven Sports jest z nami. Marcinie, słyszymy się?
18: Tak, doskonale. Dobry wieczór Państwu.
22: Jesteś już na miejscu. Znalazłeś na szczęście jakieś ustronne, ciche miejsce, no bo te 62 tysiące kibiców, które przybędą dziś na Camp Nou, stworzy pewnie niezapomnianą, a na pewno głośną atmosferę.
18: Camp Nou cały czas rośnie, kibiców przybywa, jeszcze nie ma docelowej pojemności, ale myślę, że te 62 tysiące osób na tym stadionie w dobrych nastrojach, bo tuż przed mistrzostwem stworzy świetną atmosferę. To będzie przypieczętowanie najprawdopodobniej tego znakomitego ligowego sezonu. Bilety, mimo że bardzo drogie, takie po prostu zwyczajne bilety, nie od konia, ale ze strony potrafiły kosztować w najlepszych wariantach 400, 700, 900 euro, już nie mówiąc o tych lepszych miejscach VIP-owskich, ale i tak to nie zniechęca ludzi z całego świata, w tym licznych kibiców z Polski, aby te bilety kupować.
22: Opowiedzmy o samym meczu, bo on jest toczony w takiej przedziwnej atmosferze, wykraczającej poza dyskusję o futbolu. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że w Realu Madryt dzieją się cyrki, to chyba dobre określenie na bójkę w szatni między Ernesto Valverde i Aurelien Tchouamenim, właściwie odwrotnie, bo to sprawcą był ten drugi. Źle się dzieje także, no bo Real zostaje absolutnie z niczym, jeśli chodzi o trofea. Nie wygrał ani Superpucharu Hiszpanii, odpadł z Pucharu Króla i to z drugoligowym Albacete, odpadł z Ligi Mistrzów, koło nosa przechodzi mu także wygrana w La Liga.
18: Tak, bardzo trudny czas dla Realu Madryt sportowo i też wizerunkowo, co nie jest bez znaczenia. Wiadomo, jak Real Madryt o swój wizerunek dba, ile pracy wkładają w to, żeby ten klub miał bardzo dobrą reputację. Pomaga boisko, ale też oczywiście cała otoczka również musi dobrze funkcjonować. A tutaj z szatni ostatnimi czasy cieknie jak z dziurawej rynny, można powiedzieć, bo jakiś czas temu pojawiła się informacja, że chyba w lutym Carreras dostał z otwartej dłoni od Rüdigera. No i zaraz po tym, jak wyszła tamta informacja, pojawiła się informacja, że było pierwsze spięcie pomiędzy Fede Valverde a Tchouamenim, a dosłownie następnego dnia doszło już do poważniejszych rękoczynów. Wtedy mieli sobie skoczyć do gardła, a tutaj już weszli w taki mocniejszy, bezpośredni kontakt, co skończyło się uderzeniem o stół Fede Valverde. Były ciosy, mimo tego, że Fede zaprzeczał, to dobrze poinformowani hiszpańscy dziennikarze powiedzieli, że tam po prostu była normalna bijatyka, że nie było szarpania, ani że stół jest winny, tylko właśnie były ciosy. Zresztą stół nie dostał kary finansowej, z tego co mi wiadomo, tylko obaj zawodnicy te kary dostali, tak więc to też nam coś już mówi.
22: Tak naprawdę to jest, skoro już jesteśmy przy Królewskich, koniec chyba tego projektu w takim kształcie, biorąc pod uwagę, że mimo zmiany trenera Alvaro Arbeloa zastąpił Xabiego Alonso, no szykuje nam się kolejna zmiana i to José Mourinho jest typowany na kolejnego szkoleniowca Królewskich.
18: Powroty w Realu Madryt od czasów Del Bosque się sprawdzały, bo właśnie już Vicente Del Bosque trenował Real Madryt parę razy nie tylko w tej kolejnej kadencji, chyba trzeciej nawet, tylko zdarzały się właśnie wcześniejsze. Wracał Carlo Ancelotti, wracał Zidane i zazwyczaj przynosiło to dobre efekty. Oczywiście każdy koniec każdego trenera zazwyczaj można powiedzieć jest niekorzystny, ale jednak tamte powroty, nawet jeżeli się kończyły niekorzystnie, to przynosiły dobre momenty, jak w przypadku Zidana chociażby Liga, jak w przypadku Carlo Ancelottiego najlepszy okres, jeżeli chodzi o pojedynczego trenera w historii królewskich. Ostatnimi czasy oczywiście José Mourinho nie był na takim topie, chociaż ta presja mu towarzyszyła. On nie był na emeryturze trenerskiej. Duża była presja przecież w Turcji, gdzie w sumie kibice z lekką ulgą przyjęli jego odejście, ponieważ przegrał walkę o tytuł ligowy, to tak sporą różnicą punktów. Ale właśnie, tam ta presja była, tak samo była presja w Benfice, gdzie de facto, mam taką teorię, uratował Rui'ego Costę na stanowisku prezydenta, ponieważ zastąpił Bruno Larza. No i były to też jednocześnie takie dni, gdy były wybory prezydenckie w Benfice. Myślę, że właśnie dzięki zatrudnieniu Mourinho, który w Portugalii oczywiście cały czas jest ceniony, udało się zachować twarz. No i teraz będą walczyć ze Sportingiem o drugie miejsce, żeby zająć miejsce za plecami FC Porto i mieć szansę na Ligę Mistrzów, co jest niezwykle istotne w przypadku tego klubu, budżetu. Teraz przyszedłby do Realu Madryt. On zaprzecza bezpośrednim kontaktom. Natomiast sytuacja jest taka, jak sam powiedział, że to klub musi się skontaktować z trenerem albo z jego otoczeniem. Tak więc to, że Mourinho nie usłyszał żadnego słowa od Florentino Pereza, chociaż niektórzy dziennikarze są innego zdania, to jednak zapewne mogą się toczyć takie rozmowy na linii, powiedzmy, Florentino Perez czy José Ángel Sánchez, który też jest bardzo ważny w Realu Madryt, z Rui'em Costą, czyli prezydentem Benfiki. Mourinho miałby to poukładać, miałby tutaj zarządzić porządek, zagospodarować ego i też oczywiście będzie spora praca do wykonania na boisku, bo jeżeli Vinicius i Mbappé mieliby zostać, no to musiałby dokonać w miarę karkołomnej pracy Portugalczyk, ponieważ ostatnie miesiące pokazywały, że niekoniecznie obaj panowie, mam na myśli Brazylijczyka i Francuza, mogą na boisku razem funkcjonować.
22: Zostawmy już Real Madryt, bo z punktu widzenia polskich kibiców to Barcelona jest tym polskim klubem ze względu na Wojciecha Szczęsnego. Z premedytacją najpierw jego wymieniam jako pierwszego, by przejść do Roberta Lewandowskiego. Po pierwsze, czy jesteś zwolennikiem teorii, że to ostatnie El Clasico w jego karierze?
18: Wojciecha Szczęsnego
22: nie,
18: czy
22: nie,
18: Roberta Lewandowskiego?
22: Już przeszedłem. Wspomniałem o Wojciechu Szczęsnym, by przejść do Roberta Lewandowskiego, rzecz jasna.
18: Mam coraz głębsze przeświadczenie, że tak, ale nie chcę się zamieniać w proroka, zwłaszcza w tym momencie, ponieważ moje słowa mogą się źle zestarzeć i niektórzy kibice mogą czuć się przeze mnie oszukani. Jak to? Gazda powiedział w TOK FM, że to jest ostatnie El Clasico lewego, a później odpalają telewizor i w nowym sezonie widzą znowu Roberta przeciwko Realowi Madryt. Natomiast ja się trochę już pogodziłem z tym, że on może odejść, że mogą się nie dogadać, że będzie zmiana na pozycji numer 9 w Barcelonie, że szukają innej opcji takiej, która gwarantowałaby nieco młodszy PESEL i też jednocześnie większą liczbę goli, ponieważ w tym sezonie Robert Lewandowski nie strzela już tak często i obaj napastnicy, zarówno on, jak i Ferran, nie byli w najwyższej formie i Barcelona, aby wygrać tę wymarzoną Ligę Mistrzów w przypadku wielu kibiców i też Hansi Flicka, musi moim zdaniem rozwiązać temat w ataku, sprowadzając nowego napastnika takiego klasowego a la Julian Alvarez, czyli jeżeli się nie powiedzie wariant A, no to nie wiem, zostaje wariant B typu João Pedro, zostaje ewentualnie Osimhen albo Sorloth, też podobnie jak Julian z Atletico Madryt. Ale to też nie jedyne są wydatki w tym oknie transferowym letnim, ponieważ trzeba także zakupić moim zdaniem kogoś na lewą stronę, a także pomyśleć nad środkiem obrony, bo tam jest duża bieda. No i Barcelona, która broniła gorzej w tym sezonie jako cały zespół, jako obrona, moim zdaniem, tak to wygląda według wielu statystyk, niekoniecznie straconych bramek, ale jeżeli popatrzymy na liczbę strzałów, to ile tych strzałów przyjmowali, to jednak musi pomyśleć też nad środkiem defensywy i to nie jest to, o czym mówię, takie zadanie, powiedzmy, tylko i wyłącznie w kwestii ataku. Tutaj trzeba rozwiązać kompleksowo środek obrony, środek ataku i lewą stronę, tak żeby przystąpić do nowego sezonu do nowego sezonu z mocniejszymi siłami, bo to jest jednak system naczyń połączonych. Nas najbardziej interesuje atak ze względu na Roberta, ale trzeba na całość spojrzeć właśnie z nieco większego dystansu i spojrzeć na całą kadrę, a nie tylko atak.
10: Mhm. W ogóle jak ten projekt może się rozwijać twoim zdaniem? No bo Barcelona z jednej strony sięga po superpuchar, z drugiej strony wygrywa najpewniej dziś już La Liga, potrzebny jest jej tylko remis, ale odpada z Atletico w dwóch innych rozgrywkach, tak się akurat stało, że z lokalnym rywalem na poziomie Ligi Mistrzów w ćwierćfinale oraz w półfinale Pucharu Króla. Jest więcej niedosytu czy satysfakcji, twoim zdaniem?
18: W przypadku Barcelony myślę, że z jednej strony może być trochę więcej niedosytu, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś popatrzy na ten sezon, jak on wyglądał po odejściu Nigo Martineza, przy słabszej formie środkowych napastników, tak ta kadra była zbudowana, to myślę, że powinna być mimo wszystko satysfakcja, no bo wygrali ligę w Cuglach. Teraz mogą tę ligę przypieczętować zwycięstwem nad Realem Madryt. Chyba to jest tak, są już bardziej chyba takie pytanie pod kątem psychologicznym, że bardziej pamięta się to, co było bliżej na osi czasu, a nie te odpadnięcia w lidze i w pucharze z Atletico Madryt. Tak mi się wydaje, że teraz będzie czas na świętowanie, być może z dalszej perspektywy będzie niedosyt, jak chociażby po zeszłorocznym odpadnięciu z Interem. Na samym początku myślę, że może być satysfakcja, a później takie myślenie, kurczę, mamy tylu znakomitych piłkarzy, a nie zdobyliśmy z nimi Ligi Mistrzów, czegoś tam zabrakło. Myślę, że taka właśnie będzie kolejność wydarzeń, jeżeli chodzi o myślenie wielu kibiców. Najpierw radość, a później taki mały niedosyt.
10: Czego spodziewasz się po dzisiejszym meczu? To będzie próba udowodnienia ze strony Realu, że nie wszystko wizerunkowo jeszcze stracone? Próba na hura osiągnięcia korzystnego rezultatu ze strony Barcelony? Znowu jakieś szaleństwo, jeśli chodzi o mecz? Takie, wiesz, 5-4 żywcem wyjęte z Ligi Mistrzów między PSG a Bayernem?
18: Przy dużej sile ofensywnej Barcelony spodziewam się goli dla Barcelony. To brzmi trochę jak truizm, ale...
10: Ale nie ma Lamina Yamala.
18: Ale też nie ma co tego przeceniać właśnie, bo od razu chciałem powiedzieć, że nie ma Lamina Yamala. Z drugiej strony nie ma Mbappé, bo nie został powołany na to spotkanie. Natomiast ja spodziewam się mimo wszystko wielu goli, bo Barcelona jako cały zespół będzie chciał udowodnić to mistrzostwo. Tak więc 3 dla Barcy, 2 dla Realu, jak miałbym po prostu tak strzelić wynik. A 2 dla Realu dlatego, że Barcelona nie ma najmocniejszej defensywy, a i Real Madryt może unieść się honorem, dumą, niekoniecznie pewnie argumentami piłkarskimi, bo tych często brakuje w wykonaniu królewskich, ale może unieść się honorem, dumą i zagospodarować swoje siły w ten sposób, że jednak te gole strzeli. Problemem Realu Madryt jest to, że oni, tak jak powiedział jeden z byłych piłkarzy tego klubu, Alvaro Benito, obecnie ekspert miejscowego broadcastera Movistar, że Real Madryt jest Realem Madryt dosłownie 2-3 razy do roku. A to jest zdecydowanie za mało. Jeżeli dzisiaj będą Realem Madryt, to kto wie, nawet może powalczą o remis. Natomiast myślę, że przy takiej determinacji Barcelony przed tym spotkaniem, przy grze na własnym obiekcie, to może być za mało, dlatego stawiam minimalnie na Barce przy dużej liczbie goli.
10: Byłeś w mieście. Powiedz, jak wygląda ta atmosfera, żebyśmy też spróbowali sobie chociaż wyobrazić, jak wyglądają te ostatnie minuty przed pierwszym gwizdkiem ostatniego w tym sezonie El Clasico.
18: Przechadzając się po Camp Nou i jego okolicach, czasami miałem wrażenie, że nie jestem na Travesseria Les Corts, na ulicy tuż przy stadionie, tylko że jestem na ulicy, nie wiem, Marszałkowskiej, Piotrkowskiej, na Długim Targu, czy też na Floriańskiej, ponieważ jest bardzo dużo osób z Polski. Jest zatrzęsienie Polaków i bez problemu można było spotkać naszych rodaków, którzy zagadywali, którzy dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Niektórzy bilety mieli, niektórzy nie. Natomiast mam wrażenie, że Polska jest drugą nacją po Hiszpanach, która najczęściej jest obecna na Camp Nou, czy też w jego okolicach. Zawsze to było dosyć spore zgromadzenie Polaków, ale myślę, że ten elektorat powiększył się wraz z przyjściem Roberta Lewandowskiego. Wtedy to już pomyślałem sobie, wychodząc z metra, że ja jestem właśnie w metrze w Warszawie, a nie w Barcelonie. Atmosfera jest bardzo dobra, ludzie są pogodni, spotkam też kibiców Realu, oni już są nieco mniej pogodni, natomiast kibice Barcy z uśmiechem przyjmują to, co się dzieje. Jest też oczywiście obecna Schadenfreude, czyli radość z cierpień wielkiego rywala, że zero tytułów, że bójki, są śmiechy z tego. I tak to właśnie wygląda. Dużo, dużo takiej pozytywnej energii i to jeszcze oczywiście wszystko jest okraszone słońcem, bo tak jak wczoraj lało, tak dzisiaj jest piękne słoneczko i pogoda wręcz wymarzona na mecz.
22: A czy przewidziana jest feta i jak ona będzie wyglądała na ulicach Barcelony? Bo sądzę, że z Camp Nou ona się przeniesie na ulicę stolicy Katalonii.
18: Już dziś coś miało wystartować, no i też feta miała być obecna jutro. Już tak po południu, tak więc od razu będą chcieli skonsumować ten sukces, mają wprawę po poprzednim roku, obronią tytuł w nieco innym zestawieniu, w nieco innym stylu, ale myślę, że tutaj zabawa będzie trwała bardzo długo.
22: Bardzo dziękuję. Marcin Gazda z Eleven Sports. Przypomnijmy, mecz Barcelona-Real rozpoczyna się punktualnie o godzinie 21. Marcin będzie gościem studia Eleven Sports. Jest właściwie gościem studia, bo ono trwa, ono gdzieś zajmuje uwagę widzów od dłuższego czasu. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz.
18: Dziękuję, Przemek. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie.
7: To jest powtórka.

0: Reklama.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Rząd kolejny dzień zapewnia, że decyzje Pentagonu w sprawie wysłania do Polski pancernej brygady nie mają przełożenia na nasze bezpieczeństwo. Rozejm między Izraelem i Libanem został przedłużony o kilka tygodni. Toprowcy przypominają, warunki w Tatrach wciąż są bardzo trudne. W góry wróciła zima. Sobota 16 maja, minęła godzina 7, informacje TOK FM, Emil Górny, dzień dobry. Są kolejne głosy wokół doniesień medialnych w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Szef sztabu USA, generał Christopher Lanif, twierdzi, że wojsko otrzymało instrukcję redukcji sił i uznało, że anulowanie wysłania liczącej 4000 wojskowych brygady do Polski było najsensowniejszą opcją. Dodał jednak, że nie wie, czy brygada zostanie zastąpiona i czy polskie władze zostały o tym poinformowane. Tymczasem był ambasador w USA w Polsce, Daniel Freit, potwierdził polskiej agencji prasowej, że w administracji Donalda Trumpa są ludzie, którzy dostrzegają, jak to ujął, głupotę w odwoływaniu rotacji brygady pancernej w Polsce i próbują to naprawić. Dodał, że sprawie pomaga zachowawczość polskich władz. Te od kilku dni twierdzą, że decyzje Pentagonu ostatecznie nie wpłyną na liczebność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Tu premier Donald Tusk.
4: Chcę wszystkich uspokoić. Spodziewaliśmy się od wielu miesięcy pewnych decyzji dotyczących Europy. Otrzymałem zapewnienie, i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską.
3: Tymczasem portal Onet podaje, że informacja o wstrzymaniu rotacji miała trafić do szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a potem ugrzęznąć w jego niejawnej korespondencji, dlatego nie została na czas przekazana do resortu obrony. Samo wojsko jednak zaprzecza takim doniesieniom. Rząd przedstawił plany na łagodzenie skutków prezydenckiego weta do ustawy wdrażającej SAFE. Mimo że ostateczna umowa na zaciągnięcie unijnej pożyczki została podpisana w zeszłym tygodniu, po wecie miliardy euro mogą być przeznaczone tylko na wojsko. Karol Nawrocki, blokując ustawę, wykluczył przeznaczenie pieniędzy na modernizację Straży Granicznej czy Policji oraz inwestycje w infrastrukturę. Rządzący znaleźli na to sposób. Plan polega na tym, że pieniądze na te zadania przeznaczy resort obrony. Zaoszczędzi je na wcześniej zaplanowanych zakupach, które będzie można sfinansować pożyczkami z SAFE.
5: Mechanizm jest prosty. Rozszerzamy program pozamilitarnych przygotowań obronnych. Polski wniosek do programu SAFE zostanie zaktualizowany. Całe 43,7 miliarda euro trafi na potrzeby polskiego wojska. Pojawią się tam kolejne projekty.
6: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych i będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej, na pozamilitarne przygotowania obronne.
3: Mówili pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Służby będą mogły liczyć m.in. na nowe drony, systemy AI czy śmigłowce. Realizowane będą też projekty infrastrukturalne, jak modernizację linii kolejowych, które w razie wojny będą wykorzystywane do transportów wojskowych. Liban i Izrael zgodziły się przedłużyć zawieszenie broni o kolejnych 45 dni, przekazał amerykański Departament Stanu. Od czwartku w Waszyngtonie toczyła się trzecia runda rokowań między oboma państwami. Rozejm w wojnie rozpoczętej na początku marca obowiązuje od 3 tygodni. Niemniej jednak codziennie dochodzi do wzajemnych ostrzałów, bo władze w Libanie nie panują nad Hezbollahem. Armia izraelska zajęła pas przygraniczny na południu Libanu i chce tam stworzyć strefę buforową. A konflikt kosztował już życie prawie 3000 Libańczyków, jest też kilkanaście ofiar po stronie Izraela. 7 osób zostało porażonych piorunem w pobliżu szczytu Giewontu. Jedna z nich została ciężko ranna, bo straciła przytomność i obsunęła się kilka metrów po skałach. Trzeba było wzywać do niej śmigłowiec Topru. Ten jednak miał problemy z dotarciem, bo wokół Giewontu szalała burza. Jakby tego było mało, zima wróciła na Podhale. W Tatrach są coraz trudniejsze warunki, na szlakach jest ślisko, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury, czyli w górę
0: górach już spodziewajmy się samych opadów śniegu. Jest bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę. Będzie niebezpiecznie, będzie słaba widoczność, także odradzamy wszelkich wyjść wyższe partie Tatr.
3: No to przypomina, że powyżej 1700 metrów nad poziomem morza nadal obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. A teraz w informacjach TOG FM podróże małe i duże byłego ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, w Polsce nadal poszukiwany. Ale jego biuro poselskie wciąż bierze publiczne pieniądze. Co się dzieje z byłym ministrem, to sprawdzał reporter TOG FM Marcin Staszec.
7: No na miejscu zastałem wyłącznie portiera, który powiedział mi, że na piętrze, gdzie mieści się biuro Zbigniewa Ziobry, ale i Marcina Warchoła czy Daniela Obajtka, trwa remont.
8: Był tutaj kiedykolwiek, czy nie?
9: Nie było.
8: A dużo tutaj osób przychodzi tak w ogóle, żeby do niego, żeby poszukać, żeby znaleźć, żeby...
9: Nie, może nie do niego, nie.
7: Sama działalność biura Zbigniewa Ziobry, którego nie odwiedza żaden mieszkaniec Rzeszowa, kosztuje 300 tysięcy złotych rocznie. Były minister sprawiedliwości zdobył mandat głosami ponad 74 tysięcy mieszkańców Podkarpacia, a dziś żaden z nich nie może liczyć na bezpośredni kontakt ze swoim posłem z Rzeszowa. Marcin Starzec, TOG FM.
3: A na ten temat piszemy więcej na portalu togfm.pl. Kolejne informacje u nas o 7.20, teraz pogoda. Może popadać dziś w całej Polsce, acz w centrum, na północy i zachodzie więcej szans na przejaśnienia. Na termometrach 11 stopni w Katowicach, 14 w Warszawie, 15 w Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu, 16 to w Poznaniu, Lublinie i Bydgoszczy, do 18 na Podkarpaciu, tam najcieplej, ale możliwe też znów burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: To jest sobotni poranek TOK FM. Witamy się z Państwem w składzie Magdalena Sikoń, wydawczyni. Program realizuje Adam Brzesiński, a przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. Dziś 16 dzień maja. Imieniny obchodzą Andrzej, Szymon, Adam, Jędrzej i Adamina. Krótko o tym, co przed nami w poranku. Za chwilę tygodniowy przegląd prasy zagranicznej. Po 7.20 rozmowa o tym, co dzieje się w Rosji, w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie z Wiktorią Bielaszyn z Gazety Wyborczej. Po 7.40 o tym, kim są i jak wygląda życie polskich rolniczek. Porozmawiam o tym z socjolożką dr Rutą Śpiewak. Po 8.00 w studio zagości Barbara Labuda, którą zapytam o majowe przełomy historyczne i o tym, jaka jest cena wolności. A po 8.20 o 40-latkach kiedyś i dziś, o tym, jak zmieniały się pokolenia Polaków od czasów inżyniera Karwowskiego, porozmawiam z Krystyną Koftą i Justyną Jaworską. A teraz zapraszam na cotygodniowy autorski przegląd prasy zagranicznej. Zaczynamy od New York Times i najważniejszego globalnie wydarzenia w tym tygodniu, czyli pierwszej od 9 lat wizyty państwowej amerykańskiego prezydenta w Chinach. I tu tytuł artykułu prezydencji. Xi Jinping ostrzegał Trumpa przed pułapką Tukidydesa. Podczas spotkania z Trumpem w Pekinie chiński przywódca sięgnął do historii Grecji, aby ostrzec Stany Zjednoczone przed tym, co może się stać, gdy wschodząca potęga spotka się ze starą potęgą. Teoria, o której wspomniał prezydent Xi, została nazwana na cześć Tukidydesa, starożytnego ateńskiego generała. Argumentował on, że wojna między Atenami a Spartą była spowodowana poczuciem zagrożenia, jakie w Spartańczykach wywołał nagły wzrost potęgi Aten. O tej pułapce Tukidydesa mówił mi w poranku TOK FM wybitny historyk starożytnej Grecji, profesor Marek Węcowski. Posłuchajmy.
10: Zgodnie z logiką, którą rysuje na początku, tłumacząc przyczyny wojny peloponeskiej Tukidydes, to stare imperium, w jego wypadku Sparta, nie ma wyjścia, musi ze strachu przed wzrostem tego konkurenta doprowadzić do wojny.
5: Tak więc prezydent Chin powołał się na ostrzeżenie ze świata antycznego, tłumacząc Donaldowi Trumpowi, że Stany Zjednoczone i Chiny powinny wystrzegać się tej pułapki. Xi ostrzegł, że Pekin i Waszyngton mogą znaleźć się, cytat, w niezwykle niebezpiecznym miejscu, jeśli prezydent Trump spróbuje przeszkodzić Chinom w ich dążeniach do zajęcia Tajwanu. Wydaje się, że Chińczyk chciał przypomnieć Amerykanom, że w starożytności żadna ze stron nie zyskała na wojnie.
11: Ateny przegrały wojnę, straciły imperium i większość wpływów. Sparta co prawda wygrała, ale jej dominacja wśród greckich miast państw również wkrótce osłabła. I teraz Le Monde, który pisze także o wizycie Trumpa w Pekinie. Tu cytat: atakując Wenezuelę i Iran, dwóch sojuszników Chin, prezydent USA miał nadzieję, że rozpocznie rozmowy z Chińczykami z pozycji siły. Zamiast tego Amerykanie ugrzęźli w bagnie wojny z Iranem, podważając swoją wiarygodność, komentuje felietonista Le Monde Alain Franchon. I dodaje: Trump myliłby się, sądząc, że prezydent Chin myśli tylko transakcyjnie. Xi jest w równym stopniu napędzany ideologią i walką z USA o globalną dominację. Dla prezydenta Chin konieczne negocjacje z USA nie umniejszą siły jego przyjaźni z Rosją Putina i ich wspólnych ambicji od zachodnienia porządku świata. Xi jest przekonany, że powtarzające się niepowodzenia USA na Bliskim Wschodzie są oznaką stopniowego upadku, a to trend, którego niekoniecznie żałuje, ironizuje felietonista Le Monde. Politico Europe o naszym regionie. Tytuł: Polska gorączkowo reaguje po tym, jak Pentagon porzucił plan rozmieszczenia wojsk w naszym kraju. Warszawa zapewnia, że wszystko jest w porządku pomimo nieoczekiwanej decyzji Amerykanów, ale obawy rosną. Jan Cieński w Politico pisze: Polska, jeden z najbliższych sojuszników USA w Europie, została zaskoczona nagłą decyzją szefa Pentagonu Pita Hegseda o odwołaniu planowanego rozmieszczenia 4000 żołnierzy amerykańskich. Politico cytuje CNN, pisząc, że Hegsed zdecydował się nie tylko na wstrzymanie wysłania brygady pancernej do Polski, ale także na wycofanie innych jednostek z Europy. Dotyczy to m.in. batalionu artylerii dalekiego zasięgu, który miał być rozmieszczony w Niemczech. Decyzja ta oznacza, że część wojsk już stacjonujących w Polsce będzie musiała wrócić do Teksasu, pisze Cieński. Jak donosi Politico, polski rząd zapewnia, że decyzja ta nie podważy bezpieczeństwa kraju. Cytat: sojusz polsko-amerykański jest trwały i długotrwały, powiedział wczoraj minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska nadal jest najstabilniejszym sojusznikiem Ameryki w Europie. W tekście Politico była rzeczniczka NATO Oana Longescu nazwała te działania chaotycznymi i nieskoordynowanymi decyzjami administracji Trumpa i dodała, że grożą one dalszym zrażaniem europejskich sojuszników i zachęcaniem prezydenta Putina. Ja przypomnę tylko, że szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił wczoraj, że polski rząd jest w stałym kontakcie z głównodowodzącymi siłami amerykańskimi w Europie i że, cytuję, czasem jedna brygada może być wstrzymana, żeby przyjechała w jej miejsce inna. W New York Times też ciekawy esej Brytyjczyka Toma McTigga pod tytułem Keir Starmer i koniec starych dogmatów. Przypomnę, że po przegranych wyborach lokalnych premier Starmer traci gwałtownie poparcie we własnym ugrupowaniu i nawet posłowie jego własnej partii domagają się jego rezygnacji. W tekście redaktor naczelny tygodnika The Statesman zastanawia się, jak w ciągu niecałych 2 lat Keir Starmer, umiarkowany socjaldemokrata, który nie dopuścił do żadnej katastrofy w kraju, stał się postacią skrajnie niepopularną, a nawet pogardzaną, a dziś walczy o przetrwanie. Niektórzy wskazują na pandemię i jej następstwa, inflację, która kosztowała wiele rządów na świecie, porażki wyborcze, ale też obniżyła popularność tych, które przyszły później. Innym wyjaśnieniem, według autora, jest to, że Wielka Brytania nadal wybiera premierów, którzy zupełnie się do tego nie nadają. I tu na długiej liście obok Starmera autor umieścił Theresa May, Rishi Sunaka, Borisa Johnsona i Liz Truss. Zasadniczo jednak autor uważa, że problemy Wielkiej Brytanii są głębsze niż postpandemiczny dołek i pechowa seria przywódców. Nasza obecna niestabilność polityczna, pisze, jest odzwierciedleniem gospodarczych i geopolitycznych wstrząsów, które trwają od 20 lat. To Brexit, pisze autor, jest zarówno źródłem, jak i symptomem obecnych zawirowań politycznych w Wielkiej Brytanii. Dekada od wyjścia z Unii to jeden długi i bolesny proces prób i niepowodzeń zrozumienia tej nowej rzeczywistości. Dawne pewniki zniknęły, ale nie znaleziono niczego, co mogłoby je zastąpić. Wielka Brytania znajduje się poza Unią, ale jest z nią ściśle powiązana geograficznie i handlowo. Szczególne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi wydają się pogarszać, a jednak są fundamentem bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii. Wstrząsy na Bliskim Wschodzie zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu bez jasnej alternatywy. W rezultacie powstała polityka partyjna, która wygląda na równie zagubioną jak kraj. Żaden rząd nie wydaje się wiedzieć, co robić, ani jak to robić. Każda z partii próbowała na swój sposób przywrócić stary świat. Każda poniosła porażkę. Dlatego naturalnym jest, że popularność zyskują partie domagające się radykalnych zmian, a to jeszcze bardziej destabilizuje stary porządek. I kończy ten esej. Wszystko się zmieniło i wszystko pozostaje takie samo, pisze naczelny The Statement. Tkwimy w miejscu, niezależnie od tego, czy pan Starmer zostanie, czy odejdzie, a raczej nie zostanie. Niestabilność jest już wpisana w brytyjską politykę. Wielka Brytania szuka nowego sposobu na zaistnienie w świecie. Dopóki go nie znajdzie, nieszczęście kraju będzie znajdowało ujście w złości na klasę polityczną. I znów Le Monde, tym razem relacja kończąca z festiwalu w Cannes, z Lazurowego Wybrzeża, który odbył się w tym roku bez wsparcia Hollywood. Jak donosi francuski dziennik, dyskusje na festiwalu zdominowały trzy tematy. Niedostateczna reprezentacja reżyserek, brak hollywoodzkich studiów filmowych oraz najmocniej wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy. Gazeta przypomina, że mimo krytycznego stosunku do AI w branży, władze festiwalu podpisały wieloletnią umowę sponsorską z amerykańską firmą Meta, czyli gigantem z Kalifornii, właścicielem Facebooka i inwestorem w nowe technologie AI. W tym roku, pisze Le Monde, żadne duże amerykańskie studio nie zgodziło się na premierę kinowego hitu w Cannes, ani również na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie, co rodzi pytania o to, dlaczego giganci tacy jak Universal, Disney czy Warner unikają europejskich wydarzeń. Imprezę otworzyła amerykańska weteranka kina Jane Fonda, zagorzała krytyczka prezydenta Donalda Trumpa i aktywistka feministyczna i antywojenna. Wezwała artystów i całą branżę do tworzenia filmów, które będą aktem oporu. Przypomnę też, że w konkursie festiwalowym znalazło się kilka dramatów historycznych poruszających temat wpływu autorytaryzmu i faszyzmu. I jeszcze zostajemy przy Le Monde. Bardzo krótko, hantawirus. Jak duże ryzyko transmisji, skoro każdy kraj ustala własne zasady kwarantanny, pyta gazeta. Wszyscy pasażerowie statku Hongdae zostali już odesłani do swoich krajów. To krytyczny etap, ponieważ protokoły dotyczące dalszego postępowania i kwarantanny nie są ujednolicone. To zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, ponieważ każdy kraj może być stać się nowym centrum zakażenia. Z drugiej strony istnieją dane dość uspokajające, podaje gazeta. Argentyńskie raporty podają, że przypadki tego hantawirusa od 50 do 100 rocznie, ale pojawiały się, ale nie doszło do żadnego wybuchu epidemii. Fakt, że pomimo licznych przypadków występuje niewiele przypadków wtórnych, sugeruje niską transmisyjność tego wirusa. I to był tygodniowy przegląd prasy zagranicznej. Za chwilę informacja, a po nich o tym, co dzieje się na froncie ukraińskim, o problemach Putina i więcej o polityce Donalda Trumpa. Zostańcie z nami, wracamy zaraz po informacjach.
12: Autopromocja.
13: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
14: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
13: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
14: Beata Lubecka, Radio Z.
15: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
16: Karolina Lewicka, TOK FM.
15: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
16: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
15: Co piątek o 17:00.
16: Dzieje się.
12: Autopromocja.
17: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
18: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
19: Aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
18: Tanie tutaj jest stokrotka.
20: To nie może być przypadek.
21: Nie, to Kaufland Card Extra.
22: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
23: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.20, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Pentagon planuje obniżenie rangi dowództwa sił lądowych w Europie i Afryce. To informacje portalu Notus. Ma być to część reorganizacji amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie. Według portalu zmiana wpisuje się w politykę administracji Donalda Trumpa w sprawie gruntownej przebudowy amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Estońskie przejścia na wschodniej granicy zamknięte na noc w reakcji na incydenty z udziałem rosyjskich służb. Będą funkcjonować z tymi ograniczeniami przez kolejne 3 miesiące, poinformował tamtejszy resort spraw wewnętrznych. Pod koniec zeszłego roku rosyjscy strażnicy przekroczyli linię kontrolną na rzece Narwie i zeszli na falochron znajdujący się już po estońskiej stronie. 100 jachtów zacumowanych w portach na Sardynii i zupełnie nieznanych włoskiemu fiskusowi odkryła Gwardia Finansowa. Ich właściciele są zameldowani co prawda we Włoszech, ale jednostki te, niektóre bardzo luksusowe, pływały pod banderami innych państw, podały media informując o policyjnej operacji pod kryptonimem Red Jack. Kolejne informacje w TOK FM o 7.40.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, jest 7.21. To był bardzo intensywny tydzień na świecie. W Pekinie rozmowy na szczycie Trump-Xi Jinping, na Bliskim Wschodzie impas w wojnie USA z Iranem. Były też zmasowane ataki rosyjskie na Kijów i odpowiedź Ukrainy. Jest z nami Wiktoria Bieliaszyn, dziennikarka Gazety Wyborczej zajmująca się tematyką Europy Wschodniej. Dzień dobry, Wiktorio.
25: Dzień dobry.
11: Za nami właśnie 3 dni zmasowanych ataków na Kijów. Ukraina odpowiedziała atakiem dronów na rafinerię ropy. To krótkie zawieszenie broni, którym chwalił się wcześniej prezydent USA, trwało 3 dni. Jak według ciebie wygląda dziś sytuacja z negocjacjami USA, Rosja, Ukraina?
25: No moim zdaniem te negocjacje właściwie teraz się nie odbywają. Mamy do czynienia z takim impasem i właściwie można powiedzieć, że Rosja jest tymi negocjacjami w chwili obecnej nie zainteresowana, nie wykazuje takiego zainteresowania. Widzimy też wyraźne zmniejszenie w ogóle zainteresowania sprawą u Donalda Trumpa, który skupił się teraz na Bliskim Wschodzie, na swoich własnych, na wewnętrznej polityce Stanów Zjednoczonych, na swojej własnej pozycji słabnącej wewnątrz kraju. To, co widzimy na froncie rosyjsko-ukraińskim, również pokazuje, że ta wojna weszła w fazę pewnej stagnacji. Ukraińcy co prawda teraz mają ten moment, kiedy rzeczywiście dają odpór Rosji. Widzimy też coraz bardziej intensywne ataki Ukrainy na rosyjskie, tak jak wspomniałaś wcześniej, czy rafinerie, czy porty, czy w ogóle te obiekty takie, które są dla Rosji strategicznie ważne, bo bo na przykład dzięki nim Rosja może, czy w ogóle, chodzi tutaj oczywiście o przemysł naftowy, przemysł ropy, przemysł eksportowy, bo to też również ataki na porty, więc to jest ważne, ale musimy zwrócić też na uwagę, musimy zwrócić uwagę na komunikaty, które Kreml wysyła. Kilka dni temu Dmitrij Pieskow oficjalnie potwierdził, że Rosja nie zamierza wycofywać się ze swoich warunków, a przypominam, że tymi warunkami, które Rosja stawia Ukrainę, za nimi kryje się właściwie dążenie do kapitulacji i oddania przez Ukrainę terytoriów, na których Rosja nawet fizycznie dzisiaj nie stoi. Stopa rosyjskiego żołnierza nawet na nich nie powstała. Czyli właściwie bez walki oddać te terytoria, do których Rosja rości sobie prawa, co jest oczywiście dla Ukrainy nieakceptowalne.
0: Nie tylko Rosja nie ustępuje, ale wręcz wysuwa nowe żądania, więc widać, że tego chęci do rozmów czy kompromisu nie ma. Tymczasem wszyscy komentują wizytę Donalda Trumpa w Pekinie, która już dziś, chociażby w New York Timesie, jest komentowana jako źle przygotowana ze strony amerykańskiej. Za to Chińczycy urządzili tam pokaz siły, bardzo jasno wyznaczyli granice w sprawie Tajwanu. Jak ty oceniasz to spotkanie?
25: To znaczy, ja śledziłam to spotkanie właśnie opierając się też na tych prognozach ekspertów, którzy zapowiadali, że nie należy spodziewać się jakichś konkretnych kroków po tym spotkaniu, jakichś konkretnych ustaleń. I mam wrażenie, że rzeczywiście właśnie to się wydarzyło. Donald Trump zapewne chciał pojechać do Pekinu i wrócić stamtąd jako zwycięzca, jako ktoś, kto będzie w stanie przedstawić swoje sukcesy przede wszystkim amerykańskiemu społeczeństwu. No i jako ktoś, kto będzie rozmawiać z przywódcą Chin z pozycji może nie tyle siły, co przynajmniej rozmawiać z nim na równych. Tymczasem, kiedy widzimy komunikaty czy strony amerykańskiej, czy strony chińskiej po tym spotkaniu, to właściwie można dojść do takiego wniosku, że obaj prezydenci rozmawiali ze sobą bez udziału tłumaczy. I właściwie każdy powiedział to, co chciał po tym spotkaniu. Każdy rozumiał tylko siebie. Ale jednocześnie widzimy, że nie ma jakichś takich właśnie to, co sprawia, że to spotkanie można jakoś w miarę jednak oceniać bez takiego położenia akcentu na to, że to było jakieś fatalne spotkanie, bo nie było tak z tej takiej pozycji, powiedzmy, oceniając to z zewnątrz, to, że te strony sobie wzajemnie nie zaprzeczają. Każda z nich pozwala na powiedzenie tej drugiej tego, co jest dla niej ważne. Jednocześnie rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, Chiny tutaj wystąpiły, ten warunek, który Chiny stawiają w związku oczywiście głównie z Tajwanem, no to był taki mocny warunek i taka groźba pod adresem Stanów Zjednoczonych, że jeżeli one będą Tajwan wspierać i sprzedawać broń, no to rzeczywiście może się to spotkać z jakąś chińską bardzo radykalną odpowiedzią. Myślę, że to, jak oceniać tę wizytę, będziemy mogli więcej powiedzieć na ten temat w przyszłym tygodniu, dlatego że przypominam, że do Pekinu wybiera się już Władimir Putin, co również jest już jakimś gestem w stronę Stanów Zjednoczonych, bo tutaj właśnie przywódca Chin pokazuje w tym momencie, że to on jest tym głównym hegemonem na arenie międzynarodowej, że pędzą do niego liderzy innych krajów, znaczy mocarstwa Stanów Zjednoczonych i Rosji, którą trudno dzisiaj mocarstwem nazywać, ale jednak kluczowi gracze, których on podejmuje i właściwie oni przyjeżdżają do niego z jakimiś wyraźnymi prośbami, z jakąś nadzieją na to, że Chiny im w ich sprawach pomogą. Więc zobaczymy, czy będą jakieś komunikaty po spotkaniu Putina z Trumpem i jakie to mogą być komunikaty, bo równie dobrze możemy zobaczyć, że ta łagodność pozorna wobec Stanów Zjednoczonych, że ona już w przyszłym tygodniu będzie nieco zmieniona i że nagle na przykład Chiny zapowiedzą, że wbrew nadziejom Donalda Trumpa, no to jednak te interesy, to zakup choćby ropy będzie jednak, zakupy ropy będą jednak dokonywane w Rosji, a nie w Stanach Zjednoczonych, jak Trump bardzo by chciał.
0: Trump też chciał bardzo jakiejś deklaracji ze strony chińskiej, że Chińczycy nacisną na Irańczyków, aby ci otworzyli cieśninę Ormus, ale takiej deklaracji nie widzieliśmy, przynajmniej oficjalnie. Donald Trump powiedział tylko, że w sprawie Iranu myślimy podobnie, ale już ze strony Xi Jinpinga takiej deklaracji nie było, jak mówisz, trochę mówili obok siebie. I ta przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie no, grozi poważnym kryzysem energetycznym. Właściwie już jesteśmy w środku tego kryzysu i być może kryzysem gospodarczym, globalnym. Ale zaczęłaś o tym mówić trochę, że ona bardzo też wpływa na sytuację w Ukrainie. Czy rzeczywiście według ciebie uwaga USA jest dziś tak skupiona na Iranie, że w ogóle nie myślą już o wojnie w Ukrainie?
25: Ja jeszcze, jeżeli mogę, tylko to dodałabym, że rzeczywiście Xi nie powiedział nic na temat, znaczy nie wziął na siebie żadnego obowiązku, jeżeli chodzi o odblokowanie cieśniny Ormuz, ale jednocześnie w oświadczeniu MSZ Chin można było wyczytać taki też bardzo azjatycki, powiedziałabym, w stylu, jeżeli chodzi o taką dwuznaczność i zamaskowanie komunikat, że Chiny rzeczywiście również nie widzą powodu, by ten konflikt na Bliskim Wschodzie trwał i by ta cieśnina była zablokowana. A wracając do drugiego pytania, no w moim odczuciu rzeczywiście widać to, że Donald Trump jest w tym momencie, on jest rozczarowany tym, co się dzieje na froncie rosyjsko-ukraińskim. W taki sposób infantylny, powiedziałabym. Donald Trump lubi szybkie zwycięstwa, lubi się ogłaszać tym zwycięzcom.
0: No miał zakończyć tę wojnę w 24 godziny przecież.
25: Tak, później w 3 dni, później w tydzień, później w miesiąc, no i mamy już tutaj kolejny rok i nic się nie wydarzyło. Co więcej, właściwie ten jakby jakiekolwiek zakończenie tego konfliktu takie sprawiedliwe oddala się, mam wrażenie, oddala się. Nie widać jakiejkolwiek teraz szansy na to, żeby ta wojna mogła się zakończyć w sposób sprawiedliwy, którego tak bardzo chce Ukraina i Zachód. I Donaldowi Trumpowi właściwie ta wojna w Ukrainie teraz bardziej przeszkadza, zwłaszcza przed wyborami uzupełniającymi, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych we wrześniu, jesienią w każdym razie. Jakby Trump też ma w tym momencie problem, jeżeli chodzi o ocenę jego działań przez amerykańskie społeczeństwo. Jego notowania są niskie, są bardzo niskie, tak jak jeszcze nigdy. I w tym momencie wojna w Ukrainie, której nie udało mu się zakończyć, to, że nie udało mu się wpłynąć ani na Wołodymyra Zełenskiego, ani na Władimira Putina, by właśnie jakkolwiek tę wojnę zakończyć, sprawia, że to jest jego jednak no, sukces ze znakiem minus.
0: Mm-hmm. Wiesz co, przyjrzyjmy się chwilę Rosji jeszcze, bo jesteś ekspertką od tego kraju i ta zeszłotygodniowa taka parada z okazji Dnia Zwycięstwa była no, zdecydowanie mniej spektakularna, skromna, ograniczona. Co można wywnioskować o stanie rosyjskiej armii, o myśleniu dowództwa i o możliwościach Rosjan w ogóle?
25: Trudno. Nie lubię za bardzo prognozować na podstawie właśnie parad, chociaż rzeczywiście no, ta była właściwie upokorzeniem Władimira Putina. Ja pamiętam te parady z czasów przedwojennych, sprzed dużej wojny w Rosji. To one rzeczywiście robiły ogromne i przerażające wrażenie, bo tam pokazywany był cały sprzęt, co on przejeżdżał przez Moskwę, ludzie gromadzili się na ulicach, oglądali ten sprzęt i robiło to, szczerze mówiąc, dosyć przerażające, straszne wrażenie. Teraz tego sprzętu nie było. Wiadomo, że wynika to z sytuacji na froncie. Zresztą sam Putin to przyznał. No i też warto zwrócić uwagę na to, że już wokół Władimira Putina również nie ma większości tych liderów, którzy jeszcze niedawno z nim te obchody Dnia Zwycięstwa świętowali, co pokazuje i jak Rosja jest odbierana właśnie na arenie międzynarodowej, ale też sytuację wewnątrz kraju. Te nastroje się zmieniają w tym roku wojny. Widzimy wyraźnie, wspomniałaś o dowództwie. Widzimy nawet, że dzisiaj ta wojenna propaganda, ci tak zwani wojenkorzy, Z-wojenkorzy, czyli blogerzy, dziennikarze w cudzysłowie, którzy bardzo popierają napaść na Ukrainę.
0: Propagandziści raczej.
25: Tak, zdecydowanie, ale właśnie też ci, którzy, bo mamy właściwie do czynienia w Rosji z dwoma rodzajami propagandystów. Są ci lojalni wobec Kremla i to są właściwie dziennikarze tych państwowych mediów różnych, strasznych. I ci, którzy są na froncie i którzy relacjonują działania wojenne, ten teatr wojenny i którzy jednocześnie już lojalni wobec Kremla nie są, teraz przynajmniej. Te nastroje się zmieniają, oni nie oszczędzają w swojej krytyce nawet Władimira Putina, nie oszczędzają dowództwa i widzimy, że te nastroje mają coraz większy wpływ także na społeczeństwo.
0: No właśnie, powiedziałaś o tym, że blogerzy przestają być tacy optymistyczni czy chwalić Putina i jego reżim, ale zobacz, co się dzieje. Władze odcinają ludzi od internetu. Widzimy, że w różnych dzielnicach Moskwy czy większych miast po prostu zanika dostęp do internetu, a nawet do telefonii komórkowej. I rzeczywiście pojawiają się no, duże problemy, jeśli chodzi o biznes, ale jeśli chodzi o po prostu codzienne życie, no bo dzisiaj trudno sobie wyobrazić życie bez internetu czy dostępu do nowoczesnych technologii.
25: Tak, i właśnie tutaj rosyjskie władze z jednej strony kierują się tymi kwestiami bezpieczeństwa, jak to było w przypadku Moskwy najprawdopodobniej, czyli że po prostu obawiały się ataków ukraińskich dronów w centrum Moskwy, bo to głównie tam ten internet mobilny właściwie nie działał przez kilka tygodni wcale, nawet z VPN-em, i były problemy z dostępem do sieci telefonicznej. No ale również w tym samym rosyjskie władze odcinają społeczeństwo od informacji dla siebie niewygodnych, czyli nie tylko od tych propagandystów wojennych, którzy zwracają uwagę na to, że Władimir Putin właściwie no, zaczął tę wojnę, ale dzisiaj w kolejnym roku, już czwartym, chyba się nie mylę, prawda? Tak liczymy, tak. Czwartym roku tej dużej wojny. No, właściwie trudno jest sprzedać jakikolwiek sukces przeciętnemu Rosjaninowi, który mógłby się zastanowić, no to właściwie dlaczego nadal ta wojna trwa? Coraz trudniej jest to wyjaśnić po prostu. Więc, więc od tych głosów krytycznych, zarówno które się pojawiają wewnątrz Rosji, wewnątrz właśnie tych zwolenników agresywnej wojny, jak i od informacji niezależnych mediów rosyjskich, które tworzą na emigracji, czy od mediów zachodnich, do których również Rosjanie niekiedy sięgali. Więc to jest taka próba maksymalnej izolacji społeczeństwa i próba takiego wyciszania wszelkich możliwych nastrojów, wszelkiego buntu. Telegram jest też takim środkiem, który jest właściwie główną platformą dla Rosjan. My nie mamy takiego odpowiednika nawet w Polsce, dlatego że Rosjanie przez Telegram robią wszystko. Tam się, to jest i miejsce pracy, w tym sensie, że tam właśnie są zakładane i czaty firmowe, i tak dalej. Tam i ludzie się mogą jakoś organizować. Widzieliśmy to na przykładzie Białorusi, na przykład w 2020 roku, kiedy również ten taki miejscem się po prostu organizowali do protestów. I tutaj niewątpliwie rosyjskim władzom na tym zależy, żeby zdusić w zarodku wszelki możliwy bunt, a z najnowszych badań wynika, że i to badań Centrum Lewady, któremu nawet w czasie wojny możemy ufać, mimo że socjologia w Rosji dzisiaj nie istnieje, że te nastroje do protestów są dzisiaj największe od 5 lat. One co prawda z naszej perspektywy pewnie nie robią takiego wrażenia, bo te liczby oscylują na poziomie 20%, czyli że 20% Rosjan mówi dzisiaj o tym, że byłoby gotowych protestować, ale musimy wziąć pod uwagę i warunki, jakie są w Rosji do protestu, czyli właściwie, że mamy do czynienia z krajem, w którym występują już elementy systemu totalitarnego, czyli wyjście na ulicę oznacza trafienie do więzienia najprawdopodobniej, a nie wiadomo co i później. No i fakt, że o tej gotowości do protestów zaczyna wspominać już nie tylko młodzież wielkomiejska, ale nawet ludzie starsi i tacy, którzy powiedzmy nie są zaangażowani jakoś w działalność opozycyjną jakąkolwiek.
0: To prawda, to prawda. A też zbliżają się wybory i władza musi pomyśleć o wzroście jakimś popularności, prawda? Niezależnie od tego, jak bardzo te wybory są niedemokratyczne. Wiktorio,
25: tak,
0: bardzo...
25: Jeśli mogę tylko jeszcze dodać jedną rzecz krótką, bo wydaje mi się zabawna, a jednocześnie straszna, że właśnie teraz władze, ponieważ ranking popularności Putina spada gwałtownie w ostatnich tygodniach, właściwie co tydzień jest coraz gorszy, to teraz władze odmyśliły nową metodykę i WCIOM, czyli Państwowy Ośrodek Badań Opinii Społecznej, zdecydował się teraz po prostu chodzić po rosyjskich domach i mieszkaniach i osobiście pytać Rosjan, czy popierają prezydenta Rosji, czy nie.
0: Tak bezpośrednio, żeby nikt nie mógł potem być anonimowy po prostu.
25: Oczywiście. O to chodzi.
0: Dobrze. Wiktorio, bardzo, bardzo ci dziękuję za poranną rozmowę w poranku TOK FM. Dziękuję bardzo. A my za chwilę już porozmawiamy o tym, kim są i z czym zmagają się współczesne polskie rolniczki. W studiu zagości socjolożka dr Ruta Śpiewak. Zostańcie z nami. Wracamy do poranka zaraz po informacjach.

0: Autopromocja.
1: Dzieci rodzą się bez instrukcji obsługi.
2: A nawet gdyby ją miały, nie zdążylibyśmy jej przeczytać.
1: Ale jest taki czas, kiedy możemy się spotkać i porozmawiać o wspólnych sprawach.
2: O emocjach, zmęczeniu i wątpliwościach.
1: Ale i o małych zwycięstwach, wzruszeniach i momentach, które dodają skrzydeł.
2: Czas rodziców.
1: To audycja o tym, że nie trzeba być idealnym, żeby być wystarczająco dobrym rodzicem.
2: Już dziś po 13:00 zapraszamy.
1: Ula Malko
2: i Krzysztof Chorwat.
0: Weekend nowości w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Niesie światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
10: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 7:40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Są ludzie w administracji Donalda Trumpa, którzy dostrzegają głupotę w odwoływaniu rotacji Brygady Pancernej w Polsce i próbują to naprawić, powiedział Daniel Freit, był ambasador USA w Polsce. Jak dodał, sprawnie pomaga zachowawczość reakcji polskich władz. Polskie władze dotąd utrzymują, że odwołanie przyjazdu brygady, która miała odbyć się 9-miesięczną rotację w Polsce, nie wpłynie ostatecznie na liczebność amerykańskiego kontyngentu wynoszącego około 10 tysięcy żołnierzy. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób na chwilę straciła przytomność, w wyniku czego osunęła się kilka metrów po skałach, doznając urazów głowy i kończyn. Pozostała czwórka turystów została sprowadzona przez ratowników na halę kondratową, a następnie przewieziona do szpitala. Na koniec jeszcze informacja sportowa. Apoloniusz Steiner jest jedynym kandydatem na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Ogłosiła to federacja. Wybory zaplanowano na 13 czerwca. Kolejne informacje w TOK FM o 8:00.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, jest 7:41. Ten rok jest Międzynarodowym Rokiem Kobiet Rolniczek, a ja mam w ręku nową książkę Współczesne polskie rolniczki, aktywne na wielu polach, a ze mną w studio jest współautorka tej publikacji, socjolożka dr Rzuta Śpiewak. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
1: Kim są właściwie rolniczki? Bo często kobiety na wsi stereotypowo postrzega się jako żony rolników, osoby takie ewentualnie pomagające w gospodarstwie.
12: Same realizując ten projekt, mamy z tym problem. Też polska statystyka i polskie urzędy nie pomagają. Inną liczbę można znaleźć osób, kobiet ubezpieczonych w KRUS. Inne dane statystyczne mówią o kobietach, które korzystają z płatności bezpośrednich, czyli takich płatności, które otrzymuje większość rolników. Kobiety aktywne, można powiedzieć, że te kobiety, które starają się płatności bezpośrednie, czyli taką dopłatę do ziemi, jako te osoby bardziej zaangażowane w rolnictwo. W naszym badaniu zapytałyśmy same rolniczki, zapytałyśmy same badane, czy czują się rolniczkami. Dla nas ta kategoria, wiem, że statystyka nie lubi takich danych, czujesz się, ale uznałyśmy, że to ich tożsamość, to ich poczucie, świecie, że są rolniczkami, jest kluczowe. Dlatego w naszym badaniu podkreślamy wielokrotnie, że nie jest to badanie reprezentatywne, ale jest badaniem wśród kobiet, które powiedziały tak, czuję się, że jestem rolniczką. Zresztą trudno byłoby zrobić badanie reprezentatywne, biorąc pod uwagę, co powiedziałam wcześniej, inna liczba, znacznie inna liczba jest w KRUS-ie, inna tych płatności bezpośrednich, więc tak naprawdę nie wiadomo byłoby, wśród kogo robić to badanie, żeby było reprezentatywne.
1: No dobrze, no to przyjrzyjmy im się. 1/3 gospodarstw jest prowadzona przez kobiety. W ostatnich latach ich udział wśród osób prowadzących gospodarstwa rolnicze rośnie. Jakie są polskie rolniczki? Co wynika na takim dużym obrazku z waszego badania? Czy są wykształcone? Jakie mają ambicje? Czy chcą zostać na wsi?
12: Jeszcze raz podkreślę, nasze panie, osoby, które wypełniły naszą ankietę 2 lata temu prawie, za co jesteśmy nadal bardzo wdzięczne, możemy mówić o nich, osobno możemy mówić o tym obrazie statystycznym, który na pewno, jak powiedziałem już wcześniej, jest niepełny. Z tego obrazu statystycznego wynika, że są to osoby operujące na mniejszych gospodarstwach o mniejszym obszarze, działające przede wszystkim na południu, na południowym wschodzie Polski. I tutaj większość naszych danych statystycznych dużo więcej nie możemy powiedzieć. Jeżeli chodzi o nasze badane przez nas osoby, nasze respondentki, to osoby bardzo dobrze wykształcone. Ponad połowa deklaruje, że ma wyższe wykształcenie. Co ciekawe, deklarują, że są znacznie lepiej wykształcone niż ich mężowie. Mhm. To są osoby, które w większości planują zostać w gospodarstwie rolnym i dalej to gospodarstwo w jakichś wymiarach rozwijać. Jeżeli ktoś deklaruje, że chce zostać w gospodarstwie, a jest młodą osobą, no to można założyć, że sprawia mu to jakąś przyjemność, jakąś satysfakcję, no i prawdopodobnie też, że czerpie jednak z tego wystarczające dochody finansowe.
1: Jasne. Ja się czytając tą książkę i to badanie zastanawiałam, czy polskie rolniczki są dziś trochę bardziej niezależne, trochę bardziej feministyczne, trochę bardziej równościowe, bo 70% podejmuje decyzje inwestycyjne wspólnie z partnerem, czyli prawie większość. 20% podejmuje te decyzje, najważniejsze, samodzielnie. Kobiety w rolnictwie nie są, wydaje się, już tylko taką pomocą w gospodarstwie, tak przynajmniej wynikałoby z tego, ale jednak są współodpowiedzialne za rozwój, za pieniądze. Niejednokrotnie same kierują gospodarstwem czy produkcją jakiejś żywności.
12: Zacznę od tego, że rolniczki, że badane, nie zadawałyśmy tego pytania, ale temu badaniu ilościowemu towarzyszą obszerne badania jakościowe, że to pojęcie feminizm nie jest takim pojęciem, które jakoś bardzo cieszy, ma złe konotacje na obszarach wiejskich, tak bardzo uogólniając. Jasne. Oczywiście. Ale moim zdaniem te kobiety, współczesne rolniczki, te, do których dotarłyśmy, są bardzo samodzielne, tak? Są traktowane, co więcej, deklarują, że wśród swojej rodziny, wśród najbliższych, są traktowane jako współodpowiedzialne i równie ważne, co ich partnerzy. Najczęściej oczywiście są to mężowie. Dzisiejsza produkcja rolna, bycie rolnikiem produkującym na rynek, czyli utrzymującym się z rolnictwa, czy w jakiejś części, jest skomplikowane, wymaga szeregu kompetencji. To nie tylko pójście w pole, to też mnóstwo decyzji inwestycyjnych, biurokratycznych, formalnych, więc prowadzenie gospodarstwa, które przynosi dochód, samodzielnie jest niemożliwe. Dlatego też mężczyźni, chcąc nie chcąc, muszą docenić rolę kobiet, a jest ona znacząca. Jak już wcześniej powiedziałam, są dobrze wykształcone, deklarują też, że są wykształcone w kierunku rolniczym. To niekoniecznie są studia rolnicze, często to są jakieś dodatkowe kursy, więc ta biurokracja, podejmowanie decyzji inwestycyjnych i tak dalej. Często jest w ich kompetencjach nawet może bardziej niż mężczyzn, a przynajmniej porówno. Co innego deklarują, że inaczej nadal te instytucje publiczne ciągle jakby tego jeszcze nie dobiegły do takiego, nie widzą jeszcze do końca równości, ale to też się zmienia.
1: Mówisz o tej równości i to jest też mój temat, którym ja się bardzo identyfikuję. Ale zastanawiam się nad takim obrazem w ogóle wsi i kobiet na wsi, na ile to się zmienia, bo większość Polaków, jak wiemy, 62% mieszka w miastach i bardzo często idealizujemy życie na wsi. Wynika to z tego, że mamy ten obraz z seriali takich jak Rancho i tam jest ten mit sielskości. Jak to życie kobiet na wsi realnie wygląda, z czym się zmagają?
12: Chciałabym przypomnieć, że większość mieszkańców wsi nie ma nic wspólnego, zdecydowana większość mieszkańców wsi nie ma nic wspólnego z ranczem, to na pewno, ale też z rolnictwem. To chciałam powiedzieć, że rozmawiając o rolniczkach, mówimy o niewielkim odsetku, około 10% mieszkańców wsi zajmuje się rolnictwem, więc w ogóle mówimy o dosyć małej liczbie osób. Tak, wieś jest i nadal idealizowana, choć na przykład wjeżdżając na wieś, do której często bywam, wisi taki napis: pamiętaj, to jest wieś, tu może brzydko pachnieć, tu jest głośno, my produkujemy dla ciebie żywność.
1: A, to super.
12: Więc to pokazuje, że już, że są już od jakiegoś czasu są te konflikty między taką właśnie wizją idealną wsi, że pięknie pachnie, tak, i w ogóle pola łąki, a taką wsią, gdzie się produkuje żywność. Trzeba zauważyć, że stale od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej rośnie liczba mieszkańców wsi kosztem liczby mieszkańców miast. Co jest właśnie efektem takiej, i między innymi efektem takiej idealizacji obszarów wiejskich. No, te wsie, gdzie ludzie się wyprowadzają z dużych miast, to już z wsią mają nie mają prawie nic wspólnego, tak? Nie ma tam, już dawno już nie ma żadnej produkcji żywności, łąki, lasów, głównie są to łanowe zabudowy. A to na inną rozmowę zupełnie, ale taka idealizacja wsi dalej jest, ale...
1: Niewiele ma pewnie wspólnego z rzeczywistością.
12: Nie, no są wspaniałe przecież, są wspaniałe obszary wiejskie i są piękne wsie i teraz na wiosnę jest super przyjemnie pojechać i oglądać kwitnące jabłonie, ale trzeba pamiętać, że to jest po prostu też miejsce produkcji żywności. Niestety żywności bardzo często przemysłowej, z opryskami, i tak dalej. I to często już nie ma wiele wspólnego z jakąś piękną idealizacją z obrazów początku XX wieku.
1: Gdy wy zapytałyście rolniczki, na co przeznaczyłyby wolne środki finansowe, odpowiedź brzmiała: 33% wskazałoby zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, 24% chciałoby po prostu wyjechać na wakacje, a niemal 30% zainwestowałoby w szkolenia z zakresu nowych technologii w rolnictwie. Pojawiły się też potrzeby związane z nauką języków obcych, kompetencjami liderskimi czy kursami sprzedaży bezpośredniej. Czyli widać, że też to nastawienie takie do zostania na wsi, ale też rozwoju jest dużo silne.
12: Tak, przypomnę, że to są kobiety, które zdecydowana większość naszych respondentek to są osoby, które działają, są bardzo aktywne, dobrze wykształcone i tak dalej i chcą rozwijać to gospodarstwo, stąd te potrzeby, przypuszczam, takie szkoleniowe i podnoszenia swoich kompetencji, ale dla mnie ważniejsze wśród tych wskazań jest z innych pytań, z rozkładu odpowiedzi na inne pytania, plus to wynika, że te kobiety są bardzo zmęczone, że za mało odpoczywają, że potrzebują czasu dla siebie, że mają kłopot, to już o tym mówi między innymi dane raporty NIK-u, dostęp do lekarza jest dużo bardziej utrudniony na obszarach wiejskich niż miejskich, a przecież i w mieście nie jest idealnie, więc te kobiety, że badane przez nas osoby potrzebują zadbać o siebie też tak fizycznie, tak żeby mieć czas i możliwość dotarcia do lekarza, ale też tak zadbać o siebie, tak? Pojechać na wakacje, co jest oczywiście utrudnione w przypadku produkcji zwierzęcej szczególnie, tak? Zwierzaka się nie można zostawić na tydzień i pojechać w góry.
1: Wakacje, tak.
12: A i żeby to zorganizować, jak rozmawiam z rolniczkami, z rolnikami, jest niezwykle trudno. brakuje rąk dodatkowych do pracy, ale i przede wszystkim tu chciałam zwrócić uwagę, tak, że, te, że badane przez nas osoby są, są zmęczone. Poniekąd może to być, że są ofiarą swojego sukcesu, tak, żeby rozwijać gospodarstwo, które przynosi dochód. Wymaga to niezwykłej, dużej pracy, dodatkowo bardzo często jest to powiązane z, przecież z pracą, z tą niewidoczną pracą, tak, opieką nad osobami, nad dziećmi, z osobami starszymi i tak dalej. Więc to wszystko w połączeniu z tym, że jest fatalna komunikacja publiczna i często te kobiety są taksówkarkami dla swoich dzieci starszych i tak dalej, oznacza, że są to bardzo zmęczone kobiety, więc tym bardziej fajnie, że one w ogóle mają taki pomysł, że chciałyby inwestować w swoją edukację i swój rozwój. I chciałam zauważyć, to wiem, że to nie jest bardzo dużo, ale jednak mnie to bardzo poruszyło, że 7% kobiet powiedziało, że chciałoby te pieniądze przeznaczyć na terapię swoją, bądź swojego partnera. Więc, że taki pomysł, się pojawia powoli, co jest też dla mnie bardzo ważne, zaczęło się mówić o depresji, wypaleniu, zmęczeniu wśród rolników i że ten taki temat tabu, zupełnie problemów psychicznych wyszedł, kolokwialnie mówiąc, wyszedł z szafy.
1: Super. Powiedziałaś, brakuje rąk do pracy. Ja znalazłam takie opracowanie w półroczniku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pokazuje, że w ostatnich 20 latach ubyło na wsi ponad

0: wielopokoleniowo, wielodzietne rodziny. W zeszłym tygodniu byłam w jednej wiejskich gmin na Mazowszu i wójt powiedział, w zeszłym roku w całej mojej gminie urodziło się 20 dzieci. Znaczy, że w sumie te dzieci wypełnią mniej niż jedną klasę, tak? Przez cały rok urodziło się tak mało dzieci. Bo w ogóle w społeczeństwie polskim rodzi się bardzo mało dzieci. To wszyscy już chyba zauważyli. Ale to właśnie obszary wiejskie i rolnicy, rolniczki też w tych rodzinach rolniczych też się rodzi znacznie mniej dzieci. I znacznie częściej to mężczyźni, chłopcy decydują się zostać w gospodarstwie, jeżeli już ktoś. Ale w ogóle poważnym problemem jest jakikolwiek następca. Ale tak jak powiedziałam na początku, trudno sobie wyobrazić prowadzenie dobrego gospodarstwa rolnego, w tym sensie, że z którego można się utrzymać, rozwijającego się w pojedynkę.
1: Jest mniej kobiet niż mężczyzn na wsi. W niektórych gminach jest mężczyzn w wieku takim 20-44 lata, jest znacząco więcej. W skrajnych przypadkach ta przewaga mężczyzn to jest nawet 40%, co oczywiście ogranicza możliwość zakładania rodziny. Kobiety wyjeżdżają do miast, coraz częściej opuszczają wieś. Z jakich powodów opuszczają wieś?
0: Tak jak powiedziałam, trochę już jakość życia, tak, dostęp do usług publicznych i tak dalej na obszarach wiejskich, statystycznie rzecz biorąc, tak to mówimy w dużych uogólnieniach, jest dużo trudniejsza, więc jeżeli właśnie masz być, oprócz tego, że wykonywać swoją pracę, dodatkowo masz być taksówkarką swoich dzieci, jest trudność z dostępem do lekarza i tak dalej, no to się zastanawiasz, gdzie chcesz żyć, a przede wszystkim chodzi o rozwój, tak, czy wiele kobiet nie widzi, wiele kobiet nie widzi na obszarach wiejskich atrakcyjnych miejsc pracy. Przypominam, że większość mieszkańców wsi nie zajmuje się rolnictwem, a te, które zajmują się rolnictwem, często próbują łączyć pracę poza rolnictwem z rolnictwem i chcą pracować w ciekawych miejscach pracy, których obszary wiejskie często nie oferują. A bycie z kolei rolniczką, jak mówiłam wcześniej, to jest wymagająca praca, często 24 godziny na dobę. Często, nie zawsze oczywiście.
1: Mamy już mało czasu, ale chcę cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, bardzo krótko. Czy według ciebie, i fizycznie jeździsz, odwiedzasz wieś, ale też patrzysz na badania statystyczne, czy w Polsce zmienia się postrzeganie wsi? Mieliśmy ten ogromny fenomen książki Chłopki i są coraz nowsze badania, mówisz, że powstają nowe NGOsy. Też chyba znalazłam taką wypowiedź, że nie ma już problemu, że ktoś założy strój ludowy, czy interesuje się folklorem. Nikt się już nie wstydzi, że jest ze wsi? Zmienia się to trochę, to nastawienie do pochodzenia z biednej, zacofanej wsi, bo ona już nie jest może taka biedna i nie jest taka zacofana.
0: Jako wielka euroentuzjastka powiem, że Unia Europejska zrobiła dobrą robotę, w sensie unijne pieniądze, nie tylko pieniądze, ale zrobiły bardzo dobrą robotę na obszarach wiejskich. Wieś już nie jest zacofana, oprócz tego, że znalazły się pieniądze na dopłaty do rolnictwa, znalazły się też pieniądze na rozwój właśnie między innymi kulturalny, znalazły się pieniądze na to, żeby odtwarzać tradycje. Często te tradycje są takie trochę dowymyślane, w tym kontekście wszystko jedno. Wieś też, jak się patrzy na ranking szacunku do zawodów, rolniczki bardzo wysoko skoczyły w rankingach.
1: Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Doktor Ruta Śpiewak była gościnią poranka. Rozmawiałyśmy o książce Współczesne polskie rolniczki aktywne na wielu polach. Autorkami są też Monika Stanny i Klaudia Gryńska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, bardzo miłego dnia.
1: A za chwilę o majowych przełomach politycznych i społecznych porozmawiam z Barbarą Labudą. Zostańcie z nami, wracamy zaraz po informacjach.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan. Tam.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie

0: tematy najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Plan B w sprawie programu SAFE dla służb mundurowych. Wiemy, na co dokładnie pójdą pieniądze. Nowe zasady przyznawania obywatelstwa i deklaracja lojalności wobec narodu. Za chwilę szczegóły. W tych informacjach także sport i duże emocje. O medale powalczą nasi lekkoatleci. Minutę temu minęła ósma. Informacje TOK FM, przy mikrofonie Emil Górny. Ponownie dzień dobry. Miliardy złotych trafią na rozwój służb mundurowych i rozbudowę dróg i kolei. Rząd przedstawił plan B w sprawie wykorzystania pieniędzy z SAFE. Weto prezydenta uniemożliwiło przekazanie pieniędzy m.in. na policję, straż graniczną i rozwój infrastruktury. Dlatego rząd przeznaczy na te cele pieniądze z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Tłumaczy pełnomocniczka do spraw SAFE Magdalena Sobkowiek-Czernecka.
7: Dzisiaj wracamy to, co się wydarzyło. Mechanizm jest prosty. Rozszerzamy program pozamilitarnych przygotowań obronnych, ale jeśli ktoś ma wątpliwość, czy będą jakiekolwiek z tym związane straty dla polskiej armii, to od razu chcę powiedzieć, że nie.
6: A z pieniędzy mają zostać kupione m.in. systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także środki ochrony osobistej, to dla policji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracuje nad zmianami dotyczącymi przyznawania cudzoziemcom polskiego obywatelstwa. Jedną z nowości ma być podpisywanie tzw. aktu lojalności wobec państwa polskiego. MSWiA w udzielonej nam odpowiedzi wskazał, że celem tego ma być m.in. tu cytat, spójność narodu. Na linii już teraz reporterka TOK FM Anna Gmiterek-Zabłocka. Aniu, no to o czym jeszcze pisze resort w odpowiedzi?
8: W jaki sposób akt lojalności ma wpłynąć na spójność narodu albo na bezpieczeństwo, tego ministerstwo w udzielonej mi odpowiedzi nie wyjaśniło. Natomiast ci, którzy na co dzień pracują z migrantami, są sceptyczni. Mówi Mirosława Kery, która sama kilka lat temu dostała polskie obywatelstwo, a dziś wspiera uchodźców z Ukrainy.
9: Z jednej strony, jak się otrzyma to obywatelstwo, no to jest to oczywistym, że człowiek powinien szanować prawa. Jest kodeks karny, jeśli ktoś narusza prawo i ma ponieść konsekwencje. Dodatkowo jakiekolwiek jeszcze akty lojalności podpisywać, mi się wydaje, że to jest już zbędne.
8: Socjolog profesor Mikołaj Pawlak z Uniwersytetu Warszawskiego do propozycji ministerstwa też ma zastrzeżenia.
10: Idzie to w kierunku, który mnie zaskakuje, chociaż ta dyskusja o migracji w Polsce już nie powinna zaskakiwać, ten ton, w którym ona poszła.
8: Prace nad zmianami trwają, a obywatelstwo ma być przyznawane po co najmniej 8 latach życia w Polsce. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
6: Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Najbardziej najstarsi i najmłodsi pracownicy, ale mimo tego, że lubią pracę, spora grupa jest zmęczona. Mówi Dorota Zawadzka z G-Group.
11: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
6: A najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. O obciążeniu pracą mówi prawie 60% pracowników tej branży. Czas na temat weekendu. TOK FM. Gminy obwarzankowe dużych metropolii nie są przygotowane na duży napływ nowych mieszkańców, którzy za miastem szukają ciszy i spokoju, ale też tańszych nieruchomości. To problem, o którym mówimy przez cały weekend i będziemy mówić. Na przykład w podbydgoskiej gminie Osielsko przybywa rocznie aż 500 mieszkańców. Wylicza w rozmowie z reporterką TOK FM Agnieszką Wenerską wójt Janusz Jedliński.
12: Na 31 grudzień 2025 roku było według GUS-u 19,5 tysiąca mieszkańców, zameldowanych było 17,5 tysiąca, także różnica jest dosyć spora.
13: Ten meldunek jest pewnym kłopotem, bo za meldunkiem zawsze idą też pieniądze z podatków.
12: Jeżeli ktoś nie może się zameldować, to przynajmniej wskazać jako miejsce zamieszkania i te środki z PIT-u będą wpływały do budżetu naszej gminy. Jest to niezwykle istotne, no bo 2000 osób to jest sporo, tym bardziej, że wydatki rosną, jest nas coraz więcej, inwestycje muszą być realizowane.
6: Największą jest aktualnie budowa nowej szkoły podstawowej dla 650 uczniów. Inwestycja pochłonie aż 60 milionów złotych, ale jest niezbędna, bo podstawówki w gminie są przepełnione, a w części z nich nauka odbywa się na zmiany. Czas na sport w informacjach TOG FM. Dziś w Szanghaju odbędzie się pierwszy z 15 tegorocznych meetingów lekkoatletycznej Diamentowej Ligi. Wystąpi tam jeden Polak, Patryk Sieradzki, który będzie nadawał tempo w biegu na 800 metrów. Nasza brązowa medalistka olimpijska z Paryża, Natalia Bukowiecka, na swój pierwszy start w Diamentowej Lidze czeka od początku czerwca na meeting w Rzymie, a później wystartuje też m.in. przed własną publicznością w Chorzowie. Na memoriale Kamili Skolimowskiej będą też inne gwiazdy, mówi w TOG FM dyrektor sportowy meetingu i nasz były utalentowany lekkoatleta Piotr Małachowski.
14: Sebil, mistrz świata z Tokio, 9,77, świetnie biegający. Objawienie tych mistrzostw. Każdy myślał, że ktoś inny tam wygra, ale no niestety sport jest taki, lekkoatletyka, że tam wyniki decydują. Jest, przyjął zaproszenie i to jest bardzo dobra wiadomość dla nas.
6: Na memoriał Kamilii Skolimowskiej 23 sierpnia dzisiejsza inauguracja Diamentowej Ligi w Szanghaju o 13. Kolejne informacje w TOG FM wcześniej, bo o 8.20 teraz pogoda. Zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na zachodzie, północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami opady deszczu, temperatura maksymalna na znacznym obszarze kraju od 12 do 16 stopni. Cieplej na krańcach południowo-wschodnich od 19 do 22 stopni, chłodniej miejscami w pasie od Śląska i Małopolski po ziemię świętokrzyską, tam od 9 do 12 stopni.
15: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
16: Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, jest 8.06, a w studio ministra Barbara Lobuda, działaczka opozycji demokratycznej w czasach PRL, opozycjonistka, współpracowniczka KOR i NSZZ Solidarność, skazana na 1,5 roku więzienia za działalność polityczną, później posłanka na Sejm i ministra w kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego, ambasadorka, dziś w gabinecie cieni Kongresu Kobiet. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Basiu, mamy maj, a ja ci chciałam przewrotnie trochę zaproponować rozmowę, ale na podstawie takich dwóch obrazków, trochę z swojego doświadczenia. I ten pierwszy majowy obrazek, który znalazłam w twoim życiorysie, to maj 68 roku. Ty studiujesz w Paryżu, wstąpiłaś do ruchu wyzwolenia kobiet, słuchałaś wystąpień Simone de Beauvoir, a w twojej grupie dyskusyjnej, jak znalazłam ze zdziwieniem, była słynna aktorka Catherine Deneuve. Powiedz troszkę, jaka była wtedy atmosfera na tym ulicy paryskiej i na uniwersytetach. Skąd się wzięła tam ta rewolta studencka?
17: To było... Miałam właściwie szczęście trafić do Francji, która zbuntowanej, Francji bardzo wtedy kolorowej, bardzo... gdzie toczyły się burzliwe dyskusje i bardzo ten bunt młodzieżowy, bo to była głównie młodzież, rozorał właściwie tą Francję konserwatywną, mieszczańską, kapitalistyczną, bo to był bunt taki trochę antykapitalistyczny, dziś by się powiedziało antysystemowy. Dla mnie Francja wtedy przed wjazdem, ja dlatego tam pojechałam i byłam zdumiona, że dostałam paszport, ale dostałam, byłam przeszczęśliwa. Pojechałam dlatego, bo miałam w głowie taki stereotyp Francji, kraju cudownego, kraju...
16: Rzecznego.
17: Kraju wolności, kraju kolorów, kraju miłości, no taki i kraju wolnego. Po pierwsze przyjeżdżałam z tej Polski komunistycznej, zapyziałej, szarej, smutnej, brudnej, bardzo przytłoczonej pod tym sowieckim butem i trafiłam właśnie na ten bunt studencki, który mi się strasznie spodobał. Ta Francja młodzieżowa zmieniła Francję, tą starszą, całkowicie mogę powiedzieć. Jeśli chodzi o uczelnie, o różne instytucje, to kompletnie zostało to przeorane. Bardzo często mnie pytano, ale o co im właśnie chodziło? Oni żyją właśnie w takim wspaniałym kraju. Dlaczego mi się buntują? Właśnie, ponieważ my tu byliśmy wzduszeni pod butem sowieckim, a oni uważali, że ten ich system kostnieje. Mhm. I on rzeczywiście kostniał i stygnie i nie dopuszcza do rozwoju, ponieważ system na przykład francuski szkolnictwa był nastawiony na to, co mi moi przyjaciele tłumaczyli, francuscy i przyjaciółki, na powielanie bardzo silnego podziału klasowego.
16: Mhm. Mhm. Mówisz, że to był inny świat, że przyjechałaś z tej komunistycznej Polski, a tam dyskusje, wolne uniwersytety, polityka. Ty z mężem przyjechałaś z kraju, gdzie na uczelni trwała nagonka, nie wolno było nawet żartować z rządzących. Czy to był dla ciebie bardziej szok, czy raczej szkoła wolności?
17: Nie, to była szkoła wolności, a szokiem było co innego, przyznaję. Doznałam szoku niesamowitego, ponieważ zorientowałam się, że tam kobiety w wielu kwestiach są mniej wolne niż w Polsce perelowskiej, ku memu zdumieniu. Na przykład jeśli chodzi o prawo do aborcji. Mhm. Ja wtedy sobie uświadomiłam, że w Polsce perelowskiej jest prawo do aborcji, po prostu poprzez Francję, bo zobaczyłam, że tam one są skazywane na więzienie za to. I ten ruch, o który pytałaś, związany z MLF, czyli ten Mouvement de Libération de la Femme, to był właśnie wybuch między innymi z tego powodu, bo te kobiety już miały dość, były wykształcone, oświecone, zbuntowane, do intelektualistek dołączyły też w niektórych miejscach robotnice i one żądały więcej praw dla siebie, a na przykład czego nie miały? Te intelektualistki, akademiczki i te kobiety burżuazyjne, jak się mówiło we Francji, wtedy ta młodzież zbuntowana tak je nazywała, by korzystać z konta bankowego, on musiał mieć zezwolenie
16: któregoś z mężczyzn
17: ze swojej rodziny. U nas była inna sytuacja, ponieważ po pierwsze nie mieliśmy banków. Więc było ich bardzo mało. I w 89 roku, jak już zaczęliśmy budować wolną Polskę, to chyba było kilka czy kilkanaście. Po pierwsze, nie istniał ten system. One były w inny sposób zniewolone. U nas było zniewolenie, bym powiedziała, typowo dyktatorskie. Mhm. To znaczy represje, inwigilacje, zastraszanie, pełna kontrola państwa nad wszystkimi obszarami twojego życia i decyzje władz partyjnych o twojej przyszłości, a tam one były zniewolone, czuły się zniewolone w pewnej części swojego życia, dla nich bardzo ważnej, dotyczącej sfery osobistej, ale także niemożności robienia karier. Te kobiety z tak zwanych nizin społecznych, czyli z klasy niższej, niemieszczańskiej, niezamożnych, nieśredniej klasy, one były ograniczone w swoim rozwoju.
16: Mhm. Drugi obrazek majowy. Przenosimy się w czasie. Zbliżają się wybory 89 roku i ty, inni działacze opozycji demokratycznej, kończyłaś właśnie w maju kampanię wyborczą przed pierwszymi wolnymi wyborami do parlamentu, przed czerwcowymi wyborami. Czy ty pamiętasz tamtą kampanię? Kandydowałaś z okręgu Wrocław Fabryczna.
17: No, doskonale ją pamiętam. Nie wszystkie szczegóły, ale pamiętam nasze wielkie nadzieje. Uczucia pamiętam.
16: Mm-hmm. Spotkania
17: przede wszystkim. Tak, liczne. O niesamowitą ilość spotkań z ludźmi. Po prostu po kilku do kilkunastu dziennie spotkań z ludźmi. Czasem na te spotkania przychodziło 1000-2000 osób. Ja pamiętam takie moje spotkanie na stadionie pod miejscowości chyba... miejscowości pod Wrocławiem. To był mój okręg wyborczy. Znaczy część mojego okręgu wyborczy, na które przyszło pełny stadion. Pełny stadion.
16: Na Barbarella Budę.
17: Tak, i na spotkanie z moim kolegą, który reprezentował wtedy Solidarność Rolniczą. Rolników indywidualnych. I atmosferę oczywiście pamiętam, pełną nadziei, entuzjazmu. Ludzi wręcz, nie tylko entuzjastycznych, ale wręcz rozanielonych tym, że po raz pierwszy właściwie w swoim życiu, niektórzy mieli 50, 60, 80 lat, inni 20, mogli wyrażać swoje marzenia i polityczne, i osobiste. No, bo mieli forum do wypowiedzi, nikt ich nie krępował, nie było cenzury, znaczy z naszej strony, a ta władza była, wycofała się w jakimś sensie. Oni byli tak zaskoczeni tym, że ten nasz ruch ma tak niesamowite poparcie, że to było po prostu obezwładniające. Mhm. Ludzie byli przeszczęśliwi i pełni nadziei.
16: Mówisz o tej nadziei, o tym, że ludzie byli entuzjastyczni w tamtym 89 roku. Na dzisiaj zupełnie inne uczucia czujemy na ulicy, czy w mediach, czy w rozmowach, bo żyjemy w takich czasach znowu wielkiego zakłócenia. Mamy ogromną niepewność. Trwa wojna w Ukrainie, teraz wojna na Bliskim Wschodzie. Mówi się i widać symptomy kryzysu demokracji. Wiele krajów na świecie odchodzi od demokracji i widzimy wzrost takich sił niedemokratycznych, populistycznych, nawet faszyzujących. Skąd według ciebie biorą się właśnie sukcesy tych skrajnie prawicowych sił populistycznych?
17: Myślę, że trzeba by szukać odpowiedzi w kilku płaszczyznach, ale nie mamy na to czasu, więc powiem po pierwsze, wydaje mi się, że odpowiedzi ze strony populistów i takich ruchów skrajnych są bardzo proste. Mm-hmm. Bardzo, bardzo proste. I one nie wymagają od ludzi po prostu prawie niczego, oprócz zawierzenia im. Mm-hmm. A te odpowiedzi liberałów czy lewicy są znacznie trudniejsze, bo one wymagają od ciebie czegoś. Znaczy poczucia odpowiedzialności, dzielenia się z kimś.
16: Płacenia podatków.
17: Dzielenia się uczciwości, jakiejś rzetelności. Ja nie twierdzę, że wszyscy to realizują, ludzie lewicy czy liberałów, ale to jest takie przesłanie. Jednak to są wartości, na których jeszcze całe życie się próbowałam na tym oprzeć. I opierałam się na tym i moi przyjaciele i przyjaciółki z lewicy czy liberałowie podobnie. Więc wydaje mi się, że w sensie politycznym to są odpowiedzi bardzo proste, upraszczające też rzeczywistość. Co masz, czego możesz oczekiwać? Pyta populista. Od państwa możesz wszystkiego. Państwo za ciebie wszystko ma załatwić. Ty nie masz odpowiedzialności, zdejmują po prostu odpowiedzialność z ciebie za twoje czyny, za twoje postępowanie, za twoje życiowe wybory. Wszystkiemu jest winien kto? Tusk. Znaczy ja to skracam, bo ta odpowiedź jest po prostu klasyczna. Wszystkiemu winien Tusk. Jak nie Tusk, to Kowalski. Będzie wszystkiemu winien nie ty. Więc mi się wydaje, że to jest jedna z głównych odpowiedzi. Ona oczywiście ma charakter i duchowy, i moralny, i emocjonalny, ale ma polityczny, ma swój wymiar polityczny.
16: Bardzo dziękuję. Ministra Barbara Buda była gościnią poranka TOK FM. Mam nadzieję, że tej rozmowy wrócimy. Dziękuję bardzo. A za chwilę rozmowa o tym, jak zmieniały się pokolenia polskich 40-latków od czasów inżyniera Karwowskiego. Zostańcie z nami. Wracamy zaraz po informacjach.
15: Autopromocja.
18: Dlaczego przez stulecia medycyna nie zajmowała się badaniem kobiecych ciał? Skąd wzięła się histeria? Czym jest gender health gap? I czy historycznie przemoc wobec kobiet różniła się od tej powszechnie stosowanej i uznawanej za doskonałe narzędzie wychowawcze i dyscyplinujące? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o drugiej części książki Brakująca połowa dziejów w półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
15: Autopromocja.
18: Reklama.
19: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
20: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
21: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
20: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
22: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
0: Skoda.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Marian, a więcej się nie da?
23: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
24: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 8.20, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Jako pierwsze z unijnego mechanizmu SAFE sfinansowane mają zostać zawarte już umowy. Wśród priorytetów znajdują się m.in. system antydronowy SAN, wozy bojowe piechoty Borsuk czy nowe okręty dla marynarki wojennej. Refinansowanie zawartych już kontraktów ma pozwolić na uwolnienie środków MON na inne zakupy. Ministerstwo Sprawiedliwości w Waszyngtonie pracuje nad postawieniem zarzutów karnych byłemu przywódcy Kuby Raulowi Castro w związku ze zestrzeleniem w 1996 roku dwóch samolotów organizacji humanitarnej Brothers to Rescue, poinformowała stacja CNN, powołując się na własnych informatorów. Śledczy badają przede wszystkim jego odpowiedzialność za zestrzelenie. Czas na sport, choć z wielkimi pieniędzmi w tle. Były kapitan reprezentacji Anglii David Beckham razem z żoną Victorią zostali, uwaga, miliarderami po tym, jak ich majątek podwoił się w zeszłym roku. Informuje o tym brytyjski Sunday Times, a słynny piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem, który jest miliarderem. Kolejne informacje w TOK FM 8.40, wtedy także na naszej antenie raport smogowy.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, jest 8.22. Pół wieku temu ruszyła emisja serialu 40-latek Jerzego Gruzy, który zyskał od razu ogromną popularność. Przy okazji tej historycznej daty chcę porozmawiać o tym, jak zmieniły się pokolenia Polaków od czasów inżyniera Karwowskiego, a w studiu dwie fantastyczne ekspertki. Krystyna Kofta, pisarka, malarka również. Dzień dobry, Krysiu.
7: Dzień dobry.
6: I dr Justyna Jaworska, badaczka z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się kinem polskim. Dzień dobry, Justyno.
8: Dzień dobry.
6: Krysiu, ciebie zapytam najpierw. Czy ty oglądałaś wtedy, na początku, na premierowe odcinki 40-latka i co w ogóle z tego serialu pamiętasz? Jaką postać lubiłaś?
7: Nie mogę nic pamiętać, ponieważ nie oglądałam go w ogóle. Nie mieliśmy telewizora.
6: No wspaniale.
7: I dopiero potem, po jakimś czasie, tak u kogoś widziałam jakiś odcinek i się dziwiłam, że tak dobrze grają, bo tam rzeczywiście obsada była świetna. To, co mi zapadło w pamięć, to oczywiście Irena Kwiatkowska.
6: Kobieta pracująca.
7: Kobieta pracująca, bo to byłam ja. Też. Tylko, że ona zmieniała zawody bardzo często. To widać było, że z tą pracą to tak nie bardzo idzie, prawda? A tak, bo wszyscy mieli pracę, nie było bezrobocia.
8: Niby.
7: No niby, no właśnie, więc wszystko było na niby.
6: No właśnie. Justyno, Jerzy Gruza, który stworzył scenariusz z Krzysztofem Teodorem Teplicem, opowiadał później w wywiadach, że w tym serialu chciał uchwycić życie takich przeciętnych Polaków, w takiej epoce właśnie małej stabilizacji czasu Gierka. I zastanawiam się, czy ty jako badaczka sądzisz, że jemu udało się to zadanie i czy to była bardziej jednak propaganda komunistyczna, czy jednak pokazał jakąś prawdę o tamtej Polsce?
8: Wydaje mi się, że 40-latek jest bardzo udany. I on oczywiście opalizuje pomiędzy propagandą, satyrą na czasy środkowego Gierka, jakimś takim krzywym realizmem. Tu jest dużo... Tak naprawdę ważne jest, że ten serial miał dwóch autorów i tu się trochę spotkały przeciwstawne siły, czyli jeśli się zastanawiamy, czy film, literatura to jest raczej zwierciadło, czy raczej drogowskaz, żeby po taką metaforę wyświechtaną sięgnę, to bym powiedziała, że Gruza trzymał lusterko i ze swoim takim instynktem, też takim satyrycznym, czasami nieco nawet prześnym, temperamentem realisty pokazywał, jak jest.
6: A Teplic?
8: A Teplic, który był felietonistą, też jednak intelektualistą swojej epoki, teoretykiem kultury masowej, pokazywał, jak być powinno. To znaczy, ten serial miał taką całkiem widoczną warstewkę edukacyjną i dopiero na styku tych dwóch przeciwnych sił coś się ciekawego działo.
6: Krystyna Kofta.
7: Bardzo mądre to jest, co pani mówi. Natomiast ja uważam, że Teplic był bardziej zachowawczy, trochę lękowy.
8: Naprawdę, tak.
7: Bo wydaje mi się, że wiele przeszedł. Tak jak my wtedy wszyscy, to znaczy on mniej może, on z innego powodu. Natomiast to było tak, że on się bał pokazać, on wiedział, do czego może się posunąć, znał się na cenzurze. Ja się z tym zetknęłam właśnie dlatego mówię o tym, że nie oglądałam tak dokładnie, bo mnie to trochę denerwowało jednak, że to nie jest to, ale to też było tak, że my byliśmy małżeństwem młodym wówczas i byliśmy, powiedzmy, grupą inteligencką, a więc gnębioną, czego by nie mówić. Mieszkaliśmy w 12-metrowym pokoju z teściową, to znaczy ona miała 16-metrowy pokój, my 12-metrowy z dzieckiem. I ja tu przyniosłam dzienniki, żeby na przykład odczytać kawałki czegoś.
6: No fascynujące,
7: tak,
6: proszę.
7: Tak, to są na przykład z 75 roku. Proszę zobaczyć, to była agenda, prowadzone dzienniki.
6: Przez ciebie.
7: I tak, wszystko ręcznie pisane, przygotowuję do wydania. I mieliśmy naprawdę takie życie dziwne, ale tak ciekawe, że dla mnie ten serial czegoś nie pokazywał, co my znaliśmy. Mianowicie strach o przyjaciół, też ja o męża, no bo to były czasy, kiedy zaczynała się opozycja, a my się przyjaźniliśmy z Krynickimi, z Barańczakami. Tu była Basia Labuda, którą wtedy poznałam przez męża oczywiście, bo nasi mężowie się znali. I oni wszyscy byli bardzo gnębieni, a zwłaszcza Barańczakowie i Krynicy, bo mieszkali w Poznaniu, a myśmy z Poznania przenieśli się do Warszawy w 73 roku. I oni byli przesłuchiwani. Ja tu opisuję, że byliśmy na imieninach Ani Barańczakowej i jak wchodziliśmy, to dosłownie na każdym półpiętrze po schodach
6: wchodziliśmy. Stał Tajniak?
7: Stał Ubek.
6: No widzisz, ale w serialu tego nie ma. W serialu tego nie ma. Stefan Karwowski obchodzi swoje 40 urodziny i miał być właśnie takim człowiekiem przeciętnym. Ta rodzina mieszka w pięknym nowym bloku, ma meblościankę, wyjeżdża na wakacje.
8: Ma małego Fiata jak każdy.
6: No właśnie, co było oczywiście.
8: Powiedzmy jak każdy.
6: Tak,
7: no my nie mieliśmy, no, mamy do tej pory.
8: Tak było przedstawiane.
6: Czyli Karwoscy byli odbiciem, czy właśnie obrazem takiej produktem socjalistycznej modernizacji, czyli inteligencji technicznej. Czy tam widać też klasy społeczne i społeczeństwo polskie?
8: Jak najbardziej. Jest klasa robotnicza, jest przecież Maliniak, tak, grany przez Romana Kłosińskiego, z Raciborza, ale to jest taka aspirująca, dość agresywnie aspirująca klasa robotnicza po marcu.
6: No Magda jest ze wsi.
8: Magda jest ze wsi, sam Karwowski prawdopodobnie z Warszawy, chociaż o jego rodzinie bardzo niewiele wiadomo. Wiadomo, że był w Chówcach pracy jako młody człowiek. Musiał się urodzić w połowie lat 30, skoro kończy właśnie 40 urodziny, czyli był chłopcem, kiedy skończyła się wojna. Jego młodość, lata nastoletnie, musiały przypaść na najcięższy soc.
6: No i pojawia się też stara inteligencja. Tam jest taka rodzina nowowiejskich.
7: A to widziałam.
6: I pojawia się też...
8: To są rozmaite... Tak. No jest też Karol Stelmach, przyjaciel najbliższy Stefana Karwowskiego, który jest lekarzem, takim trochę apostołem postępu.
6: Tak, Karol bardziej wyrafinowanym.
8: Karol zawsze tłumaczy Stefanowi, jak się zachować. Na przemian z kobietą pracującą, bo to są takie dwa głosy, można powiedzieć.
6: No, wiecie, Teplitz, który był, i tak jak mówiłaś, felietonistą przez jakiś czas, naczelnym Szpilek, on przemycił w tym serialu, wydaje mi się, trochę takich sygnałów, no, że ta socjalistyczna władza nie do końca wywiązywała się z tych obietnic do dobrobycia i drugiej Japonii, no bo jest tam dużo jednak wszystkiego w krzywym zwierciadle, tak?
8: Zdecydowanie, no tak. Ale ja bym jeszcze chciała wrócić do tego, co powiedziała pani Krystyna, to znaczy chciałabym wytłumaczyć, dlaczego to jest właśnie inżynier. To się wydaje, że dawno, ale tak naprawdę zaledwie kilka lat wcześniej, po kampanii marcowej, marca 68, która była, o czym się czasami zapomina, nie tylko kampanią antysjonistyczną, ale także antyinteligencką. Władza i po czystkach, podczas których wyjechało mnóstwo intelektualistów, prawników, lekarzy,
6: fizyków, matematyków,
8: ale też socjologów, historyków, etc. No. Władza straciła trochę zaufanie do inteligencji humanistycznej.
6: Okay.
8: Do wykształciuchów, do jajogłowych. Rozmaite padały epitety. Zresztą ma to tradycję i to się powtarza co jakiś czas.
7: Ale to trwa ciągle, wydaje mi się, z tą władzą, która inteligencji nie szanuje tak bardzo.
8: A ponieważ w 72 roku Gierek rzucił hasło budowy nowej Polski, wielkie osiedla, drugiej Japonii, huta, Katowice, autostrady i tak dalej, szosy szybkiego ruchu, przepraszam, jeszcze, to takim modelowym wzorcem, taką figurą
6: był inżynier,
8: czyli inteligencja owszem, bo już stracony już złudzenie, już wzorcem osobowym nie mógł być raczej przodownik pracy, robotnik, bo to się zdezewoluowało. Zresztą no, pamiętajmy, że do robotników władza strzelała w 70 roku i trochę na tym Gierek
6: wyrósł.
8: Niestety. Zatem trzeba było dowartościować młodych, to było bardzo ważne, praktycznych, pełnych energii, inżynierów. I nie chcę przy tym powiedzieć, bo zaraz wyjdzie na to, że inteligencja techniczna kolaborowała z systemem.
6: Nieprawda.
8: To jest nieprawda.
6: Nie musiała.
8: Chodzi o to, że
6: potrzebna.
8: Tak, mnóstwo inteligencji technicznej przeszło potem do opozycji przecież. To nie jest tak. Natomiast inżynierowie jeździli też później na kontrakty. Byli jakoś tam dowartościowywani
6: przez system.
8: Przez system jako kadra.
6: Krystyna Kofta.
7: Chciałam powiedzieć, że mój mąż był namawiany, a wręcz naciskany i molestowany.
6: Co robił mąż?
7: Mąż, psycholog społeczny, jest profesorem. Uciekliśmy z Poznania, ponieważ namawiali go strasznie, żeby się zapisał do partii. A on nie chciał, bo miał partyjną matkę, partyjnego ojca. Brat Jonasz absolutnie był bezpartyjny i bracia trzymali się razem i mój mąż powiedział, przenosimy się, był zdolny, więc go chcieli w Warszawie, to było dobre. No i się przenieśliśmy i mieszkaliśmy właśnie tak, jak powiedziałam. I tutaj mam taki fragment, który muszę przeczytać.
6: Proszę bardzo.
7: To jest czwartek 20 lutego 1975 roku. Babcia czyli moja teściowa, wczoraj i dziś w Łodzi, wolni z nas ludzie, dwa dni w tygodniu, życie tak zwanej elity intelektualnej, do której się zaliczamy z wrodzoną skromnością, stanęło na etapie komunizmu wojennego i ani rusz nie chce iść w górę. Może i dobrze, bo producenci guzików plastikowych są górą. O, właśnie tu o tym, bo wtedy też zaczęło się coś takiego jak prywatna inicjatywa.
8: Większe dla niej przyzwolenie. Ona trwała, tak. Tylko że była wyjątkowo gnębiona w latach 60.
7: no,
8: i 50.
7: No to ja wiem, bo mój ojciec był bardzo gnębiony jako dawny właściciel fabryki konfekcji.
6: No. Zastanawiam się jeszcze przed przerwą, mamy dosłownie kilka sekund, właściwie minutkę. Czy ten serial mówi też, Justyno, o aspiracjach społecznych, o awansie społecznym?
8: Chciałabym się powiedzieć wyłącznie. On mówi wyłącznie o tym. To jest nieustanna gra snobizmów, dogania, naśladowania. Pomyślmy o fantazjach Madzi. Jej takich
6: góra do góry.
8: Więc właśnie jej takich też salonowych wyobrażeniach o tym, jak żyć elegancko.
6: Słuchajcie, do serialu 40-latek i do tego, jak zmieniały się pokolenia w Polsce, wrócimy zaraz po informacjach. W studio Krystyna Kofta i dr Justyna Jaworska. Zostańcie z nami, wracamy zaraz po informacjach.
4: Autopromocja.
3: O podróżach, bez przewodników w ręce.
9: O kulturze, bez pozy obowiązkowego zachwytu.
3: O trendach i zjawiskach, czyli o tym, że świat się zmienia i o tym, że nie zawsze te zmiany rozumiemy.
9: Na pewno wiemy jedno.
3: Rozmowa to najlepszy pretekst, by wymigać się od sprzątania.
9: I wspólnie spędzić sobotnie przedpołudnia.
4: Wspólna sobota. Dziś tuż po 10:00.
9: W tej audycji podróżujemy,
3: oglądamy
9: i czytamy. Anna Sobańda
3: i Rafał Turowski. Zapraszamy.
4: Weekend nowości w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy...
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
17: A cappuccino też za 7?
18: Też.
17: A flat white?
18: Też.
17: A...
18: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
19: Ekstra sobota. Kaufland Kart Ekstra.
20: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: W polskiej hodowli cena sprzed obniżki 8,99, teraz tylko 4,99 za kilogram, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów cena sprzed obniżki 17,99, teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Jest 8.40, informacje TOK FM, przy mikrofonie Emil Górny. Ponownie dzień dobry. Jeszcze w środę odbędzie się spotkanie z generałem Danem Kane'em, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA, powiedział w TVN24 wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej szef Sztabu Generalnego Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie. Na to reakcję na informację o wstrzymaniu amerykańskiej brygady pancernej rozmieszczonej w Polsce. Rząd Kuby opracował poradnik dla rodzin na wypadek zaatakowania wyspy przez wojska USA. Dokument został opublikowany w internecie, gdzie spotkał się z krytyką ze strony użytkowników sieci społecznościowych. A już dziś 22. noc muzeów ulicami Warszawy na muzealnych trasach pojawią się zabytkowe autobusy i tramwaje, które będą kursować na specjalnych liniach. Odbędą się dwie parady zabytkowego taboru. Będzie też można zwiedzać zajezdnie i zobaczyć przelew burzowy. I to wszystko za darmo. Kolejne informacje o 9:00, teraz raport smogowy. Same dobre informacje, bo dziś w całym kraju jakość powietrza, uwaga, jest dobra lub bardzo dobra. Dosłownie nie ma miejsca w Polsce, gdzie byłyby przekroczenie norm jakości. Warto w przerwach od deszczu wybrać się na spacer, szczególnie, że TOK FM można słuchać w aplikacji mobilnej. Do tego jak zawsze zachęcamy, a kolejny raport smogowy w TOK FM jak zawsze o 16:40.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, jest 8.41, w studiu Krystyna Kofta, pisarka i malarka, i dr Justyna Jaworska, badaczka z Instytutu Kultury Polskiej. Jeszcze raz dzień dobry, przywitam się
8: dobry.
7: Z wami.
8: Dzień dobry.
7: Rozmawiamy o 40-latku i o tym, jak zmieniały się pokolenia Polaków. Krystyna na początku powiedziała, że ta postać kobiety pracującej, którą grała fantastycznie zresztą Irena Kwiatkowska, że to byłaś ty. I zastanawiam się, czy rzeczywiście ta jej postać była postacią, wzorem dla kobiet feministycznym, czy jednak to było obśmianie dwóch mężczyzn, którzy śmieli się z feminizmu. Justyna Jaworska.
9: To był rodzaj feminizmu jednak, mimo wszystko, ponieważ ja uważam, że takie hasło, jak właśnie tutaj rozmawiałyśmy, kobiety na traktory i tak dalej, to nie było wcale takie śmieszne, bo ja to widziałam, jak to działa, że jak kobiety poszły do pracy w jakimś momencie, to na naszym podwórku mieszkał człowiek, który był przemocowcem i pijakiem. I jego żona była tylko żoną, która wychowywała dzieci i tym się zajmowała. Jak poszła do pracy i dostała własne pieniądze, stanęła na nogi, to była już inna rodzina. Ja chciałam powiedzieć tutaj o tym, jak wyglądało moje życie kobiety pracującej, bo ja powiedziałam o Irenie Kwiatkowskiej dlatego, że to weszło do języka, jestem czuła na język. Jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. To jest świetne hasło w ogóle takie. A ja się bałam tych prac domowych i tego wszystkiego, bo to mnie zjadało po prostu. I w 76 roku skończyłam powieść i to było okupione niesamowitym wysiłkiem, bo to był patriarchat, w którym ja siedziałam no po uszy i w ogóle mi nie wpadało do głowy, że może być inaczej. To znaczy ja myślałam, że dostanę ze strony męża większą pomoc, no ale on pracował na uniwersytecie, przychodził zmęczony i kładł się na przykład i zasypiał, a ja siedziałam z dzieckiem, a dopiero wieczorem mogłam pisać albo rysować, więc to, ja dlatego mówię, że ja byłam taką kobietą pracującą tu w dziennikach, które przyniosłam, ale już nie ma czasu, żeby je czytać. Wyprasowałam 12 koszul, umyłam okna, robiłam wszystko. Mm-hmm. Byłam kobietą pracującą, a nie chciałam nią być wcale, mm-hmm. bo chciałam robić swoje, chciałam pisać. No i ale też musiałam pracować, musiałam rysować. Sprzedałam Hilmarowi, takiemu Niemcowi, który miał galerię, 3 rysunki i z tego żyliśmy przez długi czas. I ja tu piszę właśnie, że dziecko mogło wyjechać do Otwocka prywatnie, bo dopiero potem to jeździł na kolonie, bo mógł. Były kolonie, prawda? I dzieci jeździły na kolonie. To nie było złe.
7: I to jest taka prawda, może zupełnie inna, nie serialowa, o tej takiej jednak biednej rzeczywistości perelowskiej rodziny, której mimo, że dwójka rodziców pracuje, to zmagają się z kłopotami materialnymi. Zastanawiam się, Justyno, pytanie do Justyny Jaworskiej, czy Teplic z gruzą, tworząc tą postać kobiety pracującej, jakie mieli intencje? To znaczy, czy oni się wyśmiewali z feminizmu?
8: Była taka trochę złożona sytuacja, dlatego że polityka Gierka zrobiła krok do tyłu w kwestii emancypacji kobiet. Nawet sprawdziłam na 6. zjeździe partii, to był 71 rok, wydłużono urlopy macierzyńskie i wychowawcze i większy nacisk też w propagandzie kładziono na życie rodzinne, na rolę kobiety jako matki, żony i tak dalej. Świetne w latach 60. pismo Ty i ja, kto pamięta, ten wie, przemianowano na bardzo nudny i taki właśnie prorodzinny magazyn rodzinny.
9: No.
8: I zamiast kolaży subtelnych pojawiały się garnki i przedszkolaki w kurteczkach na okładkach. I trochę też było tak, Gierek, jak później Jaruzelski, całował robotnicę po rękach, mm-hmm. i tak jak partia przyjęła kurs bardziej narodowy, tradycyjny, tak konserwatywne podejście do kobiet, brało górę nad tym, co już kobiety, można powiedzieć, uzyskały w latach 50. i 60. Czyli można powiedzieć, że kobieta pracująca to figura, która jest już wówczas passé. Przecież ona nie jest artystką. Ona nie dorabia rysunkami. Ona się pojawia przede wszystkim w męskich zawodach.
7: Tak.
8: I jest śmieszna, bo to jest...
7: karykatura.
8: Bo jest karykaturą tego równouprawnienia, które się jakoś tam chyba nie udało i z którego, mam wrażenie, partia Zagierka zaczynała się wycofywać.
7: Krystyna
8: osadzając Gołda. Kobiety w domu jednak.
9: Ja uważam, że jednak to równouprawnienie wtedy raczkowało dopiero, ale jednak dochodziło do tego, zwłaszcza jeśli chodzi o wykształcenie.
8: To jest inna sprawa.
9: I to jest, ale to jest ta sama sprawa, ponieważ kobiety wiedziały, że tu jest ta luka, w którą one mogą wejść i one mogą się wykształcić i być kimś.
8: To prawda, ale zeszły z traktorów, to chciałam powiedzieć. To znaczy...
9: Ale traktory dla mnie mogły być. Mnie to nie przeszkadza, to owszem.
8: Pytanie, czy przeszkadzało kobietom?
9: Ale... Nie wiem, nie musiały, ale być może niektóre by chciały, tak jak teraz niektóre chcą być w armii. I to było tak, że u nas na polonistyce, jak studiowałam, to 80% było kobiet. I to zresztą się utrzymuje. Kobiety chcą się ciągle kształcić w odróżnieniu od mężczyzn, którym się nie chce, bo mają wszystko i... Jeszcze nie poruszyłyśmy tematu, który nie wiem, czy w 40-latku tak się pojawiał, tego, że kobietę oceniało się po wyglądzie.
7: I nadal się ocenia.
8: Jest to dość seksistowski w dzisiejszej perspektywie serii.
9: To MeToo, którego ja doświadczyłam jako młoda kobieta, jak przychodziłam na przykład do redakcji, to redaktor potrafił powiedzieć, ja mówię, że przyniosłam napisałam tekst i chciałabym fragment powieści opublikować w literaturze. On mówi, taka piękna kobieta i pisze. I ja nie uważałam, że jestem piękna, ale to była młoda, ładna, no powiedzmy. Ale takie powiedzenie to mnie od razu wbijało w fotel po prostu.
7: Obawiam się, Krystyno, że nadal tego typu hasła i odzywki się zdarzają. Może w mniejszym...
9: Mniej.
7: Natomiast was jeszcze chciałam zapytać, mam jeszcze kilka minut, o taką zmianę pokoleniową, bo jak... przypominam sobie ten serial z dzieciństwa i potem odsłuchałam kilka odcinków przed programem, to ten postać Stefana Karwowskiego no ewidentnie przeżywa tam taki kryzys wieku średniego i ta nawet w piosence, kiedy padają takie słowa, że jest już bliżej niż dalej do tego do emerytury czy końca życia. I wydaje mi się, że dla dzisiejszych 40-latków ta piosenka nie ma sensu, bo zmienia się jednak to poczucie młodości i starości i jednak 40-latek dzisiaj jest człowiekiem młodym.
9: No to w Polsce może mniej, ale we Włoszech na przykład jest taka, nawet jest specjalne określenie, bamboccioni, i to są młodzi ludzie.
10: Przeważnie chłopcy.
9: Którzy zostają w domu na garnuszku rodziców. I w tej chwili 40, no to jest nowa 20. Kobiety, które mają 40 lat, to nie są kobiety, powiedzmy, przed menopauzą, bo dużo się mówi o menopauzie, ale to są młode kobiety. To są dziewczyny, prawda? Ciągle.
7: Justyna Jaworska.
10: To może mogło mieć też związek z takimi przesunięciami obyczajowymi, że w latach 70. statystycznie wcześniej wchodziło się w życie, na przykład wcześniej zawierano małżeństwa, czyli 40-latek przeciętny miał już kilkunastoletnie dzieci.
7: To prawda, kobiety wcześniej rodziły dzieci.
10: I był mocno ustabilizowany. Natomiast oczywiście, ja bym tutaj strasznie unikała stereotypów, dlatego że to, kiedy przeżywamy smugę cienia, jest jednak sprawą bardzo indywidualną. Tak. Smugę cienia przeżywają moi 20-letni studenci. I to taką, że hej. I oni mają poczucie, że jest
9: im już
10: bliżej niż dalej, więc nie stawiałabym tutaj takich mocnych test. A jest też wiadomo, o czym mnie przekonał nie tak dawny zjazd maturalny, że starzejemy się bardzo różnie. Część kolegów jak zdziadziało, czy koleżanek, nie wiem jak to powiedzieć, zbabiało, choć brzmi to, a część mam wrażenie, że widzieliśmy się wczoraj i też nie wiadomo, od czego to zależy.
7: Krystyna Kochta, ale to zależy, to jest indywidualna rzecz, starzenie się?
9: Nie wiem, no ja się starzeję, no bo muszę się starzeć, ale staram się jakoś o siebie dbać.
7: Jak ma wszyscy.
9: Ja uważam, że starzenie się to jest mentalność i trochę, i to jednak ma związek z pracą umysłową. I uważam, że póki ja potrafię napisać felieton, siąść, napisać, zrobić coś i jestem sprawna umysłowo, to jest w porządku. Ale wiem też, że wiele osób choruje, jest w innej sytuacji i to starzenie się jest dla nich dramatem strasznym i obserwuję to wokół siebie. Więc ja dokładnie wiem, bo czasami mój mąż mówi tak, czy ja też tak wyglądam jak ten i ten, tam jego kolega. Ja mówię, nie, wyglądasz lepiej, bo ja o ciebie dbam. No, to jest tak jakby z 40-latka taki, prawda? Taki mógłby być, jakby był nowy 40-latek, ale mam nadzieję, że nie będzie, bo to chyba by nie wyszło.
7: Justyno, do ciebie pytanie o też stosunki małżeńskie, to znaczy między Stefanem a Magdaleną, bo jednak wydaje się, że ta Madzia, ona zresztą była bardzo często tak infantylnie nazywana Madzią, jednak jest postacią, która grała Anna Seniuk, no dosyć taką niezbyt mądrą, gdzie ten Karwowski musi ją poprowadzić i to on jednak decyzje życiowe podejmuje.
10: Nie zawsze, bo bywa też pantoflarzem. To prawda. Jest pokazane w sposób złożony. jest też, nie zawsze jest też wiernym mężem, o czym się trochę zapomina, bo jest bodaj trzeci odcinek, jest krótki, przelotny romans, ale także chciałabym tutaj przypomnieć, że 40-latek miał swoją wersję kinową. Bodaj w 76. Motylem jestem, czyli romans 40-latka, gdzie była wielka historia z Ireną Jarocką, znaczy z postacią graną przez piosenkarkę Irenę Jarocką. Więc Madzia musiała swoje wycierpieć.
9: Jest a Madzia to postać... była wierna, bo tego nie uchwyciłam, bo ja całość...
10: Ona miała swoje tęsknoty. Był taki inżynier grany przez Nowickiego, który też jej zawrócił w głowie, a w niej z kolei kochał się jej pryncypał grany przez Pokorę. Więc tutaj dużo się działo. To naprawdę.

0: Prawda, Karwowski jeździł tam na tą budowę i budował oczywiście trasę Łazienkowską, trasę WZ, ale no jednak ale miał czas, wracał
1: Łazienkowską, dworzec centralny.
2: Tam. Ale Olu, to jest też zależne od tego, z jakiego pokolenia, bo ja jestem starsza od was i nasze życie było pełne przyjaźni z ludźmi, o których mówiłam, Barańczakowie, Krynicy, ale nie tylko, poeci.
0: Bardzo intensywna.
2: Tak, fizycy, ja się przyjaźniłam głównie fizykami, matematykami i tak dalej. I te wszystkie przyjaźnie były bliskie i słuchajcie, to jest niesamowite, one przetrwały.
0: Do dzisiaj.
2: I do dzisiaj.
0: Tu muszę postawić kropkę, bo niestety kończy się czas naszego programu. Bardzo wam dziękuję za rozmowę o 40-latku. Mam nadzieję, że kiedyś w tym składzie do tej rozmowy wrócimy. Wojtek. A jeszcze zanim się pożegnam z państwem w poranku, chcę zapytać Dominikę Wielowiejską, która czeka już w drugim studiu, co dzisiaj w programie Wybory w Toku. Dzień dobry, Dominiko.
3: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o wyborze Krajowej Rady Sądownictwa i o ustawie o kryptoaktywach, bo właśnie te dwie decyzje zapadły wczoraj w czasie posiedzenia Sejmu. Porozmawiamy także o transkrypcji małżeństw jednopłciowych i o ucieczce Zbigniewa Ziobry.
0: Bardzo dziękuję. Zapraszam na Wybory w Toku. A ja się już z państwem żegnam i żegnają się moje gościnie Krystyna Kofta i Justyna Jaworska.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy. A my w składzie porankowym Magdalena Sikoń, Adam Brzeziński, Aleksandra Karasińska. Żegnamy się z państwem do przyszłego tygodnia. Do usłyszenia.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na taniej.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na

0: Audi.pl.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 9:00, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Pentagon planuje obniżenie rangi dowództwa sił lądowych w Europie i Afryce, podał portal Notus. Ma to być część reorganizacji amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie. Według portalu zmiana wpisuje się w politykę administracji Trumpa w sprawie gruntownej przebudowy amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Tymczasem polskie wojsko odebrało symbolicznie klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie już są 4 wojskowe satelity. Są one w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów. Celem może być na przykład obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceszef MON-u Cezary Tomczak.
4: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
3: A system satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie zaledwie 12 miesięcy. Estońskie przejścia na wschodniej granicy zamknięte w noc w reakcji na incydenty z udziałem rosyjskich służb. Będą przejścia funkcjonować z tymi ograniczeniami przez kolejne 3 miesiące, informuje lokalne MSW. Pod koniec ubiegłego roku rosyjscy strażnicy przekroczyli linię kontrolną na rzece Narwie i zeszli na falochron znajdujący się już po estońskiej stronie. Na koniec jeszcze informacja sportowa. Apoloniusz Tajner jest jedynym kandydatem na stanowisko Polskiego Związku Narciarskiego. Ogłosiła to federacja. Wybory zaplanowano na 13 czerwca. Kolejne informacje w TOK FM o 10:00. Teraz przed nami pogoda.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: W ciągu dnia popadać może w całym kraju, a czy w centrum, na północy i zachodzie więcej szans także na przejaśnienia. Na termometrach 11 stopni w Katowicach, 14 w Warszawie, 15 w Szczecinie, Gdańsku i Wrocławiu, do 16 w Poznaniu, Lublinie i Bydgoszczy, 18 na Podkarpaciu, tam najcieplej, ale możliwe też burze.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Dominika Wielowiejska, zaczynamy nasz program Wybory w Toku, a w studiu Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej.
7: Dzień dobry.
6: Alwin Gajadur, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Aleksandra Leo, Klub Parlamentarny Centrum.
9: Dzień dobry.
6: Sebastian Gajewski, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Nowa Lewica.
10: Dzień dobry.
6: I Anna Świergocka z Konfederacji.
11: Dzień dobry.
6: Mam nadzieję, że za chwilę dołączy do nas Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Rozwój Plus. A ja chciałam zacząć naszą rozmowę od Krajowej Rady Sądownictwa, dlatego że sąd zdecydował o powołaniu 15 członków tejże... Przepraszam, Sejm oczywiście, panie senatorze, słusznie. 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa. Ta procedura, przypomnę państwu, wyglądała tak, że w związku z tym, iż prezydent Karol Nawrocki nie podpisał ustawy, która została przegłosowana w sprawie powołania KRS, wobec tego sędziowie sami przeprowadzili swego rodzaju opiniowanie kandydatów i ci kandydaci, którzy zdobyli największe poparcie w środowisku sądowniczym, zostali wskazani przez koalicję rządzącą. Natomiast przepisy przewidują, że kluby opozycyjne mają prawo zgłosić po jednym kandydacie i w związku z tym w tej piętnastce znalazło się 13 sędziów, którzy zdobyli największe poparcie w środowisku sądowniczym oraz 2 osoby, jeden przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości i jeden przedstawiciel Konfederacji. Chcę państwu przypomnieć też, że miała miejsce taka to sytuacja, że odbyło się głosowanie, ale Prawo i Sprawiedliwość opuściło salę. Natomiast Konfederacja, mimo iż że jest tam jej przedstawiciel, głosowała przeciw, jak zrozumiałam. I Prawo i Sprawiedliwość podnosi, że oto Trybunał pod wodzą Bogdana Święczkowskiego wydał zabezpieczenie, któreż to już zabezpieczenie, bo było ich tak wiele, że nie wolno głosować. Panie senatorze, jak pan ocenia tę sytuację?
7: No to
6: Marek Borowski.
7: No to ma niestety wszelkie cechy groteski, dlatego że
0: Najpierw pojawiła się ustawa, o której pani redaktor wspomniała, która miała przywrócić sposób, tryb wyboru do Krajowej Rady Sądownictwa zgodny z konstytucją, zgodny także, tak na marginesie, z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2007 roku, w którym to wyroku Trybunał jasno stwierdził, żeby już nie było żadnych wątpliwości, że część sędziowską do Krajowej Rady Sądownictwa wybierają sędziowie, a nie kto inny. Więc najpierw była próba przywrócenia stanu zgodnego z prawem. No, nie było na to zgody ani PiS-u, który głosował przeciw, ani prezydenta, który zawetował. No, więc w związku z tym koalicja rządząca powiedziała, no w takim razie trudno, tu mija kadencja tej Krajowej Rady Sądownictwa, trzeba wybrać nową. No dobrze, to będziemy wybierać według tej ustawy, która jest. No to jakaś panika zapanowała w opozycji i użyto tej wydmuszki, jaką jest Trybunał Konstytucyjny, już nie mogę opanować tutaj śmiechu, który nagle stwierdził, że ustawa, według której wybierano poprzednio, jest w ogóle niezgodna z konstytucją, a w związku z tym trzeba teraz zabezpieczyć, nie pozwolić wybierać, a Trybunał się będzie zastanawiał przez nie wiem jaki czas, co z tym zrobić. No więc muszę powiedzieć, że tutaj opozycja, niestety również, no, zobaczymy jak zareaguje prezydent na to wszystko, więc nie chcę jeszcze przesądzać, ale jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to no, wspięło się na szczyty absurdu.
6: Czyli mamy sytuację taką. PiS uchwalił nowe zasady wyboru KRS, stosował to przez długi czas i sankcjonował, a gdy się okazało, że już kończy się kadencja tego KRS-u, to za pomocą Trybunału orzekł, że to były przepisy, które PiS uchwalił niekonstytucyjne, tak jest, i teraz tak jest, nic tak się jest. Nie liczy. Panie pośle, bo pytam pana posła Cieszyńskiego, no jednak to wygląda po prostu na taką grę na totalny chaos, tak? Bo sami zakwestionowaliście to, co przez 8 lat żeście uważali za zgodne z prawem.
1: Ale wbrew sugestiom, pani redaktor, ani ja, ani moi koledzy z parlamentu nie zasiadamy w Trybunale Konstytucyjnym, także to jest sugestia nieprawdziwa. Ponadto chciałem bardzo pogratulować, że tutaj państwo, większość parlamentarna, wybrali właśnie między innymi Łukasza Piebiaka do Krajowej Rady Sądownictwa. To na pewno jesteście państwo zadowoleni z tego wyboru. Wczoraj byłem wielokrotnie pytany w Sejmie właśnie, a dlaczego, a co? No, tak państwo wybrali. Przez lata krytykowaliście tę procedurę. Mówiliście, że ona jest zła. A teraz, kiedy przyszło do obsadzenia waszymi znajomymi ze środowiska sędziowskiego tych stanowisk, no to uznaliście, że jednak jest okej. Okay. Także no, Himalaje hipokryzji w tej sytuacji są.
6: No dobrze,
1: są,
6: panie pośle, skoro pan nie odpowiada na moje pytanie, to ja muszę jednak pewną rzecz wyjaśnić słuchaczom. Po pierwsze, przepis, który obowiązuje, oznacza, że trzeba głosować całą piętnastkę. Koalicja uszanowała ten przepis, który PiS uchwalił, że kluby opozycyjne zgłaszają. I trzeba było głosować nad całym zestawem kandydatów. To jest
1: nie
6: pierwsze.
1: Nie, trzeba było. Ja na przykład wyjąłem kartę, więc proszę nie mówić, że trzeba było. Jak pani chce prostować, to proszę
6: nie, ale pan w ogóle nie głosował, no
1: właśnie,
6: bo PiS oświadczył,
1: ja nie głosowałem, bo uznałem, że nie będę w takim głosowaniu brał udziału. I to samo mogliby zrobić moi koledzy i koleżanki z rządzącej większości.
6: Tak,
1: mogli
6: ale
1: powiedzieć,
6: tłumaczę
1: my
6: panu
1: jeszcze
6: raz.
1: Nie weźmiemy w tym udziału.
6: Ja przypomnę, że opiniowanie przez sędziów oznaczało, że sędziowie się zebrali i wskazali tych kandydatów, których uważają za najbardziej godnych. Frekwencja w sądach wyniosła około 58% i rzeczywiście ta trzynastka to są kandydaci wskazani przez sądownictwo, a nie przez jakichś kolegów. Ja panu przypomnę, że 80%
1: organizacji sędziowskich powiązanych z obecną władzą.
6: 80% sędziów
1: znaczy?
6: 80% sędziów, którzy dzisiaj orzekają, to są sędziowie powołani przez Lecha Kaczyńskiego, Andrzeja Dudę, Karola Nawrockiego, więc ja bym nie deprecjonowała tego środowiska.
1: Ale ja absolutnie nie deprecjonuję tego środowiska.
6: To bardzo się cieszę.
1: Mam wielki szacunek do sędziów, którzy orzekają. Mam ograniczony szacunek do sędziów, którzy zamiast orzekaniem zajmują się polityką. I akurat tak się składa, że właśnie ci, którzy się zajmują polityką, zostali wybrani do Krajowej Rady Sądownictwa.
6: I kto się zajmuje polityką? Jaki
1: sędzia
6: pan poda
1: przykład? Starosta.
6: I co zrobił?
1: Niech pani sobie wejdzie na konto na X-ie Bartek Star, czy Bartłomiej Star, i tam są upolitycznione wypowiedzi sędziego Bartłomieja Starosty.
6: Ale co, krytykował PiS za łamanie zasad praworządności,
1: nie, nie,
6: tak?
1: Nie, proszę panią, mianowanego przez obecną władzę, po zmianie władzy, na prezesa sądu chyba w Sulęcinie. Nie chcę się pomylić, ale wydaje mi się, że gdzieś tam z zachodniej Polski. Także pan sędzia Bartłomiej Starosta na X-ie Bartek Star. No nie będę teraz otwierał X-a i przytaczał słuchaczom
6: wypowiedzi. Jak na przykład wchodzili do KRS sędziowie, którzy sprzyjali PiS-owi. To pan wtedy protestował, tak?
1: Nie, dlatego, że ja wtedy nie byłem w parlamencie.
6: Dlaczego?
1: Bo ja nie byłem wtedy w parlamencie. Nie brałem udziału w tym wyborze. Natomiast, wie pani, akurat...
6: No dobra, panie pośle, mam jedno pytanie. Jak to jest możliwe, że Klub Prawa i Sprawiedliwości, pański klub, i czy pan protestował, bo może pan protestował, tylko my o tym nie wiemy, zgłasza Łukasza Piebiaka, który ma sprawę w Sądzie Najwyższym, chodzi o uchylenie immunitetu, i tylko wymienię, jakie są zarzuty wobec Łukasza Piebiaka, które prokuratura chciałaby postawić.
1: Mateusz Morawiecki go zdymisjonował.
6: Afera hejterska.
1: No. Mateusz Morawiecki
6: czyli wykorzystywanie prywatnych spraw sędziów do hejtowania ich w sieci, nielegalny obrót danymi osobowymi i do tego jeszcze Pani podejrzenie redaktor. O to, że sfałszował testament
1: Pani
6: starszej
1: redaktor.
6: Pani po to, żeby przejąć mieszkanie. Takie zarzuty prokuratura chce mu postawić.
1: Absolutnie
6: i PiS zgłasza go
1: Pani
6: jako
1: redaktor,
6: kandydata do KRS-u.
1: Nie znam tej ostatniej sprawy. Spodziewam się, że jest takiej samej jakości jak inne sprawy, które tam pan Żurek wyciąga ze swojego przepastnego bagażnika, ale wracając do tego, co pani pyta, zapewne w następnej części programu przejdziemy do spraw PiS-u, no bo to jest oczywiście najważniejsze w Polsce, i będzie wtedy mnie pani pytała, no a tutaj jak to jest być w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego, no więc Mateusz Morawiecki, panie redaktor, zdymisjonował Łukasza Piebiaka właśnie w związku z...
6: Czy pan na posiedzeniu klubu mówił, żeby nie zgłaszać Piebiaka, bo jest osobą skompromitowaną, odwołaną przez Mateusza Morawieckiego?
1: Panie redaktor, nie było żadnej dyskusji na temat...
6: A kto w takim razie podjął decyzję?
1: No, ona chyba zapadała w gronie osób, które pracują w naszej sejmowej Komisji Sprawiedliwości. No i tak jak powiedziałem, w przeciwieństwie na przykład do tutaj mojej koleżanki, ja nie głosowałem za powołaniem Łukasza Piebiaka do Krajowej Rady Sądownictwa.
0: Pani poseł... pochwalić. Ja myślę, że powinniśmy pochwalić pana posła Cieszyńskiego.
1: Bo... Pana pochwały, nie, proszę wybaczyć.
0: Ale ja wiem, że panu nie zależy. Wiem, że panu nie zależy, ale ja się nie mówię, ale nie mogę się powstrzymać.
6: Posłanka Aleksandra Leon.
0: Fakt, że nie chciał pan głosować na pana Piebiaka, to jest dla pana plus.
1: Proszę jednak tutaj pracować nad wstrzemięźliwością.
6: Dobrze. Pani poseł Leo, dlaczego tak właśnie pani zdaniem PiS się zachował? O co chodzi w tej grze?
8: Bardziej upolitycznić KRS-u czy Trybunału Konstytucyjnego niż za rządów Prawa i Sprawiedliwości, to naprawdę się już nie da. Więc teraz to oburzanie się narracja, że takie instytucje są upolityczniane. Nie wiem, czy to jest bardziej smutne, czy zabawne. No to jest poziom hipokryzji, naprawdę level master, panie pośle. A teraz PiS nie pierwszy raz tak naprawdę ginie od własnej broni, bo to się właśnie wydarzyło. No, próbowali... nie wiem, co zrobić, w jakiś sposób ograć, zgłaszając tak naprawdę Łukasza Piebiaka, naczelnego hejtera waszego. Osobę, która nawet za czasów Ziobry została ze stanowiska wiceministra odwołana właśnie po tym, jak wypłynęła afera hejterska.
1: Czy z Mateusza Morawieckiego?
8: No już nie musi tam pan tak podkreślać zasług
1: jeszcze?
8: Pana Morawieckiego. Również za pana Morawieckiego był wiceministrem w waszym rządzie. Człowiek, który brał udział w obrzydliwych... w obrzydliwych postępowaniach.
6: Panie pośle, bardzo proszę.
8: Łukasz Piebiak ze znikomym, to trzeba oddać, poparciem środowiska sędziowego, ale z drugiej strony została wybrana maksymalnie dobra liczba sędziów. Tak jak powiedział minister Żurek, mieszcząc się w kiepskiej ustawie Prawa i Sprawiedliwości.
6: Ale tutaj dostaję taką informację, że może ta kandydatura pana Piebiaka była konsultowana z wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, bo to przecież był podwładny pana Ziobry. To pewnie pan Ziobro, wiceprezes PiS miał wpływ na to.
1: A to ciekawa informacja, czy nie, to jest w program fake Michalskiego PiS-u w TVN podał?
6: No to jest jednak wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Nie zapominaj.
8: Trudno zweryfikować, no bo pan Ziobro się ukrywa i ucieka, więc...
6: Pytanie do pani Anny Świerkowskiej. Dlaczego
1: to, co zrobiliście, nie jest w stanie w Polsce liczyć na sprawiedliwość?
6: Bardzo proszę, pani.
8: Dla was największym obciążeniem według mnie.
6: Proszę państwa, bardzo przepraszam. Anna Świerkowska, dlaczego Konfederacja głosowała przeciw?
9: Przede wszystkim nam się nie podoba zaproponowany kształt Krajowej Rady Sądownictwa, skład personalny.
6: Ci sędziowie, tak? Się
9: tak,
6: nie podobają.
9: I tutaj mieliśmy największe zastrzeżenia. To jest dalszy krok w kierunku potężnego upolityczniania tej instytucji, na co nie wyrażamy zgody. I mimo tego, że mieliśmy oczywiście swojego kandydata,
6: no właśnie, to dlaczego jednak zgłaszaliście swojego kandydata?
9: No bo mieliśmy takie prawo, więc z tej możliwości skorzystaliśmy. Natomiast nie zamierzamy firmować swoimi nazwiskami. Posłowie Konfederacji nie zamierzają firmować swoimi nazwiskami procederu niszczenia polskiego sądownictwa. I tylko dlatego, więc tutaj...
6: To co się powinno odbyć w tej sprawie, pani zdaniem? Jak ten KRS powinien być wybrany, żeby Konfederacja była zadowolona? Po prostu Donald Tusk powinien wyznaczyć ten i wtedy byłoby okej, tak?
9: Znaczy nie, no ja tutaj mogę się odwołać do słów pana posła Cieszyńskiego, który doskonale jakby to bardzo dobrze to ujął, że wybór i czy propozycja sędziów, którzy zostali skierowani do KRS-u, to jest, brzydko mówiąc, chów wsobny. Tak, to jest taki wybór sędziów między sobą, sędziów niestety, ale którzy są najbardziej aktywni właśnie w różnego rodzaju stowarzyszeniach o charakterze nie prawnym, tylko o stowarzyszeniach o charakterze
6: rozumiem,
9: politycznym.
6: Rozumiem, to proszę wyjaśnić, jaka wersja wyboru KRS odpowiadałaby Konfederacji, że byłaby skłonna poprzeć tych kandydatów do Krajowej Rady. Co powinno się zdarzyć, pani zdaniem? Jak to powinno wyglądać?
9: Ja w tej chwili powiem szczerze, że nie mam... jakby nie dysponuję w tej chwili konkretnym rozwiązaniem, dlatego też, że no, nie jestem posłem, nie zostałam włączona.
6: Czy Konfederacja proponuje, że powiedzmy wygasza się kadencja tej Krajowej Rady Sądownictwa? I co, po prostu nie ma Krajowej Rady, tak? No bo nie wiem, co zrobić, bo są przepisy, jakie są, no Sejm wybrał, to co zrobić? No bo nie wiem po prostu, jakie jest rozwiązanie alternatywne. Po prostu znaczy, niech ta KRS po prostu nie funkcjonuje, tu wygasza się kadencja i nie powołujemy
9: nowych. Przede wszystkim należałoby z dużo większą uwagą proponować skład personalny. No bo w sytuacji, kiedy mamy do czynienia...
6: No ale sędziowie wskazali tych kandydatów. To lepiej, żeby środowisko sędziowskie powoływane w 80% przez konserwatywnych prezydentów, czy żeby to politycy koalicji rządzącej? Co jest lepsze?
9: Pani redaktor, to, że prezydenci byli konserwatywni, to nie, wcale nie znaczy, że sędziowie zostali powołani. To wcale nie oznacza, że później nie zajęli się działalnością polityczną. No i niestety, ale no póki będzie...
6: Czyli 60% sędziów, którzy brali udział w tym, to pani zdaniem są upolitycznieni.
9: Nie, nie mówię, że 60...
1: Jeszcze chwilę.
6: 58.
9: Nie mówię, że tak. Nie mówię, że 58. Natomiast no, dobrze wiemy, że spora część sędziów jednak jest aktywna w swoich stowarzyszeniach i myślę, że to w stowarzyszeniach właśnie o charakterze politycznym i myślę, że to powinno zostać zrewidowane w jakiś sposób, ponieważ wydaje mi się, że sytuacja wymknęła się spod kontroli.
6: A pan Zawadzki, który był kandydatem, nie był aktywny politycznie, tak? Ten, którego Konfederacja
9: zgłosiła. Nic mi o tym
6: zgłosiła.
9: Nie wiadomo, żeby był.
6: Panie ministrze, pytam pana ministra Gajewskiego. Jak pan odpowie na ten zarzut, że właśnie ci sędziowie są upolitycznieni? Ci, którzy się znajdą w Krajowej Radzie Sądownictwa.
10: Ci sędziowie, którzy znajdą się w Krajowej Radzie Sądownictwa, to są w absolutnej większości, bo wyłączam z tego tych sędziów, których przedstawiło Klub Prawa i Sprawiedliwości Konfederacji. To są osoby cieszące się dużym poparciem środowiska sędziowskiego i które zostały wyłonione przez środowisko sędziowskie. Tak, mają poparcie aspekcie stowarzyszeń sędziowskich, przy czym ja nie podzielam punktu widzenia pani Świergockiej, pana Cieszyńskiego, że na przykład Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych, którego prezeska pani sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, to jest stowarzyszenie prowadzące działalność polityczną. Takim stowarzyszeniem nie jest również Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych, które jest też jednym z czterech stowarzyszeń, które wskazywało kandydatów, rekomendowało kandydatów reprezentujących środowisko sędziowskie. To jest normalne, że sędziowie są zrzeszeni w stowarzyszeniach, nie mogą być zrzeszeni w związkach zawodowych, tego zakazuje konstytucja. Są to stowarzyszenia, które mają dobrą kartę, po pierwsze w reprezentacji środowiska sędziowskiego, po drugie w walce o praworządność w Polsce i w sprzeciwie wobec tych zmian w wymiarze sprawiedliwości, które prowadziła Zjednoczona Prawica i Zbigniew Ziobro i które po pierwsze doprowadziły do totalnej dysfunkcji polskiego wymiaru sprawiedliwości, a które po drugie doprowadziły do tego, że zarówno po stronie polskich sądów, jak i sądów europejskich mamy daleko idące wątpliwości co do statusu i sędziów, i rozmaitych orzeczeń, które są przez nich wydawane. Czy to się dobrze dzieje, że my wybieramy sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie przepisów, które przygotowywał Zbigniew Ziobro, podpisywał Andrzej Duda i za którymi głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości? Oczywiście nie, dlatego że te przepisy są złe, te przepisy naruszają konstytucję. Natomiast dzisiaj podstawowym celem koalicji 15 października jest po pierwsze doprowadzenie do tego, że Krajowa Rada Sądownictwa, której absolutnie głównym zadaniem jest prowadzenie postępowań rekrutacyjnych i awansowych dla sędziów wszystkich pionów sądownictwa, będzie w stanie wykonywać swoje zadania w sposób, który nie będzie budził wątpliwości natury konstytucyjnej, który nie będzie budził zarzutów o to, że te nominacje są dokonywane, czy biorą w nich udział sędziowie wybierani wyłącznie przez polityków. To jest jeden element. A po drugie, my musimy doprowadzić do sytuacji, w której będziemy realnie w stanie obsadzać wakaty w sądownictwie, bo dzisiaj jednym z głównych problemów polskiego wymiaru sprawiedliwości jest to, że mamy naprawdę olbrzymią liczbę wakatów na stanowiskach sędziowskich, których nie obsadzamy, dlatego że ich obsadzenie, ogłoszenie konkursów przez ministra sprawiedliwości doprowadzi do tego, wyłonione w tych konkursach osoby będą miały status, który będzie budził wątpliwości, w związku z czym tego nie robimy. Jeżeli wybierzemy, tak jak Sejm zrobił, sędziów, którzy cieszą się realnym poparciem środowiska sędziowskiego, a takim realnym poparciem jest poparcie tych stowarzyszeń sędziowskich, jak na przykład Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych, to daje szansę na to, żeby przyjąć, że te osoby reprezentują środowisko sędziowskie, a nie polityków.
6: Ale skoro właśnie jesteśmy przy kwestii związanej z tym, że mamy wiele wakatów, to chciałam prosić pana Albina Gajadura z Kancelarii Prezydenta o odpowiedź na pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki będzie uznawał tę Krajową Radę Sądownictwa, czy też ma takie samo zdanie jak PiS?
11: Znaczy, w polskim ustroju konstytucyjnym orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i powszechnie stosowane.
6: To nie jest orzeczenie.
11: Możemy się z nimi...
6: Orzeczenie jest z 2007 roku.
11: Ale mówię o tym teraz, bo Trybunał Konstytucyjny nakazał Sejmowi wstrzymać się z wyborem.
6: Ale to nie jest orzeczenie.
11: Z wyborem. Tak, ale czekamy na wyrok Trybunału w tej sprawie. I ja wiem, że koalicja 13 grudnia tego nie respektuje, ale orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, tak jak powiedziałem, są ostateczne.
10: Można się z nimi, one są rzeczywiście powszechnie obowiązujące, wiążące.
11: Państwo ich nie publikujecie, prawda?
10: Ale to jest postanowienie.
1: Pan się uspokoi.
11: No właśnie. Państwo ich nie publikujecie, więc czekamy, co postanowi Trybunał Konstytucyjny. Tak jak powiedziałem, można się z orzeczeniami, wyrokami Trybunału nie zgadzać, ale trzeba je wykonywać.
6: A dlaczego pan nie mówił wtedy, kiedy rząd PiS nie wykonał wyroku na przełomie 2015-16 roku?
11: Ale co, z czego nie mówił?
6: Nie opublikował orzeczenia.
11: Ale ja wtedy byłem głównym inspektorem transportu drogowego.
6: Jeszcze jedna rzecz, bo problem polega na tym, że my podlegamy jurysdykcji...
11: Tylko, że pani redaktor, jeden wyrok, który został w końcu opublikowany, a koalicja 13 grudnia od ponad roku nie publikuje, dwa lata bodajże, żadnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
6: Na pewno pan śledzi orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. My podlegamy jurysdykcji tych trybunałów. Zgadzamy się?
11: Ale w Polsce, najwyższym aktem prawnym jest co? Konstytucja.
6: Podpisaliśmy
11: jest konstytucja,
6: umowę,
11: a orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
6: nie
11: są ostateczne.
1: Nie nosili, nie wiem,
6: nie wypowiedzieliśmy i teraz...
11: Kiedyś właśnie Donald Tusk i jego zwolennicy właśnie chcieli...
6: Panowie,
11: mówili, żeby przestrzegać konstytucji, a sami teraz nie przestrzegają tej konstytucji.
6: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka w licznych swoich orzeczeniach stwierdził, że Trybunał jest obsadzony nieprawidłowo i nie jest sądem konstytucyjnym ze względu na zasiadanie dublerów. I to są orzeczenia sądu, które nas obowiązują, ponieważ żeśmy nie wypowiedzieli umów, zgodnie z którymi podlegamy jurysdykcji tym dwóm trybunałom. I dlatego decyzje tego Trybunału nie są drukowane. To musimy
11: naszym
6: słuchaczom
11: powiedzieć. Tak sobie interpretuje to Donald Tusk.
6: Nie interpretuje, to są wyroki.
11: Orzeczenia Trybunału są...
6: To są wyroki.
11: Tutaj tak naprawdę dotyczą obywateli. Dotyczą obywateli i często właśnie obywatele są poszkodowani przez to, że wyroki nie są publikowane.
6: Bardzo dobrze, że pan mówi. Właśnie obywatel poszedł do Europejskiego Trybunału
11: Emeryci, którzy nie mają podwyżek, bo orzeczenie Trybunału nie zostało opublikowane.
6: I właśnie dostał taki wyrok. Ten obywatel. Bardzo proszę.
1: Nastawiały słupów na ich działkach, też nie dostaną odszkodowań, dlatego że Donald Tusk nie drukuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
6: To może trzeba było nie łamać konstytucji, kiedy obsadzaliście ten Trybunał. Pani poseł Leo, ale króciutko.
8: Wracam do tego, co pani powiedziała, pani Anna Świergocka z Konfederacji, która tak się plątała w zeznaniach, nie była pewna, jak ma wyglądać ten wybór, była pewna, jak ma nie wyglądać, ale była pewna, jak ma wyglądać, mówiąc, że ich kandydat Łukasz Zawadzki nie jest politycznym kandydatem i nic jej nie wiadomo na temat tego, żeby udzielał się politycznie. Tak. Tymczasem pan Łukasz Zawadzki jest w Stowarzyszeniu Prawnicy dla Polski, stowarzyszeniu, proszę sobie spojrzeć na wpisy na X-ie, które są jawnie polityczne. Pan Zawadzki jest stałym bywalcem prawicowych mediów, takich jak Radio Maryja, awansował w sądzie w bardzo szybki sposób za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Proszę przejrzeć sobie wpisy i jeśli pani mówi, że to nie jest upolityczniona osoba, to nie wiem, jaka osoba to jest.
1: Czemu pani za nim głosowała?
6: Ale pani, dlatego, że pani głosowano cały pakiet. Właśnie pani miałam o to zapytać.
8: No, bo głosowano cały pakiet.
6: To jest właśnie problem. To jest zdecydowana liczba
9: Nie wydaje mi się, żeby obecność w mediach czy udzielenie...
8: Proszę, poczytaj sobie wpisy na X-ie.
9: Pani nawet nie wie, o kim pani mówi. Jest działalnością polityczną. Prawa i Sprawiedliwości sędziowie, którzy że tak powiem obstawiali między innymi Trybunał Konstytucyjny, biegali po różnego rodzaju protestach i spotkaniach
8: z Donaldem Tuskiem.
6: Proszę państwa, ja nie oczywiście sędzia Zawadzki występował w wszystkich mediach i popierał całym sercem zmiany wprowadzone przez PiS, żeby była jasność.
1: Cieszę, że sędziego Zawadzkiego pani sprawdziła, a ja sobie tutaj spojrzałem na sędziego Bartłomieja Starostę, dobrze pamiętałem. Sąd rejonowy w Sulęcinie. Także, szanowni państwo, żeby już zamknąć tę dyskusję, państwo z Justiti na spotkaniu KODU stali i klaskali i krzyczeli zjednoczona opozycja. I ci ludzie dzisiaj chcą kształtować wymiar sprawiedliwości i mówią, że są nieupolitycznymi sędziami. No i to jest tyle w temacie.
8: Mówi to poseł, którego koledzy z poselskich ław wjeżdżali prosto do Trybunału Konstytucyjnego. Brawo.
1: Ale ja, pani poseł...
8: A nie,
1: poseł,
8: wtedy pana
1: ja,
8: nie było.
1: Pani poseł,
6: nie było.
1: Ja, pani poseł,
6: nie było. Pana poseł,
1: w przeciwieństwie do pani, nie głosowałem za kandydaturą Łukasza Piebiaka.
6: Jedno zdanie, pan minister, jedno zdanie, pan senator, już kończymy ten wątek.
8: A za panią Pawłowi?
10: Pan poseł Cieszyński mówi, że nie podoba mu się pan sędzia Bartłomiej Starosta. Ja szczerze nie znam działalności pana sędziego Bartłomieja Starosty, Bartek natomiast to, nie, to, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, dlatego że właśnie nie ma, dlatego że pan mówi o tym, że ten wybór, który został dokonany w Sejmie, on jest zły, bo pan Bartłomiej Starosta ma działalność, która się panu nie podoba, jako politykowi zakłada. Natomiast cała idea tych wyborów polega na tym, że my staramy się pozostawić ten wybór środowisku sędziowskiemu. Jeżeli środowisko sędziowskie rekomenduje, wybiera pana sędziego Starostę, czy jakiegokolwiek jakiegokolwiek innego sędziego, to jest autonomiczny wybór tego środowiska. I właśnie idea odpolitycznienia wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa sprowadza się do tego, żeby pozostawić ten wybór autonomii środowiska sędziowskiego, a nie formułować oceny polityczne przez posłów, senatorów czy ministrów. Bo ja zakładam, że działalność jednej czy drugiej osoby może się panu nie podobać, może się komuś innemu nie podobać. Natomiast skoro jest to wybór środowiska sędziowskiego, to klasa polityczna musi go zaakceptować. A dlaczego? Dlatego, że jest to potrzebne dla zachowania odpowiedniej niezależności
6: przez Krajową Radę Sądownictwa. Myślę, że słuchacze usłyszeli.
1: Bo chodzi o to, nam chodzi o to, jako Prawo i Sprawiedliwości, żeby skończyć z kastą sędziowską, która o wszystkim decyduje.
6: Niech pan nie żartuje. Łukasz Piebiak nie może stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, dlatego, że nominaci PiS od wielu miesięcy blokują uchylenie immunitetu. No co pan opowiada?
1: Pani redaktor, powinien stanąć jak najbardziej i odpowiedzieć. Natomiast głównym problemem wymiaru sprawiedliwości, dlaczego tam się nic nie zmienia, jest to, że tam cały czas rządzi i ma rządzić jedna kasta. Próbowaliśmy z tym walczyć, wyszło nam nie do końca i dlatego teraz nasi oponenci chcą to wszystko odwrócić.
6: Panie senatorze, naprawdę jedno zdanie, bo już kończymy ten wątek.
0: Więc pan poseł Cieszyński uważa, że tu wszyscy mają krótką pamięć. Czy trzeba przypominać, w jaki sposób została wybrana poprzednia rada i następna. Została wybrana poprzez wskazania palcem przez ministra sprawiedliwości, pana Ziobrę, na korytarzach Ministerstwa Sprawiedliwości. Tam to dopiero mieliśmy upolitycznienie. W tej chwili...
6: Muszę zamknąć
1: za każdą z tych osób stało im sędziów.
0: Stało 25 sędziów. Niech pan nie żartuje.
6: Naprawdę, panowie, bardzo proszę.
0: Niech pan nie żartuje.
1: Ja nie żartuję.
0: I teraz nie jesteście... Ale czy mógłby pan...
6: Nie można w ten sposób dyskutować. Panie pośle.
0: Nie. Proszę pana, co jest prawdą, to nie pan będzie orzekał. No, ja chcę jeszcze raz przypomnieć. Mija kadencja tej rady. Trzeba wybrać nową. Była jedna propozycja większości rządowej ministra sprawiedliwości, odrzucona. Jest druga propozycja, odrzucona. Na pytanie, to jak wybierać, nie ma odpowiedzi.
6: Dobra.
0: I tyle.
6: Proszę państwa, panie pośle, bardzo proszę, ja nie udzieliłam panu głosu. W środę branżowe serwisy amerykańskie poinformowały, że armia USA odwoła wysłanie do Polski 4000 wojskowych. No i pan minister Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnia, że może nie będzie tak źle, bo to jest reorganizacja wojsk amerykańskich w Europie. Może inne amerykańskie brygady będą wyznaczane. Jest rzeczywiście tutaj problem, bo też widziałam wypowiedzi kongresmenów republikańskich, którzy są po prostu wstrząśnięci tego typu decyzją. Także to już jest obiektem debaty w Stanach Zjednoczonych. No i czy to nie jest jednak nasza porażka, że Donald Trump i sekretarz wojny Pete Hegseth podejmują takie decyzje? Alvin Gajadur.
11: Znaczy oceniamy, że te doniesienia medialne nie są do końca sprawdzone. Jest rzeczywiście chaos po stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, pewien chaos informacyjny. My wierzymy, że wojska Stanów Zjednoczonych będą w dalszym ciągu stacjonowały w Polsce. Też być może ten chaos wynika z tego, jeśli chodzi o tą relokację wojsk, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie przygotowało po uzyskaniu informacji o tym, że będzie przenoszony kontyngent wojsk amerykańskich z Niemiec, nie przygotowało jakiejś propozycji, żeby powiększyć ten stan wojsk, liczbę wojsk amerykańskich w
6: prezydent
11: Polsce.
6: Prezydent Karol Nawrocki będzie próbował rozmawiać z prezydentem Trumpem na ten temat, żeby zapobiec temu scenariuszowi, bo tak jak mówię, no już
11: pan
6: republikańscy senatorzy na ten temat
11: ma bardzo dobre kontakty z prezydentem Trumpem.
6: Będzie próbował to odwrócić?
11: Pan prezydent Trump obiecał panu prezydentowi Nawrockiemu, że kontyngent w Polsce nie będzie w żaden sposób zmniejszany. Natomiast tutaj trzeba ten chaos informacyjny, jakby to powiedzieć, naprawić, bo dopiero jak będzie do końca wiadomo, o co chodzi, to wtedy strona Kancelarii Prezydenta będzie mogła się zaangażować w negocjacje, w rozmowy ze stroną amerykańską.
6: To proponuję naprawdę króciutko, po jednym zdaniu. Jakie państwa mają wrażenia po tych właśnie doniesieniach? Pan poseł Cieszyński.
1: No ja mam takie wrażenie, że powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby nie dopuścić do wycofania wojsk amerykańskich z Polski. To jest interes bezpieczeństwa Polski i jakby wszelkie kwestie, jakieś polityczne spory i tak dalej, należy odłożyć na półkę, bo dla polskiego bezpieczeństwa jest prosta alternatywa. Albo Amerykanie, albo 5000 hełmów z Niemiec. I doskonale wiemy, bo się przekonaliśmy na szczęście na Ukrainie, a nie w Polsce, że kiedy przychodzi prawdziwe zagrożenie, to świadomość sytuacyjna, najnowocześniejszy sprzęt, realne wsparcie i pieniądze przychodzą ze Stanów Zjednoczonych. I bez względu na to, czy w Stanach Zjednoczonych rządzą demokraci czy republikanie, czy prezydentem jest Joe Biden czy Donald Trump, naszym strategicznym interesem jest to, żeby mieć dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi i amerykańskich żołnierzy, jak najwięcej amerykańskich żołnierzy w Polsce. I myślę, że w tej sprawie
6: pomoc wojskowa Niemiec około 55 miliardów euro. Niemcy były na drugim miejscu.
1: Redaktor, znowu
6: Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone.
1: Pani to podnosi i za każdym razem muszę przypominać,
6: Stany Zjednoczone niestety już nie pomagają.
1: Ale pani redaktor, to jest Instytut Kinoński, tak?
6: Stany Zjednoczone już nie pomagają.
1: Instytut Kinońskiego, tak?
6: Panie pośle,
1: tam jest też pomoc
6: niech pan
1: nieudzielona.
6: Nie mówi o hełmach, bo dobrze pan wie, że to nie są hełmy.
1: Nie, pani redaktor,
6: pan to powtarza za każdym razem, a ja za każdym razem przedstawiam pełny obraz.
1: Bo fakty są takie, że kiedy w lutym 2022 roku wybuchła wojna na Ukrainie, Zachód Europy chciał tę Ukrainę sprzedać za ruski gaz. I taka była ich pierwsza reakcja. I pani
6: systemy Patriot, artyleria, czołgi Leopard, drony, amunicja, pojazdy opancerzone, szkolenia.
1: Kiedy
6: bardzo
1: dostarczone?
6: Proszę,
1: pani redaktor, ale panie pośle, naprawdę. Kiedy dostarczone? Nie w 2022 roku. Gdyby nie
6: przez ten czas trwania
1: Polski,
6: wojny.
1: Gdyby nie sprzęt z Polski, Ukraina by się nie obroniła.
6: Doceniamy to, zrobił to rząd Mateusza Morawieckiego. Bardzo proszę.
1: Super.
6: Dwa zdania dotyczące właśnie tych doniesień. Aleksandra Leon.
8: Tutaj zgadzam się z panem ministrem, że poruszamy się na razie wyłącznie w sferze takich doniesień medialnych i nie ma ani żadnych potwierdzeń z Pentagonu. Mamy zapewnienia wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który mówi, że ten kontyngent nie będzie zmniejszony i ta liczba stacjonujących amerykańskich żołnierzy. Pojawiają się oczywiście takie doniesienia, że ten rotacyjny system, szczególnie dla Amerykanów, nie jest korzystny finansowo, ponieważ na przykład te 4000 stacjonujących żołnierzy, to de facto jest 12000 osób, które są włączone w ten proces, bo 4 odpoczywa, 4 przygotowuje się do kolejnego kontyngentu, a 4 jest na miejscu. Z kolei dla nas taka opcja stacjonarna, nierotacyjna, no nie byłaby atrakcyjna ze względów finansowych, bo 4000 żołnierzy oznacza de facto około 16000 osób rodzin, które przyjeżdżają, czyli cała infrastruktura, szkoły, szpitale dla tych żołnierzy niezbędna, a za to płaci gospodarz, czyli Polska. Ale tak jak powiedziałam, to wszystko jest w sferze doniesień medialnych. Tak jak wszyscy tu siedzimy, mam nadzieję, zgodzimy się z tym, że stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce jest w naszym interesie, jest w interesie wzmacniania wschodniej flanki NATO. I tutaj i prezydent, i premier, i rząd mówią ponad podziałami i oby tak zostało. I oby te doniesienia o tym, a trochę przyzwyczailiśmy się do tego, że no, prezydent Trump mówi różne rzeczy, z których potem się wycofuje, niektórych nie potwierdza, aby to pozostało wyłącznie w sferze doniesień medialnych.
6: Anna Świergocka, Konfederacja.
9: No, to, że posługujemy się tylko doniesieniami medialnymi, wynika z tego, że po prostu administracja Donalda Tuska nie współpracuje z administracją Donalda Trumpa i w sytuacji do czasu, kiedy nie będziemy mieć odpowiedniej reprezentacji w Stanach Zjednoczonych i w Waszyngtonie, to niestety będziemy się posługiwać jedynie doniesieniami przepraszam, medialnymi. No tutaj myślę, że nie ma sporu między nami co do kwestii takiej, że stacjonowanie amerykańskich wojsk w Polsce jest absolutnie niezbędne, ale to też niestety jest wynik ponad 35-letnich zaniedbywań w systemie obrony po prostu, więc kolejni ministrowie obrony narodowej nie, niestety nie popisali się. W związku z tym jesteśmy uzależnieni od takiego regularnego i stałego wsparcia naszych sojuszników, co jest niestety bardzo smutną rzeczywistością. Pan premier Donald Tusk z kolei jest osobą dalece nieodpowiedzialną, skoro mając świadomość tego, że konflikt toczy się za naszą bramą, a już niedługo być może straszy również Polaków, że konflikt może się przenieść także na teren Polski, pozwala sobie chociażby na takie lekkomyślne stwierdzenia o tym, że my dodatkowych wojsk amerykańskich w Polsce nie potrzebujemy.
12: No nie, tak tego nie powiedział. Jak rozumiem,
9: tego nie powiedział, natomiast
12: powiedział, że nie chce
9: natomiast
12: brać
9: to jest parafraza. To jest parafraza tego, co powiedział pan.
12: Że chciał, żeby to było uzgadniane ze wszystkimi sojusznikami NATO. Pan minister Gajewski.
10: A Donald Trump i jego administracja przyzwyczaili nas do takiej polityki komunikacyjnej, która sprowadza się do tego, że z Białego Domu płynie bardzo wiele, często kontrowersyjnych, trudnych i wzajemnie sprzecznych komunikatów. Część z nich przekłada się na decyzje polityczne, większość nie. Biały Dom czeka na reakcje, czeka to, na co powie kongres, co powiedzą inne państwa. My w tej chwili mówimy o doniesieniach medialnych. Żadne decyzje nie zostały...
12: Panie ministrze, bo tu jest informacja taka. Sekretarz obrony USA Pete Hegseth wstrzymał długo planowaną rotację i wysłanie amerykańskiej brygady pancernej około 4000 żołnierzy do Polski. Decyzja Pentagonu jest częścią szerszego planu redukcji sił USA w Europie, będącego następstwem krytyki europejskich sojuszników przez Donalda Trumpa. Zaskoczenie w kongresie. Ruch ten wywołał konsternację i krytykę nawet wśród członków Partii Republikańskiej. Kongresmeni, na przykład Don Bacon, określili wstrzymanie rotacji jako policzek wymierzony Polsce i sygnał podkopujący pozycję NATO.
10: Tylko, że na te doniesienia, o których pani mówi, musimy patrzeć w kontekście trzech elementów. Znaczy, pierwszy element jest taki, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych nie można zmniejszyć obecności wojsk amerykańskich w Europie poniżej 76 tysięcy na dłużej niż 45 dni. Inne zmiany wymagają decyzji podjętych przez Kongres. Z tych informacji, które mamy, Biały Dom nie występował do Kongresu w tej sprawie. Po drugie, mamy wyraźne i czytelne zobowiązanie Donalda Trumpa, że w Polsce wojska amerykańskie zostaną utrzymane w tym wolumenie, który jest, ewentualnie mogą być zwiększone. Wszyscy to pamiętamy. Te deklaracje były podtrzymywane nie tylko na poziomie prezydenta Trumpa, ale na poziomie też innych przedstawicieli jego administracji, którzy przyjeżdżali do Polski, spotykali się czy z prezydentem Nawrockim, czy z premierem Kosiniakiem. No i wreszcie mamy trzeci element związany z tą sytuacją globalną, w której się znajdujemy, z tym punktem na mapie, w którym jesteśmy. Myślę, że nie budzi niczyich wątpliwości, że obecność z amerykańskich wojsk w Polsce jest nie tylko w interesie Polski, ale w interesie całego NATO. Tak, wyzwaniem dla Ministerstwa Obrony Narodowej, dla rządu, dla prezydenta jest to, żeby nikomu nie przychodziło do głowy, żeby zmniejszać obecność wojsk amerykańskich w Polsce. W tej chwili mamy około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, ale nie wydaje mi się, żebyśmy mogli myśleć tak, jak myśli pani Świergocka i Konfederacja, że te doniesienia medialne są rezultatem jakiejś niesprawności po stronie, nie wiem, czy premiera Kosiniaka, czy premiera Tuska, czy może prezydenta Nawrockiego. Realnie obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest niezagrożona. A kontekstem też tego, co dzisiaj płynie z Białego Domu, jest też sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych. To, że są wybory, to, że dzieje się kampania wyborcza.
12: Pan senator Borowski.
0: Ten chaos, o którym tutaj mówimy, on rzeczywiście jest, tylko że zdaje się, że ten chaos jest w Stanach Zjednoczonych. Pete Hegseth rzeczywiście wydał takie polecenie, ale on to polecenie nie wskazywało konkretnie tego kontyngentu. To było polecenie dla dowództwa, ażeby wykonać pewne działania, które zmniejszą ilość żołnierzy w Europie, a tam akurat szykował się do wyjazdu ten kontyngent. Szykował się i mało tego, część już wyjechała. Część wyjechała i część sprzętu już została przerzucona. Czyli widać, że i w związku z tym ci dowódcy uznali, że no jeżeli jest takie polecenie, no to najlepiej wstrzymać to, co już zaczęliśmy. No to oczywiście absolutnie nie uwzględniało żadnych politycznych aspektów, to znaczy typu, bo do Polski nie, prawda? Wydaje mi się, że to był pewien błąd po tamtej stronie i że teraz spokojnie trzeba będzie to wyjaśnić. Mimo wszystkich zastrzeżeń do deklaracji Trumpa, które no, raz są wycofywane i tak dalej. Uważam, że jego deklaracje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce były serio, były publicznie zgłaszane. Mało tego, on nawet mówił, że no, jak wam na tym zależy, to może nawet zwiększymy liczbę żołnierzy, więc wydaje mi się, że to było trochę poza nim.
12: Stąd
0: jest taka zasada wait and see, prawda? Czekać i patrzeć i oczywiście rozmawiać, bo to trzeba wyjaśniać na odpowiednich szczeblach, ale nie denerwować się.
12: Chciałam państwa zapytać o zdanie na temat transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że jeżeli małżeństwa zostały zawarte w innych państwach członkowskich, to powinno być uwzględnione w polskim systemie. Naczelny Sąd Administracyjny też to potwierdził, ale przez wiele tygodni, miesięcy to się nie działo. I ja muszę przyznać, że byłam zaskoczona tym, bo jak zrozumiałam, pan wicepremier Gawkowski już dawno przygotował to rozporządzenie. Tam musiał się wypowiedzieć szef MSWiA Marcin Kierwiński. I to trwało, aż tu nagle we wtorek premier ogłosił, no nie, tak dalej być nie może. No i trochę mnie to bawi, bo robi wrażenie, jakby po prostu Marcin Kierwiński samowolnie blokował tę sprawę, a przecież...
1: Wybił się na niezależność.
12: Tak nie jest. Panie ministrze, pytam pana ministra Gajewskiego, co tu się zadziało, że nagle się okazało to możliwe, nagle prezydent Trzaskowski wpisał tę parę jednopłciową. O co tu chodzi?
10: Mieliśmy pod koniec listopada wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jednoznacznie powiedział, że każde państwo członkowskie ma obowiązek uznawania związków małżeńskich zawartych przez osoby tej samej płci w innych państwach członkowskich, a najlepszym sposobem na to uznanie jest transkrypcja. Ten obowiązek dla nas, jako dla lewicy w rządzie, był od samego początku jasny. No i 5 miesięcy pracy lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia, 5 miesięcy presji i się udało. My jako lewica zrobiliśmy od początku to, co mieliśmy zrobić, czyli premier Gawkowski przygotował projekt rozporządzenia. To jest rozporządzenie podpisywane w porozumieniu. Minister musi podpisać premier Gawkowski, minister Kierwiński.
12: Naprawdę taka trudno konstrukcja zrozumieć, dlaczego prawna. To trwało tak długo.
10: Premier Gawkowski przygotowywał kolejne wersje tego rozporządzenia. Były prowadzone rozmowy bardzo intensywne między Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Brała w nich udział też pani minister Kotula, kancelaria premiera. Udało się w tej sprawie porozumieć, jak w bardzo wielu innych sprawach w koalicji.
12: I kropka, pani ministrze, bo
10: dowiozła
12: mamy mało czasu.
10: Ten temat.
12: Bardzo proszę o krótkie wypowiedzi. Anna Świergocka, Konfederacja.
9: No, cała sytuacja, cała ta procedura związana z transkrypcją i przymuszaniem właściwie Polski do tego, żeby wprowadzała regulacje, które są w innych krajach Unii Europejskiej, jest właściwie przykładem takiego przemocowej właściwie interwencji Unii Europejskiej, dlatego że każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Chociażby jest...
12: A tak pani w głębi duszy ma taki problem, że dwie osoby, które się kochają, pójdą za rejestrem jakiś związek? To jest tak naprawdę taki fundamentalny
1: małżeństwo.
12: Problem?
1: To jest niezgodne.
9: To jest po prostu małżeństwo. To nie jest kwestia, że oni będą mieli jakiś dokument, jakąś kartkę, którą będą sobie mogli w domu oglądać. Przecież transkrypcja i wpisanie, transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła również dalsze konsekwencje. Dalsze konsekwencje prawne. I tu jest problem, ale przecież nikt w Polsce nie zakazuje ludziom żyć w związkach homoseksualnych. Ja przypominam, że Polska była jedynym krajem, jednym z nielicznych, w których związki homoseksualne nie podlegały żadnej karze, więc i to się nie zmieniło.
12: No brawo, to naprawdę
1: To, co to mówi pani Świergocka, to jest fundament, bo dokładnie. Na zachodzie Europy ludzi prześladowali.
9: Jeszcze do niedawna, więc ja przepraszam, ale Unia Europejska...
1: A tam ludzie realnie cierpieli.
9: Unia Europejska nie będzie nas uczyć, w jaki sposób my mamy zachowywać się w sposób tolerancyjny, czy też akceptujący dla osób homoseksualnych. I takie osoby mają w Polsce akceptację, mogą żyć według swoich upodobań, natomiast polskie społeczeństwo nie jest gotowe na to, aby...
12: A skąd pani to wie, że nie jest gotowe?
9: Dlatego, że powszechne sondaże to potwierdzają.
12: To pani poseł Leo zacytuje sondaż.
8: Ja w ogóle ubolewam, że my tak długo czekamy na regulację z tego teraz już statusu osoby najbliższej, a nie związków partnerskich. Ale mogę ubolować, czy nie? Ja nie mówię...
9: Pani poseł,
12: ale proszę państwa, dajmy pani poseł.
8: Moim zdaniem, czasami konstruktywna krytyka jest jest dobra, ani ślepe powtarzanie partyjnego przekazu i spinów.
12: Naprawdę krótkie wypowiedzi.
8: Sondaże jasno mówią, ponad połowa społeczeństwa jest za związkami partnerskimi, nie nawet statusem osoby najbliższej, czyli już okrojoną wersją tego, co mieliśmy na początku, dalekim kompromisem, zresztą ustawą, która do końca wakacji wyjdzie, przed wakacjami wyjdzie z Sejmu i trafi na biurko prezydenta. I to jest ważne również w kontekście tej rozmowy, bo jedno to jest transkrypcja małżeństw, a drugie to jest uregulowanie praw i obowiązków tych małżeństw, bo to już nie jest określane przez prawo europejskie, przez TSUE, przez tak jak ten wyrok, a Polska, tak jak inne państwa członkowskie, ma obowiązek uznawać te małżeństwa. Jesteśmy w Unii. Musimy stosować się do wyroków TSUE.
12: W Stanach Zjednoczonych,
8: natomiast jeżeli chodzi o prawa i obowiązki...
12: Wszędzie te prawa są, i nie prawa, ma żadnej tragedii.
8: I jeszcze jedno. I prawa nie rodzinne. To jest regulowane akurat przez konstytucję, przez ustawy i to będzie regulowane już lada moment przez ustawę o statusie osoby najbliższej. Natomiast tak na koniec patrzę tutaj w kierunku pani, która chyba nie jest w stanie tego zaakceptować. To są prawa, które nikomu niczego nie odbierają, a dają tak bardzo dużo dużej grupie Polek i Polaków.
12: Tak,
8: i nie rozumiem, dlaczego pani jest przeciwna, żeby część naszych obywateli odbiera im pani,
12: kroku
8: odbiera im pani, mówi teraz pani nieprawdę, odbiera pani, żeby posiadali
12: nie ma
8: prawa we własnym państwie.
12: Proszę państwa, nie ma ja zgody, tylko chcę powiedzieć, najlepszy sondaż to był wynik wyborów prezydenckich, kiedy w wyniku wyborów prezydenckich ponad 50% Polaków zdecydowało o tym, że chcemy mieć
8: wybory
12: konserwatywnego prezydenta
8: i iść w kierunku
12: konserwatywnych rozwiązań.
13: Proszę państwa, ja tylko przypomnę, że w Wielkiej Brytanii małżeństwa jednopłciowe wprowadził rząd konserwatywny. W Ameryce dawno już te małżeństwa są.
8: Jesteśmy w ogonie
14: Europy. Czy rząd konserwatywny, przypomni pani?
13: Moim zdaniem Davida Camerona.
14: A, to wielki sukces konfesji.
13: Bardzo proszę, pani pośle.
14: To na początku, proszę państwa, tutaj ilustracja politycy PO z działaczami Stowarzyszenia Justitia, żeby nie było żadnych wątpliwości, jak to wygląda.
8: Pół godziny tego.
14: Nie, już znalazłem wcześniej, ale teraz dopiero mogłem pokazać.
8: Za dwa tygodnie, jak pan przyjdzie, też
13: dobrze, bardzo proszę.
14: Przede wszystkim ja uważam, że to jest kolejny temat zastępczy wrzucany przez rząd Donalda Tuska, żebyśmy nie patrzyli na przykład na takie bulwersujące sprawy, jak wejście policji do domu Tomasza Sakiewicza, prezesa Telewizji Republika.
13: Ale o Jana Pińskiego też niech pan się upomni, bo Jan Piński też twierdzi, że weszła policja do niego. Nie można tak
14: pani kolega redakcyjny Wojciech Czuchnowski, powiedział mi, że Jan Piński jest wariatem, więc nie traktuję poważnie Jana Pińskiego.
13: To rozumiem,
14: ale
13: że Wojtek jest za pana autorytetem, ale ja się domagam równości.
14: W sprawach Szuri Giertychowskiej? Tak, jest autorytetem, jest członkiem tej grupy.
13: Redaktor Sakiewicz, to...
14: nie, panie redaktor,
13: jeśli chodzi
14: proszę,
13: o Jana Pińskiego, to twierdzi, że domu, służby Siemoniaka do niego weszły, tak, to też trzeba się
14: uważać. W przypadku Tomasza Sakiewicza mamy nagranie, to jest najpopularniejszy influencer na YouTubie Platformy Obywatelskiej, ale
13: panie pośle, jeżeli pan się nie chce wypowiadać na temat transkrypcji, to dziękuję bardzo.
14: Aha,
13: Alwin
14: czyli
13: Gajadu.
14: Na temat tego, że policja
13: nie, bo ja
14: wchodzi
13: na coś
14: do
13: nie,
14: pana, domu
15: sprawa transkrypcji
14: szefa
15: to jest fundamentalna sprawa dla życia tysięcy ludzi w Polsce, a pan opowiada o problemach jednej osoby, pana redaktora Sakiewicza,
14: ja
15: naprawdę.
14: Ja rozmawiam o problemach mediów w Polsce. Że
15: a ja rozmawiam o problemach ludzi.
13: Panie pośle,
15: o problemach ludzi, tysięcy ludzi w Polsce.
13: Bardzo proszę, panie ministrze, panie pośle, ja bardzo pana proszę. Już pan powiedział, że policja weszła do mieszkania Sakiewicza, wszyscy usłyszeli.
14: Wracam osobę zupełnie z powrotem, niewinną, także warto
13: wracam z powrotem do tego tematu. Chcę przypomnieć tylko, że policja stwierdziła, że dostała przez Rzecznika Praw Dziecka informację, tak, że dziecko popełni samobójstwo w tym mieszkaniu, dlatego się tam pojawiła. Bardzo proszę, Alwin Gajadur.
14: I to jest dowód na to, że, przepraszam, bo jednym zdaniem.
13: Bardzo
14: to
13: proszę, jest panie redaktor, pośle.
14: Przepraszam,
13: ja nie chcę się przekrzykiwać.
14: Ale to, ja też się nie chcę przekrzykiwać, tylko jedno zdanie chcę skomentować. To, że policja wchodzi do domu szefa jednej z największych telewizji w Polsce, tak jak na dowolną interwencję, świadczy o kompletnej nieudolności policji i ministra Kierwińskiego.
13: Dobrze, pamiętam jak weszli do mieszkania Włodzimierza Czarzastego, rzucili go na ziemię i skuli. Bardzo proszę, Alwin Gajadur.
15: Rozporządzenie to próba ominięcia konstytucji. Pan prezydent Karol Nawrocki nie godzi się na jakieś alternatywne zasady, metody, które legalizacji związków, które nie ma mają oparcia w konstytucji. Przypomnijmy, że konstytucja jest najwyższym prawem w naszym kraju i konstytucja stanowi, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny.
13: Tak, ale wie pan tak,
16: stanowi.
13: Że...
16: Konstytucja stanowi, nie,
15: że, tak, że jest pod ochroną.
13: Jest pod ochroną.
15: Jest pod szczególną ochroną. Tak, tak, pod szczególną ochroną.
13: No, ale powiem tak. Prawo i Sprawiedliwość rządziło 8 lat. Jeżeli nie podoba mu się jurysdykcja TSUE, to po prostu trzeba było doprowadzić do wyjścia Unii z Europejskiej. No nic na to
15: a
13: nie
15: Donald Tusk,
13: albo jedno,
15: kłamiąc
13: albo
15: konstytucję, próbuje tylnymi
13: no,
15: drzwiami przez rozporządzenie nielegalnie wprowadzać
13: zmianę. Polacy się zgodzili
15: zmianę.
13: W referendum, że wchodzą do Unii Europejskiej, a jak się zgodzili, to wiadomo, że podlegamy jurysdykcji TSUE. Bardzo proszę, pan senator Borowski.
0: Po raz kolejny o tym mówimy. Ja jakby z innej strony na to spojrzę. Zastanówmy się chwilę, jaki jest cel uprawiania polityki przez polityków. Jesteśmy politykami wszyscy. Czego my właściwie chcemy? No wydaje mi się, że niezależnie od partii, pomijam te spory, które mają miejsce, no przynajmniej powinniśmy chcieć tego, żeby ludzie w naszym kraju czuli się szczęśliwi. To jest cel. Dla jednego szczęście to są dobre zarobki, dla innego dobra praca i tak dalej, i tak dalej. To są różne rzeczy, ale między innymi takim szczęściem dla par homoseksualnych jest to, żeby nie tylko mogły być razem, bo to łaski się nie robi, tylko żeby mogły korzystać z pewnych uprawnień, które są im do tego niezbędne. I w związku z tym...
9: Czyli tej szczególnej ochrony małżeńskiej?
0: Nie. Pewnych uprawnień. I w związku z tym powinniśmy raczej szukać rozwiązań w tym względzie, a nie rękoma i nogami
13: opierać
0: się. I tutaj,
13: panie senatorze, przecinek, bo radiowa część wyborów w toku dobiegła już końca godziny.

0: Dzień dobry Państwu, audycja Wspólna Sobota już za chwilę, a w niej między innymi wizyta w Łodzi, w Katowicach i w Palermo.
1: Porozmawiamy dzisiaj o naszym językowym niedbalstwie, zastanowimy się nad tym, jak wychowywano milenialsów i przyjrzymy się biografiom znanych muzyków. Zapraszamy serdecznie już po informacjach TOK FM.
2: Reklama.
3: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Skidim.
5: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl. Skidim.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzkammergut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info. Ukośnik lato.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
13: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
14: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
16: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: Konto Moja Biedronka. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Mimo weta prezydenta będą pieniądze dla służb w ramach pożyczki SAFE. U nas już za chwilę szczegóły. 11 milionów złotych dla zdarowizn dla Prawa i Sprawiedliwości opublikowano sprawozdanie finansowe tego ugrupowania. Będzie deszczowo, są ostrzeżenia IMGW. Powiemy, czego możemy się spodziewać w ciągu najbliższych dni. Minęła 10:00, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Nie tylko wojsko, ale też Straż Graniczna, Policja i Służba Ochrony Państwa będą mogły skorzystać z dofinansowania. Rząd przedstawił plan na złagodzenie.

0: Nie skutków prezydenckiego weta do ustawy wdrażającej SAFE. Po wecie miliardy euro mogą być przeznaczone tylko na wojsko, ale rządzący znaleźli już na to sposób. Dołącza do nas reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Czarku, no to jaki ma być ten sposób rządu?
1: W największym skrócie plan polega na tym, że pieniądze na te zadania przeznaczy resort obrony, zaoszczędzając je na wcześniej zaplanowanych zakupach, które będzie można sfinansować pożyczkami z SAFE.
2: Mechanizm jest prosty. Rozszerzamy program pozamilitarnych przygotowań obronnych. Polski wniosek do programu SAFE zostanie zaktualizowany.
3: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy SAFE-owych i będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej, na pozamilitarne przygotowania obronne.
1: Wyjaśniali pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Służby będą mogły liczyć m.in. na nowe drony, systemy AI czy śmigłowce. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Rozporządzenie ministra obrony narodowej ma być gotowe za tydzień. Nie mieliśmy pieniędzy nawet na to, żeby zatankować samochód, mówił w wywiadzie politycznym wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzajewski. Rzeczpospolita ujawniła sprawozdanie finansowe tego ugrupowania, z którego wynika, że partia otrzymała z tytułu darowizn 11 milionów złotych. O taką samą kwotę została pomniejszona w ubiegłym roku subwencja PiSu, a gość Macieja Kluczki twierdził, że jego partia straciła pieniądze w sposób nielegalny.
4: Staliśmy okradzeni i to nie przez PKW. Przypominam, że uchwała PKW mówiła o tym, że subwencja powinna być wypłacona, tylko przez arbitralną decyzję pana ministra Domańskiego.
0: Na pozbawienie Prawa i Sprawiedliwości części subwencji było spowodowane wykorzystywaniem środków publicznych do finansowania kampanii wyborczych w 2023 roku. Zwiedzanie Lubelskiego Zamku, w tym kaplicy Świętej Trójcy, spacer po ogrodzie botanicznym czy wizyta w Muzeum Wsi Lubelskiej. To atrakcje Nocy Muzeów w Lublinie. Jest ich znacznie więcej. Na linii już teraz Lublin i nasza reporterka Anna Gmitrek-Zabłocka. Aniu, jakie atrakcje w takim razie jeszcze w twoim mieście?
5: W skansenie będzie można zobaczyć, jak się żyło w dawnych czasach. Z kolei Muzeum Zoologiczne UMCS pokaże bogatą kolekcję zbiorów przyrodniczych. Można się również wybrać na taras wieży trynitarskiej, ale nie tylko. Trzy spacery biograficzne przygotowało muzeum na Majdanku, mówi przewodnik Kacper Gajewski.
6: O Janie Michalaku, więźniu obozu, 16-letnim chłopaku wcześniej, który przeżył tutaj wiele miesięcy. Drugi temat to oprowadzanie tematyczne, biograficzne o Antonio Tumanie, SS-manie, który był jednym z największych sadystów. No i trzecie oprowadzanie to bardziej zbiorowe podejście o społeczności więźniarskiej obozu na Majdanku.
5: Wydarzenia w ramach Nocy Muzeów są bezpłatne albo za symboliczną złotówkę. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Czas na temat weekendu TOK FM. Coraz więcej mieszkańców dużych miast ucieka na podmiejskie tereny, kuszeni niższymi cenami i większą przestrzenią. Niestety marząc o świecie ptaków o poranku czy pięknych widokach za oknami, czasami rodziny, które postanowiły uciec z miasta, muszą zdarzyć się z tą nieco bardziej szarą rzeczywistością małych miejscowości, czyli na przykład brakiem kanalizacji. Okazuje się, że nie wszystkie gminy nadążają za tempem rozwoju, liczbą nowych inwestycji i marzeniami tych mieszkańców dużych miast, którzy postanawiają na przykład zamieszkać pod lasem czy z dala od zabudowań. Mówi Ewelina Wójciak z krakowskiego monitora rynku nieruchomości.
7: Takim problemem może być kanalizacja, no i może być woda. Na tą wodę też trzeba uważać, bo niejednokrotnie istniejąca już infrastruktura, na przykład wodna, jest niewystarczająca.
0: A przy braku kanalizacji życie w wymarzonym miejscu może być problematyczne, potwierdzają to mieszkańcy podkrakowskiej gminy Skawina.
8: Niestety, ale sąsiedzi nie wywożą nieczystości, nie da się wyjść na spacerek z dziećmi, nie da się przejść wieczorami, nie da się przejść w dzień.
9: Przy niektórych domach tej szambiarki nie widać w ogóle po kilka miesięcy, czasami nawet rok.
0: Jednak liczba osób, które decydują się na wyprowadzkę z dużego miasta, cały czas rośnie. W ciągu ostatnich dwóch dekad zwiększyła się aż 12-krotnie. Przed nami bardzo deszczowy czas w pogodzie, a to z powodu niżu genueńskiego. W kolejnych dniach lokalnie może dochodzić do podtopień. Niż kieruje się do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
10: Będzie wkraczał już w piątek przez południe, po centrum, po północ Polski. No i faktycznie przyniesie lokalnie intensywne opady deszczu. Do tego porywy wiatru do 80 km na godzinę, burze i lokalnie opady gradu.
0: Lokalne ulewy nie poprawiają też sytuacji z suszą hydrologiczną, bo opad szybko spłynie do rzek i kanalizacji, a nie głęboko w ziemię. Kolejne informacje o 10.20, teraz pogoda. Zachmurzenie na ogół duże, większe przejaśnienia na zachodzie, północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami opady deszczu, temperatura maksymalna na znacznym obszarze kraju od 12 do 16 stopni. Cieplej na krańcach południowo-wschodnich od 19 do 22 stopni. Chłodniej miejscami w pasie od Śląska i Małopolski po ziemię świętokrzyską od 9 do 12 stopni.
11: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Audycja Wspólna Sobota. Przy mikrofonach Anna Sobańda.
13: I Rafał Durowski. Dzień dobry, witamy.
12: Dzień dobry. To druga sobota, w którą mamy przyjemność się z Państwem przywitać. Będziemy tutaj przez najbliższe dwie godziny, czyli do godziny 12. I przygotowaliśmy dzisiaj kilka naprawdę ciekawych tematów i będziemy mieli bardzo ciekawych gości. A już na sam początek zapraszamy do Łodzi, gdzie porozmawiamy o adeptach sztuki aktorskiej.
13: 44. Festiwal Szkół Teatralnych startuje. Profesor Piotr Seweryński, dziekan Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki, jest z nami. Witamy, panie profesorze.
14: Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
13: Oglądamy spektakle dyplomowe przygotowane przez studentów publicznych wyższych szkół aktorskich. Właściwie dlaczego warto oglądać dyplomy, panie profesorze?
14: Myślę, że przede wszystkim dla niezwykłej energii, która towarzyszy tym prezentacjom. My co roku jesteśmy nieodmiennie zaskoczeni, zadziwieni, zachwyceni tym, jak to jest niezwykły przepływ, nie tylko na poziomie pozycji, na poziomie propozycji twórczych, artystycznych, ale również tej pasji i zaangażowania w to, co się robi. To po pierwsze. Po drugie, dlatego, że myślę, że to jest właśnie niezwykle zawsze oryginalne i nowe spojrzenie na wiele tematów, zarówno klasycznych, jak i współczesnych, a często przecież współtworzonych przez studentów, adeptów aktorstwa i reżyserów czy reżyserki.
13: Tak się mówi w środowisku, że spektakle dyplomowe to są tak jak motyle, bo żyją bardzo krótko. One żyją tylko przez jeden rok, wtedy kiedy studenci są na czwartym roku i nawet jeżeli wydarzy się arcydzieło na przykład, a wydarzają się, no to niestety już w kolejnym sezonie zobaczyć tego spektaklu nie będzie można.
14: No tak, to jest ta specyfika właśnie przedstawień dyplomowych, choć zdarza się czasami, że zwłaszcza te najbardziej, no, w cudzysłowie, popularne, czy te cieszące się największym zainteresowaniem przedstawienia, są jeszcze przez połowę kolejnego sezonu prezentowane. No, niemniej wiąże się to zawsze z tym, że w kolejnym roku przychodzi nowy rocznik i oni muszą przygotować kolejne przedstawienie, te swoje propozycje, zagrać swoje wymarzone role. No więc rzeczywiście muszą ustąpić miejsca ci, którzy grali w roku poprzednim.
12: W trakcie festiwalu przyznawane są nagrody, te najbardziej prestiżowe to nagrody Grand Prix. Proszę powiedzieć, czy zdobycie takiej nagrody to jest swego rodzaju taka złota karta dla przyszłych aktorów? Czy to jest taka przepustka do ról teatralnych w Polsce, w teatrach?
14: My staramy się tak rzeczywiście przygotować, organizować festiwal i zapraszać takich gości, którzy właśnie te szanse mogą studentom dać. Oczywiście nie zawsze przekłada to się bezpośrednio i tak zero-jedynkowo na angaże, na rolę, ale zauważamy, że rzeczywiście, no, śmiem twierdzić, w przeważającej ilości przypadków te nagrody czy wyróżnienia, ci, którzy je otrzymali, są potem widoczni, zauważani w tej przestrzeni już, no, profesjonalnej, kiedy mogą pokazać się na scenach teatrów repertuarowych czy w kinie, w telewizji.
13: Panie profesorze, przy okazji festiwalu łódzkiego powraca właściwie jak bumerang temat tego, czy aktorów przypadkiem na rynku nie jest za dużo, no bo mamy uczelnie w Warszawie, dwie w Krakowie, we Wrocławiu, w Bytomiu, Białymstoku, Gdyni, w Olsztynie. Wydaje się, że co roku na rynek pracy wchodzi około 100 młodych aktorów. No powiedzmy to szczerze i głośno, zresztą ten temat powraca wśród rozmów młodych studentów podczas łódzkiego festiwalu, że to jest okrutny zawód i że bardzo wielu z nich po prostu się nie udaje rozpocząć pracy w tym zawodzie, nie udaje się dostać etatów w teatrze. Na ile ten festiwal, który rozpoczyna się w poniedziałek, to są również takie targi pracy dla aktorów?
14: No, może nie w sposób bezpośredni, ale pośrednio na pewno. No to wynika z tego, że wielu chociażby reżyserów, reżyserek castingu, czy reżyserów filmowych, teatralnych, dyrektorów teatru również, czy twórców, artystów, aktorów przyjeżdża na festiwal i nie są to tylko pedagodzy, nauczyciele, studentów z naszych szkół publicznych polskich. No i w tej przestrzeni na pewno zdarza się, w zeszłym roku zresztą była taka sytuacja, że jeden z dyrektorów teatrów przyjechał z propozycją pracy dla co najmniej piątki aktorów, których chciał właściwie zatrudnić natychmiast od kolejnego sezonu. Więc rzeczywiście no, można powiedzieć, że jest to swego rodzaju targ miejsc wolnych, targi pracy, ale oczywiście no, staramy się, żeby nie to było istotą tego festiwalu. Choć rzeczywiście, ale to jest myślę pozytywne zjawisko, że no, dzięki właśnie tym spotkaniom, czasem formalnym, czasem nieformalnym, bo przecież funkcjonuje również nasz klub festiwalowy, studenci, studentki mogą spotkać się z twórcami, którzy zaproponują im ciekawą rolę, pracę w teatrze czy w filmie.
13: Nie wiem, czy to z naszej rozmowy wynikło jednoznacznie. Oczywiście festiwal jest otwarty dla widzów i te spektakle w miarę oczywiście możliwości wolnych miejsc w teatrach czekają na widzów z całego kraju. Panie profesorze, trochę na zakończenie. Przejrzeliśmy dokładnie program tegorocznego festiwalu. No i mamy, wydaje mi się, zaskakująco dużo klasyki. Ifigenia, Balladyna, Burza, Czarodziejska Góra, Don Giovanni, Trzy Siostry. O czym tą klasyką młodzi aktorzy nam opowiadają o swoim świecie? I dlaczego klasyką?
14: Mam wrażenie, że od pewnego czasu następuje zwrot nie tylko w tej przestrzeni uczelnianej, ale w przestrzeni teatralnej, czy kulturowej, czy kulturalnej w ogóle, jednak ku klasyce. Mam wrażenie, że coraz większa liczba twórców odkrywa w klasyce niezwykłą inspirację i to niekoniecznie przetwarzając ją czy adaptując ją jakoś współcześnie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że te przedstawienia, które pan wymienił, rzeczywiście odpowiadają na potrzeby czy na przemyślenia studentów, które wiążą się oczywiście ze współczesnością, z tym, co dziś ich interesuje, z tym, co dziś ich przyciąga. No a ponieważ możemy śmiało chyba powiedzieć, że klasyka jest uniwersalna, jeżeli chodzi o sprawy, problemy, tematy, stanowi przecież, tworzy archetypy, z których korzystamy dziś również, no to na pewno jest to taka przestrzeń, z której można korzystać, odnosząc właśnie te sprawy, o których tam twórcy piszą, do świata dzisiejszego, do problemów dzisiejszych, współczesnych. I to jest, myślę, wspaniałe, że to można połączyć, że można o tym opowiadać na swój dzisiejszy, współczesny sposób, wykorzystując wrażliwość człowieka no, dwudziestokilkuletniego. To jest bardzo cenne, uważam. I to spojrzenie właśnie, myślę, jest też niezwykle wciągające i przyciągające właśnie tę szerszą publiczność również, nie tylko tę publiczność tak zwaną branżową, prawda, która jest no, się rzeczy zainteresowana festiwalem, ale również widzów, którzy lubią teatr, kochają teatr i którzy w teatrze znajdują dla siebie coś, co i w sferze rozumowej i emocjonalnej niezwykle silnie do nich przemawia, a myślę, że możemy się pochwalić już po raz 44 wielkim zainteresowaniem naszej publiczności. Widzimy, że jest bardzo wielu wiernych widzów, także serdecznie zapraszamy wszystkich, bo to jest wydarzenie otwarte właśnie na wszystkich, którzy chcą w nim wziąć udział.
12: Tak, dlatego serdecznie zapraszamy wraz z panem profesorem. Przypomnę, profesor Piotr Seweryński, dziekan Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi, był naszym gościem. Dziękujemy za tę rozmowę, a już po informacjach TOK FM
13: przeniesiemy się do Sycylii. Będzie to, obiecujemy, przepyszna rozmowa.
11: Autopromocja. Nowość w TOK FM.
15: W każdą niedzielę, tuż po godzinie 16, rusza globalne popołudnie. Zabierzemy Was na tak zwane peryferia świata. Porozmawiamy o wydarzeniach i historiach z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. I nieważne, czy będziemy w Delhi, Bamako czy Caracas. Nie chcemy gonić za kolejnymi nagłówkami, tylko próbować poznać i zrozumieć zmieniający się świat.
11: Globalne popołudnie. W każdą niedzielę po 16.
15: Zapraszają Krzysztof Story,
16: Wojciech Jagielski
17: i Doma Matejko.
11: Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
18: Reklama.
19: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
20: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
21: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
22: To nie może być przypadek.
23: Nie, to Kaufland Card Extra.
24: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
25: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
26: Citroen.
27: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
28: To co, Marian? Rowery?
29: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
28: A raty jakie mają?
29: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
28: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
29: No właśnie. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
27: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 10.21, informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam. Pentagon planuje obniżenie rangi dowództwa sił lądowych w Europie i Afryce. Ma to być część reorganizacji amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie. Według informacji portalu Notus, zmiana wpisuje się w politykę administracji Donalda Trumpa w sprawie gruntownej przebudowy amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Estońskie przejścia na wschodniej granicy zamknięte na noc w reakcji na incydenty z udziałem rosyjskich służb, poinformował tamtejszy resort spraw wewnętrznych. Pod koniec zeszłego roku rosyjscy strażnicy przekroczyli linię kontrolną na rzece Narwie i zeszli na falochron znajdujący się po estońskiej stronie. 100 jachtów zatrzymowanych w portach na Sardynii i zupełnie nieznanych włoskiemu fiskusowi odkryła Gwardia Finansowa. Ich właściciele są zameldowani we Włoszech, ale jednostki te, niektóre luksusowe, pływały pod banderami innych państw, podały media informując o policyjnej operacji pod kryptonimem Red Jack. Kolejne informacje o 11.40.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Słuchają Państwo audycji Wspólna Sobota. Anna Sobańda i Rafał Turowski. Witamy ponownie. Teraz przenosimy się na południe kontynentu.
12: A naszą gościnią w tej podróży będzie pani Karolina Wiszniewska, twórczyni Italia i Cucina, bloga i profilu na Instagramie poświęconego Włochom, ich kuchni i kulturze oraz autorka książki, która właśnie ukazała się na rynku, książki Sycylia, smak południa. Dzień dobry pani Karolino.
13: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
12: Pani Karolino, w swojej książce już na początku pisze pani o tym, że poznając Włochy i będąc już pod ich ogromnym urokiem, bardzo długo broniła się pani przed podróżą na Sycylię. Dlaczego?
3: Dlatego, że Sycylia już wtedy była bardzo popularna i wszędzie, z każdej strony słyszałam tylko zachwyty na jej temat i myślałam sobie, że jest wiele regionów Włoch, które są niedocenione i bardzo mało znane i próbowałam się skoncentrować na tych właśnie miejscach, które nie były tak rozpromowane. Dlatego też odkładałam podróż na Sycylię bardzo długo. Dzisiaj mogę powiedzieć, że trochę żałuję.
13: Tak, bo ta książka jest nie tylko swojego rodzaju przewodnikiem po Sycylii, przewodnikiem również kulinarnym, ale ja ją czytałem, pani Karolino, jako takie ogromne wyznanie miłości do tego miejsca.
3: Tak, trochę tak jest rzeczywiście, bo o ile ja widzę na Sycylii wiele problemów i rozumiem jej trudną historię, o tyle moje serce zostało tam i pokochałam to miejsce naprawdę chyba jak żadne inne jeszcze do tej pory.
12: W książce, jak sama nazwa sugeruje, skupia się pani na smakach, sycylijskich smakach. Kuchnia włoska jest kuchnią znaną na całym świecie. Ona we wszystkich rankingach zwykle albo wygrywa, albo znajduje się na podium jako ta jedna z najsmaczniejszych i też najzdrowszych. Czy kuchnia sycylijska różni się, czy wyróżnia się czymś od tej kuchni włoskiej z kontynentu?
3: To, co ja zawsze mówię osobom, z którymi rozmawiam albo które spotykam w swoich podróżach, to jest to, że kuchnia włoska nie istnieje. Istnieje kuchnia regionalna i każdy region ma swoje specjały. Natomiast rzeczywiście kuchnia sycylijska jest wyjątkowa, bo widać w niej wpływy różnych dominacji, które się przewinęły przez ten kontynent, na przykład arabskiej. I w kuchni to doskonale widać.
13: A to nie jest tak, pani Karolino, że jednak pizza i pasta są ogólnowłoskie?
3: Tak, pizza i pasta są ogólnowłoskie, oczywiście, ale jakby za rozpromowanie pizzy, pizza kiedyś była daniem biedaków. Rozpromowali to Włosi, którzy wyemigrowali do Ameryki i stamtąd ona się rozprzestrzeniła na całe Włochy. Pasta tak, ale w każdym regionie ona ma swoją specyfikę. Mhm.
12: To jaka jest specyfika pasty na Sycylii? Jaką pastę trzeba zjeść, żeby poczuć sycylijski smak?
13: A jaką pizzę?
3: No i to jest właśnie znowu bardzo ciekawe, bo w różnych częściach Sycylii te typowe makarony na przykład są różne. W Palermo i w zachodniej części bardzo popularną i taką jedną z podstawowych past jest pasta con le sarde, podawana z sardelami, z dzikim włoskim koprem, z pinolami, rodzynkami. To jest bardzo charakterystyczne danie dla tej części Sycylii. Tak.
13: O matko.
3: Ale to jest naprawdę dobre.
13: Sardele i rodzynki.
12: Musisz pojechać, Rafał,
13: i sardele i rodzynki nie przekona mnie pani.
3: Tak, tak. One są bardzo delikatne i wcale nie ma ich dużo, więc tak naprawdę to nie jest tak, że się je bardzo wyczuwa. Mhm. One dodają tylko takiej delikatnej słodyczy do tego, tego makaronu. Natomiast na wschodzie z kolei bardzo charakterystyczną pastą jest pasta alla norma, czyli z makaron z sosem pomidorowym, smażonym bakłażanem i serem ricotta salata.
13: Mhm. A jeśli chodzi o pizzę?
3: Jeśli chodzi o pizzę, to tutaj nie ma żadnych specyficznych pizz. To jest po prostu pizza taka jak wszędzie indziej we Włoszech już w tej chwili.
12: Czyli włoska. Sycylia znana jest też z pistacji, z pysznych pistacji. Myślę, że większość z nas próbowała kiedykolwiek cornetto z kremem pistacjowym, ale proszę powiedzieć, w jakiej formie też tych pistacji jeszcze należałoby na Sycylii spróbować?
3: No ja polecam w formie wytrawnej, czyli makarony z przeróżnymi sosami na bazie pesto pistacjowego, czyli takich zmielonych pistacji z oliwą. I różnymi dodatkami. Mogą to być dodatki w formie krewetek, borowików. No w sumie to tak.
12: Czyli pistacje,
3: to mi przychodzi do głowy.
12: Pistacje w formie wytrawnej. Ale myślę, tak, że no nie możemy rozmawiać o kuchni, nie mówiąc o słodyczach. Ja to zawsze
13: poczekaj, Ania, jeżeli mogę, bo zanim do słodyczy dojdziemy, ja muszę panią zapytać o to. A mianowicie, jak smakuje kanapka ze śledzioną?
3: No to jest trudne pytanie, bo są fani tych kanapek, natomiast w ogóle podroby mają smak bardzo specyficzny i bardzo intensywny. Ta śledziona i płucka są długo gotowane i potem smażone w tłuszczu, więc one mają intensywny smak. Zaskoczyło mnie to pozytywnie, natomiast nie zostałam fanką tej kanapki. To nie jest coś, czego szukam zaraz po przyjeździe. Natomiast jest to rzecz, którą warto chyba spróbować, żeby sobie swoje zdanie wyrobić, bo znam wiele osób, które przepadają za tym.
12: No to proszę, wróćmy już do tych słodyczy.
13: Wróćmy.
12: Pani Karolino, czego słodkiego należy na Sycylii spróbować?
3: Wszelkich słodyczy z ricottą.
12: O, i to też nietypowe, przykład, bo ricotta chyba jest słona trochę w smaku.
3: Ona jest słonawa, ale w wypiekach się ją słodzi i właśnie ta słoność połączona ze słodyczą daje bardzo wyjątkowy smak, a moją ukochaną rzeczą właśnie w zachodniej Sycylii, czyli w Palermo, są smażone bułeczki iris. To jest taki trochę pączek, który jest napełniany ricottą i smażony w głębokim tłuszczu. Czyli puszyste ciasto drożdżowe, wypełnione po brzegi tą ricottą. Jest to coś, co polecam każdemu.
12: No, brzmi pysznie. Pani Karolina, a proszę teraz nam trochę opowiedzieć, bo w książce też pani o tym pisze, że to bronienie się przed Sycylią polegało też na tym, że bała się pani tych tłumów turystów, które faktycznie Sycylię odwiedzają. Sycylia jest rozsławiana też w filmach, serialach. Jest zdecydowanie takim miejscem popularnym turystycznie.
13: No też low cost latają na Sycylię również z Polski, więc dlatego to jest popularne miejsce.
12: Czy da się tę wyspę zwiedzać i poznawać jej smaki, unikając tłumów turystów?
3: Oczywiście. Da się wyjeżdżając z dużych miast, bo jak tylko się wyjedzie poza miasta, które są takimi turystycznymi ośrodkami i miastami przy okazji lotniskowymi, to docieramy do tak zwanej sycylijskiej wsi, która już jest przeważnie pusta.
12: I podejrzewam, że tamte smaki są też bardziej autentyczne niż w tych dużych miastach, gdzie pełno jest restauracji tworzonych pod turystykę.
3: Oczywiście, dlatego że w tych małych miasteczkach najczęściej są jedna albo dwie restauracje, które są przeznaczone dla ich mieszkańców. W związku z tym te smaki i ta kuchnia jest lokalna, oparta na składnikach naprawdę dobrej jakości i ceny też są dużo niższe niż w miastach turystycznych.
13: Mhm. Czyli w tych miastach turystycznych pewnie te knajpki, które są gdzieś przy starówkach, gdzieś w centrach, to one są no właśnie pod turystów, że tak powiem, prowadzone, czyli trzeba uważać i na ceny, i na jakość, jak rozumiem.

0: amerykańskiego kontyngentu wynoszącego 10 tysięcy żołnierzy. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób na chwilę straciła przytomność, w wyniku czego osunęła się kilka metrów po skałach, doznając urazów głowy i kończyn. Pozostała czwórka turystów została sprowadzona przez ratowników, a następnie przewieziona samochodem do szpitali. Na koniec jeszcze informacja sportowa. Apoloniusz Steiner jest jedynym kandydatem na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, ogłosiła federacja, a wybory zaplanowano na 13 czerwca. Kolejne informacje o 11.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Audycja Wspólna Sobota. Przy mikrofonach Anna Sobańda i...
3: Rafał Turowski.
2: Tak jest, przepraszam.
3: Ania, musiało w którymś momencie do tego dojść.
2: Tak, tak, musiało.
3: Musiało w którymś momencie do tego dojść. Doktor Agata Honcia, językoznawczyni z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Pani doktor, z jednej tylko piosenki, dość współczesnej. No szkoda słów. Sowa nic nie znaczą. Z wystąpienia polityka, młodego zresztą. Służby coś zrobiły. Służby zawiniły. No i wszystko na to wskazuje, z tych dwóch tylko przykładów, myślę, że przytaczać ich można więcej, że z języka mówionego znika nam to słynne, gladkie L.
4: To słynne nie znika. Siedziała małpa na plocie i jadła słodkie lakocie. W starych filmach to jeszcze usłyszymy.
3: Ale młodzież powiedziałaby sotkie.
4: Tak, dlatego, że młodzież mówi różne rzeczy i nie tylko młodzież. Myślę, że tutaj warto powiedzieć o wielu zjawiskach, ale po pierwsze o tym, że to, co zanika teraz, jak państwo mówią, a tak naprawdę co wyrzucamy, tak wymiatamy, dlatego, że jesteśmy niestaranni, gdy mówimy często, potocznie, to jest głoska ły, ły. Taka głoska wargowa, którą się bardzo trudno wymawia. I gdy się śpieszymy, zwłaszcza w języku właśnie takim prywatnym, mówionym, nie mamy czasu, pędzimy, myśli nam gonią, to zapominamy o tej trudnej głosce ł, rezygnujemy z niej, no bo ona jest trudna, a ludzie z natury są leniwi. Po co się wysilać, skoro można się nie wysilać? A ta druga głoska, czyli l, przedniojęzykowo-zębowe, o, to zanikła już dawno temu. Jakieś 100 lat temu jeszcze gdzieś, jeszcze się utrzymywała powszechnie i dzisiaj tylko niektórzy ją jeszcze wymawiają. Została zastąpiona przez to ł, bardzo trudne w wymowie i rzeczywiście wymiatane w języku potocznym, ale w niektórych gwarach trzyma się ł bardzo dobrze. Tam, gdzie słyszymy łociec, łokno, łotworzyć, łoni, to jest gwarowa wymowa, bardzo, bardzo naturalna i powszechna w Małopolsce, w Wielkopolsce i na Śląsku.
3: Ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby w mowie potocznej tego rodzaju, nie chcę powiedzieć, że niechlujność, ale taka...
4: Niechlujstwo, może tak, to jest niechlujstwo, nie, nazwijmy
3: my się zrozumiemy, prawda? Natomiast w momencie, w którym mamy jakiś taki przekaz oficjalny bardziej, jak na przykład utwór, który, no powiedzmy sobie szczerze, został jednak nagrany, no to można byłoby troszkę więcej włożyć wysiłków w takie, no nie mówię, że już piękne, ale jakieś takie staranniejsze.
4: Przynajmniej staranne
3: wykonanie.
4: Właśnie, prawda? Tak całkowicie się zgadzam. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby odróżnić sytuacje, w których mówimy, odróżnić sytuacje prywatne, w których pozwalamy sobie na więcej, no bo jesteśmy tam prywatnie. Jesteśmy Anią, Zosią, Kasią, Marysią, Tadzikiem, rozmawiamy z mężem, żoną, przyjacielem, dzieckiem i mamy większą swobodę, bo właśnie jesteśmy prywatnie. Więc takie sytuacje chyba dobrze odróżnić od sytuacji oficjalnych, w których występujemy w jakiejś roli, prawda? W roli dziennikarza, w roli autora, w roli wykonawcy, w roli kogoś, kto się zwraca do osób obcych, którym się po prostu należy szacunek. I to, jak mówimy, forma, której używamy, wymowa jest wyrazem szacunku, a w każdym razie według mnie powinna być. Jeżeli byśmy tutaj zaczęli faflunić, to nasi słuchacze mieliby pełne prawo do tego, żeby się poczuć zlekceważeni. I tak samo właśnie to zjadanie, to jest takie zjadanie potoczne głosek, może być odebrane jako wyraz braku szacunku. Ta niestaranność, no człowieku, nie włożyłeś tyle wysiłku, żeby wystarczająco dużo wysiłku, żeby się wypowiedzieć starannie, przez to nie rozumiem tego, co mówisz. Zauważmy, że to połykanie głosek, sowa zamiast słowa, może prowadzić do przekazania innego sensu. A więc nie dbasz o mnie, o słuchacza, a więc no przykro mi, nie lubię cię.
3: Włożyłeś... mniej wysiłku.
2: Czy to nasze niedbalstwo, wspomniała już pani o tym,

0: że ono często wynika z pośpiechu.
1: Tak.
0: A czy wpływ na nie może mieć, mogą również mieć media społecznościowe?
1: A, oczywiście, że tak.
0: Rolki, czyli im szybciej, tym lepiej.
1: Im więcej dopaminy, tym lepiej, im więcej, im więcej, im więcej. W końcu się zapętlamy, jesteśmy takimi chomikami w karuzelach. No i jeżeli ktoś nas nie wysadzi z tej karuzeli, to to się może źle skończyć. Dla chomika się to źle kończy, dla ludzi to się źle kończy. Tak, media społecznościowe i w ogóle takie przyspieszenie światowe, nie kulturowe, tylko chyba mentalne,
0: uważam, że też,
1: tak, robi nam dużą krzywdę. I gdy się tak śpieszymy, gdy obserwujemy, że świat goni, świat pędzi, wszyscy się kręcą jak na karuzeli, to być może coś takiego się dzieje, że język też nam pędzi, wargi nam pędzą, wszystko w nas pędzi, albo mamy poczucie, że sami no po prostu musimy przyspieszyć, pędzi, by zdążyć na czas, a to nie, lepiej zwolnić. Im wolniej, tym myśli możemy zebrać, możemy usłyszeć to, co myślimy i możemy wypowiedzieć się staranniej, a zatem lepiej.
2: Czyli podczas egzaminu, jeżeli studentka, student mówi przed panią doktor, że byłem na egzaminie albo widziałem film, to pani doktor raczy interweniować.
1: Jeżeli to jest egzamin z fonetyki, tak, to raczę interweniować, tak? A jeżeli to jest egzamin z innego przedmiotu, czy dotyczący innych zagadnień...
2: To raczy pani doktor machać ręką.
1: To raczę machać ręką, aha, tak? Żeby nie stresować dodatkowo studenta biednego.
0: A czy to, czy teraz mówimy, to czy to faktycznie jest takie niedbalstwo, o które powinniśmy walczyć? Znaczy, czy o to prawidłowe wymawianie? Czy być może to jest jakaś zmiana, która nastąpi w języku? I
2: ponieważ
0: faktycznie...
2: Inteligencja, przepraszam, że ci wejdę w słowo, podpowiada mi o zgrozo, że to jest zjawisko normalne, bo dzięki niemu język ewoluuje, a jest to pożądane.
0: Tak.
1: Ech, sztuczna inteligencja, jak sama nazwa wskazuje, jest sztuczna, a zatem niezbyt mądra. Nie ma mózgu, nie ma umysłu, wie, to znaczy w cudzysłowie wie, zassała tylko to, co jest w internecie, a w internecie jest wszystko. Są rzeczy mądre i rzeczy niezbyt mądre. Bardzo serdecznie zniechęcam do ufania sztucznej inteligencji, ponieważ ona naprawdę nie ma umysłu.
2: Czyli mnie okłamała.
0: Ona podobno kłamie w żywe oczy.
1: Tak, kłamie, halucynuje, nie wierzmy temu, naprawdę. Nie, wydaje mi się, że to, że oczywiście upraszczanie grup spółgłoskowych, upraszczanie wymowy samo w sobie jest zjawiskiem naturalnym, ale właśnie wynika z tego pośpiechu i dotyczy nie tylko głoski ły, ale także wielu innych głosek. Gdy mówimy warszawski zamiast warszawski, krakowski zamiast krakowski, to tam z kolei połykamy literkę w wymawianą jako f w tym zakończeniu. I to też wynika właśnie z pośpiechu charakterystycznego dla języka mówionego.
2: Ale razi mniej. Może.
1: Pana redaktora razi mniej, kogoś innego może razić bardziej.
2: To przepraszam.
1: To zależy. Możemy mieć różne odczucia. Ale nie sądzę, żeby to był kierunek ewolucji naszego języka. Nie. Poza tym, taka ewolucja, jakiej ludzie sobie życzą. Jeżeli będziemy chcieli, żeby głoska ł zanikła, no to ona zaniknie, ale nie wydaje mi się, żebyśmy tego chcieli. Choćby dlatego, że chcemy jednak odróżnić kłuć od kuć. Właśnie od właśnie. Wolimy jednak właśnie, a nie właśnie, czyli spory, kłopoty i tak dalej, awantury. Właśnie tak. Wydaje mi się, że jednak ten wysiłek artykulacyjny, czyli fonetyczny, doceniamy, gdy słuchamy osób wymawiających różne wyrazy niestarannie. Wtedy myślimy, nie fafluncie, nie opluwajcie nas tą niestaranną wymową. Wybieramy jakość, a nie jakoś. Dlatego dobrze, sztuczna inteligencja niech sobie mówi, co tam chce. Wszystkiego dobrego. My miejmy własny rozum.
2: Pani doktor, dobrze, to mamy literkę E omówioną, to mamy temat drugi, na który zwróciliśmy uwagę, mianowicie jesteśmy wiernymi widzami reklam z Anią. No bo to człowiek chce pójść do sklepu i wiedzieć, ile za to zapłaci. A jak cena jest niska, no to czym prędzej się uda do tego sklepu. No i proszę bardzo, mamy w sklepach sukienki już od 18 zł do kupienia, ale telefony mamy od 499 do kupienia.
1: Odmiana trudna.
0: Znika nam odmiana, tak.
1: Rzeczywiście coś takiego się dzieje. O nie, ona na szczęście też nie znika. Odmieniamy wyrazy, co więcej. Jeżeli cokolwiek da się odmienić, to na szczęście natura naszej gramatyki jest tak silna, że to odmieniamy. Czasem nawet aż za bardzo. Ale tutaj wydaje mi się, że twórcy tych reklam mogli sobie nie poradzić z liczebnikami. To nie jest trudne. Coś tam od 18 zł przy okazji, od 499 czy tam iluś, nieważne, złotych coś tam jest. Człowiek, który zna język polski, zrozumie formę dopełniacza liczebników głównych, naprawdę.
2: Wydaje mi się, że twórcy tych reklam myślą, że nie zrozumie.
1: Być może tak, czyli nas obrażają, tak?
2: Czuję się trochę obrażony, nie będę ukrywał, tak.
0: Ja bym poszła jednak w niedbalstwo, że to chyba jest...
2: Ale to, taka... Ania, to w jednej reklamie, natomiast włącz telewizor i we wszystkich się to pojawia, że ceny są podane w mianowniku. Jeżeli od, to nie ilu, tylko ile.
1: Ja na szczęście nie mam telewizji, więc nie oglądam tych
2: Niestety
1: reklam.
2: Zdarzają się również w reklamach radiowych te błędy.
1: Aha, no to nie popełniajmy ich. Naprawdę każdy użytkownik polszczyzny zrozumie odmienione formy liczebnika. Może też coś takiego tutaj działa, taki mechanizm quasi-markowania. Czasami twórcy reklam nie odmieniają nazw marek produktów w reklamach po to, żeby utrwalić tę formę mianownikową, bo tak reklamodawca sobie życzy, żeby ten mianownik się utrwalił, czyli ta forma podstawowa, żeby tak zapadła w pamięć ta podstawowa nazwa marki.
2: Co jest błędem.
1: I co jest oczywiście zwykle błędem, tak jest. I może coś podobnego tutaj dzieje się z liczebnikami przy cenach. Chodzi o to, żeby w umyśle tego, jak zakładają prawdopodobnie niemyślącego odbiorcy, forma, którą usłyszy, czyli forma podstawowa, spięła się, skleiła się z cyferkami, które widzi w sklepie. No ale jednak forma dopełniacza też się sklei, naprawdę.
2: To jest piękny przypadek w ogóle.
0: Może to jest
2: naprawdę
0: taki patent na to, żeby zwrócić naszą uwagę. Panie. Rozmawiamy o tym. Rafał zapisał sobie, ile kosztuje, nie wiem, czego dotyczyły te ceny, więc może to jest taki błąd zamierzony.
1: No może, tak.
2: Czyli chociaż prowokacja.
0: Szukam wytłumaczenia.
2: Czyli prowokacja, tak.
0: Tak, pani doktor, a czy pani sobie przypomina jeszcze takie właśnie niedbałe błędy, które pojawiają się w ostatnim czasie często w naszym języku?
1: No, jest ich bardzo dużo, oczywiście. Wyobraźmy sobie, i to są błędy, które wynikają czasami właśnie z połykania głosek, czasami z uproszczeń głosek. Czask, trzeba. 333. To jest wymowa...
2: A to nie są
0: to regionalizmy? To jest jakiś regionalizm właśnie też.
1: I to w wymowie regionalnej, małopolskiej, to jest oczywiście wszystko bardzo dobre, ale w normie ogólnopolskiej już niedobre. Oczywiście idą, robią. Koszmarny błąd, karygodny. To też jest charakterystyczne dla wymowy południowej Polski, zachodniej i częściowo Pomorza, ale w normie ogólnopolskiej to jest błąd. Czyli jeżeli politycy tak mówią, jeżeli osoby publiczne tak mówią, jeżeli ktokolwiek tak mówi i nie jesteśmy w danym regionie, to mamy do czynienia z błędem językowym. Ale też są błędy wynikające z hiperpoprawności. Europa, hydraulik. No nie, Europa, hydraulik, audio. Audiotele.
2: Ale również 500.
1: I właśnie 500, tak, wymowa literowa, czyli to są tak zwane ortografizmy. Albo 600, o nie. 600 to jest wymowa wzorcowa, liczebnik tego liczebnika 600, czyli taka wymowa, w której troszeczkę upraszczamy, ale nie do końca. 600, nie 600 i nie 600. 600 wymowa bardzo potoczna, 600 ortografizm hiperpoprawny, czyli niepoprawny, 600 pięknie wzorcowo.
0: No ale patrzcie, jak tu się nie pogubić. Niektóre słowa trzeba wymawiać dokładnie.
2: Hiper dokładnie,
0: a w innym przypadku jest to już błąd, więc wiem, domyślam się, że mogą być osoby, które czują się zagubione.
1: Tak, mają do tego prawo, dlatego warto sięgać do słowników na przykład, do
2: Pani
1: różnych
2: doktora,
1: źródeł. Tak.
2: Może w ogóle my się po prostu czepiamy trochę tutaj.
0: Może nie ma o co
2: prowadzą,
0: kopii,
2: nie ma o co puszyć kopii, język się zmienia, no to niech się zmienia, no przecież nic na to nie poradzimy, ani pani jako językoznawczyni, ani my jako redaktorzy, no zmienia
1: jak
2: się. No to
1: nie, jak to nie poradzimy? Poradzimy, ale nie chodzi o nakazywanie czy zakazywanie, tylko chodzi o propagowanie wzorców. Natura ludzka jest taka, że człowiek raczej naśladuje, raczej odtwarza niż tworzy. Nawet jeżeli nam się wydaje, że jesteśmy bardzo twórczy, to nie, jako gatunek jesteśmy odtwórczy. I jak to działa? Im więcej słyszymy przykładów wymowy starannej, tym chętniej właśnie automatycznie odtwarzamy, naśladujemy tę wymowę staranną. Im więcej słyszymy, przepraszam, nazwę to po imieniu, byle jakości wokół, tym chętniej, łatwiej naśladujemy tę byle jakość. Są środowiska, są zawody, które są postrzegane jako normotwórcze, takie wzorcotwórcze, na przykład dziennikarzy, za takich właśnie się uważa, za propagatorów i za takie nośniki normy językowej, wzorca językowego. Więc, panie redaktorze, jest pan odpowiedzialny jakoś poniekąd.
2: Spróbujemy
1: za to,
2: to
1: jak
2: jakoś
1: ludzie
2: wziąć
1: mówią.
2: Na klatę.
1: Weźmy to na klatę wszystko.
2: Doktor Agata Honcia, językoznawczyni z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, była naszą gościnią.
0: Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. A już po informacjach TOK FM zapraszamy na rozmowę o Hamlecie po śląsku. Zastanowimy się nad tym, jak ten spektakl będzie wyglądał i brzmiał i jak powstawał. Także zapraszamy serdecznie.
3: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: niskie ceny.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Rząd zapewnia, że decyzje Pentagonu w sprawie wysłania do Polski pancernej brygady nie mają przełożenia na nasze bezpieczeństwo. U nas polityczne komentarze. Możliwe szczątki kosmicznej rakiety dziś na polskim niebie. Powiemy, gdzie można się tego spodziewać. A w tych informacjach także problemy podmiejskich gmin. To nasz temat weekendu. Minęła 11. Informacje TOK FM, Emil Górny, dzień dobry. Informacje o tym, że USA odwoła wysłanie 4000 żołnierzy do Polski, nie są sprawdzone. A po stronie Ministerstwa Obrony jest pewien chaos informacyjny, mówił w wyborach w toku Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
4: Trzeba ten chaos informacyjny, jakby to powiedzieć, naprawić, bo dopiero jak będzie do końca wiadomo, o co chodzi, to wtedy strona Kancelarii Prezydenta będzie mogła się zaangażować w negocjacje, w rozmowy ze stroną amerykańską.
3: A w tej sprawie wszelkie spory polityczne należy odłożyć na półkę, stwierdził Janusz Cieszyński z PiSu.
5: Dla polskiego bezpieczeństwa jest prosta alternatywa. Albo Amerykanie, albo 5000 hełmów z Niemiec. I doskonale wiemy, bo się przekonaliśmy na szczęście na Ukrainie, a nie w Polsce, że kiedy przychodzi prawdziwe zagrożenie, to świadomość sytuacyjna, najnowocześniejszy sprzęt, realne wsparcie i pieniądze przychodzą ze Stanów Zjednoczonych.
3: Chaos jest, ale w Stanach Zjednoczonych, mówił z kolei Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej.
6: Mimo wszystkich zastrzeżeń do deklaracji Trumpa, które raz są wycofywane i tak dalej, uważam, że jego deklaracje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce były serio, były publicznie, więc wydaje mi się, że to było trochę poza nim.
3: Pentagon dotąd nie przedstawił pełnych wyjaśnień dotyczących powodów decyzji o odwołaniu wysłania 4000 żołnierzy do kraju. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed możliwym wejściem w atmosferę szczątków rosyjskiej rakiety. Choć najbardziej prawdopodobny obszar upadku to okolice Afryki, eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówił Rafał Grabiański z portalu Urania.pl.
7: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe, bo ten obiekt, orbita tego obiektu przechodzi właśnie nad Polską w momencie tego zagrożenia, kiedy już ten obiekt po prostu przez opór atmosferyczny może na tą ziemię spaść.
3: Obiekt Fregat, czyli górny stopień rosyjskiej rakiety, wraca na ziemię po wyniesieniu 16 satelitów telekomunikacyjnych.
7: Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, no to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
3: Rosyjski element rakiety o masie około tony może wejść w atmosferę od do jutrzejszego popołudnia, a wśród potencjalnych obszarów zagrożenia wymieniane są wschodnie rejony Polski. Krakowski Alarm Smogowy stworzył specjalną platformę internetową, by mieszkańcom metropolii łatwiej było poruszać się bez samochodu. Aplikacja pozwala zgłaszać pieszym, rowerzystom czy użytkownikom komunikacji miejskiej bariery, na które napotykają w trakcie podróży do Krakowa bądź przemieszczania się po mieście. Na linii jeszcze raz Kraków i nasza reporterka Katarzyna Munarczyk. Kasiu, no to jak to ma działać?
8: Chcemy pomóc rozwiązać problemy mieszkańców Krakowa i metropolii, z którymi borykają się każdego dnia. Chodzi o to, żeby osoby, które rezygnują z aut, miały realne wsparcie, mówi Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego.
9: Chodzi o takie low-hanging fruit, czyli nisko wiszące owoce. Problemy, które da się rozwiązać minimalnym nakładem środków i finansowych, i biurokratycznych, a które znacznie poprawią przemieszczanie się po mieście.
8: Przykładów jest wiele, zauważają przedstawiciele Alarmu.
9: Na przykład słynne przejścia liczne na alejach, na których pieszy nie ma możliwości przejścia całej ulicy za jednym razem, ponieważ musi czekać prawie 2 minuty na to, żeby zmieniło się światło. Musi oddychać spalinami, musi marnować czas.
8: Obsługa platformy jest bardzo prosta i intuicyjna. Wszystkie zgłoszenia zaznaczane na specjalnej mapie alarm przekazywał będzie urzędnikom, oczekując na rozwiązanie problemu.
3: A Polacy chętnie wyprowadzają się z dużych miast na wieś, najczęściej do ościennych, obwarzankowych gmin. To głównie rodziny z dziećmi szukające tańszych nieruchomości, a także ucieczki od miejskiego zgiełku. Zjawisko nazywa się suburbanizacją i poświęcony jest temu temat weekendu TOK FM. Duży przyrost nowych mieszkańców w krótkim czasie oznacza jednak dla gmin duże kłopoty infrastrukturalne. Na linii jeszcze raz Bydgoszcz i reporterka TOK FM Agnieszka Wnarska. Agnieszko, no to w takim razie o jakich problemach mówimy?
10: Podbydgoska gmina Osiel
0: Polsko buduje za 60 milionów złotych nową szkołę podstawową dla 650 uczniów kosztem innych inwestycji, bo pozostałe placówki są przepełnione. Gmina ma też problemy z mediami. Od kilku lat ogranicza przyłączanie nowych domów do sieci kanalizacyjnej, bo Bydgoszcz nie jest w stanie przyjąć tak dużej ilości odpadów. Potrzebna jest nowa oczyszczalnia ścieków i jest pomysł, by zbudować ją wspólnie z sąsiednią gminą Dobrcz, mówi wójt Osielska Janusz Jedliński.
10: Jest to ogromny wydatek dla jednej gminy, około 100 milionów, także nie wyobrażam sobie przy braku współfinansowania zewnętrznego, żebyśmy jako jedna gmina mogli sobie z tym poradzić.
0: Mieszkańcy chcą mieć udogodnienia, jak w mieście, chociażby utwardzone ulice, ale jednocześnie wielu z nich nie płaci tu podatków. W Osielsku mieszka już niemal 20 tysięcy osób, ale 2 tysiące nie jest zameldowanych. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
3: Więcej na ten temat piszemy na portalu tokfm.pl. Kolejne informacje o 11.20, teraz pogoda. W ciągu dnia popadać może niemal w całej Polsce, czy w centrum, na północy i zachodzie możliwe jeszcze przejaśnienia. Na termometrach od 11 stopni w Katowicach, przez 14 w Warszawie, 15 w Szczecinie, Gdańsku i Wrocławiu, 16 w Poznaniu, Lublinie i Bydgoszczy, do 18 na Podkarpaciu, tam najcieplej, ale możliwe też burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: To jest audycja Wspólna Sobota. Przy mikrofonach Anna Sobańda i Rafał Turowski. Jest godzina 11.06 i zapraszamy Państwa teraz do Katowic.
12: Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, reżyser Hamleta po śląsku w przekładzie Mirosława Syniawy jest z nami. Dzień dobry, panie Robercie.
13: Kłaniam się nisko, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
12: Wczoraj była premiera, jak poszło?
13: No, niespodziewanie fantastycznie dobrze. Przyjęcie publiczności było entuzjastyczne. No, dawno czegoś takiego nie przeżyliśmy, no więc czekam, co będzie dalej.
12: Panie Robercie, no bo mówi się, że zagranie Hamleta dla aktora, który gra główną rolę, no to jest takie jedno z najważniejszych wyzwań aktorskich. A co dopiero dla reżysera, prawda? Co było najtrudniejsze w tej realizacji?
13: No myślę, że najtrudniejsze było to, żeby znaleźć jakiś pomysł, który po pierwsze by sprawiał, że ten Hamlet byłby nieco inny od wszystkich pozostałych Hamletów, no bo w tym roku w teatrach jest chyba, nie wiem,
12: 9, tak mi się wydaje.
13: No u nas w okolicy są 3, bo jeden jest u mnie w Sosnowcu, jeszcze w Tychach jest taka kompilacja Hamleta i Macbetha, więc żeby znaleźć po prostu jakiś swój własny rytm i propozycję interpretacyjną, która byłaby nieco inna od tego wszystkiego, co już widzieliśmy. Znaczy wszystko już było w teatrze również, no ale Hamleta po śląsku nie było jeszcze. Więc myślę, że to był ten najważniejszy trop, że Mirek Syniawa, który wcześniej przetłumaczył znakomicie Tkaczy, czyli Tkoczy, u nas tak się nazywa, ta sztuka Hauptmana, noblisty, świetnie wyreżyserowanych przez Majkę Kleczewską, no teraz przełożył Hamleta, no i przez 2,5 godziny aktorzy, z wyjątkiem jednej postaci, gadają po śląsku.
12: A to jest tak, że... cała obsada godo? Czy aktorzy musieli się uczyć i roli, i gotki?
13: No oczywiście jest część aktorów, którzy organicznie posługują się językiem śląskim, z uporem będę mówił językiem, nie gwarą, a część musiała, no coś już grała, też wcześniej trochę się musiała potuczyć. Mieliśmy śląskiego native speakera, Rafała Szymę, który ich pilnował. No ale to są też, uspokajam część z Państwa, są napisy w języku polskim, zresztą też z nowego tłumaczenia profesora Tadeusza Sławka, który grał w tym spektaklu z obecnym rektorem Uniwersytetu Śląskiego Grabarzy, więc tam jest parę dodatkowych elementów ciekawych, a w roli Fortinbrasa, który mówi jako jedyny w tej sztuce po polsku, gra dyrektor Teatru Słowackiego Krzysiek Głuchowski.
12: No zresztą nie po raz pierwszy na deskach Teatru Śląskiego.
13: No tak już tam się śmieję u niego Słowaku, że powinien dostać etat aktorski u mnie, bo wcześniej zatrudniła go Agata Duda-Gracz, dość genialnego przedstawienia, również Caravaggia.
12: Panie Robercie, ten Hamlet o czym jest? Czy to jest faktycznie odpowiedź na prezydenckie weto pod ustawą o uznaniu języka śląskiego za regionalny? To jest taki wyraz buntu przeciwko takiemu biegowi spraw?
13: Wie pan co, myślę, że to byłoby zbyt proste, gdybyśmy robili polityczny spektakl, który byłby tylko protestem wobec tego, że jeden bądź drugi czy trzeci prezydent nie podpisuje tej ustawy. Myślę, że to wczoraj się stworzyło coś takiego niezwykłego, jakaś wspólnota z widownią i świadomość tego, że no myśmy to już wiedzieli próbując wcześniej, ale widzowie to zobaczyli, usłyszeli po raz pierwszy, że ten język ma w sobie siłę, którą można, w którym można mówić o rzeczach najważniejszych, o rzeczach bardzo intymnych, ale też o rzeczach filozoficznych. I ten śląski, przetłumaczony Szekspir przez Syniawę, wspaniale się niesie w stronę publiczności. Myślę, że to było najważniejsze. Mhm. I o tym jest ten spektakl, że w języku śląskim można gadać o rzeczach no podstawowych, nie tylko opowiadać kawały czy wice, jak to się mówi po śląsku, ale również rozprawiać filozoficznie i grać Szekspira. I to jest, myślę, że nasze największe zwycięstwo. Oczywiście o czym jest ten Hamlet, nie będę mówił, bo to jak to Hamlet, tam jest tysiąc różnych znaczeń i tak dalej. Na pewno ważne jest dla mnie to, bo sam wspólnie z Mirkiem Książkiem gramy ducha Hamleta, więc dla mnie ten wątek syn, ojciec, rodziny jest bardzo istotny, bo jest również bardzo istotny w tej naszej społeczności tożsamości, więc to się w jakiś sposób wybija, ale no myślę, że rozmawiałem też z ludźmi, którzy mówili, że muszą iść po parę razy na ten spektakl, żeby te wszystkie nitki sobie połapać, ale ta nadrzędna moc języka śląskiego, która z tej sceny wybrzmiała wczoraj, to było coś porażającego dla nas i mam nadzieję, że również dla widzów.
12: Monolog być albo nie być po śląsku jakoś bardzo się różni od takiego samego wygłoszonego po polsku?
13: No są napisy.
12: Nie, ja, to jest panie Barcia, gdybyśmy poprosili pana dosłownie o to być albo nie być, o to jest pytanie, to jakby to zabrzmiało?
13: Ale to tylko kawałeczek pamiętam. Być albo nie być, to ci je pytanie. Aha. No to jest prosto, nie? Blisko. No ale potem to już jest dużo gorzej.
12: No dobrze, mamy akurat fragment.
13: Zocnij je w duchu cierpliwie snosić coś tam, nie pamiętam, więc to już aktor grający w głównej roli, który wspaniale się spisał, młody człowiek, Paweł Kępa, już sobie świetnie z tym radzi na scenie.
12: Mamy fragment z próby generalnej, poprosimy.
14: Proszę cię, kiedy już będziesz widział ta scena, to z całkiej duszy daj pozór na mina ujka. Jak skrytej winy nie wyżynie wszystko to, co będzie widział, to z piekła był duch, co my go widzieli. Daj proszę pozór na to, a ja też wbija oczy w jego gęba. Nie skorzej przyjdzie czas, co było sądzić, co my widzieli.
15: Niech tak będzie, panie.
12: No bo jest też taka, no nie chcę tutaj plotek przez radio rozpowiadać, ale no, gdzieś usłyszałem, że no skoro w Sosnowcu za rzeką powstał Hamlet w reżyserii Jacka Jabrzyka, no to przecież Katowice nie mogło być gorsze, no to musiał być Hamlet,
13: nie,
12: prawda?
13: Nie, było odwrotnie.
12: Odwrotnie było, tak?
13: Oczywiście, ja trąbiłem o tym Hamlecie już od, nie wiem, od paru lat mówiłem, że no zlecam tłumaczenie. Różnie to bywało, w końcu się pojawił Mirek Syniawa i to zrobił i od, nie wiem, roku z okładem mówiłem, że wystawiamy Hamleta po śląsku i właśnie parę miesięcy temu się dowiedziałem, że Jacek Jabrzyk, zresztą mój kumpel, wystawia Hamleta w Sosnowcu. Ja mówię, ale po co? Przecież my wystawiamy, a on, no bo to ma jakiś swój pomysł i tak dalej. Także nasz pomysł był pierwszy, ale oni mieli wcześniej premierę, no i tyle. Mhm.
16: Panie dyrektorze, a czy młodzi, czy ten Hamlet będzie czytelny dla młodych ludzi? Czy młodzi Ślązacy mówią po śląsku?
13: No część mówi, ale tak jak mówię, no, tam są napisy, to tylko nie chodzi też o to, że to jest w języku śląskim i ten śląski jest najważniejszy. Mam nadzieję, że to jest ważne współczesne przedstawienie, które jest godane, ale one dotrze do młodych ludzi, którzy tam siebie to odnajdą w tym śląskim Hamlecie, tym synku z placu. No to się wszystko okaże, bo jesteśmy tylko na razie po premierze.
12: A będą przebiegi dla szkół, tak?
13: Nie, ja nie lubię takich porannych przedstawień. I z reguły tych rzeczy klasycznych, które mamy w repertuarze nie za dużo, nie gramy rano. Jeżeli publiczność ta młodsza szkolna chce przyjść, to niech przyjdzie wieczorem. Mogą się też zorganizować. Żyjemy w takich czasach, że nie trzeba teraz robić spędu o 10 rano. Nie lubię tego. Więc nie, będziemy grali wieczorem. Natomiast bilety się sprzedają fantastycznie. musimy dokładać przedstawienia, bo się teraz dokładamy we wrześniu jedno przedstawienie, bo już w zasadzie nie mam biletów na wrzesień. No, już nie mówię teraz.
12: No, myślę, że każdy dyrektor teatru chciałby mieć takie problemy. Myślę sobie, wracając do tego dźwięku z próby, którego słuchaliśmy przed chwilą, to pięknie niesie. Prawda, że to jest poezja najczystszej wody.
13: No właśnie, ale zrozumieliście wszystko państwo, czy nie?
16: Nie do końca.
12: Ja nie zrozumiałem, bo jestem sosnowca.
13: To jak to się u nas gada każdego żol. Nie, ale my się kumplujemy z ludźmi z Zaprynicy i wspólnie zrobiliśmy przedstawienie też Nikaj w teatrze w Zagłębia, napisane przez Zbyszka Rokitę, w której grają i aktorzy z Sosnowca i z Katowic. Natomiast tak jak pan powiedział, myśmy też robili oczywiście doświadczenia, że nagrywaliśmy kawałki, czy czytaliśmy na głos różnym osobom z Polski, jak to powstawało. No mówię, byłem pełen obaw, czy to po prostu uniesie ten język śląski tego Szekspira. I tak jak pan mówi, wszyscy tak mówią, że niesie, że to w ogóle jest tak. Ktoś mi mówił ostatnio, że był na jakiejś próbie i mówił, że miał wrażenie, że to jest grane jakby w staroangielskim, że to ma w sobie taką surowość, bliskość ziemi i poezję też taką niesamowitą, a nie taką górnolotną.
12: No bo to też się tak mówi, panie Robercie, że dramaturg przyzwoity był, więc jakby tam po prostu
16: bez względu na język
12: tak.
16: Daje radę.
12: Mam nadzieję, moje szczęście,
13: że ten mistrz Stratfordu nie kręcił się tam w tym swoim grobie zbyt intensywnie, słysząc ta gotka.
12: No w każdym razie ma w tym sezonie faktycznie dużo, będzie miał dużo okazji, jeżeli już. Hamlet po śląsku wczoraj, premiera dzisiaj w Teatrze Powszechnym w Warszawie, więc
13: właśnie,
12: Hamletów ci u nas dostat. Tak, Kamila Białaszka.
13: Zapraszam państwa bardzo i słuchaczy TOK FM do Katowic. Wprawdzie nie mam biletów, ale jak powiedzicie, że się tam jakoś większą grupą zbierzecie, to zrobimy dodatkowy spektakl.
12: Trzymamy za słowo. Dziękuję bardzo. Robert Talarczyk, reżyser Hamleta po śląsku i dyrektor Teatru Śląskiego, w dzień po premierze był naszym gościem.
16: A po informacjach TOK FM zapraszamy na rozmowę o tym, jak wychowywano milenialsów i czym to podejście różniło się do tego, jak wychowujemy dzieci obecnie i jakimi rodzicami w związku z tym są milenialsi. Już po informacjach TOK FM zapraszamy. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum. Czas na rower. W Skitim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skitim i na skitim.pl. Skitim!
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby.

0: polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.
2: Jest rok 2026. Jeśli jesteś teraz w wieku 30+, zapnij pasy i rozsiądź się wygodnie. Witamy w życiu. Współcześni 30-letni dzielą się na mistrzów decyzji, ostrożnych marzycieli, wiernych wyborom, graczy rezerwowych, tych na zakręcie i smakoszy życia. A ty? Jaką pozycją w menu życia jesteś? Jeśli chcesz to rozszyfrować, słuchaj od poniedziałku do piątku po 9:00. Na cykl zaprasza PKO Bank Polski.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 11.20, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Jako pierwsze z unijnego mechanizmu SAFE sfinansowane mają zostać zawarte już umowy. Wśród priorytetów znajdują się m.in. system antydronowy SAN, wozy bojowe piechoty Borsuk oraz nowe okręty dla marynarki wojennej. Refinansowanie zawartych już kontraktów ma też pozwolić na uwolnienie środków MON na inne zakupy. Ministerstwo Sprawiedliwości w Waszyngtonie pracuje nad postawieniem zarzutów karnych byłemu przywódcy Kuby Raulowi Castro, a to w związku z zestrzeleniem w 1996 roku dwóch samolotów organizacji humanitarnej Brothers to Rescue, powiadomiła stacja CNN, powołując się na własnych informatorów. Śledczy badają przede wszystkim odpowiedzialność za zestrzelenie. Były kapitan reprezentacji Anglii David Beckham razem z żoną Victorią zostali miliarderami. To po tym, jak ich majątek podwoił się w ubiegłym roku, poinformował Sunday Times. Słynny piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem, który jest miliarderem. Kolejne informacje o 11.40.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: To jest audycja Wspólna Sobota. Anna Sobańda i Rafał Turowski. Witamy. Dzień dobry. Tej rozmowy wysłuchają, jak myślę, z największym zainteresowaniem nasi słuchacze będący w okolicach 50.
7: I 40. Tak. Naszą rozmówczynią będzie pani Ewa Koza, dziennikarka zajmująca się tematyką związaną z prawami człowieka, zdrowiem psychicznym osób małoletnich i autorka książki Dobrze wychowani. Dzień dobry, pani Ewo.
8: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Pani Ewo, lektura pani książki nie była łatwa i przyjemna. To są opowieści osób, które dorastały właśnie w latach mniej więcej 80., 70., czyli milenialsi. I to są opowieści trudne, bo bardzo często naznaczone przemocą. No niestety to wychowanie w tamtych czasach wyglądało trochę inaczej niż wygląda dzisiaj. Jakby mogła pani tak powiedzieć z tych opowieści swoich bohaterów, czym było dobre wychowanie i jakie były grzeczne dzieci w tamtych czasach?
8: Myślę, że dobre wychowanie było przede wszystkim uległością i posłuszeństwem, które należało okazywać dorosłym, niezależnie od tego, jak ci dorośli się w stosunku do dziecka zachowywali. Dobrze wychowane dziecko miało być dzieckiem grzecznym, posłusznym, uległym, poddanym, niedyskutującym, wykonującym polecenia, dzieckiem kulturalnym, czyli właściwie takim dzieckiem, taką osobą, jaką otoczenie chciało je widzieć. Mhm. Dla mnie ten komunikat, którym większość z nas bombardowano, bo powtarzano to bardzo często, dla mnie w tym komunikacie bądź grzeczna jest coś okrutnego, bo ja tam czuję informację bądź nikim. Nie ma w tym miejsca na moje emocje, na moje myśli, na moje słowa. Tam jest próba wpasowania dziecka w jakąś normę, w szablon, w który należy się zmieścić. Najlepiej z wdzięcznością i najlepiej z uśmiechem, głównie od dziewczynek. Tego uśmiechu wtedy bardzo otoczenie oczekiwało. Dziewczynka miała się uśmiechnąć, bo wtedy wszystkim w otoczeniu było miło.
7: Być miła, nie sprawiać problemów, kłopotów, nie robić nikomu przykrości. Pani swoich bohaterów, wszystkich właściwie chyba po kolei, pyta o to, czym był dla nich jako dzieci szacunek, jak oni to rozumieli i jakie odpowiedzi padały?
8: Różne, ale właściwie żadna z tych osób nie usłyszała, żadnej z nich nie wyjaśniono, czym ten szacunek jest, żadnej z nich nie pokazano, żadna właściwie z nich tego szacunku nie dostała. Myślę, że to było takie zaklęcie, które rzucano. Czasem słuchając, miałam wrażenie, że to dziecko miało stanąć na baczność, wyprostować się, zamilknąć i bez dyskusji spełniać, nie wiem, polecenie, zadanie, którym w danym momencie usłyszało od osoby dorosłej.
6: Z tym szacunkiem, który wpajano nam, jest też tak, że szczególnie on się należał, jak nam mówiono, osobom zwłaszcza w starszym wieku. I to bez względu na to, czy ta osoba w starszym wieku na przykład była podła albo nas krzywdziła, nas jako dzieci. To nie miało najmniejszego znaczenia, tylko ten wiek był wyznacznikiem, czyli tak jakby ten szacunek był takim warunkiem Kinderstuby, w której rodzice chcieli swoje dzieci wychować, żeby je w tę Kinderstubę zaopatrzyć. Ta pani książka, takie odniosłem wrażenie, i pisze pani to zresztą we wstępie, jest o beztroskim dzieciństwie, którego każdy z nas rzekomo doświadczył, po czym okazuje się, że wcale nie każdy. I że jakąś taką wielką odwagą cywilną jest powiedzenie tego głośno.
8: Czasem mam wrażenie, że wręcz nie taktem, bo społeczeństwo oczekuje tych lukrowanych, cukierkowych opowieści o beztroskim dzieciństwie. I też odnoszę takie wrażenie, że osoby, które odważą się mówić, że było inaczej, odważą się mówić o faktach, no często mogą usłyszeć, że są wyrodnymi dziećmi.
7: To jest też taki kult w naszym społeczeństwie rodziny, jako jednostki społecznej, która zawsze jest tym najlepszym miejscem, w którym dziecko może się wychować i dorastać. No i to chyba stąd wynika, że krytyka rodziny no, jest źle widziana i faktycznie, tak jak Rafał wspomniał, te wypowiedzi pani bohaterów to niezwykła odwaga. Tam się pojawiają naprawdę, niektóre historie są naprawdę bardzo trudne. Ja sobie wnotowałam takie zdanie, które mnie uderzyło okropnie. Jeden z pani bohaterów, bohater mówi o tym, że ojciec miał taką zasadę, że żeby wychować dziecko, trzeba je poniżyć.
8: Tak, to słowa Karoliny. Karoliny, która od najmłodszych lat była przez ojca no, tresowana. Słowo brzmi strasznie, ale jeśli wsłuchać się w jej historii, jeśli ją przeczytać, to nie jest słowem na wyrost. Ojciec żądał szacunku, uległości, poddaństwa. Silną dziewczynką była Karolina, bo jej to wszystko nie złamało, no ale ślady zostawiło. Duże, mocne ślady.
7: No właśnie, jakie koszty ponieśli pani bohaterowie w związku z tymi przemocowymi sytuacjami w swoim dzieciństwie, których doświadczali?
8: To nie znika, bo mam takie wrażenie, że oczekujemy, że z tych dzieci, które tresowano w uległości, nagle wyrosną emocjonalnie zdrowi, dojrzali ludzie, a to wszystko nie znika. I wsłuchując się w słowa wszystkich 8 bohaterów i bohaterek, najmocniej poczułam, że dziś w dorosłości towarzyszy im olbrzymi lęk przed bliskością, nieumiejętność stawiania granic, zdrowych granic, nieumiejętność budowania satysfakcjonujących relacji, bo to trudne, kiedy nie nauczono człowieka szacunku do samego siebie. Myślę, że to początek budowania dobrych relacji z innymi ludźmi. No i wyczułam duży lęk przed rolą rodzica, bo tylko 3 z 8 osób są w tej roli rodzicielskiej. Pozostałe, niezależnie od przyczyn bezdzietności, z czasem uznały, że tak jest lepiej, bo jest w nich obawa, że mogłyby tej roli rodzicielskiej nie sprostać.
6: To jest tak, że te hasła, które pani bohaterom wpajano w dzieciństwie, bądź grzeczny, dzieci i ryby głosu nie mają, czy to, że dziecko trzeba poniżyć, żeby je wychować, czy to wszystko dzisiaj prowadzi tych 40-50-latków na kozetki, czy oni próbują sobie radzić sami z tym setupem, w jakim ich wychowano?
8: Większość z tych 8 osób korzystała z terapii z różnym skutkiem. Ja mam takie wrażenie, że żyjemy w świecie, który właściwie zachęca do korzystania z tych terapii, a czasem można na tym utknąć, no bo z terapeutą relacji długiej nie stworzymy. Myślę, że tu przede wszystkim jest potrzebna odwaga do tego, żeby zaufać, że z osobami, które nie krzywdzą, można budować inne relacje, ale znalezienie tego zaufania, kiedy wychodzi się z tak przemocowych relacji domowych, łatwe nie jest. Więc te terapie często są potrzebne. Tak ja to widzę, tak to czuję.
7: Wspomniała Pani o tym, że większość bohaterów nie ma dzieci z różnych przyczyn, choć niektórzy faktycznie mieli w sobie bardzo duży lęk przed tym, że mogliby powielać te schematy, których sami w dzieciństwie doświadczyli. Ale kiedy już decydują się na dziecko, osoby, które w dzieciństwie były doświadczone przemocą, to jakimi rodzicami są?
8: Ojej, to bardzo trudne pytanie. Chyba nie odważę się na nie odpowiedzieć. Może w ten sposób, nie odnosząc tego do osób z książki, osób, które zgodziły się ze mną porozmawiać, odważyły się chyba na podzielenie się tak trudnymi doświadczeniami. Obserwując rodziców dzieci, które urodziły się po roku 2000, często mam takie poczucie, że robią wszystko, żeby stać się rodzicem idealnym, i bardzo dużo ich to kosztuje.
7: Zwłaszcza, że żyjemy w czasach docierających do nas zewsząd instruktorzy, przewodników, poradników dotyczących właśnie tego, jak być dobrym rodzicem. Ale dla mnie bardzo ciekawym takim wątkiem, który wynika też z Pani książki, jest zetknięcie tego pokolenia milenialsów, które, znaczy ja bym chciała też, żeby to wybrzmiało w tej naszej rozmowie, że oczywiście ta przemoc w dzieciństwie nie dotyczy każdego, kto dorastał w tamtym czasie. Rodziny były różne, rodzice byli różni. Natomiast faktycznie było takie większe społeczne przyzwolenie i takie hasła jak dzieci i ryby głosu nie mają, pojawiały się znacznie częściej niż obecnie. Teraz mamy to zetknięcie milenialsów wychowanych właśnie w takim trochę przyzwoleniu, z zetkami już teraz, czyli dziećmi, które dorastały, były wychowywane już według tych nowych standardów. Jak to zetknięcie przebiega i gdzie ono jest takie najbardziej dramatyczne?
8: Myślę, że na każdej płaszczyźnie życia społecznego, ale bardzo wyraźnie widać to na rynku pracy.
7: No właśnie.
8: I myślę, że każdemu z pokoleń, bo też koncentrujemy się na milenialsach, a też zależy mi, żeby podkreślić, że nasi rodzice mieli jeszcze trudniej. Tak jak pani powiedziała, nie wszyscy, bo tu nie chodzi o to, żeby namalować obraz najczarniejszy z możliwych, ale to przyzwolenie na przemoc, kiedy nasi rodzice byli dziećmi, mam wrażenie, że było jeszcze większe. Natomiast to zetknięcie jest trudne, myślę, w każdym pokoleniu. Tak się też upieramy na te podziały pokoleniowe, a za mało od nas jest, odnoszę wrażenie, odwagi i chęci do poznawania przedstawicielek i przedstawicieli innego, kolejnego lub wcześniejszego pokolenia. Podkreślamy różnice, a niekoniecznie chcemy się zastanowić, z czego one wynikają. Czasem odnoszę wrażenie, że walczymy ze sobą, że chcemy udowodnić, że moje pokolenie wie lepiej, jest lepsze, mądrzejsze, a może i najlepsze. A gdybyśmy bardziej szukali porozumienia, myślę, że wszyscy moglibyśmy na tym mocno skorzystać. Na pewno trudno jest znaleźć w sobie pokorę i przyznać, że na przykład pokolenie młodsze, tak jak państwo mówicie, zetki, na pewno mają dużo lepiej rozwinięte umiejętności cyfrowe, bo oni się w tym świecie cyfrowym urodzili. Moje pokolenie, pokolenie milenialsów i każde wcześniejsze może się tego uczyć, ale mam wrażenie, że my nie dogonimy nigdy takiego naturalnego, nie będziemy naturalnie wchodzić w ten świat cyfrowy, my będziemy się tego uczyć. I myślę, że potrzeba pokory i pokoleń starszych, i pokoleń bardzo młodych osób do tego, żeby zauważać mocne strony innych pokoleń i łączyć to, i próbować z tego wzajemnie korzystać.
7: No ja myślę, że od zetek możemy uczyć się również tego stawiania granic, tej wiary w siebie, w te własne możliwości, umiejętności. Jest tego dużo.
6: No i także tego, że to słowo szacunek, prawda? Że tak. szanujemy siebie że się wzajemnie, nie dlatego, że jestem młody czy stary, tylko dlatego, że jestem taki, że warto mnie szanować, że to samo wypływa, prawda? Nie dlatego, że mam tam ileś lat.
7: Rafał tutaj zaczął od tego, że pani książka i nasza rozmowa zaciekawi osoby, które no, do tej grupy milenialsów się zaliczają, ale ja bym powiedziała, że ja bym tę książkę poleciła też właśnie tym pokoleniom młodszym, tak jak pani wspomniała, właśnie dlatego, żeby spróbowały zrozumieć na przykład swoich rodziców.
8: To było moje marzenie. W ogóle moim marzeniem jest to, żeby sięgnęły po tą książkę osoby w różnym wieku, właściwie niezależnie od wieku. Mój roboczy tytuł książki to był Szacunek niewarunkowany wiekiem.
7: Bardzo ładny, chociaż próba... jak domyślam się mało chwytliwy i dlatego tytuł tak, zmieniono.
8: Tak, oczywiście. Natomiast to, czego nam wszystkim brakuje, to właśnie chęci zrozumienia, zauważenia tego szacunku. No, myślę, że nie ma co czarować. Tego szacunku w dużej większość z nas oczekuje, może nawet wszyscy oczekujemy, a nie wszyscy chcemy pamiętać, że warto zacząć od tego, żeby go dać. Dać go przede wszystkim sobie, bo myślę, że nie będzie szczerym szacunek, który będziemy próbowali dać komuś, nie szanując siebie.
6: Polecamy Państwu tych 8, proszę przypomnieć, tak? 8 rozmów.
8: Tak.
6: Z bohaterami Ewy Kozy, dziennikarki zajmującej się prawami człowieka i zdrowiem psychicznych osób małoletnich, a pani Ewa napisała książkę zatytułowaną Dobrze wychowani, dobre wychowanie, czyli tresura milenialsów. Pięknie pani dziękujemy za tę rozmowę.
7: Dziękujemy.
8: Dziękujemy,
7: a już po informacjach TOK FM zapraszamy na rozmowę o biografiach muzycznych, filmach, które powstają na podstawie, na kanwie życiorysów znanych i lubianych muzyków i zastanowimy się nad tym, czy one zawsze są dobre. Zapraszamy.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbus 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Lato w Half Price.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Jest 11.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Już w środę odbędzie się spotkanie z generałem Danem Kane'em, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk w USA, mówił w TVN24 wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie, a to reakcje na informacje o wstrzymaniu amerykańskiej brygady pancernej rozmieszczanej w Polsce. A do tego tematu wrócimy w informacjach TOK FM w południe. Rząd Kuby opracował poradnik dla rodzin na wypadek zaatakowania wyspy przez wojska USA. Dokument został opublikowany w internecie, gdzie już spotkał się z

0: każdej strony.
1: To jest audycja Wspólna Sobota. Anna Sobańda i Rafał Turowski. Kłaniamy się po raz kolejny. I teraz zaprosimy Państwa do kin.
2: Tak, a naszym gościem będzie Łukasz Adamski, krytyk filmowy, dyrektor artystyczny Kameralnego Lata. Dzień dobry.
3: Dzięki za zaproszenie, dzień dobry.
1: Cała przyjemność po naszej stronie, cześć.
2: Tak, mamy właśnie na ekranach kin film, na który ja osobiście czekałam bardzo, czyli pierwsza taka fabularyzowana biografia Michaela Jacksona. Czekałam, no ale usatysfakcjonowana nie jestem. Film nie trudno nazwać rzetelną biografią. Jak ty oceniasz Michaela?
3: Wiesz co, wiesz, no ja napisałem w swojej recenzji, że to jest koncesjonowany ponad dwugodzinny muzyczny klip. I wiecie, no to jest tak, jeżeli, znaczy ja też jestem fanem Michaela Jacksona, tak? Jestem fanem Michaela w dzieciństwie, wychowałem się na jego muzyce, wychowałem się na...
2: To witaj w klubie.
3: Tak, wychowałem się też na Freddie Mercury i to jest bardzo, ja nie przez przypadek tutaj przywołuję nazwisko Mercurego i też film Bohemian Rhapsody, bo producentem Michaela jest gość, który produkował też Bohemian Rhapsody, czyli Graham King. Jako spektakl ten film mi się podobał, to znaczy jako muzyczny spektakl, który gdzieś tam pociągnął różne emocjonalne struny w moim sercu i przypomniał mi, jak się fajnie robiło Księżycowy Krok. To było naprawdę dobre, to znaczy to się świetnie oglądało, to jest świetnie muzycznie skrojone, ma bardzo dobrą choreografię, German Jackson jest
2: świetna
3: bardzo dobry
2: rola,
3: jako
2: tak.
3: Swój wujek, ale wiecie, to jest też, no właśnie, bo kogo on tam gra? Czy on gra Michaela Jacksona, czy on gra kreację, którą sam Michael Jackson stworzył i jego cały ten staff, tak, wokół niego stworzył na potrzeby mediów. On gra tą kreację. I to jest problem tego filmu. To znaczy, zauważcie, ten film nawet kończy się dokładnie tak samo jak Bohemian Rhapsody. Film, w którym też Rami Malek stworzył naprawdę znakomitą rolę, dostał Oscara za nią, ale ten film się, te oba filmy kończą się w ten sam sposób na Wembley. Wielki koncert na Wembley Michaela Jacksona w 87 roku, Trasa Bad, a Bohemian Rhapsody kończy się w 86 roku na Live Aid, też właśnie w tym szczycie popularności. No, tak wyglądają koncesjonowane dokumenty, które są robione po prostu przez tych, którzy chcą budować mitologię. No i teraz pytanie, czy możemy to nazywać w ogóle biografią? No?
1: Słuchaj, Łukasza, twoim zdaniem jak dużo można naciągnąć w takiej biografii filmowej, żeby to było w ogóle strawne? Żeby widz może nie poznał, że to jest jednak mimo wszystko trochę naciągane.
3: Wiesz co, to też zależy trochę od tego, jak podchodzą bohaterowie, czy rodzina, tak, bohaterów biografii. Bo zobaczcie, w tym samym czasie mniej więcej, kiedy Bohemian Rhapsody wszedł do ekrany kin, wszedł też Rocketman. Zresztą film kręcony w zasadzie przez tą samą osobę, bo kiedy Bohemian Rhapsody stracił reżysera Briana Singera, który został wyrzucony przez różne skandale tam w sprawie Me Too, no to wtedy poproszono Dextera Fletchera, który kręcił Rocketmana, żeby dokończył Bohemian Rhapsody. I Rocketman to jest film też koncesjonowany przez Eltona Johna, tak? Tyle, że Elton John chciał pokazać, jakie demony go tam trawiły różne, tak? No, był narcyzem, był alkoholikiem, narkomanem i to wszystko w takiej przemyślanej, inteligentnej formie musicalu zostało pokazane. W Bohemian Rhapsody członkowie grupy Queen, Brian May i Roger Taylor, chcieli co innego, chcieli umocnić tą mitologię. I tak samo jest w tym filmie o Michaelu Jacksonie. Tyle, że problem tego filmu jest trochę głębszy, bo Michael Jackson jednak, no, nad nim wiszą bardzo poważne zarzuty o molestowanie seksualne. I to jeszcze, to są zarzuty, no, natury pedofilskiej, tak? No i teraz ja nie mam pretensji do tego, że Antoine Foucault, reżyser tego filmu, skądinąd naprawdę dobry reżyser, taki sprawny rzemieślnik hollywoodzki, który bardzo wiele, bardzo dobrych filmów akcji, Bez litości, między innymi z Denzelem Washingtonem zrobił, czy za Dzień próby, Denzel dostał Oscara. No i on mówi w jednym z wywiadów, że on w zasadzie nie wierzy w te oskarżenia wobec Michaela Jacksona. No to wiecie, jak ja oglądałem ten film, no to pomyślałem sobie, dobra, w porządku, macie prawo nie wierzyć w te oskarżenia, macie prawo nie wierzyć chłopakom, którzy oskarżają dzisiaj Jacksona. No ale obrońcie w takim wypadku tak. Michaela Jacksona na ekranie. Nie?
2: To powinno się pojawić. No kolejnym absurdem jest brak siostry Janet Jackson w filmie, która była, jak wiemy, taką najukochańszą siostrą Michaela. A natomiast...
1: No i zresztą wielką artystką,
2: tak,
1: również.
2: Tak, w filmie jest nieobecna zupełnie. Ale zostawmy już na chwilę Michaela. Powiedz, Łukasz, czy twoim zdaniem, dlaczego te filmy tak często to są filmy koncesjonowane? Czy niezależni twórcy boją się podejmować tematów biografii, nie mając tej zgody i takiego tej współpracy z, nie wiem, z rodzinami, ze spadkobiercami?
1: Czy to się w ogóle da?
3: Wiecie,

0: Miałem kiedyś okazję robić wywiad z Adamem McKayem, kiedy film Vice wchodził na ekrany kin, z Christianem Bale'em w roli wiceprezydenta Dicka Cheney'ego z administracji George'a W. Busha, taki demiurg, tak, waszyngtoński. I zapytałem Adama McKaya, czy kiedy przygotowywali się do tego filmu biograficznego jednak, też taka satyra, bo ten film też bardzo, tak jak w ogóle kino całego McKaya, jest bardzo określony sposób skrojony. Zapytałem go, czy właśnie bohater tego filmu, no, czy konsultowano z nim cokolwiek, tak? I McKay mi powiedział, nie konsultowaliśmy. Gdybyśmy do niego poszli ze scenariuszem tego filmu, to według prawa ten film stałby się oficjalnie koncesjonowaną biografią i pewnych rzeczy byśmy nie mogli pokazać. A tak chroni nas pierwsza poprawka do konstytucji, wolno nam pewne rzeczy robić. Więc myślę, że trochę też wynika to z tego. To znaczy, można zrobić pewnie filmy bardziej niezależne o ikonach muzyki, ale pewnie musi minąć trochę czasu od ich śmierci. James Mangold robi takie filmy. Z jednej strony Spacer po linie o Johnny Cashu, który też troszeczkę był w porozumieniu z Johnnym Cashem, bo on zmarł chyba krótko przed premierą tego filmu. Czy ostatni jego fantastyczny film, biografia Boba Dylana, tak, kompletnie nieznany, który również pokazuje ciemną stronę Boba Dylana. Więc jeżeli sami bohaterowie tego filmu, czy ich rodzina Michaela Jacksona chce zarabiać po prostu pieniądze, chce tworzyć cały czas tą iluzję, tak, która jest wokół Michaela Jacksona, jeżeli oni chcą czegoś więcej, no to takie biografie powstaną, chyba że robi się je niezależnie. No Oliver Stone też w 91 roku opowiedział o Jimie Morrisonie, Val Kilmer go zagrał i były pewne zarzuty, tak, że The Doors przeinacza obraz Jima Morrisona, że uderza w ten wizerunek wrażliwego poety i pokazuje go jako właśnie alkoholika, pijaka. Tam jeden z członków The Doors, John Densmore, brał udział w produkcji tego filmu, bo nawet wystąpił, ale to też było wiele lat po śmierci, więc może jakiś okres trzeba przeczekać, ale też pamiętajmy, że mówimy o Hollywood, że to jest wielka machina komercyjna i trudno jest zrobić film o kimś, na kim cały czas wielkie korporacje zarabiają pieniądze. To naprawdę nie jest łatwe.
1: Mm-hmm. A twoim zdaniem najlepsza filmowa biografia muzyka to?
0: No ja bardzo lubię te dwa filmy Jamesa Mangolda, ale wiecie, też bardzo cenię film Elvis Baza Luhrmanna jednak. To nie jest jakiś szczytowy film Baza Luhrmanna, to nie jest film Baza Luhrmanna, który jest jego największym osiągnięciem. Ja też miałem okazję na Camera Image rozmawiać z Bazem Luhrmannem i go zapytałem o to, jak się robi biografię kogoś, kto jest ikoną. Ja tutaj przytoczę tą jego wypowiedź w kontekście trochę Jacksona. I Luhrmann mi powiedział, że to jest o tyle trudne, że my znamy Elvisa Presleya właśnie z kreacji medialnych, tak? To jest najbardziej naśladowana czy parodiowana w ogóle osoba w historii popkultury. I teraz znaleźć klucz do takiej osoby jest bardzo trudno. Podobnie jest trochę właśnie z postacią Michaela Jacksona. Jaki jest klucz do osobowości Michaela Jacksona? W tym filmie trochę gdzieś tam no, krążono wokół tych tematów, ale jakby mówiono nam to, co dobrze wiemy o Jacksonie, tak, trudne dzieciństwo, wynagradzanie sobie tego, że właśnie tego dzieciństwa nie było w postaci kupowania zabawek, tak, zabawy z tymi dziećmi. Natomiast no, tutaj trzeba znaleźć jakiś taki punkt, który powoduje, że widzimy przemianę bohatera. No w Spacerze po linie, jeżeli tutaj tak odpowiadając na twoje pytanie, jaki jest mój ulubiony film muzyczny, biografia, no to jest Spacer po linie, tak, bo znaleziono punkt, w którym Johnny Cash stał się Johnnym Cashem, w którym Johnny Cash z tego piosenkarza trochę country, tego, który właśnie z John Carter stworzył związek, Reese Witherspoon, Oscara dostała za ten film, staje się ikoną, staje się amerykańską ikoną. Ten krótki okres z jego biografii został wycięty i to jest chyba też klucz. Znaleźć jakiś jeden krótki okres biografii ikony i na podstawie tego okresu zbudować właśnie całą jego historię. A w Jacksonie, znaczy w Michaelu, no mamy kartkowaną biografię, to jeszcze taką, która przemilcza pewne rzeczy, chociaż tutaj też zaznaczmy jedną rzecz, no, żeby być jednak sprawiedliwym. No, twórcy sami mówią o tym, że oni chcieli ten film inaczej nakręcić, że podobno nakręcono nawet scenę, w której to ten film miała otwierać scena, w której to Michael Jackson siedzi przed lustrem w swoim domu, tak, w swojej Nibelandii i widzimy z tyłu gdzieś tam syreny policyjne. Natomiast musieli to wyciąć przez różne prawne kwestie właśnie z osobą, która dostała dużo, rodzina dostała wielkie odszkodowanie za oskarżenie Michaela Jacksona o molestowanie seksualne i przez to, że to odszkodowanie zostało wypłacone, to ta osoba nie mogła być wspomniana w filmie i nakręcono zupełnie inne otwarcie. Nie wiem, jak oglądaliście Jacksona, no to chyba zauważyliście, jak banalne jest otwarcie filmu Michael, kiedy to Michael Jackson idzie przez korytarz i za nim kamera podąża i słyszymy Michael. No nic banalniejszego w filmie nie można sobie wyobrazić i myślę, że tutaj twórcy musieli to dokręcić na prędce dosyć i dlatego tak to wygląda.
2: Tak, ja sobie w ogóle myślę, jak tak rozmawiamy, że kręcenie takiej biografii idola, wielkiego idola, to jest zawsze stąpanie po kruchym lodzie, bo raz, że te kwestie prawne, dwa, że rodzina, spadkobiercy, czy nawet sam bohater, jeśli wciąż żyje, no ale z drugiej strony jest cała rzesza fanów, którzy też na coś czekają, na jakiś obraz tego swojego idola i nie zawsze są z tego, co zobaczą, zadowoleni. Ty wspomniałeś o tym, że rozmawiamy o Hollywood, ale zajrzyjmy na chwilę na polskie podwórko, bo w Polsce też powstają biografie nie tylko muzyków, ale muzyków również i taka biografia nam się szykuje niebawem. Film o liderze zespołu Lady Punk. Czekasz na ten film? Myślisz, że to będzie taka rzetelna biografia, czy niekoniecznie?
1: Czy fabularyzowana?
0: Wiesz co, nie wiem. Nie czytałem też scenariusza. Ja byłem przez lata ekspertem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ale tego scenariusza akurat w rękach nie miałem. Nie wiem. Nie chciałbym się też wypowiadać na temat filmu, który jeszcze nie powstał. No, mieliśmy jakieś filmy muzyczne, tak? Czy to Skazany na bluesa, który też bardziej opierał się na znakomitej roli Tomasza Kota, ale sam film również no, miał jednak sporo wad, mówiąc delikatnie.
2: Natomiast... Jesteś Bogiem o zespole Pakt Fonika też.
0: Tak, i też proceder. Też proceder o Hadzie, tak? I to i zauważcie, to też jest ciekawe, że czy to jesteś Bogiem o Paktofonice, czy proceder właśnie braci Węgrzyn o Hadzie z Witkowskim w głównej roli. Zresztą bardzo ciekawa rola, on tak wypłynął na tej właśnie roli z Piotkiem. To są też filmy, które oczywiście były atakowane przez środowiska hip-hopowe, tak? No bo zawsze, tak jak mówiłaś, nie, że zawsze czy to fani Michaela Jacksona, chociaż też oddajmy to, że Michael zarabia ogromne pieniądze, znaczy fani naprawdę są zachwyceni
2: tak,
0: tym filmem.
2: Fani
0: dopisują bardzo mocno. No zawsze jakieś tam zarzuty się pojawiają. To dlatego też, że to jest też ten problem z obsadzaniem jakichś aktorów w rolach właśnie tych ikonicznych muzyków. No, tutaj ten pomysł, żeby jednak obsadzić w roli Michaela Jacksona jego bratanka, który też jest muzykiem i nauczyć go aktorstwa, był dobrym pomysłem, bo ja nie wyobrażam sobie nikogo w roli Michaela Jacksona. Tak? To znaczy, to tak jak ciężko sobie wyobrazić kogokolwiek w roli Elvisa, przez to, że tak wiele postaci właśnie parodiowało Elvisa Presleya. Ostatecznie Austin Butler zrobił dobrą robotę, ale pamiętacie, no, nie wiem, u Johna Carpentera kiedyś Kurt Russell zagrał również Elvisa Presleya, tak? Val Kilmer zagrał w Prawdziwym Romansie na podstawie Quentina Tarantino scenariusza też Elvisa Presleya. A jednocześnie jak oglądamy te postacie, to trudno jest oderwać tego filmowego Elvisa, tak? Od właśnie aktora. Kiedy oglądałem The Doors, to miałem takie wrażenie, że oglądam Jima Morrisona jednak, a nie Vala Kilmera, ale Val Kilmer wówczas nie był aż taką wielką gwiazdą, choć już był po roli Icemana w Top Gun, który zresztą 40 lat skończył Top Gun w tym tygodniu pierwszy, więc to też warto wspomnieć.
2: Bo uwielbiam film The Doors i to już nawet ostatnio gdzieś o tym mówiłam, że jak myślę o Doorsach, to obrazami z tego filmu i Vala Kilmera właśnie w roli Jima Morrisona. A powiedz jeszcze szybko, czy jest jakiś film biograficzny, na który bardzo czekasz? Jakiegoś muzyka, którego jeszcze nie pokazano nam w takiej fabularnej wersji?
0: Wiesz co, no ja chciałbym bardzo zobaczyć, chciałbym bardzo zobaczyć Freddiego Mercury w innej trochę wersji. To znaczy chciałbym, żeby znowu Rami Malek zagrał rolę Freddiego Mercury. Tyle, że chciałbym zobaczyć taki film, jaki wymyślił sobie Sacha Baron Cohen, bo to Sacha Baron Cohen, ten właśnie Borat, tak? Początkowo chciał zagrać Freddiego Mercurego, miał pomysł na scenariusz, który by pokazał różne mroki w życiu Mercurego, jednej z pierwszej ofiar AIDS, tak? Człowieka, który był symbolizował taki hedonizm jednak całego show biznesu tego. No ale członkowie grupy Queen powiedzieli nie, my chcemy zupełnie coś innego. Nie ma takiego muzyka, wiesz, którego chciałbym zobaczyć biografię, którego już bym nie widział. O, na przykład Straight Outta Compton. Bardzo dobra biografia o hip-hopowej grupie NWA. To jest też ten rodzaj filmu, który jest koncesjonowany przez tak gigantyczne postacie jak Ice Cube czy Dr. Dre, a jednocześnie to jest film, który pokazuje te postacie w bardzo zniuansowany sposób. Więc chyba zamyka się to, od czego zaczęliśmy też naszą dyskusję, tak? Jeżeli sami bohaterowie chcą naprawdę opowiedzieć coś ważnego o sobie, czy o środowisku, z jakiego wyrośli, a nie w narcystyczny sposób budować swój pomnik, no to wtedy dostaniemy dobrą biografię. Tyle, że wiecie, no problem jest taki z artystami, że większość z nich, zresztą tak jak dziennikarze, to wszystko jest banda narcyzów, no.
1: Łukasz Adamski, krytyk filmowy, dyrektor artystyczny Kameralnego Lata. Ja czekam na biografię Szade.
2: Ja Kurta Cobaina.
1: Program Wspólna Sobota właśnie dobiegł, był końca. Anna Sobańda i Rafał Turowski, pięknie dziękujemy. Program po raz kolejny brawurowo wydała Magda Sikoń.
2: Realizowali Adam Brzeziński oraz Maciej Golczyński. Też bardzo dziękujemy. A już po informacjach zapraszamy na spotkanie z Patrycją Nawrocką.
3: A ja pozwolę sobie zaprosić jeszcze Państwa na Otwartą Kuchnię, bo dziś będzie bardzo różnorodnie. Będzie o sztuce za sprawą wystawy o designie w Krakowskim Muzeum Manga, gdzie sporo designerskich produktów związanych z jedzeniem. Będzie o nauce, czyli o projektach badawczych dotyczących przyszłości jedzenia, którym zajmują się badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Łódzkiego. I będzie o podróżach. Porozmawiamy o tym, dlaczego Francja jest wspaniałym miejscem na kulinarną wyprawę.
4: Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: Kto zwalcza ból? Kto?
15: Pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Co dalej z amerykańskimi żołnierzami w Polsce? Są pytania i odpowiedzi polskich władz. Ukraińcy zaatakowali rosyjskie zakłady chemiczne. Doszło do dużego pożaru. A w tych informacjach także sport i duże emocje. O medale powalczą nasi lekkoatleci. 1,5 minuty temu minęło południe, to są informacje TOK FM, Emil Górny, dzień dobry. Polska uspokaja po doniesieniach o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Komentarze przedstawicieli polskiego rządu pojawiły się po publikacjach medialnych. Agencja Reutera podała, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. Z kolei CNN informował, że decyzja była częścią szerszych działań mających zmniejszyć liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Dołącza do nas reporter TOK FM Grzegorz Kozioł, który zajmuje się tym tematem. Grzegorzu, powiedz, jak podchodzą do tych informacji rządzący.
5: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z generałem Danem Kainem, który ma złożyć wizytę w Warszawie. Jest on przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA, jednym z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestiach wojskowych. Wcześniej szef MON-u tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
6: Zmiany, które następują i reorganizacje, którą prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
5: Warto dodać, że od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych przebywać będą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmów oraz przedstawienie polskiego stanowiska w tej sprawie. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
4: Odzyskano od Rosjan 528 ciał, które mogą należeć do naszych żołnierzy, informuje Sztab Wojskowy Ukrainy. Ustalenie tożsamości tych osób będzie możliwe dopiero na podstawie ekspertyz. Tymczasem, jak poinformowały ukraińskie media, po ataku dronów płoną zakłady chemiczne na południu Rosji. Te zakłady produkują związki chemiczne, które są wykorzystywane w przemyśle rolniczym, ale także zbrojeniowym. Gminy obwarzankowe dużych metropolii nie są przygotowane na duży napływ mieszkańców, którzy za miastem szukają ciszy i spokoju, ale też tańszych nieruchomości. To problem, o którym mówimy przez cały weekend w TOK FM. Na przykład w podbydgoskiej gminie Osielsko przybywa rocznie aż 500 mieszkańców, wlicza w rozmowie z reporterką TOK FM Agnieszką Wynarską wójt Janusz Jedliński.
7: Na 31 grudzień 2025 roku było według GUS-u 19,5 tysiąca mieszkańców, zameldowanych było 17,5 tysiąca, także różnica jest dosyć spora.
8: Ten meldunek jest pewnym kłopotem, bo za meldunkiem zawsze idą też pieniądze z podatków.
7: Jeżeli ktoś nie może się zameldować, to przynajmniej wskazać jako miejsce zamieszkania i te środki z PIT-u będą wpływały do budżetu naszej gminy. Jest to niezwykle istotne, no bo 2000 osób to jest sporo, tym bardziej, że wydatki rosną, jest nas coraz więcej, inwestycje muszą być realizowane.
4: A największą jest aktualnie budowa nowej szkoły podstawowej dla 650 uczniów. Inwestycja pochłania 60 milionów złotych, ale jest niezbędna, bo podstawówki w gminie są przepełnione, a w części z nich nauka odbywa się nawet na zmianę. A więcej na ten temat na tokfm.pl. To już dziś Noc Muzeów w całej Polsce, także w Warszawie. Wyjątkowa atrakcja, które przygotowało m.in. Centrum Nauki Kopernik. W tym roku pokażemy, jak działają efekty specjalne wykorzystywane w filmach, mówi Katarzyna Nowicka, rzeczniczka centrum.
9: Czyli na przykład będzie można zobaczyć właśnie, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni i będą również gigantyczne balony. Na naszym patio, tutaj na scenie, rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo, a noc ma być bardzo sprzyjająca, bo księżyc będzie w Nowiu akurat.
4: No, jeśli to się uda, to potrzebne jest jeszcze mało chmur na niebie, oby się udało. A już dziś w Szanghaju odbędzie się pierwszy z 15 tegorocznych meetingów lekkoatletycznej diamentowej ligi. Wystąpi tam jeden Polak, Patryk Sieracki, który będzie nadawał tempo w biegu na 800 metrów. Nasza brązowa medalistka olimpijska z Paryża, Natalia Bukowiecka, na swój pierwszy start w diamentowej lidze czeka do początku czerwca na meeting w Rzymie, a później wystartuje też przed własną publicznością w Chorzowie. To na memoriale Kamili Sklimowskiej będą też inne gwiazdy, mówił w TOK FM dyrektor sportowy Meetingu i nasz były utalentowany lekkoatleta Piotr Małachowski.
0: Seville, mistrz świata z Tokio 9,77, świetnie biegający. Objawienie tych mistrzostw. Każdy myślał, że ktoś inny tam wygra, ale no niestety sport jest taki, lekkoatletyka, że tam wyniki decydują. Jest, przyjął zaproszenie i to jest bardzo dobra wiadomość dla nas.
4: Na memoriał Kamilii Skolimowskiej odbędzie się 23 sierpnia, a dzisiejsza inauguracja diamentowej ligi w Szanghaju za dokładnie 54 minuty. A na koniec jeszcze ważne ostrzeżenie przed niebezpieczną pogodą. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami. To dla 4 województw w południowo-wschodniej części kraju. Instytut wydał ostrzeżenia przed burzami dla województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Alerty obowiązują od 14 do 21. Kolejne informacje w TOK FM o 12.20. Teraz pogoda. A w ciągu dnia popadać może w całej Polsce, w centrum, na północy i na zachodzie i są jeszcze szanse na przejaśnienie. Na termometrach od 11 stopni w Katowicach, 14 w Warszawie, 15 w Szczecinie, Gdańsku i Wrocławiu, 16 w Poznaniu, Lublinie i Bydgoszczy, do 18 na Podkarpaciu, jako że tam najcieplej, tam też zresztą, jak wspominaliśmy w informacjach, możliwe burze.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie Paulina Nawrocka. Witam Państwa w to piękne majowe południe. Przygotowałam dziś mnogość tematów, wszystkie oczywiście związane z kulinariami. Na pierwszy ogień sztuka i design, a to za sprawą wystawy Japanese Design Today, która wczoraj została otwarta w Muzeum Manga, dotycząca wzornictwa współczesnej Japonii, której sporą część zajmuje komponent kulinarny. I o nim już za chwilę. Potem po 12.20 będzie o przyszłości jedzenia. To za sprawą wydarzenia, które w mijającym tygodniu odbyło się w Krakowie. Na Wawelu spotkali się badacze dwóch europejskich projektów, Plan It i Feast. Jeden skupia się na dzieciach, drugi na seniorach. Rozmowy dotyczyły tego, jak zmieniać system żywnościowy, właśnie od szkolnych stołówek po domy seniora. Porozmawiam z profesor Ewą Kopczyńską z Uniwersytetu Jagiellońskiego i z dr Kają Zapędowską-Klinki, dr Aleksandrą Różalską z Uniwersytetu Łódzkiego. To po 12.20, a po 12.40 moją gościnią będzie Agnieszka Łopatowska, Polka mieszkająca od dawna we Francji, autorka rozlicznych książek, takich literackich przewodników po Paryżu i po Francji. I porozmawiamy właśnie o tym, jak doskonałym miejscem na kulinarną wyprawę jest Francja właśnie. Elektronika, krzesła, akcesoria piśmiennicze, a nawet toaleta. 100 obiektów wybranych przez japońskich kuratorów i projektantów, 100 obiektów uchodzących za najbardziej reprezentatywne dla współczesnego designu w Japonii, składa się na wystawę Japanese Design Today 100, którą od wczoraj można oglądać w krakowskim Muzeum Manga. Przedmioty składają się na przekrojową opowieść o tym, jak projektowanie przenika codzienne życie, a że istotnym elementem codziennego życia Japończyków jest kuchnia, a ich kultura kulinarna uchodzi za jedną z najwyższych na świecie, to i elementów designerskich, czasami niezwykle zaskakujących, związanych z jedzeniem właśnie na tej wystawie nie brakuje. I o tym miałam przyjemność porozmawiać z Anną Zabdyrską. I do wysłuchania tej rozmowy teraz serdecznie Państwa zapraszam. Najnowsza wystawa w Muzeum Manga dotyczy designu, ale osoby, które interesują się kulinariami, kulturą kulinarną, naprawdę mają tu co robić, bo sporo tych designerskich elementów dotyczy w jakiś sposób, czy ma związek w jakiś sposób z kulturą stołu.
10: Absolutnie temat kuchni japońskiej w ogóle jest bardzo mocny w kontekście Japonii. To jest jedna z tych tematów, które są bardzo eksportowe. dlatego że no, są to różnego rodzaju rytuały i celebracje. To, co tutaj widzimy akurat, odnosi się do bardzo powszechnych procesów. Mamy temat jedzenia ryżu, mamy rzeczy związane z tym procesem, na przykład mamy, właśnie patrzę na pałeczki, które mają, są połączone takim specjalnym klipsem, dlatego że pałeczki, jak wiemy, są powszechnie używane w Japonii, ale może się zdarzyć, że mamy osoby, które albo sobie z tym nie radzą, albo się uczą. I ta akurat firma produkuje pałeczki dla osób, które mają jakieś problemy z poruszaniem rękami, albo na przykład dla dzieci, które się tego uczą, więc ten specjalny klips to ułatwia.
2: Co tu najbardziej ikoniczne? Jakie przedmioty mają taki najbardziej legendarny może charakter?
10: No, dla mnie cennymi materiałami, cennymi produktami są ryżowary na przykład. To tak brzmi, taka jest agresywna ta nazwa polska, ale to jest bardzo ważny przedmiot dla japońskich domostw. Mamy na wystawie w dziale pierwszy, to jest w ogóle pierwszy eksponat na wystawie, mamy jeden z pierwszych ryżowarów, za którym idzie całkiem spora rewolucja tak naprawdę w podejściu do współczesnej kuchni japońskiej, kuchni jako przestrzeni, ale mamy też przepiękny ryżowar już bardziej nowoczesny, który z kolei odnosi się do bardziej tradycyjnej techniki, kiedy ten ryż gotuje się też w ceramicznym naczyniu, czyli do elektrycznego ryżowara jest dołączone naczynie ceramiczne, w sensie jest w niego włożone, także to smak jest, nawiązuje do bardziej tradycyjnego smaku ryżu i też inaczej wygląda prezentacja tego ryżu, bo można bezpośrednio to naczynie wyciągnąć na stół i stoi nam piękne ceramiczne naczynie z ryżem.
2: Są specjalne łyżki do mieszania ryżu.
10: Do mieszania i ugniatania ryżu, tak, absolutnie. To jest po prostu przykład całkiem dobrego, dobrze wykonanego produktu. Mamy też miseczki na ryż. Tutaj już z kolei mamy taki temat związany też z tradycją. Miseczki na ryż mają pewien konkretny kształt. On jest troszeczkę bardziej zamknięty niż to, co zobaczymy na wystawie. Te są troszeczkę bardziej otwarte, ale są idealnie dopasowane do rozmiaru ręki, tak żeby to w ręce trzymać, żeby nie parzyło za bardzo i żeby wygodnie było jeść ryż i to wszystko, co z tym ryżem sobie tam przygotowujemy.
2: Ręczna wyciskarka do cytrusów, przystanek kolejny, nóż kuchenny, który wygląda na niezwykle ostry.
10: Tak, noże japońskie to też jest temat, z którego Japonia jest po prostu znana. Wszyscy ci, którzy doprowadzili do mistrzostwa temat produkcji mieczy, kiedy przestali produkować miecze tak powszechnie, przerzucili się na produkcję noży. Dlatego to jest tak absolutnie wspaniałej jakości noże. Japoński nóż kuchenny, a tutaj mamy na wystawie taki tak zwany podstawowy nóż szefa kuchni, to jest absolutne mistrzostwo w swojej dziedzinie.
2: Są i łyżki, miarki, ceramiczne dripery, butelka do parzenia herbaty na zimno.
10: Tak, mamy tutaj kilka po prostu dobrze zaprojektowanych przedmiotów. Butelka do parzenia herbaty na zimno, poza tym, że przygotowuje nas właśnie na taki proces, wygląda też tak, że możemy spokojnie postawić ją na stole wśród zastawy i zaserwować gościom bezpośrednio z tej butelki. Dobrej jakości, proste ceramiczne dripery, dobrze zaprojektowana butelka, która spełnia swoje funkcje, buteleczka dla dzieci, też na nią właśnie patrzę. Nie rozlewa się nam dziecku to picie, łatwo się łapie, łatwo się ją trzyma w rękach.
2: To taka nietypowa część, bo są przedmioty, które można dotykać, na przykład zupka w kubku.
10: Zupka w kubku brzmi niepozornie, ale jest to rewolucyjne rozwiązanie, dlatego że jeśli mamy zupkę w kubku, a myślimy o Japonii i to o Japonii w latach 70., to myślimy o Japonii, która bardzo dużo pracuje, bardzo szybko pracuje. To są ci wszyscy pracownicy, którzy mają krótkie przerwy. To, że można coś zjeść, nie mając zastawy stołowej, nie mając kuchni, nie rozstawiając tego, nie tracąc czasu na jedzenie, było absolutnie kluczowe dla takiego modelu pracy.
2: Mamy tu słynne japońskie paluszki, jest i sos sojowy.
10: Tak, to jest reprezentacja co najmniej jednego z tematów, które są na wystawie, o początkach japońskiego designu. Jeśli chodzi o sos sojowy, to tak naprawdę przedmiotem naszego zainteresowania jest buteleczka na ten sos. Ona powstała w latach 60. i niezmiennie od tamtego czasu funkcjonuje, dlatego że jest bardzo funkcjonalna, dobra w uchwycie, dobrze się ją trzyma, ale też przede wszystkim ważny jest dzióbek tej buteleczki, który powoduje, że ten sos sojowy nam elegancko wycieka, ale nie kapie i nie brudzi.
2: To jest ta najpopularniejsza marka japońskich sosów i faktycznie w tej butelce one cały czas są w sprzedaży. Rozumiem, niezmiennie od tych 60 lat.
10: Tak, od 65 lat niezmiennie, jak najbardziej ta sama buteleczka.
2: A czym są te pałeczki tutaj, które wyglądają trochę jak nasze słone paluszki, choć ładniejsze?
10: Pałeczki też znajdują się w tej części wystawy, która opowiada o początkach różnych, jeśli chodzi o japoński design, i też powstały w latach 60. Są to bardzo fajnie zaprojektowane słodycze, bardzo fajnie zaprojektowane pałeczki Poki, gdzie duża część tej pałeczki jest pokryta czekoladą, ale ta część, gdzie się ją trzyma, wyciąga z opakowania, nie jest pokryta, więc się palce nie brudzą.
2: Nie klei się.
10: I jak najbardziej jest nadal dostępna.
2: Każda z rzeczy na wystawie, rozumiem, symbolizuje pewne tematy.
10: Tak, akurat tutaj trafiliśmy na takie dwa produkty, które są z bardzo ważnej części wystawy, czyli z pierwszego działu, który mówi o początkach japońskiego designu, ale poza tym reszta wystawy jest podzielona poza tą pierwszą jeszcze na 12 części tematycznych, i w tych częściach każdy z tych obiektów jest w jakiś sposób wyjątkowy w tej kategorii.
2: Mnóstwo przepięknych przedmiotów. Wystawa, która, tak podsumowując, sprawia dużą estetyczną przyjemność.
10: Tak, dlatego absolutnie namawiam, żeby tutaj przyjść, ją odwiedzić. Na żywo te wszystkie produkty robią absolutnie piorunujące wrażenie. Widać maestrię wykończenia, widać pomysłowość, widać różne te wątki związane z tradycją, z tradycyjnym rzemiosłem.
2: Bardzo pięknie, dziękuję. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 30 sierpnia tego roku w Galerii Europa Daleki Wschód Muzeum Manga w Krakowie.
3: Autopromocja.
11: Dzieci rodzą się bez instrukcji obsługi.
12: A nawet gdyby ją miały, nie zdążylibyśmy jej przeczytać.
11: Ale jest taki czas, kiedy możemy się spotkać i porozmawiać o wspólnych sprawach.
12: O emocjach, zmęczeniu i wątpliwościach.
11: Ale i o małych zwycięstwach, wzruszeniach i momentach, które dodają skrzydeł.
12: Czas rodziców.
11: To audycja o tym, że nie trzeba być idealnym, żeby być wystarczająco dobrym rodzicem.
12: Już dziś po 13:00 zapraszamy.
11: Ula Malko
12: i Krzysztof Chorwat.
3: Weekend nowości w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: 1439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
3: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
5: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 12.20, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Szczegółowe informacje w sprawie relokacji amerykańskich żołnierzy posiada Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, poinformowała doradczyni prezydenta Barbara Socha. Zadeklarowała także wsparcie przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego działań Ministerstwa Obrony w tej sprawie. Ideę powołania przez prezydenta Karola Nawrockiego Rady Nowej Konstytucji negatywnie ocenia aż 60% badanych. Za tą inicjatywą opowiada się 33% ankietowanych. To wyniki najnowszego sondażu United Surveys przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski. Koncerty, warsztaty, spacery, zajęcia sportowe, spotkania z ekspertami i wiele innych atrakcji znalazło się w programie 12 scenariów, które rozpoczynają się dziś w Łodzi. Do 24 maja w całym mieście zaplanowano ponad 200 wydarzeń, którym przyświeca hasło Akcja Integracja. Kolejne informacje o 12.40.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie Paulina Nawrocka. Teraz będzie, szanowni państwo, o przyszłości jedzenia, o którym na Wawelu w mijającym tygodniu debatowali naukowcy z dwóch europejskich projektów. Plan IT, koordynowanego przez Uniwersytet Jagielloński, i FIST, koordynowanego przez Uniwersytet Łódzki. Miałam okazję w tym wydarzeniu uczestniczyć i do wysłuchania rozmów o tych projektach zapraszam teraz serdecznie.
10: Spotkanie poświęcone jest żywności, a właściwie zmienianiu systemu żywnościowego. Ewa Kopczyńska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się socjologią jedzenia. Jestem kierowniczką polskiego zespołu Plan IT. To są duże projekty europejskie, w których realizują się badania porównawcze pomiędzy różnymi krajami. I w tych projektach wypracowywane są i testowane są różne rozwiązania dotyczące naprawiania systemu żywnościowego, a konkretnie diet różnych grup w populacjach europejskich, polskich, lokalnych. I te dwa projekty spotykają się, ponieważ mają różne grupy docelowe. Jeden z nich zajmuje się dziećmi, drugi z nich zajmuje się osobami w wieku starszym. Natomiast one mają bardzo podobny cel, to znaczy ich celem takim badawczym i celem aplikacyjnym jest to, żeby wypracować takie rozwiązania, które sprawią, że właśnie te diety, ale też ogólnie cały system żywnościowy, bo również sposoby produkcji, dystrybucji i tak dalej, będą bardziej zrównoważone, sustainable, bardziej odporne na kryzysy i po prostu zdrowe. Cała filozofia jakby prowadzenia tych projektów jest taka, że one spotykają osoby, które w różny sposób i z różnych perspektyw tym systemem żywnościowym, tą żywnością się zajmują. Postawiliśmy jako ambicję to, żeby zarówno spotkać się właśnie w takiej współpracy międzyuczelnianej, jak i w takiej współpracy tak zwanej transdyscyplinarnej, czyli takiej, która wykracza poza akademię, wykracza poza naukę, ale zwraca się również do praktyków, nawiązuje dialog z różnymi aktorami, to znaczy zarówno osobami, które tworzą te polityki żywnościowe, czy na przykład urzędnikami, tymi, którzy podejmują decyzje polityczne, tworzą regulacje prawne, jak i praktykami, to znaczy osobami, które w terenie, że tak powiem, zajmują się wdrażaniem czy realizacją różnych działań, ale też odbiorcami tych polityk, czyli po prostu konsumentami.
9: Trochę ogólnie powiedzieliśmy, to teraz przejdźmy może do konkretów, do tego, czym się dokładnie zajmujecie w tych projektach. Zacznijmy od Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowa. Projekt Planet, na czym polega?
10: To jest projekt, który bada systemy żywnościowe w takiej porównawczej perspektywie, czyli bada, mówię systemy żywnościowe, bo to nie chodzi tylko o diety, ale też właśnie chodzi o te różne etapy, czyli właśnie od produkcji, jakby sposobu organizacji różnych podmiotów rynkowych i pozarynkowych w obszarze jedzenia, dystrybucji i tych łańcuchów dystrybucji, regulacji prawnych, które obowiązują właśnie na różnych etapach tych łańcuchów żywnościowych, no i wreszcie tego, jak jemy. I my tutaj w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, skupia się konkretnie na dzieciach w wieku szkolnym. Współpracujemy ze szkołą podstawową, jedną z krakowskich podstawówek, i tam zarówno wypracowujemy, to znaczy z osobami, które jedzą, czyli z dziećmi, rodzicami, nauczycielami, wypracowujemy różne rozwiązania, to znaczy rozmawiamy o tych rozwiązaniach, rozmawiamy o tym, na ile one są akceptowalne, na ile one są pożądane, na ile one są skuteczne według odbiorców tych działań, ale też po prostu testujemy różne rzeczy, to znaczy wprowadzamy w praktyce tak zwane interwencje, czyli takie działania naprawcze, i patrzymy, jak one w takiej mikroskali, właśnie w takim prototypowym wydaniu działają. Jednym z takich działań, które podjęliśmy właśnie w Krakowie w ramach Plan Eat, jest próba zwiększenia konsumpcji białka roślinnego. I chcieliśmy przyzwyczaić konsumentów, rodziny, rodziców, dzieci do tego, aby w ich takich tygodniowym jadłospisie przynajmniej jeden lub dwa więcej posiłków było zastąpione przez białko roślinne, czyli rośliny strączkowe. I te rośliny strączkowe były takim naszym wiodącym tematem przez miesiące, a nawet lata tego projektu. Zarówno prowadziliśmy takie działania czysto edukacyjne, czy po prostu opowiadaliśmy o nich, przedstawialiśmy różne informacje właśnie związane, dlaczego to jest dobre i dlaczego powinniśmy je włączyć, jak i też działaliśmy w praktyce. To znaczy zrobiliśmy taką interwencję, takie działanie, które polegało na tym, że przekazywaliśmy osobom, rodzinom, które brały udział w naszych działaniach, zestawy produktów oraz przepisy, czyli instrukcje, jak wykorzystać te produkty, i umawialiśmy się z nimi, to znaczy oni podjęli taką decyzję, że będą próbowali tydzień po tygodniu posiłki właśnie oparte na strączkach dla swoich rodzin gotować, z dziećmi gotować i w ten sposób, w takim cyklach właśnie tygodniowych zmieniać te swoje takie rodzinne diety. No i później oczywiście rozmawialiśmy z nimi, jak to poszło, czy to było skuteczne, czy to było łatwe, czy odpowiednie, czy to było akceptowalne, czy rodziny chciały to jeść, czy dzieci nie wybrzydzały i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to było takie trochę badawcze interwencja, tak, że im przyglądaliśmy po prostu się temu, co się dzieje w trakcie tego działania, jak i też po prostu takie wdrożeniowe, tak, czyli mamy nadzieję, że po zakończeniu tego projektu ta grupa rodzin, rodziców, dzieci, która z nami współpracowała, no wyniesie jakąś korzyść też taką zdrowotną.
6: Aleksandra Różalska, Wydział Filologiczny Uniwersytet Łódzki. Jestem kierowniczką projektu FIST.
9: Czym FIST jest? Od kiedy działa i na czym polega?
6: FIST zajmuje się w sumie podobnymi rzeczami jak Planet Eat. To jest taki tak zwany sister project, czyli one są po prostu bardzo podobne, natomiast różne są grupy docelowe. FIST też zajmuje się zrównoważoną i zdrową dietą i robi to w wielu krajach europejskich. W FIST-cie mamy 34 partnerów i co ciekawe, ci partnerzy to nie są tylko partnerzy akademiccy, to są bardzo różni aktorzy, tam są urzędy miasta, organizacje pozarządowe, więc to jest taki naprawdę dodana wartość w tym projekcie. U nas akurat jest Uniwersytet Łódzki, mamy akademików, akademiczki z Uniwersytetu Łódzkiego i nasz Living Lab tak zwany, bo tak to się nazywa, czyli ta grupa docelowa, z którą pracujemy, jest w domu seniora. To jest dom Senior Vigor z takiego programu ministerialnego w Tuszynie. I tam właśnie z seniorami pracujemy. Ta współpraca polega właśnie głównie na tym, żeby najpierw zrobić jakąś diagnozę, zobaczyć, jak wygląda sytuacja żywieniowa, co jedzą seniorzy i seniorki, jaką mają dietę, zarówno w domu seniora, jak i poza, czyli badamy też ten kontekst taki społeczno-rodzinny, ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby też przyglądać się tej grupie docelowej w sposób taki intersekcjonalny, czyli nie patrzymy tylko na to, że to są starsi ludzie, ale patrzymy, jak kobiety, jak mężczyźni, jaka jest ich sytuacja społeczno-ekonomiczna, jakie mają wyzwania innego typu, czyli po prostu bierzemy pod uwagę bardzo różne czynniki, więc jest diagnoza i robiliśmy to w sposób wywiadowy. No i oczywiście też mieliśmy innego rodzaju badania, na przykład sprawdzaliśmy, jak nasze interwencje działają, czyli jaki mają wpływ, a cel jest taki, żeby to, co wypracujemy, te rekomendacje, nasze obserwacje, nasze rezultaty, móc potem się nimi podzielić z innymi domami seniorów po prostu, żeby to miało taki, no właśnie jak tutaj wcześniej Ewa mówiła, taki aplikacyjny charakter.
9: Chodzi o to, żeby, mówiąc kolokwialnie, nauczyć na przykład seniorów trochę innego jedzenia, trochę innego korzystania z produktów.
6: Tak, i żeby pokazać opcje. Część naszych interwencji polegała też na tym, że po prostu robiliśmy warsztaty dotyczące ziół, dotyczące roślin strączkowych. Przynosiliśmy różne takie, nie wiem, owoce, warzywa, czy jakieś humusy, takie rzeczy, których po prostu seniorzy nie znali i się okazało, że zasmakowali się w tym. Mieliśmy takie informacje, że na przykład ktoś zaczął używać czarnuszki do twarożku. To są takie mini oczywiście zmiany, no ale one oczywiście mają bardzo duże znaczenie.
11: Nasz zespół zaplanował szereg interwencji w Domu Seniora. Kaja Zapędowska-Kling, Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Jestem wykonawcą w projekcie FIST. Zaczęliśmy od założenia ogrodu ziołowo-warzywnego na terenie Domu Seniora. Początkowo zrobiliśmy taką klasyczną grządkę naziemną z tradycyjnymi produktami, takimi jak ogórki, pomidory, cukinia, szczypiorek, bazylia, lubczyk. Natomiast okazało się po pierwszym sezonie, że niektórzy seniorzy mieli wyzwania związane z niepełnosprawnością. Nie każdy mógł po prostu ten ogródek uprawiać. W związku z tym w kolejnym sezonie założyliśmy taką specjalną grządkę podwyższoną. Została ona zaprojektowana przez nas. Wygląda jak takie ogromne biurko z podjazdem dla wózków inwalidzkich i w tej chwili funkcjonują na dwóch poziomach te ogródki, taki naziemny i podwyższony. Bardzo seniorzy są zadowoleni z tego ogródka. Wyhodowali ogromne warzywa. Nawet raz dostaliśmy zdjęcie, że cały posiłek przygotowany był z tych warzyw z ogródka. Było to takie leczo z cukinii, z pomidorów. Także to była pierwsza rzecz. Następnie wdrożyliśmy bardzo fajny projekt przy pomocy osoby z zewnątrz, certyfikowanej instruktorki jogi. Zrobiliśmy taki cykl joga ze zdrowym śniadaniem, ponieważ co do zasady w dziennym domu seniora, seniorzy spożywają tylko obiad, który jest dostarczony przez zewnętrznego dostawcę, a my postanowiliśmy zaoferować im także zdrowe śniadania. No i te śniadania też były czymś zupełnie nowym dla nich, bo oferowaliśmy na przykład owsianki przygotowane na mleku roślinnym, z suszonymi owocami, albo rozmaite pasty warzywne, twarogowe, albo sałatki, albo właśnie humusy, zdrowe tłuszcze, oliwy, pieczywo. Także oni odkrywali nowe smaki. Musieli sobie na to zdrowe śniadanie zasłużyć 45-minutową jogą. Niektórzy robili tą jogę w pozycji siedzącej. Ona była dostosowana do potrzeb i możliwości osób starszych. Były też ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne, bardzo energetyczne poranki z dobrą energią. Mieliśmy również cykl spotkań międzypokoleniowych. We wrześniu ubiegłego roku zrobiliśmy taki duży, otwarty piknik międzypokoleniowy z udziałem władz gminy, z udziałem lokalnych szkół, gdzie była między innymi prelekcja dotycząca produktów pszczelich i korzyści płynących z używania produktów pszczelich. Zakończyło się to spotkanie quizem pomiędzy seniorami a młodzieżą szkolną. To był quiz poświęcony wiedzy na temat zdrowego żywienia. I o dziwo, seniorzy wygrali. Poziom był wyrównany, ale jednak okazuje się, że ta wiedza wśród osób starszych jest wyższa, jeżeli chodzi o składniki odżywcze. Kolejną aktywnością, jaką zaproponowaliśmy seniorom, był cykl takich warsztatów edukacyjnych. W zasadzie to od tego zaczęliśmy. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie, robiliśmy z seniorami w formie warsztatów plastycznych piramidę żywienia, gdzie oni poznali podstawy grup produktów spożywczych, które są najważniejsze w codziennej diecie. Oprócz tego degustacja była rozmaita tych produktów losowanych z takiego mikołajowego worka, bo to był warsztat w grudniu. No i tak naprawdę okazało się, że seniorzy nie znają bardzo wielu powszechnych produktów, takich jak awokado, limonka, ciecierzyca, olej lniany.
9: Powszechnych dla młodych.
11: Tak, być może jest to kwestia mody. Mamy kolegę w zespole, który zorganizował dla seniorów taki warsztat Tajemnice Kuchni Azjatyckiej. Przygotował własnoręcznie sushi. No i wiem od seniorów, że był to hit. Oni niektórzy po raz pierwszy w życiu to sushi jedli. Było też takie pire z mango, więc deser też azjatycki. Mogli poznać nowe smaki. Pamiętam również, że zupełnie nową rzeczą dla nich był imbir stosowany do herbaty zimą, jako taka przyprawa rozgrzewająca. Także mieliśmy naprawdę tutaj sporo dobrego feedbacku, dobrej informacji zwrotnej, ale też bardzo dużo entuzjazmu. Seniorzy nam zaufali, dobrze się bawili na tych warsztatach. Poza tym bardzo dużo radości wniosły spotkania międzypokoleniowe, ponieważ trzykrotnie zaprosiliśmy również studentki i studentów z międzynarodowego programu GEMMA z różnych krajów pozaeuropejskich, którzy przyjeżdżali do domu seniora i też częstowali seniorów własnymi regionalnymi potrawami z różnych krajów. I miało to taki walor nie tylko edukacyjny, ale też była to integracja międzykulturowa i międzypokoleniowa.
9: Na ile ta wymiana doświadczeń międzyprojektowa, między UJ-em, który zajmuje się najmłodszymi, a właśnie Uniwersytetem Łódzkim pracującym z seniorami, może się przysłużyć? Jaki cel i w ogóle skutek długofalowy, który można by rozszerzyć, no być może w ogóle na społeczeństwo, jest w tych projektach?
11: Temat transformacji żywieniowej w Polsce to nadal jest temat niszowy, więc główny walor to jest przede wszystkim łączenie potencjałów pomiędzy ludźmi, pomiędzy instytucjami, więc my liczymy na dalszą współpracę w przyszłości. Projekty unijne mają to do siebie, że szybko się kończą, budżety się kończą, a chcielibyśmy, żeby efekty tej współpracy trwały na stałe i żeby ani seniorzy, ani dzieci w wieku szkolnym nie zostali pewnego dnia po prostu pozostawieni bez dalszych wskazówek. Więc liczymy na taki pozytywny efekt dodany tej współpracy. Być może w przyszłości będziemy w stanie wspólnie złożyć jakiś kolejny projekt. Być może również będziemy w stanie współpracować z władzami samorządowymi, żeby opracować jakieś strategie miejskie, które uwzględniają pozytywne zmiany zarówno w stołówkach szkolnych, zarówno uwzględnienie tych posiłków wegetariańskich, a także w ogóle rozpoczęcie debaty na temat jakości posiłków oferowanych w placówkach dla seniorów, bo jest to temat tabu w tej chwili w Polsce.
10: No i myślę, że to będzie też ważny moment, jak to się mówi, wymienienia notatek na temat tego, w jaki sposób, jakimi kanałami, jakimi metodologiami można spróbować po prostu zmienić te diety w tych placówkach publicznych. Nie jest to łatwe, ponieważ są przetargi, jest cała ta kultura żywienia niestety śmieciowego. To nam wyszło też z tych wywiadów z seniorami. Ta różnorodność i ta zróżnicowana, zbilansowana dieta to nie jest taki standard. Natomiast na mini skalę, tak jak nam udało się na przykład spowodować, że firma dostarczająca posiłki dostosowała warzywa, sposób podawania warzyw do potrzeb i w ogóle możliwości seniorów, to nam się udało po naszych wywiadach, ponieważ z naszych wywiadów wiedziałyśmy, że po prostu to jest problem. I być może będzie można właśnie tak bardziej strategicznie myśleć po prostu o tym, jak te zmiany w tym systemie żywieniowym wprowadzać, a są one potrzebne.
12: Jak tam przed rejsem?
13: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
14: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na 200-lecie Stanów Zjednoczonych.
15: Przygoda życia?
13: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
15: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
16: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać. Nie wiadomo, jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale no, my jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
17: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
18: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już byłej współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
19: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
20: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
18: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
21: Dlaczego przez stulecia medycyna nie zajmowała się badaniem kobiecych ciał? Skąd wzięła się histeria? Czym jest Gender Health Gap? I czy historycznie przemoc wobec kobiet różniła się od tej powszechnie stosowanej i uznawanej za doskonałe narzędzie wychowawcze i dyscyplinujące? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o drugiej części książki Brakująca połowa dziejów. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
0: Autopromocja.
12: Reklama.
22: Kamper spakowany? Jedziemy?
23: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
22: Znowu? Przecież już brałeś.
23: Ale działała za słabo i za krótko.
24: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
25: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: No i jak twój kręgosłup?
23: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
25: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
27: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
28: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
29: Citroen. Co za dzień.
30: Co się stało?
29: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
30: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
29: Meliski?
30: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
29: Czyli to takie pastylki antystresowe?
30: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
29: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
30: Na mnie i na Meliski.
31: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
32: Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 12.40, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Na początek strefa Gazy i kolejny cios w Hamas. Jeden z urzędników palestyńskiego Hamasu potwierdził śmierć dowódcy wojskowego skrzydła tej organizacji w strefie Gazy. Poinformowała o tym agencja Reutera. Wcześniej o śmierci mężczyzny informowali duchowni z meczetów w północnej części tego terytorium. Amerykańskie władze podejrzewają, że za serią włamań do systemów monitorujących poziom paliwa w zbiornikach zasilających stacje benzynowe w wielu stanach stoją irańscy hakerzy. Podała telewizja CNN. Erling Haaland, napastnik Manchesteru City i piłkarskiej reprezentacji Norwegii, użyczy głosu legendarnej postaci Wikinga o imieniu, uwaga, Haaland. W norweskiej pełnometrażowej animacji V-Queens film trafi do kin w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Kolejne informacje w TOK FM o 13.
33: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie wciąż Paulina Nawrocka. Było dziś w Otwartej Kuchni trochę sztuki, było trochę nauki, a teraz będzie trochę podróży. Wybierzemy się na

0: Mieścić się między wieżą Eiffla a Louvrem i innymi atrakcjami. Absolutnie nie po to jestem. Ja jestem kolekcjonerką opowieści. Ja chcę te opowieści dalej przekazywać, więc znajduję sobie legendy, znajduję miejsca, znajduję ludzi, którzy tworzyli historię i opowiadam te historie.
1: Opowieści smakowite też, bo i wątki spożywcze, kulinarne się przewijają, dlatego też dziś się słyszymy. Słyszymy się też z innego powodu, z takiej mojej trochę obserwacji, że po wielkim boomie na Włochy, który nadal trwa, trochę Francja zaczyna coraz częściej przebijać się do świadomości Polaków i staje się tym adresem, gdzie ruszają. Na city breaki, na wyprawy do miast, do miasteczek. Coraz chętniej zastanawiam się, z czego to wynika.
0: Z tego, że już po prostu te Włochy mają też troszkę zjeżdżone. Z ciekawości. Z tego, że Paryż od dawien dawna w naszej świadomości jest po prostu popkulturowo też wtłoczony ze swoją wspaniałą wieżą, co ciągle zadaje to pytanie, co by było, gdyby ona zgodnie z umową została rozebrana po 20 latach od jej postawienia. Lubimy to. Lubimy podróżować. Ja lubię podróżować brzuchem i ja wiem, że Polacy też to lubią. Że lubią smakować nowych miejsc, oglądać. No, Francja jest fascynująca. Trzeba przyznać, że jest wielu Francuzów, którzy mówią, ja nie podróżuję, bo nie muszę.
1: Bo wszystko mam na miejscu.
0: Wszystko mam, wiesz. Dwa morza, ocean, wszystkie po prostu tygle kulturowe, jakie mogły się tam spotkać, to się spotkały. Więc to jest super. No, a właśnie jeżeli mówimy o city breaku, no to lotnisko Beauvais leży dokładnie w połowie drogi między wybrzeżem Normandii, bo ona jest na terenie Normandii, a Paryżem. Więc możesz po prostu zdecydować, czy lecisz na północ, czy bardziej na południe, czy chcesz to połączyć, bo przecież też z Paryża do Normandii pociąg podróżuje tylko około 2 godzin, więc nie jest to żaden kłopot, żeby tego zasmakować, czyli rano pijesz sobie kawę na Montmartre, a wieczorem wcinasz mule na wybrzeżu, na przykład w Deauville.
1: Wspomniałaś o lotnisku, myślę, że to też jest przyczyna, że jednak Francja, Paryż długo były kojarzone z miejscami, no, gdzie trzeba mieć trochę więcej pieniędzy na wyprawę, a to się trochę chyba zdemokratyzowało, zarówno za sprawą tańszych lotów, może też za sprawą wzrostu cen na przykład w restauracjach w Polsce, bo nagle się okazuje, że taka wyprawa do Paryża i żywienie się choćby w bulionie, czyli takim dosyć popularnym miejscu, które można, nie wiem, do czego porównać w Polsce, takie bistro.
0: No, to jest bistro, no powiedzmy, że to jest taki wyższy bar mleczny, czyli bulion to jest taka sieć restauracji, w których możesz spróbować francuskiej kuchni w bardzo przystępnej cenie. Czyli na przykład danie kosztuje około 10 euro. Normalnie jak idziesz do brasserie, czyli takiej słynnej, znaczy takiej zwykłej restauracji.
1: Lepszej.
0: Znaczy nawet nie, takiej zwykłej, ja bym powiedziała, że zwykłej, wiesz? To tak trzeba się przygotować, żeby mieć w kieszeni około 20-22 euro. Natomiast właśnie Bouillon na tym zrobił swoją markę, że on zaprasza swoich gości na klasyczną francuską kuchnię w bardzo dobrej cenie. Mało z tego. Mają też takie punkty, jak na przykład u podnóża Montmartre, który ja strasznie lubię, gdzie część tych dań, na przykład jajka w majonezie, czy jakieś przekąski, czy nawet beef bourguignon i takie malutkie bagieteczki do tego i małą butelkę wina, możesz sobie kupić jako piknik i wychodzisz do góry, możesz sobie usiąść na schodach pod na przykład Bazyliką Sacré-Cœur i tam zjeść sobie taki uroczy piknik.
1: Brzmi jak pomysł na wspaniałą wiosenną wyprawę.
0: O tak, nie tylko wiosenną, wiesz. Ja mówię, Paryż to zawsze dobry pomysł, Normandia to też zawsze dobry pomysł, bo każda pora roku przynosi we Francji, zwłaszcza w tej części północnej, a no w południowej to już w ogóle nie mówię, tam jest cały czas ciepło i śródziemnomorsko, więc to już jest troszkę inna sytuacja. Natomiast właśnie nie należy bać się też tej północy. W Normandii bardzo często zmienia się pogoda. Tam faktycznie możesz mieć ulewę w 5 sekund, ale za następne 10 minut już suchuteńko wychodzi to piękne impresjonistyczne słońce i już wszystko wraca do normy. No a owoce morza są tak świeże, że naprawdę no łącznie z tym, że sama możesz sobie je złapać.
1: No właśnie, bo Francja, podobnie trochę jak i Włochy, to kraj regionów. Regionów, które różnią się zarówno no, klimatem, tradycjami, jak i potrawami, które są kanoniczne w jakiś sposób, kultowe, obowiązkowe dla tego takiego turysty, to powiedzmy, co w takiej Normandii zjeść trzeba.
0: No koniecznie trzeba spróbować owoców morza. Ja wiem, że Polacy się boją owoców morza, a najbardziej przerażające są ostrygi.
1: Może dlatego, że w Bałtyku głównie śledź.
0: Ale również w kanale La Manche też, gdyby nie śledzie, pewnie Francja nie byłaby tak wielką potęgą też rybacką. Natomiast tak, śledź oczywiście troszkę inaczej przyrządzany. Tutaj możecie się zaskoczyć, bo myślę, że śledź

0: śmietanie to nie jest w ogóle coś, co przypada do gustu Francuzom, ale można też kupić coś znakomitego ich śledzia oraz znakomitą francuską śmietanę, w której też się specjalizują, i je połączyć. Jest to też oczywiście możliwe. Też radzę, jeżeli ktoś ma ochotę spróbować ostrygi, a trochę się boi, no to właśnie Normandia jest tym lepszym miejscem niż na przykład polskie restauracje, bo tam mamy gwarancję, że one są świeże, że będą super przyrządzone, że nawet z kroplą cytryny będą bardzo dobrze smakowały. Każdy też nam doradzi, bo to nie jest tak, że ostryga to ostryga. Ostryga ma swoje numery, wielkości, jest różnie hodowana, więc też fajnie jest zwrócić na to uwagę. Bardzo ciekawą historią jest to, że jagnięcina pochodzi ze słonych łąk, czyli owce wypasają się na łąkach, które obmywają przypływy i odpływy, i też ta bryza słona, która osiada na tej trawie, zmienia smak jagnięciny, robi ją bardzo delikatną i bardzo aromatyczną. Oczywiście krowy i wszystko, co nabiałowe, więc 5 rodzajów serów tradycyjnych, do tego między innymi camembert, który jest chyba najbardziej znanym takim pleśniowym serem, najbardziej delikatnym, więc też w Polsce przypada do gustu nawet tym osobom, które mają problem chociażby z zapachem pleśniowych serów.
1: Mm-hmm. Camembert z Normandii. Czy jest jedzony głównie na surowo, czy też właśnie podawany w różnych takich wydaniach, jakichś pieczonych, smażonych? Bo coraz częściej się widzi, nawet w polskich restauracjach, takie wariacje. Pytanie, co Francuzi na to?
0: Można oczywiście sobie przegryzać ten ser, natomiast też jest bardzo popularny ser zapiekany. Taki, który się przygotowuje trochę jak fondue serowe. Możemy to zrobić u siebie w domu. Zapiekasz w piekarniku na przykład i w momencie, kiedy już czujesz, że w środku jest płynny, otwierasz taką małą dziurkę na górze i można sobie bagietką ten środeczek wyjeść, a potem doprawić skórką, i jest to też ogromny przysmak.
1: Wybierając się na taką wyprawę z silnym komponentem kulinarnym, o czym warto pamiętać? Na co zwracać uwagę? Czy w ogóle we Francji jest coś takiego jak turist trapy, o których często mówimy w przypadku wielu europejskich miast, że na przykład nie idź tam, bo się natniesz, bo to jest miejsce z niedobrym jedzeniem tylko dla turystów, czy raczej Francuzi z tą swoją kulturą kulinarną bardzo zakorzenioną, ugruntowaną, raczej tych problemów nie mają?
0: No, zasada numer jeden, którą zawsze powtarzam po znanym nam Robercie Makłowiczu: jedz tam, gdzie jedzą lokalsi. Na tym się nie da przejechać, to jest pierwsze. Po drugie, mamy internet, mamy też oceny, i nawet oceny takie Google'a. Francuzi też są bardzo krytyczni, więc oni, jak coś jest nie tak, to ci tam napiszą. Mhm. Czy chodzenie po miejscach turystycznych jest, wiesz, jest jakieś takie, ja nigdy nie mówię, że też jestem turystką. Nawet w Krakowie lubię się poczuć jak w moim rodzinnym mieście, jak turystka, więc też, no właśnie, taki Bouillon na przykład jest typowo turystyczny, ale chodzą tam też Francuzi, bo dlaczego nie mają z tego skorzystać, prawda? Na co trzeba uważać? No na to, żeby nie były przegięte ceny, bo naprawdę, jeżeli coś jest, widać, że jest po prostu horrendalnie inna cena niż w restauracji obok, no to znaczy, że albo to jest jakaś wybitna restauracja, albo jest po prostu nastawiona tylko na kasę. Jeżeli śmierdzi tłuszczem, no to też uciekać stamtąd, no nie? Można zapytać o to, też się nie bójcie, bo często Polacy się boją pojechać do Francji, bo mówią, że nie znają języka, więc będzie z tym kłopot. Bardzo dużo ludzi we Francji mówi po angielsku. Jeżeli nie mówią, albo starają się przejść na francuski, to dlatego, że się wstydzą. Więc też powinniśmy mieć do nich taką, wiesz, trochę cierpliwości i też rozumieć to, że my się trochę wstydzimy mówić po francusku, nawet jeżeli już trochę go znamy. Oni też po angielsku, ale w większości się na pewno dogadacie, a jeżeli nie, to po prostu serdecznością, językiem ciała i translatorem da się wszystko to też załatwić. Także są pułapki, nie mogę powiedzieć, że nie, ale raczej nie są one jakieś takie skomplikowane. No, bardziej uważałabym w Paryżu na kieszonkowców i na ludzi, którzy łapią cię, żeby zrobić ci warkoczyki i coś tam, i potem żądają za to horrendalne ceny, niż to, że jakby jedzenie będzie nie tak. Da się to zrobić tak intuicyjnie.
1: To, z czym Francja też się kojarzy, z czym Paryż się kojarzy, to są też słodkości. To wciąż mekka wielu cukierniczych mistrzów. Makaroniki, skojarzenie numer jeden, ale czy jedyne?
0: Oj nie, Boże, ja już ciastek już nie jestem w stanie, wiesz, już naprawdę czasami się staram zapamiętywać, jak one wyglądają. Mamy tak, mamy religieux, to jest ciastko, które wygląda jak zakonnica i faktycznie z jakimś taką intencją było zrobione. Mamy Saint-Honor z kolei, to też jest inne ciastko z takim religijnym podkładem. Mamy specjalne ciastko Paris-Brest, które było stworzone na cześć wyścigu kolarskiego, więc jest w kształcie koła. Mamy oczywiście tartę Tropezien, która co prawda przyjechała z Saint-Tropez, ale oczywiście w Paryżu nie można się bez niej objąć. No mamy eklerki, to już nie zliczę ci, w ilu smakach można te eklerki zjeść. Bardzo popularne teraz są lody, ale też z kolei to są lody rzemieślnicze i bardzo często w Paryżu zdobywają uznanie smakoszy takie lody orientalne na przykład, że niekoniecznie to są takie typowe smaki, ale to są na przykład lody libańskie, lody koreańskie, więc to na pewno. Co jeszcze? Jest ciastko opera, które ostatnio mnie też zachwyciło. Jest bardzo duża teraz taka moda na ciastka, które wyglądają jak ich główny składnik. Czyli ciastko ziarnko kawy, ciastko gruszka, ciastko jabłuszko, no bardzo mango.
1: Cédric Grolet, mistrz tak. cukierniczy, który ma swoich kilka pracowni, chyba właśnie przoduje w tych ciastko o smaku orzecha w kształcie wielkiego orzecha. Znaczy
0: tak
1: wielkiego.
0: Znaczy, no tak, bo te ciastka też nie są malutkie. Mhm. Ja naprawdę zanim wyjechałam do Francji, to ja ze słodyczy to najbardziej wybierałam właśnie śledzia i ogórek kiszony. To były moje. No teraz niestety no troszkę się to zmieniło, bo naprawdę jest się ciężko oprzeć. No idziesz ulicą i to po prostu na ciebie krzyczy. A jeszcze ja mieszkam pod Paryżem, w Saint-Ouen, tam 15 kilometrów od centrum, to tam nasz pâtissier robi na przykład już ciastka w kształcie choinki. Albo jakiś specjalny na Ramadan, ponieważ tam ma dużo klienteli z tej religii. W związku z czym naprawdę no, już idzie w takie rzeczy, że wchodzisz tylko po tą jedną, wiesz, bakietkę i modlisz się, żeby wyjść tylko z nią, a potem się nie udaje.
1: Zapewne zapach masła, który się w takich miejscach unosi, jest tutaj dość trudny do pominięcia.
0: No tak, no, znaczy ja już w ogóle się śmieję. Moja rodzina to w ogóle już oni już mają wszelkie rekordy zamawiania bagietek. Mamy naprawdę tak dobrą tą bagietkę, że ja ostatnio, jak był u mnie mój tata, to kupowaliśmy dziennie 3. A jak przyjechała moja siostra z siostrzenicą, to już kupowaliśmy 5. Więc i do tego słone masło i w zasadzie już im nie trzeba nic więcej dawać do jedzenia, bo to już jest taki przysmak, że mogą siedzieć cały dzień i sobie skuwać tę bagietkę z masłem.
1: I to chyba dobra konkluzja. Jeśli obawiają się państwo, że wyprawa do Paryża czy do Francji będzie zbyt drogą wycieczką, na bagietce i słonym maśle też można przeżyć.
0: Spokoju, naprawdę nie ma żadnego problemu. A i woda w Paryżu jest darmowa w takich specjalnych fontannach.
1: Też bardzo cenna informacja. A w Paryżu i we Francji robić można wiele. Można też o tym przeczytać w książkach mojej dzisiejszej gościni. Między innymi najnowszej Normandia. Życie między przepływem a odpływem. Wcześniejszych Paryż to zawsze dobry pomysł. W Paryżu możesz być kim chcesz. A moją i państwa gościnią była Agnieszka Łopatowska, tych książek autorka. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję i zachęcam do ich czytania nawet wtedy, kiedy nie macie w planach wyjazdu, bo myślę, że te historie mogą ująć każdego w każdym miejscu.
1: Ja żegnam się z państwem, nazywam się Paulina Nawrocka, to była Otwarta Kuchnia. Słyszymy się za tydzień, a już teraz zapraszam państwa na Czas Rodziców w imieniu Uli Malko i Krzysztofa Chorwata.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
3: Tok 7. Środowy poranek Tok FM, Tomasz Sekielski, jest godzina 8.43, a wraz ze mną w studio Dominika Długosz, Newsweek Polska.
4: Dzień dobry,
3: oraz jestem. Agata Szczęśniak, Oko Press.
4: Dzień dobry.
3: Tutaj w przerwie rozmawialiśmy o rzeczach naprawdę najważniejszych. Tam polityka, nie polityka, zbrojenia, nie zbrojenia, wojna, nie wojna. Ogródki przydomowe.
4: Oczywiście.
3: I własne warzywa.
4: Tak.
3: I obie panie redaktorki pochwaliły się, że uprawiają.
4: Tak, tak, tak. Tylko Agata z większymi sukcesami.
3: Agata z nasionek?
4: Z nasionek, pomidory. Tak, tak. To jest sadzonek.
5: Tak, w tym roku po raz pierwszy z nasionek i bardzo, bardzo jestem z tego dumna.
3: Gratulacje, gratulacje. A ty, Dominiko, masz też pomidory? Nie masz?
4: Tak, mam, ale malutkie, takie malutkie, koktajlowe, ale ja z sadzonek robię. Bo w zeszłym roku mi zdechły te z nasionek i się zniechęciłam trochę.
3: O, proszę bardzo, patrzę przez szybę, tam są nasi wydawcy. Dawno nie byli tak zainteresowani rozmową w studio.
4: O pomidorach.
3: Pojawił się temat pomidorków, ogródków przydomowych i proszę bardzo, jest zainteresowanie w newsroomie od razu tematem.
5: A słuchacze sprawdzają, czy na pewno to ten program, na który włączyli radio.
3: Tomek w ogrodzie, tak to nazwijmy, w środę. Nie zabieraj mi tygodnika polityka, Dominika.
4: Chciałam zobaczyć Łatwoganga na okładce.
3: Dobrze, a propos Łatwoganga, chociaż nie, to jest kompletnie nie a propos.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
6: Reklama. Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside. Sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Masz wiadomość.
15: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
14: Super, tylko co im damy w prezencie?
15: Nie mam pojęcia. Kopertę?
14: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
15: Brzmi trochę filmowo.
14: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
15: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
14: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
16: Tawex dla ciebie i twoich bliskich. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Prezydent oczekuje współpracy z rządem w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Plan B w sprawie programu SAFE dla służb mundurowych. Wiemy, na co dokładnie będą pieniądze. Będą nowe zasady przyjmowania obywatelstwa i deklaracja lojalności wobec narodu. Za chwilę szczegóły. Minęła 13. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Na początek wielkie emocje w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z szefem MON i szefem Sztabu Generalnego. W trakcie spotkania prezydent podkreślił, że oczekuje współpracy wszystkich ośrodków władzy w zwiększaniu obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Poinformował o tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Dodał, że stacjonowanie w Polsce amerykańskich żołnierzy wzmacnia wschodnią flankę NATO, a także podnosi poziom bezpieczeństwa i odstraszania. Rząd uruchamia plan B wobec projektu SAFE, a więc unijnego planu dozbrajania Europy i pożyczki. Ustawa wdrażająca SAFE została zawetowana przez prezydenta, przez to rząd musiał przygotować osobną umowę z Komisją Europejską, a projekty mogą dotyczyć tylko wojska, a już nie projektów z podwójnym przeznaczeniem, na przykład budowy dróg, które służyłyby zarówno wojsku, jak i cywilom. Rząd ogłosił właśnie, że ma plan, by uratować i te projekty. O szczegółach Maciej Kluczka.
19: Program SAFE zostanie w 100% wykorzystany na wojsko. Dzięki temu zaoszczędzone zostaną pieniądze w budżecie MON. Dlatego minister obrony w przyszłym tygodniu podpisze rozporządzenie, by te pieniądze wydać na inne projekty, które ze względu na weto prezydenta musiały wypaść z SAFE. Mówią wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
20: Żeby sfinansować działania związane z potrzebami Straży Granicznej, Policji, Służby Ochrony Państwa.
21: Żadne polityczne decyzje nie okradną naszych funkcjonariuszy, ludzi, którzy codziennie bronią naszego bezpieczeństwa, z tego, aby ich służba była lepsza, bardziej efektywna.
19: Sprawa sprowadza się więc do użycia innej kupki pieniędzy. Różnica jest jednak taka, że projekty infrastrukturalne zostaną zrealizowane z opóźnieniem, nawet rocznym. Maciej Kluczka, TOK FM.
18: A teraz zmieniamy temat. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracuje nad zmianami dotyczącymi przyznawania cudzoziemcom obywatelstwa polskiego. Jedną z nowości ma być podpisanie tak zwanego aktu lojalności wobec państwa polskiego. MSWiA w udzielonej nam odpowiedzi wskazał, że celem tego ma być m.in., tu cytat, spójność narodu. Na linii już teraz reporterka TOK FM Anna Gmiterek-Zabłocka. Aniu, o czym jeszcze pisze resort w odpowiedzi?
22: W jaki sposób akt lojalności ma wpłynąć na spójność narodu albo na bezpieczeństwo, tego ministerstwo w udzielonej mi odpowiedzi nie wyjaśniło. Natomiast ci, którzy na co dzień pracują z migrantami, są sceptyczni. Mówi Mirosława Kery, która sama kilka lat temu dostała polskie obywatelstwo, a dziś wspiera uchodźców z Ukrainy.
23: Z jednej strony, jak się otrzyma to obywatelstwo, no to jest to oczywistym, że człowiek powinien szanować prawa. Jest kodeks karny, jeśli ktoś narusza prawo i ma ponieść konsekwencje. Dodatkowo jakiekolwiek jeszcze akty lojalności podpisywać, mi się wydaje, że to jest już zbędne.
22: Socjolog profesor Mikołaj Pawlak z Uniwersytetu Warszawskiego do propozycji ministerstwa też ma zastrzeżenia.
24: Idzie to w kierunku, który mnie zaskakuje, chociaż ta dyskusja o migracji w Polsce już nie powinna zaskakiwać, ten ton, w którym ona poszła.
22: Prace nad zmianami trwają, a obywatelstwo ma być przyznawane po co najmniej 8 latach życia w Polsce. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
18: Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Najbardziej najstarsi i najmłodsi pracownicy, ale mimo tego, że lubią pracę, spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z G Group.
25: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
18: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. O przeciążeniu pracą mówi prawie 60% pracowników tej branży. Prawie 6,5 miliona złotych to mediana ceny mieszkań w budynku przy Złotej 44 w Warszawie. Za metr kwadratowy trzeba zapłacić ponad 57 tysięcy złotych. To najdroższy adres w Polsce, ale drugie miejsce należy również do Warszawy, mówi Anton Bubiel z Sonar Home.
26: Drugie miejsce zajmuje budynek Kosmopolitan przy Twardej 4, również w Śródmieściu, z medianą 51 265 zł za metr kwadratowy i medianą ceny mieszkania 3 950 000 zł.
18: A najdroższe mieszkania w Krakowie są w budynku Wenecja 1, prawie 36 tysięcy za metr kwadratowy. Pozostałe miasta są tańsze i w Gdańsku, i we Wrocławiu za metr kwadratowy w najdroższych miejscach trzeba zapłacić 20 kilka tysięcy złotych. Mamy dla Państwa informacje z ostatniej chwili. Dosłownie przed momentem na Facebooku Robert Lewandowski poinformował, tu cytat, po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas ruszyć dalej. Wychodzę z poczuciem, że misja zakończona, 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką otrzymałem od fanów od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce nadziei, moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem po drodze przez te piękne 4 lata. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce, niech żyje Barca, niech żyje Katalonia. Przypomnijmy to wpis Roberta Lewandowskiego dosłownie sprzed chwili. Do tych informacji będziemy jeszcze w TOK FM wracać. Instytucje kultury w całej Polsce znów nocą otworzą się na zwiedzających i między innymi o tym powiemy w kolejnym pełnym wydaniu informacji TOK FM o 14:00. Skrót informacji o 13:20. Teraz pogoda.
27: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty spot
0: na granicy Sopotu i Gdańska.
18: Zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na zachodzie, północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich, na wschodzie i południowym wschodzie okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze kraju od 12 do 16 stopni, cieplej na krańcach południowo-wschodnich od 19 do 22. Chłodniej miejscami w pasie od Śląska i Małopolski po ziemię świętokrzyską od 9 do 12 stopni.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Ula Malko.
3: I Krzysztof Chorwat. Witamy się z Państwem w kolejnej audycji Czas Rodziców, a dzisiaj będzie o problemie, który dotyczy chyba wszystkich rodziców i podpala nas niejednokrotnie. Chodzi o jedzenie, o tym będzie dużo, bo to coś, co wpływa również na relacje, które są u nas w domu.
4: Ja mam takie doświadczenie z gabinetu, którym się chciałam podzielić, że mam takie wrażenie, że od zawsze to jest temat. Znaczy, że od początku, jak przychodzą zupełnie młode mamy, to opowiadają o tym, że straszny był ten moment, jak żeby wyjść ze szpitala, musiało dziecko zacząć przybierać. Tak? Że to jest to, co słyszą młode matki po porodzie. Że wypuścimy panią ze szpitala, kiedy pani dziecko zacznie przybierać na wadze. Sama to zresztą pamiętam. Mój syn był wcześniakiem, więc tam w ogóle było dużo wokół tego zamieszania. Ale pamiętam, jakie to było przerażające i takie poczucie, że bezradności, no bo co ja mogę więcej ponad to, że go karmię. No i to nabiera jakiegoś niebywałego znaczenia potem już też dalej. Czyli, że na przykład dzieci odbierane z przedszkola też są pytane, co zjadły. Panie są pytane, czy mój synek zjadł, a nie są pytane na przykład, nie wiem, czy byli na dworze albo w co się bawili. To pewnie rzadziej, no nie, że nie są, tak? Ale to jest jakoś rzadszy temat. I wielu rodziców trafia z tematem niejadków, czy też tego, że dzieci mniej jedzą.
3: Tak, czyli to jest taki temat, który trafia do gabinetu, tak, na przykład.
4: Tak,
3: mhm, bo ja mam z kolei też takie obserwacje, że kiedy urodziły się moje dzieci, no to na zakupach spędzam więcej czasu, bo patrzę na składy. No mniej więcej już wiem, co ma, jakie składy, ale no wszelkie jogurty, takie rzeczy, szczególnie te, gdzie podejrzewam, że może być cukier, to staram się wyczytywać, gdzie ten cukier jest, no bo wiem, że jest go w ogóle za dużo wszędzie. A druga rzecz jest jeszcze taka, że relacje, o których wcześniej wspomniałem, mogą być bardzo napięte między nami, rodzicami, a na przykład dziadkami, to myślę, że o tym trochę jeszcze dzisiaj powiemy. To jak kiedyś wyglądało żywienie, ale też ile było produktów, nie było po prostu wszystkiego, a to co jest teraz w sklepach, to też sprawia, że jest pewien problem z wyborem, bo być może jest tego aż za dużo i się w tym gubimy. A też podejmujemy ten temat, ponieważ dostaliśmy wiele informacji od was, że właśnie interesuje was ta kwestia. Pisaliście na rodzice@tok.fm. Przypominamy, że jest taki mail, na który można pisać i pytać. Było też dużo pytań z sieci, a dylematy związane z jedzeniem dzisiaj pozwoli nam rozwiązać, nakreślić i też poratuje pewnie w kwestiach spornych dietetyczka i psychodietetyczka
4: Małgorzata Jackowska.
5: Dzień dobry.
4: To Gosiu, powiedz proszę, bo jestem ciekawa, czemu to jest taki temat, który budzi aż tyle emocji? O co to chodzi? Czemu żywienie, a nie na przykład bieganie po dworze?
5: Ja myślę, że to jest temat, który się wiąże tak bardzo mocno ewolucyjnie z naszymi potrzebami zadbania o dzieci. I im bardziej myślę sobie o żywieniu dzieci, im dłużej się tym zajmuję, tym bardziej mam poczucie, że te wszystkie obawy, tak jak mówisz o tym wyjściu ze szpitala, jeśli dziecko będzie przybierać na wadze, albo jakichś takich dobrej informacji od lekarza, który się opiekuje dzieckiem, tak, wszystko jest dobrze, przybiera na wadze, to my tego potrzebujemy jako rodzice, no bo mamy wrażenie, że jak dziecko je, to znaczy, że jest zdrowe, nie umrze z głodu, dobrze się nim opiekuje. I jak się popatrzy w literaturę naukową na temat właśnie różnych zachowań rodziców w kontekście jedzenia, to się okazuje, że rodzice wręcz identyfikują tą możliwość nakarmienia dziecka z własną taką skutecznością rodzicielską. Mm. Czyli jeśli moje dziecko nie je w jakiś określony sposób, którego ja bym się spodziewała czy spodziewał, no to pewnie coś jest nie tak z moim rodzicielstwem po prostu. Jestem nieskuteczny.
3: No bo to jest coś, co łatwo zobaczyć od razu, zauważyć i to też jest dosyć
5: jeszcze dzieje
3: proste.
5: Się dużo razy w ciągu dnia, bo my musimy te dzieci karmić przecież kilka razy dziennie. No i chyba w ogóle temat odżywiania jest takim tematem, na którym wszyscy się znamy, tak mówiąc w cudzysłowie. Więc jak się jeszcze pojawia dziecko, no to często dostajemy jako młodzi rodzice dużo wskazówek, czasem nieproszonych, a nawet często nieproszonych, które dotyczą różnych tematów, tak? Że nie wiem, nogi gołe, czapkę załóż, no to jak się zaczyna jedzenie, no to też wszyscy nam chcą jakoś tam...
3: No niech je przecież rośnie. To jedno z tych. Czyli to też jest takie pole rzeczywiście do wyrzutów sumienia, jak się okazuje.
5: Tak, i ja myślę, że stąd te emocje, że mamy poczucie, czy rodzice mają poczucie, że coś robią nie tak. Jednocześnie też często my nie mamy wpływu na to, czy to dziecko zjadło, czy nie zjadło, ile przybiera na wadze, czy ile nie przybiera na wadze. No bo są rzeczy, na które po prostu nie mamy wpływu, no bo gdzieś tam są jakieś trajektorie tego rozwoju dziecka, których nie możemy zmienić i mamy poczucie właśnie takiego braku wpływu i jakiegoś takiego, takiej beznadziei, jak powiedziałaś, że no, co ja mogę więcej zrobić.
4: To jest ciekawe, co mówisz o tych trajektoriach, bo to jest w ogóle... Dla mnie taki temat też zaufania do rozwoju dziecka, prawda? I to jest coś, o co bardzo często mnie rodzice pytają i sama się, myślę, z tym mierzyłam. Czyli ile zaufać i jak ten człowiek je tyle, to to jest wystarczająco? Czy jednak, no właśnie, to jest za mało? Czy można?
3: No pojawia się w ogóle dylemat, prawda? Czy są jakieś granice, gdzie te granice stawiać i na ile podążać za dzieckiem, co jest teraz takim trendem chyba dominującym właściwie. Tu się pojawiają te wszelkie BLW i różne inne metody, gdzie to dziecko właściwie powinno decydować być może, albo wybierać, albo no, decydować z grubsza, a my tylko powinniśmy go wspierać. No i tutaj jak wyznaczyć te zasady i granice? No bo mamy tu białą mąkę kontra marchewkę. I tu pojawia się problem, bo dziecko, nie wiem jak wy, ale moje doświadczenia są takie, że wybierze mąkę.
5: Tak, ja też, albo mam, cukier. Takie, też mam takie doświadczenia. Znaczy jest dosyć jasno opisany podział odpowiedzialności za żywienie dziecka. I to jest jedna z takich teorii, na których się opierają w ogóle wytyczne żywieniowe już od rozszerzania diety, zresztą pewnie od karmienia mlekiem też zaczynając. I to się nazywa podział odpowiedzialności za karmienie czy jedzenie. No i ten podział polega na tym, że rodzice odpowiadają za to, co dziecko dostaje do jedzenia, za to, żeby te posiłki się odbywały w jakiejś takiej uporządkowanej strukturze. I za to, żeby było bezpiecznie, przyjemnie, żeby ten posiłek nie był stresujący, czyli za tą atmosferę. Natomiast w momencie, kiedy my podajemy dziecku jedzenie, stawiamy mu ten talerz czy kilka talerzy do wyboru na stole, trochę białej mąki, a trochę warzyw, a trochę tam owoców czy czegoś innego, no to to nasze zadanie się kończy w momencie, kiedy my to jedzenie podajemy. I wtedy właśnie wyzwaniem jest zaufanie do dziecka, o którym mówi Szula, no bo my... Chyba najtrudniej jest właśnie rodzicom przyjąć takie założenie, że ja zrobiłem moją część, podałem jedzenie, pilnuję tych regularnych posiłków, żeby ono miało co jeść, a czy ono zje to, co ja mu podałam? Czy które z tych składników zje? Ile? To już powinna być odpowiedzialność dziecka, bo ono no ma taką naturalną regulację apetytu i sytości, z którą się rodzimy. I gdybyśmy się dalej w to nie wtrącali, ile to dziecko zjada, to by było super, no bo wtedy byłoby dużo mniej problemów z jedzeniem emocjonalnym na przykład, albo z przejadaniem się, albo nagradzaniem jedzeniem. Czyli to właśnie psychologiczne aspekty relacji z jedzeniem. Mam wrażenie, że się zaczynają wtedy, kiedy zajmujemy się tym, żeby dziecko zjadło więcej niż ono potrzebuje, albo inaczej, albo szybciej, albo wolniej, albo my chcemy je nakarmić, albo włączamy mu bajkę, żeby było lepiej, szybciej i skuteczniej, tak, nakarmione.
3: Wygodniej. Na pewno, tak myślę, jest taki moment, w którym powinniśmy wkroczyć do akcji, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Doktor Małgorzata Jackowska jest z nami dzisiaj w czasie rodziców.

0: kostkach, a posadzka. Żegnaj nam ulicą bracka, witaj nowostarogradzka. Nie dojadłeś tego placka, rozsypana sól karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka.
1: Stamtąd bliżej nam, gdzie? Do Wacka.
0: Przeprowadzka, ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka, uśmiech losu czy

Reklama.

0: Całego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 13.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Robert Lewandowski ogłosił odejście z Barcelony. Polski piłkarz poinformował o tym na Facebooku. Szef sztabu USA, generał Christopher Leniw, twierdzi, że wojsko otrzymało instrukcję redukcji sił i uznano, że anulowanie wysłania liczącej 4000 wojskowych brygady do Polski było najsensowniejszą opcją. Wojskowy dodał jednak, że nie wie, czy brygada zostanie zastąpiona i czy polskie władze zostały o tym poinformowane. Izrael i Liban zgodziły się przedłużyć zawieszenie broni o kolejnych 45 dni, przekazał amerykański Departament Stanu. Od czwartku w Waszyngtonie toczyła się trzecia runda rokowań obu państw. Na koniec jeszcze ważne ostrzeżenia przed pogodą. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami. Dotyczą one województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Alerty obowiązują od godziny 14 do 21. Kolejne informacje o 13.40.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Ula Malko, Krzysztof Chorwat, ponownie witamy w audycji Czas Rodziców, a jest z nami dzisiaj dr Małgorzata Jackowska, dietetyczka i psychodietetyczka, z którą zgłębiamy temat jedzenia, odżywiania, który, jak już ustaliliśmy, budzi emocje. I chciałem wrócić do tego pytania, kiedy jest właśnie ten moment, w którym powinniśmy my jako rodzice wkroczyć do akcji, bo może uznajemy, że coś jest nie tak z tym jedzeniem i talerzem naszego dziecka.
15: Ja myślę, że wkroczyć do akcji to jest takie mocne określenie, to znaczy ono by
14: zaokładało. To nie jest bój ciągły?
15: No właśnie mam wrażenie, że to jest bardziej taka praca, która się zaczyna od początku tego rodzicielstwa. I jeśli gdzieś tam mamy chociaż trochę przestrzeni na to, żeby o to dbać na co dzień, to później nie musimy robić akcji. To znaczy, że raczej to jest taka, wiecie, na bieżąco element tego rodzicielstwa. Bo jak mówimy o wejściu do akcji, czy jakichś tam zmianach, no to musimy założyć, że wcześniej coś poszło nie do końca dobrze. Co się oczywiście zdarza, no bo różne rzeczy się w rodzicielstwie zdarzają. Ale jak myślę o sytuacjach, w których to te interwencje, czy jakieś tam zmiany są potrzebne, no to na pewno jak widzimy, że ta dieta naszego dziecka, czy ten jadłospis, posiłki się składają głównie z ultraprzetworzonej żywności. Mm. Jest tam za dużo słodyczy, jakichś fast foodów, przekąsek słonych. Albo jak po prostu gdzieś tracimy kontrolę nad tym, co nasze dziecko je, bo na przykład, nie wiem, w placówce jest jakaś tam dieta, która mu nie pasuje, albo wręcz jest inna niż my w domu prowadzimy, tak, wcześniej. Albo ktoś inny karmi to dziecko, dziadkowie, niania, albo ktoś jeszcze inny. No i jak są jakieś problemy zdrowotne, czy nadmiar masy ciała, albo niedobór masy ciała, częściej nadmiar jednak w przypadku obecnie, naszych prawda? Dzieci, tak. Mhm. Więc jak coś takiego zagrażającego tym dobrym nawykom i zdrowiu dziecka się dzieje, no to tak, trzeba by wejść do akcji, jeśli wcześniej się to nie wydarzyło.
14: A czy to na tym etapie już właśnie rozszerzania diety powinno się zadziać? To znaczy, rzeczywiście to ma aż takie znaczenie, to co podajemy w pierwszym etapie życia dziecka?
15: No ma znaczenie o tyle, że to jest czas, w którym dzieci są bardziej otwarte na próbowanie nowych smaków. Później, jak są w wieku przedszkolnym, to często mają tak zwaną neofobię żywieniową i boją się, nie chcą próbować nowych rzeczy, więc trudniej będzie im wprowadzić warzywa, jakieś tam właśnie pełnoziarniste produkty zbożowe, jeśli wcześniej tego nie jadły. Więc ten wiek niemowlęcy jest o tyle fajny, że to jest taki, ja go bardzo lubię i bardzo lubię pracować z rodzicami małych dzieci, bo one wtedy są bardziej ciekawe. To jest taki element bardziej odkrywania świata w ogóle, to jedzenie. No nie jedzą, żeby się najeść, no bo jeszcze nie wiedzą, że mogą się najeść, tylko jedzą po to, żeby poznać świat. Wszystko, co trafi w rączki niemowlaka, trafia też do buzi, więc i kawałki jedzenia, czy tam łyżeczka z przecierem. Więc to myślę, że z punktu widzenia takich wykorzystania tego czasu, w którym dziecko jest bardziej otwarte, to jest ważne, tak.
16: Tak jak teraz o tym opowiadałaś, to przypomniało mi się jedno z pytań, które przyszło do nas od Marty z Gdańska, która pyta, jak odróżnić etap rozwojowy od problemowego jedzenia, bo pomyślałam, że to jest w ogóle o tym, gdzie się kończy nasza kontrola, gdzie się ona zaczyna, tak? Że to jest o takim no bardzo trudnym momencie, kiedy się pojawia lęk, prawda? No bo nam się coś zaczyna coś się zaczyna dziać, co nas niepokoi. No i co wtedy, prawda? Więc to rozumiem, że o tym jest też to pytanie.
14: Połączyłbym też z jednym pytaniem, które przyszło, czyli to, czy zmuszanie do jedzenia to jest odpowiednia metoda i czy to nie rodzi jakiejś traumy, której wszyscy się obawiamy jako rodzice?
15: To odpowiem najpierw na to drugie, bo jest szybsze. Zmuszanie do jedzenia jest zawsze moim zdaniem złym pomysłem, chociaż rozumiem skąd się bierze, bo to czasami jest tak, że chcemy nakarmić nasze dziecko, wiemy, że to jest ważne, no i sięgamy po to, co umiemy zrobić, albo nie mamy lepszych pomysłów, czy w ogóle opcji, tak? No, ktoś nam mówi, że trzeba na siłę, albo że trzeba przemycić, albo przegłodzić i podać później tylko te brokuły, czy cokolwiek. I czasami to działa, ale to działa krótkoterminowo i raczej się wiąże z tym, że dzieci odmawiają jedzenia jeszcze bardziej niż uczą się dobrych nawyków. Natomiast to ta pierwsza część pytania, czyli kiedy w ogóle szukać czegoś, co nie jest rozwojowe. Rozwojowe jest na pewno to, że dzieci są bardziej ostrożne w pewnym wieku, czyli tym przedszkolnym zwykle 2-6 lat. I obawiają się takich rzeczy, których nie znają i albo nie miały okazji wcześniej próbować. Więc jeżeli pojawiają się jakieś nowe pokarmy w diecie dziecka, czy inaczej podane produkty, czy pomieszane składniki, czasami wystarczy, że jest niewłaściwy talerz, nie ten, co dziecko się spodziewało, albo banan się złamał, no to już, to już się robi coś, czego dziecko się nie spodziewa. Też musimy brać pod uwagę to, że one rozwojowo tak są bardziej tu i teraz, tak? Więc ten złamany banan może być dużym problemem, no bo zmienia rzeczywistość, której się spodziewaliśmy, nie?
16: Więc słynne zupy kremy zmiksowane, a zupa, z której można wyłowić, prawda, ziemniaki całe, marchewkę całą, że to jednak jest różnica dla dziecka.
15: Jest różnica, tak. I to czasami to jest różnica, która wynika z jakichś problemów rozwojowych typu zaburzenia sensoryczne albo logopedyczne. Czasami z lęków, takiego nasilonego lęku, czyli jakichś pewnie psychologicznych wyzwań. Czasami to są silniej obserwowane rzeczy u dzieci z neuroróżnorodnością na przykład, bo one są często bardziej wrażliwe i sensorycznie i tak lękowo. A zawsze jak mamy wrażenie, że to jedzenie się bardzo pogarsza z naszej perspektywy rodzicielskiej, no my wiemy, jak dzieci jedzą nasze, więc jak coś się nagle zmienia z dnia na dzień albo stopniowo, ale jednak znacząco jest jakoś bardziej wybiórcza ta dieta, dziecko odmawia jedzenia albo bardziej się stresuje, no to warto by było poszukać przyczyny przede wszystkim, a nie sposobu na to, żeby dziecko nakarmić.
14: A wiecie, co jest najtrudniejsze z tym bananem, mi się przypomniało? że jednego dnia jest to, banan ma być w całości, a już drugiego ma być właśnie przełamany. I tu trzeba nadążyć, bo okazuje się, że tu masło orzechowe jest dobrze posmarowane na kanapce, ale już drugiego dnia może jednak powinno być trochę grubiej albo cieniej, bo
15: tak,
14: inaczej...
15: Tak, ale to są wszystko takie zachowania, które są typowe dla pewnych etapów rozwoju. To pewnie Ula bardziej może o tym opowiedzieć niż ja. Ja wiem, że można się tego po dzieciach spodziewać, bo to jest nie tylko o jedzeniu, to jest o... tym, że dziecko się uczy podejmowania jakichś decyzji, bycia niezależnym, co się wydarzy, jak ja się tak zachowam, jak rodzice zareagują i tak dalej.
16: Ja myślę, że super ważne jest to, co powiedziałaś o tym zmuszaniu do jedzenia, prawda? Że to jest coś, co jest takim momentem dla rodziców super trudnym, tak? Że dziecko nie chce jeść. Trochę tak jak powiedziałaś, że to jest taki kawałek w nas... wiecznie żywy, wydaje mi się też przez pokolenia przekazywane, czyli że musimy jeść, żeby przeżyć, że to dziecko nie je pół dnia i co się stanie, więc nas wzrasta lęk, więc zaczynamy sięgać po różne narzędzia. Niemniej zmuszanie do jedzenia, czy karmienie na siłę, czy jakiś taki rodzaj właśnie przymuszania, który polega na tym, że dziecko będzie siedzieć przy stole, dopóki nie zje.
15: Na to przykład, nawet nie musi być fizycznie, to może być taki emocjonalny szantaż, że nie zjesz, jak zjesz, to dostaniesz słodycze, albo jak nie zjesz, to czegoś nie dostaniesz.
16: Nie będzie bajki. Tak, dokładnie. Te wszystkie strategie przekraczają granice dzieci. Więc nie tylko nadszarpują naszą relację, ale też wpływają na ich dobrostan i tak długofalowo na to, jak one w ogóle czują swoje granice.
14: No dobra, no ale to co w ogóle odpuścić i powiedzieć, okej, no nie chcesz jeść, to nie jedz? No jako ojciec rozkładam ręce i mówię, no halo, ale coś trzeba jeść, a już na pewno fajnie, żeby to były witaminy.
15: Tak, to znaczy, tu znowu ja zawsze staram się wrócić do tego podziału odpowiedzialności. To znaczy, ja jestem dorosłym człowiekiem, który wie, że dziecko moje na przykład je wybiórczo albo odmawia jedzenia, więc moim zadaniem jest znaleźć takie jedzenie i taką... Tak poukładać te posiłki, żeby ono tam miało co zjeść i żeby to nie były same słodycze. Albo chipsy, albo paluszki. Więc po pierwsze muszę zadbać o to, żeby ono miało regularnie posiłki, a nie chodzić za nim ciągle z czymś, żeby je tylko tam dokarmić. Nawet nie dopchać, tylko po prostu nakarmić, bo wiecie też, jak mam poczucie, że moje dziecko nie je, no to kombinuję, gdzie się da i je karmię w biegu. Więc zadbać o to, żeby te posiłki się odbywały w spokoju, a one się nie będą odbywać w spokoju, jeśli będziemy zmuszać do jedzenia, żeby były regularne i żeby w tych posiłkach się znalazło coś, co ja wiem, że to dziecko zje. Że no, może niekoniecznie sama bułka z czekoladowym kremem, ale niech to będzie ta bułka, jakiś tam produkt dostarczający białka, mleko, nawet ze słodkimi płatkami, ale składniki, które dostarczą tych witamin i dziecko je zje bez zmuszania i jakiegoś tam walki, a do tego mogę proponować inne rzeczy w czasie posiłków albo jako przekąski, ale nie wtrącam się w to, czy ono zjada, jak szybko zjada. Jak jest mało czasu, to lepiej dać dziecku mus owocowy w tubce, żeby zdążyło go zjeść, niż poganiać. Generalnie im więcej jest...
14: Mimo, że popsuje zęby, jak niektórzy twierdzą, czy nie? Czy
15: no
14: to
15: umyjemy
14: jest
15: je po tym jedzeniu. Tak, no bo zwiększa to ryzyko.
14: Logopedyczne historie, że tam chyba nie do
15: końca. Mus w tubce to akurat chyba logopedycznie nie bardzo jest szkodliwy, ale...
14: Ale ja sobie z kolei myślę, że tak, no wszystko fajnie, my sobie ustalamy zasady, przez cały tydzień jesteśmy z dzieckiem, po czym wyjeżdżamy albo idziemy do dziadków. No i tu się zaczyna. Wszystko po prostu się zmienia. I dostajemy później nowe, odmienione dziecko. Po takiej wizycie. No i co?
15: No ale to nadal jest jakiś jeden element tego, co się dzieje w dłuższej perspektywie. To znaczy, myślę też, że dzieci wiedzą, że inaczej jest u babci i dziadka, inaczej jest w domu.
14: Czyli nie ma się co kłócić o to jakoś szczególnie?
15: No można oczywiście próbować rozmawiać, ale wiemy pewnie, że różnie z tymi rozmowami bywa. No i pytanie, czy warto poświęcać swoją energię i spokój ducha na walkę z wiatrakiem, tak? Brzydko mówiąc.
14: Nie, że czasami... relacje z dzieckiem się psują, to jeszcze z dziadkami. To już
15: tak, znaczy myślę, że warto jakby stawiać granice i mówić, że jest to dla nas ważne, ale jeżeli to nie przynosi efektów, no to nasza decyzja jest taka, czy chcemy dalej iść w to odwiedzanie dziadków, którzy nas nie słuchają i karmią nam dzieci cukrem, czy bierzemy na siebie odpowiedzialność za to, że nie zaprowadzimy.
14: To nie jest też tak, że mamy tu jakieś traumatyczne przeżycia z dziadkami, bo to jest trochę też dyskusja o wszelkich urodzinkach, o właśnie przedszkolach, o grupach rówieśników na podwórku. Ktoś zawsze coś przyniesie. Albo to będą chipsy,
15: no, to
14: albo czekolada, prędzej
15: życie,
14: czy później.
15: No właśnie, z tym się musimy też nauczyć żyć i myślę, że szczególnie w kontekście starszych dzieci to się robi problem, wyzwanie, no bo one już nie są z nami 24 na dobę, nie mamy jak pilnować, żeby jadły tylko owoce.
14: Własne pieniądze na sklepik szkolny.
15: I też muszą się nauczyć tym zarządzać i tych sposobów dobrego albo lepszego odżywiania.
14: Pomogłaby pewnie edukacja zdrowotna.
15: Pomogłaby,
14: obowiązkowa.
15: Tak.
16: Ja tu pomyślałam o takim kawałku związanym z tym, jak ważne jest to, jak my sami mamy ten temat zaopiekowany, prawda? Czym dla nas jest żywienie i chcemy o tym jeszcze porozmawiać, ale pomyślałam również o temacie związanym z dziadkami, że ta różnorodność środowisk, w którym nasze dziecko funkcjonuje i to, że u dziadków jest tak, a w przedszkolu jest tak, a tu koleżanka je w taki sposób, też jest jakoś rozwijające. I pomyślałam, że wiadomo, że jak to przekracza nasze granice, to warto o tym rozmawiać, no ale taka różnorodność też może wzbogacać rozmawianie z tym dzieckiem. O tak, rzeczywiście, na przykład u dziadków, nawet nie myślę o słodyczach, ale że u dziadków jedzą mięso, a my jesteśmy wegetarianami i tam babcia przemyca co pewien czas coś mięsnego. I że można o tym rozmawiać. Myśl, no rzeczywiście, a na przykład Krzyś w przedszkolu to nie je ryb, a ktoś jest uczulony na gluten. Że wydaje mi się, że to też może sprawiać, że to rozmawianie o jedzeniu jest zwykłą rozmową, a nie tylko napięciem, co wolno, czego nie wolno, co zniszczy nasze ciało.
15: I rozpuści nam zęby.
14: Mam nadzieję, że też w ogóle o relacjach i o rozmowie przy stole, co wydaje się dość ważną funkcją spajającą rodzinę i właśnie budującą nawyki żywieniowe, porozmawiamy za chwilę. Doktor Małgorzata Jackowska jest z nami w czasie rodziców.

0: Autopromocja.
1: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
2: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
1: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
2: Beata Lubecka, Radio Z.
3: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
4: Karolina Lewicka, TOK FM.
3: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
4: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
3: Co piątek o 17:00.
2: Dzieje się.
0: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
5: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 13.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek, Robert Lewandowski oficjalnie odchodzi z Barcelony. Jak sam napisał na Facebooku, po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by ruszać dalej. A do tego tematu wrócimy w informacjach TOK FM o 14.00. Wiceprezesi PiS Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek zorganizują wspólne spotkanie z mieszkańcami w Gorzowie Wielkopolskim, poinformował poseł PiS Janusz Cieszyński. Jak dodał, decyzja o organizacji spotkania zapadła po środowym posiedzeniu klubu. Warunki w Bieszczadach wyraźnie się pogorszyły. Po przelotnych opadach deszczu szlanki są śliskie, a w wyższych partiach gór mogą pojawić się burze. Ratownicy bieszczadzkiej grupy GOPR apelują o rozwagę, odpowiednie przygotowanie i stałe monitorowanie prognoz, zwłaszcza w czasie wędrówek. Kolejne informacje o 14.00.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: W audycji Czas Rodziców w TOK FM jest z nami dr Małgorzata Jackowska, dietetyczka i psychodietetyczka dziecięca. Wspólny stół to jest to, o czym chcieliśmy jeszcze chwilę porozmawiać, bo to jest trochę też powrót do tego, o czym mówiliśmy, czyli bieganie z widelcem za dzieckiem. Czy to nie jest tak, że jak stworzymy ten stół i będziemy regularnie dbać o to, żeby siadać, poświęcać chociaż trochę czasu na wspólne jedzenie, to trochę rozładujemy napięcie i ten problem nie będzie istniał. Czy to nie jest aż takie proste?
10: Jest w tym dużo racji. To znaczy, na pewno wspólne jedzenie i w ogóle nawyk jedzenia przy stole są dobre dla nawyków żywieniowych. To też wynika z wiedzy naukowej, że po pierwsze

0: nastolatki, które jedzą razem z rodzicami, mają mniej ryzykownych zachowań, mniej problemów z takimi autodestrukcyjnymi zachowaniami, więc na pewno jest to dobre dla relacji w rodzinie i dla sposobu odżywiania dziecka.
1: Ja pomyślałam o tym właśnie, że w ogóle takie nasze uciekanie od tego jedzenia, czy od tego, czym to jedzenie, żywienie dla nas jest, wydaje mi się, że jest też tematem nas dorosłych. Mhm. I że to, jak dzieci nas obserwują...
2: Bo my jesteśmy zafiksowani po prostu teraz na zdrowym trybie życia i jedzeniu, prawda? Ćwiczeniach.
0: Z jednej strony tak, a z drugiej strony to są też, mam wrażenie, różne bańki, bo w jedną stronę jest, że są osoby, które są skupione na tym i tak aż do przesady, wiecie, liczą każdy gram i każdą kalorię, co czasami jest potrzebne, ale średnio praktyczne w codziennym życiu. A z drugiej strony myślę, że też jest bardzo dużym wyzwaniem to, że... nie mamy wiedzy żywieniowej, wiecie, jemy, ludzie mówią, no na coś trzeba umrzeć, no to niech będzie ta cukrzyca, tak, albo nadciśnienie, trochę żartując, a trochę nie, no 60% Polaków ma nadwagę lub otyłość dorosłych, więc dzieci na szczęście mniej, ale no w tą stronę też idą.
2: Ale coraz więcej, coraz częściej, prawda?
1: Tak, to jest jakoś taki poruszający temat, bo między innymi w tym temacie też pisali do nas słuchacze i słuchaczki. Między innymi jedna mama spytała, co jeśli jej córka, która ma 11 lat i ma wrażenie, że ona się zdrowo odżywia, siedzą razem przy stole i jedzą. I ona się też dużo rusza, chodzi na jakieś zajęcia. To ona widzi po niej, że tam ten brzuszek jednak jest z tych spodni się wylewa. I no i jakoś tak dość szeroko opisała, czy ona ma z tą córką rozmawiać, czy nie, no bo to taki wiek. I ja też jako psycholożka pomyślałam, że to jest bardzo delikatny temat, bo jak rozmawiałam o tym jakoś w zespole, ale też ze znajomymi, to wiele kobiet opowiadało, że pamięta te komentarze, czy mam, czy koleżanek z okresu nastoletniego. Mhm. I jak do dziś to z nimi zostało, o lepiej może byś poćwiczyła, bo ten brzuszek ci już wystaje, albo tam spójrz na siebie, bo cię nikt nie będzie chciał. Mhm. Jakieś okrutne też słowa, ale które naprawdę zostają na całe życie. I myślę, jaki to jest delikatny temat, jak to poruszać z tą młodzieżą, żeby jakoś nie przegiąć, prawda, w żadną stronę.
2: Plus właśnie z drugiej strony jest, przepraszam, że dodam, ta mama, która mając dziecko już teraz później niż miała kiedyś, zaczyna w pewnym momencie życia o siebie bardziej dbać. Mam wrażenie, że wszyscy się rzuciliśmy tam około 40 być może. Na zdrowy tryb życia i ona widzi, że ta mama dba o siebie, ona chodzi na siłownię, przegląda się w tym lustrze, no czy tata oczywiście, i ona ma takie poczucie, że no nie, to ja albo muszę coś zrobić, no albo w ogóle to jest niesprawiedliwe, wszystko jest źle i wtedy wpadam w jakieś takie meandry niezbyt przyjemne dla siebie jako nastolatka.
0: To jest bardzo trudny temat i chciałabym mieć jakąś taką, wiecie, jasną i klarowną odpowiedź, jak z tym podziałem odpowiedzialności za jedzenie, ale tu jest trudniej, bo ja mam wrażenie, że w ogóle kształtowanie się obrazu ciała zaczyna się wcześniej chyba teraz dla dzieci niż dla nas się zaczynało. Ja też pamiętam, że jako nastolatka, nie wiem, mam wrażenie, że odkąd pamiętam, to był temat odchudzania się. I pewnie większość z nas też ma tak, że jak patrzy na zdjęcia, jak byłyśmy w liceum, no to wtedy myślałyśmy, że jesteśmy strasznie grube, a teraz jak na nie patrzymy, to w ogóle nie wiemy, o co chodzi. I ten kształtowanie się ciała i te wzorce, które dzieci widzą i w domu, i pewnie też w internecie, nawet jak nie używają social mediów, no to na YouTubie to widzą, tak? Albo gdzieś tam koledzy czy koleżanki pokazują w swoich telefonach. Więc z jednej strony to jest naturalne, że jak zaczynamy dojrzewać, to zmienia się ciało, więc też fajnie by było może poszukać takich źródeł o tym, jak rozmawiać o dojrzewaniu z dziećmi. Też jest bardzo dużo fajnych takich, myślę, miejsc i w internecie, i publikacji na ten temat. Jak o tym rozmawiać, żeby właśnie nie piętnować tych zmian, no bo ten tłuszczyk u dziewczynek się po prostu musi pojawić, bo jest potrzebny do pracy hormonów. A z drugiej strony, tak jak ty powiedziałeś o tym, że te mamy chodzą na siłownię, to super zdrowo, szczególnie po 40, bo wtedy zaczynamy tracić szybciej masę mięśniową. Tylko pytanie, jak my o tym opowiadamy właśnie, nie? Czy my mówimy... Ja też patrzę na moich synów, którzy są nastolatkami, już też starszy jest prawie dorosły, młodszy jest na

0: nastolatkiem i oni patrzą na mnie, jak ja chodzę na tą siłownię, ale ja tam chodzę nie po to, żeby schudnąć i mi nie wystawał tłuszcz z nad spodni, tylko mnie kręci to, że jestem silna i mogę podnieść 100 kilo, nie? I to też, jak patrzę sobie na nich, że oni podziwiają to, że ja jestem silna, no to jest co innego niż podziwiają to, że schudłam 5 kilo. Bo pytanie, co o tym opowiadamy, tak? Że idę pobiegać, bo muszę spalić sernik, czy idę pobiegać, bo potrzebuję przewietrzyć głowę i zadbać o siebie.
1: Tak, tak jak mówiłaś wcześniej o tym, czym w ogóle jedzenie jest w naszych rozmowach, prawda? Czy jedzenie jest w kontekście tych i tej ilości osób z otyłością, no że jeżeli jedzenie staje się nagrodą, tak, że mówimy, no dzisiaj taki ciężki dzień, to chyba należy nam się sernik. Albo no dzisiaj taki ciężki dzień, to może sobie zjemy chipsy wieczorem. Tak. Albo o, ale się zmęczyłam, tak, no to mi się należy.
0: Albo w drugą stronę, zjadłam sernik, więc musimy teraz pójść na długi spacer, go spalić.
1: Tak, i że, tak, dokładnie. I myślę, że nie dość, że dzieciaki tego słuchają i obserwują, co my robimy, to to przechodzi do ich języka i oni rzeczywiście zaczynają też mówić o tym, że no, taki zdałem egzamin, no to chyba należy mi się, żebyś teraz mi kupiła to i tamto.
0: Tak. Tak, no na pewno te, już jak mówimy o nastolatkach, no to one też mają pewne wzorce już wypracowane, już słyszały przez ileś tam naście lat różne rzeczy od nas i od innych dorosłych o jedzeniu i w temacie odżywiania. Więc na pewno trudniej jest budować lepsze zwyczaje i nawyki, jak się jest ma nastolatki, niż jak się ma niemowlaki. Dlatego mówię o tym, że lubię te niemowlaki, bo tam jest dużo szybciej, można coś osiągnąć. Ale nadal to jest kwestia chyba rozmów, tego jak zwracania uwagi na to właśnie, jak my do tego podchodzimy, jak o tym mówimy.
2: A jakie zaburzenia w ogóle mogą się pojawić w okresie nastolęctwa, być może już wcześniej, bo zdaje się, że pewne zjawiska coraz wcześniej występują. Jak je rozpoznać?
0: No, jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, no to na pewno mogą się pojawić takie wyzwania związane z odmową jedzenia i u młodszych dzieci mogą to być zaburzenia, które wynikają raczej z lęku przed jedzeniem, że coś mi się stanie, jak zjem, nie wiem, zatruję się. Czyli jest takie zaburzenie, które nazywa się ARFID, ale ono nie wynika z postrzegania swojego ciała. Natomiast w tym okresie, kiedy już dzieci zaczynają rozumieć i postrzegać swoje ciało z jakiejś perspektywy takiej bardziej świadomej, nawet przed wiekiem nastoletnim to się dzieje, no to może być jakieś takie właśnie zajadanie emocji, kompulsywne jedzenie, czy może się pojawić też bulimia, czyli jedzenie dużych ilości, objadanie się, a później powodowanie wymiotów lub jakiegoś takiego przeczyszczania się, żeby schudnąć. No i anoreksja, która polega na tym, że zupełnie jest zaburzony obraz swojego ciała i te osoby, które chorują na anoreksję, i dziewczęta, i chłopcy, mają wrażenie, że cały czas po prostu ważą za dużo i to jest bardzo niebezpieczna choroba, bo ma wysoką śmiertelność niestety i trudno się leczy. Natomiast to są zaburzenia, które wymagają pracy z lekarzem psychiatrą i z psychoterapeutą.
2: Czyli nie od razu, jak zauważymy takie symptomy, to
0: dobrze by było
2: się do specjalisty?
0: Tak, ja myślę, że lepiej się zgłosić do, albo przynajmniej spróbować zapisać, bo to też może różnie potrwać. Na pewno do lekarza psychiatry, a przynajmniej do psychologa, żeby po prostu o tym porozmawiać, bo to nie jest kwestia tylko zmiany diety, a w zasadzie rzadko jest to kwestia zmiany diety samej, tylko pracy po prostu terapeutycznej.
1: To jeszcze chciałam cię zapytać o taki temat, może trochę, żeby się zrobiło pogodniej, bo jestem ciekawa, co ty jako mama, jak już opowiedziałaś, że jesteś mamą, czy pamiętasz, co odpuszczałaś jako mama w temacie żywienia?
0: Cały czas odpuszczam. Na pewno dużo więcej odpuszczałam, jak się urodził mój drugi syn, bo też mam takie wrażenie, że to pierwsze dziecko to jest zawsze jakaś taka większa mobilizacja i no chyba mamy mniej przestrzeni na to, że to realne życie wygląda różnie. Dużo rzeczy odpuszczałam. No, Na pewno pilnowałam na początku, żeby moje dzieci nie jadły za dużo cukru, szczególnie starszy syn, ale później pojechaliśmy na wakacje z siostrzenicą, jego starszą nieco, i już miał w poważaniu wszystkie moje pełnoziarniste płatki śniadaniowe, bo zjadł jakieś tam słodkie od tej siostry dziotecznej. I teraz się z tego śmieję, ale no to jest, w ogóle mam wrażenie, że bycie rodzicem to jest nauka wybierania, co odpuszczę. Nie? Tak, że się nie da wszystkiego na 100%. Staram się pilnować tego, żebyśmy nie jedli samej przetworzonej żywności, ale też, żeby nie robić wielkiego wydarzenia z tego, że pójdziemy na fast food albo że zjemy słodycze, bo mam wrażenie, że to bardziej szkodzi niż pomaga. Ale zawsze stawiam warzywa i owoce na stole, nawet jak mnie dzieci o to nie proszą.
2: I co, działa?
0: No tak, właśnie o to chodzi, że to akurat działa.
1: Tak. Ja chciałam się podzielić z takim doświadczeniem.
2: To ogórki kiszone chyba tylko.
0: Ale dobrze. No to trzeba je codziennie stawiać do każdego posiłku.
1: Ale to jest w ogóle dla mnie takie moje prywatne doświadczenie z moim synem, który miał zawsze bardzo dużą wybiórczość pokarmową, i już byłam bardzo bezradna i wzięłam go pod pachę i poszliśmy na targ. Mhm. Bo tam warzywa i owoce pachną.
2: I wyglądają.
1: I jak chodziłam z nim po sklepach, dyskontach dużych, no to on po prostu, te warzywa tam nie pachną tak bardzo. Ja w ogóle zawsze wącham jabłka, zanim kupię, bo tak mam i lubię to bardzo. I on nagle odkrył bardzo wiele warzyw i owoców, które chciał spróbować. Niektóre je do dzisiaj, a niektórych nie. Ale pomyślałam, że to rzeczywiście jest o tym, że czasem takie spontaniczne pomysły nam też pomagają się wybić z tego, prawda?
0: Takiego skupienia na tym, żeby zjadło. Ale to też jest o tym, że dzieci mogą podejmować swoje decyzje i czasami jak im damy podjąć decyzję, to się okazuje, że jednak zjadają. Albo jednak chcą, są zainteresowane. I że jak się nie skupiamy na zjedzeniu, to inne okazje do poznawania produktów spożywczych, gotowanie, zakupy, nakrywanie do stołu, czy tam, nie wiem, sprzątanie ze stołu nawet, czy uprawianie warzyw w doniczce, nie warzyw, ziół, żeby nie szaleć, to też powoduje, że się ta relacja z jedzeniem trochę uspokaja.
2: A taki największy, najdziwniejszy mit żywieniowy, z jakim się spotkałaś w kwestii żywienia dzieci?
0: Mnóstwo jest mitów dotyczących tego, co dzieci mogą jeść albo czego nie mogą jeść. I tu pewnie mogłabym długą listę wymienić.
2: Czy to grzyby?
0: Grzybów akurat nie powinny, tych leśnych, bo jest ryzyko zatrucia. No ale nie wiem, no że chleba razowego nie mogą, bo to za ciężkie. A z drugiej strony, wiecie, boczek smażony z grilla jest okej.
2: Albo parówka.
0: Albo parówka. Chyba taki najbardziej szkodliwy, mam wrażenie, jest taki, że jak dziecko jest dobrze odżywione, to znaczy, że jest zdrowe, tak? Że jak ma nadmierną masę ciała, to znaczy, że jest zdrowe. I to też oczywiście rozumiem, z czego się bierze, z naszej historii pewnie. Ale no, w dzisiejszych czasach, gdzie dostęp do jedzenia jest po prostu nieograniczony i ta żywność jest super smakowita, super marketingowo też opracowana, tak, że dzieci się nie mogą oprzeć i my się nie możemy oprzeć, no to jest to szkodliwe bardziej niż pomocne.
2: I wymaga właśnie naszej świadomości jako rodziców. Tak. Bardzo dziękujemy za wizytę w studiu. Doktor Małgorzata Jackowska, psychodietetyczka i dietetyczka dziecięca, była z nami.
0: Dziękujemy
2: za wszystkie porady. Przypominamy, że można do nas pisać rodzice@tok.fm. Kolejna audycja Czas Rodziców w następną sobotę po 13:00.
1: A będziemy rozmawiać o macierzyństwie.
2: Ula Malko.
1: Krzysztof Horwat.
2: Zapraszamy, a po informacjach TOK FM o 14:00 kolejna nowość, na którą zaprosi Przemysław Iwańczyk.
3: Dzień dobry. Tak, to prawda. Audycja Żyjmy Dłużej będzie miała swój debiut po godzinie 14:00, a w niej dziś powiemy, jak naprawdę starzeje się człowiek, jakie mechanizmy za tym stoją i czy da się żyć dłużej. O tym, czym jest mikrobiom, też powiemy wraz z naszym ekspertem, profesorem Jarosławem Bilińskim, naukowcem z Kliniki Hematologii Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zapraszam już po informacjach. Przemysław Iwańczyk.
4: Co tu się robi?
5: Wrzuca się puszki, za to wypełniają jakieś pieniążki.
6: Skanuję opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
4: Opakowanie? Wpadło.
6: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie, z tym bilecikiem można podejść do kasy.
7: Wydaje mi się, że jest super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
8: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. planeta jest jedna.
9: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
10: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
11: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
12: Tak, na stówę.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Reklama.
15: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
16: Ciężko na żołądku.
17: A teraz?
16: Uczucie pełności.
17: Dobrze. I ostatni.
16: Gazy.
17: Świetnie. A co można na to zaradzić?
16: Najlepiej zastosować Trawisto.
18: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
19: Kto zwalcza ból?
20: Voltaren!
19: Kto?
20: Voltaren! Voltaren!
21: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: Reklama.
25: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Prawdopodobnie czas teraz na Arabię Saudyjską. Jest prawdopodobnie próba pojednania w PiS. Czarnek i Morawiecki mają być razem na spotkaniu. Dziś noc muzeów. Powiemy, jakie atrakcje będą tym razem w Lublinie. Minęła 14. Informacje TOK FM. Emil Górny, dzień dobry. Robert Lewandowski oficjalnie odchodzi z Barcelony, jak sam napisał na Facebooku. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by ruszyć dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką obdarzyli mnie fani od pierwszych dni. Zdaniem hiszpańskich mediów, Robert Lewandowski przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej, gdzie klub Al Hilal oferuje mu za sezon 90 milionów euro netto. Prawo i Sprawiedliwość stara się zasypać podziały, które powstały w partii w ostatnich tygodniach. Na początku czerwca w ramach objazdu polityków PiS po kraju Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek zorganizują wspólne spotkanie. To próba przejęcia dyskusji o przebiegu ostatniego posiedzenia klubu PiS, gdzie miały paść zarzuty wobec Morawieckiego. Maciej Kluczka.
27: Morawiecki, wiceprezes PiSu, miał usłyszeć, że zbyt mało angażuje się w kampanię Przemysława Czarnka, który został wyznaczony na kandydata PiSu na premiera.
28: Tak to bywa w tak dużej formacji, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, największa partia w Polsce, że niektórzy to robią z większym zaangażowaniem, a niektórzy z mniejszym.
27: Komentował w TOK FM wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski, który jednocześnie poinformował o planowanym wspólnym spotkaniu.
28: Ze strony pana premiera Mateusza Morawieckiego słyszymy, że będzie wspierał i wspiera zresztą pana profesora Przemysława Czarnka. Będzie wspólne spotkanie, zdaje się, w Gorzowie, obu panów, wielkopolskim, tak? Obu panów. No bo rzeczywiście ta jedność jest potrzebna. a najmniej nam jest potrzebna dyskusja o sprawach wewnętrznych w Prawie i Sprawiedliwości.
27: Problemem PiSu jest też Zbigniew Ziobro, który za granicą ukrywa się przed procesem sądowym w Polsce. Są politycy PiSu, którzy publicznie mówią, że to zła decyzja. Maciej Kluczka, TOK FM.
26: Wojsko odebrało symbolicznie klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie już są 4 wojskowe urządzenia. Są one w pełni zdolne operacyjnie. A do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów, mówi wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
0: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
26: Na system uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. W Lublinie trwają centralne obchody Święta Straży Granicznej. Formacja w tym roku obchodzi 35 lat istnienia, a w ostatnich latach straż musi mierzyć się z wyzwaniami przede wszystkim na wschodzie kraju, za co dziękował komendant główny Straży Granicznej generał Robert Bagan.
1: Stanęliśmy na wysokości zadania i opanowaliśmy grożący naszemu krajowi kryzys. Za tę wielką pracę i służbę, za każdy dzień i każdą noc spędzoną na stanowiskach, z całego serca wam dziękuję.
26: A w czasie uroczystości prezydent Karol Nawrocki powiedział, że zawsze będę stał murem za mundurem Straży Granicznej. Zwiedzanie lubelskiego zamku, w tym kaplicy Świętej Trójcy, spacer po ogrodzie botanicznym czy wizyta w Muzeum Wsi Lubelskiej. To atrakcje Nocy Muzeów w Lublinie, ale jest ich zdecydowanie więcej. Na linii więc Lublin i nasza reporterka Anna Gmitarek-Zabłocka. Aniu, no to jakie jeszcze atrakcje w twoim mieście?
2: W skansenie będzie można zobaczyć, jak się żyło w dawnych czasach. Z kolei Muzeum Zoologiczne UMCS pokaże bogatą kolekcję zbiorów przyrodniczych. Można się również wybrać na taras wieży trynitarskiej, ale nie tylko. Trzy spacery biograficzne przygotowało muzeum na Majdanku, mówi przewodnik Kacper Gajewski.
3: O Janie Michalaku, więźniu obozu, 16-letnim chłopaku wcześniej, który przeżył tutaj wiele miesięcy. Drugi temat to oprowadzanie tematyczne, biograficzne o Antonio Tumanie, SS-manie, który był jednym z największych sadystów. No i trzecie oprowadzanie to bardziej zbiorowe podejście o społeczności więźniarskiej obozu na Majdanku.
2: Wydarzenia w ramach Nocy Muzeów są bezpłatne albo za symboliczną złotówkę. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
26: Czas na temat weekendu, TOK FM. Polacy chętnie wyprowadzają się z dużych miast na wieś, najczęściej do ościennych, obwarzankowych gmin. To głównie rodziny z dziećmi szukające tańszych nieruchomości, a także ucieczki od miejskiego zgiełku. Duży przyrost nowych mieszkańców w krótkim czasie oznacza jednak dla gmin spore kłopoty. O szczegółach i o tym jakie opowie Anna Agnieszka Wynarska.
4: Podbydgoska gmina Osielsko buduje za 60 milionów złotych nową szkołę podstawową dla 650 uczniów kosztem innych inwestycji, bo pozostałe placówki są przepełnione. Gmina ma też problemy z mediami. Od kilku lat ogranicza przyłączanie nowych domów do sieci kanalizacyjnej, bo Bydgoszcz nie jest w stanie przyjąć tak dużej ilości odpadów. Potrzebna jest nowa oczyszczalnia ścieków i jest pomysł, by zbudować ją wspólnie z sąsiednią gminą Dobrcz, mówi wójt Osielska Janusz Jedliński.
5: Jest to ogromny wydatek dla jednej gminy, około 100 milionów, także nie wyobrażam sobie przy braku współfinansowania zewnętrznego, żebyśmy jako jedna gmina mogli sobie z tym poradzić.
4: Mieszkańcy chcą mieć udogodnienia, jak w mieście, chociażby utwardzone ulice, ale jednocześnie wielu z nich nie płaci tu podatków. W Osielsku mieszka już niemal 20 tysięcy osób, ale 2 tysiące nie jest zameldowanych. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
26: Na kolejne informacje w TOK FM o 14.20 zapraszam w imieniu Filipa Kekusza. Ja dziękuję za dziś i zapraszam na pogodę. Do końca dnia sporo chmur, już przejaśnień coraz mniej. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami opady deszczu. Na termometrach od 12 do 16 stopni. Cieplej na krańcach południowo-wschodnich od 19 do 22, a chłodniej w pasie od Śląska i Małopolski po ziemię świętokrzyską do 12 stopni.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Kłaniamy się państwu. Kłaniamy się, mówiąc dzień dobry, w nowej audycji Radia TOK FM Żyjmy Dłużej. Przemysław Iwańczyk. Jestem winien Państwu informację, że program przygotowują także Maria Mroczkowska oraz Maciej Golczyński i w kilku słowach spróbuję powiedzieć, o czym on będzie, ponieważ żyjemy w świecie, w którym każdy chce żyć dłużej i lepiej, a niestety przywilej ten nie dany jest wszystkim. To kryterium finansowe, choć to tylko stereotyp, jest bardzo istotne, jeśli chodzi o komfort naszego życia. My postaramy się w naszych cotygodniowych programach uzmysławiać Państwu z pomocą oczywiście naszych szacownych ekspertów, że można spojrzeć na swoje życie w nieco inny sposób, od strony naukowej, poprzez sprawdzone informacje, poprzez sprawdzoną wiedzę, a przede wszystkim udowodnioną badaniami naukowymi. Nie chodzi o tipy, nie chodzi o haki wszelkiego rodzaju, chodzi o to, byśmy zrozumieli, czym, proszę wybaczyć, patos, ludzkie życie jest. No i po tym przydługim wstępie chciałbym powiedzieć dzień dobry mojemu pierwszemu rozmówcy, profesor Jarosław Biliński jest z nami. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego inauguracyjnego programu.
6: Mam nadzieję, że przyczyni się pan również do zgromadzenia przy tej audycji stałego grona słuchaczy i to, że będzie ono pączkować. Reprezentuje pan Klinikę Hematologii i Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest pan założycielem oraz prezesem Human Biome. Tak. Rozmawiamy nie po raz pierwszy. Zdarzyło nam się kilka miesięcy temu też pomówić na temat tego, czym się pan zajmuje, w nieco innym ujęciu, a przy okazji, jak się okazuje, pan zdradził mi prywatnie, takie rozmowy mają też spory rezonans i przekładają się na to, że ludzie, których na to stać, chcą inwestować w polską naukę. To jest dla mnie...
7: Tak, za co bardzo dziękuję, bo rzeczywiście też traktuję to z misją i też staram się teraz korzystać z mediów i przyjmuję zaproszenia, żeby dzielić się wiedzą przede wszystkim i tym, co robimy. I przy okazji słuchacze, których stać, którzy chcą zrobić coś dobrego, zainwestować w coś, co ma przynieść naprawdę coś przełomowego. Okazali się, że znaleźliśmy też inwestorów dzięki takiej audycji. Także bardzo również za to dziękuję. Przyczynia się pan redaktor do rozwoju medycyny, mam nadzieję, że światowej.
6: Poczerwieniałem w tej chwili. Szanowni Państwo, żebyśmy już przeszli do meritum naszego dzisiejszego spotkania, a przypomnę raz jeszcze, żyjmy dłużej, to nasz inauguracyjny program. Dziś pomówimy o tym, jak naprawdę starzeje się człowiek. Ja zdradzę agendę naszej rozmowy. Ustaliłem ją z panem, panie profesorze. Będziemy także mówić o tym, jakie mechanizmy za tym procesem starzenia się stoją. Czy da się żyć dłużej, bo pewnie wielu z nas zadaje sobie takie pytanie, a także powiemy o tym, czy mikrobiom to jeden z czynników wpływających na proces starzenia. No i zastanawiam się, od czego zacząć, od szczegółu.
7: Czy wie pan, ile ma pan lat? Może ja zacznę od pytania.
6: Ale chodzi panu o wiek metrykalny czy metaboliczny?
7: No właśnie, biologicznie, bo to jest
6: biologicznie
7: jednak...
6: nie, metrykalnie kończę 49 w listopadzie. I to wszystko zależy, w jakim okresie życia jestem. Wie pan, zacząłem dbać o siebie od dłuższego czasu. Na przykład od...
7: Widać.
6: 2,5 roku temu podjąłem decyzję, że choć wydaje mi się, że nie miałem z tym kłopotu, że nie będę nawet... tyci spożywał alkoholu, tak? I uważam to za jeden z przełomów w moim życiu i tak dalej. Ale zostawmy mnie. Nie wiem, ile mam lat. Wiem, że są wagi, które mogą taki wiek metaboliczny obliczyć na podstawie parametrów, które one też obliczają.
7: A to jest bardzo niedokładne. Mamy dzisiaj bardzo dokładne narzędzia oparte o analizę DNA naszego, tak? I też jestem przed tym badaniem, także też nie wiem, ile dokładnie mam lat. Skończyłem 40 lat niedawno w marcu. Natomiast ze względu na tryb życia foundera, naukowca podejrzewam, że mam trochę więcej biologicznie, bo nie śpię i pracujemy ponad siły niestety. Natomiast takie zegary, nazywamy to zegarami biologicznymi, zostały opracowane. Między innymi taki najdokładniejszy zegar polega na tym, że oceniamy metylację DNA, jakkolwiek to trudno brzmi. To są, do naszego DNA przyczepiają się takie cząsteczki, resztki takie chemiczne, które w odpowiednich miejscach, jak się przyczepiają, jesteśmy bardzo precyzyjnie w stanie powiedzieć, ile mamy lat. I jest to jedno z narzędzi, którym na przykład jak wykopiemy jakąś kość czy coś i mamy DNA, możemy mniej więcej ocenić, ile ten ktoś miał lat, gdy umarł na przykład, prawda?
6: Jak dawno umarł?
7: Jak dawno umarł, to już bardziej archeolodzy tam na podstawie różnych innych danych też, natomiast możemy określić, ile ten człowiek, czy to coś, to zwierzę miało lat. I to jest bardzo ważne pytanie, bo rzeczywiście, co to jest w ogóle starzenie? Postaram się te bardzo trudne definicje i medycznie, biologicznie, trudne rzeczywiście zagadnienia przedstawić jak najprościej.
8: Z filozoficznego punktu widzenia pozwoli pan, że wtrącę swój punkt widzenia i proszę o jego skorygowanie, jeśli się mylę. Proces starzenia się rozpoczyna się w dniu naszych narodzin.
7: To prawda. No właśnie, w ogóle proces starzenia biologicznie jest bardzo trudny do scharakteryzowania. To długo trwały badania, żebyśmy rzeczywiście poznali takie prawdziwie biologiczne przyczyny starzenia i możemy powiedzieć tak, jest taka Biblia dla osób zajmujących się longevity, czy zdrowym starzeniem, długowiecznością, zdrowowiecznością, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. I jest to publikacja naukowa, która w 2023 roku została zaktualizowana. Ona mówi o 12 cechach starzenia. Zgrupowano 12 takich biologicznie udowodnionych czynników, które wpływają na starzenie, właściwie objawów starzenia, ale z punktu widzenia molekularnego, czyli wewnątrzkomórkowego, komórkowego i systemowego, jak cały nasz organizm, jako system. I właśnie najciekawsze pytanie takie w ogóle, rodzimy się jako maszyna, można powiedzieć, świetnie funkcjonująca maszyna, której komórki są wyspecjalizowane, ściśle do siebie przylegają, działają jak maszynerie, rozwijamy się, tak, rośniemy przez jakiś czas, te wszystkie funkcje nam się rozwijają, no i po pewnym czasie zauważamy, że zauważamy objawy starzenia, ale nie umieliśmy ich nazwać. Dlaczego zmarszczki się pojawiają, dlaczego przewracamy się kości?
8: Panie profesorze, jak z każdą maszyną, no, jakiś odsetek obarczony jest ryzykiem pewnego błędu takiego.
7: To raz, a dwa, przede
8: programistycznego,
7: wszystkim,
8: jak powiem.
7: Spojrzymy na maszynę, nie wiem, na samochód, tak? To on, jak wyjeżdża z fabryki, super, fura kupujemy, prawda? Błyszczy się lakier, silnik chodzi bez zarzutu, natomiast czasem on zaczyna trochę blaknąć, jakiś odprysk, jakieś coś, no bo co? Bo się zużywa, bo jest narażony na czynniki zewnętrzne. Jeździmy, jak leje, jak jest grad, jak jest deszcz, jak jest śnieg, prawda? Ktoś nas ochlapie błotem, tu jakiś piasek, tak? I to wszystko zaczyna zużywać nasze zasoby, czyli ten lakier, tak? Tą blachę, ten silnik.
8: No, ale wie pan, panie profesorze, można wsiąść w samochód i nim jego silnik się rozgrzeje, już wciskać gaz do dechy i wówczas będziemy wpływać na to, że ten wnętrze tego auta będzie wyeksploatowane szybciej niż wolniej. Właśnie. Możemy jeszcze nalać kiepskiej jakości paliwa, a możemy lać świetne paliwo.
7: Tak, znowu ma pan super czucie. Jak ostatnia rozmowa, ja pana pochwaliłem, że pan tak dobrze czuje biologię, naprawdę, to tutaj dokładnie tak. I to jest pierwsza rzecz, która w naszym starzeniu występuje. To znaczy, tak jak w naszych komórkach, wiecie, to się mówi często, że co dzień powstaje na przykład w naszym organizmie komórka rakowa, tak? I ona jest eliminowana z organizmu, ale co dzień w naszym organizmie powstaje miliony czy miliardy komórek, w których pojawia się błąd genetyczny, tak? Czyli nasze komórki się dzielą. No i w trakcie tych podziałów, co jest bardzo skomplikowanym procesem, musi się zreplikować, czyli podwoić materiał genetyczny, rozdzielić ta komórka na nową. No i tam czasem dochodzi do błędów. Pojedynczych nawet DNA to są takie literki, tak? I to jest ogromny łańcuch tych literek i nawet jedna literka się pomyli w tym, powiedzmy, kodzie. I co się dzieje? Okazuje się, że nasz organizm nie usuwa wszystkich komórek z błędami. Usuwa tylko te z krytycznymi błędami, gdzie na przykład właśnie rozwija się komórka nowotworowa. Dlaczego? Bo gdyby pan redaktor, znowu przejdźmy do tego auta, gdyby pan co dzień ten lakier tam po prostu picował, tak, zakraplał, zaklejał, czyścił, tak, a nie skupił się na silniku, no to by pan może miał błyszczące auto, ale które nie ruszy, nie odpali, tak? I tak samo robi nasz organizm. Dla organizmu zniszczenie, czy tam usunięcie, czy naprawa błędu DNA genetycznego, to jest ogromny wydatek energetyczny. Więc on musi go przeznaczyć, ten nasz organizm, na coś, co jest krytyczne, tak? I to jest pierwsza rzecz, która powoduje starzenie. Dopuszczanie do tego, że komórki są z błędami.
8: I z taką wiedzą zapraszamy państwa teraz na informację Radia Tok FM. Profesor Jarosław Biliński jest z nami z Kliniki Hematologii i Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, założyciel, prezes Human Biome. Pierwszy gość premierowej audycji Żyjmy Dłużej, co sobota na naszej antenie między 14 a 15. Informacje teraz przed nami.

0: Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
1: 51 lat minęło, jak jeden dzień, od premiery pierwszego odcinka serialu 40-latek. Wiek ten, pisali Jerzy Gruza i Krzysztof Teodor Teplitz w konspekcie scenariusza, jest momentem, w którym jedynie od decyzji samych 40-latków zależy, czy są jeszcze młodzi, czy już dojrzali i stateczni.
0: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
11: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 14.20, Filip Kekusz, informacje TOK FM. Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawej Sprawiedliwości, domaga się od rządu odpowiedzi na pytania dotyczące obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Od środy amerykańskie media przekazują, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczania do naszego kraju 4000 amerykańskich żołnierzy. Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk zapewniają, że nie wpłynie to na liczebność wojsk USA w Polsce, ale Czarnek, kandydat PiS na premiera, twierdzi, że to zaklinanie rzeczywistości. Władze Iranu ogłosiły, że przygotowały mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie Ormus. Wkrótce zamierzają go ogłosić. Z tego mechanizmu, jak twierdzi Teheran, skorzystają wyłącznie statki handlowe, państwa i organizacje współpracujące z Iranem, a za usługi pobierane będą opłaty. Ormus to cieśnina, przez którą w czasach pokoju odbywało się 20% światowego transportu ropy. Teraz pozostaje zamknięta. To będzie wielki moment nadziei dla wszystkich. Tak prezydent Francji Emmanuel Macron skomentował w internecie oficjalną informację o tym, że papież Leon XIV odwiedzi Francję we wrześniu. Ta pielgrzymka przypadnie na ostatni rok rządów Macrona. Ponad 7 600 000 pasażerów przewiozły w kwietniu tego roku PKP Intercity. To ponad 12% więcej niż w tym samym czasie w 2025. Liczba pasażerów tego przewoźnika rośnie sukcesywnie od pandemii. Kierownictwo spółki przewiduje, że w tym roku z jej usług skorzysta 96 milionów osób.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Po raz kolejny pozostaje mi powiedzieć dzień dobry Państwo. I powiedzieć też, a właściwie być może nawet obiecać, żyjmy dłużej, to nie, wyrażam teraz swoje pragnienie, ale będziemy żyć dłużej, a to za sprawą naszych gości, ekspertów, którzy objaśnią nam ten proces, w jaki sposób człowiek może na niego wpływać i czy aby ten wpływ jest wielki. Profesor Jarosław Biliński jest z nami. Dzień dobry, panie
16: Witam
15: profesorze.
16: Witam jeszcze raz serdecznie.
15: Z Kliniki Hematologii, Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, założyciel, prezes Human Biome. Zapowiedzieliśmy naszym słuchaczom, że dziś mówić będziemy o tym, jak naprawdę starzeje się człowiek i to już na przykładzie takiej motoryzacyjnej analogii padło w pierwszej części. Jakie mechanizmy stoją za tym procesem starzenia się? Czy da się żyć dłużej? I odpowiedź na to pytanie państwo pewnie wyczekujecie. Jak kaniacz dżu, proszę wybaczyć to pretensjonalne.
16: Przetrzymamy na koniec tę informację. Czy da się żyć dłużej? Zdradzę.
15: Okej. I opowiemy też o mikrobiomie. O, panie profesorze, ostatnio gościli u mnie w audycji niedzielnej Życie w zdrowiu specjaliści od genetyki. I wie pan, co cieszyło się największym zainteresowaniem naszych słuchaczy, czego dowodem są liczne wiadomości?
3: Nie mam pojęcia.
15: Jeden z naszych gości powiedział, że słonie w ogóle nie chorują na nowotwory. O, bo mają tak. taką konstrukcję genetyczną.
3: To jest niesamowite. Rzeczywiście, tak. I to takie duże organizmy, nie?
15: Tak, i chciałbym, żebyśmy my też z takimi wiadomościami dzisiaj, żebyśmy takimi wiadomościami naszych słuchaczy dziś uraczyli. Ale przejdźmy. Człowiek to trochę samochód, który wyjeżdża z fabryki i teoretycznie jest nówka sztuka. Od niego samego zależy, jak będzie eksploatował tę maszynę. Ale pojawiają się błędy. Niektórzy dbają tylko o powłoki zewnętrzne, nie zastanawiając się, co dzieje się z silnikiem. Tak. Oleju nie wymieniają, na filtry też nie zwracają uwagi. No i leją kiepskiej jakości paliwo, to też posłużyliśmy się taką analogią. Ale idźmy dalej z tym starzeniem.
3: Tak, czyli omówiliśmy sobie przed przerwą to starzenie.
15: Informacjami. U nas nie ma przerwy, panie profesorze.
3: Przed informacjami, no, dokładnie, tak, to już lapsus słowny, przepraszam. Druga strefa tego starzenia się, bo mówiliśmy tam o molekularnych mechanizmach, czyli właśnie, że pojawiają się błędy DNA, na które nasz organizm, układ odpornościowy pozwala w takich przypadkach niekrytycznych, bo musiałby bardzo dużo energii zużywać na naprawę tych błędów. No i jest druga warstwa tego starzenia, to już jest warstwa komórkowa i komórki, skoro już nagromadziło się w nich sporo błędów, zaczynają inaczej się ze sobą komunikować. Wysyłają takie sygnały do innych komórek, żeby na przykład mniej były wrażliwe na sygnały od nich, tak? Czyli słuchaj, ja coś w tym stylu. Ja jestem trochę popsuty, więc to, co ja powiem dokładnie, to ty nie bierz tego aż tak bardzo do siebie. Coś w tym stylu.
15: Można to rozumieć tak jako zjawisko komunikacji międzykomórkowej?
3: Tak.
15: Bo to opiera się o biologię molekularną.
3: To się opiera o biologię. I tam ja nie chcę wchodzić już w szczegóły, jak się te cząsteczki nazywają, te receptory, bo byśmy tutaj przeszli na wykład bardzo skomplikowany. Natomiast mówię mniej więcej w takim prostym wydaniu, skoro ja mam błędy, komórka mówi do drugiej, no to nie bierz wszystkiego, co ja do ciebie mówię poważnie, ta mowa komórki to są oczywiście sygnały, tak? To są cząsteczki, białka biologiczne, chemiczne i tak dalej. I one się łączą wokół z innymi komórkami i dają sygnał na przykład, żeby były bardziej takie wycofane, tak? I dlatego też zaczyna się pojawiać w naszym organizmie zjawisko, które wprowadza trochę w energię nasze komórki, czyli to jest takie słowo, czyli takie, one się stają takie powolne, leniwe, tak? I tak dalej. Nie jesteśmy już też tak wydatni energetycznie. To jest w procesie starzenia. I trzecia warstwa to jest odpowiedź już całego narządu czy ekosystemu, systemu naszego ciała. Te komórki przede wszystkim starzejące wysyłają sygnały i te sygnały to są głównie białka zapalne. I tworzy się w naszym organizmie stan zapalny. To się profesjonalnie teraz nazywa tlący się stan zapalny. Taki nisko napięciowy, można powiedzieć, stan zapalny.
15: Ja przepraszam, marker CRP to zdradza?
3: Tylko HSCRP, czyli High Sensitive, czyli wysokiej czułości. Jest taka odmiana CRP, która jest bardzo czułe. Ono jest bardzo wydzielane w takim, powiedzmy, to jest troszkę inna wersja tego CRP. Ono jest jednym z dobrych markerów mówiących, jaki my mamy stan zapalny rzeczywiście w organizmie. Jest jeszcze szereg innych takich narzędzi. No i co się okazało? Właśnie w 23 roku, w tej Biblii dla osób zajmujących się longevity, zaktualizowano te publikacje, bo pierwsza wersja była w 2013 i dodano tam trzy dodatkowe objawy, te hallmarks of aging, bo tak się nazywa ta publikacja. I proszę sobie wyobrazić, co dla mnie jest, nie jest zaskoczeniem, ale jest niezwykle ciekawe, bo zajmuję się mikrobiomem. Dołożono tam mikrobiom, czyli dysbiozę, czyli nieprawidłowy skład mikrobiomu jako jedna z z przyczyn właściwie starzenia i ten stan zapalny, tlący, niskonapięciowy stan zapalny. Te wszystkie czynniki, te 12 hallmarks of aging, czyli tych cech starzenia, one ze sobą bardzo współgrają. To nie jest tak, że jedna tylko wystąpi. One wszystkie w jakiś tam sposób, w jakimś balansie ze sobą współgrają. No i właśnie To skłoniło też mnie jako naukowca i właśnie prezesa założyciela firmy, która naukowej, badawczo-rozwojowej, która zajmuje się mikrobiomem, tworzymy biosyntetyczne mikrobiomy i z nich leki, żeby zająć się też tym tematem longevity, healthy aging, zdrowego starzenia, i też chciałbym, żeby to było dostępne dla wszystkich ludzi, nie żeby to był lek, bo longevity dzisiaj trochę źle brzmi jak dla jakiejś inkluzywnej grupy bogaczy, których stać na to, żeby sobie robić badania za kilkanaście tysięcy, brać jakieś suplementy czy leki za dziesiątki tysięcy. Chciałbym, żeby ten nasz terapeutyk, my na razie staramy się pracować nad nim jako nad suplementem właśnie, nie lekiem, żeby on był dostępny dla mas. Oczywiście nie będzie kosztował pewnie 100 zł czy mniej, bo to jest bardzo skomplikowany proces, żeby takie coś stworzyć. Natomiast chciałbym, żeby on nie kosztował kilkunastu tysięcy na przykład złotych, tak?
15: Ale panie profesorze, bo ja chciałbym zaczepić się na chwilę na pańskiej konkluzji dotyczącej tego, czym charakteryzuje się proces starzenia się. Pan mówił o tym permanentnym stanie zapalnym, tak to zrozumiałem. Jeśli źle, to proszę mnie od razu prostować. Nie chciałbym kolportować tej wiedzy niesprawdzonej, nieuporządkowanej.
3: Im silniejszy stan zapalny, tym my się szybciej starzejemy.
15: Tak, ale pan też wspominał o tym, że bardzo istotny jest mikrobiom.
3: Tak.
15: I o ile w tej drugiej warstwie możemy sobie pomóc, no bo po pierwsze opisać ten, który my mamy, i też znaleźć deficyty i dostarczyć potrzebnych składników, tak to uproszczę, o tyle ze stanem, permanentnym stanem zapalnym jest pewien kłopot, bo musimy znaleźć jego źródło.
3: Tak.
15: No chyba, że tych źródeł jest wiele i wtedy robi się pewien kłopot.
3: Tych źródeł jest wiele, oczywiście. Natomiast jednym z większych...
15: Przepraszam, i czy dobrze rozumiem, że nie, nawet jeśli znajdziemy, to nie zawsze da się ten stan zapalny wyeliminować, bo jest to nieprzywilej na przykład naszego wieku?
3: Powiem panu bardzo optymistycznie, panie redaktorze, że coraz więcej wiemy, że da się wyeliminować ten stan zapalny i da się precyzyjnie określić, z czego on wynika. Mamy już coraz lepsze narzędzia, żeby powiedzieć, czy to właśnie to się ładnie brzmi, senescentna, czyli ta starzejąca komórka wysyła za dużo tych sygnałów zapalnych, czy to mikrobiom wysyła tych za dużo sygnałów zapalnych, czyli nasze bakterie jelitowe, czy inna rzecz, i możemy te czynniki modulować. Coraz bardziej, coraz nowocześniejsze wchodzą terapie i też odkrywamy, że stare leki, które już są na rynku bardzo długo, czy jakieś cząsteczki, też działają na to, żeby odwracać te czynniki, więc jesteśmy coraz lepsi. A właśnie ten przewlekły stan zapalny dołożony do tej publikacji razem z mikrobiomem nie jest przypadkiem, bo mikrobiom jest jednym z większych czynników wpływających na ten stan zapalny. Mikrobiom, czyli te bakterie w jelitach głównie naszych. Jelita to ta rura od dołu do góry, można powiedzieć. To jest świat zewnętrzny dla naszych komórek, tak? Dla naszego układu odpornościowego. I ten nasz układ odpornościowy jest wypakowany w ścianie jelita. Tam żyje masa cała komórek odpornościowych. 70% limfocytów, czyli takich jednych z najważniejszych komórek odpornościowych, stacjonuje, przebywa właśnie w tkance jelitowej, chłonnej. I one takie wypuszczają macki, wypustki i patrzą, sensują, co tam w tym jelicie jest. Czy to są bezpieczne, czy niebezpieczne bakterie? Jak to wygląda? I się nastawiają. Albo wystawiają strzelby, tak? I są nabuzowane granaty w rękach i będziemy zaraz wojnę mieć. Albo sobie siedzą spokojnie, bo nic się nie dzieje. I to jest właśnie ten stan zapalny. Czyli jak wysoko nasz układ odpornościowy ustawi poprzeczkę, czy zaraz będzie wojna, czy jest spokojnie. I od tego bardzo wiele zależy, jak my się szybko starzejemy. I wpływanie na mikrobiom jest coraz bardziej dostępne. No my pracujemy jako jedni z nielicznych, z trzech chyba firm na świecie, nad biosyntetycznym mikrobiomem, takim obliczanym przez sztuczną inteligencję, jaki dokładnie skład funkcji genów ma być w tych bakteriach, żeby one działały w danym...
15: Ale jest to bardzo osobnicze, rozumiem, na podstawie wszystkich parametrów, które można wziąć od każdego pojedynczego
3: człowieka.
15: Jeśli
3: chodzi o nazwy bakterii, tak? Jeżeli chodzi o funkcje, które te bakterie kodują w genach, to już nie. Mamy taki rdzeń funkcji, które musi mieć każdy człowiek, żeby żył dobrze. I my właśnie dlatego odkąd powstało Human Biome, robimy takie bardzo dokładne badania, stworzyliśmy całą platformę obliczeniową po to, żeby patrzeć na to, jakie funkcje w tym mikrobiomie musimy podać drugiemu człowiekowi, żeby one działały. Bo to nie nazwa taka czy inna bakterii. Tak jak są probiotyki, wszyscy wiemy, że jedne działają, drugie nie działają. Dlatego właśnie, że nie mają tych odpowiednich genów w sobie. To się nazywa szczepozależność, tak profesjonalnie. Czyli ta sama nazwa bakterii, tam są takie jeszcze po gwiazdce parę literek, to jest ważne, jaki to jest szczep.
15: Skoro stan zapalny jest jednym z głównych determinantów procesu starzenia,
3: tak,
15: to czy jest możliwość, byśmy go wyeliminowali zupełnie?
3: Sztucznie tak, to znaczy możemy przyjąć leki immunosupresyjne, czyli takie, które albo osłabią, albo wybiją nam układ odpornościowy i nie będzie tych po prostu sygnałów, ale to jest niebezpieczne, bo to osłabia naszą odporność. Natomiast celowanymi terapiami możemy trafiać w te źródła, które wydzielają te cząsteczki zapalne. I tutaj mamy trochę leków, w tym starych, tak jak metformina, lek na cukrzycę, stary lek, który po czasie jakby tego, że wiadomo było, że on jest na cukrzycę, potem stosowały go kobiety w zespole policystycznych jajników, bo się okazywało, że też działał. Dzisiaj się okazuje, że na przykład ta stara metformina za 5 zł fajnie też działa metabolicznie i może też ten stan zapalny wygłuszać. Potem mamy różne inne leki czy substancje, nie będę wymieniał szczególnie nazw handlowych, bo to nie chodzi o reklamę, natomiast...
15: Nie możemy tego robić,
3: panie profesor. Nie możemy tego robić. Metformina to jest nazwa międzynarodowa, czy substancji czynnej, nie leku konkretnego. No i właśnie, jeżeli chodzi o mikrobiom, my staramy się zaprojektować tak ten lek, żeby on tłumił te najbardziej prozapalne bakterie w naszym natywnym mikrobiomie, w naszym własnym mikrobiomie i przez to, żeby ustawić ten tlący stan zapalny na jak najniższym poziomie. I mamy pośrednie dowody na to. No ja się zajmuję hematologią, zawodowo jestem hematologiem i no, pracowałem z pacjentami z ostrymi białaczkami poddawanymi przeszczepieniu szpiku. Widziałem, jak ten stan zapalny u tych pacjentów potrafi wystrzeliwać w kosmos, ale mamy też bardzo ciekawy przypadek pacjenta z Bydgoszczy, którym w szpitalu uniwersyteckim przeszczepiliśmy mu mikrobiom, chory z upośledzoną odpornością, od kilku lat bardzo zmagający się z nawracającymi zakażeniami, bardzo ciężkimi, miał te stany zapalne takie mierzone bardzo profesjonalnymi metodami, bardzo wysokie. Przeszczepiliśmy mu ten mikrobiom głównie z powodu biegunki, którą miał i zakażenie wirusowe jelit, takie poważne i bakteryjne i tak dalej, ale po przeszczepieniu mikrobiomu ten pacjent całkowicie przestał praktycznie chorować na infekcję, mimo że ma złożony niedobór odporności i te wszystkie parametry zapalne mu pospadały fantastycznie do norm. I to jest taki przykład, jak ten mikrobiom obniżył ten tlący się stan zapalny. No i mamy coraz więcej dowodów, więc postanowiliśmy też właśnie podziałać w tym longevity i niedługo, mam nadzieję, ruszy nasze badanie. Profesor Marek Postuła jest współbadaczem ze mną w badaniu nad właśnie przeszczepianiem mikrobiomu do obniżania wieków zapalnych, w tym tego zapalnego, wieków biologicznych.
15: Traktując to jako forpocztę do kolejnej części naszej rozmowy, czy pańskim zdaniem, nawet jeśli mamy taką wiedzę i potrafimy ją wykorzystać i zadziałać, to nie jest wbrew naturze? No przecież każdy organizm jest inny, jest niejako zaprogramowany, już nie uciekając się do światopoglądu. No i być może taka bądź też inna jego charakterystyka i wszystko, co zrobimy, no to będzie...
3: Bardzo taka, powiedziałbym...
15: To wie pan, znowu do tego samochodu się ucieknę, tak? No nie możemy wstawić elementu z innej marki do marki, która produkuje dane auta, oczekując, że ten samochód będzie sprawniejszy przez jeszcze długie lata.
3: Ale ewolucja, czyli coś, co jest naturalne, też chce. Ewolucja nic nie chce. Ewolucja po prostu sprawia, że żyjemy dłużej, lepiej i dostosowuje się do czynników zewnętrznych. Ewolucja wydłuża nasze życie. Ona pod wpływem tego, co się dzieje, jak się świat zmienia, nasze komórki się odpowiednio dzielą, nie dzielą i tak dalej. I powiedziałbym, że nowoczesna nauka mówi, że to nie jest wbrew naturze. To znaczy, jeżeli oczywiście my byśmy wydłużali życie na przykład jakimś jednym czynnikiem, ale wszyscy by nagle chorowali na nowotwory, no bo po prostu przepuścimy te komórki, to jest bez sensu. To jest wbrew naturze, bo byśmy koszty leczenia nowotworów wywindowali. Ale jeżeli my będziemy potrafili tak działać na organizm, żeby właśnie on się, te nowe komórki powstawały, te z błędami były usuwane, to nie jest wbrew naturze i zapowiem, być może będziemy mogli żyć dłużej.
15: No to myślę, że państwo z tym większą ciekawością wytrwają z nami do końca naszego programu. Wcześniej wsłuchując się w informacje Radia Tok FM, profesor Jarosław Biniński jest dziś naszym gościem, a to jest audycja Żyjmy Dłużej.
5: Autopromocja.
12: Ma być tuż, tuż, za 5 lat, za 2.
16: Elon Musk głosi, że pojawi się już w tym roku.
12: Ma zmienić wszystko, wyleczyć choroby, uratuje planetę, zapoczątkuje erę powszechnej, globalnej obfitości.
16: Ale także rozwiąże nasze największe problemy w sposób, którego jeszcze nie potrafimy sobie nawet wyobrazić.
12: Na nowo zdefiniuje, co to znaczy być człowiekiem.
16: No albo przyniesie apokalipsę i nas wszystkich zabije.
12: Mowa oczywiście o generalnej sztucznej inteligencji, czyli AGI, co może zmienić, komu zaszkodzi, a komu sprawi korzyści.
16: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
13: Autopromocja.
17: Reklama.
18: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
19: Gabinet masażu, słucham.
20: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
19: Cześć, a co się dzieje?
20: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
19: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
20: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
19: Kochana, sam go stosuję.
21: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
22: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
23: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
22: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
24: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
22: Sposób na twój dobry dzień?
23: Mamy to w Lewiatanie.
24: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej. Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
0: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 14.40, Filip Kekusz, informacje Tok FM. Tysiące ludzi zebrało się w Londynie na marszu organizowanym przez jednego z liderów skrajnej prawicy, Tomiego Robinsona. Jego uczestnicy protestują m.in. przeciwko premierowi Kirowi Starmerowi. Kolejne tysiące zgromadziły się na kontrdemonstracji, na której wznoszone są również propalestyńskie hasła. Na miejscu są też 4000 policjantów. Państwowa telewizja w Iranie twierdzi, że przedstawiciele europejskich państw rozpoczęli rozmowy z władzami w Teheranie na temat sytuacji w cieśninie Ormuz. To kolejne takie negocjacje po tym, jak z irańską gwardią rewolucyjną, która strzeże dostępu do tego szlaku wodnego, rozmawiali wysłannicy z Azji Wschodniej. Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów rozpoczyna się dziś w Turynie. Wystąpią w nim dwie polskie drużyny. Projekt Warszawa zmierzy się z obrońcami tytułu Perugią, ten mecz o 17. Drugi półfinał o 20.30 zagrają w nim Warta Zawiercie i Zirat Bankasi Ankara. Ponad 20 wydarzeń, spektakli teatralnych, spotkań z twórcami, działań muzycznych czy wystaw złoży się na rozpoczynające się dziś 40 dni sztuki współczesnej w Białymstoku. Impreza potrwa do 24 maja i jest jedną z największych i najstarszych imprez kulturalnych organizowanych w stolicy Podlasia.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Żyjmy dłużej. To jest nowy, sobotni program w Radiu Tok FM. Przemysław Iwańczyk. Jeszcze raz kłaniam się Państwu. W naszym studiu profesor Jarosław Biliński. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry jeszcze raz. Witam serdecznie.
6: Z Kliniki Hematologii i Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pracujący między innymi z profesorem Markiem Postułą nad zjawiskiem długowieczności. Chociaż tak, trochę na opak jest czasami rozumiany ten termin. Jest pan także założycielem i prezesem Human Biome, a więc takiej

0: degradacji wskutek czynników zewnętrznych. No ale pójdźmy w takim razie dalej i ja chciałbym zapytać pana, jak mogę wydłużyć swoje życie.
1: Zrobił pan już bardzo dużą rzecz, bo powiedział pan przed informacjami chyba poprzednimi, że zaczął pan o siebie dbać, ćwiczyć, tak, i wyeliminował na przykład alkohol. I to jest już bardzo dużo, bo pierwsza rzecz, o jakiej musimy pamiętać, jest prosta. To są trzy czynniki. To jest sen, to jest zdrowa dieta i wysiłek fizyczny, tak? To są trzy najważniejsze determinanty naszego zdrowia de facto, które są banalne i które najtrudniej nam jest tak naprawdę dzisiaj modulować.
0: No bo są nierozerwalnie związane z nawykami.
1: Tak, nawykami, stresami, to jak pracujemy, co się dzieje i tak dalej, ile mamy tej pracy. Ale od tego musimy zacząć. To znaczy wysypiać się. Tutaj nie podam godziny konkretnie, ile godzin, bo każdy z nas ma odpowiedni swój próg tego, ile musi spać. Jest już mutacja stwierdzona genetyczna, że wystarczy spać 4-5 godzin i człowiek jest wyspany. Nawet znam takiego człowieka, który tą mutację ma i sobie ją oznaczył. I rzeczywiście mówi, że całe życie śpi 4-5 godzin i on wstaje i jest rzeźki. Są ludzie, którzy muszą spać 10-12 godzin, żeby się wyspać. Zdrowa dieta to nie konkretnie jakieś dziwne nazwy, które się pojawiają, chociaż coraz częściej też, zaraz o jednej powiem, natomiast po prostu zdrowa dieta śródziemnomorska najlepiej, gdzie jest dużo warzyw, ale bardzo dużo badań już wskazuje, że to przerywane głodzenie jest bardzo dobre. Szczególnie takie raz w tygodniu przegłodzenie się dłuższe niż 8 godzin. Zaczyna ta autofagia, czyli zjadanie własnych tych starych komórek się bardzo nasilać. Czyli dzięki temu nasz organizm zaczyna jakby bardziej zjadać te komórki z nieprawidłowe, o których sobie mówiliśmy. No i wysiłek fizyczny wystarczy 30 minut w tygodniu, najlepiej 60.
0: Jak w tygodniu?
1: Dziennie, przepraszam.
0: Panie profesorze, mnie pan przestraszył.
1: No to by było super oczywiście dla tych, co są kanapowcami, ale nie, dziennie oczywiście. Natomiast rozmawialiśmy też o tym, że trochę filozoficznie, czy to nie jest wbrew naturze, że będziemy sobie starali się to życie wydłużyć też w trochę inny sposób. I ja uważam, że nie. Dlatego, że jeżeli zadziałamy na te czynniki pierwotne, o których sobie powiedzieliśmy, które są już udowodnione coraz lepiej naukowo, biologicznie, no to my będziemy niejako reprogramować swój organizm, swoje komórki do tego, żeby się wolniej starzały. Coś w tym stylu. Bardziej niż żebyśmy, nie wiem, nagle jakimś magicznym sposobem sobie nowe narządy włożyli do organizmu, chociaż też nad tym się pracuje. I co tu trzeba robić? Trzeba wiedzieć, z jakiego powodu się starzejemy, to znaczy znać mniej więcej tę biologię. No i dzisiaj nauka pracuje nad tym, żeby na każdy z tych 12 czynników starzenia, o których mówiłem, znaleźć jakiś specyfik, który będzie je odwracał albo hamował, tak? I nawet na tak głębokim poziomie jak DNA, jak wydłużanie takich telomerów, czyli takich reszt końcówek DNA, które pierwotnie były uważane, że to telomery, czyli te zakończenia DNA, które są krótsze lub dłuższe i one się z wiekiem skracają, że to one warunkują, ile człowiek będzie żył. Czyli jak my sobie określimy za dzieciaka, jakie mamy długie telomery, to mniej więcej przewidzimy, jak długo możemy żyć. I trochę tak, ale dzisiaj już wiemy, że możemy te telomery wydłużyć. Po prostu. I to całkiem nie taki sposób jakiś drastyczny, genetyczny, tylko są na to różnego rodzaju coraz doskonalsze sposoby.
0: Proszę opowiadać.
1: One są związane też z konkretnymi cząsteczkami chemicznymi, które są lekami i okazuje się, że niektóre z tych leków, które były używane chociażby do leczenia nowotworów hematologicznych, co ciekawe, dzisiaj są stosowane właśnie w takim celu prolongevity. To ma jeszcze związek z tym, że my będziemy przyjmować leki, które de facto działają... One brzmią antynowotworowo, tak? Czyli leczą nowotwory złośliwe. To trochę stresuje, bo nie wiemy do końca, jakie działania uboczne mogą się za chwilę pojawić, ale naprawdę ta nauka się bardzo rozwija. I zmierzając do brzegu, uważam, że tak jak rodzi się dziecko i ma, powiedzmy, jakiś tam zapisany wiek, który może dożyć na podstawie różnych czynników, to dzisiejsza nauka chyba sprawia, że już możemy ten wiek

0: wydłużyć. Naprawdę. Ten taki, powiedzmy, zaprogramowany. Właśnie przez różnego rodzaju skomplikowane, ale one będą jakby tworzone z nich lekarstwa, pastylki, które będziemy łykać. Albo znajdziemy gdzie w naturalnych jakichś roślinach czy pożywieniu te substancje się znajdują i prawdopodobnie będziemy mogli wydłużyć wiek poza te magiczne 120 lat, które od dziesiątek lat jest tak uważane, że człowiek maksymalnie może żyć 120 lat, jak się będzie dobrze prowadził. Prawdopodobnie dzisiaj wiemy już, że może to być więcej.
1: A czy w trosce o własne długie i dobre życie nie powinniśmy, przystępując do tego procesu, podzielić go na dwie części? Tak to sobie wyobrażam i też wyciągam wnioski z tego, co pan mówi, panie profesorze. Pierwsza część to taka, że robimy sobie urlop i podczas tego urlopu wsłuchujemy się świadomie w swój organizm. Czyli sprawdzamy, kiedy czujemy się optymalnie wypoczęci. Kładąc się wcześniej, czy też kładąc się później. Nie wiem, być może samodzielnie określamy swój chronotyp, żeby stwierdzić, czy jesteśmy skowronkami, czy sowami. Sprawdzamy też sobie na przykład na urlopie, ile my tak naprawdę potrzebujemy snu. Czyli bez budzika, w sposób naturalny. Chce mi się spać, to się kładę, chce mi się wstać, to wstaję. Dwa. Sen, pan mówił też dieta. Sprawdzamy, co nam służy. Niekoniecznie to, co nam rekomendują. Ale jeśli dobrze czujemy się, nie wiem, po nabiale, no to ten nabiał jemy. Jeśli dobrze czujemy się po warzywach, no to te warzywa jemy takie, a nie inne. Z owocami podobnie, niezależnie od rekomendacji i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie powinna być pierwsza część? A ta druga droga, no powinna polegać na parametrach, markerach, które podaje nam nauka i daje możliwości, by je zbadać, opisać.
0: Zgodzę się z tym. To znaczy, no pierwsza zawsze pierwszy element do zmiany to jest samoświadomość, tak? Kim ja jestem, co ja lubię, co ja muszę mieć, żebym dobrze funkcjonował.
1: Przepraszam, podobnie z aktywnością fizyczną, czy rano, czy wieczorem, co mi bardziej służy, czy jeśli wieczorem pójdę na długi spacer, to mogę po tym spać, czy nie mogę po tym spać, bo mi się wydziela kortyzol, który uniemożliwia mi szybkie zaśnięcie.
0: Tak, no to jest zdecydowanie jedna z pierwszych rzeczy, czyli właśnie poznanie swoich preferencji czy możliwości. Da się na nie wpłynąć, natomiast poznanie tego, czego my potrzebujemy do dobrego funkcjonowania, rzeczywiście zgodzę się, jest kluczem. Bardzo dobrze jest to sparametryzować, czyli udać się na badania, które nam, nawet proste, bo to nie muszą być jakieś bardzo skomplikowane badania, które nam właśnie podpowiedzą, gdzie ewentualnie jest coś do poprawy, no i potem wdrożyć te wszystkie zadania, które mają służyć do celowi takiemu, żebyśmy rzeczywiście żyli zdrowiej, to po pierwsze, bo oprócz długowieczności, czyli tego lifespan, jest healthspan, czyli życie w zdrowiu, bo co z tego, że będziemy żyć dłużej, jak będziemy chorzy, tak, i będziemy męczyć się, cierpieć w jakikolwiek sposób, tak.
1: Panie profesorze, a z punktu widzenia pańskiej specjalności, tutaj odwołuję się do pańskich doświadczeń związanych z hematologią. Czy są poza wskaźnikiem, o którym sobie omówiliśmy, czyli wskazującym na stany zapalne w naszym organizmie, inne wskaźniki, które w jakiś sposób determinują długość naszego życia? Nie wiem, poziom hemoglobiny, czerwonych krwinek, białych krwinek, kiedy czujemy się względnie dobrze i wiemy, że nie mamy żadnej infekcji.
0: Tak, to znaczy ten na przykład poziom hemoglobiny glikowanej, czyli taki długookresowy poziom, czy cholesterole i tak dalej, no wiem, potrafimy dzisiaj bardzo precyzyjnie wyliczyć sobie ryzyka, na przykład chorób sercowo-naczyniowych, zawału, udaru i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć dobrać taki zestaw, który powie nam, jak bardzo optymalnie jesteśmy zadbani metabolicznie właśnie, tak? To są od prostych, trzeba iść od fundamentów, czyli najpierw sprawdzić, czy w ogóle nerki dobrze działają, wątroba, płuca i tak dalej, serce tak z grubsza, żebyśmy wiedzieli, że tu nie ma jakichś przyczyn, które nam to życie skrócą, no bo to jest chociażby w hematologii, no jak ktoś ma nowotwór złośliwy, no to samo przez się niestety jest w stanie zagrożenia życia. Natomiast my już udało nam się co najmniej dwukrotnie wydłużyć życie czy przeżycie pacjentów takich, z takimi nowotworami. No i potem idziemy coraz dalej. Właśnie ten wiek możemy określić w jakiś tam sposób ten stan metaboliczny właśnie tymi prostymi testami jak glukoza, cholesterol i tak dalej, i tak dalej. Po coraz bardziej skomplikowane, jak to HSCRP, co mówiłem, interleukina 6, czyli właśnie pomiary stanu zapalnego i tak dalej. I to nie będzie jakieś drogie, a będziemy bardzo świadomi, będziemy dobrze wiedzieć, jak, na jakim ja jestem poziomie, powiedzmy właśnie w okresie takiego urlopu, tak, sobie zrobić, czyli wtedy, kiedy jest okej, jaki ja mam ten stan zapalny, jakie mam te wszystkie parametry i postawić sobie za cel, żeby to obniżyć, tak? Można nawet sobie właśnie taki zegar biologiczny obliczyć, to już jest trochę droższe, ale dzięki temu dużo więcej wiemy. No i wtedy mam co monitorować, tak? Bo
1: Punkt odniesienia,
0: to jest bardzo ważne. Czyli jak pracuję dużo, ciężko, nie wiem, idę na imprezę, wypiję alkohol, zrobię sobie w takim okresie, to będę widział, że mi to tak urosło, że moje życie teoretycznie skraca się o 20%.
1: Mamy 3 minuty. A chciałbym od pana jeszcze uzyskać pewną informację. W oparciu o wszystkie pańskie doświadczenia związane z długowiecznością, a jest ich wiele. Kiedyś usłyszałem od pewnego specjalisty medycyny, że ktoś, kto rzuca palenie, potrzebuje około 20 lat, żeby doprowadzić się do stanu zero. Czyli tak jakby w ogóle nie palił.
0: Tak.
1: Nie wiem, czy jest to możliwe, ale no, takie założenie w medycynie jest przyjęte.
0: To jest prawda, to znaczy zależy ile palił, oczywiście paczkolat, ale nasze komórki, właśnie między innymi odpornościowe żerne, niszczą te smołę, te komórki wypchane, ale potrzebują czas.
1: Mhm. I teraz tak, proszę sobie wyobrazić 50-latka, no bo już opieramy się na moim przykładzie, który pewnego dnia budzi się i postanawia, no to ja teraz będę żył inaczej. A wcześniej to były i fast foody, i był alkohol, i było niewysypianie się, i stan permanentnego stresu, i tak dalej. Czy ja mogę proces starzenia się, który gwałtownie przyspieszał przez te lata, zatrzymać? I po jakim czasie mogę powiedzieć, tak jak w komputerze, nacisnąłem reset i jestem właściwie cały nowy.
0: To nie jest takie proste chyba. Zatrzymać to się chyba nie da, no bo...
1: Czyli to, co już nabroiliśmy, Johnson, to zostaje.
0: Nie, da się to odwrócić, da się to spowolnić, no bo to, co nabroiliśmy, tak jak pan przytoczył, rozumiem, że to jest człowiek, powiedzmy, ma nadwagę lub otyłość, jadł fast foody, pił alkohol, pali może jeszcze papierosy, mało się rusza i tak dalej, no to on ten wiek, to tempo starzenia, bo to jest ten marker, będzie miał, powiedzmy, nie wiem, 1,5, 2, czyli na 10 lat on się starzeje 15-20 lat, tak? Najbardziej rekordzista świata, Brian Johnson, jest taki człowiek, który no jest trochę freakiem na punkcie długowieczności. No on ma chyba 0,42, jakiś taki parametr wyśrubowany. No człowiek żyje generalnie, no nie chcielibyśmy chyba aż tak żyć. Natomiast on się starzeje na 10 lat, jemu przebywa tylko 4,2 roku, tak? Czyli gość teoretycznie jedzie po rekord świata w długowieczności. Natomiast to, że ten człowiek opisany przez pana wstanie rano i powie, że chce coś zmienić, to już jest 50% sukcesu.
1: Profesor Jarosław Biliński z Kliniki Hematologii i Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, założyciel i prezes Human Biome, był z nami. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam.
1: Szanowni Państwo, usłyszymy się w kolejną sobotę o godzinie 14. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się, podobnie jak Maria Mroczkowska oraz Maciej Golczyński, którzy przygotowali ten program. Już za chwilę informacje, a po informacjach Mikołaj Lizut, który zaprosi Państwa na audycję Pisarki i Pisarze. Dziś gościem będzie profesor Tomasz Nałęcz.
2: Dzień dobry. W dzisiejszych Pisarkach i Pisarzach profesor Tomasz Nałęcz, historyk, publicysta, były wicemarszałek Sejmu. Oczywiście będziemy rozmawiali o zamachu majowym w stulecie tych wydarzeń. O tym, czy zamach zakończył polskie sny o demokracji, czy był przypadkiem i czy wciąż jeszcze możemy czerpać lekcje z tych wydarzeń z maja sprzed 100 lat. Serdecznie zapraszam, Mikołaj Lizut.
3: Reklama.
4: To pewne. Niskie.

0: gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry, 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzkammergut, Margut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Przedstawiciele polskiego rządu tonują doniesienia o sytuacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość próbuje zasypać pogłębiające się podziały, a władze Iranu twierdzą, że mają dla zaprzyjaźnionych firm i państw mechanizm korzystania z cieśniny Ormus. Minęła 15.01, Filip Kekusz, informacje TOK FM. Polskie władze tonują nastroje po doniesieniach o tym, że Pentagon wstrzymał planowane przerzucenie do Polski 4000 żołnierzy. Telewizja CNN podaje, że decyzja była częścią szerszych działań związanych z redukcją amerykańskich sił zbrojnych na naszym kontynencie. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił w TVN24, że w przyszłym tygodniu będzie rozmawiał z generałem Danem Kainem, wysokiej rangi dowódcą i jednym z najważniejszych doradców Donalda Trumpa. Wcześniej szef MON-u tak komentował medialne doniesienia.
16: Zmiany, które następują i reorganizacje, którą prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
15: Od poniedziałku w Stanach będą z kolei wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski, którzy mają w Waszyngtonie przedstawić polskie stanowisko. Prawo i Sprawiedliwość stara się zasypać podziały, które powstały w partii w ostatnich tygodniach. Na początku czerwca w ramach objazdu polityków PiSu po kraju Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek zorganizują wspólne spotkanie. To próba przecięcia dyskusji o przebiegu ostatniego posiedzenia klubu PiS, gdzie miały paść zarzuty wobec Morawieckiego. Były premier miał usłyszeć, że w kampanii Czarnka wyznaczonego na przyszłego premiera angażuje się niewystarczająco. Tak tę sytuację komentował w TOK FM wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski.
17: Tak to bywa w tak dużej formacji, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, największa partia w Polsce, że niektórzy to robią z większym zaangażowaniem, a niektórzy z mniejszym. Natomiast Natomiast również ze strony pana premiera Mateusza Morawieckiego słyszymy, że będzie wspierał i wspiera zresztą pana profesora Przemysława Czarnka. Będzie wspólne spotkanie, zdaje się, w Gorzowie Wielkopolskim, tak? Obu panów. Bo rzeczywiście ta jedność jest potrzebna, a najmniej nam jest potrzebna dyskusja o sprawach wewnętrznych w Prawie i Sprawiedliwości.
15: Problemem PiSu jest też Zbigniew Ziobro, który w Stanach Zjednoczonych ukrywa się przed procesem w Polsce. Są politycy partii, którzy publicznie mówią, że to zła decyzja. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnej migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają za to się w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
13: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów z tego pogranicza dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
15: 42 z nich trafiło do tymczasowych aresztów. Władze w Iranie ogłosiły, że przygotowały mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie Ormuz wzdłuż wyznaczonej trasy. Wkrótce mają ogłosić szczegóły. Teheran dodaje od razu, że ten mechanizm ma być przeznaczony dla statków handlowych i firm współpracujących z Iranem. Ogłoszony zostanie także cennik opłat. Uwaga światowych przywódców skupiona jest właśnie na cieśninie Ormuz, gdzie w czasach pokoju na Bliskim Wschodzie przepływało 20% światowego transportu ropy. O sytuacji wokół cieśniny, jak podaje irańska telewizja, z przedstawicielami Gwardii Rewolucyjnej rozmawiają właśnie wysłannicy z Europy. W ostatnich dniach takie rozmowy prowadzili przedstawiciele państw Azji Wschodniej. Nawet 20 milionów pasażerów rocznie będzie mogło obsługiwać krakowskie lotnisko po tym, jak zbudowany zostanie nowy terminal pasażerski. Władze portu podpisały właśnie umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część terminala, budynek zachodni, ma być oddany do użytku do marca 2029 roku, zapowiada prezes portu Łukasz Trutyński.
18: W tym roku już roboty ziemne. Rok kolejny to będą bardzo intensywny czas na lotnisku. Przypomnę, że w tym samym czasie będą trwały prace nad... Założenie jest takie, że cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
15: Budowa całego terminala potrwa 6 lat i będzie kosztowała 660 milionów złotych. Zwiedzanie lubelskiego zamku, spacer po ogrodzie botanicznym czy wizyta w Muzeum Wsi Lubelskiej to atrakcje Nocy Muzeów w Lublinie. Jest ich zdecydowanie więcej. Listę przeglądała Anna Gmitarek-Zabłocka.
19: W skansenie będzie można zobaczyć, jak się żyło w dawnych czasach. Z kolei Muzeum Zoologiczne UMCS pokaże bogatą kolekcję zbiorów przyrodniczych. Można się również wybrać na taras wieży trynitarskiej, ale nie tylko. Trzy spacery biograficzne przygotowało muzeum na Majdanku, mówi przewodnik Kacper Gajewski.
20: O Janie Michalaku, więźniu obozu, 16-letnim chłopaku wcześniej, który przeżył tutaj wiele miesięcy. Drugi temat to oprowadzanie tematyczne, biograficzne o Antonie Tumanie, SS-manie, który był jednym z największych sadystów. No i trzecie oprowadzanie to bardziej zbiorowe podejście o społeczności więźniarskiej obozu na Majdanku.
19: Wydarzenia w ramach Nocy Muzeów są bezpłatne albo za symboliczną złotówkę. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
15: Kolejne informacje TOK FM o 15.20. Intensywne burze będą do 21 przechodzić nad południowo-wschodnią Polską, ale popadać może w całej wschodniej połowie kraju. Nocą na termometrach przeważnie od 4 do 9 stopni, 11 na Podkarpaciu. Tam też wciąż możliwe deszczowe chmury. Od zachodu nadciągają rozpogodzenia.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Mikołaj Lis, odkłaniam się państwu nisko. W dzisiejszych pisarkach i pisarzach profesor Tomasz Nałęcz, historyk, były wicemarszałek Sejmu, a także specjalista od dwudziestolecia międzywojennego. Dzień dobry, panie profesorze.
22: Witam państwa, witam pana, dzień dobry.
21: 100 lat temu Józef Piłsudski dokonał zamachu majowego. Można powiedzieć, że to w historii Polski jeden z ważniejszych przełomów. Skończyły się sny o demokracji, choć mam wrażenie, że te sny o demokracji wcale nie były w Polsce masowe.
22: Jak cofamy się myślą do tych wydarzeń sprzed 100 lat do Warszawy Majowej, to miałbym pewne zastrzeżenie, czy to jest właśnie moment, w którym się kończą sny o demokracji, bo dla wielu osób śniących o demokracji maj był bolesną operacją, ale ratującą demokrację. Jak sięgniemy do niekwestionowanych źródeł z tamtego okresu, do dzienników na przykład, pisarzy, ludzie pióra prowadzili dzienniki. Zresztą tych dzienników, diariuszy jest znacznie, znacznie więcej. Wtedy panowała moda na diariusze, nie było możliwości krótkiego na Twitterze zaćwierkania, nie było możliwości SMS-a, tak. Tego, co niszczy dzisiaj, co dla historyka dzisiaj jest zabójcze w dokumentowaniu nastroju, choć oczywiście są inne, zupełnie nowe formy dokumentowania nastrojów społecznych. Natomiast mamy diariusze. Jak sięgniemy na przykład, nie ma czasu, żeby opisywać, ale do takich emblematycznych zapisów. Najbardziej emblematyczny napis jest Marii Dąbrowskiej w dzienniku. Maria Dąbrowska 17 maja, dwa dni po walkach, no niemalże 100 lat temu, prawda, tak. Dokładnie, z pewnym poślizgiem, zanotowała pod datą 17 maja, nie wziąłem tego, ale to jest tak się wryło w moją pamięć. Dąbrowska pisze tak, przypomnijmy, bardzo krwawe, które kosztowały życie blisko 400 ludzi. Kilkaset było rannych, a pewnie znacznie więcej, bo się nie wszyscy w takich przypadkach zgłaszają po pomoc, ci lżej ranni.
21: To prawie trzy dni wojny domowej.
22: Trzy dni krwawych walk w Warszawie, jakich Warszawa nie widziała. Mhm. Boże drogi, od szturmu Warszawy w 831 roku, bo no... Padali ludzie dziesiątkami na ulicach Warszawy w 1905 roku, ale to nie były walki. To była rzeź bezbronnego tłumu przez rozbestwionych kozaków czy żołdaków rosyjskich. Ale żeby regularne walki, których ofiarą pada ludność...
21: W maju stratygmu stanęła naprzeciwko siebie Armia Polska.
22: Kilka tysięcy żołnierzy na początek.
21: Po obu stronach. Tak,
22: i toczyło krwawą walkę w bardzo gęsto zabudowanym mieście. Pamiętajmy, Warszawa ówczesna to jest Warszawa wielokrotnie mniejsza od obecnej. Śródmieście było jeszcze gęście, bo praktycznie walki ograniczały się do dzisiejszego Śródmieścia. To był obszar mniej więcej od Placu Zamkowego po Belweder. I tutaj częściowo ulice przechodziły z rąk do rąk, bo sytuacja była zmienna. Dopływało wojsko spoza Warszawy w ciągu tych dwóch dni dla obydwu stron. I tu toczyły się krwawe walki z użyciem karabinów maszynowych, artylerii. Nawet strona rządowa próbowała używać lotnictwa do bombardowania pozycji wojsk piłsudczykowskich. Co to znaczy zbombardować pozycję piłsudczykowską? No, jeśli bomba spada, to burzy...
21: Wspomniał pan profesor o pamiętniku Marii Dąbrowskiej.
22: Tak, i wracam do niego. Mhm. I po tym doświadczeniu Dąbrowska przecież niesłychanie czuły barometr nastrojów, prawda? My dzisiaj jak chcemy zobaczyć, jak myśleli Polacy, to sięgamy do powieści nam Dąbrowskiej, prawda? Czy do Naukowskiej. To są też zapisy Naukowskiej, ale Dąbrowskiej jest o wiele bardziej klasycznej. I 17 maja, dwa dni po zakończeniu walk, Dąbrowska pisze, no, stała się rzecz cudowna. Zderzyły się w Polsce dwa narody moralne. Jeden naród prawdy, demokracji, szlachetności z narodem zakłamania, nacjonalizmu i kłamstwa. Ona jest tym oczarowana. Dąbrowska, zwłaszcza w ciemnych nocach, dniach, latach okupacji, wracała do dziennika, przeglądała go, czytała. Jest znamienny wpis 1943 roku, najczarniejsza noc okupacji. Znikąd niemalże już nadziei. I Dąbrowska dopisuje jedno tylko zdanie. Tam właśnie przy tych zachwytach, jak to marszałek zdecydował się na czyn bolesny, ale nieodzowny, żeby ratować demokrację, prawa człowieka, wolność, wszystko to, co w Polsce najlepsze, co jest tym dziedzictwem tej Polski tęskniącej za wolnością przez kilka pokoleń w czasach zaborów. Pisze, Boże drogi, jakaż ja byłam naiwna.
21: No, zwłaszcza, że gołym okiem było widać, że wojskowy przewrót nie ma nic wspólnego z demokratycznymi regułami.
22: A otóż, panie redaktorze, żeby była jasność. Ja dla mnie postacią najbardziej szlachetną, taką, którą zawsze powinniśmy przywołać, zwłaszcza ta postać powinna wisieć nad biurkiem każdego prezydenta Rzeczypospolitej, jest prezydent Stanisław Wojciechowski. Dlaczego to za chwilę? Ja nie mam wątpliwości, że w maju 26 roku w Warszawie dokonał się krwawy zamach stanu, czyli jedna z najcięższych zbrodni, jaka może być dokonana, czyli buntownicy wystąpili przeciwko konstytucyjnym, legalnym władzom Rzeczypospolitej. Z tym, że ta chłodna, prawnicza analiza gruntownie zakłamuje ówczesną rzeczywistość. Pamiętajmy, mówimy o Polsce roku 1926. Ta Polska odrodziła się dopiero 8 lat temu i to też jest przekłamanie, bo tak naprawdę liczy się to, liczą się lata normalności, w jakich funkcjonowała, a lata normalności to jest dopiero okres od 1922 roku. Lata 18-22.
21: Wybory w 22 roku.
22: Z listopada. Dokładnie. Nie zrozumiemy maja 26 bez wyniku tych wyborów. Więc ta normalna, odrodzona Polska funkcjonuje dopiero kilka lat. Czwarty rok normalnego funkcjonowania.
21: A jeszcze w dodatku najpierw jest bankrutem.
22: Ale dlaczego ja protestuję przeciwko tej chłodnej prawniczej analizie i że temu stwierdzeniu pana nikt nie mógł mieć wątpliwości, co się stało. To jest Polska, gdzie archetypy działania są osadzone jeszcze w okresie niewoli. Pamiętajmy, zamach majowy to jest dzieło zaboru polityków ukształtowanych przez zabór rosyjski. Gdyby w Polsce wtedy dominował duch legalizmu galicyjskiego czy legalizmu wielkopolskiego, to do puczu by nigdy nie doszło.
21: Ale panie profesorze, przecież do takich puczów doszło wszędzie w Europie, poza Czechosłowacją.
22: Ale ja tylko mówię, jak ówcześni Polacy to odbierali. Mhm. Zadziałał odruch polityczny kształtowany przez pokolenia pod rosyjskim samodzierżawiem. Mam w sobie głębokie przekonanie, że działam w interesie publicznym przeciwko bezdusznej, głupiej, złej władzy. Wychodzę na ulicę, ryzykuję wolnością, życiem, walczę o swoje. Jak patrzymy na kulturę polityczną, to moim zdaniem 26 rok jest ostatnią odsłoną takiego zachowania osadzonego jeszcze w tej kulturze politycznej doby zaborów, że skoro jest we mnie głębokie przekonanie, że racja, interes publiczny jest po mojej stronie, to wychodzę na ulicę i się o to upominam. I tak jak marszałek z Browningiem w ręku napadał raz pod Bezdanami, ale ludzie, których on posyłał na śmierć w latach 1904-1908, konfrontując właśnie z bezduszną rosyjską, nie liczącą się z żywotnymi interesami narodu, władzą rosyjską, ginęli wykonując jego rozkazy. Marszałek był przekonany, nie tylko on, ale politycy zaboru rosyjskiego uważali, że oni w głębi swoich sumień rozstrzygają, co jest ważne dla Polski, co jest nieważne, co powinno być w imię dobra Polski podjęte. Państwo, prawo, to jest głębia moralna we mnie, mówiąc językiem filozofia, we mnie racja. I marszałek nie miał wątpliwości. Ratuje Polskę, ratuje demokrację, że dokonuje bez znieczulenia operacji, która Polsce przywraca życie.
21: No właśnie, panie profesorze, zaraz wrócimy do tego wszystkiego, a przede wszystkim do mitów i sporów wokół zamachu majowego. Przypomnę, że rozmawiamy niemal równo 100 lat po tych wydarzeniach, profesor Tomasz Nałęcz.
22: No i na pewno 100 lat temu ciągle Polska była w tych samych emocjach, w których była kilka dni wcześniej.
21: Tak jest. Wracamy tuż po informacjach.
0: Jak tam przed rejsem?
1: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
2: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na 200-lecie Stanów Zjednoczonych.
23: Przygoda życia?
1: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
23: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
24: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
25: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
26: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już byłej współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
27: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
28: Może się jakaś łezka wokół zakręci, jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
26: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Nowość w TOK FM.
0: W każdą niedzielę, tuż po godzinie 16, rusza globalne popołudnie. Zabierzemy Was na tak zwane peryferia świata. Porozmawiamy o wydarzeniach i historiach z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. I nieważne, czy będziemy w Delhi, Bamako czy Caracas. Nie chcemy gonić za kolejnymi nagłówkami, tylko próbować poznać i zrozumieć zmieniający się świat.
14: Globalne popołudnie. W każdą niedzielę po 16.
0: Zapraszają Krzysztof Story,
3: Wojciech Jagielski
4: i Doma Matejko.
14: Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Masz

0: całego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 15.20, Filip Kakusz, informacje Tok FM. Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Polski zawodnik napisał na Facebooku, że po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, aby ruszyć dalej. Według hiszpańskich mediów Lewandowski przeniesie się do Arabii Saudyjskiej, gdzie klub Al-Hilal oferuje mu za jeden sezon 90 milionów euro. Policjanci wznowili ruch w kierunku granicy na autostradzie A18. Przez kilka godzin był wstrzymany po tym, jak doszło do wypadku na wysokości wsi Kowalica. Bus zderzył się z dwoma pojazdami służby drogowej. Jedna osoba została ranna. Izrael przeprowadził serię ataków z powietrza na Liban. Doszło do nich kilkanaście godzin po tym, jak wczoraj oba państwa ogłosiły przedłużenie zawieszenia broni, naruszanego niemal codziennie o 45 dni. Dzisiejszy atak poprzedzony był wezwaniem do ewakuacji 9 wsi. Izrael prowadzi szeroko zakrojoną kampanię przeciwko Hezbollahowi. Okupuje też pas na południu Libanu, twierdząc, że planuje tu utworzyć strefę buforową. Tajwan ogłosił, że jest niepodległym państwem. Ta deklaracja ze strony władz w Tajpej padła kilka godzin po tym, jak prezydent USA Donald Trump ostrzegł je przed ogłoszeniem formalnej niepodległości. Tajwan jest w dużym stopniu zależny od amerykańskiego parasola ochronnego. Chiny tymczasem uznają, że jest on zbuntowaną prowincją. Do napięć po obu stronach cieśniny tajwańskiej wrócimy w informacjach o 16.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Profesor Tomasz Nałęcz, historyk, były wicemarszałek Sejmu, jest gościem państwa i moim. Rozmawiamy dziś oczywiście o zamachu majowym. Można powiedzieć, że to jest konik pana profesora. Pana specjalizacja. Więc dlatego chciałem właśnie zapytać o różne mity, które w kulturze popularnej funkcjonują wokół tego puczu. Przede wszystkim taki, że właściwie to był przypadek, że Piłsudski wcale nie chciał dokonać przewrotu wojskowego, o czym może świadczyć jego wycofanie się, zniknięcie właściwie podczas krwawych walk w Warszawie. Innymi słowy, zamach majowy był wynikiem przypadku, różnych koincydencji. Prezydent Wojciechowski, którego w Warszawie nie było, nikt tego nie wiedział właściwie. Komunikacja działała bardzo słabo. Wreszcie to przedziwne spotkanie na Moście Poniatowskiego, prezydenta Wojciechowskiego z marszałkiem Piłsudskim. Ten dialog, który dziś znamy z historii. No i wszystko to, co się wydarzyło potem, te 400 niemal trupów w ciągu kilku dni. Czy zamach był przypadkiem?
16: Panie rektorze, bo pana pytanie zdradza głęboką wiedzę na temat tamtej epoki. Ja myślę, że nasi słuchacze nie muszą mieć takiej wiedzy. Mogli być zaskoczeni tym pana stwierdzeniem, że marszałek, który idzie z kilkoma tysiącami żołnierzy na Warszawę, praktycznie podczas tych walk jest nieobecny, ale pan ma rację oczywiście. Tak, kiedy wybuchła strzelanina, kiedy Warszawa ogarnęły krwawe walki, marszałek nie dowodził, marszałek się wycofał, pozostał na Pradze, mamy dosyć szczegółowe relacje z tego. Mentalnie był nieobecny, chociaż od inicjatywy politycznej...
15: Ponoć przeżył załamanie.
16: To jest przesada. W każdym bądź razie na pewno nie dowodził. Głównodowodzącym stroną piłsudczykowską generał Gustav Orlicz Drescher. Szefem jego sztabu był pułkownik Józef Beck, wtedy jeszcze podpułkownik. Więc... ale... I ma pan rację, że mamy w ogóle kłopot z tym zjawiskiem. Zresztą pan też używał wymiennie różnych określeń. Zamach, przewrót, pucz. Prawdę mówiąc, jeśli chodzi, chcemy się przekonać w takim najbardziej zwięzłym błysku, jaki jest stosunek naszego rozmówcy do tamtych wydarzeń, to patrzymy, jakiego aparatu pojęciowego używa. Zwolennik marszałka, hagiograf, nigdy nie użyje określenia zamach majowy. Będzie używał...
15: Przewrót.
16: Najchętniej bym mówił o rewolucji majowej. Marszałek lubił to określenie. Będę mówił o przewrót. I tu jest pewna pojęciowa pułapka, bo niby w słowniku języka polskiego przysłowie zamach mamy synonim przewrót, ale dla prawnika to oczywiście jest nie do przyjęcia, a definiujemy tę sytuację w kategoriach życia, w kategoriach prawa konstytucyjnego, w kategoriach życia państwowego. Nie ulega wątpiłości, że marszałek Piłsudski dokonał zamachu stanu. Były legalne władze Rzeczypospolitej. Nikt mandatu tych władz nie kwestionował. Mówiliśmy to o wyborach. W warunkach normalności jesienią roku 22 odbyły się wybory pięcioprzymiotnikowe, bezpośrednie, równe, tajne, proporcjonalne.
15: Wszystko zgodnie z regułami demokracji.
16: Naprawdę. Ordynacja wyborcza z lipca roku 22 to była zmodyfikowana ordynacja wyborcza, ale nieznacznie z listopada roku 18 była jedną z najbardziej demokratycznych
15: ordynacji. No tak, ale tutaj wracam, panie profesorze, też trochę do początku naszej rozmowy. To znaczy chodzi o tych, którzy ewentualnie mogliby płakać po demokracji. Otóż mam wrażenie, że zarówno endecja, czyli hiena po wyborach z 22 roku, jak i stronnictwa sprzyjające marszałkowi Piłsudskiemu, no to nie byli wielcy demokraci. To znaczy po przewrocie majowym, po zamachu majowym, można powiedzieć, że w głosach endecji słychać było taki ton, że szkoda, że nie my. Że to trzeba było właśnie, że to była szansa w ogóle wzięcia władzy przy pomocy metody niedemokratycznej.
16: Tu wracamy do kultury politycznej polskiej ukształtowanej pod zaworem rosyjskim. To, od czego ja zacząłem naszą rozmowę. Wiem, że narażę się sporej części moich rodaków, ale pod zaborem rosyjskim ukształtowanych nawyków demokratycznych było tyle, co kot napłakał. Jeśli ktoś chciał się skutecznie o interes Polski dopominać, to się konfrontował z obcą władzą, autorytarną władzą, wręcz absolutną, bo przecież Rosja carska to było ostatni bastion samodzierżawia.
15: Ale w ogóle w Europie, panie profesorze, to nie było.
16: Ale mówimy tylko, ale to nie mieszajmy międzywojennych autorytaryzmów z tym wolnościowym duchem ukształtowanym w konfrontacji z absolutystycznym caratem. Ja powtórzę swoją tezę. Gdyby w polskiej elicie władzy dominowali politycy ukształtowani przez legalizm galicyjski i wielkopolski, do żadnej próby puczu w Polsce by nie doszło. A Polska jest owładnięta tendencjami puczystowskimi od swojego zarania. Lewica polska jest zachwycona powstaniem rządu Daszyńskiego w nocy z 6 na 7 listopada 18 roku. Czymże to było, jak nie puczem? Lublin wtedy był opanowany nie przez Austriaków, tylko przez władze polskie podlegające Radzie Regencyjnej. Rząd Daszyńskiego, ja się z nim utożsamiam, wepchnął Polskę na tory prospołecznych rozwiązań, zablokował rewoltę komunistyczną. Piękny dorobek, ale powstał w wyniku przewrotu.
15: Ale wróćmy do maja.
16: Ale mówimy o atmosferze sięgania gwałtem po swoje. Mhm. Co zrobili endecy w nocy z 4 na 5 stycznia 19 roku, jak przeciwnicy utwierdzali się u władzy? Próbowali pozbawić Piłsudskiego stanowiska naczelnika państwa i obalić lewicowy rząd puczem Janusza Itisa. Co zrobiła endecja? Nie zrozumiemy maja 26 i zachowania Piłsudskiego bez grudnia 22 roku.
15: Czyli bez zamachu na Gabriela Narodowicza.
16: Bez zamordowania prezydenta, bez zrewoltowania Warszawy po wyborze Narutowicza. I tutaj dwa słowa, panie doktorze, żeby trochę uporządkować i pewne mięso historyczne dostarczyć naszym słuchaczom. Założę się, że nie, nasi słuchacze nie mają specjalnego pojęcia o wyniku wyborów z jesieni 22 roku, a to jest klucz do zamachu majowego. W tej normalnie funkcjonującej od Polsce wybory wygrała endecka prawica, blok prawicowy zjednoczony przez endecję.
15: Choć bez większości.
16: Panie rektorze, nie lekceważmy, bo Polska była bardzo politycznie podzielona. Ja już nie będę mówił o poszczególnych partiach, powiem najważniejsze liczby. Zwycięstwo bloku chrześcijańskiej jedności narodowej, pan użył nazwy hiena, bo przeciwnicy chrześcijańska jedność narodowa skracali na hienę. Wiadomo, hiena się pozytywnie nie kojarzy. Więc chrześcijańska jedność narodowa zdobyła 38% mandatów. Pan redaktor mówi, ale przecież to nie była większość. Ale konkurująca o władzę lewica, wspierająca Piłsudskiego, zdobyła zaledwie 22% mandatów.
15: Lewica prawie dwa razy mniej. Plus PSL wyzwolenie, bo to tak pan liczy.
16: Liczę PS, PSL wyzwolenie i drobniejsze partie.
15: No tak.
16: Już czyli do kupy liczę.
15: Mówiąc o tych wszystkich, którzy wspierali marszałka.
16: Całą lewicę, tak. 20% mandatów zdobył blok mniejszości narodowych, ale wtedy obowiązywało przekonanie o obliczu władzy w Polsce decyduje polska większość.
15: No i PSL Piast, który...
16: I rozdający karty PSL Piast zdobył 16% mandatów. I na tym polegał dylemat obozu Piłsudczykowskiego. Dlaczego się marszałek wycofał do Sylejówka? Marszałek się wycofał do Sylejówka dlatego, że tą decyzję podjął, mówi się, a uprawnienia prezydenta były za małe. Tyle, że uprawnienia prezydenta to marszałek znał od 17 marca 2021 roku. A o tym, że wycofuje się z życia publicznego, podjął decyzję 4 grudnia 22 roku, bo znał już wyniki wyborów, znał już sposób, w jaki się ukształtowały izby, że dogadali się endecy z piastowcami, piastowcy dostali znacznie lepsze stanowisko marszałka Sejmu, endecy zadowolili się marszałkiem Senatu.
15: Panie profesorze, w radiu jest przyjemnie mówić obrazami, więc właśnie, żeby zilustrować to, o czym pan mówi, warto może sięgnąć do tego bankietu w hotelu Bristol, gdzie marszałek wygłasza to słynne przemówienie o Karle na krzywych nóżkach.
16: Zaplutym Karle
15: na krzywych nóżkach. Kim jest ten karzeł? To jest endecja?
16: Ależ oczywiście, to jest endecja. Tak naprawdę historycy wiedzą, że marszałek był bardzo brutalny i sportretował czołowego publicystę endeckiego, strasznie mu dokuczającego, w piśmie o nazwie Rzeczpospolita, nie mającej nic wspólnego z dzisiejszą Rzeczpospolitą. Tym politykiem to był świetne publicystyczne pióro. To był Stanisław Stroński. Mhm. Zapiekły wróg Piłsudskiego rzeczywiście.
15: Czyli ten Stroński właściwie egzemplifikował
16: wygląd,
15: postawę.
16: Ale to chodziło o endecki hejt. Ponieważ Piłsudski nie zgadza się kandydować na prezydenta, bo gdyby się zgodził kandydować na prezydenta, dzieje Polski potoczyłyby się pewnie inaczej.
15: A być może Eligiusz Niewiadomski zastrzeliłby właśnie jego.
16: Ale oczywiście wszystko w rękach opatrzności, ale dla historyka wszystko jest oczywiste, bo oczywiste są fakty. Gdyby się zgodził kandydować, zostałby wybrany, bo poparłaby go lewica, centrum i mniejszości narodowe, czyli ta większość, która wybrała w wyniku błędu endecji Narutowicza. Gdyby został prezydentem, poszedłby na otwarcie wystawy do Zachęty, bo zawsze chodził jako naczelnik państwa. Niewiadomski?
15: Sam Niewiadomski mówił, że ta kula była przeznaczona dla Piłsudskiego.
16: Oczywiście, nawet myślał, że zastrzeli Piłsudskiego wcześniej, 5 grudnia, ale nie mamy czasu, żeby o tym mówić. Niewiadomski był człowiekiem z elity ówczesnej. Na pewno by miał zaproszenie do Zachęty. Na pewno by Piłsudski nie był pilnowany bardziej niż Narutowicz, bo wtedy w ogóle nie pilnowano tak zwanych VIP-ów. Tak jak było 16 grudnia w przypadku Narutowicza, stanąłby 3 metry, a może 2 nawet za Piłsudskim, wyjąłby pistolet i by go zastrzelił. Więc, ale Piłsudski podejmuje decyzję, nie będę kandydował, bo nie chcę być kwiatkiem przy endeckim kożuchu. Nie chcę jako głowa państwa, to jest jeszcze Piłsudski legalista, nie chcę jako głowa państwa firmować endeckich rządów. Nie będę wręczał nominacji premierowi Zendecji albo Witosowi, który zdradził współpracę z lewą stroną.
15: No właśnie, to jeden obrazek, czyli, tak, ale, czyli przemówienie w sali malinowej tak. Piłsudskiego.
16: Ale wie pan, ale jeszcze przed tym jeden obrazek. Dlaczego endecy, którzy byli właściwie skazani na rządzenie Polską w świetle wyniku wyborczego z roku 22. Bo zanim przejdziemy do całej skomplikowanej rzeczywistości historycznej, to w systemie parlamentarnym, a mówimy o systemie parlamentarnym, bo Polska do lata 26 była rządzona parlamentarnie, tak jak dzisiejsza Polska. Zanim uruchomimy całą ogromną wiedzę fachową, to arytmetyka się kłania, którą dziecko poznaje w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Parlamentem rządzi arytmetyka. Żeby rządzić, trzeba mieć większość w parlamencie. W świetle tych wyników wyborów jedyną realną większością w tym parlamencie było 38% mandatów Hieny z 16% 54. To była piękna większość. Większość polskich rządów rządzących III Rzeczpospolitą nie miała większości 54 posłów w parlamencie, a rządziła trwale Polską. I Piłsudski tego układu nie chce firmować. I endecja,
15: ale najdłużej,
16: która powinna być...
15: Profesor, paradoksalnie, najdłużej w tym czasie trwał jednak rząd Stanisława Grabskiego, który nie był koalicją.
16: Nie, ale oczywiście, ale wie pan, bo tutaj, ale tylko jeszcze skończę i powiem o głupocie endecji zakorzenionej zresztą w tej tradycji królewiackiej konfrontacji ulicznej. Endecy powinni strzec jak źrenicy oka legalności i legalizmu, bo legalizm działał na ich korzyść. I tak naprawdę, bo często się toczą spory, kto pierwszy strzelił w maju 26. Pytanie jest źle postawione nigdy, kto pierwszy zlekceważył legalizm w Polsce. Piłsudski nie, w maju 26 nie był pierwszy. Po raz pierwszy go podeptali brutalnie butami endecy w grudniu 22, ponieważ endecy popełnili błąd. Nie chcieli nadmiernie dowartościować PSL-u. PSL to zawsze ludowców łączyło. Był bardzo skuteczny od zawsze. PSL istnieje w Polsce 130 lat. Prezes Kosiniak-Kamysz jest z tego bardzo dumny. Ten PSL się w bardzo wielu rzeczach zmieniał. Jedna jest niezmienna. Nie ma w Polsce formacji tak bardzo potrafiącej zabiegać o stanowiska jak PSL.
15: No, pamięta pan, panie profesorze, gdy Waldemara Pawlaka pytano, kto wygra wybory? Zawsze odpowiadał, nasi koalicjanci. Wrócimy do naszej rozmowy tuż po informacjach Radia Tok FM. Profesor Tomasz Nałęcz jest gościem państwa i moim.
17: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
18: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
19: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
20: To jest serial Misja Kaja. Kaja powiedziała mi o mężczyźnie, który zmienił jej życie na zawsze. Tłumaczyła, że szukała pomocy oficjalnymi kanałami, ale bez skutku. Historia Kai to nie tylko historia jednej skrzywdzonej kobiety. To także opowieść o walce o siebie i o sprawiedliwość. O zmowie milczenia, społecznej znieczulicy i niedomagającym systemie, o zaufaniu, przyjaźni i zdradzie. Nazywam się Marta Kasztelan, jestem dziennikarką śledczą i od lat zajmuję się prawami człowieka. serialu Misja Kaja. Słuchaj w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
21: Reklama.
22: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
23: Kategoria trawienie.
24: Po jednej nutce.
23: Ciężko na żołądku.
24: A teraz?
23: Uczucie pełności.
24: Dobrze, i ostatni.
23: Gazy.
24: Świetnie, a co można na to zaradzić?
23: Najlepiej zastosować Travisto.
25: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
26: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
27: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
26: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
28: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
29: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
30: Lidl. To się opłaca.
21: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 15.40, Filip Kakusz, informacje Tok FM. Ważący około tony fragment rosyjskiej rakiety Fregat może ponownie wejść w atmosferę Ziemi w sobotę około północy. Obiekt nie powinien jednak przelatywać nad Polską, ogłosiła właśnie Polska Agencja Kosmiczna. Może się jednak znaleźć nad innymi państwami wspólnoty. Natomiast nisko lecącą rakietę być może będzie można zobaczyć nad horyzontem z terenów wschodniej Polski. Wiceprezesi PiS Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek zorganizują wspólne spotkanie z mieszkańcami w Gorzowie Wielkopolskim. Tak przekazał poseł PiSu Janusz Cieszyński. Jak dodał, decyzja organizacji spotkania zapadła po środowym posiedzeniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości. W Tok FM w ten weekend skupiamy się na zjawisku suburbanizacji i tendencji, zgodnie z którą Polacy coraz chętniej wyprowadzają się z dużych miast na wieś. To jednak powoduje obciążenie dla gmin, które wydają się atrakcyjnym celem przeprowadzki. O tym, jakie problemy powoduje suburbanizacja w pobliżu Bydgoszczy, więcej informacjach o 16:00. A teraz jeszcze informacja sportowa. Apoloniusz Tajner jest jedynym kandydatem na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, ogłosiła federacja. Wybory zaplanowano na 13 czerwca.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Profesor Tomasz Nałęcz, historyk i były wicemarszałek Sejmu, jest gościem programu. Przypomnę, że rozmawiamy w stulecie zamachu majowego.
16: Ale zależy mi, żeby pan nie zmienił tematu, żebyśmy mogli wrócić do przerwanego przed przerwą wątku o grze ludowców. Ludowcy bardzo skutecznie zabiegali w tym układzie z endecją o swój wsad w układ rządzący i co więcej, oni dyktowali warunki. Z endecją po wyborach z listopada 22 roku było trochę tak jak z PiS-em po wyborach w 23 roku. Wygrali, PiS wygrał w 23 roku wyborów, tylko był
15: bez zdolności koalicyjnej.
16: Tylko był bez zdolności koalicyjnej. I podobnie było z endecją. Endecja, lepiej z endecją. Endecja mogła liczyć na jedną koalicję z PSL-em Piast, ale była skazana na tego koalicjanta. Ona mogła sobie wybierać małżonka, ale zbiór wyboru był jeden. a PSL miał możliwość manewru, teoretycznie przynajmniej. Mógł się dogadać z alternatywnym układem. Lewica, Piłsudczycy, z cichym przyzwoleniem mniejszości narodowych. Można było klecić taki, próbować klecić taki rząd. Taka większość wybrała Narutowicza. Wybrała go w wyniku endeckiego błędu, ponieważ Endecja, bojąc się tej skuteczności w zabieganiu o stanowiska, nie chciała oddać stanowiska prezydenta. Witosowi się marzyło o bycie prezydentem Polski. To było takie...
15: Postawienie przez Endecję wtedy na hrabiego Zamoyskiego.
16: Było tak koszmarnym
15: błędem. Jak rozumiem, to były też dawne długi.
16: Zgoda. Komitet Narodowy

0: zależy z jakiej partii, widział jedno. Muszę wsi przywieźć reformę rolną, bo chłopu złaknione ziemi. Poseł, który wracałby z Warszawy w 22 roku, trzecim, bez reformy rolnej, kłonicami by go wyborcy pogonili.
1: Nakręcił pan, panie profesorze...
0: Ale jendacy nie chcieli oddać Witosowi prezydentury, wystawili jak najgorszego kandydata, przegrali wybory, zamiast pogodzić się z wyborem, próbowali przegrawszy w parlamencie, przenieść walkę na ulicę Warszawy. Warszawę przez 3 dni sparaliżowały rozruchy bardzo przypominające maj 26, chociaż wojsko do siebie nie strzelało, tylko bojówki się ścierały. Niebywały hejt. Usiłowało zablokować ulicę, żeby Narutowicz nie mógł dojechać do Sejmu, żeby złożyć przysięgę. Obrzucono go grudami lodu. Składał przysięgę z guzem na czole. Podeptali legalizm, konstytucję, piersi endecy w sytuacji, kiedy przestrzeganie legalizmu dawało im władzę w Polsce. I moim zdaniem, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Reakcją na grudzień 22 był maj 26.
1: No ale wróćmy do naszych obrazków.
0: Ale wie pan, to się bardzo wiąże, ponieważ to był szok dla wszystkich, zwłaszcza dla Piłsudskiego. Pan tutaj mówi, przypomniał bardzo słusznie słynną mowę Piłsudskiego z 3 lipca 23 roku z sali marynowej hotelu Bristol, gdzie Piłsudski uzasadnia, dlaczego się wycofuje. To jest w momencie, kiedy chwilę wcześniej, no parę tygodni wcześniej, powstaje rząd Witosa i Witos mówi, ustępuję z wojska, bo jako żołnierz nie mogę bronić morderców prezydenta Narutowicza. Muszę stać się osobą prywatną, ale on w tym momencie dokonuje moralnej legitymizacji władzy. Czyli on praktycznie delegitymizuje legalną polską władzę, tak jak wcześniej Polacy delegitymizowali, oczywiście z gwałtem rządzący Polską, carat. I w gruncie rzeczy ta mowa z sali marynowej hotelu Bristol z lipca 23, to jest wstęp do maja 26, pan ma rację.
1: Ale właśnie, przejdźmy do wydarzeń sprzed 100 lat. Generał Drescher przyjeżdża do Piłsudskiego. Mają plan?
0: Nie, wie pan, plan jest prosty. To znaczy, tu wracam do pana pytania z początku samej naszej rozmowy. Czy Piłsudski zakładał przewrót wojskowy? Piłsudski uważał, że wystarczy, że ograniczyć się do demonstracji zbrojnej. Na co liczył Piłsudski? Polska była w parlamencie zwyciężyła endecy, ale w takim realnym układzie sił, upraszczając trochę, to Polska była trochę podobnie jak dzisiaj. Rozłupana na pół, z tym, że oczywiście temu dzisiejszemu rozłupaniu wtedy były jeszcze mniejszości narodowe, to trzeci obywatel Polski nie był Polakiem.
1: Tak.
0: Był Ukraińcem, Białorusinem, Żydem, Niemcem. Ale ta polska społeczność była rozłupana niemalże dokładnie na pół w realnych podziałach. I Piłsudski uważał, tyleż samo ludzi w Polsce było zadowolonych, że powstaje kolejny rząd Witosa w maju 26, endecko-piastowski, jak i niezadowolonych. Piłsudski reprezentował tych niezadowolonych. Ten naród moralny, w którym zakochana była Dąbrowska. Prawdy, praw obywatelskich, swobody, wolności. Endecję utożsamiano z nacjonalizmem, z autorytaryzmem, z dyktaturą, no bo nie można rządzić demokratycznie, jeśli się chce podzielić obywateli na dwie kategorie. Gorszych nie Polaków i lepszych Polaków. Prawda? W sytuacji, kiedy tych niepolaków jest 1/3. To musi się osunąć w system autorytarny. Demokratycznie tak się rządzić nie da na dłuższą metę, jak chce się 1/3 społeczeństwa w gruncie rzeczy ograniczyć w ich prawach obywatelskich. Więc Piłsudski uważał, że stanie na czele tej oburzonej Polski rządem endeckim, choć pod prezydencją ludowca, ruszy na Warszawę, jego oburzenie podzieli prezydent Rzeczypospolitej, bo Piłsudski świetnie wiedział. Znał, przyjaźnił się z Wojciechowskim od ponad 30 lat. Razem zakładali, drukowali robotnika, zakładali Polską Partię Socjalistyczną.
1: A no właśnie, kolejny obrazek, panie profesorze. Prezydent Wojciechowski wraca ze Spały.
0: Rozmowa na moście, mówię.
1: Rozmowa na moście.
0: Na wiadukcie.
1: 12 maja.
0: 17.
1: O godzinie 17. Znamy ten dialog. On jest bardzo nerwowy, prawda?
0: On jest nerwowy i on pokazuje, jak bardzo się Piłsudski pomylił w swoich rachubach, bo jak mówię, kalkulacja Piłsudskiego polegała na tym, rząd Witosa

0: powstanie rządu Witosa rozłupało, odnowiło ten podział Polski na pół. Pół Polski endeckiej, pół Polski antyendeckiej, umownie mówiąc. Stanę na czele oburzonego wojska, ruszę na Warszawę, moje oburzenie podzieli prezydent, bo Piłsudski wiedział, że Wojciechowski oceną polityczną sytuacji jest bliższy i jest bliski jemu.
1: Tymczasem Wojciechowski mówi, że to, co pan robi, to skandal.
0: Tymczasem Wojciechowski zachował się jak metr sewr polskiego prezydenta. Ja uważam, że nad biurkiem każdego polskiego prezydenta powinien wisieć portret Wojciechowskiego, bo...
1: Ale za rozmowę na moście, czy za...
0: Za dwie rzeczy.
1: Za decyzję trzy dni później.
0: I za to. Ponieważ co jest powinnością polskiego prezydenta, znaczy co było powinnością polskiego prezydenta w świetle konstytucji marcowej i co jest powinnością polskiego prezydenta w świetle naszej konstytucji z 97 roku? Stanie na straży majestatu Rzeczypospolitej. Ten majestat, fundamentem tego majestatu jest konstytucja i praworządność, legalizm, oczywiście prawa obywatelskie i tak dalej. Prezydent jest najwyższym strażnikiem konstytucji. Prezydent najpierw jest wierny konstytucji, potem dopiero ma swoje przekonania, swoich przyjaciół i tak dalej. I tak zachował się Wojciechowski. Wojciechowski był zaprzyjaźniony z Piłsudskimi, choć powiedzmy, zawsze był w pierwszym szeregu składających marszałkowi życzenia od 19 roku, 19 marca, świętego Józefa. Jak został prezydentem, a Piłsudski się wycofał do Sulejówka i został takim nieformalnym liderem opozycji, to Wojciechowski uważał, że prezydent Rzeczypospolitej nie może składać życzeń liderowi opozycji, ale zastosował chytry wybieg. Nie wypadało, uważał mu 19 marca, to jeździł na początku grudnia na imieniny marszałkowej do Sulejówka, bo już wypadało.
1: Na moście Poniatowskiego prezydent Wojciechowski daje odpór właściwie.
0: Na moście Wojciechowskiego widzimy, inaczej, Piłsudski oczekiwał, że spotka na moście Poniatowskiego swojego wieloletniego przyjaciela, człowieka patrzącego podobnie jak on na sprawy polskie. Tymczasem spotkał się z prezydentem Wojciechowskim, człowiekiem,
1: który stoi na straży konstytucji.
0: Stoi na straży konstytucji, a stanie na straży konstytucji znaczy, że stoi w broni nienawistnego mu politycznie rządu.
1: Trzy dni później prezydent Wojciechowski kończy właściwie rozlew krwi w Warszawie.
0: Właściwie też nawet dwa dni później.
1: Bo
0: rozmowa jest z popołudnia roku 12, a na moście, w wyniku która detonuje walki, z tym, że nie winimy za to Wojciechowskiego. Piłsudski nie chciał zamachu stanu, nie chciał walki, ale nie chciał się ograniczyć tylko do demonstracji. Gdyby chciał tylko demonstracji i nie chciałby walk, to wojsku by została wydana ślepa amunicja, a nie ostra, prawda? Więc Piłsudski oczywiście nie chciał walk, ale jak albo mógł skapitulować przed endeckim rządem wspartym przez prezydenta, albo walczyć z tym rządem, to poszedł w konfrontację i walki zbrojne. Co prawda przeżył, znaczy nie bezpośrednio nie dowodził, ale oczywiście firmował to wszystko i za to wszystko bierze.
1: Rozlew krwi zakończył prezydent Wojciechowski.
0: Tak, ale w dwa dni potem Wojciechowski kieruje się interesem państwa. I to jest właśnie ten metr sew prezydenta. Powinnością prezydenta jest zawsze myśleć o państwie. Ale w kontekście konstytucji, legalnego ładu, o państwie realnym, jakie jest, a nie o państwie swoim wymarzonym, prawda? Zły to prezydent, który zamiast przestrzegać konstytucji, zgłasza propozycję zmiany konstytucji, bo jest zła. Ale nawet jak zgłasza zmiany, to musi tej złej przestrzegać. U nas niestety prezydenci uważają, że mają prawo uzurpowania sobie rozstrzygania, co jest pożyteczne, a co nie jest pożyteczne dla Rzeczypospolitej. Natomiast Wojciechowski uważał, że nie. Że konstytucja go wiąże jak psa łańcuch przy budzie, choć jestem przeciwnikiem łańcucha oczywiście.
1: Panie profesorze, ostatnie pytanie na koniec.
0: Ale powinnością prezydenta, dlaczego prezydent jest pierwszym w Polsce legalistą? Bo tego wymaga polska racja stanu. Ale polska racja stanu też nie wymaga, żeby Polski nie narażać, bytu Polski nie narażać. Dlaczego ten sam Wojciechowski, który niesłychanie mężnie konfrontuje się z Piłsudskim 12 maja w imię legalizmu, stojąc po stronie nienawistnego mu rządu? Po dwóch dniach walk sprawa jest jasna. Albo Polska pogrąży się w długotrwałej, być może wieloletniej wojnie domowej, taka jak Hiszpanię spotkała. Albo trzeba oddać władzę Piłsudskiemu, bo wygrał w Warszawie, ma za sobą połowę Polski przeciwko drugiej połowie. Wojciechowski świetnie wiedział, chociaż oczywiście przykład Hiszpanii jest 10 lat późniejszy. Polska to nie Hiszpania. Hiszpanie mają ten komfort, mogą się wyżynać przez 3 lata, może kilkaset tysięcy ludzi paść w wojnie krwawej domowej. W Polsce wojna domowa skończyłaby się najpewniej po kilku tygodniach najpóźniej, a być może już po kilkunastu dniach, interwencją wspólną sowiecko-niemiecką. I Wojciechowski mówi nie. Chociaż mamy do czynienia z buntem, z zamachem stanu, to w grę wchodzi po interes Polski. Niech zwycięży zamachowiec, gdzie drugim członem alternatywy jest długotrwała, krwawa wojna domowa, być może kolejny rozbiór Polski. Nie, podaje się do dymisji. Podobnie myśli Witos, ale panie doktorze, na koniec, żeby endecy polscy dzisiaj się nie tak za bardzo nie triumfowali, tak samo myśli Dmowski. Dmowski, czyli lider taki nieformalny endecji, nie dominujący w Sejmie, Dmowski się nawet nie zgodził być wybranym posłem w 22 roku. Dmowski jest za granicą, wraca z Paryża bodajże szybko, dociera do Poznania. 14 maja jest w Poznaniu i Wojciechowski też uważa, w sytuacji, kiedy Piłsudski wygrał w Warszawie i albo można uznać jego zwycięstwo, albo popchnąć Polskę w otchłań wojny domowej, Dmowski, co chciała zrobić endecka większość ministrów rządu Witosa, powiedzmy, bo to nie była wydumana alternatywa.
1: Zwłaszcza, że pułki poznańskie są po stronie rządu.
0: Dokładnie. Pół Polski jest po stronie rządu. Upraszczając, na moje oko i ocenę, większość wojska była generalnie gotowa stanąć po stronie rządu w wojnie domowej niż po stronie Piłsudskiego, ale to już tego... Pewnie wiele godzin byśmy na ten temat mogli rozmawiać. Natomiast Dmowski mówi tak samo jak Wojciechowski, jak Witos. Jeśli alternatywą są rządy Piłsudskiego, jest krwawa wojna domowa, która być może się skończyć kolejnym rozbiorem Polski, to nie ma alternatywy. Jest jedno. No, trzeba usankcjonować zwycięstwo Piłsudskiego. I to jest ta filozofia Wojciechowskiego. Ale to nie jest absolutnie podszyte żadnym interesem. Piłsudski wykonuje pod adresem Wojciechowskiego szereg gestów. Wojciechowski zrywa ostatecznie przyjaźń. Nie chce Piłsudskiego znać. Oddaje swoją dymisją władzę w jego ręce, ale gwałtu na konstytucji do końca życia mu wybaczyć.
1: A więc w ten sposób sny o demokracji się kończą. Przypomnę, że później nowela sierpniowa, następnie rządy sanacji, zmiana konstytucji.
0: I tu, panie rektorze, też dotykamy, bo nasza rozmowa dobiega końca, pewnego tematu do przemyśleń dla dzisiejszej Polski. Bo czymże jest lekcja majowa? Lekcja majowa jest wielkim ostrzeżeniem przed dzisiejszymi pokusami leczenia demokracji niedemokratycznymi.
1: I to jest bardzo dobra puenta. Panie i panowie, profesor Tomasz Nałęcz, bardzo dziękuję panu za to spotkanie. Program przygotowała Maria Andrzejewska, ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Jest rok 2026. Jeśli jesteś teraz w wieku 30+, zapnij pasy i rozsiądź się wygodnie. Witamy w życiu. Współcześni 30-letni dzielą się na mistrzów decyzji, ostrożnych marzycieli, wiernych wyborom, graczy rezerwowych, tych na zakręcie i smakoszy życia. A ty? Jaką pozycją w menu życia jesteś? Jeśli chcesz to rozszyfrować, słuchaj od poniedziałku do piątku po 9:00. Na cykl zaprasza PKO Bank Polski.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Pełna mobilizacja policji w Londynie. Trwają dwie wielotysięczne manifestacje. Rozpoczyna się też finał Pucharu Anglii. Szczątki rosyjskiej rakiety nie wejdą w atmosferę nad Polską. Nowe obliczenia przedstawiła właśnie Polska Agencja Kosmiczna. Europejscy wysłannicy prowadzą rozmowy z Iranem w sprawie umożliwienia żeglugi w cieśninie Ormus. Minęła 16. Filip Kekusz. Informacje TOK FM. Londyn jest dziś areną trzech dużych wydarzeń. Po pierwsze, skrajna prawica zorganizowała marsz Unite the Kingdom. Po drugie, propalestyńscy aktywiści, marsz wspierający Palestynę. A do tego na stadionie Wembley rozpoczyna się finał Pucharu Anglii. Londyńska Policja Metropolitalna ogłosiła, że przeprowadzi dziś jedną ze swoich największych operacji w ostatnich latach. W zgromadzeniach w sumie ma uczestniczyć ponad 100 tysięcy osób. Grzegorz Kozioł.
15: Policja wysłała 4 tysiące funkcjonariuszy wraz z końmi, psami, dronami i helikopterami do zarządzania marszem ultraprawicowego aktywisty Tomiego Robinsona Zjednocz Królestwo. Funkcjonariusze muszą też pilnować porządku w czasie konkurencyjnego wiecu z okazji Dnia Nagby, który ma uczcić wysiedlenia Palestyńczyków w 1948 roku podczas powstania Izraela. Służby, które szacują koszt operacji na 4,5 miliona funtów, ostrzegły, że przyjmą zasadę zerowej tolerancji. Policja poinformowała, że po raz pierwszy do nadzorowania protestu zostanie wykorzystana technologia rozpoznawania twarzy na żywo. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
14: Przedstawiciele europejskich państw prowadzą z Iranem rozmowy w sprawie pozwolenia na przepłynięcie statków przez cieśninę Ormus. Tak twierdzi irańska telewizja państwowa. Strategiczny szlak handlowy jest zablokowany od ponad 2 miesięcy w związku z wojną na Bliskim Wschodzie, co wpływa na cały świat. Podobne rozmowy prowadzili z Irańczykami niedawno wysłannicy państw Azji Wschodniej. Tymczasem Teheran przekazał dziś, że wkrótce ogłosi mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie wzdłuż wyznaczonej trasy. W czwartek ogłoszono, że tym szlakiem mogło przepłynąć ponad 30 chińskich statków. To właśnie Chiny są głównym importerem irańskiej ropy. Polska Agencja Kosmiczna przewiduje, że fragment rosyjskiej rakiety Fregat nie będzie jednak przelatywał nad naszym krajem. Ważące około tony urządzenie, które w marcu wyniosło na orbitę 16 satelitów, wejdzie ponownie w atmosferę około północy. Nie wiadomo, czy spłonie całkowicie. Pojawiły się prognozy, z których wynikało, że szczątki rakiety mogą spaść w Polsce. Według nowych obliczeń tak się jednak nie stanie. Może się jednak znaleźć nad innymi państwami Unii Europejskiej. Polacy chętnie wyprowadzają się z dużych miast na wieś, najczęściej do ościennych, obwarzankowych gmin. Zjawisku suburbanizacji poświęcamy w ten weekend w TOK FM sporo uwagi, a duży przyrost nowych mieszkańców oznacza dla gmin duże kłopoty infrastrukturalne. Na przykład podbydgoska gmina Osielsko buduje za 60 milionów złotych nową szkołę podstawową dla 650 uczniów kosztem innych inwestycji. Gmina ma też problemy z mediami. Od kilku lat ogranicza przyłączanie nowych domów do sieci kanalizacyjnej. Potrzebna jest nowa oczyszczalnia. oczyszczalnia ścieków. Jak mówi TOK FM wójt Osielska Janusz Jedliński, jest pomysł, by zbudować ją wspólnie z sąsiednią gminą.
12: Jest to ogromny wydatek dla jednej gminy, około 100 milionów, także nie wyobrażam sobie przy braku współfinansowania zewnętrznego, żebyśmy jako jedna gmina mogli sobie z tym poradzić. Dotyczy to również Dobrza, także wierzę w to, że wspólnie uda nam się tą realizację przeprowadzić.
14: Mieszkańcy chcą mieć udogodnienia jak w mieście, chociażby utwardzone ulice, ale jednocześnie wielu z nich nie płaci tu podatków. W Osielsku mieszka już niemal 20 tysięcy osób, ale 2 tysiące nie jest zameldowanych. W Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o 17:00 przystąpi Projekt Warszawa, a rywalem stołecznego zespołu będzie obrońca tytułu Perugia, mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
16: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentiną, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali. Liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
14: Drugi półfinał o 20:30 zagrają w nim Warta Zawiercie i Zirat Bankasi Ankara. Godziny dzielą nas od nocy muzeów organizowanej praktycznie w całym kraju, poza Krakowem, gdzie odbyła się wczoraj. W Warszawie będzie można odwiedzić, a jakże Muzeum Warszawy. To miejsce jest w samym środku Starego Rynku, co może pomóc w sprawnym zaplanowaniu całego nocnego działania. Będzie można zobaczyć całą część biurową muzeum, mówi Aleksandra Kresowska z placówki.
17: To jest ta część muzeum, w której na co dzień pracujemy, ale praca muzealnika to nie tylko siedzenie przy biurku, przy komputerze, ale też pracownie plastyczne, biura dyrekcji i przepiękna sala konferencyjna, która mieści się w wyjątkowym miejscu na 5. piętrze jednej z kamienic.
14: A w Łodzi będzie można zajrzeć do miejsc niedostępnych na co dzień. Sąd Okręgowy w tym mieście zaprasza na spotkanie z technikiem kryminalistyki, grę terenową czy inscenizację procesu słynnego gangstera z łódzkich Bałut Ślepego Maksa, mówi Agnieszka Cesarz-Cerska z Sądu Okręgowego w Łodzi.
18: Przeniesiemy się do 1935 roku. W areszcie na swój drugi proces czeka Ślepy Maks. Czy łódzkiemu Al Capone ponownie uda się oszukać przeznaczenie i odeprzeć te zarzuty, które wobec niego postawione.
14: Pierwsza w historii Noc Muzeów odbyła się w 1997 roku w Berlinie. W Polsce organizowana jest od 2003 roku. Na krańcach południowo-wschodnich do 21 mogą przechodzić intensywne burze. W całej wschodniej połowie kraju wieczór i noc deszczowe i raczej bez przejaśnień. Im dalej na zachód, tym więcej rozpogodzeń, ale i chłodniej, nocą miejscami raptem 3 stopnie. Jutro w Małopolsce w ciągu dnia 11 stopni, na Mazowszu 12, w większej części kraju od 15 do 18 stopni, na Podkarpaciu 20, bez deszczu na krańcach zachodnich i w Wielkopolsce.
19: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
20: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest magazyn TOK FM, a gościem jest pan profesor Piotr Dyczek, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej, Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
21: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu w magazynie.
20: Zawsze się zastanawiałem, panie profesorze, skąd archeolodzy wiedzą to, co wiedzą. Nie chodzi mi oczywiście o staranną edukację, przygotowanie, praktykę, ale potem, kiedy już tak sobie pokopią, popatrzą, poopalają się i potem mówią, no jest tak albo inaczej. A my, którzy się nie znamy, łykamy to jak kaczka chreczkę, ale czasem moglibyśmy zapytać, no dobrze, ale właściwie co ze źródłami? Jakie macie źródła, drodzy archeolodzy? Jak to wygląda?
21: My jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż biedni na przykład historycy, czy też, no ja wiem, historycy sztuki. Dlatego, że nasze źródła są źródłami dość zobiektywizowanymi. Generalnie dzielimy źródła na archeologiczne, pisane, ikonograficzne, czyli te związane ze sztuką. Oczywiście my, prowadząc wykopaliska, odkrywamy wszystkie trzy rodzaje tych źródeł. Tylko, że w naszym przypadku w zasadzie źródło jest całkowicie zobiektywizowane, ponieważ dzięki metodom, które stosujemy, czyli określeniu stratygrafii, określeniu datowania, tym bardziej, że datowania są teraz prowadzone nie przez tylko analogię i przez porównania, ale z użyciem nauk ścisłych i nowych całkowicie technologii. One powodują, że my nie mamy problemu z interpretacją tego źródła. Oczywiście może być problem jedyny, polegający na tym, że mamy jakiś fragment, nie wiem, czegoś, jakiegoś zabytku i nie jesteśmy w stanie na tej podstawie jednoznacznie stwierdzić, co to jest. Ale generalnie rzadko tak się zdarza. W dodatku, jak bardzo długo się prowadzi wykopaliska w terenie, człowiek już tyle się różnych rzeczy naoglądał, że nawet bardzo drobne przedmioty czy fragmenty przedmiotów są do rozpoznania. I to jest nasza przewaga nad dwoma pozostałymi typami źródeł, czyli nad źródłami historycznymi i nad źródłami ikonograficznymi. Czyli my, mając zabytek, no, określamy dokładnie wszystko, co na jego temat możemy powiedzieć, przekazujemy tę wiedzę następnym do obróbki, że tak powiem, już bardzo detalicznej, co nie oznacza, że jako archeolodzy nie możemy korzystać ze źródeł pisanych, czy tych źródeł ikonograficznych wręcz musimy. Dlatego, że zawsze, kiedy prowadzi się wykopaliska na jakimkolwiek stanowisku, najpierw musimy poznać historię tego stanowiska. Więcej, jeśli tam były jakieś działania wojenne, jakieś wielkie wydarzenia historyczne, musimy znać przebieg tych wydarzeń tak, jak one są określone w źródłach pisanych, przede wszystkim greckich czy rzymskich, zależnie od tego, gdzie kopiemy.
20: I ktoś to sprawdza? Czy wszyscy są przygotowani do zajęć?
21: To znaczy, wie pan, to jest tak, jak zawsze w życiu bywa, za to odpowiada kierownik. Kierownik zdobywa ordery czasem, kiedy za to zasługuje, ale także dostaje po głowie wtedy, kiedy zespół nawali. To jest kwestia doboru zespołu i podziału zadań. Ale rzeczywiście przeważnie tak jest, no przynajmniej w przypadku tych wykopalisk, które ja prowadzę, no, że mamy zespół ludzi i staramy się podzielić różnymi informacjami. No, mój obowiązek jest obowiązkiem przeczesania źródeł generalnych, dlatego, że odpowiadam za wyznaczenie tego, co my kopiemy, a trzeba pamiętać, że każdy taki dziura, jak my ją nazywamy, czyli wykop, który prowadzimy, czy to będzie sondaż, czy to będzie szeroka tak zwana płaszczyzna, czyli wtedy, kiedy odkrywamy duże obszary, no to są bardzo kosztowne rzeczy. Przecież my płacimy robotników, cała ekipa wyjeżdża za granicę, są bazy archeologiczne, więc takie decyzje są brzemienne w skutkach. Jeśli popełnimy błąd, no oczywiście wtedy jest katastrofa.
20: Jakie są największe błędy, jakie pan popełnił?
21: Trudno mi powiedzieć, ja wiem, że
20: albo teraz ktoś inny, jak woli pan ktoś inny, może być ktoś inny.
21: Pan, jestem w pewnym kłopocie, ponieważ okres wielkanocny powoli nam się kończy i spowiedź wielkanocna powinna być wcześniej. Czy ja wie pan, no oczywiście to jest kwestia zdobytego doświadczenia, kiedy człowiek nie jest doświadczony, a przecież zaczynałem, no przecież jako praktykant, a później dopiero zacząłem
20: jako kurczaczek
21: kierować. Jako taki, no jak pan widzi mnie, to taki większy kurczaczek, nie taki strasznie malutki, wiosenny czy wielkanocny. Rzeczywiście zdarzyło mi się, ale to był sam początek mojej działalności. To zdarzyło mi się na wykopaliskach, nie tych, które teraz prowadziłem, tylko prowadziliśmy wykopaliska w Tanaist. To jest Rosja, to jest dość znane stanowisko w delcie rzeki Don. No wtedy jeszcze nie za bardzo poznałem stanowisko. No i zdarzyło mi się przekopać parę warstw całkowicie niepotrzebnie, czyli nie zauważyłem tego, że jestem na poziomie poleb, podłóg. Wtedy po raz pierwszy z tym się w ogóle spotykałem. Zresztą każde stanowisko ma swoją specyfikę. W efekcie no, przekopałem się za głęboko. Do tego stopnia za głęboko, że aż wstyd się rzeczywiście trochę przyznać, że dotarłem do calca, czyli do ziemi geologicznej, czystej, bez żadnych zabytków. I to uznałem za podłogę, na której powinniśmy się zatrzymać. Ale taka wpadka zdarzyła mi się raz, nauczony doświadczeniem, teraz już jestem ostrożny. Chociaż często w archeologii jest tak, że lepiej niektóre rzeczy przeeksplorować, jak my mówimy, czyli trochę głębiej zjechać, niż nie deeksplorować. Czyli czyszczenie w archeologii jest zadziwiająco ważne, bo wszyscy widzą tylko to, że tam no, kopią łopatami albo tam przesuwają ziemię. Natomiast później my przychodzimy do pracy, czyli no, w ruch głównie szpachelki. Czasem pędzle, to zależy, co tam odkrywamy. No i czyszczenie dla poszczególnych poziomów, które tam wyłapujemy, jest niesłychanie ważne, dlatego że no, wtedy dopiero widzimy, jak cała sytuacja, czyli na przykład cała polepa wyglądała i można ustalić nawet, gdzie co stało, jakieś przedmioty, nawet jeśli są rozbite jakieś naczynia, to możemy stwierdzić, w którym miejscu one oryginalnie się znajdowały. Także to są takie przygody różniaste.
20: A czy są jakieś, panie profesorze, żarciki praktyczne, które się płacą? lata albo zadania jakieś niemożliwe, które się...
21: Nie, zamczyki sobie robimy. Oczywiście, no trudno wytrzymać na wykopaliskach, nie robić sobie żarcików. Myśmy zrobili kiedyś dwa. Jeden żart bardzo paskudny, drugi mniej paskudny koledze na wykopaliskach. Mianowicie on prowadził tam wykopaliska, doszedł do bardzo niskich warstw i myśmy postanowili wtedy, jeszcze byłem bardzo młody z grupą moich współpracowników, wypiec takie idole z gliny, które wyglądały na bardzo pradziejowe, no i podrzucić mu do warstwy, a ponieważ warstwa była taka, że trudno się było zorientować, gdzie on jest, czyli to była warstwa, jak czasem się mówi, przemieszana, czyli wtedy, kiedy tam przekopy były wtórne, no więc było to bardzo prawdopodobne. No on początkowo bardzo się zachwycił tym, że właśnie odkrył figurki prahistoryczne w tej warstwie, w którą kopał. Natomiast mnie również zrobiono, raz mi zrobiono kawał, mianowicie sklepano jedną z monet, to akurat było w Bułgarii, czyli stotinkę sklepano, ona ma taki, te stotinki wtedy miały kolor samego metalu, podobny do antycznego, sklepano mi go i podrzucono. Oczywiście często po kształcie, czy po formie, czy po wielkości monet można się zorientować, cóż, jaki nominał był. No jakież było zdziwienie tych ludzi, którzy czekali, no bo wchodzi do inwentarza, to nie jest prosta sprawa, dlatego że te zabytki są wszystkie inwentaryzowane, nawet jeśli one są kawałami, wtedy się dopisuje, że był kawał. No, a ja się zorientowałem i to w bardzo prosty sposób, ponieważ moi mniej inteligentni, jak się okazuje, współpracownicy zapomnieli o tym, że współczesne monety mają rowki na krawędzi. No i w związku z tym, jakkolwiek sama moneta wyglądała całkiem okej, no to zaraz było widać, że skoro są rowki, no to jest to rzecz, która jest kawałem archeologicznym, a nie rzeczywistą monetą. Ale generalnie czasem sobie płatamy figle przy dokumentacji, czyli że coś narysujemy, albo dopiszemy, albo dorysujemy coś, czego nie ma, żeby potem ktoś wyłapał, czy wykazuje czujność rewolucyjną na wykopaliskach, dlatego że wykopaliska uspokajają. Wie pan, wpada się w taki rytm pracy od godziny, załóżmy, 6 czy 5, to zależy, gdzie kopiemy. Kopie się do popołudnia, powtarzają się stale te same czynności, no trzeba pilnować robotników, jest taki cykl. W dodatku, jak długo się siedzi na wykopaliskach, to można wpaść w zadufanie i uważać, że już się wszystko rozumie, gdy tymczasem na szczęście dla nas te wykopaliska każde swoje. No i nawet kiedy spodziewamy się, że coś tam znajdziemy, bo nam wskazały tam inne metody lub sami jesteśmy co do tego przekonani, nie ma wykopalisk, żeby coś poszło tak, jak z góry było zaplanowane. Czasem się śmiejemy, jak jest taka sytuacja, bo ona wymaga oczywiście burzy mózgów, no, że no, tutaj nam spłatała przeszłość kolejnego psikusa, ale to powoduje, że cały czas trzeba się jednak pilnować. Trzeba tym bardziej pamiętać, że no, każda wyrzucona ziemia, łopata ziemi, no tego się już nie wróci. Czyli jeśli popełni się jakiś taki rzeczywiście kardynalny błąd, to już jego nie można naprawić.
20: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM. To jest magazyn TOK FM, a gościem jest pan profesor Piotr Dyczek, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Informacje TOK FM o 16:20. Po informacjach wracamy.

0: Reklama.
1: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzkammer Gut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Czas na rower. W Skitim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skitim i na skitim.pl. Skitim.

0: Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry, 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 16.20, Filip Kekusz, informacje TOK FM. Nadszedł czas, by ruszyć dalej, napisał na Facebooku Robert Lewandowski. Najlepszy polski piłkarz po 4 latach odchodzi z Barcelony. Jak twierdzi, robi to z poczuciem, że wykonał swoją misję. Nie wiadomo oficjalnie, dokąd Lewandowski trafi teraz. Według hiszpańskich mediów jego kolejnym klubem będzie saudyjski Al-Hilal, który zaoferował mu za sezon 90 milionów euro. Intensywne burze mogą przechodzić do 21 nad południowo-wschodnimi krańcami Polski. Synoptycy wydali dla tego rejonu ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali. Chmury i deszcz będą nam według ostatnich prognoz towarzyszyć jeszcze do poniedziałku. Nowy premier Węgier zapowiada, że jego poprzednik nie otrzyma odprawy po odejściu ze stanowiska. Ta odprawa miała wynieść w przeliczeniu 105 tysięcy euro. Viktor Orban, który sam wprowadził prawo do odprawy, zapewnia, że przekazałby te środki na dom dziecka na Zakarpaciu w Ukrainie, gdzie mieszka mniejszość węgierska. Watykan potwierdził, że we wrześniu papież Leon XIV przyleci do Francji. To będzie wielki moment nadziei dla wszystkich, tak prezydent Emmanuel Macron skomentował w internecie oficjalną informację na ten temat.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Magazyn TOK FM. W studio profesor Piotr Dyczek, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pan profesor odkrywa karty, ujawnia, zdradza szczegóły.
5: Ale to tylko w wielkiej tajemnicy i tylko w TOK FM.
4: Panie profesorze, na podstawie tego, co pan mówi, to przypomina mi się taki filmowy, bo nie wiem, jak to w rzeczywistości wygląda, ale taki filmowy obraz śledztwa policyjnego. Oto mamy zespół, który prowadzi śledztwo, znajduje na miejscu zdarzenia jakieś ślady daktyloskopijne, inne, te oddaje do takiego laboratorium, te do innego, tu prosi kogoś, żeby coś tam ustalił, tu prosi kogoś innego, żeby coś innego ustalił. No jest jakaś koncepcja, ale na różne rezultaty, na różne wyniki badań różnie się czeka. Oczywiście w filmie to jest już za 15 minut.
5: Albo w trzecim odcinku.
4: Albo w trzecim odcinku. W rzeczywistości to jest chyba trochę dłużej, no ale powiedzmy, tak, że dopóki nie spłyną badania DNA, dopóki balistyczni eksperci czegoś tam nie potwierdzą, dopóki coś tam jeszcze się nie okaże, no to nie mamy pełnego obrazu. Jak już te wszystkie rzeczy w końcu spłyną, to jeszcze plus ta inteligencja inspektora czy inspektorki sprawia, że nagle puzzle układają się w ten obraz.
5: To się pan strzelił akurat. Ja akurat mam archeologię dla kryminalistyków i to nie jest bez kozery, dlatego że metody, które są używane w kryminalistyce i w archeologii, są praktycznie identyczne. Oczywiście kryminalistyka, ona dotyczy czasów przeważnie współczesnych. Czasem są te jakieś dawniejsze morderstwa i tam rzeczywiście archeologia już wchodzi z pełną krasą, z pełnym impetem. Ale generalnie wszystkie metody, może z wyjątkiem metod datowania, no dlatego, że my je operujemy dłuższymi odcinkami czasu, no te typy datowania są trochę inne, datowanie przez analogię, które się rzadko zdarza w kryminalistyce, no więc wszystkie inne metody fizyko-chemiczne tak. I ma pan rację, że interesują nas czasem także odciski palców, bo trzeba pamiętać, że każda skorupa ceramiczna była kiedyś wytaczana przez garncarza. I często jest tak, szczególnie jeśli później powierzchnia takiego naczynia była pokrywana tak zwaną angobą, czyli chodziło o to, żeby nadać jakiś kolor inny niż kolor podstawowy gliny, który nie był specjalnie piękny, a naczynie miało być na przykład naczyniem stołowym, bardzo często zachowują się odciski palców. My co prawda robimy czasem zdjęcia tego, bo staramy się zorientować, kiedy mamy do czynienia z jednym kompleksem ceramicznym. Czy to był jeden garncarz, czy to było dwóch garncarzy, czy to było trzech garncarzy. Czyli czasem linie papilarne nas interesują. Powiedział pan o osobach, którzy zajmują się balistyką. Również. My przecież znajdujemy kule i te takie kule do katapult, ale znajdujemy także do proc, pociski do proc, one przeważnie są wykonane z ołowiu. No i oczywiście miejsce upadku, no bo to jest atak z zewnątrz, no pozwala nam ze względu na to, że my znamy parametry tych dawnych urządzeń do miotania, określić z którego kierunku to było i jak blisko do miejsca, w którym ta kula czy z procy ten pocisk upadł. Także my tu rzeczywiście mieszamy różne rzeczy. Przy czym, wie pan, to nie jest zawsze tak. Oczywiście pan powiedział o całej palecie, całym wachlarzu analiz. I rzeczywiście, jeśli my mamy na przykład kości zwierzęce, kości ludzkie albo organiczne elementy, to my musimy zaczekać na badania DNA. To jest zrozumiałe, tylko pytanie czasem, po co te badania DNA prowadzimy? Dlatego, że jeśli chodzi o ludzkie szkielety, to sprawa jest dość jasna i ją trzeba by prowadzić, no przede wszystkim, kiedy mamy cmentarzyska, ale także, kiedy mamy pojedyncze szkielety, żeby ustalić rys populacyjny, czyli mniej więcej zorientować się, z jaką populacją mamy do czynienia, plus do tego dochodzą badania strątu, badania zębów, badania tam różnych pierwiastków, które mówią nam o diecie, o miejscu pochodzenia i tak dalej, i tak dalej. To dla nas jest w niektórych wypadkach interesujące. Ale to nie jest tak, że do każdego zabytku, czy do każdego szkieletu, czy do każdego innego organicznego zabytku my stosujemy całą paletę badań. Oczywiście na te badania trzeba czekać, ale też proszę pamiętać, że na wykopaliskach my koncentrujemy się przede wszystkim na dokładnych opisach kontekstów i na dokładnej inwentaryzacji. Tam rzadko jest czas na to, żeby prowadzić normalne opracowania zabytków. Oczywiście, będąc długo na wykopaliskach, każdy z nas nie ma jakiegoś swojego konika dodatkowego. Jeden zajmuje się lampami, bardziej go interesuje, inny jakimiś naczyniami szklanymi i wtedy oczywiście już avisto praktycznie możemy powiedzieć, to jest amfora takiego i takiego typu, ona przywędrowała stamtąd, a to jest lampa takiego i takiego typu, ona była produkowana w takim albo takim przedziale czasowym. Natomiast to całkiem nie oznacza, że później ten materiał nie jest rozdzielany dla ludzi, którzy się tylko tym zajmują, czyli oni są specjalistami od szkieł, od lamp. To nie oznacza, że nasze rozpoznania są rozpoznaniami fałszywymi, ale to tak jak historyk musi czasem używać źródeł archeologicznych, a my historycznych, my musimy mieć ogólne pojęcie, ponieważ musimy się orientować w czasie i przestrzeni. Natomiast później te detaliczne, różne opracowania, detaliczne analizy potrzebne, no to już od tego są potrzebni ludzie, którzy się w tym specjalizują. Niestety, współczesność powoduje, że tych specjalistów jest coraz mniej, dlatego że wyspecjalizowanie się w jakimś wąskim katalogu zabytków, amfor, terasigilat, szkieł, kości, wyrobów kościanych, ono teraz naukowo się nie opłaca. To kiedyś się opłacało, bo kiedyś to był taki wybitny specjalista. A teraz już nie, teraz wszyscy są interdyscyplinarni i trochę idą po linii najmniejszego oporu w niektórych tych analizach i one bardzo pięknie wyglądają, szereg wykresów, kolorowych obrazków, ale kiedy później chcemy z tego wyciągnąć syntetyczne wnioski i na ile nam się to przydaje do syntezy, której się odbywa co jakiś czas, to okazuje się, że tutaj forma przerosła treść. No ale to jak pan, takie zygzaki w nauce się zdarzają i tak trochę czasem jest od ściany do ściany, że nagle nowa metoda, staje się wszystko strasznie modne, a później się okazuje, że trzeba jednak powrócić do złotego stoickiego środka.
4: Na jaki rodzaj wyników czeka się najdłużej, a jakie właściwie są dostępne od ręki?
5: Jeśli chodzi o analizy zewnętrzne, fizyko-chemiczne, na wszystkie czeka się długo. Czyli na analizy DNA się czeka, bo cała procedura jest dość skomplikowana i oczywiście nie robi się analiz DNA jednej próbki, ponieważ pan Dyczek sobie wyobraża, że tutaj trzeba koniecznie ten szkielet zanalizować. Tak samo robi się hurtem wszelkiego rodzaju analizy fizyko-chemiczne, czyli tutaj to zależy od laboratoriów. Dość długo czeka się na C14, czyli datowania radiowęglowe, dlatego że jest w zasadzie są laboratoria, ale one są bardzo mocno obładowane. W dodatku my wybieramy laboratoria, co do których mamy już pewne zaufanie i tym bardziej, jeśli oni robili już ileś próbek dla nas, ponieważ my wtedy wiemy, jesteśmy pewni, że oni mają dodatkowe także dane, które bazę danych na temat naszych wykopalisk i tego, czego tam można się spodziewać, bo proszę pamiętać o tym, że to nie jest tak, że bierze się kawałek spalonego węgla drzewnego i bach, mamy analizę C14. To jest niesłychanie ważne, gdzie to leży. czyli w jakiej warstwie to leżało, ponieważ czasem są przesionki z innych warstw zagłuszające. Czy to było znalezione w ognisku, czy to było po prostu spalone. Czy później jakiś nieudaczny człowiek źle tę próbkę pobrał, czy ona jest zanieczyszczona już teraz współcześnie. To samo dotyczy DNA. To samo dotyczy w przypadku DNA przechowywania kości, dlatego że oczywiście kości wydobyte z ziemi momentalnie zaczynają być pożywką dla różnego rodzaju bakterii, które oczywiście mają swoje własne DNA. I może się zdarzyć tak, że DNA naturalne, które się zachowało, jest zniszczone po prostu dlatego, że jest złe przechowywanie. I taka próbka później w zasadzie nie nadaje się do niczego. Także tutaj jest, my nie tyle... Znaczy to, na co musimy zwrócić uwagę w terenie, to to, że to naprawdę musi być sterylne. Jeśli my bierzemy próbkę, a próbki kosztują strasznie dużo, czyli te analizy są bardzo drogie tak naprawdę, tym bardziej, że się robi seriami, to nie jest jedna analiza, no to trzeba rzeczywiście przestrzegać wszelkich zasad prawie tak, jakbyśmy, nie wiem, robili operację. Ponieważ rzeczywiście trzeba często w rękawiczkach, trzeba w specjalnych pojemnikach, to nie jest taka prosta sprawa.
4: A czy są jakieś rzeczy tabu, których się na wykopaliskach nie robi? Nie wiem, nie gwiżdże się, albo się nie chodzi w krótkich spodenkach, albo się...
5: Wie pan, w moim przypadku...
4: Przesądy, tabu i przesądy.
5: Nie, tabu. Wie pan, no kiedyś oczywiście archeolodzy chodzili w cenindrach ubrani w garnitury, jeśli się patrzy na XIX-wieczny czy z początku XX wieku i sobie tego nie wyobrażają. Chociaż proszę pamiętać, że ci archeolodzy też po prostu siedzieli w relatywnie luksusowych warunkach, popijali sobie kawę czy herbatę, natomiast cały tabun różnych współpracowników im przynosił różne rzeczy, oni po prostu tylko selekcjonowali to, co ważne, i wybierali zabytki, które mogły przynieść sławę, a nie te koniecznie, które poszerzały horyzonty. Oczywiście na wykopie jesteśmy poubierani różnie. To też zależy od kraju, w którym jesteśmy. Ponieważ w niektórych krajach na przykład chodzenie w krótkich spodniach nie jest problemem, a te krótkie spodnie są czasem dość przydatne, dlatego że no, po prostu jak w długich spodniach gdzieś tam trzeba po murach przechodzić, czy w różnych innych, czy wchodzić do jakichś no, jam, bo to się zdarza, no to czasem te długie spodnie przeszkadzają, czy jakieś materiały bardzo luźne. No musimy nosić czapki, to jasne. Musimy nosić dobre buty, dlatego że łatwo skręcić nogę, dlatego że teren jest bardzo nierówny. Czyli sam ubiór już w tej chwili nie stanowi tabu. On jest jedynie ograniczony tradycjami miejsca, czyli lokalnymi krajów, w którym kopiemy. Także tutaj od tej strony nie mamy żadnego problemu.
4: Czyli nie ma żadnego, że tam się nie gwiżdże albo...
5: Nie. Wie pan, jedna jest rzecz. To trzeba jednak podkreślić, dlatego że my czasem też odkrywamy nekropole, czyli odkrywamy szkielety. Ja osobiście nigdy celowo nie chciałem wpadać w żadne cmentarzyska, no ale niestety w zasadzie do wszystkich wykopaliskach na te szkielety wpadałem. I oczywiście w momencie, kiedy mamy do czynienia ze szkieletem ludzkim, no to istnieje to takie niepisana zasada, że tam zachowujemy się spokojnie, że no, musimy oczywiście ten szkielet czyścić, ale nie robimy sobie żartów. No,
4: jak się czyści szkielety?
5: To jest bardzo znaczy, to jest dość kłopotliwa sprawa. Jeśli szkielet leży normalnie, czyli nic się nie zdarzyło, czyli nie jest pochówek normalny, inhumacja, wyprostowany szkielet, przeważnie z rękami na łonie i nic się tam wielkiego nie działo, to w zasadzie częściowo czasem jest tak, znaczy przede wszystkim jest tak, że opada żuchwa, no bo to ona się nie ma jak trzymać. Czasem jeśli głowa jest skręcona, żuchwa się trzyma. Ja miałem taki przypadek, który by przyprawił o mało zawał serca. Więc w takim szkielecie, który jest w dodatku dobrze zachowany, wyżej nie było drzew, korzenie nie zniszczyły, zwierzaki, które tam kopały norki, nie zniszczyły, to taki szkielet się czyści dość łatwo, a zasada jest taka, że trzeba wyczyścić wszystkie kości przynajmniej do połowy wysokości.
4: Szczoteczka do zębów?
5: I pędzle, szczotki, skalpele czasem, to zależy. To zależy, w jakim gruncie to jest, jak to się trzyma i tak dalej, i tak dalej. Jak łatwo się domyślić, pan człowiek jest trójwymiarowy, jakbyśmy na to nie patrzyli, a my w dwójkę na pewno jesteśmy trójwymiarowi, no to oczywiście ten trzeci wymiar jest kłopotliwy, ponieważ załamanie żeber powoduje zgniecenie po prostu całości, staje się to bardziej płaskie, a też żebra także trzeba dokładnie wyczyścić. Więcej trzeba być bardzo uważnym, dlatego że my także badamy czasem kości od strony patologicznej i nie chcemy mieć sytuacji, gdzie złamanie czy jakieś zagniecenie kości ze względu na nieprawidłową eksplorację później jest analizowane jako, nie wiem, coś tam, co się temu człowiekowi przytrafiło. Także rzeczywiście, jeśli chodzi o szkielety, czyli ludzkie rzeczy, jest taki problem. I tak samo, jeśli mamy budowle sakralne, no szczególnie średniowieczne, na przykład kościoły, czy wczesnośredniowieczne, to też to są miejsca, to one często są powiązane z cmentarzyskami, to też są takie miejsca, gdzie tam, no, nie tyle zachowujemy całkowitą powściągliwość, no bo oczywiście to nie jest tak, że się nie śmiejemy i nie rozmawiamy, czy nie żartujemy, ale w każdym razie staramy się zachować, uszanować to. No szczególnie są te szkielety. Powie pan, to jednak jest taka sytuacja, że nie można być bez serca, no bo człowiek sobie uzmysławia, że tak. Ten człowiek nie spodziewał się kiedyś, że będzie obiektem badań archeologicznych i skończy jako numer inwentarzowy. My go zakłócamy w pewnym sensie ten jego spokój, w dodatku obdzieramy go ze wszystkiego tego, co bliscy mu dali, no bo przecież zabytki zabieramy, nie? Chwalimy się nim, grób Tutanchamona, rany boskie, no wszyscy chcą to oglądać. A z drugiej strony przecież zdajemy sobie sprawę z tego, bo te dary o tym mówią, że jego bliscy, no, byli tym bardzo załamani, że on zmarł. Więc to w pewnym sensie takie jest ogólnohumanistyczne. Zresztą pan, tu jest, niektóre rzeczy są rozczulające, bo kiedy ja miałem rzeczywiście taką sytuację, że miałem grób matki z dzieckiem i to powiedziałem, że o mało mi o zawał nie przytrafiło, ja nie zauważyłem, że matka, tuląc to dziecko, czyli przy porodzie zmarło w całun owinięte, miała przychyloną głowę i w czasie czyszczenia nie zauważyłem, że żuchwa jest zaczepiona i w czasie czyszczenia ta żuchwa mi opadła. No, ponieważ człowiek nie spodziewa się żadnego ruchu, no jest to rzeczywiście serce bardziej głośno biło. Jest druga rzecz bardzo rozczulająca, ja to miałem w Nowe, gdzie mieliśmy ponad 100 szkieletów, w tym były szkielety dzieci. I te pochówki dzieci były najbogatsze. Znaczy tam dawano biżuterię, tak jakby ci rodzice czy opiekunowie chcieli zrekompensować to niedokończone życie. I dawali rzeczy czy przedmioty, które są przedmiotami dla ludzi dorosłych, a one trafiały do grobów dziecięcych.
4: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM. Te już za kilka minut o godzinie 16.40. Gościem jest pan profesor Piotr Dyczek, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. To jest magazyn TOK FM. Wracamy po informacjach.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego przez stulecia medycyna nie zajmowała się badaniem kobiecych ciał? Skąd wzięła się histeria? Czym jest Gender Health Gap? I czy historycznie przemoc wobec kobiet różniła się od tej powszechnie stosowanej i uznawanej za doskonałe narzędzie wychowawcze i dyscyplinujące? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o drugiej części książki Brakująca połowa dziejów w półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Minęła 16:40. Filip Kekusz, informacje Tok FM. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z szefem resortu obrony i szefem sztabu generalnego. W trakcie tej rozmowy podkreślił, że oczekuje współpracy wszystkich ośrodków władzy w zwiększaniu obecności wojsk USA w Polsce. Tak przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Do kolejnych doniesień w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce wrócimy w informacjach TOK FM o godzinie 17. Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów zjednoczone, zapewnił Mateusz Morawiecki podczas spotkania z wyborcami w Starogardzie Gdańskim. Polityk zapowiedział, że w ciągu najbliższych tygodni zorganizuje wspólne spotkanie z Przemysławem Czarnkiem, które ma być manifestem jedności ugrupowania. O takim spotkaniu mówił też w TOK FM wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski. Dziś też w całej Polsce, prócz Krakowa, Noc Muzeów, w której biorą udział tysiące instytucji, niektóre na co dzień niedostępne dla zwiedzających. O kolejnych propozycjach w ramach tego wydarzenia będziemy także mówić w informacjach za niespełna 20 minut. Sąd w Trieste na północy Włoch uznał odpowiedzialność Niemiec za uwięzienie w obozie koncentracyjnym podczas II wojny światowej włoskiego obywatela i orzekł, że jego synowi przysługuje 108 tysięcy euro odszkodowania. Ponieważ Niemcy odmawiają wypłaty odszkodowań, pochodzą one z funduszu utworzonego przez włoski rząd. I jeszcze popołudniowy raport smogowy, krótki, dlatego że pogoda bardzo sprzyja czystej jakości powietrza. Jest dosyć ciepło, jest też bardzo mokro i wietrznie. Wobec tego pyły zanieczyszczone, stężenie pyłów zawieszonych jest bardzo niskie. Nie ma w tym momencie regionu w Polsce, w którym stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 powodowałoby niepokój.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Magazyn TOK FM, Cezary Łasiczka, a w studio profesor Piotr Dyczek, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. I nasi słuchacze przyklejeni do radioodbiorników, aplikacji, telefonów i satelitów.
4: A młodzi będą chcieli być archeologami.
3: Wspomniał pan, panie profesorze, o szkieletach różnych, o nekropolach, o zwłokach, które się odkrywa, czy szczątkach. A zdarzyła się panu jakaś klątwa kiedykolwiek?
4: Nie, mnie nie, natomiast i ona mnie może dlatego ominęła, znaleźliśmy inskrypcję łacińską, na której była klątwa, kto tam, stelę nagrobną, czyli kamień nagrobny, oni stawiali takie, podobnie jak nasze pionowe kamienie, gdzie tam były wypisywane wszystkie informacje dotyczące zmarłego czy zmarłej i na jednym z nich rzeczywiście zachowała się klątwa, kto ten grób naruszy, to tam będzie przeklęty, no ale ponieważ to już było, to nie było w momencie, kiedy kopaliśmy nekropolę, bo takie kamienie in situ się nie zachowują. One potem, kiedy nekropola przestaje działać albo jest sprofanowana, czyli na przykład wrogowie przyszli i to, zajęli nekropolę, to później te kamienie były używane wtórnie na przykład do brukowania ulic, do brukowania dziedzińców, wręcz łamane, cięte i użyte jako spolia tak zwane, czyli wtórnie użyte elementy w konstrukcjach. Także my tego spokoju jakiejś tam osoby nie zakłóciliśmy. Nie wiemy, kto to był, dlatego że akurat zachował się dolny segment z tym przekleństwem, czy z tą klątwą. Natomiast rzeczywiście coś takiego było. Chociaż w Rzymie to było dość rzadkie, dlatego że rzeczywiście w Rzymie te cmentarze, one były, znaczy one nie były profanowane. Tam rzeczywiście zachowywano się w odpowiedni sposób. Proszę pamiętać, że te cmentarze głównie rozciągały się wzdłuż dróg, nie? One były poza miastem, więc one też były w pewnym sensie

0: robione, jeśli to czasem barbarzyńcy, przecież no, to też, wie pan, to jest typ inny grobu. No bo to mamy albo inhumację, czyli jesteśmy w jamie grobowej, no albo później, no bo wcześniej to było spalane, więc to w ogóle urna, więc tu w ogóle nie ma o czym gadać i wyposażenie stosunkowo, było stosunkowo skromne, no a później właśnie przy inhumacjach to bardzo rzadko było tak, że ktoś tam otwierał te grobowce i usiłował stamtąd coś wyjąć. Zresztą przeważnie tam nie było wielkiego bogactwa, przynajmniej takiego, które by nas teraz interesowało, bo jak wspomniałem, te jakieś paciorki, pierścionki, czy tam naszyjniki dla dzieci, no to oczywiście w tamtych czasach, bo to było wczesne średniowiecze, były bardzo cenne, ale tak naprawdę dla nas naukowo przedstawiają wartość, natomiast czy estetycznie, natomiast nie mają wartości dużej materialnej.
1: Rozmawialiśmy o źródłach, ale też warto porozmawiać o zjawisku albo pojęciu autentyczności, czyli co jest autentyczne i jak autentyczność rozumieć. No, pewnie jeżeli ktoś sobie wybuduje dom na działce i potem ten dom ulegnie zapomnieniu i zostanie odkopany za 500 lat, no to mamy, że tak powiem, jedną warstwę historyczną. Ktoś może datować, że to powstało w 2026 roku. No, ale są takie państwa, szczególnie na których, nie wiem, istniały przez długi czas imperia albo imperia się przewalały, że mamy budynek, który jest w miarę współczesny, ale zaczynamy grzebać dalej i odkrywamy jedną warstwę historyczną, drugą warstwę historyczną, trzecią i tak dalej, i tak dalej. Często tych warstw historycznych jest kilka, każda cenna, każda ważna. No i teraz pytanie, co jest autentyczne, co nie jest autentyczne i jeżeli decydujemy na przykład o restaurowaniu, konserwacji, no to jaki jest tutaj wyznacznik autentyczności? No przypomina się trochę paradoks statku Tezeusza,
0: tak,
1: który wypłynął i to jest oczywiście taka zagadka filozoficzna i w czasie rejsu jedna deszczułka, jedna deska była wymieniana.
0: No to bardziej skomplikowane, tak, było. To Plutarch o tym, tak, pisze, ale, bo to była sytuacja Tezeusza, nie będę tu mitu opowiadał, bo to za długie, wiadomo, w każdym razie w pewnym momencie Tezeusz wraca do Aten i no, płynie sobie tym stateczkiem, którym wrócił z Krety. Ponieważ zwyciężył Minotaura, jest bohaterem, no i statek postanowiono zachować. No, z Plutarcha wynika, że on był przechowywany w Pireusie. Jeśli weźmiemy datowanie, kiedy mogło się dziać z tym Tezeuszem, no to dotyczy epoki brązu, ale mogło to dotyczyć również archeiku. Tak czy siak, wiemy, że dopiero w III wieku, no, czy na przełomie IV i III wieku przed naszą erą, ten statek całkowicie się rozpadł. Ale do tego czasu te deski, które butwiały, namoczone wodą czy zniszczone, były wymieniane. No i u Plutarcha pojawia się ten problem. Czyli jeśli większość tych desek została wymieniona, czy ten statek nadal był statkiem Tezeusza, czy czymś całkiem nowym. Ktoś tam jeszcze bodaj w XVII wieku skomplikował sprawę, a co było, jeśli wzięli te stare deski i zaczęli budować nowy statek, do którego te deski wmontowano. Ten paradoks oczywiście jest wcześniejszy, czy już wcześniej na ten temat myślano, bo w gruncie rzeczy Arystoteles wypowiada się w pewnym sensie na ten temat, mówiąc, że każdy przedmiot jest z jakiegoś materiału, on jest wedle jakiejś technologii robiony i do czegoś konkretnie służył. I raczej Arystoteles mówi o tym, że liczy się idea, czyli niezależnie od tego, to ta pierwotna rzecz jest najważniejsza. Jest też ta koncepcja, że to, co wygląda tak samo, niekoniecznie musi być tym samym. Czyli tutaj mamy pewne komplikacje. W przypadku archeologii to jest rzeczywiście wielka komplikacja z bardzo prostej przyczyny. My w XIX wieku, kiedy w Niemczech rozpoczęła się, zresztą tylko w Niemczech, bo i w Wielkiej Brytanii, zainteresowanie, no głównie tam twierdzami legionowymi, czy konstrukcjami, które się zachowały, postanowiono część tych konstrukcji odtworzyć. Wtedy istniała moda, żeby robić to tak, jak to było w antyku, czyli tak obrabiać kamienie, jak w antyku robiono, tych samych kamieni korzystać z zaprawy, żeby miały podobny skład. Efekt tego taki, że a nie było robiona dokumentacja, że my po stu, a nawet więcej niż po stu latach nie jesteśmy w stanie odróżnić tego, co było oryginalne, od tego, co było dorobione. później konserwatorzy zaczęli wymyślać taką sytuację, żeby nadbudowywać te rzeczy antyczne z nowymi technologiami, czyli inne wątki, mamy cały taki szereg podniesionych budowli. Problem pojawiał się wtedy, kiedy trzeba było oddać skalę budowli, czyli wybudować ją wyżej, żeby był trzeci wymiar. I wtedy zaczęto stosować metodę taką szkieletową, czyli zachowywano, czyli korsetowano,

0: konserwowano to, i to nowoczesnymi metodami, konserwowano to, co zachowało się in situ, no i nad tym wznoszono taką jakąś ażurową konstrukcję, która miała wyobrazić, jak to jest. W tej chwili sprawa się całkowicie rozwiązała i w zasadzie takich rekonstrukcji się już nie prowadzi z tej prostej przyczyny, że weszły komputery. Można sobie ubrać piękne okulary i przez te okulary zobaczyć, jak to zostało zrekonstruowane. Jeśli ktoś będzie w Rzymie i będzie zwiedzał Złoty Dom Nerona, no to właśnie tam dostanie takie okulary, będzie sobie wyobrazić, jak wyglądał ten Złoty Dom Nerona, czy sala, w której to się dzieje, jak wyglądał Rzym w tamtych czasach. Czyli to, ta chęć dydaktyczna, no bo te rekonstrukcje służyły dydaktyce także, a nie tylko samej konserwacji. Sama konserwacja jest prowadzona teraz bardzo delikatnymi metodami. Są oczywiście nowe techniki, czyli nowe zaprawy, nowe elementy, które powodują, żeby zespoić te wszystkie mury. Przy czym zależy od tego, z czego one były zrobione. Kamień jest łatwiejszy, cegła jest łatwiejsza. Kiedy mamy cegłę mułową, no to sprawa się komplikuje. Czy w ogóle konstrukcje drewniano-ziemne, tam się sprawa komplikuje, ale są metody konserwatorskie, które są. Czyli jak pan może się zorientował, my jesteśmy raczej na tym, że idea jest najważniejsza. Czyli że ta forma zewnętrzna niekoniecznie, czyli gdybyśmy mieli rozwiązywać ten paradoks statku Tezeusza, no to on byłby dalej statkiem Tezeusza do momentu, kiedy nie wymienimy ostatniej deszczułki. Czyli jeśli jest jeden gwóźdź i ostatnia deszczułka jest, to on jest dalej statkiem Tezeusza. No później możemy mówić, że to był statek Tezeusza, czy że to jest kopia. I my używamy takich niuansów językowych, które nam pozwalają określić te różne stany świadomości archeologicznej i konserwatorskiej.
1: Archeologia kojarzy się z kopaniem. O kopaniu opowiada pan w dzisiejszym programie. No ale przecież archeolog może nie kopać. Myślę o tym, że kopiąc raz na zawsze niszczymy kontekst.
0: Tak, to prawda.
1: Czyli dowiadujemy się czegoś, ale być może możemy dowiedzieć się dużo więcej, natomiast jeszcze nie mamy technologii, które by mogły pozwolić nam dowiedzieć się więcej. Więc rozumiem, że czasami podejmuje się świadomą decyzję o tym, żeby nie kopać, poczekać na świętego nigdy, aż powstaną technologie, które...
0: Ma pan rację. I taka sytuacja jest na przykład z niektórymi statkami czy okrętami, które zostały odkryte. I one przebywały w środowisku, które... No, bo jeśli drewno jest stale mokre, się trzyma, jeśli jest stare, słuchaj, się trzyma. Najgorzej, kiedy raz tak, raz tak. I mamy sytuację taką na przykład w porcie w Pizie. Tam zostały odkryte, bo my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że Piza kiedyś była blisko morza i że tam było pełno kanałów i błota i tak dalej. I tam odkryto cały szereg statków. Ponieważ konserwacja takiego drewna jest niesłychanie trudna, oni zamknęli to w kapsuły i czekają na lepsze czasy. My w archeologii czasem mamy dwie rzeczy, mamy dwa problemy związane z tym. Mianowicie jest pytanie, badamy, załóżmy okres legionowy, no ale na tym legionowych budowach powstają budowle cywilne. I pytanie polega na tym, czy my mamy te wyższe struktury zniszczyć, dotrzeć do tych niższych, czyli na co my chcemy zobaczyć. I czasem podejmuje się decyzję o świadomym zaniechaniu wykopalisk do momentu, kiedy będziemy mogli starać się nie niszczyć, ale nie zawsze się daje.
1: Czyli świadome decyzje, że przyszedł archeolog i mówi, nie będę tu kopał.
0: Wiem, że tam jest złoto i wielkie skarby, ale ja ze względu na to, że czuję odpowiedzialność za to, co robię i nie chcę niszczyć, bo ja nie jestem barbarzyńcą, ja chcę z tego wyciągnąć największe informacje, poczekam, aż sytuacja się wyjaśni i wejdą nowe techniki.
1: No dobrze, i powiedzmy, pan jest takim kierownikiem i mówi to właśnie tak, a tymczasem za 3 miesiące przybywa ekipa niemiecka albo francuska i oni mówią,
0: nie.
1: A my takich dylematów nie mamy.
0: Nie. Akurat archeolodzy trzymają tutaj jedną linię. Problem polega na czymś innym. Że kiedy my zatrzymujemy świadomie wykopaliska, to inni to obserwują i zaraz podejrzewają, że coś tam jest cennego. I problem nie jest w archeologach. Problem jest w nielegalnych poszukiwaniach.
1: A to duży problem?
0: Na niektórych obszarach także w Polsce jest bardzo duży problem. Wie pan, ja nie chcę mówić o państwie ani tym, bo to w końcu nie wina tylko władz, to jest kwestia świadomości samego społeczeństwa. Ale kiedy gdzieś tam przyjeżdżałem poza wykopaliskowym okresem, szczególnie jesienią i wiosną, kiedy nie ma dużo roślinności, to aż piszczały te wszystkie wykrywacze metalu na całym obszarze, to zagłuszały śpiew wiosenny ptaków. Więcej, kiedy tereny zostały podzielone, bo zmienił się system społeczno-polityczny i tereny wróciły do właściciela, bo właściciele ich kupili, nie było zabezpieczenia archeologicznego, wjeżdżały koparki i po prostu wykopywały całe obszary. I myśmy mieli sytuację zniszczonych nekropolii, rozbitych grobowców i rozbitych płyt nagrobnych, czyli steli nagrobnych. Czyli problem nie jest w archeologach. Problem niestety jest w tym, żeby to zabezpieczyć, a ponieważ część tych wykopalisk jest poza miastami, więc i to są duże obszary, to wie pan, no miasto to miasto, no samo Nowe, które kopiemy, to miało 18 hektarów, a potem jeszcze więcej. No więc jak tutaj zabezpieczyć poza miastem teren, który ma, jest tak potężny. I tu jest problem. No, zwraca się uwagę na to i dlatego trzeba by tą wiedzę archeologiczną rozszerzać i mówić, jaka ona jest ważna dla nas wszystkich, żeby świadomość zmienić. Tego się nie da zrobić za pomocą represji. Oczywiście złapać kogoś i wsadzić do więzienia można. No ale przecież wszystkie zabytki, które krążą na rynkach nielegalnych, no to są właśnie zabytki pochodzące z takiej grabieży. I to jest największy problem. Ekipy archeologiczne rozumieją, dlaczego tak się dzieje i tu naprawdę wszyscy przestrzegają zasad, tak jak jest stara zasada, że nie wchodzimy na wykopaliska. Na przykład zakończyliśmy gdzieś wykopaliska, albo zostały zawieszone, no to przychodzi inna ekipa, mówi, to teraz my tam będziemy kopać. Nie, takich rzeczy my sobie nie robimy. No to jak w każdym zawodzie, jest etyka zawodowa. Ona jest bardziej może skomplikowana, bo dotyczy różnych obszarów, bo zarówno wykopalisk, zarówno metod, zarówno podejścia do zabytku, zarówno podejścia do publikacji. No ale to już taki urok. No, wiedziały gały, co brały, jak się mówi.
1: Mówi pan profesor Piotr Dyczek, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie dziękuję, panie profesorze.
0: To ja dziękuję, że pan mnie wysłucha i mam nadzieję, cierpliwie słuchali mnie słuchacze.
1: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 17, a po informacjach Karolina Lewicka i powrót do przeszłości.
2: Karolina Lewicka, zapraszam na Powrót do przeszłości. Dziś z moim gościem porozmawiamy o serialu 40-latek. Zaraz po informacjach o godzinie 17.
3: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
15: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
16: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Karol Nawrocki chce, by wszystkie ośrodki władzy współpracowały w sprawie amerykańskich wojskowych w Polsce. Tajwan podkreśla, że jest niepodległym państwem kilka godzin po ostrzeżeniach Donalda Trumpa. Tramwaje warszawskie i kopalnia Guido są pośród instytucji, które zapraszają na nadchodzącą noc muzeów. Minęła 17. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z szefem resortu obrony i szefem sztabu generalnego. W trakcie tej rozmowy podkreślił, że oczekuje współpracy wszystkich ośrodków władzy w zwiększaniu obecności wojsk USA w Polsce. Tak przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, domaga się z kolei od rządu odpowiedzi na pytania dotyczące obecności wojsk USA. Od środy amerykańskie media przekazują, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia do naszego kraju 4000 żołnierzy. Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk zapewniają, że nie wpłynie to na liczebność wojsk USA w Polsce, ale Czarnek, kandydat PiS na premiera, twierdzi, że to cytat, zaklinanie rzeczywistości. To próba odpolitycznienia organu ważnego dla całego wymiaru sprawiedliwości, mówią politycy koalicji rządzącej, komentując wybór nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa. Wyboru tego dokonał w piątek Sejm, ale nie obyło się przy tej okazji bez politycznych sporów. Wcześniej kandydatów na członków KRS zaopiniowało środowisko sędziowskie. Zdaniem polityków PiS ta procedura była niezgodna z obowiązującą ustawą. Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski w TOK FM odpowiadał, że ta procedura była jedyną słuszną w sytuacji, w której prezydent zawetował nową ustawę o KRS,
23: która miała przywrócić sposób, tryb wyboru do Krajowej Rady Sądownictwa zgodny z konstytucją, zgodny także z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2007 roku, w którym to wyroku Trybunał jasno stwierdził, że część sędziowską do Krajowej Rady Sądownictwa wybierają sędziowie, a nie kto inny.
22: Z kolei Aleksandra Leo z klubu Centrum komentowała decyzję PiS-u o wskazaniu do KRS-u Łukasza Piebiaka, współpracownika Zbigniewa Ziobry.
24: Próbowali, nie wiem co zrobić, w jakiś sposób ograć, zgłaszając tak naprawdę Łukasza Piebiaka, naczelnego hejtera waszego. Osobę, która nawet za czasów Ziobry została ze stanowiska wiceministra odwołana właśnie po tym, jak wypłynęła afera hejterska.
22: Głównym zadaniem Krajowej Rady Sądownictwa jest udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Miliardy złotych trafią na rozwój służb mundurowych i rozbudowę dróg i kolei. Rząd przedstawił plan B w sprawie wykorzystania pieniędzy z SAFE. Weto prezydenta uniemożliwiło przekazanie pieniędzy m.in. na policję, straż graniczną i rozwój infrastruktury. Dlatego rząd przeznaczy na te cele pieniądze z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, tłumaczy pełnomocniczka do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
25: Dzisiaj odwracamy to, co się wydarzyło. Mechanizm jest prosty. Rozszerzamy program pozamilitarnych przygotowań obronnych, ale jeśli ktoś ma wątpliwość, czy będą jakiekolwiek z tym związane straty dla polskiej armii, to od razu chcę powiedzieć, że nie.
22: Z pieniędzy mają zostać kupione m.in. systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także środki ochrony osobistej dla policji. Tajwan ogłosił, że jest niepodległym państwem. Ta deklaracja ze strony władz w Tajpej padła kilka godzin po tym, jak prezydent USA Donald Trump ostrzegł je przed ogłaszaniem formalnej niepodległości. Właśnie Tajwan jest w dużym stopniu zależny od amerykańskiego parasola ochronnego. Chiny tymczasem uznają, że jest on zbuntowaną prowincją. Grzegorz Kozioł.
0: Tajwan jest suwerennym i niepodległym państwem demokratycznym i nie jest podporządkowany Chińskiej Republice Ludowej, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu. W oświadczeniu czytamy, że sprzedaż broni przez USA jest częścią zobowiązań Waszyngtonu w zakresie bezpieczeństwa wobec wyspy. W ostatnim wywiadzie dla Fox News prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził: nie szukamy wojen i jeśli utrzymamy obecny stan rzeczy, to myślę, że Chiny się na to zgodzą, ale nie chcemy, żeby ktoś powiedział: będziemy niepodlegli, bo Stany Zjednoczone nas wspierają. Kwestia dostaw amerykańskiej broni na Tajwan należy do najbardziej drażliwych w stosunkach amerykańsko-chińskich. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
22: Sytuacja Tajwanu była omawiana przez Xi Jinpinga i Donalda Trumpa podczas wizyty amerykańskiego prezydenta w Chinach. Nie zapadły jednak żadne konkretne ustalenia. Tramwaje warszawskie zapraszają do świętowania 160-lecia istnienia w Noc Muzeów. Na uczestników czeka wiele atrakcji, mówi rzecznik spółki Witold Urbanowicz.
1: Zapraszamy na paradę zabytkowych tramwajów, która ruszy o godzinie 17 z placu Narutowicza. Zabytkowe tramwaje dojadą do zajezdni Praga, którą od godziny 18 otworzymy dla zwiedzających. To wyjątkowa okazja, by zajrzeć tam, gdzie historia komunikacji miejskiej spotyka się z teraźniejszością.
22: W programie m.in. urodzinowy tort, wystawa zabytkowa tramwajów czy występ orkiestry reprezentacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Z kolei w Zabrzu dziś będzie można zjechać do kopalni na nocną szychtę. W kopalni Guido można będzie poczuć się jak XIX-wieczny górnik, mówi Roman Chytry z muzeum.
2: Oni pracowali po 12 godzin dziennie i większość roku, jak oni przychodzili do pracy, było ciemno. Jak oni kończyli swoją dniówkę i wyjeżdżali, było ciemno. Na dole było ciemno.
22: Na chętnych w kopalni Guido czekają dzisiaj 4 trasy. Na TOG FM czas jeszcze na prognozę pogody.
3: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
22: Na krańcach południowo-wschodnich do 21 mogą przechodzić intensywne burze. W całej wschodniej połowie kraju wieczór i noc deszczowe i raczej bez przejaśnień. Im dalej na zachód, tym więcej rozpogodzeń, ale i chłodniej. Nocą miejscami raptem 3 stopnie. Jutro w Małopolsce 11 stopni, na Mazowszu 12, w większej części kraju od 15 do 18 stopni, na Podkarpaciu 20, bez deszczu na krańcach zachodnich i w Wielkopolsce.
3: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
21: TOG FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Lekarz płaci w kasie, skinieniem głowy dziękując kupującym, którzy go przepuścili poza kolejką, następnie szybko opuszcza sklep, wsiada do karetki. Pojazd znów rusza na sygnale. To pierwsza scena serialu. Lekarz kupił butelkę alkoholu na prezent dla przyjaciela, który kończy właśnie 40 lat. To jeszcze nic strasznego, mówi sanitariusz. No, ale już bliżej niż dalej, odpowiada mu lekarz. A jubilatowi, inżynierowi Karwowskiemu, przypomina się młodość. Młodość, która właśnie przemija lub nawet już przeminęła, skoro nadciągnął kryzys wieku średniego. Inżynier jest człowiekiem z awansu, produktem socjalistycznej modernizacji. Mieszkanie w bloku z wielkiej płyty, czerwony maluch, odpowiedzialne stanowisko. W odcinku 13 zostanie nawet dyrektorem. Tłem jest Warszawa w budowie, Trasa Łazienkowska, Dworzec Centralny, osiedle Ursynów. Dużo młodzieży, sporo samochodów, pośpiech i pęd dużego miasta. Żona laborantka, awans ze wsi do miasta, dwoje dzieci, chłopiec i dziewczynka. Problemy dnia codziennego. Wizyta rodziny, walka z nałogiem, romans, problemy w pracy. Lustro przechadzające się po gościńcu. Chodzi, pisali scenarzyści, o serię rozrywkową, jednakże z pewnym dystansem, bez oczywistości, z próbami przewrotności i paradoksu. Po skończeniu zdjęć pierwsza seria dość długo zalega na półce. W końcu emisję pilotażowego odcinka zaplanowano na piątkowy wieczór. Jest 16 maja 1975 roku. Moim i Państwa gościem jest profesor Dariusz Brzostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, miło mi Państwa słyszeć.
4: Zdjęcia do pierwszego odcinka 40-latka rozpoczęły się na przełomie marca i kwietnia roku 1974 w Warszawie, rzecz jasna, na budowie oddanej do użytku kilka miesięcy później trasy Łazienkowskiej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na ulicy Chorzej 56 oraz w bloku przy Pańskiej 61. Po skończeniu zdjęć serial dość długo leżał na półce i do jego emisji doszło 16 maja 1975 roku o godzinie 21.35. Najpierw miał tylko 7 odcinków, ale one cieszyły się dużą popularnością, no i władze telewizji zdecydowały się na dokręcenie kilkunastu kolejnych. Czy możemy powiedzieć o tym serialu, że jest to jeden z kultowych?
5: To oczywiście wszystko będzie zależało od tego, jak sobie zdefiniujemy pojęcie kultowości. Natomiast wydaje mi się, że należy on z całą pewnością do takiego niezbyt szerokiego kręgu seriali telewizyjnych z czasów PRL, które mogą zasługiwać na te opinie. On cieszy się dużym powodzeniem także po latach. Jest dość systematycznie przypominany. A co więcej, wydaje mi się, że on się stał swego rodzaju punktem odniesienia dla takich spopularyzowanych, potocznych wyobrażeń o życiu codziennym, obyczajowości PRL-u. To znaczy bardzo wiele powiedzonek, bardzo wiele sformułowań, które się pojawiają w tym serialu, scen oraz pewnego rodzaju takich obrazków obyczajowych, jakby przeniknęło do wyobraźni Polaków nawet po latach i pod tym względem z całą pewnością jest to bardzo wyrazisty przykład, może najbardziej wyrazisty przykład takiego serialu obyczajowego, oczywiście z bardzo wyraźnym aspektem komicznym, komediowym, który daje obraz takiego życia w dużym mieście w krajach demokracji ludowej.
4: I pewnie jest w tym duża zasługa scenarzystów, Jerzy Gruza, rocznik 1932. To ważne, bo oni pisząc 40-latka sami byli w tym wieku i trochę przynosili własne doświadczenia na ten serial. No i oczywiście Krzysztof Teodor Teplitz, rocznik 1933. Gruza wówczas 20-letnie doświadczenie w realizacjach telewizyjnych. A Teplitz to oczywiście redaktor naczelny Szpilek, no i przenikliwy komentator rzeczywistości. Oni się chyba nieźle bawili przy konstruowaniu 40-latka.
5: Tak sądzę. To można zauważyć przede wszystkim chyba w pewnej swobodzie w zakresie kreowania postaci, które są dźwignią fabuły w tym serialu. Nie da się ukryć, że po latach, kiedy się ogląda te produkcje w polskiej telewizji, to tym, co przykuwa uwagę w sposób szczególny, są właśnie bardzo wyraziście zarysowane postaci, które trochę grają takim amplua komediowym, znanym z tradycyjnej komedii teatralnej nawet. Są troszeczkę przerysowane, troszeczkę nadwyraźne, bym tak powiedział, a zarazem pozwalają uwypuklić, czy tak bardzo ładnie spuentować pewne cechy, no powiedzmy to tak najogólniej, PRL-owskiej inteligencji, bo to jest taka właśnie opowieść o PRL-owskiej inteligencji technicznej tak zwanej, prawda? Mamy inżyniera na budowie, jego żonę, jego rodzinę, przyjaciela, lekarza, no oraz cały krąg znajomych, z którymi są rozmaite perypetie związane, głównie ze sfery takiej zawodowo-towarzyskiej rodziny Karwowskiej.
4: Ale skoro jesteśmy już przy inteligencji, no to faktycznie inteligencja techniczna, której przedstawicielem jest Stefan Karwowski, ale są też inni inteligenci w tym serialu. Przeczytałam fantastyczny tekst Tomasza Zareckiego i Tomasza Walczoka, 40-latek po 40 latach, obraz lat 70. XX wieku, czy inteligencki głos w sporze o przyszły kształt polskiego pola władzy. I oni oczywiście zwracają uwagę na to, na co pan profesor zwrócił, czyli mamy tego inteligenta technicznego, czyli inteligenta z awansu, jego żona Magda również, tak, studia wyższe, ale pochodzi ze wsi. Mamy też nową ekonomiczną elitę, prywatną inicjatywę i to będzie brat Magdy, czyli protoprzedsiębiorca Antek. Mamy typowo kulturalnego lekarza inteligenta, czyli Karola Stelmacha, przyjaciela Karwowskiego. Mamy kobietę pracującą, która jest typową inteligencką nauczycielką życia starej daty. No i mamy jeszcze kilka innych postaci, które no też albo reprezentują jakiś rodzaj polskiej inteligencji, albo też jakieś klasy aspirujące.
5: Zgadzam się. Myślę, że tym, co pani bardzo trafnie uwypukliła, to jest przede wszystkim to, że jakby wszystkie te postaci są postaciami no, bardzo charakterystycznymi dla tej fazy PRL-owskiej. To znaczy są to postaci, które dostąpiły pewnego awansu społecznego, zawodowego. Zresztą to jest też opowieść o Karwowskim, to jest opowieść o awansie, bo on przecież zostaje pierwszym dyrektorem z komputera, jeśli dobrze pamiętamy, w pewnym odcinku. Natomiast brat Magdy, czyli Antek w tej roli Janusz Gajos występujący, przecież, no to jest właściwie protoplasta polskiego biznesu, ale też wówczas osoba znana pod bardzo potocznym określeniem badylarza, to znaczy to jest ktoś, kto robi biznesy rolne na szeroką skalę, szasta pieniędzmi, właściwie wozi je w walizkach, jak pamiętamy. Natomiast rzeczywiście to jest bardzo charakterystyczny obraz polskiego inteligenta na dorobku, z takimi rozmaitymi przywarami, z rozmaitymi, jak pani słusznie zauważyła, aspiracjami w tym znakomitym odcinku o rewizycie, czyli w tej, w którym Stefan z Magdą udają się do zawodnych, jeśli dobrze pamiętam, na imprezę towarzyską, gdzie są elementy orientalne, gdzie są wspomnienia z pobytu w Indii, a potem taka nieudana próba naśladowania tego modelu przez Karwowskich, mamy do czynienia z wyraźnym takim tropem właśnie aspiracji inteligenta, który no, jest poddany pewnej takiej prześmiewczej krytyce. A z drugiej strony, jeśli sobie spojrzymy też na miejsce pracy Magdy Karwowskiej, czy na te słynne laboratorium, w którym przelewa się wodę różnego koloru z probówki do probówki i prowadzi się niezobowiązujące rozmowy o życiu towarzyskim krewnych i znajomych, no to też mamy pewnego rodzaju próbę osadzenia tej inteligencji w pewnym środowisku zawodowym, prawda? Co oni robią, kim oni są właściwie, jakiego rodzaju zawody oni wykonują. I tutaj ten Stefan, który się oddaje całkowicie pracy na budowie, jest takim, wbrew pozorom, trochę też chwytem propagandowym. Oto proszę, nowy polski inteligent z awansu jakby wykonuje poważną pracę na rzecz kraju, dla dobra Polski.
4: Jerzy Gruza charakteryzował Stefana Karwowskiego tak. Idealista, pozbawiony sprytu, trochę fajtłapa, uczciwy i naiwny marzyciel. Śmieszność tej postaci polegała na tym, że wszystkie zalecenia odgórne, nawet te absurdalne i propagandowe, traktował serio i próbował realizować. Dlatego nieuchronnie wpadał na minę prawdziwego życia. Karwowski jest przedstawicielem pokolenia urodzonego w połowie lat 30., tak jak scenarzyści, o czym już mówiliśmy. Dzieciństwo przypadało zatem na II wojnę światową. W dorosłość wchodziły te osoby w okresie stalinowskim. Pracę zawodową rozpoczynały w okresie tak zwanej małej stabilizacji. No ale czas, kiedy Karwowski ma 40 lat, to już jest epoka Gierka i oczywiście w tym serialu propaganda sukcesu też jest widoczna i to silnie.
5: No, zdecydowanie tak. No, przecież tłem większości przygód bohatera i jego rodziny są jednak wielkie PRL-owskie budowy tej fazy właśnie stabilizacji gierkowskiej, tego sukcesu. Nie pojawiają się tam jeszcze te znamiona kryzysu, który dosłownie kilka lat później będzie nękał już Polskę troszeczkę nieradzącą sobie ze spłatami zadłużeń oraz z deficytem podstawowych rozmaitych towarów. To jest taki świat dobrobytu, jak pamiętamy, karwowscy tam chodzą do kawiarni, odwiedzają się ze znajomymi, organizują sobie prywatki, rozważają zakup daczy na wsi, etc., etc. I to jest pokazywane jako pewnego rodzaju standard życia tego nowego polskiego inteligenta wielkomiejskiego, dodajmy, który właściwie no, jest kimś takim pożądanym społecznie. Tak? Jego pozycja, zwłaszcza w odróżnieniu od pozycji zajmowanych przez innych bohaterów, którzy się tam pojawiają w tle, jest to pozycja taka bardzo dowartościowana. Prawda? To znaczy jest ktoś, kto ma wykształcenie, on to oczywiście jest troszeczkę komiczny w tym swoich aspiracjach, kiedy tam zaczynają przeglądać książki, które mają na półce i to są głównie podręczniki, jeśli pani pamięta, fizyki czy matematyki, które Karwowski ma z czasów studiów jeszcze, to mimo wszystko jest to jednak jakaś taka pozycja, która ewidentnie dowodzi pewnego ruchu w górę, prawda, społecznego wykonanego. No i to się wiąże z tym wszystkim, co się tam pojawia jako ten obraz sukcesu, obraz takiego właśnie progresu, który wykonuje całe społeczeństwo na takiej tej drodze do urealnienia socjalizmu.
4: To ja bym to nazwała może tak, nowoczesną miejską klasą średnią. To znaczy takie są aspiracje Stefana i Madzi, żeby wieść właśnie takie życie nowoczesnej miejskiej klasy średniej. Co pan na to?
5: Zdecydowanie tak, tym bardziej, że zwracam uwagę, to jest ten moment w historii PRL-u, połowa lat 70., kiedy rzeczywiście stabilizował się pewien taki obszar społeczny, w którym spore grupy ludzi, którzy awansowali na przykład wskutek upowszechnienia edukacji wyższej, zwłaszcza tej takiej politechnicznej, no, mogły aspirować właśnie do życia w takim standardzie właśnie, tak jak pani powiedziała, klasy średniej, wielkomiejskiej, a więc takiego czegoś, czego w PRL-u jeszcze nie było. To znaczy, to był ten moment, kiedy ona się po raz pierwszy pojawia, kiedy ona artykułuje swoją pozycję społeczną, artykułuje swoje problemy, też swoje rozmaitego rodzaju wątpliwości dotyczące stylów życia. One się tam wielokrotnie pojawiają jako takie przyczynki do rozmaitych komicznych sytuacji w konfrontacjach między bohaterami, podczas gdy tak naprawdę no jest to jednak opowieść o ludziach, którzy prowadzą w gruncie rzeczy dość banalne życie ludzi z dużego, największego miasta w Polsce, poddanych pewnej presji, prawda, wychowania dzieci, edukacji, spędzania wolnego czasu, także starzenia się, bo o tym nie mówiliśmy, a to przecież jest od tego się zaczyna ta sytuacja, w której Stefan Karwowski wchodzi we wiek średni, prawda, i to jest punktem wyjścia dla rozmaitych jego dylematów dotyczących, nie wiem, łysienia, atrakcyjności fizycznej, wspominania kolegów ze szkoły podstawowej, prawda, z którymi się spotyka, czy to gdzieś tam w wojsku, czy przy
4: to
5: okazji
4: jest ten pierwszy odcinek, pogrze, kiedy nawiedzają go duchy postaci z przeszłości. A skoro jesteśmy przy tym wieku, to porozmawiajmy, bo Karwowskiego grał oczywiście Andrzej Kopiczyński, który mówił tak: zostałem niespodziewanie zaproszony na casting do filmu, poszedłem na niego na całkowitym luzie, nie zakładałem tego, że mnie zaangażują, ale tak się właśnie stało. No i teraz Kopiczyński w dniu premiery miał 41 lat, czyli tyle, ile należało mieć, żeby dobrze zagrać 40-latka. No ale jak dziś sobie spoglądamy na ten serial, to myślimy sobie, ale jakoś tak staro wtedy wyglądał. Profesor Dariusz Galasiński w tekście Czy 70-tka to nowa 50-tka pisał tak: gdy wiele lat temu oglądałem popularny serial 40-latek, 40-letni inżynier Karwowski wyglądał na tyle, na ile powinien, na osobę w wieku lat 40. I rzeczywiście w roku 75, gdy serial zadebiutował na ekranach polskiej telewizji, aktor grający głównego bohatera Andrzej Kopiczyński skończył lat 41. Jednak gdy niedawno ponownie natrafiłem na ten serial, tytułowy 40-latek wydał mi się znacznie starszy. Co się stało przez te ostatnie 50 lat? Staliśmy się, a przynajmniej zaczęliśmy wyglądać młodziej. Czy właśnie tak było, że no w latach 70. 40-latek wyglądał tak właśnie, jak wyglądał Kopiczyński? Teraz po prostu no, mamy możliwości, żeby wyglądać nieco inaczej, czyli młodziej. Także chociażby za sprawą ubioru.
5: No, to jest pytanie, które mnie nurtuje, ponieważ ja należę do pokolenia ludzi, którzy są w wieku dzieci 40-latka. To znaczy debiutował 2 lata na ekranach. I ten serial trochę towarzyszył mojemu rozwojowi jako takiemu wchodzeniu w dorosłość, kiedy się pojawiał w polskiej telewizji. Ja nie widziałem wówczas, muszę pani powiedzieć w ten sposób, specjalnej różnicy pomiędzy Stefanem Karwowskim a ludźmi 40-letnimi z otoczenia mojego najbliższego, to znaczy moimi rodzicami i krewnymi. Myślę, że to było dość powszechne przekonanie. Natomiast rzeczywiście stało się coś takiego, że pewne atrybuty tak zwanego wieku średniego, prawda, a tego momentu, w którym już bliżej jest niż dalej, tak jest w piosence, zdaje się, która zaczyna ten serial, no, zaczynają doskwierać, prawda? Tam są takie też problemy, dylematy zdrowotne, tam w pewnym momencie jakiś stan przedzawałowy się pojawia, jakieś stresy, napięcia.
4: Ale też romans, wizyty lekarskie. Romans.
5: Ale też, tak, ale też kryzys wieku średniego, prawda? Tak zaadresowany u Stefana. Więc wydaje mi się, że to po prostu było w miarę realistyczne oddanie pewnego, jeśli nie stanu faktycznego, to właściwie może raczej społecznego wyobrażenia o tym, jak 40-latek w zasadzie wyglądać powinien. Natomiast to, co mamy dzisiaj, no to pewnie rzeczywiście jest takie przesunięcie, ja nie wiem, czy wieku samego, czy raczej wyobrażeń o pewnego rodzaju trybie czy stylu życia właściwego dla danego momentu w życiu, dla danego wieku. I to z pewnością się przesunęło, choć ja muszę powiedzieć, że pewnie Stefan Karwowski nie wygląda aż tak strasznie staro, jeśli mu się dobrze przyjrzeć. On ma całą masę takich dylematów, które myślę, że człowiek 40-letni ma także dzisiaj, prawda? I one mu towarzyszą. Zmieni się raczej pewnego rodzaju kostium, w który on został ubrany i być może to ta moda, te stylizacje, te uczesania charakterystyczne, atrybuty 40-letniego mężczyzny, czyli mężczyzny dojrzałego w owym czasie, trochę nam przeszkadzają bardziej niż to mogłoby się wydawać na pozór.
4: Bardzo trafnie pisali o tym scenarzyści w konspekcie scenariusza serialu. To był rok 73. Główną osią serii są postacie bohaterów, ludzi, którzy ukończyli lat 40. Wiek ten jest momentem, w którym jedynie od decyzji samych 40-latków zależy, czy są młodzi, czy już dojrzali, stateczni. Jest to wiek, w którym człowiek jest jeszcze w pełni sił, zdolny do idealizmu, bezinteresowności, a także skłonny ulegać najrozmaitszym pokusom i atrakcjom życia, a równocześnie jest już głęboko pogrążony w koniecznościach, obligacjach i obciążeniach zarówno życia społecznego, jak i osobistego. No bardzo trafna diagnoza, bo faktycznie człowiek jest jeszcze w pełni sił, czuje się młody, a jednocześnie ma już rodzinę, zobowiązania, poważne stanowisko i trzeba ten wózek pchać.
5: Zdecydowanie tak, aczkolwiek bądźmy uczciwi i oddajmy uczciwość serialowi, jego scenarzystom także. I proszę zwrócić uwagę, że jedną z głównych postaci obok Stefana jest jego właściwie równolatek, kolega ze studiów, czyli Karol Lekar, którego styl życia jest zupełnie różny od stylu Stefana i o którym pewnie nie powiedzielibyśmy, że wygląda na 40-latka, jest właśnie bardziej człowiekiem, który mentalnie uważa się za osobę młodą, wciąż jeszcze niegotową do założenia rodziny, wciąż jeszcze jakby czekającą na jakiś właściwy moment do podjęcia jakichś tam poważniejszych zobowiązań. Podczas gdy jakby Stefan jest tutaj pokazywany jako ktoś taki, kto dobrze wszedł w te społecznie usytuowane role, których się oczekuje od człowieka dojrzałego. A z drugiej strony, proszę zwrócić uwagę, to przecież Karol jest lekarzem, czyli tym człowiekiem, który bierze odpowiedzialność za ludzkie życie, doradza i też funkcjonuje jako trochę takie sumienie bohatera, który mu doradza takie zdroworozsądkowe rozwiązania i rozprasza rozmaite jego wątpliwości natury, nazwijmy to filozoficzno-egzystencjalnej, kiedy Stefan już opada w takie melancholijne nastroje.
4: O, do tego się uchwycę, bo zastanawiam się też nad tym, czy 40-latek nie jest trochę serialem o lęku. Oczywiście przed śmiercią, bliżej niż dalej, tak? No i w tym pierwszym odcinku, kiedy pojawiają się te duchy z przeszłości, to przecież pojawia się też wśród tych zjaw kolega Stefana z podstawówki, który utopił się w gliniance. ten serial 21-odcinkowy kończy się na kardiologii, gdzie Karwowski trafia po zawale. Pierwszym, ale być może nie ostatnim. Ale może też jest to serial o lęku, że inaczej projektowaliśmy w wieku lat 20 swoje życie i ono nie wygląda tak, jak sobie je wymyśliliśmy, że może nie jest dla nas do końca satysfakcjonujące, że wciąż próbujemy za czymś gonić, coś zmieniać, a tymczasem zegar tyka.
5: Zdecydowanie jest to między innymi serial o lęku. To otwarcie tego serialu, ta taka rama, prawda, która go otwiera, jest w ogóle jeden z najbardziej charakterystycznych chwytów dla kultury polskiej, literackiej, teatralnej, prawda, że nawiedzające bohatera zjawy, to jak sobie spojrzymy na historię polskiej literatury, to są i Dziady, i Wesele, i nawet Solaris Stanisława Lema, gdzie przechodzą zmarli i rozmawiają z żywymi. I tutaj to sięgnięcie po ten chwyt jest jak najbardziej takie osadzające w pewnym kontekście, który dla każdego, kto w polskiej kulturze wyrasta, jest dość oczywiste. A z drugiej strony ten lęk, który się tutaj pojawia, jest, on jest zawsze jakby rozbrajany przez takie nieoczekiwane komiczne zwroty akcji, które pokazują, że ten lęk zasadniczo był trochę na wyrost, albo że to był taki lęk, który właściwie miał wielkie oczy, ale potem się okazał czymś, no co można jakoś tam oswoić. I na pewno jest tak, że Stefan Karwowski się boryka z pytaniami na temat tego, właściwie w którym miejscu w swoim życiu on się znajduje. Ale tak jak powiedzieliśmy to sobie wcześniej, wydaje mi się, że w dużej mierze on prowadzi takie dość konwencjonalne życie i chyba nawet nie ma pomysłu na coś bardziej oryginalnego. Tam, kiedy pojawiają się takie momenty, w których on mógłby, prawda, otworzyć jakąś sobie inną perspektywę, mam na myśli ten odcinek, w którym Grażyna Szapołowska się pojawia jako młoda architektka, która roztacza wizję nowej architektury, nowych budów, tam jakichś zagranicznych kontraktów i tak dalej, to Stefan jakby patrzy na to z takiej perspektywy, że to chyba już jest poza nim i że właściwie on nawet chyba nie miałby siły, żeby sięgać po takie daleko zakreślone wyzwania.
4: Są dwa wyjścia. Umrzeć albo się zmienić, tak poucza inżyniera jego lekarz, kiedy Stefan jest po zawale właśnie w tym finałowym 21 odcinku. No i Karwowski odpowiada, to pierwsze, nie wchodzi w grę. Profesor Dariusz Brzostek jest moim i Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego.
6: Reklama.
7: Już trwa Allegro Smart.

0: Audycje codziennie po 18.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
12: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Reklama. Trwa audycja Powrót do przeszłości. Moim i Państwa gościem jest profesor Dariusz Brzostek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a rozmawiamy o serialu 40-latek. To teraz porozmawiajmy o tym, co udało się scenarzystom przemycić. Tajemnice Poliszynela, tak byśmy mogli to określić, czyli na przykład wysokie zarobki prywaciarzy. Mówiliśmy o Antku, który postawił na hodowlę kurczaków, ale też nieefektywność pracy na państwowych budowach, rodzący się w Polsce komercyjny styl życia, wyjazdy na delegacje zagraniczne, no tak, klika władzy, koteryjność w strukturach władzy, awanse, które zależą od posiadania legitymacji partyjnej i pozycji w strukturze partii, a nie są uzależnione od kompetencji. No i wiele, wiele takich innych rzeczy, które udało się w tym serialu umieścić.
0: Zgadzam się i myślę, że to jakby nie był jedyny serial, który przemycał tego typu, nazwijmy to, subtelne elementy krytyki społecznej w takim wymiarze fabularnym. Rzeczywiście tu jest sporo, przede wszystkim ze względu na to, że mamy do czynienia z takim modelem komiczno-obyczajowym, prawda? To znaczy jest to trochę komedia z życia zwykłych ludzi. Jest to trochę w pewnym sensie balzakowska opowieść o zwykłych ludziach uwikłanych w rozmaite sytuacje, które czasami są przerażające, to rzadko, a czasami częściej komiczne lub takie zabawne przynajmniej. I tam się oczywiście przemyca bardzo wiele drobiazgów. Oprócz tego możemy też dodać jeszcze o pewnych takich problemach dotyczących konfliktu pokoleń na przykład, który dotyczy też takich kwestii związanych ze stylem życia, z wartościowaniem pewnych pozycji społecznych, prawda? Kiedy tam Jagoda znika w pewnym momencie, albo takich konsekwencji awansu społecznego związanych z tym, że mamy do czynienia jednak z bardzo wysokim poziomem pewnej zawiści takiej środowiskowo-towarzyskiej w tym środowisku, w którym Stefan i jego małżonka się obracają. Natomiast oczywiście jest tam całkiem sporo. No, jedna z moich ulubionych scen to jest taki powracający motyw z odrzucaniem deski, która wala się na budowie i jest marnotrawiona. Tam to jest ciągle jakby ta sama deska, która leży gdzieś tam przed barakiem budowlańców i się ciągle nawraca do tej sytuacji o marnotrawstwie i bałaganie, który nie pomaga w budowaniu nowej Polski. Przy czym są to raczej takie, wydaje mi się, drobne sygnały. Tam nie ma żadnego systemowo budowanego dyskursu krytycznego, który by coś mówił. Chodzi raczej o scenki obyczajowo-towarzyskie, w których wychodzą od czasu do czasu pewne problemy dojrzałego PRL-u.
22: Chciałabym zapytać o taką galerię postaci. Zresztą scenarzyści zwracali na to uwagę, że faktycznie tych postaci jest całe mnóstwo. I nawet jeżeli są to bohaterowie drugoplanowi, to oni jednak pozostają w pamięci, zaznaczają się na tym ekranie. Kto panu najbardziej zapadł w pamięć? Bo oczywiście mamy kluczowe postaci jak Karwowski, jak Madzia, ich dzieci, jak kobieta pracująca, która pojawia się w każdym odcinku, jak niezawodny maliniak, który chciałby swojego przełożonego wysadzić z siodła i zająć jego miejsce. No Karol oczywiście, lekarz i przyjaciel Stefana i wiele, wiele innych osób, ale kto dla pana jest ciekawy albo śmieszny, albo ważny?
0: No, jeśli chodzi o ten potencjał komiczny, to oczywiście jakby tam show kradnie Irena Kwiatkowska, powracająca jako kobieta pracująca w tych odcinkach. Ona jakby jest bardzo wyrazista i te umiejętności aktorskie Ireny Kwiatkowskiej, która z każdej z tych ról robiła takie małe arcydziełko komizmu, prawda? To jest coś, co wszystkim zapadło w pamięć i myślę, że to jest też takie pojęcie kobieta pracująca, prawda, które przeniknęło do polszczyzny i jakby wszyscy, nawet którzy nie znają tego serialu, i kojarzą i nawet pewnie kojarzą je z Ireną Kwiatkowską. Ciekawą postacią chyba w kontekście tego, o czym mówiliśmy do tej pory, jest także Maliniak, prawda? To znaczy, bo to jest taki inny typ awansu, to znaczy taki ktoś, kto aspiruje, ale jakby aspiruje od razu do jakby wskoczenia na te pozycje kierownicze, chociaż no, nie za bardzo mu staje kompetencji, ale wystarcza mu sprytu, żeby aranżować różne, no czasami nawet takie trochę ryzykowne służbowo sytuacje, prawda, zakładające pomówienia, jakieś tam insynuacje, które w tle się pojawiają. I to jest niezwykle interesujące. Ja myślę, że bardzo ciekawymi postaciami są też dzieci Karwowskich. Nie? To znaczy one mają tam całkiem sporo takich bardzo interesujących epizodów. W jednym czy dwóch odcinkach stają się nawet takimi głównymi bohaterami. Jedną z moich ulubionych scen to jest ta scena, w której Marek Karwowski wyjaśnia sytuację młodzieży w szkole. Nie wiem, czy pani ją pamięta, kiedy on mówi, ja to czasami powtarzam swoim studentom, kiedy rozmawiamy o tożsamości kulturowej. Marek Karwowski, tłumacząc, co mogło się stać z Jagodą, mówi: ja kiedyś byłem hipem, potem zostałem gitem, a teraz sam już nie wiem, kim jestem, prawda? To znaczy on się określa w pozycji społecznej szkoły PRL-owskiej i to jest bardzo wyraźnie tam zaakcentowane, nie? Więc wydaje mi się, że to są też bardzo ciekawe, ciekawie napisane postacie i też jakby wydaje mi się po latach, że świetnie zagrane, to znaczy one są udźwignięte przez tych młodych aktorów bardzo dobrze.
22: Jerzy Gruza, jeżeli chodzi o postać graną przez Irenę Kwiatkowską, czyli kobietę pracującą, mówił tak: najbardziej podobały mi się tyrady kobiety pracującej. To był taki nasz wentyl, w którym mogliśmy bardziej wyeksponować nasze poglądy. Bo w ogóle to jest tak, że otoczenie Karwowskich bardzo często ich poucza i daje dobre rady. Kobieta pracująca daje dobre rady, Karol daje dobre rady, Stefanowi każe się uczyć języków obcych, słuchać muzyki klasycznej, tak, i tym podobne, ale też przełożeni Karwowskich też udzielają rad, jak żyć, no i właśnie do czego aspirować, trochę wracając do jednego z wątków naszej rozmowy, tylko że oni aspirują nieudolnie. Zawsze im coś nie wychodzi, tak? Jak na przykład ta historia z poszukiwaniem portretu przodka, żeby zawiesić na ścianie, żeby mieć jakieś korzenie, najlepiej ziemiańskie, prawda?
0: No tak, ten kosztowny drobiazg, który tam się pojawia na ścianie też, prawda? To takie uzupełnienie pewnej zmiany stylu, jakiś bibelot, który ma wisieć na ścianie, zgodnie z sugestią Iwo Czarneckiego, jeśli dobrze pamiętam, czyli tego scenografa, który odpowiedzialnego za zmianę otoczenia w mieszkaniu państwa zawodnych. Ja do tej galerii postaci pouczających to jeszcze dodałbym teścia, to znaczy ojca Magdy, który zwłaszcza Stefanowi lubi dawać dobre rady, czy to odnoszące się do polowania, czy do bycia mężczyzną w ogóle, prawda? Bo on jest w tym takim starym stylu wychowania. Natomiast no, ja myślę, że odnosząc się do tego, o czym pani powiedziała, że ta pewna nieudolność, która wyłania się z poszukiwań Karwowskich w różnych aspektach aspiracji społecznych, ona jakby jest nieunikniona z tego względu, że mamy do czynienia z konwencją komediową. To znaczy oni się muszą potykać o rozmaite konwencjonalne, społeczne, zawodowe, towarzyskie przeszkody, bo właśnie wówczas jakby rozpędza się ten mechanizm komiczności sytuacyjnej, słownej. To wówczas, prawda, w tych krytycznych momentach nagle pojawia się Irena Kwiatkowska i oferuje jakieś super proste rozwiązanie dotyczące czy to pożycia małżeńskiego, czy wychowania dzieci, czy awansu na stanowiska kierownicze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście no one są nieuniknione, bo to od nich się zaczynają perypetie, które sprawiają, że kolejne dialogi, kolejne spotkania, kolejne sytuacje trochę przypominają pewnego rodzaju kabaretowe skecze, w których jakby ta dialogowość sprawia, że bohaterowie, szczególnie Stefan w tym wymiarze, dowiaduje się, jak bardzo był naiwny, jeśli chodzi o swoje wyobrażenia dotyczące, nie wiem, pracy, wychowania dzieci, czy nie wiem, nawet służby wojskowej, prawda? Jak to w jednym z popularnych odcinków miało miejsce.
22: Powiedział pan, że te kreacje aktorskie były udźwignięte, ale myślę sobie, że to dlatego, że tam naprawdę zagrało.

0: wrażenie, że to nie jest tylko kwestia 40-latka, ale to także jest kwestia tych popularnych, wielkich seriali, kultowych seriali PRL-u, czyli Stawki większej niż życie, czy Czterech pancernych, czy Czarnych chmur, czy 07 zgłosie, że tam wspaniałe rzeczywiście aktorskie kreacje były prezentowane w rolach drugoplanowych, a szczególnie epizodycznych. To znaczy tam nawet bardzo drobne sekwencje dialogowe albo jakieś takie niewielkie epizody jakiejś konfrontacji komicznej, jakiegoś spotkania były rozgrywane przez tych, jak pani wymieniła, tylko kilka czy kilkanaście nazwisk, no naprawdę pierwszoligowych, wspaniałych aktorów i aktorki polskich scen i polskiego kina, no w taki sposób, że właściwie mogłyby one być ozdobą naprawdę dowolnej produkcji telewizyjnej. Więc to absolutnie jest wartość dodana tego serialu, że nie tylko bardzo dobrze napisane dialogi, nie tylko ciekawie zarysowane sytuacje, które otwierały wiele możliwości rozwinięcia tych właśnie sekwencji zdarzeń dialogowych czy perypetii, ale także właśnie ta aktorska kreacja, która zawsze tam coś dodawała, prawda? Kiedy sobie przypominam, no nie wiem, Jana Kubuszewskiego na przykład w jakichś tam epizodycznych sekwencjach, to wygląda rzeczywiście wspaniale jako takie drobiazgi, które inkrustują jakąś całą tą fabułę jakimiś takimi efektami przeważnie komicznymi, nie? Bo to zmierzało ze względu na charakter tego serialu w tę stronę.
1: Muszę pana zapytać o lokowanie produktu. Tak byśmy o tym powiedzieli w obecnych czasach, bo trochę to jest tak, że 40-latek był promocją polskiego Fiata 126P. Seryjna produkcja, przypomnę, ruszyła w 73 roku. Oczywiście Fiat 126P nie wymagał promocji i reklamy, bo był marzeniem wielu, jeżeli nie wszystkich. No ale jednak ten samochód, czerwony maluch w przypadku Karwowskiego, no to jest ważny element tego serialu.
0: Zdecydowanie, on się pojawia już, prawda, pojawia się jakby i w scenach otwierających, pojawia się bardzo często jako taki element niezwykle istotny dla przebiegu fabuły, tam kiedy czasami Karwowski usiłuje w nim coś udoskonalić i on się zatrzymuje, albo kiedy usiłuje Markowi pokazać, jak łatwo jest naprawić samochód, czy coś takiego zrobić i to się nie do końca udaje. To są takie perypetie ojcowskie, ale rzeczywiście to było tak, można to było tak odbierać, tym bardziej, że zwracam uwagę na to, że w tym odcinku, kiedy Antek przyjeżdża do Warszawy, żeby kupić za walizkę z banknotów samochód zagraniczny, ten samochód zagraniczny okazuje się bardzo mocno przereklamowany i bardzo mało sprawny w stosunku z tym cudem technologii PRL-owskiej, jakim był Fiat 126P.
1: Miejsce i czas akcji serialu to jest oczywiście Warszawa, połowy lat 70. Jakie to jest miasto w tym serialu?
0: No, to jest bardzo ciekawe pytanie. No, jest to miasto, które się rozwija chyba zupełnie bardzo, bardzo wyraźnie. Nie dokonywałem nigdy takiej analizy, ale z takich moich pobieżnych obserwacji mógłbym zaryzykować taką tezę, że to jest miasto pokazywane jako coś bardzo nowoczesnego. Tam jest sporo scen z wieczornymi czy nocnymi wędrówkami z Stefana, na przykład kiedy on szuka zaginionej jagody, gdzie pojawiają neony, pojawia się kawiarnie, pojawia się ruch miejski, nawet taki trochę mocno, powiedzmy, już ożywiony, gdzie pojawiają się jakieś korki, pojawiają się jakieś takie zatłoczenia. Relatywnie bardzo rzadko pojawia się tam Warszawa jako miasto zabytkowe, nie? To znaczy jako miasto z pewnego rodzaju historią, tradycją. O wiele więcej jest tam wielkich budów, właśnie to, że bohaterowie mieszkają w nowym bloku, który jest, prawda, na dużym osiedlu ulokowany. To wydaje mi się, że ten aspekt taki charakterystyczny dla późnego PRL-u, takiego zwrotu ku przyszłości, to znaczy, że mamy do czynienia z krajem, który właśnie stawia na rozwój infrastruktury, tam się buduje trasę łazienkowską, buduje się dworzec centralny, buduje się różne rzeczy, które będą przenosiły ten świat w przyszłość. To chyba jest coś, co przykuwa szczególnie uwagę, jako właśnie taka propaganda nowego miasta, a nie miasta, które jest jakoś bardzo mocno sentymentalnie osadzone w historii.
1: przytoczę nam opinię Adama Wyżyńskiego, filmoznawcy, i zapytam

0: co pan na to? Jerzy Gruza stworzył serial, który pokazywał nie tylko gierkowską epokę, czas budowy Dworca Centralnego, Trasy Łazienkowskiej i osiedla Ursynów, życie w mieszkaniu M3, ale także mnóstwo ponadczasowych obserwacji. Socjologiczny aspekt serialu jest wartością dodaną. Widzimy więc międzyludzkie relacje w szkole, pracy i w bloku, mentalność i obyczaje Polaków połowy lat 70. Scenarzyści potrafili z jednej strony umiejętnie przedstawić swoje wnikliwe obserwacje społeczne, a z drugiej stworzyć przekonujący i według niektórych wpisujący się w założenia ówczesnej propagandy sukcesu obraz kraju, w którym zaczyna dominować nowoczesność, a procesy społeczne idą w dobrym kierunku, choć nie wszystko jest idealne. Ludzie utożsamiali się z bohaterami, bo na ekranie widzieli własne problemy, aspiracje i marzenia. Dziś możemy wczuć się w tamte czasy, zrozumieć sposób myślenia i na tym polega siła tego serialu. Co pan na to?
1: No, to jest nie tylko chyba pewien obraz zawarty w samym serialu 40-latek, tak nie wprost, ale to nawet podlega tematyzacji w samym scenariuszu, dlatego że ja sobie dobrze przypominam, że jest tam jeden odcinek, w którym karwoscy nieoczekiwanie zostają uwikłani w badania socjologiczne wielkiego blokowiska przez prowokujących tę sytuację, jak później wyjaśnia Irena Kwiatkowska w finale chyba koryfeuszy pseudonauki z Wołomina, prawda, którzy prowadzą nieuprawnione badania socjologiczne i są niewiarygodni w swoich badaniach. Także absolutnie ja się zgadzam z tym, że tam się wyłania pewien obraz rzeczywistości w takim apogeum PRL-owskiej nowoczesności, która rozkwita, która się staje czymś niezwykle takim ekspansywnym i w której w zasadzie wszyscy już żyją, no a przynajmniej wszyscy w dużym mieście, prawda? Bo to cały czas podkreślamy, że jednak jest to obraz życia inteligencji wielkomiejskiej, ale bohaterowie mogą się tam, widzowie mogą się z bohaterami utożsamić na różnych poziomach, na przykład w pewnych rolach społecznych, prawda? Nie wiem, rodzica, kogoś, kto spełnia jakąś funkcję społeczną, kto pracuje w jakimś określonym zakładzie pracy, etc. Więc wydaje mi się, że tutaj jest to jak najbardziej uzasadniony taki obraz obraz obyczajowości PRL-owskiej. Jakkolwiek chyba bym powiedział, że on ma jeszcze pewien taki walor, że jest to taki serial bardzo wyraźnie osadzony w tym konkretnym kontekście historyczno-kulturowym, tyle że postrzeganym z perspektywy pewnego typu umysłowości, który się wtedy wyłania. I ja mam wrażenie, że ten typ umysłowości przetrwał Polską Rzeczpospolitą Ludową. Nie? To znaczy, że on jakby jest bardzo charakterystyczny jeszcze długo, długo później po tym, jak ten projekt, modernizacyjny projekt PRL-u już się okazał projektem nieudanym.
0: Wrócę jeszcze do takiego wywiadu, jakiego udzieliła kilka lat temu Anna Seniuk, czyli Magda Karwowska. Tak na marginesie, Magda Karwowska była na początku tak naprawdę niewielką rulką, bo główna część akcji, jak wspominała aktorka, działa się na budowie, a sceny w domu były krótkie i Anna Seniuk podczas odgrywania tych scen mówiła głównie Jezus Maria. No i w końcu poprosiła scenarzystów, żeby no, dali jej coś więcej do zagrania, bo już na tak wiele sposobów powiedziała Jezus Maria, że nie ma już pomysłu na kolejne wersje tego okrzyku. Ale kiedy Anna Seniuk była pytana przez dziennikarkę o to, czy musiało się udać, no bo przecież był świetny scenariusz, ekipa, wspaniały reżyser, dobrze dobrana obsada, o tym mówiliśmy, dobra atmosfera na planie, o czym mówili potem także aktorzy, no to właśnie, jednym słowem musiało się udać. I Anna Seniuk mówi, że wcale się nie musiało udać, bo w sztuce nie ma prostych reguł, nie ma logiki, nie ma pewności, że na sukces składają się też tak zwane imponderabilia, miejsce, odpowiedni czas. I jej zdaniem ten serial po prostu dobrze trafia w oczekiwania widzów, że sfrustrowane komuną społeczeństwo oczekiwało już nie tylko pustych haseł, ale trochę kolorów powszechnej szarzyźnie, odrobiny poczucia wolności. Tu raptem można się było pośmiać z siebie i z absurdów perelowskiej codzienności. Chyba coś w tym jest, co mówiła Anna Seniuk.
1: Na pewno tak. Ja do tych zalet dodałbym jeszcze taką muzykę Jerzego Matuszkiewicza, prawda, która jest niezwykle charakterystyczna i łatwo rozpoznawalna. Odnosząc się zaś do jakby tej rozbudowanej w trakcie pracy nad serialem roli Magdy, granej znakomicie przecież przez Annę Senior, to ja bym powiedział, że ona się dorobiła właściwie odcinka, w którym jest no, główną postacią i ma ten wątek taki romansowo-melodramatyczny, tam doskonale przecież partneruje jej inny znakomity aktor Jan Nowicki i mamy znakomitą sekwencję, w której jakby Magda jest też postacią, która uosabia pewnego rodzaju, nie wiem, wątpliwości kobiety 40-letniej, jest kimś, kto ulega pewnemu zauroteniu, kto wchodzi w pewnego rodzaju gry towarzyskie, a z drugiej strony oczywiście jest i tak, że na tym poziomie właśnie takim fabularnym cały czas towarzyszy temu pewnego rodzaju taka no właśnie opowieść o życiu ludzi w pewnym konkretnym świecie, pokazana dokładnie tak, jak pani to przed chwilą cytując powiedziała, to znaczy, która trafia w pewnego rodzaju potrzebę trochę przebarwionego, trochę może przerysowanego życia społecznego w Polsce, no, która, jak sobie spojrzymy na to z dzisiejszej perspektywy, no to była kilka zaledwie lat przed pewnym takim krachem gospodarczo-politycznym, który się skończył, wiemy jak, w roku 81, a to raptem dzieli 5-6 lat od czasów premiery serialu. Ta zapaść, która stała się udziałem bohaterów, także chyba tego nie wiemy, bo potem ich spotykamy w tej drugiej serii 20 lat później, ale pomija się ten okres, powiedzmy ciemny okres, okres kryzysu stanu wojennego, który jakoś gdzieś tam zniknął, czy też może 40-latek zniknął wówczas w ogóle z polskiej telewizji.
0: Na koniec cytaty. Wybrałam trzy moje ulubione. Rodzina nie rodzina, ale zawsze te obcy w domu. Przyzwoity człowiek to siedzi w domu i kombinuje, jak koniec z końcem związać. I jeszcze jeden, rolę kobiety w domu może wykonywać tylko kobieta. A ma pan jakieś swoje ulubione cytaty z tego filmu? Bo ja się przygotowałam.
1: Tak, no ja zacytowałem jeden, to jest wypowiedź Marka, który mówi, że najpierw był hitem, potem gibtem, a teraz już nie wie, kim jest, więc to jest taki, który doskonale pamiętam i często mi przychodzi do głowy. Natomiast tam jest rzeczywiście bardzo wiele bonmotów, które dość regularnie wypowiada Irena Kwiatkowska, które można tutaj cytować. Jest też jedno takie fundamentalne pytanie, które stawia, jeśli dobrze pamiętam, Jan Kobuszewski bohaterowi na stadionie i zadaje mu to pytanie trochę na wyrost. Chleje pan? Pyta Kobuszewski na Karwowskiego, który przychodzi uprawiać sport. I to też jest dobre podsumowanie pewnego rodzaju podejścia scenarzystów i producentów tego serialu do tego, o czym ta historia tak naprawdę opowiadała, o jakich dylematach.
0: Profesor Dariusz Brzostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, był moim państwem gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: To była audycja Powrót do przeszłości. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo państwu dziękujemy za dziś i oczywiście zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Marian, a więcej się nie da?
16: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
20: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Tydzień po wizycie Donalda Trumpa Chiny odwiedzi Władimir Putin. To już oficjalna informacja z Kremla. Poznań idzie w ślady Warszawy. Prezydent miasta zapowiada transkrypcję aktów małżeństwa par jednopłciowych. Warto ciepło się ubrać i ruszyć w miasto. Dziś w całej Polsce, poza Krakowem, noc muzeów. 3 minuty po 18:00 Filip Kakusz, informacje TOK FM. Kreml ogłosił oficjalnie, że za kilka dni przywódca Rosji Władimir Putin poleci do Pekinu i spotka się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Zapowiedź padła niecałą dobę potem, gdy wizytę w państwie środka zakończył Donald Trump. Podróż zbiegnie się z 25. rocznicą chińsko-rosyjskiego traktatu o przyjaźni. Putin i Xi spotkali się już ponad 40 razy poprzednio we wrześniu zeszłego roku. Kolejna odsłona kryzysu politycznego na Łotwie. Prezydent Edgars Rinkiewicz powierzył posłowi opozycji Andrzejowi Kulbrkskowi misję utworzenia rządu. W czwartek, po tym jak rozpadła się dotychczasowa koalicja, do dymisji podała się premierka Ewika Silina. Kulbrks, ekspert branży motoryzacyjnej, biznesmen, reprezentant centroprawicowej koalicji Zjednoczona Lista, będzie też ubiegał się o wotum zaufania. Warszawa uznała małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. To rozwiązanie tymczasowe, a rząd przygotowuje rozwiązanie systemowe. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ogłosił, że podpisał nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktów małżeństwa. Lewica dowiozła, komentował w wyborach TOK FM w Stoku Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
24: 5 miesięcy pracy lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia. 5 miesięcy presji i się udało.
23: Anna Świergocka z Konfederacji ocenia całą sprawę inaczej. Mówi, że to przykład przemocowej interwencji Unii.
0: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób, chociażby jest...
1: A tak pani w głębi duszy ma taki problem, że dwie osoby, które się kochają, pójdą zarejestrować jakiś związek? To jest tak naprawdę taki fundamentalny problem?
0: Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła dalsze konsekwencje prawne.
23: Kolejna gościni Dominiki Wielowiejskiej, posłanka Centrum Aleksandra Leo, zwróciła uwagę, że większość Polaków takie rozwiązanie akceptuje.
3: Sondaże jasno mówią, ponad połowa społeczeństwa jest za związkami partnerskimi. Nie nawet statusem osoby najbliższej, czyli już okrojoną wersją tego, co mieliśmy na początku, dalekim kompromisem, zresztą ustawą, która do końca wakacji wyjdzie, przed wakacjami wyjdzie z Sejmu i trafi na biurko prezydenta.
23: A w ślady Warszawy idzie choćby Poznań. Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak zapowiedział, że urzędy zostaną jak najszybciej przygotowane do procedury transkrypcji aktów małżeństw osób jednopłciowych.
7: Bez zbędnej zwłoki. W zakresie urzędu stanu cywilnego musimy to po prostu tylko posprawdzać i będziemy to starali się zrobić jak najszybciej. Ja zakładam, że to jest kwestia bardziej miesiąca niż miesięcy.
23: Polska została zobowiązana do przeprowadzania takich transkrypcji wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w listopadzie zeszłego roku. Naród jest z was dumny, zawsze będę stał murem za mundurem Straży Granicznej i zastrzeżeniem naszych polskich granic, mówił prezydent Karol Nawrocki do funkcjonariuszy podczas centralnych obchodów Święta Straży Granicznej w Lublinie. Nawiązał też do krytyki pod adresem funkcjonariuszy straży, gdy rozpoczęła się wojna hybrydowa ze strony Białorusi.
21: Pamiętam, że nie wszyscy wówczas wobec was byli wdzięczni. Mówili słowa, które nigdy nie powinny paść. Nie pamiętali, nie wiedzieli, co było w Stołpcach w roku 24. Nie znali historii. Nie wiedzieli, że rozpoczyna się wojna hybrydowa, a żyli w swoim świecie. I ubliżali polskiemu mundurowi. Powinni przeprosić. Ja za nich nie przeproszę.
23: W Straży Granicznej służby obecnie pełni prawie 17 tysięcy mundurowych i 3,5 tysiąca pracowników cywilnych. Ochraniają granicę lądową o długości ponad 3,5 tysiąca kilometrów. Dziś noc, w czasie której muzea nie idą spać, a ulice znów wypełnią się tłumami spragnionych kulturalnych wrażeń. Instytucje kultury w całej Polsce otwierają się dla zwiedzających. Do większości z nich będzie można zajrzeć bezpłatnie, albo bilet będzie kosztował symboliczną złotówkę. Fenomen nocy muzeów polega właśnie na takim wieczornym spacerze po instytucjach kultury i poprzednie edycje pokazały, że zwiedzający uwielbiają to wydarzenie, mówi Magdalena Komarzaniec z Muzeum Miasta Łodzi.
25: Można przejść od instytucji do instytucji. Czasami po prostu nie mamy na to czasu, żeby w osobne dni do nich zajrzeć. Tutaj jest taka możliwość, żeby podczas jednej nocy przejść pod tym wszystkim, co mamy, jeżeli chodzi o instytucje. Oczywiście najbardziej zapraszam do muzeów, bo to nasza noc.
23: A w Bydgoszczy warto odwiedzić na przykład Młyny Rotera, Teatr Polski czy Muzeum Okręgowe imienia Leona Wyczółkowskiego, mówi jego dyrektorka Kornelia Jędrzejewska.
26: Międzynarodowe święto, ale też bardzo dla nas lokalne. W tym wymiarze, że blisko 30 instytucji pod jednym layoutem świętuje to wydarzenie i zaprasza, otwiera swoje drzwi dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby poznać historię miejsca, zbiory lub codzienną działalność.
23: Wybierając się na noc muzeów, warto wcześniej dobrze zaplanować zwiedzanie. Trzeba się liczyć ze staniem w kolejkach. Najciekawsze atrakcje przyciągają tłumy. Warto też ciepło się ubrać, bo noc będzie chłodna. A do tego na krańcach południowo-wschodnich do 21 mogą przechodzić intensywne burze. W całej wschodniej połowie kraju wieczór i noc deszczowe i raczej bez przejaśnień. Im dalej na zachód, tym więcej rozpogodzeń, ale i chłodniej właśnie nocą, miejscami raptem 3 stopnie. Jutro w Małopolsce 11 stopni, na Mazowszu 12, w większej części Polski od 15 do 18 stopni, na Podkarpaciu 20. Bez deszczu na krańcach zachodnich i w Wielkopolsce.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
27: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Maj, piękny miesiąc. Powinniśmy przez cały rok, ale na wiosnę to już na pewno myślimy o kleszczach. O kleszczach robię programy od lat i o kleszczach trzeba robić programy, o chorobach, które one wywołują. Bo ciągle panuje wiele mitów na ten temat, błędnych przekonań i tak dalej. I proszę Państwa, dzisiaj właśnie o boreliozie porozmawiam z moim gościem. Nie jestem w studio, jestem na terenie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a przede mną siedzi doskonale Państwu znana, ponieważ niejednokrotnie się z nią łączymy. I to moi koledzy i koleżanki czynią. Sprawdziłam dzisiaj w archiwum, ileż ta audycji jest z panią profesor Janną Zajkowską, która siedzi vis-a-vis mnie. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Pani troszkę taka, jak tak spojrzałam, dyżurna od spraw związanych z chorobami zakaźnymi, ale tych kleszczy trochę tam było audycji też. A nie tylko, no dużo w czasie COVID-u też było.
27: Tak, epidemiologia chorób zakaźnych to choroby zakaźne i sposób ich rozprzestrzeniania się.
2: Specjalista, ja dokończę formalnie, specjalista chorób zakaźnych i epidemiologii, profesor właśnie w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Ja pani coś przypomnę, pani profesor. Chcę dzisiaj porozmawiać o boreliozie. Była taka audycja 19 sierpnia, no może nie tyle, że przypomnę, bo niekoniecznie pani będzie tak pamiętała, w 2022 roku, a więc prawie 4 lata temu. I ona miała taki tytuł, no ten tytuł dał wydawca pewnie, no ale musieli państwo o tym rozmawiać. O chorobie i zbliżającej, czyli tak, borelioza, taki tytuł, o chorobie i zbliżającej się szczepionce. 4 lata temu. Była mowa o tym, że niedługo będzie szczepionka przeciwko boreliozie. Nie ma szczepionki. Dlaczego?
27: Jest. Zakończyła się trzecia faza badań klinicznych. No. Nasza klinika również brała udział w jej w tej trzeciej fazie prób klinicznych, czyli tej fazie, kiedy podajemy ją pacjentom, z tym, że losowo podajemy jednej grupie szczepionkę, jednej placebo. Zakończyła się ta faza badań. Zamknięto już wyniki. Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Czekamy na rejestrację, na zakup, na nazwanie tego produktu. Już Amerykanie zakończyli fazę badań klinicznych i teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji przez EMA.
2: Czyli to firma farmaceutyczna czy laboratoria w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, tak?
27: Firma należy do Stanów Zjednoczonych, natomiast badania były prowadzone w Stanach Zjednoczonych, jak i również w krajach europejskich. Troszkę inaczej, dlatego że w Stanach Zjednoczonych mamy jeden gatunek Borrelia burgdorferi, czyli tej bakterii, która wywołuje boreliozę. W Europie mamy co najmniej 5 genogatunków, więc skład tej szczepionki musiał się różnić.
2: No dobrze, ale dla człowieka jest, to dlatego ja powiedziałam nie ma, to jest wtedy, jeżeli ja idę w tej chwili na przykład do apteki i ktoś mnie szczepi. W tej chwili w aptece zaszczepiłam się przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu. No i nie idę, nie powiem, proszę mnie zaszczepić przeciwko boreliozie. Muszę jeszcze czekać, choć powiem pani, że bardzo mnie pani pozytywnie zaskoczyła tą informacją, że jednak już ten najważniejszy etap, bardzo ważny się skończył. Jak to czasowo pani widzi? Kiedy zaczniemy się szczepić?
27: Myślę, że w ciągu roku ten produkt, o którym myślę, będzie dostępny. Natomiast myślę też, że to nie będzie szczepionka dla wszystkich, dlatego że ta szczepionka będzie wymagała częstych dawek przypominających, bo taka jest jej konstrukcja. Więc na pewno będzie skierowana do osób, które są stale systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze, bądź no z innych powodów intensywnie nas eksponowanie na pokłucia kleszczy. Natomiast jest to różnica między szczepionką przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, bo tutaj nawet jeden incydentalny kontakt z kleszczem może nam sprzedać bardzo poważną chorobę, na którą nie ma leczenia. W przypadku boreliozy jednak to leczenie jest i to szczepienie ma zapobiec, żeby leśnicy nie przyjmowali antybiotyków wielokrotnie, nie mieli konsekwencji, bo większość leśników jednak te przeciwciała ma i na boreliozę chorowało bądź choruje.
2: Tu pani powiedziała o tym, w ten sposób lekarstwo jest, przyjmuje się antybiotyk. A przecież i w naszym radiu też był taki cały cykl, który kolega Michał Janczura robił. A mianowicie pokazał nam świat trochę taki podziemny, to znaczy pokazał ludzi, osoby, które opowiadały o tym, że od lat chorują na boreliozę, poddawały się różnym leczeniom, w końcu trafiły do jednego lub do drugiego osobnika, który stosował w tej chwili metody dziwne. Ja to upraszczam bardzo, prawda? Jak ludzie, ci leczący, zarabiają na tych, którzy mają lub uważają, że mają boreliozę. I to powiedzenie takie, chorobę się leczy, jest antybiotyk. Wiele z tych osób by to zanegowało.
27: I to ciągle jest aktualne, ten serial, który był w naszym radiu, można odsłuchać w podcastach. To jest kwestia 2 czy 3 lat.
4: Świetnie, dobrze, że mogę to wyjaśnić. Bo wspomniałam o leśnikach, dlatego że każdy epizod zakażenia boreliozą i udowodnione zakażenie boreliozą i jej objawy leczymy jedną kuracją antybiotykową. Leśnicy, którzy są stale narażeni, mogą wielokrotnie chorować i wielokrotnie te kuracje przechodzić. Natomiast naprawdę boreliozę się skutecznie leczy dawką antybiotyków nie przekraczającą 1 miesiąca. To jest 28, nawet te terapie w tej chwili się skraca, 21-28 to jest maksymalna długość leczenia boreliozy, nawet w tej ciężkiej postaci. Natomiast borelioza nadal jest owiana pewnymi mitami, które kołaczą się jeszcze tam sprzed lat, kiedy nie wiedzieliśmy o boreliozie tyle, ile wiemy w tej chwili. Przypisuje jej się wiele różnych przypadłości. Jest to wdzięczny temat taki, żeby oferować różnego rodzaju diagnostykę, różnego rodzaju terapię i świetne takie pole do działania tak zwanej szarlatanerii.
27: No a skąd się wzięło to, że boreliozę należy leczyć o wiele dłużej niż miesiąc, czy na przykład cały rok? To gdzieś, nie wiem, gdzieś to powstało, nie wiem, w Stanach? Skąd w ogóle ta teoria? No, czy ona miała jakieś podłoże? Czy to tylko służyło po to, żeby zarabiać na ludziach, którzy się będą tak długo leczyć? Trochę proste mi to wyjaśnienie, za proste wydaje.
4: Mamy całą grupę pacjentów, którzy mają niewyjaśnione problemy zdrowotne. Nie wszystko potrafimy udowodnić, nie wszystko potrafimy wyleczyć. Mamy procesy neurodegeneracyjne, mamy choroby, na które nie ma leczenia, które tylko monitorujemy i bezradnie przyglądamy się. Dużo osób ma przeciwciała przeciwko boreliozie, nie prezentując objawów choroby typowych, ale mając pewne problemy, które nie są wyjaśnione. I to jest bardzo taki, no chwytają się też nadziei, że może to jednak borelioza w nietypowej postaci i poddają się tym terapiom. Czyli łatwo dają się uwieść obietnicy, że wyleczy się tam jakąś szczególną terapią. Myśmy już tych terapii przedziwnych przerobili bardzo dużo, bo to są mody na kolejne terapie. Była taka terapia, która mówiła, że borelioza jest podobna do sarkoidozy, trzeba unikać witaminy D3 i światła. Ludzie chodzili w ciemnych okularach, a konferencje odbywały się w ciemnych salach. Także na szczęście to minęło, pojawiły się nowe, już nie będę wspominać jakie. Te mody mijają, natomiast nauka mówi, że boreliozę skutecznie leczy się, natomiast nie zawsze jest to borelioza, to co próbują tutaj leczyć nasi konkurenci.
27: Konkurenci. No ale tutaj chwycę się tego zdania. Nie zawsze jest to borelioza. Takie zdanie mówi wręcz wprost, że diagnoza bywa trudna. I tu o coś muszę zapytać. Wspominałyśmy doktora Pawła Grzesiowskiego, prawda? Ja go znam jako dziennikarz, pani jako kolegę po fachu. Otóż zdarzyło mi się kilkakrotnie prosić pana doktora o to, żeby skonsultował, nawet spotkał się z osobą, która przychodziła do niego z papierami i mówiła: ja mam boreliozę, bo tutaj to widać w tych papierach. Mnie samej lekarz szpitalu powiedział: pani ma boreliozę, dając mi te stosowne wyniki testu. W momencie, gdy te papiery zostały pokazane, te wyniki badań doktorowi, zarówno w moim przypadku, jak i innych, on powiedział, o ile dobrze pamiętam, powiedział: nie, to co pani tutaj ma, to tylko pokazuje, że pani miała kiedyś kontakt z kleszczem zarażonym, bo pani ma przeciwciała. Ale pani boreliozy nie ma. Czy pani mogłaby to wyjaśnić? Każdy, kto miał kontakt z zarażonym kleszczem, ma przeciwciała, to potem te przeciwciała mogą służyć jako argument, że to jest świeże zakażenie przeciwciała i borelioza?
4: Borelioza jako choroba to jest choroba. Natomiast wyniki badań potwierdzają nam, że potwierdzają nam właściwą diagnozę. Natomiast my mamy swoją immunobiografię, czyli nasz organizm, nasza immunologia zapamiętuje, z jakimi bakteriami mieliśmy do czynienia. Czy to w postaci szczepienia, czy to był w postaci choroby przebytej, czy w postaci szczepień. Nasza immunologia, pamiętaj, zapisuje sobie, każdy z nas ma naszą własną historię bakterii, wirusów, z którymi się zetknął. Nie zawsze wywołuje to chorobę. Nasza immunologia służy do tego, żeby eliminować bakterie, wirusy. Przecież antybiotyki znamy niecałe 100 lat i jakoś ludzie ewoluowali do tej pory, radząc sobie bez antybiotyków, ten gatunek ludzki jakoś przetrwał. W związku z tym te mechanizmy obronne działają, ale zapisują i zapamiętują. My wykorzystujemy obecność przeciwciał, żeby potwierdzić trafność diagnozy. Czyli jeżeli mamy objawy, które pasują nam do boreliozy, mamy definicję przypadku, jak ta borelioza powinna wyglądać, skórna, stawowa czy neurologiczna, i potwierdzamy to wynikiem badań. Nie na odwrót. Nie szukamy wyników badań po to, żeby szukać u siebie objawów choroby.
27: Proszę Państwa, bo już obie otworzyliśmy usta, żeby coś powiedzieć, ale zapraszam teraz na skrót informacji, a po nim wracamy na antenę.
5: Autopromocja. Sprawy różne.
6: Wyjechał z domu, zapowiadając, że będzie na obiedzie, tak jak zwykle, o 2:30. Wrócił po kilku dniach. Tak o zamachu majowym mówiła Aleksandra Piłsudska. Atmosfera w państwie zaczęła gęstnieć już poprzedniej jesieni, a od kwietnia zastanawiano się tylko, ruszy na Warszawę czy nie. Polityczna droga była dla Piłsudskiego zamknięta. Pozostawało wziąć władzę zbrojnie.
5: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.

0: do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
0: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 18.22, Filip Kekusz, informacje Tok FM. Robert Lewandowski żegna się z podniesioną głową, zostaje jedną z legend FC Barcelona. Tak hiszpańskie media skomentowały ogłoszenie przez Polaka zakończenia sportowej przygody w stolicy Katalonii. Polski napastnik ogłosił, że po 4 latach spędzonych w stolicy Katalonii odchodzi z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. W tym czasie Lewy zdobył 3 tytuły mistrzowskie, strzelając 119 bramek. Izrael przeprowadził serię ataków z powietrza na Liban. Doszło do nich kilkanaście godzin po tym, jak wczoraj oba państwa ogłosiły przedłużenie zawieszenia broni naruszanego niemal codziennie o 45 dni. Dzisiejszy atak poprzedzony był wezwaniem do ewakuacji 9 wsi. Izrael prowadzi szeroko zakrojoną kampanię przeciwko Hezbollahowi. Okupuje też pas na południu Libanu, twierdząc, że planuje tu utworzyć strefę buforową. Kreml ogłosił oficjalnie, że za kilka dni przywódca Rosji Władimir Putin poleci do Pekinu i spotka się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Zapowiedź padła niecałą dobę po tym, gdy wizytę w państwie środka zakończył Donald Trump. Podróż zbiegnie się z 25. rocznicą chińsko-rosyjskiego traktatu o przyjaźni. Papież Leon XIV zaaprobował powołanie komisji do spraw sztucznej inteligencji, którą tworzyć będą przedstawiciele różnych urzędów Kurii Rzymskiej. Taka komisja ma ułatwić współpracę i wymianę poglądów w sprawie działań i projektów związanych z AI, w tym zasad jej wykorzystania w obrębie Stolicy Apostolskiej.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Proszę Państwa, jesteśmy już z powrotem na antenie. Vis-a-vis mnie pani profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, specjalista chorób zakaźnych i epidemiologii. A rozmawiamy o boreliozie. Ja spróbowałam podsumować to, co pani powiedziała na zakończenie, w zakończeniu części pierwszej, a mianowicie fakt, że mam przeciwciała w tej chorobie, nie znaczy, że jestem w tej chwili chora, tak? Że mam boreliozę. No ale wie pani, to ta wiedza jest taka, bo mnie na przykład lekarz wziął te wyniki i mówi, niech pani się leczy, bo pani ma boreliozę. No to lekarz mi powiedział. Oczywiście był specjalistą w diabetologii, no ale tak powiedział, więc nie do końca miał tę wiedzę.
15: Ja rozumiem, że jakieś objawy czy dolegliwości spowodowały wykonanie tych badań.
14: Tak, spowodowały. No ale to przyczyna, może nie wiedziano do końca dlaczego. Może powiedział, proszę się dalej diagnozować w tym kierunku. Może to tyle znaczyło, bo robił to w biegu, biegnąc korytarzem za mną i tutaj dając mi papiery, bo ja chciałam jak najszybciej wyjść z tego szpitala, gdzie leżałam w zasadzie 2 dni, tylko żeby właśnie zbadać, tak.
15: Borelioza jest taką chorobą, gdzie oferta komercyjna wykonywania badań jest kierowana bezpośrednio do pacjenta. Chyba żadna choroba nie jest tak diagnozowana samodzielnie jak borelioza. Możemy pójść do każdego komercyjnego laboratorium i powiedzieć, że chcemy wykonać badania w kierunku boreliozy. Mało tego, diagnostyka rekomendowana jest dwuetapowa. Polega ona na tym, że pierwsze badanie to jest, wykrywamy w wszystkie przeciwciała, jak najwięcej przeciwciał do boreliozy podobnych. Mamy grupę antygenów, które wychwytują nam wszystko to, co do boreliozy jest podobne. Jest to metoda nadczuła, metoda ELISA, bądź metody wykorzystujące tę zasadę jak metoda ELISA, czyli wszystko, co do boreliozy jest podobne. Jeżeli ten wynik jest dodatni, my ten wynik weryfikujemy, czy on jest właściwie dodatni, drugą metodą, tak zwanym Western blot, czy immunoblot, czy to znowu to jest taka grupa, która rozdziela nam tutaj na pojedyncze białka i patrzymy, czy w tym wyniku pierwszej metody znajdują się przeciwciała skierowane przeciwko tym poszczególnym białkom. Czyli ta druga metoda, to drugie badanie, oferowane często w laboratoriach jako lepsze, czulsze i droższe, weryfikuje wiarygodność tego pierwszego badania i nie ma sensu wykonywania go samego. Natomiast częstą sytuacją jest, jak pacjent chce wykonać badanie w kierunku boreliozy, i słyszy, że w ofercie są dwa badania, to które pan chce zrobić? No może to czulsze i to droższe, bo może jest lepsze. No jest to takie niedobre podejście, bo po pierwsze badanie powinien zlecić lekarz, który potwierdzi objawy, które budzą wątpliwości, a po drugie ta interpretacja też jest taka, no powinna być odpowiednia, czyli weryfikujemy dodatnie badanie ELISA. Oczywiście są sytuacje, to nie jest takie proste. Trzeba mieć wiedzę i doświadczenie, jak te badania interpretować, ale taka jest zasada.
1: Jeżeli dobrze rozumiem, jeśli idzie o test ELISA, jeżeli wynik jest dodatni, jeżeli wynik jest ujemny, to nie ma boreliozy. Jeżeli natomiast wynik jest dodatni, to może być albo nie być. Potem robimy następne. Jeżeli wynik Western Blot jest ujemny, to nie ma boreliozy.
15: Tak, ale może być inny problem, który da fałszywie dodatni wynik.
1: No właśnie.
15: I tu czai się niebezpieczeństwo, dlatego że choroby autoimmunologiczne, choroby z autoagresji, często choroby nowotworowe mogą nam dać dodatni wynik, szczególnie w klasie IgM. I fiksując się na boreliozę, czy oczekując potem leczenia, możemy przegapić inną chorobę, która może być dla nas groźniejsza, poważniejsza, progresywna. I tutaj ja uważam, że ta oferta kierowana bezpośrednio do pacjenta, często z interpretacją tego wyniku, no dużo szkody przyniosła, dlatego że mamy nadinterpretację, nadwykrywalność. W tej chwili to się chyba już zaczyna poprawiać, ale jeszcze parę lat temu to rzeczywiście mieliśmy bardzo wielu pacjentów leczonych tylko na podstawie samego testu Western Blot w klasie IgM, który najczęściej wychodzi fałszywie dodatnio.
1: No bo tak się działo wtedy, gdy osoba sobie nie przypominała żadnej takich sytuacji, że znalazła na sobie kleszcza lub po prostu, no, to czy generalnie jest to zima na przykład lub wczesna wiosna. Owszem, kojarzy kleszcze tylko z tym okresem wiosenno-letnim, ale sobie żadnej sytuacji nie przypomina i zaczyna mieć jakieś bóle, tak? I ktoś mówi, zbadaj się pod kątem boreliozy, tak? I ona idzie, no i się bada. I tutaj pociągającym jest, pojawia się plus w teście ELISA, wynik dodatni. O, znaleźliśmy, to jest borelioza. A to wcale nie musi być
15: nie
1: borelioza.
15: Nie musi tak być. Tak. Fakt, że nie widzieliśmy ukłucia przez kleszcza jest bardzo częsty. Nasi pacjenci często nie, kleszczyce, bo to one wysysają krew, muszą ukrość trochę białka od nas. One to robią w taki sposób, żebyśmy nie czuli tego ukłucia i bardzo często nie zauważa. Jeżeli nie zauważymy, dzieje się to bezboleśnie i takiego faktu można nie odnotować. Natomiast rzeczywiście pora roku wskazuje nam, sugeruje nam, że pewne objawy mogą się pojawić bądź nie. Te objawy neurologiczne, boreliozy, neuroboreliozy pojawiają się mniej więcej półtora miesiąca od ukłucia przez kleszcza. Półtora miesiąca, dwa miesiące, nie dłużej. Więc może to zdarzyć się, że będzie to późna jesień albo zima. Zresztą kleszcze są w tej chwili aktywne niemalże cały rok, więc tutaj ta pora roku. Natomiast ekspozycja jest ważna. Ekspozycja. Jeżeli jesteśmy, mieszkamy w dużym mieście, pracujemy w biurze, powiedzmy, poruszamy się metrem i nagle odczuwamy zmęczenie, nie nadążamy, dłużej śpimy. Ktoś mówi, a może to być borelioza, bo borelioza to przewlekłe zmęczenie. No i nie daj Boże wyjdzie nam ten wynik dodatni, już mamy rozwiązanie, najlepiej to terapie antybiotykowe do momentu, kiedy nam się samopoczucie poprawia. Może nam się nie poprawić. Więc kuracja za kuracją, kuracja za kuracją. I to jest błąd.
14: Ale pani mówiła o tych dwóch testach, które wykrywają przeciwciała, tak? I my coś jak detektyw, prawda? Usiłujemy wywnioskować. Najpierw pierwszy, potem drugi. Ale jeśli jestem chora na boreliozę, chora, to ja powinnam mieć we krwi nie tylko ciało odpornościowe. Ja powinnam mieć we krwi tę bakterię, tak?
15: Nie bardzo. To jest bakteria bardzo taka chytra, bym powiedziała, i przebiegła. Ona bardzo szybko opuszcza układ krwionośny. Jeżeli dostanie się do naczyń, to ucieka i siedzi sobie w tkankach, porusza się w tkankach. Ma bardzo ciekawą konstrukcję takiej spirali, która porusza się w tkankach, lepiej w tkankach gęstszych niż płyny, takim ruchem śrubokręta i
14: tak spręży.
15: Dokładnie. Tak? Ona musi się odepchnąć od czegoś i rzeczywiście bardzo w tych tkankach gęstszych się bardzo szybko porusza. Rozpuszcza przed sobą za pomocą enzymów, uruchamiając nasze enzymy, rozpuszcza tę tkankę łączną i porusza się w niej. Jest niezwykle ciekawą bakterią, ale na szczęście wrażliwą na antybiotyki.
14: No tak, ale bo ja tu pomyślałam o czymś takim.
15: O tych PCR-ach, tak jest.
14: Ja myślałam o teście, który zbada materiał genetyczny i bakterii. Mówi, tak, mamy bakterie, nieważne ci odpornościowe. Ty masz te bakterie, bo zbadaliśmy właśnie ją, ona tam jest. Ale pani mówi, można mieć boreliozę, a tej bakterii już nie znaleźć.
15: Bakteria jest bardzo trudna do hodowli, do znalezienia jako cała bakteria. Tak. Natomiast materiał genetyczny bakterii, wykorzystujemy tę metodę, ale tylko w poszczególnych sytuacjach. Możemy ją znaleźć w wycinkach skóry, czyli tam, gdzie mamy lokalne zapalenie, wiemy, gdzie jest to zapalenie, możemy zidentyfikować, że jest to materiał znaleźć genetyczny krętka, kiedy mamy wysięg w kolanie, czyli ograniczone miejsce, gdzie jest zapalenie, czy we wczesnym okresie neuroboreliozy może być obecne jeszcze ten materiał genetyczny w płynie. W innych sytuacjach jeszcze biopsja serca ewentualnie, ale to wyjątkowo rzadkie sytuacje.
14: Nie jest tak, że pobierzemy krew i tam znajdziemy. Rozumiem. No tak, to rzeczywiście nie jest takie oczywiste z ową bakterią. Ale gdy pani tu powiedziała o tej szczepionce, która będzie na pewno dla leśników, to robi takie skojarzenie. I powiedziała pani o człowieku, który żyje w mieście, jeździ metrem i siedzi w...
15: Nie eksponuje się.
14: Nie eksponuje się, tylko może się nie eksponuje, tylko na przykład wiemy, że można iść ścieżką przez trawnik do autobusu i też złapać kleszcza, prawda? Jest to możliwe. Chodzi o takie przekonanie, że kleszcze to są w lesie. Oczywiście. I gdy pani mówi o tych leśnikach, a potem ja czytam, że właściwie to one wolą taką linię graniczną, las, łąka, niewysokie, bo ludzie kojarzą to z drzewami, że kleszcze spadają. Las. Trzeba iść do lasu. Niekoniecznie.
15: Bardzo słusznie. Teraz mamy taką późną wiosnę, więc te kleszcze już są aktywne, jak tylko temperatura nam podskoczy powyżej 7 stopni i one są na tych suchych badylach, w suchych liściach, które sprzątamy w naszych ogródkach przydomowych. One mogą, tam gdzie są ptaki, wiewiórki, one wychodzą już z tej ściółki, gdzie sobie tam zimowały i czekają na swojego żywiciela. I to może być park miejski. Oczywiście, że tak. Natomiast chodziło mi o to, że ta konstrukcja szczepionki będzie wymagała częstych tego przypominania. Już w tej chwili wiemy, że będzie wymagała dawka podstawowa, to będą 4 dawki. Tak już w Stanach Zjednoczonych zdecydowano, że będą 4 dawki. Nie wiem, czy w Europie. I prawdopodobnie takiego przypominania co roku.
14: Jesteś tak jak grypa, co roku. Szczep się przeciwko grypie,
15: tak,
14: szczep się
15: dlatego,
14: przeciwko
15: boreliozie. Dlatego, żeby przypominać te naszej pamięci immunologicznej, dlatego, że ten antygen, w oparciu o który skonstruowana jest szczepionka, nie będzie się nam naturalnie przypominał. On występuje tylko w kleszczu. Ja może opowiem o tej szczepionce, bo to jest bardzo taka ciekawa sprawa. Kleszcz, krętek znajdując się w jelitach kleszcza, ma taki płaszcz antygenowy, może być, nazwijmy go, że w kolorze czerwonym, który go chroni przed strawieniem w jelitach kleszcza. Ale w momencie, kiedy zaczyna żerować na kręgowcu, ten płaszcz antygenowy zmienia kolor swój po to, żeby bezpiecznie czuć się w tym kręgowcu, który ma zupełnie inne warunki zewnętrzne niż wnętrze kleszcza. I szczepionka jest skonstruowana w ten sposób, że są fragmenty tego czerwonego płaszcza, czyli tych białek, które on ma w kleszczu, po to, że jak my je wygenerujemy i ta kleszczyca będzie ssała naszą krew, to ona zasie te przeciwciała, które unieruchomią krętka, po to, żeby on nie przeszedł do naszej skóry, żeby nas nie zaraziła, nie zakaziła tą bakterią. Więc w sposób naturalny nie będzie nam się przypominać ten antygen, bo tak jak zaszczepimy się przeciwko grypie i ktoś na nas kichnie, to małe dawki antygenu możemy otrzymywać i jakby podtrzymywać tę odporność. A tutaj trzeba będzie cały czas ją podawać zewnętrznie. Czyli będzie wymagała tych dawek przypominających.
14: Zaraz do tego wracamy w trzeciej części programu. Przypominam, że moim gościem jest pani profesor Joanna Zajkowska.
3: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
11: TOK 5.
16: Myślę sobie, że tutaj Kubuś Puchatek się przydaje. Im bardziej Kubuś Puchatek zaglądał do garnczka, tym bardziej miodu tam nie było. Im bardziej się przyglądamy Prawu i Sprawiedliwości, tym bardziej widzimy, że oczywiście nie ma tam żadnej jedności, że ta opowieść o jedności to jest pic na wodę, fotomontaż. Interesująca jest ta opowieść o dwóch płucach, ale też są inne wersje, bo Morawiecki mówi o szybowaniu na dwóch skrzydłach albo graniu na dwóch fortepianach. Natomiast
17: tylko
16: wracając
17: w to idzie raczej oddychanie dwoma fortepianami.
16: Dobre, dobre.
3: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
12: Autopromocja. Nowość w TOK FM.
18: W każdą niedzielę, tuż po godzinie 16, rusza globalne popołudnie. Zabierzemy Was na tak zwane peryferia świata. Porozmawiamy o wydarzeniach i historiach z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. I nieważne, czy będziemy w Delhi, Bamako czy Caracas. Nie chcemy gonić za kolejnymi nagłówkami, tylko próbować poznać i zrozumieć zmieniający się świat.
12: Globalne popołudnie. W każdą niedzielę po 16.
18: Zapraszają Krzysztof Story,
19: Wojciech Jagielski
20: i Doma Matejko.
12: Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama.
22: Kanter spakowany? Jedziemy?
23: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
22: Znowu? Przecież już brałeś.
23: Ale działała za słabo i za krótko.
24: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
25: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: No i jak twój kręgosłup?
24: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
25: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
26: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
27: I to razem
28: przyjemnie spędzić czas.
27: Ale pachnie.
26: Spróbować czekolady.
28: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
27: O, wow!
26: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
29: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
30: Chcecie wygrywać więcej?
31: Tak!
30: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
31: Ale to kręci!
30: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
32: Co za dzień.
33: Co się stało?
32: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
33: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
32: Meliski?
33: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
32: Czyli to takie pastylki antystresowe?
33: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
32: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
33: Na mnie i na Meliski.
26: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
32: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 18.40, Filip Kakusz, informacje TOK FM. Ważący około tony fragment rosyjskiej rakiety Fregat może ponownie wejść w atmosferę Ziemi w sobotę około północy. Obiekt nie powinien jednak przelatywać nad Polską, ogłosiła Polska Agencja Kosmiczna. Może się jednak znaleźć nad innymi państwami Europy. Natomiast nisko lecącą rakietę być może będzie można zobaczyć nad horyzontem z terenów wschodniej Polski. Wiceprezesi PiS Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek zorganizują wspólne spotkanie z mieszkańcami w Gorzowie Wielkopolskim, poinformował poseł tej partii Janusz Cieszyński. Jak dodał, decyzja o organizacji spotkania zapadła po środowym posiedzeniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Na Malediwach zmarł wojskowy nurek. Doszło do tego bezpośrednio po akcji poszukiwania ciał czworga z pięciorga włoskich nurków, którzy w niewyjaśnionych okolicznościach zginęli w czwartek w podwodnej grocie. Żołnierz zmarł w szpitalu z powodu choroby dekompresyjnej. Piłkarze Manchesteru City po raz ósmy w historii zdobyli Puchar Anglii. W finale na Wembley w Londynie pokonali Chelsea 1-0. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie. Są organizowane od sezonu 1871-72. Najczęściej triumfował w nich Arsenal 14 razy.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Jesteśmy z powrotem na antenie. Rozmawiamy o boreliozie, a rozmawiam ze specjalistką chorób zakaźnych i epidemiologii. Jestem w Białymstoku, gdzie na Uniwersytecie Medycznym pracuje pani profesor Joanna Zajkowska, doskonale zresztą państwu znana, ponieważ często bywa na naszej antenie. I ja wrócę do tej kwestii, kto się ma szczepić, bo ja czekam na tę szczepionkę, przyznam szczerze. I moi znajomi też czekają. A pani mówi, no nie dla wszystkich, nie dla wszystkich. No może i nie dla wszystkich, ale przecież nie będzie tak, że szczepionka będzie skierowanie, pan dostanie skierowanie na szczepienie, a pani nie dostanie, bo pani za mało chodzi po lesie. Upraszczam, oczywiście śmieję się trochę. Chcę się zaszczepić, mam te obawy, to się szczepię.
15: Ale rzeczywiście, szczepionka będzie dla wszystkich, którzy będą chcieli się zaszczepić. Mhm. Natomiast te częste przypominające dawki mogą zniechęcić, tak jeżeli jest. Chcemy szczepić na przykład dzieci, które mają tych szczepień dużo, więc coroczne dawki przypominające mogą trochę zniechęcić. To miałam na myśli. Natomiast każdy, kto się eksponuje, kto się naraża na ryzyko pokłucia przez kleszcza i chce się zaszczepić, oczywiście szczepionka na pewno będzie dostępna.
14: Jeszcze takie pytanie, bo pani powiedziała, że kleszcz na myszy, na wiewiórce, tak? No dobrze, a te zwierzęta też chorują na boreliozę?
15: Nie chorują. Na przykład, nie, chorują zwierzęta, tylko psy i konie.
14: Psy i konie, tak.
15: Czyli te zwierzęta, które nie są w naturalnej tej biocenozie leśnej, bo naturalny rezerwuar to są te drobne zwierzątka. Te duże zwierzęta, one są raczej żywicielami kleszczy, bo dostarczają posiłku krwi, są takim portalem randkowym też dla kleszczy, bo one się tam spotykają na głowach tych żerujących, tych sarenek czy tych leśnych zwierząt, bo one też muszą się spotykać gdzieś, więc to jest też takie miejsce przyciągające te kleszcze, ale generalnie rezerwuarem boreliozy jest przede wszystkim, to są te drobne zwierzęta, te drobne myszki, ryjówki, wiewiórki, jeże.
14: Jedna rzecz zasadnicza. Przez całe lata miałam obraz kleszcza. Jako dziecko, no wiem, jak kleszcz wygląda, mniej więcej wielkość, napity, nie napity. Zdejmowałam z psów kleszcze, gdy jeszcze w ogóle nie wiedziałam, że istnieje borelioza, nie wiedziałam, że istnieje babesioza i tak dalej. Choroby odkleszczowe, nie wiedziałam. I naprawdę nie tak dawno ja dowiedziałam się o istnieniu nimfy, czyli formy, która jeszcze nie jest dojrzałym kleszczem, dorosłym kleszczem, ale to już jest to tak maleńkie, że o ile kleszcza, gdy człowiek się oglądnie, to trudno przegapić, to taką nimfę bardzo prosto. No a te nimfy też są zarażone i też przenoszą, tak?
15: One są najbardziej agresywne, bo mamy najpierw larwę, potem nimfę i potem postać dorosłą. To są takie trzy fazy rozwojowe kleszcza.
14: I to w ciągu jednego sezonu? Czy jak długo trwa taka od larwy do postaci dorosłej?
15: Nawet do 6 lat, jeżeli, bo one potrafią przeczekać taką niekorzystne warunki dla siebie i nawet do 6 czy lat, ale to jest ekstremum, tak jest. Normalnie to jest około roku, 2 lat. Zależy też od sezonów. Zmiany klimatyczne powodują czasami przyspieszenie jednak tego rozwoju i może w ciągu roku może się dokonać ta zmiana, ale zazwyczaj jest to taki cykl 2-letni.

0: budzą wiosną tutaj w dużych ilościach, ponieważ taka kleszczyca to składa około 2-3 tysięcy jaj, część z nich przeżywa. Część wykluwają się z larwy, część larw przeżywa i potem mamy tak najwięcej tych nimf. Potem nie wszystkie nimfy przeżywają, mamy postacie dorosłe.
1: O, widzę, że pani profesor szuka czegoś, szuka zdjęcia. Czyżby to miała być nimfa?
0: Tak, piękna nimfa, no, którą znalazłam na swoim ręku parę dni temu.
1: Na ręku. Na nie ręku, zdążyła komuś... się jeszcze wczepić?
0: Nie zdążyła, niestety zdążyła.
1: No i?
0: Już ja pokazuję.
1: O, i już znalazła. Pani doktor, ale no to kleszcza to nie widać. Ja widzę, że pani, o teraz tak, zbliżenie. Rzeczywiście, tyci, tyci.
0: I to jest nimfa. No. Nimfa ma trzy nóżki z jednej strony, jak, czyli ma sześć.
1: Jak ją
0: nóg.
1: Pani wyjęła, tę nimfę?
0: Ja używam kleszcz karty, którą bym
1: no
0: polecam.
1: I co, i nimfa jest na tyle duża, że można przy pomocy kleszcz karty wyjąć?
0: Ta kleszcz karta ma takie różne wcięcie, zależności od rozmiaru kleszcza. No czasami to nie pomaga, więc trzeba użyć pensety, ale ta kleszcz karta w zasadzie się sprawdza.
1: No także. Dobrze, a pani wie, gdzie, nie wiem, w ogrodzie, w lesie, gdzie tam, kiedy ta nimfa do pani się przyczepiła, tak powiem?
0: No to mój własny ogródek. Ja sprzątałam jeszcze resztki liści, szarych liści, starych liści.
1: I w tych liściach na przykład była?
0: Chyba tak, bo to no, sięgałam do tych moich roślin.
1: Dobrze, czy to znaczy, że teraz na przykład pani się obserwuje, czy nie ma pani rumienia?
0: Tak, przyglądam się oczywiście.
1: To w kiedy rumień się pokazuje? Bo dlaczego ja się o to pytam? Bo zaraz po kąszeniu, po tym jak ściągniemy tego kleszcza, to mamy tam zaczerwienienie. Ale to zaczerwienienie...
0: znika.
1: To nie jest rumień, to jest taki odczyn zapalny pewnie, nie? Jakiś
0: tak,
1: taki
0: to może być reakcja na białka kleszcze. No. To jest, niektórzy odczuwają świąt skóry tutaj, czyli czują jednak obecność tego kleszcza. Może być taka zaczerwienienie po manipulacjach, po usunięciu tego kleszcza, ale ono będzie się zmniejszać. Natomiast rumień wędrujący jest bardzo charakterystyczny. On się może pojawić w drugiej, trzeciej dobie, nawet później, ale to, co jest typowe, to jego średnica się zwiększa. Mhm. On może mieć przejaśnienie w środku, on może być homogenny, czyli wybarwiony tak samo, może być blady, może być bardziej intensywny, ale to, co jest wspólne dla wszystkich rumieni, to, że on się poszerza.
1: Dlatego czasem lekarz koleżance mojej powiedziałeś, żeby normalnie mazakiem po prostu cienkopisem zaznaczyła i zobaczyła, co za dwa dni, czy to
0: dokładnie,
1: się poszerzyło.
0: Dokładnie, to jest bardzo tak polecana metoda.
1: Prosta. No prosta, bo widać, czy się porzesza. Ja muszę o jedną rzecz zapytać, bo my się boimy, zaraz jak tylko kleszcza zobaczymy, nie wiemy jak długo wydaje nam się, że krótki kontakt nawet z kleszczem zarażonym na pewno spowoduje boreliozę. Po pierwsze to jest tak, że nie każdy zarażony kleszcz z różnych powodów nam przekaże boreliozę, a po drugie chcę, by powiedziała pani kilka słów o tym, no przynajmniej tak się uważa, na ile to jest pewne. Ile minimalnie kleszcz musi spędzić na nas, żeby mógł nas zarazić?
0: To wynika z biologii kleszcza i krętków, które w nim siedzą. Tak jak już mówiłyśmy o szczepionce, że on ma ten płaszcz antygenowy taki powiedzmy w kolorze czerwonym i musi zmienić kolor tego płaszcza, żeby bezpiecznie dostać się i mnożyć się w skórze kręgowca, gdzie temperatura jest wyższa, gdzie mamy inne składniki. I ten proces zaczyna się wtedy, kiedy kleszcz krew i ona się skontaktuje, krętek wyczuje obecność krwi, zmienia ten płaszcz antygenowy, przemieszcza się do gruczołów ślinowych i z kolejnym takim zwrotem tutaj, bo kleszczyca jest bardzo ekonomiczna. Ona zasysa krew, wydala nadmiar płynów, a zostawia sobie erytrocyty, bo jej potrzebne jest białko. I przy którymś takim zassaniu wprowadzane są te krętki. Trwa to co najmniej 12 godzin, a mówi się, że 24 godziny.
1: To zawsze takie niepokoi takie pojęcie, a mówi się. No czyli pewne badania tak pokazały, tak, no bo to a mówi się. Ale pani mówi 12 godzin kleszcz. Jeżeli kleszcz na nas siedzi 5-4 godziny, to no, tylko problem jest taki, że nie zawsze wiemy, nie znamy tę godzinę, od kiedy go mamy, nie?
0: Tak, no badania pokazują to nie może być pojedyncze badanie. Badania pokazują, że im dłużej kleszcz siedzi w skórze, tym ryzyko zakażenia boreliozą rośnie. Ale wczesne usunięcie zapobiega transmisji krętku.

0: No właśnie.
1: To się mówi niezwłoczne. Niezwłoczne. Tak. Dobre słowo. Ostatnio taki pan doktor z Wielkiej Brytanii, który ma doświadczenie w leczeniu dzieci, właśnie mówił, że nie czekamy, żeby następnego dnia pójść na SOR czy do lekarza. Usuwamy niezwłocznie w warunkach takich, które są bezpieczne. Czyli dezynfekujemy skórę, staramy się wyjąć, czy natychmiast po powrocie do domu. Niezwłocznie. Nie czekajmy, żeby biec do lekarza, czy odkładać to do następnego dnia.
0: No mamy jeszcze 3 minuty właściwie. No powiem taką rzecz i tu pani potwierdza to. Mnie to śmieszą, czy bywam taka okrutna wręcz w swoich żartach, gdy słyszę, że ktoś znalazł kleszcza na sobie lub na dziecku i biegnie do lekarza. Ja mówię, słuchaj, gdyby każdy biegał z kleszczem do lekarza, byłaby zablokowana służba zdrowia, można samemu. Nie umiem, nie potrafię, boję się i tak dalej, i tak dalej. To musi zrobić lekarz. No, zróbmy też coś sami, nauczymy się. To nie jest takie trudne, prawda?
1: No do tego służą te kleszczkarty. Możemy mieć daleko do lekarza. No. Oczywiście, jeżeli mamy blisko i możemy to zrobić szybko, to oczywiście można skorzystać z pomocy lekarskiej.
0: Czy wie pani, ale na SOR, biec na SOR, na który każą nam czekać w kolejce nie wiadomo ile czasu, to już...
1: Można w aptece.
0: Przyjdź do mnie, mówię, to ci usunę.
1: Za kilka złotych można kupić w aptece takie sprzęty, które pomagają. Ja sugeruję, ta kleszczkarta, ja korzystam i wydaje mi się, że jest bardzo taka efektywna. Może być pęseta. Są takie specjalne pęsety dedykowane do kleszczy, takie dla... żeby usuwać też ze zwierząt, czy ze z własnej skóry.
0: To są takie,
1: większe, mniejsze.
0: Takie szczykawki, tak wciągające podciśnienie się robi i kolega mi opowiadał, dlaczego pani się tak krzywi?
1: Bo to profesor. Akurat taka najmniej lubiana przeze mnie metoda.
0: Tak? No bo to kolega opowiadał, bo pielęgniarka, jak poszedł z kleszczem do ośrodka zdrowia i pielęgniarka wzięła taką szczykawkę i mu tylko kleszcz.
1: Może trzeba posiadać pewne umiejętności albo dużą wprawę. Aha. Mnie się jakoś nie udało.
0: Tak?
1: Natomiast tutaj pęsety różnego rodzaju, czy ta kleszczkarta, czy takie pętelki różne, takie jak już nic nie mamy, to może być pętelka z nitki, taka, żeby u podstawy zawiązać i wyciągnąć tego kleszcza. A na koniec... Jednym energicznym ruchem, nie wykręcając.
0: Nie wtedy... wykręcając. My tu wrócimy do tego usuwania kleszczy, ponieważ spotkamy się niedługo i rozmawiać będziemy o kleszczowym zapaleniu mózgu w przeciwieństwie do boreliozy, tej choroby. Tą chorobę może nas zaradzić kleszcz, który przebywa bardzo krótko, prawda, na nas. Ale do tego wrócimy. Ja bardzo serdecznie pani dziękuję. Pani profesor Joanna Zajkowska, specjalista chorób zakaźnych i epidemiologicznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dziękuję pani profesor.
1: Dziękuję bardzo.
0: To była kolejna audycja, proszę państwa, z cyklu U doktora. Chcę przypomnieć, że od kilku tygodni te audycje, sobotnia i niedzielna, są na antenie nie tak jak przez wiele lat o 16:00, ale o godzinie 18:00, dokładnie kilka minut po godzinie 18:00. Natomiast jest pewna nowość i to zmiana zasadnicza. Zazwyczaj spotykam się z państwem o godzinie 21:00 w soboty. Od tego tygodnia będę spotykać się godzinę wcześniej o 20:00 i będę z państwem do godziny 23:00. Ten program wydaje, jak i program wieczorny, Maria Mroczkowska, a realizuje Filip Wejher. A na co państwa zapraszam dziś wieczór? Mogę powiedzieć, że te moje rozmowy i spotkania mają wspólny mianownik. Ludzie z nadbiebrzy, czyli rozmawiam z tymi, których tu spotkałam, gdy przyjechałam do Goniądza. Tam często spotykam osoby, o których myślę, warto z nimi porozmawiać, czasem o coś podpytać, a często są to po prostu osoby naprawdę ciekawe, które mówią rzeczy, którymi warto by się podzieliły także z innymi. Po godzinie 20:00 wypytuję pracownika Biebrzańskiego Parku Narodowego, starszego specjalistę Krzysztofa Bacha, co z tą wodą, co z rozlewiskami, dlaczego nie ma rozlewisk o tej porze, mimo że były śniegi. No i co dalej? Co dalej z przyszłością parku, co dalej z przyszłością roślin, zwierząt, które są związane, zwłaszcza ptaków, z tą wodą. Jakie konsekwencje tej suszy? Bo jest, proszę Państwa, susza. Po godzinie 22 spotkanie z osobą, którą Państwo już poznali. Tak, wystarczy wpisać Tomasz Kłosowski w wyszukiwarkę i znajdą Państwo fantastyczne opowieści. 2 godziny. Efekt mojego spotkania z gawędziarzem, jakim jest Tomasz Kłosowski, bo Tomek Kłosowski jest fotografem, dziennikarzem, współautorem książek, ale także cudownym opowiadaczem historii i opowiada w tamtych godzinach, jak to kiedyś bywało, gdy wraz ze swoimi braćmi, Grzegorzem, z którym razem pracują w tandemie fotograficzno-pisarskim, i Stanisławem przyjechali tu po raz pierwszy. Jak to wtedy wyglądało? W tej audycji rozmawiamy o trochę innych rzeczach, o książkach, które teraz są w przygotowaniu, o książce konkretnej, także o tych, które niedawno wyszły, o Carskiej Drodze, o tym, jak wyglądała ta wiosna nad Biebrzą. Przypominam, Grzegorz i Tomasz Kłosowski, słynni fotografowie. Ja spotykam się z Tomaszem Kłosowskim po godzinie 22. A po godzinie 23, jak to dawniej swatano na Podlasiu. Właśnie o swatach zacznie się ta opowieść, a potem będziemy rozmawiać chociażby o tym, jak to się stało, że prawie każda wieś, gminie Trzciany, ma zapisaną swoją historię. Tak, za tym wszystkim stoi mój gość, czyli wieloletni wójt gminy Trzciany, 17 lat był wójtem, Zdzisław Dąbrowski. I to właśnie będzie po godzinie 23. A więc zapraszam Państwa, zaczynamy po godzinie 20. spotkaniem z Krzysztofem Bachem, pracownikiem Biebrzańskiego Parku Narodowego.
2: Dlaczego przynajmniej niektórzy z nas chcieliby zapomnieć o pewnych faktach z historii, ile w nowym antysemityzmie jest starego i jak zmienił się język debaty publicznej wokół tych najboleśniejszych tematów i z historii, i współcześnie. O tym będę rozmawiać już po informacjach TOK FM o 19:00 z moim i Państwa gościem, profesorem Dariuszem Stolą, dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Zapraszam na wywiad pogłębiony. Anna Wacławik.
3: Reklama.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Miłośnicy nietypowych atrakcji ruszyli na ulice miast w całej Polsce. Trwa Noc Muzeów. Wojna na Bliskim Wschodzie jest coraz bardziej zauważalna w portfelach. Widać to po ostatnich danych inflacyjnych. Robert Lewandowski kończy kolejny etap klubowej kariery. Minuta po 19:00, Filip Kakusz, informacje TOK FM. Nawet 2 godziny stoją w kolejce ludzie, którzy w ramach trwającej Nocy Muzeów chcą odwiedzić kancelarię premiera, bo choć to Noc Muzeów, to swoje drzwi dla odwiedzających otwierają też instytucje niemuzealne, ale jednocześnie na co dzień trudno dostępne. Przed kancelarią premiera przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie z oczekującymi na zwiedzanie rozmawiał reporter TOK FM.
22: Dzień dobry, czy to pierwszy punkt pani na mapie dzisiejszej?
23: Tak.
22: Pierwszy, ostatni, czy liczycie, że jeszcze uda się jakieś miejsce?
23: Nie, bo planujemy jeszcze oglądać Eurowizję, także to będzie pierwszy i ostatni.
22: A kancelaria premiera, bo?
23: Interesujemy się polityką.
22: Też nie jest to miejsce dostępne na co dzień.
23: Tak. To w sumie jest główny powód.
22: I długo stoicie w kolejce?
24: Prawie 2 godziny, tak?
23: Nie, nawet więcej.
21: Swoje drzwi w Noc Muzeów otworzyły też Sejm i Belweder. Na tę noc czekają fani nietypowego zwiedzania w całej Polsce. Na zwiedzających w Gdyni otworzyły się m.in. niszczyciel Błyskawica i okręt podwodny Sokół, mówi Małgorzata Derlacz z Muzeum Marynarki Wojennej.
25: Będzie można zajrzeć do wielkogabarytowych eksponatów, które przez cały rok są zamknięte dla widzów. Otworzymy zdwojoną armatę 130 mm, czy stanowisko dowódczo-dalmierzowe z RP Wicher 2. Wszędzie można będzie zajrzeć, w każdy kącik.
21: W Muzeum Emigracji można w goglach VR zajrzeć w przeszłość, albo już bez nich zaplanować przyszłość, dodaje Justyna Sienkiewicz-Baraniak.
25: Przez całą noc będzie można zagrać w gdyński flirt dzielnicowy i też będzie okazja do tego, żeby się poznać, porozmawiać, być może wymienić kontaktami.
21: Być może też pójść razem, jak zachęca Magdalena Jacoń, do jednego z bardziej nietypowych miejsc.
26: To Muzeum Kart, największa w Polsce kolekcja prywatna kart do gry i przedmiotów związanych z tą kulturą stolikową, karcianą, brydżową.
21: Do wszystkich atrakcji w Gdyni można dojechać zabytkowymi trolejbusami. Co najmniej 7 osób zostało rannych, w tym 3 ciężko, gdy we Włoszech w centrum Modeny samochód wjechał w grupę przechodniów, sprawdzał, uciekł z pojazdu i ranił jednego ze ścigających go mężczyzn. Został zatrzymany. Motywy zdarzenia są ustalane. Według świadków wcześniej umyślnie uderzył on w przechodniów, jadąc z bardzo dużą prędkością. Zaczęło się przerzucanie kosztów drogich paliw na konsumentów. Efekty wojny na Bliskim Wschodzie zaczynają się rozlewać po cenach w całej gospodarce, co pokazuje inflacja przyspieszająca do 3,2% w skali roku. Główny Urząd Statystyczny podał dane, w których widać, że jeszcze drogie paliwa i drogie nawozy nie uderzyły w żywność. Wręcz jest sporo kupowanych codziennie produktów, które tanieją. Masło, ziemniaki, wieprzowina, oleje. Ale podwyżki widać już w kosztach utrzymania mieszkania i usługach. Od lekarza przez hotel po wycieczkę zagraniczną. Przeciętnie to wzrosty rzędu 5-6%. Podwyżki widać oczywiście w transporcie. Zaskakuje zwłaszcza inflacyjny rekordzista, mówił w EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Krystian Jaworski, starszy ekonomista Crédit Agricole.
27: Jest jedna bardzo ciekawa kategoria, ceny transportu powietrznego, czyli ceny przelotów samolotem, i tutaj zwiększyły się one miesiąc do miesiąca o 62%. No i to już na pewno jest bezpośrednia konsekwencja wzrostu cen paliw lotniczych, wywołanym oczywiście konfliktem na Bliskim Wschodzie. Wiadomo, że ceny biletów lotniczych nie stanowią w skali całego roku jakiegoś znaczącego wydatku, no jednak biorąc pod uwagę zbliżające się wakacje, konsumenci akurat ten wzrost cen mogą mocno odczuć.
28: No i taki wzrost cen rzeczywiście, nie kupujemy biletu lotniczego codziennie, ale może robić wrażenie.
27: Tak, dlatego jeśli chodzi o całą inflację, to ten wpływ, można powiedzieć, był niedbywalny, ale jeśli spojrzymy na nasze budżety wakacyjne, no to już będzie gorzej.
21: A przyspieszanie inflacji to dopiero początek, bo drogie paliwa, surowce i nawozy będą dopiero w kolejnych miesiącach pokazywały swoje inflacyjne oblicze, przekładając się na ceny. Podziemne korytarze, które łączą dwa lubelskie szpitale i Centrum Symulacji Medycznej, zostaną wyremontowane w Lublinie. Na razie jest to 40 milionów złotych, docelowo ma być ponad 200. Chodzi o przystosowanie podziemi na wypadek na przykład nalotu z powietrza. Dziś podziemnymi tunelami mogą przejść dziennikarze, w tym reporterka TOK FM Anna Gmitarek-Zabłocka.
0: Idziemy korytarzami, które łączą ze sobą szpitale i Centrum Symulacji Medycznej.
10: Oczywiście, i które do tej pory, rozumiem, były takim no, magazynem trochę.
0: No tak jak Państwo widzicie, to jest składowisko rzeczy przeróżnych. Natomiast one oczywiście, żeby pełniły tą funkcję łącznika między szpitalami, Centrum Symulacji, lądowiskiem dla śmigłowca, to wszystko wymaga przebudowy.
1: Dobra, słuchajcie, pacjentka nie reaguje, przychodzimy na NZK. Raz, dwa, trzy, przejmuj.
10: I to bardzo ułatwi, na przykład w czasie takiej trudnej sytuacji, w godzinie W, bardzo ułatwi komunikację i możliwość pomocy pacjentom?
0: Te korytarze są bardzo szerokie, więc nawet doraźne zaopatrywanie osób chorych w tym konkretnym miejscu też jest możliwe, instalacje wszystkie są. Możemy śmiało założyć, że jeden rząd łóżek się zmieści.
21: W podziemiach lubelskich szpitali mają powstać miejsca do tego, by pacjenci mogli tam przeczekać, na przykład na wypadek ataku z powietrza. Podziemne korytarze w ramach ćwiczeń obecnie poznaje też wojsko, by łatwiej było ewentualnie pomagać. I na koniec jeszcze pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną. Polski piłkarz kończy kolejny etap kariery klubowej, ten, który przyniósł mu największy splendor. Po 4 latach spędzonych w stolicy Katalonii, jak pisze, odchodzi z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. W tym czasie Lewy zdobył 3 tytuły mistrzowskie, strzelając 119 bramek w 191 meczach. Na krańcach południowo-wschodnich do 21 mogą przechodzić intensywne burze. W całej wschodniej połowie kraju wieczór i noc deszczowe i raczej bez przejaśnień. Im dalej na zachód, tym więcej rozpogodzeń, ale i chłodniej nocą, miejscami raptem 3 stopnie.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dobry wieczór Państwu. Wywiad pogłębiony i zgodnie z zapowiedzią sprzed informacji teraz Państwa i moim gościem jest profesor Dariusz Stola. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Historyk, badacz najnowszych dziejów Polski, relacji polsko-żydowskich i dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Ponownie.
4: Już 9 tygodni?
2: No, więcej. To był luty.
4: Marzec.
2: To informacje wyprzedzały pana nominację w takim razie.
4: Nominacja wyprzedzała moment rozpoczęcia pracy. Tak powinno być, nieodwrotnie.
2: Tylko z dziennikarskiego obowiązku przypomnę naszym słuchaczom, że profesor Dariusz Stola już powinien był być na tym stanowisku gdzieś tak w 2019 roku, o ile dobrze pamiętam.
4: Przeszedłem do annałów polskiego prawa administracyjnego, ponieważ pani minister mianowała mnie, wykonując wynik konkursu na to stanowisko sprzed 7 lat.
2: Jak państwo zapewne pamiętają, wtedy profesor Gliński, wówczas minister kultury rządu PiS-u, nie był uprzejmy tej nominacji włączyć z różnych dość mętnych powodów, ale ten okres już za nami, chociaż nie wiadomo, czy w jakiejś nowej odsłonie nie przed nami i to też będzie część naszej dzisiejszej rozmowy, ale pierwsze pytanie jednak będzie o to, czy się pan bardzo wahał?
4: Nie, ja lubiłem moją pracę w muzeum wcześniej, teraz już po kilku tygodniach pracy muszę przyznać, że nie pamiętałem, ile tej roboty jest, więc tym łatwiej podejmowałem tą decyzję, nie pamiętając, ile jest przy tym pracy. Także nie wahałem się. Poza tym to też było takie potwierdzenie słuszności strategii, którą wtedy przyjęliśmy. Nie mówię w pluralis majestatis, ale mówię w imieniu swoim, władz Warszawy i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, czyli dwóch pozostałych założycieli muzeum obok ministra kultury, z którymi się konsultowałem, ogłaszając, że jestem gotów odstąpić od przysługującego mi prawa do stanowiska, które nabyłem w wyniku konkursu. Notabene konkursu, który minister Gliński ogłosił, ustalił jego regulamin i skład komisji konkursowej, w związku z czym wynik tego konkursu go wiązał. Ale zamiast dochodzić przed sądami, co pewnie by zajęło za 2 lata, lepiej było, żebym ja ustąpił. Minister Gliński tak się ucieszył, że mianował mojego zastępcę dyrektorem. I to był taki happy end tej dosyć trudnej dla instytucji sprawy. A ja dziś po tych 7 latach mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja, bo obroniliśmy autonomię instytucji kultury. To jest bardzo ważne. z wielu różnych powodów i wracam do instytucji, która była dobrze prowadzona przez te lata. Jest dobrze.
2: Ale wraca pan w zupełnie innych okolicznościach, szczególnych, może nawet zwłaszcza dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, teraz, gdy Izrael jest tak ostro krytykowany, odłamkami obrywają nawet ofiary Holokaustu i właśnie muzeum, które jest nieustająco atakowane antysemickim hejtem na portalach społecznościowych, na różnych forach, a czasem to już są no zupełnie absurdalne, właściwie nie wiem jak to nazwać, konflikty, spory, jak chociażby ten ostatnio wokół Mariusza Szczygła jako ambasadora akcji upamiętnienia powstania w getcie warszawskim, akcji Żonkile, gdzie już wszyscy atakowali wszystkich i wszyscy mieli do wszystkich pretensje.
4: I o to chodzi. Znaczy powiem tak, gdybym był majorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, to bym się uśmiechnął i przyznał premię kwartalną.
2: Komu?
4: Funkcjonariuszom, którzy podsycają takie konflikty. Nie złapałem za rękę tego podporucznika, który był przydzielony do tego tematu, ale pamiętam z przeszłości, jak ewidentnie propaganda rosyjska próbowała rozpalać antysemityzm w Polsce i w zasadzie każdy temat, gdzie jest potencjał do podziałów. Tutaj są badania na temat, jak Rosja oddziałuje na społeczeństwa Zachodu, żeby je podzielić i w ten sposób osłabić. I w Polsce temat uprzedzeń do Żydów, nienawiści do Żydów, historii polsko-żydowskiej ma wystarczający potencjał takiego zróżnicowania opinii, żeby go wykorzystywać, więc na pewno do tego też przekładają rękę, aczkolwiek byłoby pięknie, gdyby to tylko boty wykupione przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa szerzyły antysemityzm w polskim internecie. Z pewnością tak nie jest. Natomiast do tego, co pani powiedziała o tych atakach, to bardzo wiele osób i instytucji jest atakowane przy pomocy antysemickich wypowiedzi, bo one dobrze się sprzedają. To nie przypadek, że można każdego w zasadzie, od Jana Pawła poczynając, a na Józefie Piłsudskim kończąc, oskarżać o to, że jest Żydem, albo się wysługuje Żydom, a najlepiej, że się wysługuje i jeszcze o tym nie wie, że jest nieświadomym narzędziem. To jest taka zaawansowana forma. I to polecam tą informację, zwłaszcza tym, którzy twierdzą, że w ogóle w Polsce nie ma żadnego antysemityzmu. Jest, ma się całkiem dobrze. Ja nie twierdzę, że to jest największy problem, który ma nasza ukochana ojczyzna. Jak zaczynamy na A, to myślę, że alkoholizm jest jednak jeszcze większym problemem niż antysemityzm. Ale on jest bardzo niebezpieczny i powiem tak, nie tylko dlatego, że szkodzi polskim Żydom czy innym Żydom, którzy mają nieszczęście się pojawić i trafić na antysemitę w Polsce, bo tego rodzaju nienawiść międzyetniczna, ona zatruwa też grupę większościową. To dlatego mądrzy ludzie mówią, że takie rzeczy należy zwalczać. Dlatego w kodeksach karnych wielu państw są takie zapisy, że kto sieje nienawiść właśnie etniczne, podlega karze, że to szkodzi nie tylko mniejszości, która bywa obiektem agresji, ale to szkodzi także, a niekiedy nawet w większym stopniu, tej większości, która pozwala, aby w jej łonie takie nienawistne uprzedzenia były kultywowane.
2: Właśnie się zastanawiam, czy trochę mi się pan wymknął, czy nie, bo faktycznie ten funkcjonariusz rosyjskich służb, który jak pan twierdzi, miał swoje udziały w tych akcjach, które mają ten potencjał do podgrzewania temperatury. Trochę źle trafił, bo akurat trafił na specjalistę od tych spraw, bo to przecież była część pana pracy badawczej, czyli śledzenie tego zjawiska po wojnie zwłaszcza. I niejedną publikację pan poświęcił tematowi.
4: To jest, ja posłużę zatem jako eksponat numer jeden.
2: Jako ekspert bym
4: dołożył. Nie, tutaj jako eksponat, że dobrze jest czytać o historii, dobrze jest studiować historię, bo z niej można wiele ciekawych wniosków wysnuć i nauk dla życia swojego i życia publicznego. I w ostatnich latach dla mnie szczególnie przydatną nauką są moje badania nad językiem tak zwanej kampanii antysyjonistycznej w 1968 roku. Nie, jak powiem, że codziennie, to może przesadzę, ale tak raz na tydzień to mam takie déjà vu, że ja skądś znam ten język. i znam go właśnie z polskiej i radzieckiej propagandy antysjonistycznej. Mam w domu taką małą kolekcję ówczesnych publikacji klasycznych, takich kanonicznych publikacji w Polsce wydawanych przez wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Oczywiście tłumaczenia z rosyjskiego, ale też sporo rodzimej twórczości, w której mamy znaczny, oryginalny wkład.
2: Ponieważ ja z kolei zaliczam się do tych eksponatów, które czytały kilka pana tekstów, to jest mi to również znany temat, ale było to jedno z moich pytań. Co panu pokazała ta najnowsza historia Polski, dzięki tej debacie, nazwijmy to, wokół Izraela po ataku palestyńskich terrorystów z Hamasu 7 października i po wojnie Izraela z Gazą? Co pokazała ta historia o nas, o naszym przede wszystkim poziomie wiedzy, o historii, nie tylko naszej, ale i historii tamtego regionu, bo mam wrażenie, że wiedza może immunizować na pewne szalone tezy bez żadnej odpowiedzialności wygłaszane w przestrzeni publicznej, nawet przez osoby, które robią to ze współczucia dla ofiar cywilnych wojny w Gazie na przykład, tak?
4: Wydaje mi się, że wiedza ma, każda wiedza, wiedza ugruntowana oczywiście, prawdziwa. Jedną z dobrych skutków nabywania takiej wiedzy jest rosnąca samoświadomość niewiedzy. Przeważnie ludzie, którzy więcej wiedzą, zdają sobie sprawę, jak wiele nie wiedzą, a ci, którzy wiedzą bardzo mało, są przekonani, że wiedzą już prawie wszystko, jeśli nie wszystko. To jest taki paradoks ignoranta, który jak się dowie troszeczkę, to jest przekonany, że posiadł całą wiedzę. Im bardziej się ktoś wgłębi w jakiś temat, tym większą ma świadomość granic swojej niewiedzy. Ale powiem tak, nie można zarzucać Polakom, że niewiele wiedzą o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Ja też nie oczekuję od Egipcjan, że będą mieli głęboką świadomość, jak tam przebiega front rosyjsko-ukraiński i dlaczego, nie wiem, miasto Charków jest takie ważne i gdzie ono w ogóle leży, prawda? I być może w Polsce też bardzo wiele osób miałoby problemy ze wskazaniem tego Charkowa, mimo że jest to wielkie miasto w sąsiednim kraju. Więc,
2: z którego widać Rosję, z wyższych budynków.
4: A dron czy rakieta dolakuje tak szybko, że w zasadzie nie ma sensu ogłaszać alarmu. Więc to jest takie miasto, w którym się najmniej ogłasza alarmów. To jest ten paradoks, że jest się tak blisko lufy, że nie ma powodu ostrzegać, bo i tak nikt nie zdąży zbiec do schronu w tym czasie. Więc nie mam o to pretensji. Jeśli mam do kogoś o coś pretensje, to do polityków, którzy jak najbardziej cynicznie wykorzystują, powiedziałbym tak, uzasadnione powody do krytyki polityki Izraela, do tego, żeby zdusić pamięć o historii Polski. A dokładnie o pewnej części historii Polski, o historii polskich Żydów. I na przykład nienawistne komentarze dotyczące akcji Żonkile, która jest piękną akcją, która ma przypomnieć o pewnym ważnym wydarzeniu w historii naszego miasta. Ma przypomnieć o powstaniu w getcie warszawskim i w ogóle o historii getta warszawskiego, w którym, przypomnę, w szczytowym momencie było zamknięte 450 tysięcy ludzi. 1/3 warszawiaków zginęła, przechodząc właśnie przez warszawskie getto. Więc mamy tam zarówno straszny taki ciężar rzezi, jak i takie elementy chwały w najbardziej takim romantyczno-militarnym znaczeniu tego słowa. Więc fakt, że są ludzie, którzy sięgną po każdy powód, żeby tylko o tym inni nie pamiętali, To wydaje mi się godne odnotowania.
20: Autopromocja.
5: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
6: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
5: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
6: Beata Lubecka, Radio Z.
7: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
9: Karolina Lewicka, TOK FM.
7: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
9: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
7: Co piątek o 17:00.
9: Dzieje się.
20: Autopromocja.
9: Reklama.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 19.20, Filip Kekusz, informacje TOK FM. Służby w Modenie na północy Włoch wyjaśniają okoliczności incydentu w centrum miasta. W grupę przechodniów wjechał samochód, co najmniej 7 osób zostało rannych, 3 ciężko. Sprawca uciekł z pojazdu, ranił jednego ze ścigających go mężczyzn, został zatrzymany. Motywy zdarzenia są ustalane. Były minister zdrowia Wielkiej Brytanii Wes Streeting zapowiedział, że zamierza wystartować w wyścigu o przywództwo Partii Pracy. W czwartek polityk podał się do dymisji, by wyrazić brak zaufania wobec obecnego szefa ugrupowania i zarazem rządu Kira Starmera. Władze Iranu ogłosiły, że przygotowały mechanizm zarządzania ruchem statków w ciśnienie Ormus. Wkrótce zamierzają go ogłosić. Z tego mechanizmu, jak twierdzą władze w Teheranie, skorzystają wyłącznie statki handlowe, państwa i organizacje współpracujące z Iranem, a za usługi pobierane będą opłaty. Ormus to ciśnienie, przez którą w czasach pokoju odbywało się 20% światowego transportu ropy, teraz pozostaje zamknięta. W TOK FM w ten weekend skupiamy się na zjawisku suburbanizacji i tendencji, zgodnie z którą Polacy coraz chętniej wyprowadzają się z dużych miast na wieś. To jednak powoduje obciążenie dla gmin, które wydają się atrakcyjnym celem przeprowadzki. O tym, jakie problemy powoduje suburbanizacja w pobliżu Krakowa, więcej w informacjach o 20.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: A nie ma pan pretensji do publicystów, którzy bez żadnych wątpliwości powtarzają tezę Al Jazeery, że terroryści z Hamasu to jest Armia Krajowa i że 7 października to powstanie warszawskie, albo szafują bez skrępowania słowem ludobójstwo?
5: No nie oglądam Al Jazeery, także nie mam pretensji do jej redaktorów.
4: Nie, ja mówię o polskich publicystach, którzy to powtarzają.
5: To być może tych nie śledzę. Ja dosyć selektywnie podchodzę. Cierpimy na nadmiar informacji i ja po prostu mam takich komentatorów, do których mam większe zaufanie albo mniejsze zaufanie. Jak tylko trafiam na głupi początek zdania, to nie czytam jego końca. Naprawdę moja wątroba jest mi wdzięczna i mój stan zdrowia jest dużo lepszy, gdybym doczytywał do końca. Wiem, że niektórzy z jakimś samomasochistycznym takim samozaparciem czytają takie rzeczy. No ja nie muszę, ale wiem, że pojawiały się takie głosy.
4: No ja muszę tak, akurat.
5: Należy porównywać także po to, żeby widzieć różnice. Na przykład, że Armia Krajowa zajmowała się systematycznie mordowaniem kobiet i dzieci niemieckich. To można łatwo to sprawdzić. Czy szkolono żołnierzy Armii Krajowej po tym, jak złożyli przysięgę? W ten sposób będziecie podrzynali gardła.
4: Czy obcinali
5: wrogom?
4: Nie chcę, jednak nie chcę cytować tych scen z filmu z 7 października.
5: Więc wydaje mi się, że porównania należy robić, bo bez porównania nie widzimy jak mówimy, że coś jest nieporównywalne, to znaczy, żeśmy to wcześniej porównali i zauważyli dużą różnicę.
4: Tylko, że za tym porównaniem nie idzie analiza.
5: No oczywiście, bo to jest narzędzie propagandy. Tak, ale jak rozumiem, mówimy o tym po to przy mikrofonie, żeby słuchacze pani audycji na przyszłość wyciągnęli z tego pewne takie praktyczne wnioski, jak się uchronić przed próbami manipulacji ze strony ludzi, którzy nie mają skrupułów i sięgają po wszelkie metody, żeby osiągnąć swoje cele.
4: A czy zaskoczył pana ten wybuch antysemityzmu ze strony lewicy? Ja pamiętam ponad dwa lata temu, już po tym ataku 7 października, dosłownie 3 miesiące, może 4, po rozmawiałam z jednym z moich gości na antenie o tym nieoczekiwanym, w pewnym sensie zaskakującym dla mnie sojuszu pomiędzy skrajną prawicą a lewicą. W takim antysemickim wzmożeniu, gdzie nie tylko wszystkie te kalki, o których pan już mówił, wróciły, ale doszły do tego jeszcze dodatkowe elementy.
5: Czy to, że taki język istnieje, to ja sobie zdawałem sprawę, bo się z nim stykałem już wcześniej. Pewnym zaskoczeniem było, że w Polsce w krótkim czasie on się, oczywiście w pewnych warstwach, ja zawsze to podkreślam, że w pewnych stosunkowo niewielkich, ale bardzo ważnych grupach się upowszechnił. On nie był zaskoczeniem, no właśnie, bo ja go znam z lektury tekstów z lat 60. Jest uderzające podobieństwo. Naprawdę, no są wręcz kalki. Może tylko za tym, że słowo kolonializm jeszcze i
4: jeszcze wtedy nie robiło takiej kariery.
5: Ale imperializm już był. Oczywiście Izrael był lokajem amerykańskiego imperializmu na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj też ten związek amerykańsko-izraelski jest podkreślany. Ale jak mówię, to nie było zaskoczenie. Natomiast było dla mnie coś zaskoczeniem i zaraz powiem, do jakiego wniosku doszedłem. Czy do wniosku, że się zestarzałem trochę. Mianowicie przez lata, zwłaszcza jak w końcu lat 90. robiłem badania na temat marca 68 roku i ówczesnej propagandy antyżydowskiej, która miała właśnie taki listek figowy antysyjonizmu, który miał sprawić, żeby była prawomocna jako krytyka marksistowska. No bo marksista nie może czytać antysemityzmu. Antysemityzm to jest, jak wiadomo, broń reakcji, która zmierza do rozbicia jedności klasy robotniczej. I to była oficjalna narracja wszystkich w zasadzie ruchów lewicowych. I słusznie. Natomiast w pewnym momencie w Związku Radzieckim wymyślono sposoby, jak to obejść. To były dwa takie słowa kluczowe. Pierwsze to było słowo kosmopolityzm. I przy użyciu tego słowa zamordowano całą grupę żydowskich poetów w 1948 roku. A potem słowo syjonizm, które oderwało się od swojego pierwotnego znaczenia i zaczęło po prostu coś złego związanego z Żydami. I tutaj dowcip z 1968 roku, jak chłopiec wraca ze szkoły i pyta się taty, tato, jak się pisze syjonista? Syjonista czy syjonista? A tato mówi, wiesz, nie pamiętam, ale przed wojną pisało się przez Żet. No więc w 68 roku ewidentnie to był listek figowy, który tylko tak z grubsza maskował i nawet nie za bardzo. Ale to moje zaskoczenie skąd się brało. Otóż mi się wydawało, że dzięki nieboszczce Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i nieboszczce jej Służbie Bezpieczeństwa z generałem Moczarem na czele, mówię o tych, którzy teraz to jasno sobie uświadamiam, przynajmniej część życia świadomego spędzili w PRL-u, zostali zaszczepieni, bo ten język po prostu śmierdział komunistyczną propagandą. On był używany wobec korowców, wobec Solidarności w latach 80. I właśnie w ostatnich 2 latach uświadomiłem sobie, że urodziły się pokolenia, które tej szczepionki nie odebrały. Tak jak PRL słusznie jest chwalony za powszechne szczepienia przeciwko błonicy, krztuścowi i nie wiem czemu jeszcze, to tak trochę mimochodem właśnie w latach 70. i 80., kiedy już nie był popularny wśród swoich poddanych, rządy komunistyczne przestały być popularne. W związku z tym, jak propaganda komunistyczna była antyizraelska i antyżydowska, to wprowadzało w konfuzję antysemitów. Inny dowcip z 68 roku, pani powiem, jak to spotyka się dwóch starych hendeków, jeden mówi drugiego, no zobaczcie, komuniści wszystko spaprzą, nawet antysemityzm zohydzili. Więc to oczywiście jest taki żarcik, bo wiemy o pewnych hendekach, którzy wtedy przekonali się do partii. Znaczy ludziach z takich przekonań prawicowo-nacjonalistycznych, mówiąc, no nareszcie są tacy komuniści, którzy chcą uwolnić Polskę od tego żydowskiego bagażu i zbudujemy dobry polski socjalizm.
4: Czyli to nie taki egzotyczny sojusz lewicy z prawicą w tym akurat temacie.
5: Polecam książkę Pawła Machcewicza, mojego kolegi, o moczarowcach, o tej frakcji, czy tak jak on nazwa, rodzinie politycznej generała Moczara. Ja widzę w tej grupie taką próbę odrodzenia socjalizmu, czy wymyślenia socjalizmu na nowo, na pewnych nowych podstawach. I to jest też ciekawe, bo taka bardzo szeroka definicja faszyzmu to mówi o, że jest to rewolucyjna próba odrodzenia narodowego. Bo faszyzm jest ruchem rewolucyjnym i jego istotą jest radykalny nacjonalizm, właśnie odrodzenie narodowe. Słowo radykalne ma ukryte łacińskie słowo w sobie radix, korzeń, wracanie do korzeni. Więc tej próbie narodowego odrodzenia się szuka czegoś takiego pierwotnego i moczarowcy właśnie coś takiego chcieli zrobić. Oni słusznie wyczuwali, że dawne obietnice komunistów o przyszłym wiecznym szczęściu i sprawiedliwości w socjalizmie się wyczerpały, że już nie działają. Więc to się okazało zaskakująco trwałe i to by mnie nie dziwiło, że ta prawicowa wersja, że naród polski można odrodzić, wzbudzając nim nienawiść do jego sąsiadów i do Żydów w szczególności, bo to jest stała cecha takiego szowinistycznego radykalizmu. Natomiast
4: nie tylko polskiego zresztą.
5: Tak, to jest dosyć powszechne i no nie przypadkiem prawie wszyscy antysemici od czasów, jak wymyślono to słowo w końcu XIX wieku, bo to jest nowe zjawisko, to byli prawicowymi nacjonalistami, niewielu było innych. Natomiast właśnie to, że na lewicy z tym listkiem figowym to się tak szybko rozgościło, to ja zrozumiałem, właśnie tak sobie to tłumaczę, że przyszło nowe pokolenie, które tej szczepionki nie miało. I dla tego pokolenia to jest po prostu jedna z wielu opinii, które na tym neoliberalnym rynku opinii są do nabycia. A ponieważ ono jest dobrze obudowane językiem praw człowieka, solidarności z Palestyńczykami, ja mówię tak, są ważne, uzasadnione powody do tego, żeby krytykować Izrael. Nie zamierzam tego odrzucać, sam jestem bardzo krytyczny wobec tego. Natomiast problemem jest to, że tak to szybko się rozlewa w ogólnie antyżydowską emocję. I niektórzy twierdzą, że to wtedy wychodzi prawdziwa istota tego. Znaczy właśnie w tej emocji ona jest ukryta, a nie w ideologicznym uzasadnieniu. Mhm. I coś w tym może jest.
4: I w skali. Myślę, że w skali również, bo to jest zaskakujące. Mamy tyle konfliktów potwornych. Nawet chwilę później ten Iran, gdzie co prawda media społecznościowe nie były tak, platformy społecznościowe nie były tak sprawne, bo Iran po prostu wyłączył internet, więc obrazków było relatywnie mniej. Tym niemniej działy się rzeczy absolutnie straszne i nie towarzyszyły temu bynajmniej protesty tak silne, jak to, co od czasu do czasu z większą lub mniejszą mocą cały czas notujemy w różnych miejscach na świecie.
5: Ja nie mam pretensji do ludzi, którzy protestują tylko w jednej sprawie.
4: Ja też nie mam pretensji, ja tylko zauważam
5: jest pewien
4: ten drobiazg.
5: Takiej niespójności.
4: O Ukrainie nawet zgodzę. Nie wspominam.
5: Tak, więc ja myślę, że ludzie lewicy, myśliciele lewicy mają sporo do przemyślenia. Muszą się dobrze zastanowić, czy przypadkiem czegoś nie hodują na swoim łonie, tak jak ich poprzednicy tam 80 lat wcześniej też im się wydawało, że to, co chcą zbudować, w oczywisty sposób będzie dobre. Ale ja nie chciałbym, żeby ten antysemityzm nam zdominował rozmowę, bo on pokazuje inną ważną rzecz, że inicjatywa teraz jest w ręku antysemitów. Znaczy oni wybierają temat, miejsce i czas do sporów. Pracując w Muzeum Polin, ja zajmuję się, moim zdaniem, czymś dużo ważniejszym. Pokazujemy historię polskich Żydów, której tylko częścią jest stykanie się z jakimiś formami wrogości. W ogóle w historii Żydów tylko częścią jej jest kontakt z nieżydami, a z tej części, która dotyczy kontaktów z innymi grupami, tylko częścią jest coś konfliktowego. Więc to jest ułamek od ułamka całej tej historii. I czasami ona przybiera oczywiście dramatyczny przebieg, który jest aż nazbyt pouczający, bo skończył się śmiercią 90% grupy nią dotkniętej. Ale dodajmy, że to nie był jedyny efekt zakłady. Śmierć 90% polskich Żydów. Znaczy zatrucie bardzo wielu ludzi. Takie emocjonalne, moralne i duchowe, które nastąpiło w wyniku patrzenia albo współdziałania, to też jest coś, co jest bardzo szkodliwe.
4: O czym pisali na przykład profesor Michał Bilewicz w Traumalandzie?
5: To jest wielkie pytanie na temat, jakie są koszta katastrof. Katastrof uczynionych przez człowieka, bo nawet katastrofa, która przychodzi od przyrody, nie wiem, powódź, trzęsienie ziemi albo epidemia, ona już, to znamy z historii. One czasami wymagają kilku pokoleń, żeby znaleźć, może tak, żeby dojść do zgody z samym sobą, ze skutkami takich katastrof, a katastrofy wywołane przez człowieka tym bardziej wołają pomstę do nieba.
4: Ze skutkami przenoszonej z pokolenia na pokolenie traumy.
5: To właśnie ja z ciekawością czytałem tą książkę od lat, nie wiem, już z 20 od lektury książki Michaela Steinlaufa, polski tytuł jest W niewoli umarłych, Bondage to the Dead, który jest, i chyba jako pierwszy postawił taką tezę, że Polacy, nieżydowscy Polacy przez sam fakt oglądania powszechnej śmierci. Ja nawet zrobiłem kiedyś takie wśród starszych członków mojej rodziny badanie, czy ktoś widział trupa podczas wojny. Wszyscy widzieli. A to jest taki klasyczny, jak się bada traumę indywidualną, to jest taki moment śmierci. Więc Michael Steinow był pierwszy, który zwrócił uwagę na taką szkołę psychologiczną pewnego psychologa z Nowego Jorku, który miał po prostu klientów, pacjentów, którzy mieli podobne problemy i po prostu byli więźniami obozów. Oni widzieli straszną śmierć innych ludzi i to pozostało w nich trwałe ślady, takie bolesne, z którymi się zmagali przez lata. Ale dodajmy, nie wszyscy się zmagali. Problem jest taki, że możemy mówić o objawach traumy, o tych, którzy z jakichś powodów ją noszą, ten odcisk. A niektórzy nie noszą. I może lżej. To zaraz jakiś przynajmniej psycholog dodaje, nie, oni noszą, tylko jest tak ukryta, że tego nie wiemy. No to ja się poddaję, bezobjawowa psychoza, to była specjalność psychiatry radzieckiej. Natomiast faktem jest, że...
4: Objawem tej psychozy była niechęć do systemu.
5: Że można było nie lubić Związku Radzieckiego. To oczywiście jest psychoza. Natomiast wracając do poważnych tematów, to ziemie polskie było epicentrum epokowej katastrofy. Znaczy w historii Europy taka katastrofa się nie wydarzyła nigdy. Jedyne, co jest porównywalne, to jest dla Europy środkowo-zachodniej wojna 30-letnia i choroby, które głód w jej wyniku, kiedy naprawdę niektóre kraje straciły 1/3 ludności. W przypadku Polski to jest nadal mniej niż 1/5. Notabene ja za każdym razem, jak publicznie mogę, to powtarzam. Jesteśmy jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej, który nie jest w stanie podać, jakie miał straty ludnościowe podczas II wojny światowej z dokładnością do 500 000 ludzi. Kropka. Można by to wreszcie policzyć. Ale my naprawdę nie wiemy. I moim zdaniem ta niewiedza nam coś mówi bardzo ważnego. Że był taki czas, zaledwie kilka lat, kiedy kilkaset tysięcy ludzi mogło się gdzieś zgubić i nie wiemy gdzie. Gdzieś się zgubili. Więc to więcej mówi o skali dramatu, niż być może gdybyśmy znali dokładną liczbę. To nie jest z pewnością liczba, którą wymyślił towarzysz Jakub Berman. On wymyślił liczbę 6 028 000. Ja do niej zawsze wracam. Bo jemu się pewnie wydawało, że jak doda te 28 tysięcy do 6 milionów, to będzie bardziej wiarygodnie brzmiało. Bo nie był statystykiem. Każdy statystyk wie, że jak się szacuje liczbę na poziomie miliona, to nie można jej podać dokładnością do 1000. I to więc to wzbudzało oczywiście podejrzenia statystyków, ale to był jeden z wielu błędów. Sowiecka komisja, która próbowała oszacować, ilu ludzi zostało zamordowanych w obozie oświęcimskim w Auschwitz, też się pomyliła trzykrotnie. I to niekoniecznie płynęło ze złej woli. Znaczy tam, wola była taka, żeby przypisać faszystom jak najstraszniejsze zbrodnie. I oni te straszne zbrodnie popełnili. Ja właśnie nie widzę powodu, żeby jeszcze je nadymać. Czy ktoś naprawdę jest dużo mniejszym zbrodniarzem, jak zamordował 1 300 000 ludzi, a nie 4 000 000? No, myślę, że nie. Że nadal jest wielkim zbrodniarzem i że ideologia polityczna, która go motywuje, powinna budzić zaniepokojenie i system rządów, który chce wprowadzić, powinien zapalać czerwoną lampkę w naszych głowach. Więc mamy taką dużo dramatycznej historii na terenach naszego kraju. Tu Timothy Snyder wymyślił ładne określenie skrwawionych ziem, w których notabene epicentrum jest Białoruś dzisiejsza. Jakby spojrzeć sobie na skutki wojny partyzanckiej na Białorusi, dwukrotnego przechodzenia frontu, oczywiście rzezi Żydów, to tam być może to w większym stopniu się odcisnęło nawet niż na ziemiach Polski rdzennej. Niemniej to jest coś takiego, co nas łączy z naszymi sąsiadami ze wschodu. To doświadczenie, które gdzieś w przekazach rodzinnych, w żartach, w obyczajach pozostaje.
1: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
6: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
1: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 19.40, Filip Kekusz, informacje TOK FM. Mimo tego, że Izrael i Liban wczoraj zgodziły się na przedłużenie zawieszenia broni o 45 dni, dziś siły obronne Izraela ponownie ostrzelały terytorium swojego sąsiada. Przedtem wezwały do ewakuacji mieszkańców 9 wiosek. Wojna między Izraelem i Hezbollahem zaczęła się na początku marca. Rozejm osiągnięto 16 kwietnia, ale władze w Bejrucie nie mają kontroli nad proirańskim Hezbollahem. Nowy premier Węgier zapowiada, że jego poprzednik nie otrzyma odprawy po odejściu ze stanowiska. Ta odprawa miała wynieść w przeliczeniu 105 tysięcy euro. Viktor Orbán, który sam wprowadził prawo do odprawy, zapewnia, że przekazałby te środki na dom dziecka na Zakarpaciu w Ukrainie, gdzie mieszka mniejszość węgierska. Tajwan ogłosił, że jest niepodległym państwem. Ta deklaracja ze strony władz w Tajpej padła kilka godzin po tym, jak prezydent USA Donald Trump ostrzegł je przed ogłaszaniem formalnej niepodległości. Tajwan jest w dużym stopniu zależny od amerykańskiego parasola ochronnego. Chiny tymczasem uznają, że jest on zbuntowaną prowincją. Do napięć po obu stronach cieśniny tajwańskiej wrócimy w informacjach o 20. Ponad 7 600 000 pasażerów przewiozły w kwietniu tego roku PKP Intercity. To ponad 12% więcej niż w tym samym czasie w 2025. Liczba pasażerów tego przewoźnika rośnie sukcesywnie od pandemii. Kierownictwo spółki przewiduje, że w tym roku z usług PKP Intercity skorzysta 96 milionów osób.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: To zapytam w takim razie, jak pan reaguje na takie również pojawiające się w debacie publicznej, nadal na motywach, przepraszam, że wracam do tego antysemickiego wątku, ale nie, tym razem nie chcę się na samym antysemityzmie fiksować, ale spotkałam się z takimi wypowiedziami, w tym również wśród badaczy zagłady, że należy przestać sakralizować zagładę. Co to jest za postulat, że to również na fali tej nowoczesnej dyskusji po 7 października również takie wątki się pojawiają, że jak gdyby i z tego fragmentu historii usiłujemy oderwać na jakiś należny jej szacunek, chociażby dla skali ofiar, ze względu na to, co dzieje się dzisiaj.
7: Pani, tu boję się, że stawia pani przed nami zadanie zbyt trudne, bo ono po pierwsze domaga się, żebyśmy weszli w głowę ludzi, z którymi się zasadniczo nie zgadzam. I nie mam pojęcia, co mogą mieć na myśli, nawet jak mówią, że dość sakralizacji zagłady. Nie chciałbym zgadywać za nich. Niech oni tą pracę wykonują sami. Ważne jest, co to ma oznaczać w praktyce. W praktyce ma oznaczać, żebyśmy o tym nie myśleli. Nie chodzi o to, żebyśmy nie oddawali czci jakiemuś mrocznemu bóstwu. Nigdy się z nim nie zetknąłem, nie znam nikogo, kto by taką część oddawał. W istocie chodzi, żebyśmy to nareszcie zostawili za sobą. Żebyśmy żyli lżejsi bez tej wiedzy.
6: No bez tego ciężaru, który nosimy. Dla mnie jest szczególnie ciekawy ten temat właśnie dlatego, że żyję w Polsce, jestem Polką. Tu jest taka, a nie inna historia. Dlatego ma to inny wydźwięk niż... Nie wiem, dyskusja niemiecka, francuska, holenderska, wszystko mi jedno czyja.
7: To jest ciekawe, że te dyskusje o zagładzie, a zwłaszcza o reakcjach ludności nieżydowskiej na ten niemiecki plan wymordowania Żydów europejskich przetoczyły się przez całą Europę, od Norwegii po Grecję, za wyjątkiem dwóch krajów. Może pani za chwilę spytać, bo to jest bardzo ciekawe, w jakich ich nie było. Był i w Szwajcarii, gdzie chodziło o konta bankowe, i w Norwegii, i we Francji, o rząd wizji. Oczywiście w Niemczech to wielokrotnie były te dyskusje. I jak słyszę jakieś takie głosy, że Niemcy to mają swoją przebiegłą politykę historyczną, chcą na nas zwalić winę, a sami nic nie zrobili, to jakiś nonsens, totalny nonsens. Ja powiem nawet tak, że Niemcy oczywiście mają bardzo duże luki, sporo do odrobienia, ale jeśli chodzi o zagładę, to oni akurat sobie trochę podyskutowali. I nie tylko ten hektar pod betonem w centrum Berlina jest tego znakiem,
6: tylko... Ten Holocaust Memorial.
7: Tak, ten pomnik pomordowanych Żydów Europy. Właśnie, nie tylko Żydów niemieckich. Więc na chwilę zostawmy, co ludzie, którzy nas wzywają, żeby zdesakralizować, bo ja przypuszczam, że oni sami nie potrafiliby powiedzieć, o co im chodzi. W praktyce to miałoby oznaczyć, że mamy zapomnieć i ja uważam, że będę zobowiązany, że tak, żeby jeszcze dobrze znać historię swojego kraju, że lepiej ją znać, niż jej nie znać. Po drugie, że to jest ważna część historii naszego kraju, czyli to jest wśród różnych, bo bardzo wiele rzeczy z naszej historii nie poznamy nigdy i się o nich nie dowiemy, bo przeszłość jest zbyt bogata, znamy tylko niektóre. Ten uważam, że warto znać. Warto też wiedzieć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu Polska należała do etnicznie najbardziej zróżnicowanych krajów Europy i będzie taka w przyszłości, że ci Polacy, którzy teraz żyją i słuchają, to żyli w takim szczególnym, wyjątkowym okresie historycznym, pewnej anomalii pomiędzy

0: A po drugie, obietnica, że jak zapomnimy, to nam będzie lżej, jest fałszywa. Bo to nie będzie zapomnienie, to będzie wyparcie. To będzie świadome zepchnięcie czegoś. A takie rzeczy wracają.
1: Dla mnie ta współczesna dyskusja powiązana z polityką Izraela jest szczególnie perwersyjna właśnie dlatego, że jest gdzieś tam w tle zaszyty rodzaj, to w publicystyce głównie się odnoszę jednak do tej działki, w której chcąc nie chcąc muszę funkcjonować, jest w niej zaszyta taka pewna satysfakcja również w tym odżegnywaniu się od antysemityzmu właśnie.
0: Ja nie jestem antysemitą, ale...
1: Ale jestem antysyjonistą, kropka. Tak, i to, że można dzisiaj, można. Znaczy dzisiaj to jest cnota, znaczy do takich ciekawych rzeczywiście czasów doczekaliśmy, że dzisiaj cnotą są te zdania, te same, które zostały już tyle razy skompromitowane.
0: Myślę, że wśród naszych słuchaczy to rzeczywiście jest temat do rozmowy, bo mówimy o najogólniej mówiąc wielkomiejskiej inteligencji. I pewnie taka jest grupa słuchaczy pani audycji. Ja robię takie małe badanie społeczne raz do roku. Mianowicie jestem wolontariuszem akcji Żonkile. I przeważnie stoję pod Biedronką. W tym roku akurat była niedziela, Biedronka była zamknięta, więc jestem gdzie indziej. No, Muranowie w pobliżu.
1: Z ochroną czy bez?
0: Nie, stoimy we dwójkę. Przeważnie z jakąś dziewczyną, bo nas dobierają w pary.
1: A to pan jest ochroną dla tej dziewczyny, tak?
0: Boże, żeby to będzie chronił takiego ochroniarza. Nie ma najmniejszych powodów do ochrony. Chodzi o to, że nigdy się nie zetknąłem z żadną agresją. Natomiast to jest dla mnie ważne. Ja co roku rozdaję w ciągu mojej zmiany, takiej szychty porannej, 200 do 250 żonkili. Wręczam. Moja koleżanka, może trochę mniej, ja mam bardzo, jestem sprawny, mam talenty sprzedażowe i szybko nakłaniam, a może się ładnie uśmiecham. Więc obydwoje rozdajemy, załóżmy, nie wiem, 300-400 takich żonkili. I w przeciągu tych prawie 10 lat już jak to robię, to przeważnie 2 do 4 osób nam odmawiając, wiedząc, mówiąc dlaczego. Część osób odmawia z góry, coś mówi, że nie, ale przypuszczam, że to jest dowód na sukces transformacji gospodarczej w Polsce. Znaczy myślą, że my coś sprzedajemy. Pierwsza obawa, jak ktoś podchodzi na ulicy i się uśmiecha, to znaczy, że coś sprzedaje i mówią, że nie, szybko bierzemy za darmo. Wtedy czasami zmienia zdanie. Ale wracając do tych, którzy odmawiają, to był zawsze szokująco niski margines, rzędu 1-2%, naprawdę nisko. I powiem pani tak, to po pierwsze był dla mnie cud niepojęty przez lata i do dzisiaj nie do końca pojęty. Bo dla wszelkich badań w Polsce przynajmniej 25% populacji ma uprzedzenia antyżydowskie. Są takie mierniki tych uprzedzeń. Na przykład jest pytanie, czy sądzi, że Żydzi mają za duży wpływ na media, finanse i politykę. Tak? I w Polsce to 30 parę, spokojnie. Tymczasem wolontariusze akcji Żonkile, tacy jak ja, podchodzą do ludzi, no przypadkowo, tak jak ktoś idzie chodnikiem w tam miejscu, gdzie stoimy, czy wchodzi do tej Biedronki, no to właśnie podchodzimy do niego. Więc jakby mamy losową próbę mieszkańca Warszawy. Ona jest trochę inna niż próba ogólnopolska, no ale nawet jeżeli wolontariusze rozdają 250 000 tych żonkili w każdej akcji i tylko 1 czy 2% odmawia, to oznacza, że pozostałe 22% czy 3% osób, które mają antyżydowskie uprzedzenia, przyjmują tego żonkila i chodzą żółtą gwiazdą Dawida po mieście. I jeśli to nie jest cud, to proszę mi powiedzieć, co to jest. I to jest taki ogólny wniosek. Natomiast to jest ciekawe, że w ciągu tych ostatnich 2 lat pojawiały się zasady, nie, bo mordujecie dzieci w Gazie. I miałem 2 takie przypadki. I przekonywałem...
1: Wszedł pan w dyskusję?
0: W przypadku jednego pana wszedłem, nawet powiedziałbym z pewnym powodzeniem, powiedziałem, proszę pana, my tutaj upamiętniamy powstanie, które było w naszym mieście, w Warszawie, tutaj, gdzie pan stoi, na Muranowie. I dodałem jeszcze, że Marek Edelman, od którego wzięła się ta tradycja, bo to on przynosił żółte kwiaty 19 kwietnia pod pomnik. I stąd pomysł akcji Żonkile kilkanaście lat temu. On był bundystą, czyli żydowskim socjalistą, bardzo krytycznym wobec syjonizmu Izraela, ale nie na tyle krytycznym, żeby odrzucać istnienie tego państwa, gdzie zresztą wielu jego towarzyszy lewicowych syjonistów się znalazło. I tego jednego pana przekonałem.

0: pozostałych chyba czterech w ciągu 2 lat nie przekonałem. Natomiast co mi to uzmysłowiło? Że po pierwsze, ten odsetek nie wzrósł. Zmieniło się tylko uzasadnienie. I nagle mnie tak oświeciło, że być może to są ci sami ludzie, czy tacy sami ludzie, którzy mi odmawiali przez poprzednie lata, ale teraz mają nowe, bardzo aktualne nośne uzasadnienie.
1: Mhm. Jeszcze raz, wracając do tych współczesnych konstruktów myślowych, bo to są konstrukty zbudowane na pewnych pojęciach, unowocześnione i też w pewnej korelacji z ruchami powiązanymi z islamem. Mówię o Zachodzie, zwłaszcza Europy. U nas to nie jest takie silne, bo nie mamy społeczności arabskich w Polsce. Czy zetknął się pan może z publikacjami? One niestety są tylko po francusku. Ja czytałam wyłącznie omówienia w mediach anglojęzycznych. Nory Busini, francuskiej dziennikarki, w zeszłym roku, w drugiej połowie roku, ukazała się jej książka Nowi antysemici. To była jej praca pod przykrywką. Ona przez 2 lata jako działaczka propalestyńska zbliżyła się do skrajnie lewicowych środowisk propalestyńskich we Francji. I dlaczego ciągle ten antysemityzm wraca w naszej rozmowie, to nie ze względu na ten resentyment historycznie w Polsce uwarunkowany, tylko ze względu na to, jaki to ma wpływ na polityki. I to nie w skali mikro, tylko już szerzej rozumiane, zwłaszcza właśnie w tych krajach, gdzie są silne wpływy mniejszości arabskich. Bo ten sojusz jest w tym miejscu. To jest na pewno nowa rzecz.
0: Ja rozumiem, że wszyscy ci ludzie, którzy poczuwają się do solidarności z Palestyńczykami, czy to ze względu na wspólny język, czy wyznanie. Ale wydaje mi się, że jakby jest zrozumiałe, że oni sięgają po antysemityzm, żeby wzmocnić siłę swojego ruchu. Tylko, że też nie jestem pewien, czy to na koniec będzie im służyło. Wiem, że to, co studiowałem, właśnie dokumenty z lat 60., ówczesną prasę, zabieg miał być podobny. No cóż, z tego towarzyszy, że tak troszeczkę wykorzystamy te uprzedzenia antyżydowskie istniejące, ale w słusznej sprawie, prawda? Bo jednak Izrael jest agentem amerykańskiego imperializmu na Bliskim Wschodzie. Ja powiem tak, z pewnymi smokami się nie należy bawić. Czy na smokach nie należy jeździć, jak mówią Chińczycy, tam smok jest znakiem czegoś dobrego, w Polsce niekoniecznie, bo są zbyt potężne. I to jest, chodzi o to, że uprzedzenia antyżydowskie są w polskiej kulturze ukryte w bardzo wielu miejscach. I one mogą stanowić podbudowę do jakichś nowych uzasadnień na podstawie takiego właśnie uogólnionego, zasłyszanego, może gdzieś w dzieciństwie, od jakiegoś wujka, albo od babci, albo gdzieś na podwórku, że coś z tymi Żydami jest nie tak. I nagle jest ktoś przychodzi, kto podaje dokładne wyjaśnienie, dlaczego jest nie tak. Bo to jest settler kolonializm, albo ludobójstwo, albo jeszcze coś takiego. I wydaje mi się, że tutaj kluczem jest, no ja przynajmniej staram się rozróżniać ludzi, którzy krytykują Izrael z dobrej woli. Jak mówię, mają po temu powody. O tych, którzy krytykują Izrael ze złej woli. I tak nawet w Polsce to nie jest tak, że jacyś ludzie w imię pomocy Palestyńczykom sięgają po złe metody. Tylko ci ludzie pewnie nienawidzą albo gardzą tymi Palestyńczykami. Tak samo. Wedle badań polskich, jak ktoś nienawidzi Żydów, to ma przynajmniej 80% szans, że nienawidzi też muzułmanów. To jest bardzo ekumeniczne. Znaczy w ogóle ksenofobia jest mało selektywnym uczuciem. Bardzo trudno jest być. Tak samo jest bardzo silny poziom niechęci do nieheteronormatywnych seksualnie ludzi. Więc ogólnie jest taki rodzaj niechęci do tego innego. Więc ja przypuszczam, że znaczna część tych wyrazów solidarności to jest ten listek figowy nakładany na szerzenie nienawiści. I ktoś kiedyś powiedział, że antysemityzm to jest taka choroba nie Żydów, która zabija Żydów. Ale ona jednak szkodzi też tym nie Żydom. Że wszyscy ci, którzy zgodzili się ją nosić, z początku być może nieświadomi, a potem ją kultywują, to zatruwają też samych siebie, swoje dzieci, swoich sąsiadów, bo to jest też taka choroba, która pragnie być rozprzestrzeniana. Są pewne uprzedzenia, które ludzie raczej w cichości serca kultywują. ale to jest taki rodzaj uprzedzeń, który jakby wymusza potem wewnętrzne pragnienie, żeby inni myśleli i robili to, co ja.
1: Czy utrzyma pan stanowisko po wyborach parlamentarnych?
0: Jak mówi pismo, dość ma dzień swoich zmartwień, żeby martwić się o czasy przeszłe.
1: Profesor Dariusz Stola, historyk, badacz najnowszych dziejów Polski, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za uwagę.
1: Anna Wacławik, zapraszam za tydzień o 19:00, bo wywiad pogłębiony w nowej porze, teraz w soboty. Wydawczynią programu była Maria Mroczkowska, a za chwilę o 20:00 informacje TOK FM.
2: Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. I teraz informacja dla tych wszystkich zaskoczonych, co ja tu robię o tej porze. Tak, proszę Państwa, od tego tygodnia ten mój program wieczorny, 3 godziny, będzie zaczynał się godzinę wcześniej, czyli zaraz po godzinie 20:00, po informacjach od tego tygodnia. Proszę Państwa, te 3 godziny do 23:00, bo wtedy będzie program się kończył, tym razem mają wspólny mianownik, a mianowicie pojechałam nad Biebrze i tam spotkałam różne osoby i pomyślałam, że warto z nimi porozmawiać tak, by także Państwo usłyszeli ich opowieści i to, co mają do powiedzenia. I tak dręczę i męczę pracownika Biebrzańskiego Parku Narodowego, pana Krzysztofa Bacha. Co z tą wodą? Tu jest straszna susza, nie ma rozlewisk, nie ma po prostu wody. Rzeka sobie płynie swoim korytem, a przecież w kwietniu, przyjechałam tu już raz w kwietniu i teraz jestem teraz maj, nie powinno tak być. Jak to wszystko wpływa na zwierzęta, na rośliny? Co dalej będzie, jeśli jest taka susza? To zaraz po godzinie 20:00. Po 21:00 spotykam się z fotografem, którego wszyscy znają, którzy tu przyjeżdżają, a mianowicie z Tomaszem Kłosowskim. A po godzinie 22:00 moim gościem będzie wieloletni wójt gminy Trzcianne Zdzisław Dąbrowski. Zapraszam Państwa na te najbliższe 3 godziny. Program wydaje Maria Mroczkowska, a realizuje Filip Wejher.

0: Reklama.
1: Jest rok 2026. Jeśli jesteś teraz w wieku 30+, zapnij pasy i rozsiądź się wygodnie. Witamy w życiu. Współcześni 30-letni dzielą się na mistrzów decyzji, ostrożnych marzycieli, wiernych wyborom, graczy rezerwowych, tych na zakręcie i smakoszy życia. A ty? Jaką pozycją w menu życia jesteś? Jeśli chcesz to rozszyfrować, słuchaj od poniedziałku do piątku po 9:00. Na cykl zaprasza PKO Bank Polski.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Kończy się kataloński etap kariery Roberta Lewandowskiego. Po 4 sezonach odchodzi z Barcelony. Prawo i Sprawiedliwość próbuje zasypać podziały i organizuje wydarzenie, w którym wezmą udział Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki. Coraz więcej mieszkańców metropolii wyprowadza się za miasto. Czy znajdują spokój? Różnie bywa. O tym w ten weekend w Radiu Tok FM. Minęła 20. Filip Kekusz, informacje Tok FM. Robert Lewandowski żegna się z podniesioną głową, zostając jedną z legend FC Barcelona. Tak hiszpańskie media skomentowały ogłoszenie przez Polaka zakończenie sportowej przygody w stolicy Katalonii. Polski napastnik ogłosił, że po 4 latach spędzonych w stolicy Katalonii odchodzi z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. W tym czasie Lewy zdobył 3 tytuły mistrzowskie, strzelając 119 bramek w 191 meczach. Nie wiadomo oficjalnie, dokąd teraz trafi Lewandowski. Media wskazują na kluby z Arabii Saudyjskiej albo Stanów Zjednoczonych. Prawo i Sprawiedliwość stara się zasypać podziały, które powstały w partii w ostatnich tygodniach. Na początku czerwca w ramach objazdu polityków PiSu po kraju Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek zorganizują wspólne spotkanie. To próba przecięcia dyskusji o przebiegu ostatniego posiedzenia klubu PiS, gdzie miały paść zarzuty wobec Morawieckiego. Maciej Kluczka.
6: Morawiecki, wiceprezes PiSu, miał usłyszeć, że zbyt mało angażuje się w kampanię Przemysława Czarnka, który został wyznaczony na kandydata PiSu na premiera.
7: Tak to bywa w tak dużej formacji, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, największa partia w Polsce, że niektórzy to robią z większym zaangażowaniem, a niektórzy z mniejszym.
6: Komentował w Tok FM wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski, który jednocześnie poinformował o planowanym wspólnym spotkaniu.
7: Ze strony pana premiera Mateusza Morawieckiego słyszymy, że będzie wspierał i wspiera zresztą pana profesora Przemysława Czarnka. Będzie wspólne spotkanie, zdaje się, w Gorzowie Wielkopolskim, tak? Obu panów. No bo rzeczywiście ta jedność jest potrzebna, a najmniej nam jest potrzebna dyskusja o sprawach wewnętrznych w Prawie i Sprawiedliwości.
6: Problemem PiSu jest też Zbigniew Ziobro, który za granicą ukrywa się przed procesem sądowym w Polsce. Są politycy PiSu, którzy publicznie mówią, że to zła decyzja. Maciej Kluczka, Tok FM.
5: Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie już są 4 wojskowe satelity w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów. Celem może być obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceszef MON-u Cezary Tomczek.
8: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
5: System satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. Władze w Tajpej zapewniają, że Tajwan jest niepodległym państwem. To zapewnienie padło kilka godzin potem, jak prezydent USA Donald Trump ostrzegł wyspę przed ogłoszeniem formalnej niepodległości i przyznał, że nie chce kłopotów.
9: Nie szukamy wojen i jeśli utrzymamy obecny stan rzeczy, to myślę, że Chiny się na to zgodzą, ale nie chcemy, żeby ktoś powiedział: będziemy niepodlegli, bo Stany Zjednoczone nas wspierają.
5: Chiny uważają Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję i dążą do zjednoczenia. Właśnie kwestia Tajwanu była jedną z kluczowych omawianych podczas wizyty amerykańskiego prezydenta w państwie środka. Nawet 20 milionów pasażerów rocznie będzie mogło obsługiwać krakowskie lotnisko po tym, jak zbudowany zostanie nowy terminal pasażerski. Władze portu podpisały umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część terminala, budynek zachodni, ma być oddany do użytku do marca 2029 roku, zapowiada prezes portu Łukasz Struteński.
10: W tym roku już roboty ziemne. Rok
0: kolejny to będą bardzo intensywne czas na lotnisku. Przypomnę, że w tym samym czasie będą trwały prace nad... Założenie jest takie, że cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście można powiedzieć trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
5: Budowa całego terminala potrwa 6 lat i będzie kosztowała 660 milionów złotych. Suburbanizacja cały czas nabiera tempa. Mieszkańcy miast szukają ciszy i zieleni i wyprowadzają się na obrzeża, jednak tam też życie nie jest idylliczne. W niektórych miejscach brakuje podstawowych mediów, a infrastruktura dopiero raczkuje, o czym niektórzy przekonują się dopiero po przeprowadzce. Szczególnie te osoby, które zamarzyły postawić dom z dala od zabudowy, czy na przykład blisko lasu, mówi Ewelina Wójciak z krakowskiego monitora rynku nieruchomości.
10: Jeżeli chcemy mieszkać w terenach zielonych, gdzieś pod lasem, no to musimy liczyć się z tym, że ta infrastruktura nie będzie tak rozwinięta jak w Krakowie. Może być problem z kanalizacją, może być problem z dostępem, jakby ktoś chciał gazu.
5: Brak kanalizacji sprawia, że wielu mieszkańców nie wywozi regularnie nieczystości, co na przykład uprzykrza życie niektórym mieszkańcom podkrakowskiej gminy Skawina.
11: Na ulicy pojawia się zapach ścieków. Idąc ulicą można zauważyć,
12: że coś płynie.
11: No nieprzyjemnie się spędza czas na zewnątrz.
5: To, z czym jeszcze mierzą się mieszkańcy wielu podmiejskich miejscowości, to brak odpowiedniej infrastruktury i korki, na przykład na drogach prowadzących do dużych miast. A o suburbanizacji mówimy w ten weekend dużo w Tok FM i piszemy na tokfm.pl. Niedziela w większej części kraju będzie pochmurna. W ciągu dnia w Małopolsce 11 stopni, na Mazowszu 12, od 15 do 18 stopni w wielu regionach, na Podkarpaciu 20, bez deszczu na krańcach zachodnich i w Wielkopolsce, i tam też najwięcej słońca.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Zapraszam na najbliższe 3 godziny. Będą to spotkania z tymi, których ja spotkałam nad Biebrzą. Zaraz po 20:00 mój gość to pracownik parku, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Krzysztof Bach, którego dręczę pytaniami, co dalej z wodą, jeśli taka susza. Po godzinie 21:00 moim gościem będzie fotograf Tomasz Okłosowski, ale rozmawiam z nim nie tylko o fotografii, a po godzinie 22:00 o tym, jak to dawniej swatano tutaj młodych ludzi, opowiada, ale nie tylko o tym, będzie to rozmawia wieloletni wójt gminy Trzcianne, Zdzisław Dąbrowski. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Powiedziałam dobry wieczór, ale tak naprawdę to patrz za okno, które jest vis-a-vis mnie, a za moim gościem widzę piękne słońce, a raczej zieleń oświetloną słońcem. Proszę Państwa, ja zacznę, zanim przedstawię mojego gościa, tak dosyć prywatnie. Otóż ci, którzy słuchają moich programów, wiedzą, że mniej więcej co roku jadę nad Biebrze w kwietniu, wtedy pojawia się kilka programów w naszym radiu. To jest zawsze pokłosie mojego pobytu. No i tak też jest tym razem. Co prawda w ubiegłym roku nie byłam. Ostatni raz byłam 2 lata temu. I to jest też tak, że ja namawiam różne osoby, żeby nad Biebrze przyjechały. Gdy raz byłam tu wtedy po raz pierwszy w 2010 roku i zachwyciłam się, to potem, proszę Państwa, jakby namówione przyjechało to dość dużo osób, a jedna z nich do tego stopnia doszła w poziomie zauroczenia tymi terenami, że wręcz tu wybudowała sobie dom, mój znajomy z Rybnika. No i opowiadam zawsze, o czym ja opowiadam? Opowiadam o rozlewiskach przede wszystkim. Opowiadam miedź w kwietniu. Wtedy będą ptaki, rozlewiska, będą kaczeńce. Pokazuję zdjęcia. Na tych zdjęciach jestem w kaczeńcach, weszłam do wody, płynie do mnie mój pies. Od razu uprzedzam, to nie był teren Parku Narodowego, bo tu z psami wchodzić nie należy. No i tak opowiadam i przyciągam te osoby. W zeszłym roku nie byłam, tego roku też się tak stało, też namówiłam. No i osoby przyjechały. No, powiem szczerze, były trochę rozczarowane, ponieważ w dodatku jeszcze zanim przyjechały, to się przygotowały, jeszcze sobie pooglądały w różnych wikipediach i innych zdjęciach, jakie cudne rozlewiska. Tymczasem tych rozlewisk nie zastałam, natomiast spadły różne pytania, a mianowicie, czy to rzeka nie wylała, czy to było za mało deszczu, ale przecież, słuchaj, i też tak uważałam, zanim tu przyjechałam. Zima była porządna w końcu tego roku. Było dużo śniegu. Już się cieszyłam, widząc ten śnieg, myśląc, o jak cudnie będzie. Torfowisko, co to znaczy torfowisko? Jak się ma torfowisko do bagna, bo mówię, są tu torfowiska, prawda? No dobrze, jak tej wody nie ma, to co się dzieje? Bagno wysycha, torfowisko wysycha, wylewanie rzeki jest niezależne może od bagien i od torfowisk. I postanowiłam właśnie porozmawiać o wodzie ze specjalistą, no więc osobą, która pracuje w Biebrzańskim Parku Narodowym i siedzi przede mną pan Krzysztof Bach. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
13: Starszy specjalista do spraw ochrony w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wymiennie padają czasami, bo tutaj chcę, żeby pan wytłumaczył to mnie i naszym słuchaczom, takie sformułowania jak bagno i torfowisko. To chyba nie jest to samo. A jak tu jest nad Biebrzą?
12: Tak, terminologia związana z siedliskami podmokłymi, związanymi z wodą, jest trochę pogmatwana, ponieważ mamy taką trochę mieszaninę nazewnictwa, terminologii z biologii, z ekologii, z gleboznawstwa, leśnictwa i rolnictwa. I one mniej więcej trochę się między sobą łączą, ale też mnogość tych nazw może spowodować pewien lekki zawrót głowy i taką konsternację, o czym właściwie mówimy. Jeżeli chodzi o bagno. Bagno generalnie w literaturze używa się słowa bagno na obszar podmokły, w którym zachodzą procesy torfotwórcze, czyli torfowisko może być bagnem, ale nie każde torfowisko tym bagnem jest. Już mówię, o co chodzi. Jeżeli mamy torfowisko dobrze uwodnione przez wodę, czyli te procesy torfotwórcze tam zachodzą, czyli odkładana jest martwa materia organiczna w takie podłoże, w takiej warstwę torfu, to mamy do czynienia z bagnem, czyli są tam warunki beztlenowe za sprawą wody oraz działalności mikroorganizmów w takim miejscu. Jeżeli mamy torfowisko przesuszone, na przykład w wyniku przeprowadzonych tam kiedyś melioracji, czyli jak został wykopany system rowów na takim torfowisku, wody nie ma na torfowisku, ona jest w rowach, to wtedy takie torfowisko nie jest już bagnem, ponieważ nie dochodzi do odkładania się torfu. Czyli,
13: ale ciągle jest torfowiskiem.
12: Ale ciągle jest torfowiskiem w takim znaczeniu, że są tam pokłady torfu. Torfu, który kiedyś został zdeponowany w tym miejscu, ale proces torfotwórczy został przerwany, a wręcz nawet cofa się, czyli te pokłady torfu zostają rozkładane.
13: Czyli żeby było bagno, musi być woda.
12: Dokładnie.
13: No dobrze, a jak ja tu słyszę, dlaczego ten górny bieg Biebrzy kojarzy mi się z terenem suchym, a jednak jest tam czerwone bagno? Może mi się źle kojarzy, bo za mało go znam. Rzadko tam bywam.
12: Wszystko zależy od tego, jakie miejsce rozważamy, o jakim typie torfowiska rozmawiamy, gdzie jest położone, ponieważ to wszystko zależy później od tego, w jaki sposób takie torfowisko jest uwadniane. Generalnie nad Biebrzą przeważają torfowiska niskie, czyli torfowiska, które są zasilane częściowo przez wody wylewowe, przez zalewy, doroczne zalewy Biebrzy, dopływów oraz wody gruntowe, które spływają z obszaru wysoczyzn. Czyli woda gruntowa, podsiąkająca, spływająca z terenów wyżej położonych, zasila takie torfowisko z jednej strony, powiedzmy od strony, jeżeli mamy, tak jak na przykład w przypadku basenu górnego, od strony południowej, od strony Wysoczyzny Białostockiej i Wzgórz Sokulskich, ta woda spływa do torfowiska z południa na północ, w stronę doliny. Mamy też oddziaływanie rzeki, która też w strefie takiej brzeżnej tą wodę dostarcza. Czasami też występują takie miejsca w obrębie torfowisk, gdzie ta woda gruntowa też od spodu, jakieś źródliska, poprzez źródliska też od spodu tam jest dostarczana.
13: A porozmawiajmy przez moment o tym miejscu, które znam zdecydowanie lepiej, gdzie mam porównanie, czyli bagno Ławki. Zawsze, gdy szłam kładką, po obu stronach widziałam wodę. Teraz szłam kładką, wody nie widziałam. A tak zwane to są nazwy, które coś mówią osobom, które jeżdżą tutaj, ale pozwolę użyć, jeżdżę na tak zwane Zajki i tam także nie mogłam przejść, jest wieża widokowa, nie mogłam daleko odejść od tej wieży, ponieważ noga wpadała mi w wodę. Tam jaki teren jest? Tam jest też torfowisko dodatkowo zasilane wodą, jeżeli mówimy o bagnie Ławki, która skąd wylewa z Biebrzy? Czy pociąga z opadów?
12: Jeżeli chodzi o bagno Ławki, to źródłem wody jest woda gruntowa, która spływa z Wysoczyzn. Zdecydowanie. Do rzeki jest tam bardzo daleko. I rzeka nie wylewa aż tak daleko, żeby zasilić tą, zwłaszcza okolice bagna Ławki, która jest bezpośrednio w okolicach Carskiej Drogi, tak zwanej. Można zauważyć jeszcze ciekawy przykład, dowód na to, że bagno Ławki jest zasilane wodami gruntowymi, ponieważ jeżeli spojrzymy na Carską Drogę i jej oddziaływanie na... Generalnie bagno Ławki w pewnym miejscu jest... we wschodniej jego części jest przedzielone przez Carską Drogę. Mhm. I wschodnia część bagna Ławki, czyli ta część bliżej od Wysoczyzny...
13: Czyli jest tam, gdzie lepiej, nie ma kładki.
12: Tak, tam, gdzie nie ma kładki, tak. Jest lepiej uwodniona niż ta część, gdzie jest kładka, czyli od zachodniej strony. Woda, która spływa z Wysoczyzny, dostaje się na bagno Ławki, a tam napotyka na jeszcze jedną barierę w postaci Carskiej Drogi. Carska Droga była budowana w ten sposób...
13: Usypana na bagnie została.
12: Tak, ale jest jeden szczegół, ponieważ podczas budowy drogi tą materię organiczną, czyli te gleby organiczne zostały stamtąd wybrane i dopiero na to nawieziony grunt i na tym położona droga.
13: I to jest bariera taka, idąca
12: tak,
13: w górę.
12: Ponieważ ona drenuje, nie dopuszcza do przechodzenia tej spływania, znaczy ogranicza spływ wody z Wysoczyzny dalej w stronę środka mniej więcej bagna Ławki.
13: No dobrze, jak pan mówi spływ z Wysoczyzny, ma pan na myśli wody gruntowe.
12: Tak.
13: Spływ z Wysoczyzny zmienia się, on jest różny w różnych latach w zależności od opadów tam, tak?
12: Też. No. Też ma, opady też mają znaczenie,
13: a co
12: ponieważ...
13: Opady śniegu, opady deszczu, co jeszcze?
12: Opady, tak. Generalnie bardzo ważne, jeżeli chodzi o uwodnienie torfowisk i siedlisk wodnych w parku, jest śnieg, jest pokrywa śnieżna. Śnieg, ponieważ powoli się wytapia, znaczy powinien powoli się wytapiać i stopniowo uzupełniać grunt w wodę. I jest to taki czynnik, zwłaszcza wiosną, kluczowy, jeżeli chodzi o prawidłowe, właściwe uwodnienie siedlisk w parku, właśnie poprzez topienie się śniegu. Oprócz tego opady. Takie opady, które... Tu jeszcze wrócę do tego mechanizmu spływu z Wysoczyzny.
13: Bo to chodzi też, żeby śnieg... To nie tylko, że śnieg ma leżeć na bagnie Ławki, ale on ma leżeć ileś kilometrów bardziej na wschód, tak?
12: Żeby dokładnie. To, no. śnieg, opady, to wszystko powoduje, że te wody gruntowe, opady i śnieg wzbogacają czy uzupełniają zasoby wody gruntowej. To jest też istotne, bo jeżeli nie mamy opadów, mamy coraz niższe opady, no to tej wody gruntowej też jest niewiele. I nie masz później, jest z tą wodą tego typu problem, że po prostu nie ma.
13: Czyli jeżeli ja widzę wodę stojąc na górze Strękowej lub z wzgórza tego, no Burzyniu, tak?
12: Burzyn.
13: To tam po prostu widzę, jak wylała rzeka.
12: Tak.
13: Natomiast jeżeli ja jestem przy bagnie Ławki, czy na tych Zajkach, o których powiedziałam, to tutaj to nie jest rzeka, która wylała, tylko nie. To jest woda, która po prostu jakby pojawiła się z opadów śniegu, z opadów deszczu, tak? Czyli wody gruntowe.
12: Tak, dokładnie.
13: No, czyli z tego wniosek. Ale czy to prawda? Nie byłam w ubiegłym roku. W ubiegłym roku, tak usłyszałam, osoby, które były, powiedziano mi, że to był pierwszy taki rok, w którym nie było rozlewisk. Czyli rozumiem, że nie wylała Biebrza Narew. Tak faktycznie było?
12: Powiem w ten sposób. Często jest tak, że te rozlewiska się pojawiają, ale bardzo wcześnie i na bardzo krótki okres czasu. Podobnie mieliśmy w tym roku, no pomimo tego, że były rozlewiska nad Biebrzą.
13: Gdzieś w lutym, początek marca.
12: Tak.
13: Co?
12: Wtedy, kiedy generalnie śnieg powinien jeszcze leżeć i ewentualnie powolutku się wytapiać, często bywa tak, że powiem to na przykładzie tego roku.
13: No,
12: w tym roku mieliśmy rozlewiska, ale to wcale nie były jakieś wielkie rozlewiska w porównaniu do tego, co było 20 lat temu na przykład. Bo pamiętam, jakie były rozlewiska w tamtych czasach i zdecydowanie w porównaniu do tego, co było w tym roku, te rozlewiska nie były jakieś duże i przede wszystkim pojawiły się zbyt wcześnie. One pojawiły się w zasadzie w marcu. Ten śnieg stopniał momentalnie. Ta woda zamiast powoli wytapiać się i uzupełniać wody gruntowe, on szybko spłynął do rzeki. Rzeka faktycznie przybrała, ale szybko też ten poziom wody spadł, bo mieliśmy później okres praktycznie bez deszczu. Marzec. Sprawdzałem dane z naszych monitoringów i w marcu na jednym z posterunków dosłownie 5 mm deszczu, czy 1 mm deszczu spadł. Także to jest praktycznie nic. I w takiej sytuacji tej wody nie mamy.
13: Mimo że być może ilość śniegu, opadów śnieżnych była podobna ileś lat temu, w jakimś roku. Tylko że po prostu szybciej nastąpiło kilka bardzo ciepłych dni, które przyspieszyły topienie się śniegu, nie?
12: Dokładnie. Śnieg się za szybko stopił. Jak nie powinien. Normalnie się tak szybko nie powinien śnieg stopnić.
13: A wie pan, że ja odkryłam Biebrze i jej cudowne rozlewiska. To może pana zaskoczę, ale na początku czerwca, gdzie już normalnie takie nie są, w 2010 roku. A dlaczego? Dlatego, bo wtedy był dłuższy okres padania deszczu. Wręcz w pewnych rejonach w Polsce była powódź. I to był moment, gdy po tym okresie, gdy deszcze padały, nie wiem, przez tydzień, jakoś tak, w każdym razie było to dosyć rzadkie zjawisko wtedy. I przez to zobaczyłam tak cudownie rozlaną Biebrzę i w tak cudowne po prostu i bagno Ławki w takiej swojej postaci, jakich później w czerwcu już nigdy nie udało mi się zobaczyć. Owszem, udawało mi się, ale wcześniej, gdy przyjeżdżałam w kwietniu. Przez to, że były takie opady deszczu.
12: Tak, no deszcz tutaj jest kluczowy, zwłaszcza wiosną. No w tym roku mieliśmy bardzo, bardzo słabą, kiepską sytuację, jeżeli chodzi o ten deszcz wiosną.
13: Ile, kiedy to? 3 dni temu? 1 dzień popadał deszcz. Taki, no padał deszcz.
12: No tak, to był piątek, pamiętam.
13: Wszyscy się ucieszyli.
12: Też się ucieszyliśmy, bo to naprawdę jest, no... coś, co wywołuje w nas wręcz radość. Może nie każdy się cieszy, ale my się cieszymy, jak pada.
13: No tak, ale ja teraz się zastanawiam, Park Biebrzański powstał dlatego, że tutaj właśnie są torfowiska, bagna i tak dalej. Jeżeli deszczu nie będzie, jeżeli to się będzie pogłębiała ta sytuacja, no to być może za 50 lat w ogóle Biebrzańskiego Parku Narodowego nie będzie, bo zmieni się tak cała tutaj charakterystyka tego miejsca. Jest taka obawa?
12: No niestety jest taka obawa, chociaż nie powiedziałbym, że park
13: tylko dlatego
12: zniknie, że tak powiem, bo park, czy obszar ten, on cały czas będzie, tylko że będzie miał inną charakterystykę.
13: Znaczy, tak, ale zgodzi się pan ze mną, że istotą i to, co było najcenniejsze, najbardziej wartościowe, to jest właśnie... To jest właśnie ta woda, upraszczając.
12: Dokładnie, z tym się w 100%
13: zgadzam. Będziecie zarządzać tylko łąkami suchymi i torfowiskami, w których nie ma wody.
12: No nie do końca tak jest, że park to tylko suche łąki i torfowiska. No mamy tutaj wiele innych siedlisk, suchszych siedlisk, bo park, generalnie park kojarzy się może przeciętnemu obywatelowi z wodą i z siedliskami wodnymi, ale co ciekawe, mamy też bardzo ciekawe siedliska położone na tak zwanych grądzikach, czyli wyspach mineralnych pośród bagien, i one też są bardzo cenne.
13: Ale nie będzie wtedy bagien, to one się też to zmienią, te grądziki, nie? No bo nie będzie bagien, ja mówię o tak.
12: No nie będzie bagien. No załóżmy, że nie będzie bagien. Wydaje mi się, że grądziki mogą częściowo zmienić swoją charakterystykę, ale jak to będzie wyglądało, to też nie wiemy tak na dobrą sprawę.
13: A to jeszcze jedną rzecz muszę zapytać, także czytelną dla tych, którzy tu przyjeżdżają. Elementem stałym naszego pobytu jest wycieczka na Biały Grąd. Czyli pójście drogą. Pierwszy raz, gdy szłam, ta droga była cudownie zalana. Po obu stronach widziałam po prostu zalane łąki. Rosły i rośliny, ale było tam mokro, nie mogła była tam wejść, a drugą się suchą stopą przejść nie dało. W tej chwili, gdy szłam, nie było żadnych, upraszczając, kałuży, którą należałoby przekroczyć, wkładając inne buty lub przechodząc na bosaka. Tam dochodzę do Białego Grądu, prawda? Bywało tak, że tam kończyli kajakarze, którzy płynęli kajakami z goniąca. Widywałam takie osoby, teraz też widziałam. Woda, która tam jest i także ta, która była po obu stronach, czy też zalewała rzekę, to jest woda, która się tam bierze z wylewania Biebrzy, czy z tych wód gruntowych raczej?
12: Tam akurat są to zalewy.
13: Typowe zalewy.
12: Typowe zalewy, bo jest to teren bardzo blisko oddziaływania rzeki, także to są wody zalewowe.
13: Czyli upraszczając, dla kogoś, kto jeszcze tutaj nie był, ja to zawsze mówię, trzeba objechać wokół, zrobić, czyli górny brzeg i ten dolny, znaczy nie górny brzeg i dolny, tylko wysoki brzeg i niski, prawda? Tak. Tam, gdzie wysoki brzeg, mamy takie miejsca, gdzie ta rzeka jest blisko, prawda? Tak jak Biały Grąd, czy tak jak Burzyn i tak dalej, widzimy. Tam, gdzie dolny, możemy przejść się słynną kładką na bagnie Ławki, ale rzeka, tak jak pan powiedział, jest daleko, daleko.
12: Dokładnie, rzeka jest jakieś nawet chyba 8 do 10 kilometrów od tego miejsca.
13: Potem znowu w Goniądzu się widzimy, ją zbliża.
12: Tak, zbliża się do, chociaż zależy z którego brzegu patrzymy, bo...
13: Patrzy się z brzegu, tu gdzie kładka.
12: Lewego, czyli z lewego brzegu, tak. No to tutaj mamy taką wysoczyznę w Goniądzu, taki obszar. Generalnie obszar... Cała dolina też ukształtowana została przez lodowiec, dlatego to tak wygląda. Czyli w Goniądzu mamy taki wał, bo lodowiec akurat w tym miejscu się zatrzymał i w taki sposób to ten teren został ukształtowany. A na północ mamy, jeżeli chodzi o środkowy basen, rozległy, stosunkowo płaski teren z torfowiskami. To też jest tutaj, jeżeli mówimy teraz o basenie środkowym, to chciałbym też powiedzieć, że ten basen został w dosyć mocny sposób przekształcony przez człowieka i generalnie kiedyś tam to też był rozległy obszar torfowisk, torfowisk niskich, torfowisko wysokie, czerwone bagno, które na szczęście wciąż jest i jest w miarę uwodnione, ale obszary przyległe zostały w sposób znaczny zmienione poprzez budowę kanałów, dużych kanałów w połowie XIX wieku. Czyli powstał wtedy kanał woźnawiejski, kanał rudzki, też w podobnym okresie powstał kanał augustowski. Są to kanały, które odwodniły olbrzymie tereny właśnie basenu środkowego Doliny Biebrzy.
13: Po to, żeby zyskać ziemię uprawne?
12: Oczywiście. Właśnie największe melioracje wtedy zostały poczynione. Mówię tutaj o kanale, takich tych mniejszych kanałach, bo kanał augustowski miał trochę inny cel, ale te mniejsze kanały zostały właśnie po to wykopane, żeby uzyskać grunty pod uprawy. Pamiętam, że w literaturze był taki zapis, że przed tymi latami, gdzie te kanały zostały wykopane, był duży nieurodzaj i zalane obszary, miejscowa ludność cierpiała głód i tamtejsze ówczesne władze postanowiły tą sytuację poprawić właśnie budując takie kanały, żeby miejscowa ludność zyskała tereny do uprawy, do wypasu, do koszenia i w taki sposób właśnie naruszono ten bardzo wrażliwy układ. Szczerze powiedziawszy, no wtedy taka była potrzeba i nie oceniajmy tego, to taka sytuacja. My teraz prowadzimy działania renaturyzacyjne na tym obszarze. To też jest bardzo ciekawy temat, ponieważ są realizowane, znaczy jeden jest jeszcze realizowany, a druga część projektu została już zamknięta. Projekt renaturyzacji sieci hydrograficznej basenu środkowego Doliny Biebrzy. Jest to ogromny projekt.
13: I co robicie konkretnie?
12: Konkretnie robimy, odtwarzamy, poprawiamy to, co kiedyś zostało naruszone.
13: Czyli więcej wody, żeby było niż jest?
12: Żeby tereny sąsiadujące z tymi kanałami zostały ponownie nawodnione, żeby ograniczyć też spływ tych wód. Zostały wybudowane budowle hydrotechniczne w postaci jazu oraz 6 progów na kanale woźnawiejskim. Wszystko po to, żeby ograniczyć spływ wód poprzez ten kanał. Oprócz tego rzeka Jegrznia, z której właśnie znaczną część wód ten kanał woźnawiejski odprowadzał, rzeka Jegrznia została też punktowo odmulona i odblokowana po to, żeby woda płynęła właśnie tym korytem Jegrzni i żeby przekierować ją z kanału woźnawiejskiego w dużej mierze do rzeki Jegrzni. Chodzi o to, żeby woda, która płynie z takim prostym kanałem, ona bardzo szybko spływa, a woda, która płynie rzeką, zwłaszcza taką meandrującą rzeką, ona płynie powoli i ten spływ, ten odpływ wody jest wtedy znacząco ograniczony.
13: A ta Jegrznia wylewa też?
12: Jegrznia też wylewa, chociaż nie są to takie tak widokowe, tak spektakularne rozlewiska jak w przypadku Biebrzy, ponieważ jest to niezbyt duża rzeka, ale w latach mokrych tej wody też tam nie brakuje.
14: Reklama.
15: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
16: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
17: I to razem
18: przyjemnie spędzić czas.
17: Ale pachnie.
16: Spróbować w czekolady.
18: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
17: O, wow!
16: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
14: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Patrzę się tutaj, jak wisi kalendarz. To piękne zdjęcie, prawda? To jest skąd? To jest Burzyniu?
12: To jest najprawdopodobniej właśnie z tak zwanego wysokiego brzegu Biebrzy. Możliwe, że okolice Burzyna, może bliżej ujścia, trudno powiedzieć.
14: No właśnie, ale taką
12: to jest typowy właśnie widok, który mieliśmy dawniej. No
14: i taką Biebrzę widziałam w 2010 roku w czerwcu. Właśnie, znaczy taki widok widziałam. Było cudowne wtedy. Wie pan, tak pomyślałam, jeszcze wracam do tego o Bagna Ławki, no bo tam bywamy, każdego odprowadzę tam. Gdy szłam kładką, to przecież gdybym włożyła nogę, zeszła z tej kładki, to wpadłabym do wody. Teraz, może nie wolno, ale tak postawiłam nogę, to po prostu sobie stałam. To musi wpływać na roślinność, która tam jest, na ptaki, które mogłam tam spotkać, mogliśmy tam spotkać. Ale zanim pan powie, jak wpływa ten brak wody, ja mówię o tej porze, nie wiem, co będzie potem, teraz w okresie lęgowym, to proszę powiedzieć, państwo jakoś mierzą, gdzie tak, jak głęboko ta woda jest. Widziałam na jakimś filmiku taką rurę wpuszczoną i pan tam wpuszczał zwykły chyba jakąś miarkę i patrzył się, czy na końcu jest woda, tak?
12: Tak. Monitoring wód, to jest monitoring wód podziemnych, który prowadzi się za pomocą piezometrów. Piezometr jest to właśnie rura plastikowa wpuszczona w torfowisko, umieszczona najlepiej jak jest aż do warstwy mineralnej, czyli do tego gruntu, do piasku, do gruntu mineralnego. Wtedy ona stabilnie jest dzięki temu umocowana na takim torfowisku. I rura jest też specjalnie przygotowana, czyli są tam otwory, geowłóknina, żeby się nie zamuliło. Chodzi generalnie o to, żeby w łatwy, prosty sposób móc zmierzyć poziom wód gruntowych na takim torfowisku. Czyli ta woda z torfowiska, ona z czasem po zamontowaniu wypełni tą rurę i my bardzo prostym sposobem za pomocą zwykłej miarki metalowej jesteśmy w stanie zmierzyć, ile tej wody jest poniżej poziomu czy powyżej poziomu gruntu.
14: No ale to, co ja przedtem dawniej wydawałam, to jest taka woda powierzchniowa, powiedziałabym. To już jest po prostu, tam już nie ma co mierzyć, nie? Widać, że ta woda jest. Bo teraz się zastanawiam nad pojęciem wody gruntowej, bo to ma dla mnie sens wtedy, gdy pan tę rurę wprowadza, gdy pan mierzy, gdy sama powierzchnia jest sucha, prawda? I pan szuka tej wody i patrzy się, na jakiej głębokości ona się pojawiła, prawda?
12: Znaczy woda może stagnować na powierzchni torfowiska.
14: No, a mimo to nie być.
12: A źródłem tej wody mogą być cały czas wody gruntowe, które spływają do torfowiska.
14: No ale w tej chwili na Bagnie Ławki?
12: No w tej chwili poziom wód gruntowych jest ujemny, czyli ta woda gruntowa jest, z tego co nawet patrzyłem, jakieś 30 centymetrów, 12, wszystko zależy od tego,
14: w którym miejscu,
12: bo to też trzeba rozróżnić, że tej wody więcej wiosną będzie bliżej rzeki, a trochę mniej gdzieś w miejscu, które zostało, powiedzmy, w jakiś sposób zmienione, a jeszcze inaczej będzie w miejscu, gdzie na granicy blisko powiedzmy tego wyżej położonego obszaru, skąd ta woda spływa. To wszystko zależy od tego, gdzie umieścimy, ale generalnie jest poniżej gruntu ten poziom wód gruntowych. No i taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ponieważ o tej porze w większości takich miejsc, jak na Bagno Ławki, ta woda powinna być powyżej poziomu gruntu.
14: No więc właśnie, no i w takiej wodzie rozwijały się różne rośliny, rozwijają się, tak? No to tak. Jeżeli teraz tej wody nie ma, nie pobiegniecie tam, nie zaczniecie podlewać, to te rośliny nie mają wody. No to nastąpi przebudowanie, rok, dwa, trzy nastąpi przebudowanie tej roślinności.
12: Tak, mamy z tym do czynienia. Generalnie takie zjawisko, gdzie przesuszone torfowisko, ono jest podatne wtedy na przebudowę, ponieważ wchodzą tam najczęściej gatunki drzewiaste, takie jak brzoza, olcha oraz zakrzaczenia wierzbowe. Ponieważ zmiana warunków wilgotnościowych powoduje, że te gatunki drzewiaste łatwiej kiełkują i zajmują nam takie otwarte przestrzenie. To powoduje, że na przykład tracimy cenne siedliska, czy to gatunków roślin, częściowo, ale bardziej chciałbym zwrócić uwagę na siedliska gatunków zwierząt, a zwłaszcza ptaki.
14: No właśnie.
12: Takie ptaki jak wodniczka.
14: No. Ona ma wodę w nazwie już, nie?
12: No tak.
14: Ona nie ma wodę w nazwie.
12: I czy ma potrzebna wodę jest jej w nazwie, ta woda? Ale szczerze powiedziawszy nie zastanawiałem się nigdy, skąd wzięła się nazwa wodniczka. To jest ciekawe. To można poszukać.
14: No dobrze, jak nie ma wody na bagnie ławki, wodniczka ma tam warunki do tego, by mieć gniazdo, prowadzać lęgi?
12: To zależy. Jeżeli woda przez dłuższy czas, to wszystko zależy też od tego, czy jest to obszar użytkowany, koszony, bo tu też trzeba dodać do tego, tak czy inaczej, człowiek nad Biebrzą funkcjonował już od dawien dawna.
14: Ale ja mówię konkretnie o bagnie ławki po prostu, gdzie w tej chwili koszone jest ratrakami, prawda?
12: No tak.
14: No,
12: tak.
14: No i wodniczka była 20 lat temu, 10 lat temu.
12: Teraz też jest. No. Wodniczka na bagnie ławki, akurat dzięki zabiegom ochronnym wodniczka, jej populacja jest w miarę stabilna. Występują może niewielkie wahania w porównaniu do poszczególnych lat, bo nawet ostatnio też sprawdziłem w literaturze. I populacja wodniczki jest dosyć stabilna, zwłaszcza ze względu na te działania ochronne, które prowadzimy. Czyli koszenie, odkrzaczanie. To jest bardzo istotne, ponieważ kiedyś jeżeli było więcej wody, no to trudniej te gatunki drzewiaste wchodziły na takie torfowiska. A oprócz tego ekstensywne rolnictwo też i wypas. Też kiedyś częsty widok nad Biebrzą. On też ukształtował wiele siedlisk, które nawet bez działalności człowieka nie są w stanie się funkcjonować. To są na przykład łąki trzęślicowe. To są półnaturalne siedliska, które wykształciły się właśnie ze względu na ekstensywne rolnictwo, czyli wypas i takie niesystematyczne od czasu do czasu, w zależności od tego, czy można dojść, czy dojechać do takiego miejsca, koszenie. Bo pewnego razu, w którymś roku było tak mokro, że nie dało się skosić, a w którymś roku nawet można było skosić. I wykształciła się tam specyficzna flora, dosyć bogata, ale no, zależna od człowieka. I to też uważamy, że jest to wartościowe.
14: Ale powiedział pani, do tego chcę wrócić, że te warunki, które teraz na przykład są, czyli jest tak sucho, cały czas właśnie jakby się trzymam tego miejsca, którego znam, czyli bagno ławki i okolice tam Carskiej Drogi, no wpływają negatywnie na warunki siedliskowe dla innych ptaków. Pan powiedział, z wodniczką nie jest tak źle, im więcej stabilna populacja. Jak to się, na jakich gatunkach się to odbija najbardziej?
12: Przede wszystkim na gatunkach.
14: Nam grozi, no.
12: Chodzi tutaj o gatunki wodno-błotne, takie siewkowe, czyli na przykład kulik wielki, rycyk, czajki.
14: Bo one brodzą po wodzie, szukając pożywienia.
12: Tak, no. Ale też gniazdują w takich miejscach otoczonych przez wodę, na jakichś wysepkach. Oprócz tego masa innych gatunków ptaków, które w takich miejscach gniazdują. Z jednej strony woda i dookoła tak jakby chroni je przed drapieżnikami, ale też jest też siedliskiem do żerowania. No. W zeszłym roku to się w szczególny sposób dało zauważyć. Również mieliśmy szczątkowe gdzieś rozlewiska, albo wręcz prawie w ogóle ich nie było, albo w niektórych miejscach były bardzo wcześnie. I ptaków wędrownych, ptaków, które lecą z miejsc zimowania na północ, właśnie bagna biebrzańskie były przez nie wykorzystywane jako miejsce odpoczynku, miejsce, gdzie mogły się zregenerować, pożywić, to tych ptaków było naprawdę bardzo mało. Ale co ciekawe, tutaj z obserwacji i z informacji, które do nas docierały, na przykład nad jeziorami mazurskimi, niektórymi jeziorami, tam mieliśmy więcej ptaków wędrownych. One po prostu znalazły sobie inne miejsce do żerowania, tam, gdzie była po prostu woda. Bo ptaki związane z wodą, no, one tam żerują.
14: To one poznikają, jeżeli tu wody nie będzie, to poznikają. Po prostu.
12: One będą, ale zmienią najprawdopodobniej charakter. Czyli nie będą
14: się...
12: Zaadoptują się, tak? Oczywiście. Przyroda ma ogromne możliwości adaptacji do zmian. I tak jak tutaj, ptaki nie znalazły rozlewisk, nie znalazły wody nad Biebrzą, to zatrzymały się nad jeziorami. Czyli dostosowały się do tych zmienionych warunków.
14: A jak wygląda sytuacja batalionów ptaków, który jest jakby symbolem także Biebrzańskiego Parku?
12: Bataliony są obserwowane nad Biebrzą co roku. Tutaj mogę przekierować uwagę słuchaczy do naszej strony internetowej i do profilu na Facebooku. Tam kolega ornitolog regularnie wstawia takie raporty dotyczące obserwacji ptaków i tam też wspominał o batalionach. Generalnie bataliony zatrzymują się jeszcze nad Biebrzą. One są obserwowane na przelotach. Nawet jakieś takie wstępne toki też się odbywają, bo generalnie bataliony tokują w miejscach, gdzie się lęgną, czyli tam bardziej na północy, północna Europa, Skandynawia. Tutaj czasami zaczynają tokować, ale te właściwe toki odbywają się na północy, ale niestety bataliony nie gniazdują już nad Biebrzą.
14: A kiedyś tak było?
12: Kiedyś tak było, w jakimś niewielkim stopniu, ale gniazdowały nad Biebrzą. I te toki były może dużo bardziej widowiskowe, ponieważ

0: to tam są olsy po obu stronach. Drzewa, które zazwyczaj stały w wodzie. Tak to najprościej mówi laik, tak? I tam często w tych miejscach także, w bardzo konkretnym miejscu były płotki, które powodowały to, że żaby zostawały zbierane po jednej stronie, nie musiały przechodzić same na drugą i być rozjeżdżane w takich sytuacjach. Chciałbym tego uniknąć. Rozumiem, że to park się zajmuje taką ochroną żab, które tam przechodzą. Może nie tylko żabnie, chociaż to chyba głównie żaby. Tym razem też widzieliśmy te płotki, mimo że nie widziałam wody po obu stronach.
1: Tak, jest to doroczna nasza akcja, która polega na ochronie płazów, które wędrują z miejsc zimowania do miejsc rozrodu. Akcję prowadzimy już od kilkunastu lat, ponieważ nie tylko w okolicach Laskowca, czyli w Olsach Laskowieckich, ale też w okolicach Goniądza. Działania prowadzimy wspólnie z Uniwersytetem w Białymstoku, z Kołem Naukowym Biologów. I tutaj chodzi o płotki, które są właśnie na Carskiej Drodze. A w przypadku płotków, które rozstawiamy w Goniądzu, tam biorą również udział uczniowie ze szkoły podstawowej w Goniądzu oraz z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu. Działania nasze polegają na tym, że zabezpieczamy takie miejsca najbardziej wrażliwe, gdzie są szlaki migracji płazów, takie rozpoznane przez nas, że akurat w tamtych miejscach tych płazów najwięcej ginęło na drodze, czyli te miejsca zabezpieczyliśmy przed masową śmiertelnością. I polega to właśnie na tym, że w okresie wiosny, mniej więcej od połowy marca, czasami trochę wcześniej, czasami trochę później, zabezpieczamy przez taki odcinek drogi. Działania prowadzimy około miesiąca i przenosimy płazy.
0: Raz dziennie tam przechodzicie i sprawdzacie, jak to wygląda, jak często?
1: Generalnie raz na dwa w tych warunkach raz dziennie w zupełności wystarczy, ponieważ w najbliższych latach ta migracja, natężenie tej migracji jest niestety coraz słabsze i tych płazów jest naprawdę bardzo niewiele, które wędrują. I no, raz dziennie wystarczy w zupełności.
0: Ale to smutne jest, co pan mówi, bo pan mówi, mamy mniej roboty, bo płazów jest coraz mniej. To, że płazów jest coraz mniej, musi się jakoś odbić, jeśli idzie o życie w ogóle zwierząt tutaj, nie?
1: No niestety, ale płazy są jedną z najbardziej wrażliwych grup zwierząt na suszę i jeżeli ktoś chce zobaczyć na własne oczy skutki, efekty w faunie, właśnie skutki zmian klimatycznych, skutki suszy, to najlepiej zauważy to patrząc, przyglądając się na siedliska rozrodcze płazów i na przykład podczas naszej akcji. Nasza akcja to też monitoring, czyli te wszystkie płazy, które wybieramy z wiaderek, one są też oznaczane do gatunku i skrupulatnie później zapisywane i dane są skrupulatnie przez nas analizowane i dzięki temu wiemy, ile tych płazów podczas takich akcji wędruje. I tu niestety, ale naprawdę ubolewam nad tym, ale muszę to powiedzieć, że płazy lokalnie nam giną. Giną ich, zanikają ich siedliska.
0: Czy pamięta pan jakieś liczby? To tak skokowo spada?
1: Można powiedzieć, że skokowo ostatnio. Na przykład Carska Droga. Tak. Rok, lata 2022-2024, ponad 2000 osobników, 25-500, a w tym roku tu wręcz jesteśmy zszokowani, bo tylko 37.
0: Nie, no to znaczy, że w przyszłym roku dwie żaby przeniesiecie.
1: Wszystko wskazuje na to, że tak może być.
0: Ale jak to wpłynie? Jak ważnym elementem tego łańcucha pokarmowego są żaby? Czy może tylko wam to pokazuje, jak zmienia się fatalnie siedlisko dla nich? Natomiast czy to się odbija później, jeśli idzie o warunki?

0: warunki życia tutaj?
1: Przede wszystkim chodzi też o bioróżnorodność. Płazy są tutaj cennym elementem bioróżnorodności. Już nawet nie będę mówił tutaj o tym, że są, powiedzmy, no czasami mówi się, że płazy są pożyteczne, bo żywią się szkodnikami, tak. Ale w naszym przypadku, w moim, nie chciałbym mówić o tym, że jakiś gatunek jest szkodnikiem, albo, no bo... No, zwłaszcza na obszarze parku. Park chroni całą przyrodę i cała przyroda jest wartościowa i każdy gatunek, którego populacja spada, jest dla nas no, tragedią, wręcz można tak powiedzieć. I to właśnie dzieje się z płazami. Podam jeszcze przykład goniądza. Tam też widzimy bardzo drastyczne spadki. Rok 2014, największa liczba przeniesionych płazów, ponad 6 tysięcy, a już w 2020 roku, wtedy kiedy też był pożar, ten największy pożar w ostatnich latach, mieliśmy tylko 20 sztuk. A w tym roku...
0: Dobrze, ale pożar nie był na terenie goniądza.
1: Pożar do goniądza prawie że doszedł wtedy, w 2020 roku.
0: Tak, o tym pożarze mówimy, w momencie, gdy pandemia wybuchła i równocześnie święta wielkanocne i pożar wielki.
1: Pamiętam dokładnie tamten okres i to, że przyjeżdżałem na Płotki, dookoła było sucho jak pieprz. Było okropnie sucho. Robiłem też inne działania w okolicy i samo poruszanie się po łąkach powodowało wzbijanie się kurzu, takiego pyłu z przesuszonego torfu, plus te płazy. Ja nawet podczas takich suchych okresów, chcąc zabezpieczyć te płazy, które wpadają do wiaderek, przed nadmiernym wysuszaniem, bo czasami nie pada przez, powiedzmy, tydzień. Jakiś płaz się nam tam zawieruszy, wpadnie do wiaderka. Czasami i na przykład tuż po naszej kontroli jest sytuacja, jakiś płaz wpada. No i nie chcemy, żeby on tam bez wody w takim suchej ściółce, bo to też jest istotne, żeby w takim wiaderku trochę ściółki było, to zawsze dolewam też trochę wody, to tam musiałem przywozić wodę z biura, bo wcześniej brałem wiaderko, szedłem nad rozlewisko, nabierałem wodę i dolewałem do tych wiaderek, a tam musiałem wodę przywozić, bo nie było tej wody na rozlewiskach.
0: Dobrze, ale jak pan powiedział, rok 2000, gdy pożar, 20 płazów, w 2014 6 tysięcy. Czy teraz coś się odbudowało?
1: W następnych latach było troszkę więcej niż 20. Jakieś 80, 60, takie mniej więcej w tych granicach, ale ten rok był koszmarny, bo podczas prawie miesiąca dosłownie tylko trzy ropuchy mieliśmy w tym miejscu.
0: To przerażające, co pan mówi.
1: Przerażające. To jest tragedia, to jest szok, ponieważ tam powinno być mnóstwo płazów, zwłaszcza żab moczarowych, które w większości tam występują i to one stanowiły tą większość tych osobników, które przenosiliśmy. No teraz mieliśmy tylko trzy ropuchy, a ropucha szara jest odporna w miarę na warunki, na suszę i żyje trochę dłużej niż płazy, niż żaby moczarowe, dlatego spodziewam się, że w następnych latach po prostu te długo żyjące płazy jeszcze gdzieś tam się pojawią, a jak nie będzie wody, to one po prostu wyginą. Tak jak wyginęły w wielu innych miejscach, które znam, które monitorowałem jeszcze, powiedzmy, kilka lat temu. Takie bagienko, takie zagłębienie niedaleko Gugien, gdzie brodziłem tam w wodzie po kolana, wyszukując larw płazów, żeby oznaczyć gatunki, jakie tam się rozradzają. No od kilku lat ostatnich tam praktycznie nie ma już wody, tam jest sucho. I wszystkie siedlisko po prostu przestało istnieć. To jest tragiczne. Właśnie jeżeli przyjrzymy się populacji płazów, to tutaj w szczególności widać te negatywne zmiany i skutki, które zmiany klimatyczne spowodowały.
0: Strasznie to pesymistycznie kończymy nasz program. Nie spodziewałam się aż tak, bo nie spodziewałam się takich liczb po prostu.
1: Dla nas te liczby też są szokiem, zwłaszcza ten rok, gdzie w zeszłym roku no jeszcze coś mieliśmy, jeszcze jakieś płazy wędrowały, ale no ten rok był naprawdę fatalny.
0: No to i rzadkość to jest teraz jakaś rozjechana ropucha, czy rozjechana żaba, prawda? No bo tam w innych miejscach no też bywały pewnie, przechodziły przez drogę, nie tylko w tych, gdzie wstawialiście płotki.
1: Tak, no zabezpieczaliśmy te miejsca, gdzie ten ruch płazów, wędrówka płazów była najbardziej intensywna, ale są też inne miejsca. Na przykład też w Olsach Laskowieckich, ale bliżej takiego zbiornika wodnego, który utworzył się na rowie, na granicy parku, tam ta woda się jakoś utrzymuje, no to tam tych płazów więcej widziałem. Nie wiem, może w jakiś sposób przeniesiemy te działania tam. Ciężko powiedzieć, no bo też logistycznie czy czasochłonnie to też nie jest, to jest dosyć spore wyzwanie dla nas, żeby takie drogi zabezpieczyć, ponieważ no, wymaga to dużego nakładu czasu, środków i ludzi, a tego no, nie zawsze mamy takie możliwości.
0: Proszę Państwa, jeżeli Państwo słyszeli jakieś odgłosy, to dlatego, że nasza rozmowa odbywała się w siedzibie, tutaj w miejscu pracy naszego gościa, w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Kończymy konkluzją niewesołą, refleksją niewesołą. Możemy tylko życzyć sobie i przyrodzie, by mamy maj, by zaczęło padać. Jak na razie to specjalnie się na to nie zanosi. Był krótki deszcz, tak jak pan powiedział, w piątek. No, ale to chodzi o tygodnie, o miesiące i o następną zimę. Ja bardzo serdecznie panu dziękuję.
1: Również dziękuję.
0: Naszym gościem był starszy specjalista do spraw ochrony w Biebrzańskim Parku Narodowym, pan Krzysztof Bach. Dziękuję. Proszę Państwa, za chwilę po godzinie 9 spotkanie z fotografem Tomaszem Głosowskim, a po godzinie 22 z wieloletnim wójtem gminy Czcianne Zdzisławem Dąbrowskim. Będzie mówił o tym, jak to dawniej tu swatano młodych ludzi. Ale nie tylko.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Prezydent wzywa wszystkie siły w Polsce, by razem działały na rzecz obecności amerykańskich żołnierzy. Posłowie PiS-u zapewniają, że idą do wyborów zjednoczeni. Pokaże to wspólne spotkanie z wyborcami Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka. Ponad 30 osób zatrzymanych po demonstracjach w Londynie. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Polskie władze uspokajają po doniesieniach o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w naszym kraju. Komentarze przedstawicieli polskiego rządu pojawiły się po publikacjach medialnych. Agencja Reutera podała, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. Z kolei CNN przekazała, że decyzja była częścią szerszych działań mających zmniejszyć liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Grzegorz Kozioł.
8: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z generałem Danem Kainem, który ma złożyć
2: powtórzyć wizytę w Warszawie. Jest on przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA, jednym z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestiach wojskowych. Wcześniej szef MON-u tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
8: Zmiany, które następują i reorganizacje, którą prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
2: Warto dodać, że od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych przebywać będą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmów oraz przedstawienie polskiego stanowiska w tej sprawie. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
7: A prezydent Karol Nawrocki spotkał się w piątek z szefem resortu obrony i szefem sztabu generalnego. W trakcie tej rozmowy podkreślił, że oczekuje współpracy wszystkich ośrodków władzy w zwiększaniu obecności wojsk USA w Polsce, przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. To próba odpolitycznienia organu ważnego dla całego wymiaru sprawiedliwości, mówią politycy koalicji rządzącej, komentując wybór nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa. Wyboru tego dokonał w piątek Sejm, ale nie obyło się przy tej okazji bez politycznych sporów. Wcześniej kandydatów na członków KRS zaopiniowało środowisko sędziowskie. Zdaniem polityków PiS ta procedura była niezgodna z obowiązującą ustawą. Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski w TOK FM odpowiadał, że ta procedura była jedyną słuszną w sytuacji, w której prezydent zawetował nową ustawę o KRS.
9: Która miała przywrócić sposób, tryb wyboru do Krajowej Rady Sądownictwa zgodny z konstytucją, zgodny także z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2007 roku, w którym to wyroku Trybunał jasno stwierdził, że część sędziowską do Krajowej Rady Sądownictwa wybierają sędziowie, a nie kto inny.
7: Z kolei Aleksandra Leo z klubu Centrum komentowała decyzję PiS-u o wskazaniu do KRS-u Łukasza Piebiaka, współpracownika Zbigniewa Ziobry.
10: Próbowali, nie wiem co zrobić, w jakiś sposób ograć, zgłaszając tak naprawdę Łukasza Piebiaka, naczelnego hejtera waszego. Osobę, która nawet za czasów Ziobry została ze stanowiska wiceministra odwołana właśnie po tym, jak wypłynęła afera hejterska.
7: Głównym zadaniem Krajowej Rady Sądownictwa jest udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów zjednoczone, zapewnił Mateusz Morawiecki podczas spotkania z wyborcami w Starogardzie Gdańskim. Polityk zapowiedział, że w ciągu najbliższych tygodni zorganizuje wspólne spotkanie z Przemysławem Czarnkiem, które ma być manifestem jedności ugrupowania. O takim spotkaniu mówił też wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski w TOK FM. Ponad 30 osób zatrzymano w Londynie na dwóch manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy pod hasłem Zjednoczyć Królestwo. Taki wstępny bilans podała policja, która od razu dodaje, że większych incydentów nie było, biorąc pod uwagę, że w obu zgromadzeniach wzięło udział 80 tysięcy osób. Były minister zdrowia Wielkiej Brytanii Wes Streeting zapowiedział, że zamierza wystartować w wyścigu o przywództwo w swojej partii pracy. W czwartek polityk podał się do dymisji, by wyrazić brak zaufania wobec obecnego szefa ugrupowania i zarazem rządu Keira Starmera. Sam Starmer jest w ogniu krytyki po wyborach lokalnych w Anglii, w których jego partia poniosła dotkliwą porażkę. Miliardy z Krajowego Planu Odbudowy na polski samochód elektryczny. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 4,5 miliarda złotych na budowę fabryki polskich elektryków w Jaworznie. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
11: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
7: Budowa fabryki ma ruszyć wiosną przyszłego roku. Pierwsze samochody mają z niej wyjechać za 3 lata. Niedziela będzie pochmurna, w ciągu dnia w Małopolsce 11 stopni, na Mazowszu 12, we większej części kraju od 15 do 18 stopni, na Podkarpaciu 20, bez deszczu na krańcach zachodnich i w Wielkopolsce, tam też sporo słońca.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. To dobry wieczór jest oczywiście skierowany do tych, którzy teraz być może zaczęli słuchać. Proszę Państwa, od tego tygodnia mój program, ten 3-godzinny, zaczyna się godzinę wcześniej, czyli o godzinie 8 wieczorem, a kończy się o 23. Czyli mamy przed sobą jeszcze 2 godziny. Pierwsza godzina to rozmowa z Tomaszem Kłosowskim. Fotografem, dziennikarzem, autorem i współautorem książek ale przede wszystkim fantastycznym także gawędziarzem. Odsyłam Państwa do audycji, które nagrałam wcześniej z nim i z jego bratem, bowiem często razem pracuję z Grzegorzem Kłosowskim. Spotkałam się jak zwykle w jego chałupie, w jego domu, bo tak to trzeba powiedzieć, słowo chałupa jest dosyć adekwatne w sercu tego pięknego terenu, rejonu, do którego co roku staram się przyjeżdżać. To dosłownie za moment. Natomiast po godzinie 22 rozmowa z osobą, którą poznałam wiele, wiele lat temu, gdy pierwszy raz przyjechałam tutaj. Był wtedy wójtem mój gość, Zdzisław Dąbrowski. Był wójtem w sumie 17 lat w gminie Trzcianne i nieraz wieczorami przy ognisku raczył nas fantastycznymi opowieściami. No i pomyślałam, że warto wypytać go chociażby o to, jak to dawniej swatano tutaj młodych ludzi, a także choćby o to, jak to się stało, że wsie w gminie Trzcianne prawie każda ma zapisaną swoją historię. Wójt interesuje się historią, no i stąd była taka jego inicjatywa, ale oddajmy mu głos po godzinie 22. Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Kiedyś Zbigniew Wodecki miał taką piosenkę Lubię wracać tam, gdzie byłem. Ja też lubię wracać tam, gdzie byłam. No i właśnie jestem w takim miejscu, gdzie byłam ostatni raz 2 lata temu. A vis-a-vis mnie mój gość Tomasz Kłosowski, fotograf, dziennikarz, gawędziarz. Jeszcze kilka innych określeń pewnie można by dodać. Dzień dobry.
12: A ja powiem tylko dzień dobry.
0: Powiedz, gdzie jesteśmy?
12: Czy mam to z dokładnością do GPS-a podać?
0: Nie, tak obrazowo.
12: Znajdujemy się we wsi Nowa Wieś, co nikomu nic nie mówi, bo wszystkie wsie są w Polsce nowe, ale znajdujemy się w gminie Trzcianne, czyli na wschodniej granicy dolnego basenu bagien biebrzańskich. Czyli tak naprawdę na wschodnim skraju wielkiego bagna Łapki, które ocalało przed ofensywami meliorantów i stanowi jedno z najdzikszych ciągle uroczysk. Chociaż ta dzikość jest już dzisiaj dosyć względna, bo żeby ono nie zarastało krzakami, to trzeba by je wykaszać z pomocy maszyn. A więc jest to takie dzikie, nie dzikie, jakbym ja powiedział.
0: Już Państwo poznali, ci, którzy słuchają moich audycji, a pamiętają Państwo, bo przecież ja spotykam się z Tomkiem nie pierwszy raz. Tak jak powiedziałam, ostatni raz rozmawialiśmy 2 lata temu i wtedy Państwu też zaprezentowałam chyba 2 audycje w jednej z nich. Także, Tomku, byłeś razem z twym bratem, Grzegorzem.
12: Ja byłem raz z bratem, raz nie z bratem, czasem brat bywa sam. No my jesteśmy rozbudowaną firmą. Nasi rodzice nie tracili czasu i całą trójkę wyprodukowali. No.
0: 3 braci Kłosowskich. Tak jest. W tym jeszcze 2 bliźniaków.
12: No tak, ale to w tym właśnie.
0: W tym, no w tym, nie dodatkowo. Nie. I dlaczego powiedziałam 3 braci Kłosowskich, gdy tak opowiadam o tobie, to zawsze to dodaję. Bo kiedyś na początku, jak zaczęliście fotografować i tu przyjeżdżać, robiliście to w trójkę?
12: Tak, robiliśmy to wtedy w trójkę. W ogóle cała ta idea fotografowania to się narodziła w dzieciństwie tak naprawdę. Bo myśmy się bawili ciągle w myśliwców różnego rodzaju. Mieszkaliśmy pod Warszawą, w Wesołej. Dzisiaj to już jest Warszawa. Ale tam były piachy po wylesieniu przez okupanta tej okolicy, a więc mieliśmy pustynię. Koło piachów zawsze się tworzą mokradełka, więc mieliśmy bagna. Odtwarzano też lasy, no i myśmy tam sobie szaleli. Robiliśmy ziemianki, obozy. Raz mieliśmy kowbojami, raz z żołnierzami. Tak się nam to wszystko mieszało, ale zawsze mieliśmy ochotę polować i nawet polowaliśmy na bardzo nieliczne tam ptaki, rzucając w nie szyszkami albo strzelając z takich łuków zrobionych z patyka. One oczywiście miały to całkowicie w nosie, ale to było preludium do tego, co się miało stać później, bo potem moi braciszkowie, którzy złapali bakcyla turystycznego bardzo, w przeciwieństwie do mnie, bo jestem raczej domatorem i osobą do siedzenia, a nie do chodzenia, zamienili te łuki czy dzidy na aparaty fotograficzne i zaczęło się fotografowanie najpierw takie zupełnie, powiedziałbym, turystyczno-krajoznawcze, czyli nijakie, ale później, jak żeśmy sobie przypomnieli, że pokazywano nam w dzieciństwie taką książkę pod tytułem bardzo tajemniczym Bezkrwawe łowy Puchalskiego, jak ja ją odgrzebałem, już będąc dorosłym, i zobaczyłem, a właściwie przeczytałem, bo same zdjęcia Pucharskiego poza krajobrazami, które mi się podobały, to same zdjęcia z Mierząt mnie nie interesowały specjalnie, ale jak przeczytałem, jak on to robił, jak się zaczajał w tych namiotach, jak oszukiwał te ptaki na różne sposoby, to myślę sobie, oho, to jest to, co myśmy robili w dzieciństwie, tylko akurat nie z ptakami. I tak się zaczęło to szaleństwo. Myśmy, naśladując w gruncie rzeczy metody tego prekursora polskiej fotografii przyrodniczej, ruszyli w teren, ale że nam pod Warszawie przez dłuższy czas, no myśmy tam fotografowali sporo pod Warszawą, ale nam nie wystarczyło na dłuższą metę, zapragnęliśmy się znaleźć na obszarze zupełnie naprawdę dzikim i ja takiego szukałem, oglądając mapy i patrząc w te miejsca, gdzie są niebieskie kreski, bo znaczy są bagna. Ale gdzie nie pojechałem, to się okazywało, że to jest wszystko już osuszone i jedynym miejscem prawdziwym okazały się bagna, Biebrzańskie. Przyjechałem, popatrzyłem na tą pustą okolicę, nieprawdopodobną w środku Europy i powiedziałem sobie, tu zostaję.
0: I proszę Państwa, tu się zaczynają fantastyczne opowieści. To, co się działo wiele lat temu, gdy zaczęliście tu przyjeżdżać i te opowieści mogą Państwo znaleźć w naszych programach, słuchając podcastów. Wystarczy, że Państwo tylko wpiszą Tomasz Kłosowski chociażby i znajdą Państwo programy, w których Tomek właśnie opowiada o tamtych pionierskich latach. Chyba w jednym tytule jest coś o czymś, o babce Bielowej i tak dalej, i tak dalej. Audycje te były powtarzane kilkakrotnie i pewnie będą jeszcze powtarzane. Naprawdę odsyłam Państwa, tak samo jak odsyłam do nich, tak samo jak odsyłam Państwa do książek, bo ja powiedziałam fotograf, dziennikarz, gawędziarz, no to przede wszystkim tutaj nie ma słowa o książkach, które powstały i no które są podpisane i Grzegorzem, i Tomaszem, tak?
12: Nie nazwałem się pisarzem, bo nie. Słowo gawędziarz, za tym słowem gawędziarz kryje się fakt, że ja gawędzę również na piśmie. Ja od dziecka marzyłem o pisaniu i właściwie mogę powiedzieć, że w dzieciństwie ja żyłem w dużej mierze w taki sposób, żeby mieć co opisywać. Mhm. Ja zazdrościłem Markowi Twainowi, że takie fajne ma przygody Tomka Sojera do opisania. Myślę sobie, żebym ja miał takie i próbowałem aranżować naprawdę życie pod tym kątem, żeby było o czym opowiadać. A potem się przesiadłem na tą fotografię przyrodniczą i podobnie jak Puchalski opowiadał o swoich podchodach, ja chciałem opowiadać. No i to się wreszcie zmaterializowało dopiero po latach.
0: Ja byłam przekonana, bo mam tu przed sobą dwie książki. Jedną, która spowodowała, że płakałam ze śmiechu dosłownie, a mianowicie Biebrza, opowieści o rzece, mokradłach, olsach i grądzikach, leśnych duktach i wspaniałej carskiej drodze, a także o życiu zwierząt i biebrzniętych ludzi na bagnie, które wciąga tak, że już nie pójdziesz dalej. Wydawnictwo Paśny Buriat, podpisana, a dlaczego ze śmiechu? No opowieści no są fantastyczne, zwłaszcza jeśli idzie o ludzi, bo to jest jeszcze tak, że ja... większość może tych osób znam, więc tym bardziej z wielką przyjemnością czytałam. Ty powiedziałeś, że się poobrażali niektórzy, jak ta książka wyszła, ale już się odbrazili pewnie.
12: Oni się odbrazili, no ale tak. Ja byłem zaskoczony obrazami, bo ja podobne rzeczy pisałem już wcześniej i to na przykład w publikacjach Biebrzańskiego Parku Narodowego, tylko widocznie nikt nie przeczytał i ludzie się nie dowiedzieli, co o nich napisałem. O paru osobach napisałem wtedy trochę prześmiewczo, ale one akurat były z tego zadowolone, na przykład Joanna Wierzbicka świętej pamięci, w związku z czym ja się czułem taki zupełnie spokojny, że ludzie z przymrużeniem oka przyjmą różne rzeczy, a się okazało, że niezupełnie. No ale powoli się odobrazili. Także napisałem kolejną książkę, jeszcze nie wyszła, ale tamta jest całkowicie anonimowa. Tylko, że tam się ja już zupełnie nie cackam, tylko opisuję, jak to było. Aha. Używam języka, znaczy cytuję język taki, jaki tu słyszałem od miejscowych. Całą tą kolorystykę staram się oddać. Piszę tam też o swoich upadkach życiowych. Także to jest zupełnie coś innego. Ja jako autor jestem jedyną postacią, no nie anonimową. No i Grzesiek jako brat też jest i Stasiek są nieanonimowi, no bo to są moi bracia. A pozmieniałem imiona, nazwiska, nazwy miejscowości. No nie pamiętam, jak nazwałem Nową Wieś, ale jakoś ją nazwałem.
0: No dobrze, ale ci, którzy są tutaj.
12: Tutaj.
0: To sądzisz, że oni co, nie rozpoznają siebie albo swoich znajomych, przyjaciół, sąsiadów?
12: Starałem się robić wszystko, żeby za bardzo nie rozpoznali, ale niektórzy rozpoznają. Poza tym ja od niektórych zbierałem materiały. Przychodziłem na wywiady, więc oni prawdopodobnie coś odnajdą. Ja nie wiem, jestem w takiej sytuacji, że nie wiem, czy się cieszyć, że ktoś nie czyta, czy się martwić, że nie czyta. Jeżeli to ma być ktoś, kto się obrazi, to może lepiej, żeby nie czytał. Ale nie mogę przed nimi tego ukryć, no. W każdym razie. Ale ja wiem, no jeżeli to jest anonimowe, to mi niczego nie udowodnią.
0: No tak. Ja byłam pewna, że każda książka jest podpisana Tomasz Kłosowski, Grzegorz Kłosowski. Już chciałam zapytać, czy to jest tak, że zdjęcia wspólne albo zdjęcia Grzegorza, a ty piszesz tekst, czy to różnie bywa przy różnych książkach, ale tu widzę narew opowieści o niepokornej rzece i jest tylko Tomasz Kłosowski. Czyli nie każda książka jest firmowana przez was.
12: Ta Biebrza też jest napisana przeze mnie. Grzesiek jest fotografem, autorem części fotografii, przy czym tutaj w Biebrzy jest więcej zwierząt chyba. A Grzesiek jest specjalistą od fotografowania zwierząt i to jest na ogół jego główny udział, bo on niechętnie fotografuje ludzi czy sytuacje jakiekolwiek społeczne. A w Narwi ja musiałem trochę pofotografować takich rzeczy, chociaż jego zdjęcia też są. Także on tutaj już znalazł się w stopce, zjechał do stopki, a tutaj go wymieniam, no bo rzecz jest taka, że to są nasze wspólne przygody, było nie było. Grzesiek nie pisze, Stasiek też nie pisze takich opowieści jak ja. W związku z czym to, no, nie będę mylił czytelników, to ja napisałem książkę. Natomiast albumy to jest całkiem co innego, bo robimy to razem. Grzesiek na ogół ma większy udział w wykonaniu zdjęć, ale ja z kolei jestem człowiekiem, który poddaje pomysły, co fotografować. Więc można by dyskutować, czy jest autorstwo, czy zdjęć, czy całości takiej dużej pracy. Dlatego podpisujemy się tam razem, czasami nawet jako trzech.
0: Jak powiedziałeś fotografowanie ludzi i sytuacji społecznych, to ja zaraz pomyślałam o tym albumie o słynnej Carskiej, prawda? On chyba w ogóle, on jest do kupienia?
12: Album ten nie jest już do kupienia, ponieważ to była pozycja tak zwana limitowana, numerowana. Myśmy wydali 150 sztuk własnym kosztem i żeśmy to sprzedali już całkowicie. Może kiedyś zrobimy drugi album, ale już nowy zupełnie. W każdym razie... No,
0: album poświęcony drodze. No bo Carska to droga, tak?
12: Właśnie. I to jest bardzo ciekawe wyzwanie fotograficzne. Bo to nie sztuka jest nafotografować tam, gdzie jest dużo rzeczy znanych, oklepanych. Poznają wtedy banalne zdjęcia, ale obrazki się tłumaczą poprzez obiekty, które są na nich. Natomiast to jest droga i co właściwie tutaj takiego? To jest miejsce, gdzie fotograf musi się wysilić, żeby zbudować obraz. Żeby się z tego, co się wydaje znane, oczywiste, nieciekawe, stworzyć obraz. I do tego się trzeba przyłożyć poprzez obserwację aury, światła, no i różne sytuacje, na które trzeba poczekać. Na przykład Grzesiek postawił sobie za zadanie, że sfotografuje Rysia. Ponieważ
0: na
12: Rysie...
0: Drodze, na
12: a dlatego, że mieliśmy głosy, a nawet zdjęcia ludzi wskazujące, że Ryś się pojawia na Carskiej drodze. Grzesiek się uparł, jeździł tam chyba 2-3 tygodnie co wieczór, co rano i dnia pewnego, właściwie wieczoru pewnego, nagle zobaczył coś rudego na Ryś wyszedł bezczelnie na środek, czy też na zakręcie takim bardzo znanym przez to, co jest miejsce rozpoznawalne i chwilę postał. A on jakimś cudem w takim półświetle zrobił zdjęcia. No i podobne historie były z innymi zwierzętami. Ja zresztą dużo wcześniej jeszcze fotografowałem na szosie różne zdarzenia przyrodnicze. Nie będę już nawet mówił o łosiach, bo łosie był taki czas, co wychodziły bardzo często na drogę. Teraz to już jest rzadsza rzecz i ludzie na to narzekają, że nie ma tych łosi. No ale niestety te klępy, które tak ufnie wychodziły, to na ogół poginęły w wypadkach potem. I teraz Biebrzański Park Narodowy urządził im takie nęciska właściwie, można powiedzieć, tereny obfitujące w pokarm naturalny, żeby je odciągnąć od tej drogi. I to się w jakimś stopniu udało. Także one mają już gdzie i co jeść, nie muszą na drogę wychodzić. Ale no wtedy były sytuacje dosłownie takie, że tłum ludzi stał i fotografował. Ja fotografowałem na przykład łosia w okienku telefonu. Widać piękną kobietę z tyłu, co prawda, okienko jej telefonu, tam jest słuchaj, a w planie widać łosia. Takie rzeczy mogłem fotografować. I chodziło o łapanie właśnie takich różnych sytuacji. No ale przede wszystkim chciałem pokazać, tu mówię o sobie głównie, bo tym się głównie ja zajmowałem, chciałem pokazać, że ta droga naprawdę biegnie przez dzikie moczary. Ale to się tak wydaje, bo jak się staje na drodze, to tych bagnetach za bardzo, tej mokrości ich zwłaszcza, że tak powiem, nie widać. I teraz musiałem się zapuścić w bagna, co prawda niedaleko, ale tak fotografować, żeby było widać, że samochody jadą gdzieś wśród drzew, jakby zawieszone w naturze samej. Asfaltu nie widać, a tu wszędzie błyszczy woda albo kaczeńce, albo coś takiego. No i różne pomysły trzeba było dostosować. Pokazać klimaty nocne, pokazać drogę w światłach samochodów, ale światła zderzonego na przykład z mgłą, ze śniegiem, z deszczem. Fotograf, mając taki prosty, zdawałoby się banalny motyw przed sobą, ma wyzwanie, żeby pokazać swój warsztat i swoje pomysły, a w efekcie dobre zdjęcia, które jako obrazy są ciekawe. Wszędzie jest droga. Myśmy chcieli oczywiście, to jest taki naturalny odruch, żeby ten album w naturalny sposób wzbogacić się zdjęciami ptaków czy innych zwierzaków, które wiemy, że żyją w pobliżu drogi, w zaroślach i tak dalej. Ale nasz kolega, współwydawca Jarek Chera powiedział, nie, myście powinni pokazać tylko drogę. Ja robiłem na przykład zdjęcia z drogi różnych fajnych krajobrazów. Bardzo się cieszyłem na ich pokazanie w albumie. A on mówi, nie, niech to będą zdjęcia tylko z samego asfaltu. I rzeczywiście, to jest sposób. Pokazać, że naprawdę my żeśmy pokazywali to, co się na tym asfalcie dzieje. I tak się stało. I dobrze się stało. A ja się musiałem bardziej wysilić, żeby zdobyć znacznie więcej ciekawych obrazów z tego, zdawałoby się, nudnego asfaltu. A więc łapałem księżyce wiszące nad asfaltem. W końcu złapałem tęczę, która wyrasta z asfaltu. Z błyskawicami się wadziłem. A wracając z takiej burzy nocnej, natykałem się na przykład na zwalone drzewa i naprawdę ta droga wyglądała jak przez dżunglę. I tak dalej.
0: No, muszę Państwu powiedzieć, że mam takie wspólne wspomnienie. Pewnie Tomek tego dokładnie nie pamięta, ale kiedyś jeżdżąc z Katarzyną Ramotowską, przewodniczka to jest nic powiedziane o Katarzynie Ramotowskiej, ale tego wątku nie będę rozwijała. Mówi tak, słuchajcie, patrzcie tam, skoczymy jeszcze na Carską i gdy byliśmy na Carskiej, ona mówi, tam ludzie stoją. Podjechaliśmy, a tam klępa o imieniu Agata położyła się bardzo blisko, zupełnie przy samym asfalcie i wokół już dość duża grupka ludzi. Kasia rzuciła się, padła na ten asfalt ze swoim wielkim obiektywem. Ty też, Tomku, byłeś, zrobiłeś jej wtedy zdjęcie i to zdjęcie znalazło się w albumie.
12: Znalazło się w albumie, to zdjęcie pokazuje, zresztą w formie takiej bardzo prześmiewczej na swoich pokazach, ale dodam jeszcze, że w planie ukazała się pani redaktor z radia Ewa Podolska, która też została sfotografowana.
0: Ale odrzucona.
12: No, w pewnym sensie. Otóż, kiedy robiliśmy pierwszą wersję, my często robimy tak z Jarkiem Herą, że żeby ewentualnie złowić jakichś sponsorów albo po prostu pokazać, co my zrobiliśmy, to robimy taką książkę matkę, własnym sumptem, ale jest drukowana w drukarni. Jedną sztukę. I to był ten taki, można powiedzieć, ta wersja A, pierwsza. I w tej wersji byli ludzie również. Taki ludzie, gdzie pokazywałem bohaterów tej drogi. Ale Jarek mi powiedział, słuchaj, po co takie oficjałki? Niech ludzie będą albo w sytuacjach, albo nie. I z tego żeśmy zrezygnowali i ty, biedna Ewo, żeś odpadła. Ale nie tylko ty, bo ja też odpadłem.
0: No, więc, nie tylko ja.
12: Ale Kasia Ramotowska się znalazła ze względu na sytuację. Mhm. No bo ona fotografowała z asfaltu i na asfalcie. Także to było czymś smakowitym.
0: Ale ty powiedziałeś jedną rzecz, która tłumaczy mi mój, znaczy nie tyle mój żal, ile powód mojego żalu. Otóż jesteśmy już dość długo tutaj nad Biebrzą i powiem ci, nie spotkaliśmy żadnego łosia. Nigdzie. I teraz się zastanawiam, czy łosi jest mniej, czy ty powiedziałeś, bo park zrobił takie nęciska, czyli co tam, dowozić coś świeżego, taką stołówkę zrobił dla łosi, że rzadziej wychodzą tutaj, tak gdzie można je zobaczyć?
12: Ja powiedziałem źle, ty teraz powiedziałaś dobrze. Nie nęcisko, tylko stołówkę właśnie. No. A na tym stołówka polega. Otóż zostawiono taki obszar, ponieważ bagna są wykaszane teraz ratrakami, zostawiono obszar, gdzie samoistnie odnawia się wierzba. A łosie są pędożercami, to znaczy zgryzają pędy. Przede wszystkim te górne, które są najbardziej obfitujące w różne substancje mineralne i w ogóle pożywienie. No i one tam... To jest, zdaje się, obszar 1000 hektarów coś na bagnie i tam odbijają te młode wierzby. Łosie to zgryzają, przez co one tym intensywniej odbijają i doszło do takiej sytuacji, że one same sobie właściwie napędzają. Nie tyle tworzą, ile odtwarzają to swoje, tą swoją stołówkę, ten bar szybkiej obsługi. Mało tego, okazało się, że one dzięki temu niechętnie teraz przechodzą na zimę do borów. Bo tutaj zawsze było tak, że łosie na zimę przechodzimy do lasów sosnowych, ponieważ na bagnach jest ubogo, nie ma co jeść, nie ma zieleni żadnej, pędów też nie za bardzo. Natomiast tutaj w lasach trwały a to wyręby, a to trzebieże, z których zostawało sporo gałęzi na ziemi. A tam, gdzie nie trwały, to były, zdarzały się w niektórych miejscach takie samosiejki. Na przykład jak we wsi Gugny, gdzie na porzuconych ugorach zaczęły sosny odrastać i one już od ziemi miały pożywne gałęzie i pędy i łosie na tym żerowały. Ale teraz one nawet do tych borów się specjalnie nie sposobią, a to była świetna okazja, żeby je oglądać i fotografować na suchym terenie, przy drodze i tak dalej. W związku z czym łosie, wydaje się, że one jak gdyby znikły, jakby ich nie było. Ale jest też i druga rzecz,
0: tak,
12: że łosie się rozlazły po prostu.
0: O.
12: Jeszcze dzisiaj czytałem o jakimś wypadku na S8, gdzie zginął ktoś w zderzeniu z łosiem. One się rozlazły po kraju i troszeczkę ich zagęszczenie tutaj spadło.
0: Zmalało.
12: Ale nie wiem, jakie są ostatnie efekty liczenia łosi, bo tutaj co roku się odbywają takie, ale w każdym razie generalnie ich liczba nie spada. Natomiast sposób ich zachowania, wędrowania się zmienił. Obok miejsca, gdzie jesteśmy, to zdradzę, dzisiaj się nie zdradza, gdzie można spotkać zwierzęta, bo to zaraz ściąga tłumy ludzi, ale zdradzę, tutaj obok nas. My mieszkamy na granicy terenu suchego i przechodzącego stopniowo w łąki i w mokradła oraz w bagienne lasy. I z tych bagiennych lasów tutaj na łąki i przede wszystkim na zakrzewienia wzdłuż tych łąk, wzdłuż rów wychodzą łosie, zwłaszcza na przedwiośniu, a jak się pojawi już rzepak, no to wychodzą na ten rzepak młody. Ja nawet już czytałem pretensje do siebie. Jeden z panów pisze, no tak, wy sobie tutaj robicie zdjęcia, a ja mam straty w rzepaku. No, co ja mu odpowiedziałem, że jak się za darmo daje komuś jeść, no to on przyjdzie i skorzysta. Ja bym też tak zrobił. Nie, niestety. Także one wychodzą czasami, nawet tutaj przed dom, ja mam zdjęcia robione ze swojego płotu, jak łosie przychodzą, jedzą, a potem wypłoszone trochę odchodzą i zrobię im zdjęcie nawet z krzyżem na pierwszym planie, tak jakby to był krzyżyk na drogę, a one tam uciekają sobie dalej. Także łosie są. Jest tu parę grupek łosi, które się stale pojawiają. Jak zaczęto wykaszać latrakami parę lat temu, to był taki czas, że łosie z tamtego dużego bagna ławki przegonione tutaj za drogę w te trochę mniejsze obszary bagienne, skupiły się w jednym miejscu, a wiele z nich wychodziło tutaj na skraj, na zupełny skraj mokradą, właśnie na te łączki. Mój brat tutaj sfotografował nawet walkę byków. Myśmy nie słyszeli nawet takie stukania poroży, świadczące o tym, że jakieś łosie się zwarły, albo jelenie, bo jelenie tutaj bywają. No w każdym razie widujemy te łosie, ale ty mówisz, że jesteście długo nad Biebrzą. Co to znaczy długo? Ile? Rok?
0: No nie, ale wiesz, porównuję to do czasu, gdy byliśmy na przykład tylko 5-6 dni i widzieliśmy łosie, a teraz jesteśmy dłużej i nie widzimy łosi.
12: Ale jak byliście wiosną, wczesną wiosną, to był to wtedy okres, kiedy łosie przechodziły właśnie z powrotem z tych borów sosnowych na bagna, a poza tym wzdłuż carskiej drogi ciągną się zarośla, takie, których nie ma w głębi bagien i one tutaj żerowały, a teraz się wiele rzeczy zmieniło. Tutaj, bo i te zarośla już tam tyle podrosły, że łosie do nich nie sięgają. Mm-hmm. I tam w głębi bagien różne rzeczy wyrosły. Geografia, taka botaniczna geografia tego miejsca się zmienia i to też wpływa na to, jak się łosie zachowują. Także wtedy, jak żeście przyjechali w kwietniu, to akurat to był czas, kiedy łosie najchętniej, tak jak i turyści, siedziały, właściwie stały, a nawet i sypiały często na poboczu na szosie.
0: Tak, pamiętam, widzieliśmy łosia. Jechaliśmy autem, łoś stał bardzo blisko, właśnie obgryzał gałęzie, stał na carskiej drodze. Ale to oczywiście jeden z wielu, których widzieliśmy w tym rejonie. Ale ty, Tomku, użyłeś kilka razy słów, których mianownikiem użyłeś bagienny las, lustrowody, kaczyńce. Mianownikiem jest słowo woda, a tam teraz wody nie ma. Gdy jechaliśmy carską drogą po raz pierwszy, to ku naszemu zdumieniu nie było widać nic, bo to zawsze, wiesz, na prawo, na lewo patrzy się w ten las i te drzewa, prawda, były często zanurzone, wyrastały jakby z wody. To nie znaczy, że tam nie było momentów, gdzie można było stanąć na suchym gruncie, ale generalnie, na lądzie, ale generalnie była ta woda, a tam chyba w tej chwili można spokojnie wejść, tak samo jak można chyba zejść ze słynnej kładki i znajdę się po prostu na łące.
12: No nie zupełnie, nie ale prawie. W każdym razie stwierdzenie, że nie ma wody, jest jak najbardziej uprawnione i wszystkich tak samo martwi. Już nawet tak rozmawiałem z sąsiadem gdzieś, on mówi, oj, słuchaj, no nie ma deszczu, nie ma deszczu, nie ma wody, rzeczywiście. No nie ma. Co prawda teraz, bo zima dała troszeczkę wody.
0: No więc właśnie ja liczyłam na to, widząc jaka była zima, jakie były opady śniegu, że tak jak słyszałam, że w ubiegłym roku, a nie byłam tutaj w ubiegłym roku, że po raz pierwszy nie ma rozlewisk, to pomyślałam, o, tego roku będą, bo jest śnieg i zima. Ale jestem rozczarowana. Nie ma takich rozlewisk, jakie się spodziewałam.
12: Ja też tak myślałam, że będzie.
0: No.
12: Zima z jednej strony mi nie dogadza, bo muszę zużyć więcej opału, który sporo kosztuje, ale z drugiej strony liczymy zawsze na to, że będzie ten śnieg i tak dalej. Styczeń, luty tak było, ale niestety zawiódł kompletnie marzec, bo nie było żadnych opadów, a jednocześnie były dłuższe okresy słoneczne, a to o tej porze roku oznacza, że w nocy jest duże wypromieniowanie i jest przymrozek, a to wszystko sprzyja raczej osuszaniu niż gromadzeniu się pary wodnej. I w związku z tym bagna zaraz w tym czasie być zalewane przez topniejące śniegi, przez wody stopniającego śniegu, wysychały właśnie w tym czasie. Marzec, kwiecień był do niczego. Teraz zaczyna się powoli zbierać na deszcze i burze, ale to już jest troszeczkę za późno. Niemniej trochę wody w tych bagiennych lasach w przyszłości jest.
0: No może na szczęście. W bagiennych lasach może troszeczkę jest, ale jeżeli jestem w miejscach, które znam, których pamiętam, jak były po prostu dla mnie rozlane, pełno wody, w nich kaczeńce, Grądy Woniecko, Zajki, Biały Grąd. Szłam drogą, która była częściowo zalana. W tej chwili nic, od wszędzie dojdę.
12: Tak, ledwo, ledwo. Wody naprawdę bardzo, bardzo brakuje. Dla mnie takim miejscem najbardziej, no, topiącym, że tak powiem, to były Olsy koło Laskowca, które teraz są strefą ochrony ścisłej Biebrzańskiego Parku Narodowego. Myśmy tam szukali gniazd żurawi, orlików i tak dalej. Tam rosną właśnie te drzewa na szczudłach takich otoczonych wodą. Tam w długich butach rybackich było trudno przejść i często się przelewało mimo wszystko. Natomiast już ze 3 lata temu zimą ja chodziłem tam w pepegach. W miejscach, w których dawniej przelewałem bodery. Tak było sucho. W tym roku tak samo tam jest. Tutaj bliżej nas trochę są Olsy bardziej zalane, bo szosa stanowi taką zaporę dla wód spływających ze wschodu w kierunku rzeki. No i na lewo od tej drogi, właśnie na lewo, na wschód od tej drogi jest troszeczkę więcej wody, więc tam można zobaczyć takie obrazki jeszcze, że jest zupa taka, z niej drzewa wystają. Ale to rzeczywiście w stosunku do tego, co było, to jest już naprawdę nic. I nie wiadomo, co będzie dalej. No wszyscy prosimy o wodę, o wodę, o wodę, o wodę, ale ta woda się nie pojawia.
0: Było podobno dużo ptaków na przelotach.
12: Tak, było dużo ptaków na przelotach. Wtedy na rzece wody trochę było. To nie były takie rozlewiska jak kiedyś, ale rozlewiska jako takie były. I rzeczywiście dla nas fotografów to nawet jest lepiej, bo jak jest troszeczkę mniej wody, to ptaki się muszą bardziej skupiać i bardziej tej wody trzymać, a więc wiemy, gdzie je dopaść. My jesteśmy paparatami. My czekamy na cudze nieszczęście, na cudze kłopoty, bo wtedy mamy ciekawe zdjęcia, żeby ktoś kogoś złapał i zjadł.
0: Mówisz,
12: żeby
0: o ptaku.
12: No, ja mówię o zwierzętach, nie o ludziach akurat, bo ja nie jestem fotografem wojennym na przykład, ale no, żyjemy jednak ze scen, ze zdarzeń, więc na przykład jak nie ma w ogóle wody, to z kolei bardzo ciekawe są sceny na polach, bo tutaj są normalnie takie burze piaskowe w tej chwili. Ja robiłem już mnóstwo takich zdjęć, pokazujących jak się dosłownie krajobrazy cały zasnuty jak na Marsie, zupełnie piachem latającym w powietrzu. No i w tym tle pokazać właśnie buciany żerujące. Czy nawet mam takie zdjęcie, jak jedzie rolnik orzący te piachy, bo rolnicy uparcie jednak te piachy ciągle orzą, a za nim, no bo za ciągnikiem często i za pługiem albo potem za kosiarką lecą ptaki, zwłaszcza meby śmieszki najczęściej, grupami bociany, a tym razem latały bataliony. To było rok temu, bo było tak sucho na bagnach, na zalewiskach, że one szukały żeru gdzie indziej, a tutaj im żer, jakiś tam żer im jednak te maszyny wygrzebywały.
0: Proszę Państwa, siedzimy, jak to powiedzieć, w domu? Nie, coś bym inaczej powiedziała, w chacie, w chałupie, która należy do braci, tak? Kłosowskich.
12: Tak,
0: Nowa Wieś, tak? Tutaj skręciliśmy z Starskiej Drogi na Stójkę, tak? Przejechaliśmy z 10 minut, to było, i i trafiliśmy do Tomka Kłosowskiego, który nas przyjmuje, mnie przyjmuje, który jest fotografem, także był dziennikarzem, przede wszystkim gawędziarzem. Jak powiedział, swoje gawędy przelewa na papier. Proszę Państwa, można znaleźć fantastyczne książki Tomka. Ty powiedziałeś teraz, ja tutaj biebrzę opowieści o rzece, mam przed sobą, i Narew opowieści o niepokornej rzece, a także albumy. Powiedzieliśmy, że album o drodze nie jest już do nabycia nigdzie. A jakieś swoje wcześniejsze albumy, wasze wcześniejsze albumy?
12: Im wcześniejsze, tym są trudniejsze do nabycia. Pierwszy nasz album Braci Biebrzańskich Bagien jest naprawdę bardzo trudny do nabycia.
0: A ile lat temu powstał?
12: On został wydrukowany w 1991 roku. No to już kawał czasu.
0: 35 lat temu.
12: No właśnie. Myśmy się do niego długo przygotowywali, bo to były nasze początki, ale w końcu się ukazał. Jego nakład wydrukowano, zdaje się, 10 tysięcy. To jest w ogóle nie... A zapłacono nam za 20 tysięcy. To się dzisiaj na rynku księgarskim, na rynku książkowym nie zdarza absolutnie na rynku wydawniczym, żeby ktoś z góry zapłacił za takie nakłady. I to albumu. W tej chwili albumów nie chcą w ogóle wydawać żadni wydawcy, tacy komercyjni, którzy wychodzą z książkami na rynek, bo album to jest taki kwiatek do kożucha. Zresztą wszędzie jest pełno zdjęć. No ale my się nie poddajemy, tylko... Wiemy dobrze, że musimy czymś zaskoczyć. Czymś, czego ludzie tak łatwo nie znajdą gdzie indziej. No i jakąś tam grupę zaskakujemy, ale to są grupy niewielkie.
0: No dobrze, ale czy teraz macie jakiś pomysł, zbiór zdjęć, na którym pracujecie? Czy właśnie coś wyjdzie? Czy... No bo ciągle robicie zdjęcia.
12: Robimy zdjęcia ciągle. Ja dzisiaj też będę, mimo że... Nie, noga boli, będę na pewno w nocy robił nawet zdjęcia, bo się szykuję, że będą burze. Natomiast ostatnim albumem dużym, jakim wydaliśmy własnym sumptem, jest album pod tytułem Bocian. To jest bardzo ryzykowny temat, bo Bocka wszyscy znają, banalny. A myśmy zrobili wielki jak cegła album w pudle, bardzo elegancki, pod tytułem Bocian. I żeśmy nad tym Bocianem pracowali, męcząc go i siebie, przez kilka sezonów w każdym razie. Trochę robiliśmy zdjęć koło domu, bo mamy własne gniazdo Bocianie.
0: Ale siedzi Bocian we własnym?
12: Siedzi. W zeszłym roku Bociany przyleciały, ale nie miały lęgła. W tym roku bardzo przykładnie przyleciały wielki poniedziałek wielkanocny i już cały czas siedzą, za chwilę będą miały młode. No i w każdym razie różnego rodzaju zdjęcia. Tak jak żeśmy męczyli drogę, żeby ją fotografować w różnych aurach, w różnych światłach, w różnych sytuacjach, to samo z Bocianem. Nie wystarczy mieć Bociana na gnieździe, ale chcemy mieć Bociana na gnieździe w planie, powiedzmy, linii wysokiego napięcia, albo z widokiem na linię kolejową, albo z widokiem na maszyny rolnicze. Ja robiłem zdjęcia specjalnie takie, gdzie na pierwszym planie widać kombajnistę, a w głębi widać gniazdo Bocianie. Albo takie, że na przykład jest gniazdo Bocianie na słupie, na te takiego stoku, na którym rośnie żyto i tam akurat powyżej tego gniazda, jakby po niebie jeździ kombajn, który właśnie kosi. I nie mogłem trafić na moment, kiedy akurat będzie co przyjechałem, to albo jeszcze nie kosili, albo potem kosili, umawiałem się z chłopami i tak dalej. W każdym razie to były całe operacje. No i chciałem też zrobić zdjęcia na przykład gniazda Bocianiego z drogą S8 w planie. Jeszcze w czasie jej budowy, ale okazało się, że tam nie ma do tego gniazda jak wleść. Niemniej tam powstały, żeśmy pojechali z Grześkiem i tam akurat bociany młode wyleciały z gniazda i siadały na obramowaniu takiego wiaduktu tej drogi czerwonego. No i tam powstało dosyć dziwne zdjęcie, z którego zrobiliśmy okładkę. W każdym razie ten bocian był na różne sposoby pokazywany i ten album jest jeszcze dostępny, ale już go jest niewiele. Podobnie jest jak z Czarską drogą, także jeżeli ktoś nie kupił, a chciałby, to ma jeszcze szansę, by się do nas zwrócić, bo w żadnej księgarni tego nie dostanie. Mm-hmm.
0: Ale wasze wydawnictwo, z którym jesteście związani, to Paśny Burjat.
12: Paśny Burjat i inne wydawnictwa też, ale w tej chwili współpracujemy mocno z Paśnym Burjatem, bo ja właśnie złożyłem mu kolejną książkę, która będzie dotyczyła ptaków Doliny Biebrzy. I ona się powinna niebawem ukazać, ale na razie jeszcze jej nie ma, a te, co leżą, no to już są. A ostatnia z nich to jest Narew, czyli opowieści o rzece i tak dalej.
0: A powiedz taką rzecz, w ubiegłą niedzielę, w ostatnią niedzielę, gdy zadzwoniłam do ciebie, to powiedziałeś tak, nie było mnie w domu, a pogoda była Wiatr niesamowity, tak duży tam, gdzie stoi dom, w którym mieszkam, jest skarpa. Wyszli koledzy, o mało ich ten wiatr nie zdmuchnął, co tu dużo mówić. Momentami padał grad, momentami wirowały płatki śniegu. Pogoda nie rusz się nigdzie. A ty powiedziałeś, jaka wspaniała pogoda, ja wyjechałem na zdjęcia. Co wtedy udało ci się sfotografować? Gdzie byłeś?
12: Sama ta pogoda.
0: Gdzie byłeś w ogóle?
12: No, ja nawet nie pamiętam dokładnie, ale pojechałem na drugą stronę rzeki. No bo tutaj rzeka koło nas nie przepływa. A żeby się do niej dostać stąd, no to trzeba by bagna pokonać, a jedzie się z drugiej strony i tam z wysokiego brzegu można robić zdjęcia. Byłem tam i w wielu innych miejscach, bo taka pogoda, to jest pogoda charakterystyczna dla niżu, który się oddala. Pogoda za frontem chłodnym. To jest taka pogoda sztormowa, kiedy co jakiś czas pojawiają się masywne chmury z opadami, jest bardzo silny wiatr, ale potem jak chmura się odsuwa, słońce uderza i jest to taka bardzo zmienna
0: tak było,
12: względem
0: tak.
12: światła
0: pokazywało
12: pogoda. Jest wtedy
0: słońce.
12: Ogromna przejrzystość powietrza, bardzo duża. Także to prowokuje fotografa, bo no, naszym tworzywem jest światło po prostu. Więc ja wtedy szaleję. Zwłaszcza, że ta pogoda jest tak zmienna, że widzisz coś ciekawego, zjeżdżasz, już tego nie ma, bo już się chmura odsunęła. Także ja nie mam czasu na nikogo, na nic i dla nikogo. Ja tej pogody w dzieciństwie bardzo nie lubiłem, bo mnie wtedy nie wypuszczano z domu, no bo się dziecko zaziębi i rzeczywiście się zaziębiało. Natomiast teraz też jej nie lubię, ja psychicznie ją źle znoszę, ale dla fotografa jest to po prostu tak ciekawa rzecz. Jeszcze te opady nagłe, zieleń, a tu ci się sypie krupa śnieżna tak? albo śnieg. Nawet. I to się cały czas zmienia. Tęcze się pojawiają, czasem są wyładowania atmosferyczne. To jest pogoda sztormowa i ona jest interesująca, ale trudna.
0: Ale Tomku, powiedz, jedziesz, zrobiłeś zawsze świetne zdjęcia w tę ostatnią niedzielę. No i co? I ty te zdjęcia masz. Jakie możesz wykorzystać? Jakie możesz nam pokazać w tej chwili?
12: Jak chcecie.
0: No nie, no ale żeby szeroka publika mogła to zobaczyć, trzeba by je umieścić w jakimś albumie, prawda? No bo jak inny sposób? Masz jakąś galerię w sieci swoją, gdzie można je zobaczyć. Rozumiesz co? Ja podejrzewam, że ty, brat, macie olbrzymie, może nie tyle archiwa, co magazyny zdjęć.
12: Zgadza się.
0: No.
12: Ojej, magazyny, naprawdę. Kiedyś
0: pełne zdjęć.
12: Zdarzało się, że myśmy przez sezon robili 50 kolorowych zdjęć, a dzisiaj 50 kolorowych zdjęć potrafię zrobić, oczywiście ujęć poszczególnych.
0: Tak.
12: No, nie każdy ma rangę obrazu, to jest ciąg obrazów, ale w każdym razie w ciągu paru minut nawet. My mamy tysiące zdjęć, zapychamy komputery,
0: no
12: cały czas musimy dokupywać nowe dyski, rozbudowywać je i tak dalej, i tak dalej.
0: Natomiast, macie porządek w tych zdjęciach? Macie porządek?
12: Porządek mamy. To jest zresztą wielka zasługa naszego...
0: Czy...
12: O, dobre pytanie.
0: Czy twojego brata?
12: No, nie, mój brat jest tak samo w tej dziedzinie, jest zdolny jak ja. My jesteśmy starymi dinozaurami. Jeszcze z czasów fotografii analogowej to czarno-białej, więc my jesteśmy trochę opóźnieni. Musimy, ale mamy naszego drucha i mentora Jarka Chyrę i on nam bardzo sprytnie ustawił archiwum w taki sposób, że każde zdjęcie ma kod, w którym zawarta się jednocześnie data jego wykonania. A poza tym dzisiaj komputer nam z każdego zdjęcia odczytuje warunki jego wykonania i tak dalej, i tak dalej. Mamy zarchiwizowane. Mamy w tej chwili to zarchiwizowane kalendarzowo, nie tematycznie. Ponieważ nasza fotografia nie jest na tyle jednolicie tematyczna, żeby można było to tak ułożyć. Także musimy dosyć dobrze pamiętać, cośmy kiedyś robili. Ja robię różne wyciągi. Mianowicie, jak się zrobi, bo naświetla się zdjęcia, przychodzi się do domu, to się je, jak to mówimy, opracowuje. To znaczy, no trzeba oczywiście ten rawowski negatyw, to jest negatyw cyfrowy, można powiedzieć, wyciągnąć z aparatu, zgrać go, a potem się z niego dokonuje wyboru tych zdjęć, które chcemy zobaczyć, jak one będą wyglądały naprawdę i je opracowujemy w programie edycyjnym. No i z tych zdjęć powstaje właśnie ta bieżąca galeria. Ja robię tak zwaną, ja nazywam to próbą. Próba dotyczy obszaru jednego kwartału, i piszę, próba wiosna, próba jesień, próba... I jest to ciąg zdjęć. A potem z każdego takiego zestawu kwartalnego wydobywam zdjęcia, które uważam, że są szczególnie godne uwagi. I wtedy piszę best, jesień, powiedzmy 26, jeszcze nie ma jesień 26, ale wiosna 26. Bez, i, tak, i tam są te dobeściaki. Bez tego ja bym się już zupełnie nie orientował, gdzie jakie zdjęcie jest, a i tak jest trudno je często je znaleźć. Także człowiek musi swoim zbiorem jednak żyć. Żaden kod tego nie zastąpi. Takie zawodowe kody no to stosują agencje fotograficzne, ale tam są pracownicy od tego i odpowiednie programy oni muszą stosować. Ale mamy dzielnie. A jak pokazać te zdjęcia? No, pokazujemy na różne sposoby. Wymarzonym i ciągle przez nas stosowanym sposobem są albumy. My nie jesteśmy ludźmi ścian. Raczej nie robimy wystaw, rzadko się zdarzają nam wystawy. Ja zawsze od początku myślałem w kategorii książki, albumu, ewentualnie publikacji prasowej. I pod tym kątem żeśmy zdjęcia robili. Nie starając się specjalnie osiągnąć takiej jakości, która będzie stosowana na wielkich formatach, chociaż to by się przydało kiedyś, dzisiaj już to właściwie jest płacna z rozlanym mlekiem, bo dzisiaj się to prawie nie przydaje, już jest tyle zdjęć na świecie, ale kiedyś było. Warto było robić zdjęcia na duże formaty, na plakaty i tak dalej. Ale my

0: Miałem przeróżne cykle, nie wszystkie pamiętam. Na przykład zrobiłem kiedyś taki cykl gorszący jesienne erekcje i pokazywałem różne obiekty sterczące wysoko jesienią, na przykład niektóre grzyby, które się bardzo ładnie rozkładają, jakieś takie schnące drzewa i tak dalej. No takie półżartobliwe różne historie robię i zrobię sporo memów właśnie żartobliwych. Na przykład wykorzystuję różne święta nietypowe. Jest cała masa, cały kalendarz świąt nietypowych. Wszystko. No i ja z okazji tych świąt robię różne takie żarciki fotograficzne, do których używam albo fotografii przyrodniczej, albo robię sobie sam takie jak gdyby selfiaki nawet przy tym stole tutaj. Pokazuje się w różnych sytuacjach i tak dalej. Ale no nie będę tego opowiadał, bo to trzeba zobaczyć.
1: Nie, no to wystarczy wejść na twój Facebook, tak?
0: Oczywiście.
1: Tomasz Kicowski, ale poza tym, przez jedno S.
0: Przez jedno S. Ja już kiedyś się zdarzyło, że w jednym piśmie też był fotograf przez dwa S i wziął moje honoraria.
1: Ojej, ale oddał potem?
0: Nie pamiętam, chyba nie. Ale to były niewielkie honoraria, ale to na marginesie. W każdym razie, no i oczywiście co jakiś czas pokazuję galeryjkę zdjęć jakichś ostatnio zrobionych. Na ogół też a propos czegoś. Jak jej piszę wierszyki czasami żartobliwe, zapowiadające te zdjęcia. Pokazuję, no, na przykład, że maj się czerwieni ze wstydu, że jest taki zimny i pokazuje zdjęcia, z zachodami słońca czerwonymi bardzo, z takimi barwami jakimiś. No, tego typu pomysły sobie wyciągam i stosuję. I to jest sposób na pokazywanie zdjęć, ale ja nie mogę poważnie traktować ani sieci, ani Facebooka. Tego nie potrafię. To jest tylko taka próba, jak ludzie zareagują na jakie zdjęcia. Natomiast podstawą dla mnie zawsze będzie album, ale dzisiaj i album, i książka stają się powoli przeżytkami. One oczywiście nie wymrą, tylko stanie się z nimi to, co się stało kiedyś z teatrem, kiedy pojawiło się kino. To znaczy teatr przetrwał, ale nie ma takiego zasięgu, jakie mógłby mieć, gdyby kina na świecie nie było.
1: Powiedziałeś, powstaje książka, do tego w ten moment chcę wrócić. Ptaki Biebrzański.
0: Ptaki Doliny Biebrzy. Tytuł roboczy pewnie taki zostanie.
1: No, a ten wasz pierwszy album jaki był?
0: Ptaki Biebrzańskich Bagien.
1: Aha, Ptaki Biebrzańskich Bagien. To słuchaj, czy przez te lata zmieniły się ptaki? Znaczy w tym sensie, że może te, które były rzadsze, stały się częstsze, że niektóre w ogóle zniknęły. No bo wiesz, no bo to ja rozumiem, że można porównać te dwa albumy, prawda?
0: No, na nas to spada. Znaczy albumy, o tyle albumów nie można pokazać, że one będą troszeczkę inne. Ptaki Biebrzańskich Bagien, ten tytuł jest znamienny. Mhm. Bo myśmy przyjechali fotografować ptaki torfowiska, bagna, a nie rzeki. Mhm. Ja rzeki nie oglądałem przez pierwsze lata naszych pobytów tutaj w ogóle. Obiem, że był tylko jeden mały rozdziałek, a myśmy chcieli pokazać ptaki żyjące w naszych ogromnych, pustych przestrzeniach.
1: A tu jest, to drugie jest Doliny Biebrzy.
0: Zwłaszcza, że nad samą rzeką już niewiele gatunków pospolitych, ptaków wodnych, takich jakie znamy, kaczki, co prawda rzadkich gatunków często, ale kaczki, łabędzie, mewy i tak dalej. Natomiast tutaj te siewkusy tak zwane, długonogie, które żyją na mokradłach, których prawdziwą ojczyzną jest tundra tak naprawdę, ale tutaj dzięki podobieństwu ekologicznemu tych terenów do tundry, one się przez dłuższy czas mogły trzymać. Teraz się zmienia klimat i w ogóle cały charakter szaty roślinnej, więc one stopniowo ustępują. Ale to nas najbardziej interesowało. Natomiast ta książka obecna będzie obejmowała już w ogóle Dolinę Biebrzy, a więc ten obszar rzeki i jej zalewów oraz położonych bardziej w głębi Doliny Torfowisk. Te wszystkie ptaki na równych prawach
1: czyli
0: będą pokazywane.
1: Czyli jakby szerszy teren.
0: No po prostu tak. Ale zmieniły się też oczywiście ptaki. Zwłaszcza ich skład gatunkowy, skład liczebnościowy.
1: A co zniknęło?
0: Generalnie ustępują miejsca ptaki siewkowe, takie jak rycyk, batalion, kulik wielki. No, beka skrzyk, powiedzmy, się jeszcze dosyć dobrze trzyma. Ale generalnie te ptaki ustępują, ponieważ bagna zarastają. Natomiast jeżeli się je wykasza ratrakami, to jednak nie powstają już dokładnie takie same siedliska. My dokładnie nie wiemy, dlaczego na terenie wykoszonym ratrakiem nie chce na przykład gniazdować rycyk czy czajka. Powiedzmy. Nie widzimy pewnych szczegółów, które one widzą. Może, nie wiem, zostały przy okazji zniszczone jakieś grupy gatunków owadów, w których one szczególnie gustowały, a zostały takie, które dla nich nie są atrakcyjne. Tego dokładnie jeszcze nie wiemy. Ale w każdym razie to się zmienia. Ubywa, generalnie w ogóle ptaków ubywa.
1: Ubywa, prawda?
0: O tym mi powiedzieli ornitolodzy na akcji bałtyckiej, bo oni tam widzą masowe przeloty ptaków i liczebnie to widzę.

0: som to spomnil, že generálne všetko som neintensívne. No ale v každom razie, je šteptať, či som to nie je tak, že vznik, ale brak tych się wkusów jest bardzo widoczny i słyszalny, a właściwie to niewidoczny i niesłyszalny, bo nie ma czego słyszeć. No bataliony są ciągle, one stanowią emblemat Wilżańskiego Parku, zresztą emblemat został, sam znak został wzięty z naszego zdjęcia, czym się przy każdej okazji muszę pochwalić, ale bataliony przestały na przykład gniazdować się nad Biebrzą. Te samce tutaj, które przelatują, nie mają jeszcze pełnych upierzeń godowych, co świadczy.
1: Czyli nie ma tu tych takich godów, tych walk między samcami?
0: Znaczy, walki są, bo one już te walki i gody zaczynają, ale ostatecznie tam, gdzie ptaki osiągają stan takiej gotowości do rozrodu, to jest tak, że te samce dominujące tworzą pewne ugrupowania. Długo by można o tym opowiadać, ale nie będę opowiadał, bo lepiej przeczytać w książce pod tytułem Biebrze opowieści. Tam jest cały rozdział temu poświęcony. I one tworzą takie klomby ptasie, gdzie przylatują do nich samice. One tam cały czas mają swoje stałe rewiry. To są te miejsca, gdzie już trwają prawdziwe gody, gdzie się odbywają kopulacje, zbliżenia płci i tak dalej. Natomiast tutaj to jest, widać dopiero początek.
1: No i gdzie one potem odbywają te zakładanie?
0: No lecą na północ do swojej najprawdziwszej ojczyzny, na tundrę i tam jeszcze one odbywają te gody. A skoro o godach ptasich mówimy, no to wyginęły prawie do nogi zupełnie cietrzewie. To był taki kurak bardzo bagienny, północnego pochodzenia, który w Skandynawii jest licznym ptakiem i ciągle strzelanym. U nas też były strzelane, jeszcze pamiętam te czasy. A w tej chwili, w tym roku liczenia wykazały, że jest jeden kogut cietrzewia na całej Dolinie Biebrzy.
1: No to tak jakby nie było.
0: Tak, ale potem dostałem sensacyjną informację, że jest jeszcze drugi, a więc są dwa.
1: No
0: a
1: ja pamiętam, jajek nie będzie ani młody.
0: No jajek z tego nie będzie, no zresztą no muszą być kury. I muszą być gody z tymi kurami.
1: A może kura jest, tylko po prostu nie ukazała się.
0: Kury też bywają pojedyncze zupełnie. Także tutaj godów właściwie nie ma cietrzewi w ogóle. Nie ma co mówić o godach, bo bataliony lecąc z zimowiska już tutaj zaczynają godować. Tłuką się ze sobą, ganiają się, ale widać, że nie są jeszcze gotowe do stworzenia tych takich zespołów, tych takich prawdziwych tokowisk, co można poznać po tym, że samce nie mają jeszcze do końca wykształconych swoich krys, które są niesamowicie
1: charakterystyczne.
0: Bujne. Myśmy jeszcze mieli okazję takie gody widzieć i fotografować. I na okładce naszego pierwszego albumu jest takie właśnie taka grupa tokująca przy drodze biegnącej przez bagna. Natomiast już te ptaki są tylko przelotne i wiele ustąpiło. Natomiast pojawiły się z kolei gatunki, których przez długi czas nie było, albo nigdy tutaj nie było.
1: Czyli?
0: No, przybywają, na przykład z północy przybyły łabędzie krzykliwe. No, one poszerzyły swój zasięg, prawdopodobnie dlatego, że tam zaczęto je chronić, przestano strzelać w Skandynawii, więc one zaczęły poszerzać zasięg, a tutaj, gdzie znalazły dobre miejsca w Polsce, no to tutaj one nawet gniazdują, jest ich niewiele. Z kolei z południowego wschodu przybywają czaple białe. Dawniej była tylko jedna kolonia w Polsce, gdzieś tam na południu Polski, a teraz czapla biała tutaj jest dosyć powszechnie widziana i mają chyba jedyną w tej chwili znaną kolonię w Polsce taką pewną, to tutaj u nas pod Brzostowem mają czaple białe. Między czaplami siwymi i tak dalej. No i liczebność się zmieniła. Żuraw. To jest ptak, za którym myśmy chodzili, szaleli dosłownie, żeby go sfotografować przy gnieździe. A w tej chwili jest to jeden z pospolitych tutaj ptaków. Ponieważ żurawie się niesamowicie uwłaszczyły na kukurydzy amerykańskiej. Mają wyżerkę, a bagna to im są potrzebne do tego, żeby schować gniazdo gdzieś. I ich liczebność naprawdę bardzo wzrosła i są bardzo widoczne, bardzo słyszalne i tak dalej, i tak dalej. Są ptaki, które przez jakiś czas rosły, a potem zaczęły gwałtownie spadać. Tak było z bocianem czarnym. Bardzo atrakcyjny gatunek. Kiedyś bardzo rzadki w Polsce. No. Po II wojnie światowej, mimo że lasy były wyniszczone i tak dalej, mimo że potem meliorowano, to bocianów czarnych zaczęło przybywać. I tutaj nawet było kilkanaście stanowisk, a w tej chwili są tylko dwa.
1: I tutaj, a jak to jest tłumaczone, było kilkanaście
0: stanowisk? Ja mam swoje tłumaczenie, ale jakby konsultowałem je też z badaczami i oni się raczej z tym zgadzają. Otóż jest pewien paradoks. Mianowicie bocianowi czarnemu trochę pomogła melioracja. Dlaczego? Bo to jest ptak rybożerny. I on na bagnach, takich kępiastych bagnach, mokradłach, ryb nie znajduje. Ale jeżeli są tam jakieś strugi albo zalewiska, to znajduje. A rowy melioracyjne, przekopane zwłaszcza przez lasy bagienne, w których on się gnieździ, bo on się gnieździ tylko w lasach, daleko od człowieka, nie jak bociek biały na słupach koło domów, przecięte rowami, to te rowy to są dla niego po prostu takie rynne z pokarmem. No właśnie. W związku z czym z tego korzystał. Ale to jest pułapka, bo jak zaczyna w tych romach brakować wody, a widzimy, że wody jest coraz mniej, to jest tak. Bociany wczesną wiosną przylatują, mają żer, więc składają dużo jaj, a potem przyjdą młode, nie mają co jeść. I padają. I tak to się kończy. Także na bocianie taką kropkę możemy na razie postawić. Mam nadzieję, że nie na zawsze.
1: Nie, zasłuchałam się. Muszę zostać z moimi następnymi pytaniami do następnego razu. Proszę Państwa, Tomasz Kłosowski, fotograf, gawędziarz, współautor i autor albumu, współautor razem ze swoim bratem Grzegorzem Kłosowskim. Proszę Państwa, wrzućcie Państwo w sieć Tomasz Kłosowski, zobaczcie także w mediach społecznościowych, na Facebooku na przykład i łatwiej wtedy zrozumieją Państwo to, o czym mówiliśmy w tej audycji, czyli o ptakach, o fotografowaniu, o biebrzy i nie tylko.
0: Zapraszam. Zobaczycie Państwo też przy okazji, jak można godnie żyć na emeryturze.
1: Chętnie zobaczymy. Dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
3: Tok 4.
4: Adam Dziedzic, Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe, trzecia droga.
5: Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Wilk jest gatunkiem ściśle chronionym, nie z moją intencją, aby cokolwiek w tej kwestii zmieniać. Jednocześnie należy jasno podkreślić, że egzystencja wilka nie może stać się ważniejsza od bezpieczeństwa ludzi i ochrony ich gospodarstw. Jeżeli Ministerstwo Klimatu i Środowiska nadal będzie prowadzić politykę wyłącznie prowilkową, proponuję, aby minister Dorożała spotkał się z wilkami. Na tym etapie raczej bez udziału czerwonego kapturka, żeby po prostu nie rozpraszał. Wówczas pan minister merytorycznie wytłumaczy wilkom, żeby nie zagrażały ludziom i gospodarstwom. Jestem przekonany, że takie edukacyjne spotkanie w duchu naukowo-przyrodniczym i z szacunkiem dla wilczej autonomii skutecznie rozwiąże ten problem. Panie ministrze, gdyby jednak to nie pomogło, powinien się pan spotkać z ludźmi, z mieszkańcami tamtych terenów, wysłuchać ich argumentów i podjąć konkretne działania celem ochrony człowieka i zwierząt hodowlanych. Dziękuję bardzo.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Setki instytucji kultury otworzyły się na zwiedzających, ci ustawiają się w długich kolejkach. W całej Polsce noc muzeów. Szef MON-u zapewnia ponownie, że Amerykanie nadal będą obecni w Polsce. Przed Robertem Lewandowskim ostatni mecz w barwach Barcelony. Minęła 22. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Trwa Noc Muzeów, a w jej ramach możliwość bezpłatnego lub za symboliczną opłatą zwiedzenia muzeów i wystaw. Swoje drzwi otwierają też ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm. Kolejka chętnych do zwiedzania parlamentu była dziś długa.
2: Że stoicie w kolejce, mimo że długa, to dotrwacie, czy zastanawiacie się?
3: Postaramy się.
2: Pierwszy raz w Sejmie?
3: Tak. Pierwszy raz, dlatego to był nasz pierwszy punkt w sumie do odwiedzenia.
2: Okej, czyli jeszcze noc długa przed wami, muzeów.
3: No, zakładam, że patrząc na kolejkę, to będzie chyba pierwszy i ostatnie miejsce, gdzie to...
2: Sprawdzaliście jeszcze inne placówki?
4: Mieliśmy jeszcze w planach odwiedzić Muzeum PRL, ale też tam trochę kolejka jest.
2: Dużo jest tych punktów na mapie, które można wybrać?
5: Wydaje mi się, że bardzo dużo i bardzo warto.
2: Też już macie doświadczenie z nocą muzeów?
5: Co roku staramy się uczęszczać.
1: To już 22. edycja Nocy Muzeów. Tylko w Warszawie w to wydarzenie włączyło się ponad 300 placówek. Atrakcje w całym kraju trudno zliczyć. Zaglądamy więc do Bydgoszczy. Tam warto odwiedzić na przykład Bibliotekę Wojewódzką na Starym Rynku. Swoje drzwi otworzy również Teatr Polski, zapowiada dyrektor Beniamin Bukowski.
6: Mamy do zaoferowania już dość tradycyjnie niezwykłą okazję, żeby pobuszować w naszych garderobach teatralnych i włożyć jeden z naszych historycznych kostiumów, zamienić się w króla, królową, pirata. W kogo sobie tylko wymarzymy?
1: W Bydgoszczy w Nocy Muzeów bierze udział 30 instytucji. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie. Nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu. Zapewnia na portalu X wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Zaznaczył, że Polska jest i będzie kluczowym sojusznikiem USA w Europie. Agencja Reutera informowała w piątek, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Według CNN to część ruchów, które mają zredukować liczbę sił USA w Europie. Z szefem MON-u i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą w piątek spotkał się Karol Nawrocki, który wezwał wszystkie siły polityczne do działania na rzecz obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Dwa lubelskie szpitale kliniczne są jednymi z nielicznych w Polsce, które mają system rozbudowanych podziemnych korytarzy. To tunele, które łączą obie placówki, a teraz mają też połączenie z Centrum Symulacji Medycznej. To także może służyć jako szpital. Właśnie rusza remont podziemi, by były przygotowane na sytuacje trudne, na przykład ataki z powietrza. Anna Gmitarek-Zabłocka.
7: Szpitale są położone obok siebie, to stare budynki, niektóre jeszcze z lat 50. Ale już wtedy zdecydowano, że będą w nich podziemne korytarze, mówi dyrektor obu szpitali Kamila Ćwik.
8: Jest to potencjał po prostu dzisiaj niewykorzystany, chwilowo zapomniany, ale bezwzględnie dający możliwości w przyszłości.
7: Dlatego korytarze zostaną zmodernizowane na wypadek jakiegokolwiek zagrożenia, dodaje dyrektor techniczny Rafał Grzeszczuk.
9: Miejsca do krótkotrwałego schronienia, żeby móc pacjentów tutaj sprowadzić, personel sprowadzić, przeczekać trudne sytuacje i powrócić do normalnego leczenia, do sal szpitalnych.
7: Tunele mają ponad kilometr długości.
10: Tutaj jest na kilkaset osób miejsce do schronienia, zapewnieniem jednocześnie opieki. Mam nadzieję, że to nie będziemy się skupiali na wyborze koloru lamperii, tylko na funkcjonalności.
7: Dodaje Wojciech Dzikowski, ratownik medyczny z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Anna Gmitarek-Zabłocka, TOK FM.
1: Krakowski Alarm Smogowy stworzył specjalną platformę internetową, by mieszkańcom metropolii krakowskiej łatwiej było poruszać się bez samochodu. Aplikacja pozwala zgłaszać pieszym, rowerzystom czy użytkownikom komunikacji miejskiej bariery, na które napotykają w trakcie podróży do Krakowa bądź przemieszczania się po mieście. Katarzyna Młynarczyk.
11: Chcemy pomóc rozwiązać problemy mieszkańców Krakowa i metropolii, z którymi borykają się każdego dnia. Chodzi o to, żeby osoby, które rezygnują z aut, miały realne wsparcie, mówi Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego.
12: Chodzi o takie low hanging fruit, czyli nisko wiszące owoce, problemy, które da się rozwiązać minimalnym nakładem środków i finansowych, i biurokratycznych, a które znacznie poprawią przemieszczanie się po mieście.
11: Przykładów jest wiele, zauważają przedstawiciele alarmu.
12: Na przykład słynne przejścia liczne na alejach, na których pieszy nie ma możliwości przejścia całej ulicy za jednym razem, ponieważ musi czekać prawie 2 minuty na to, żeby zmieniło się światło. Musi oddychać spalinami, musi marnować czas.
11: Obsługa platformy jest bardzo prosta i intuicyjna. Wszystkie Wszystkie zgłoszenia zaznaczone na specjalnej mapie alarm przekazywał będzie urzędnikom, oczekując na rozwiązanie problemu.
1: To była Katarzyna Młynarczyk. Jutro Roberta Lewandowskiego czeka ostatnie pożegnalne spotkanie na Camp Nou. Polski napastnik zagra w barwach FC Barcelony z Betisem Sevilla. Drużyna Lewandowskiego jest jednak pewna mistrzowskiego tytułu. Robert Lewandowski dziś oficjalnie ogłosił, że rozstaje się z katalońską ekipą. Polski piłkarz kończy kolejny etap kariery klubowej, ten, który przyniósł mu największy splendor. Po 4 latach spędzonych w Barcelonie, jak pisze na Facebooku, odchodzi z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. W tym czasie Lewy zdobył 3 tytuły mistrzowskie, strzelając 119 bramek w 191 meczach. W całej wschodniej połowie kraju noc deszczowa i raczej bez przejaśnień. Im dalej na zachód, tym więcej rozpogodzeń, ale i chłodnie. Miejscami raptem 3 stopnie. Jutro w Małopolsce 11 stopni, na Mazowszu 12, w większej części Polski od 15 do 18 stopni, na Podkarpaciu 20, bez deszczu na krańcach zachodnich i w Wielkopolsce.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dobry wieczór Państwu. Ewa Podolska. Zapowiadałam już ten program. Program, do którego szykowałam się od dobrych kilku lat. A już na pewno od tego momentu, gdy pewnego wieczoru chyba była to... A nie, to był też kwiecień. Siedzieliśmy w ciepłej, bo kwiecień był bardzo zimny, w ciepłej chacie. Ogień się palił w piecu, i to w takim, proszę Państwa, piecu, że sobie sami rozpalamy. Piec jest kaflowy, ale mało, że piec jest kaflowy. To kuchnia, możemy gotować, a oprócz tego to z kafli zrobiona ściana. I można sobie siąść na ławie i się oprzeć. No i wtedy bohater tej audycji opowiadał nam, jak to był swatem. Ja już myślałam, że co jak co. No ale przecież bohater mojej audycji nie ma 100 lat, a nie więcej, a jednak zdążył być swatem. Dzień dobry, dobry wieczór.
14: Dobry wieczór.
13: Może się pan nam przedstawić?
14: Tak, nazywam się Zdzisław Dąbrowski, mieszkam w Chojnowie, to jest gmina Czcianne, powiat Moniecki, województwo podlaskie.
13: Czyli jednosobnie jesteśmy na Podlasiu. Tak. No właśnie, mówimy o czymś, co chyba, o tym swataniu, to chyba już jest naprawdę historia, nie?
14: No, to jest historia, ale tak bywało w dawnych czasach, bo znam kilka historii mojej rodziny, mego dziadka, mego pradziadka, bo to z pokolenia, mówimy o tym, nie? Jak to bywało, nie? I ja postanowiłem, że te tradycje będę kontynuował. Może tak na początek, jak opowiem, jak mój dziadek się żenił. Mhm. W tych naszych terenach nieco ja mieszkam, była bardzo duża emigracja do I wojny światowej. Też mój dziadek i bracia jego byli w Stanach Zjednoczonych. No i dziadek tam zarobił parę złotych i wrócił. A jak wrócił, to zainwestował w konie, sobie sanie, bo to też ważne było na wsi, nie? Zimy były srogie wtedy, nie? No i wtedy miał 27 lat. I przyszedł do mego pradziadka.
13: Dziadek do swojego ojca?
14: Nie, do mego dziadka. Aleksander się nazywał, tato mój Henryk się nazywał. No. Do mego pradziadka przyszedł.
13: Czyli do pana pradziadka, czyli do swojego ojca
14: do
13: przyszedł.
14: Do swojego ojca, tak. I jakby gminny rajek, swat, nie? I mówi, słuchaj, twego już syna trzeba ożenić. Już ma 27 lat, już stary kawaler, nie? Już trzeba ją tam znaleźć, jakąś dziewczynę, nie? No i pierwszo rozmawiał z moim pradziadkiem, nie? No i ten pradziadek mówi, faktycznie, no już trzeba by było już tą nową jakoś synowa i tak dalej, nie? No i zaczął też z moim dziadkiem rozmawiać, nie? A dziadek mówi tak, dobrze, w porządku, ale nie chcę ze wsi, bo ja tu znam wszystkie, musi być z innych miejscowości, z innej miejscowości. No i ten mówi tak, mam trzy panienki tobie. No bo dziadek był też wysoki, bardzo silny, także brał w jedną rękę pół metra i zarzucał się, nie? Bo był bardzo silny człowiek. Nie?
13: Pół metra to
14: powiem... Zboża, pół zboża. Metra zboża.
13: To jest ile kilogramów?
14: To jest około 50 kilogramów i jedno ręko i silny. No, tam w Ameryce też ciężko pracował, trochę tych, jak mówiłem, pieniążków zarobił. No i było to zimą, w lutym. No i jedziemy, nie? I wszystko kiedyś się robiło to po sumie. Suma to była msza, bo była na przykład dziewiąta, ale ta najważniejsza to była o 12:00 i to się nazywała suma. No i ustalili, że to jest początek lutego, w niedzielę, no i pojadą. No i dziadek miał piękne konie, bo miał trochę dolarów, kupił, założył do sanki, jeszcze mam te sanki tam u siebie, no i ruszyli. I ruszyli pierwszo do Mroczek, sąsiednia wieś.
13: A gdzie mieszkał dziadek?
14: Dziadek w Chojnowie mieszkał.
13: A w Chojnowie?
14: W Chojnowie.
13: A.
14: No i zajeżdżają do rodziny Szeszko. No i zajeżdżają. Aha, jeszcze wcześniej ustalili z moim pradziadkiem, że jako żeni dobrze, tam targ był oczywiście, bo chciał chyba 2 metry pszenicy, ale w końcu ustalili, że metr pszenicy dostanie za to, jak dobrze ożeni.
13: Ten rajek.
14: Tak, rajek, bo on z tego żył, nie?
13: Ten swat, tak. Nie?
14: No i zajeżdżają i dziadek patrzy, że no piękne dziewczyny, bo tam było kilka tych dziewczyn, aha, nie? Jedna, druga. Ale zawsze tak było, że no chcieli, żeby ta najstarsza pierwsza wyszła, no tak, za mąż, nie? No i zaczęli rozmawiać. No rajek bierze te pszenice, dostanie, nie, korzeni. To zaczął mówić, nie, bo dziadek był dobrą partią, bo był jeden w domu, a to rzadko bywało na wsi, bo to było kilka czy kilkanaście osób nawet, nie?
13: Ale jeden,
14: bo dwóch braci,
13: jeden mężczyzna był?
14: Tak, dwóch braci było też w Stanach Zjednoczonych. Aha. Siostra już wyszła za mąż.
13: I dlatego on tu był,
14: tak,
13: jeden.
14: I on jeden był. No i ten rajek mówi, że to taka partia dobra, że tyle ma. Proszę zobaczyć, konie ładne, to wszystko. No i no, ta dziewczyna no, popatrzyła. No faktycznie, nie? Super, że silny, że rodzinę wychowa, nie? No tam troił się i dwoił, żeby jak w najlepszym świetle tego...
13: Ale ja mam pytanie, czy grunt nie był wcześniej przygotowany?
14: No.
13: Czy jednak rajek nie był już w domu tych...
14: Tak, rajek już wcześniej tam powiadamiał, no, no wcześniej, tak, pojechał, ale był na tyle bystry, że nie tylko jedny, tak jak powiedział, że ma trzy, że pojadą do trzech, że to nie od razu tak do tego, nie? Ale mój dziadek, zresztą mój tato, był człowiekiem prostolinijnym, nie? Co myślał, to mówił, nie? W końcu ten rajek tam swoje te roboty już zrobił, on jego tak odepchnął na bok i tak w oczy spojrzał do tej panienki, nie? I tak mówi, słuchaj, ja już mam swoje lata, nie? Podobasz mi się, ożeni się ze mną? A ona tak zaczęła trochę kręcić, nie? A z tym rajkiem wcześniej się umówili, że jak coś nie pasuje, to robi oko, że z tej mąki chleba nie będzie i jadą dalej, nie? No i dziadek zauważył, że no, no, to coś nie pasuje, może miała innego i tak dalej. I w końcu oko robi dla tego rajka, macha tam chwilę głową. No i pomału, pomału wycofali się i pojechali dalej, nie? No i jadą dalej do rodziny, do Kulesz, sąsiednia wieś, i tam do rodziny Miarnowskich zajeżdżają. No też fajnie, wszystko, ten rajek swoje prace zrobił, jak trzeba, to tego. Ale ten dziadek mówi, no ja muszę zapytać, co tam będę czekał dalej, nie? I jeszcze też pyta, czy ożeni się ze mną. A ona też tak popatrzyła, no wiesz, Aleksandrze, ale to może trochę za wcześnie, to zaczęła tam trochę. Oczywiście, żeby rodzice kazali wtedy, to musiało wyjść, ale dziadek no nie chciał, no chciał, no może
13: chciał zobaczyć, zaskoczy, tak, taką chęć, chciał
14: tak,
13: zobaczyć,
14: chęć,
13: taką
14: że chce i tak dalej, nie? No i też oko zrobił do tego rajka, że ta, dojdziemy dalej, już była późna pora, już się zastanawiali, czy jechać do tych Downar, czy nie, bo to sąsiednia wieś, trochę dalej, ale jadą. Zajechali tam, no i też ten rajek od razu, że jeden w domu, że to, że tamto, że to, wszystkie te prace swoje zrobił. No i ten dziadek mówi, jeszcze piękniejsza. Bo ja mam i zdjęcia, nie, jej, jak to się u mnie jest, bo mam te muzeum takie, nie? I tam ona jest na tym zdjęciu, jedyne zdjęcie z 1910 roku. No i ten dziadek popatrzył, że coś zaskoczyło, nie? Że to, co ta jest, nie? Że fajnie, zaczął z nią rozmawiać. I też zadaje ty pytanie, nie? Mówi, słuchaj, no podobasz mi się, fajna jesteś i tak dalej, ale czy się ożeni ze mną? Ona tak popatrzyła, odeszła i tak z 10 minut jakby analizowała wszystko. No i przyszła, spojrzała w oczy dla mego dziadka i mówi, wiesz co, Aleksandrze, wyjdę za ciebie za mąż. No i oczywiście potem są, bo to opatry, potem przyjeżdżają, no nie, i to czasami kilka osób, bo jeszcze i ciotkę brali.
13: Kto to jest opatry?
14: Opatry to przyjeżdża, bo już jak się zmówili, że ona wyjdzie, to ten przyszedł, ten kawaler zaprasza ich, zaprasza, że proszę przyjechać, nie, z rodziną i zobaczycie, jak u mnie jest, nie? No ustalimy to wszystko. No i za tydzień czasu jadą, nie? I wtedy czasami 6-8 osób jechało, bo jeszcze brali ciotkę i babcię i jeszcze kogoś.
13: Ale słowo opatry, to co znaczyło ten zwyczaj, że jechali?
14: No to czy? U nas tak to się nazywa. Aha. Właśnie, że jak już przyjeżdża
13: rewizyta,
14: to jakby na te opatry to opatrzyć, popatrzyć.
13: Tak, zobaczyć, no, to takie, do kogo? W jakie progi
14: ona tutaj wejdzie. No, no i to było wszystko w porządku. Do tego ustalili termin, nie, że wesele, pojechali do księdza, od razu dali na zapowiedzi, nie? Bo to szybko się działo, to nie, że tak jak teraz, czasami tam latami to się ciągnie, nie? No i ksiądz oczywiście, bo to musi ogłosić tam 3 razy, 3 niedziele, no i odbyło się wesele. No i teraz po weselu była taka obok stryjenka, nie? I ja od niej to się dowiedziałem też, bo jeszcze ona żyła. I ona mówi, słuchaj, no jak to było, jak ty tam się zapoznałaś z tym Aleksandrem, nie? Jak to było, nie? No i ona opowiada, jak to z jej strony było, tak. Nie? No, jest, przyjeżdża kawaler, nie? Ten Rajek mówi, że jeden w domu, że to, że tamto, nie? To wszystko opowiada, ale też ona jej spojrzała na konie, bo tak zobaczyła, że zadbane, że fajna, no sanie ładne. No i tak popatrzyła, mówi, pomyślałam, że no, ale też trochę i zaiskrzyło, nie? Że spodobał się po prostu, nie? I tak sobie pomyślałam, a jak drugi taki się nie trafi, tak. A panien było dużo do tego, mówi, powiedziałam tak i dlatego jestem, nie? No i ja też jakby trochę wpadłem w wir pracy, miałem jedną pannę, drugą nie. No i w końcu, no tak zacząłem, nawet zostałem wójtem, nie, gminy.
13: Tak.
14: No jeszcze byłem wtedy kawalerem, nie? No i przyjechał taki pan, pierwszopan, nie, potem teraz już wujkiem moim jest, nie? Dostaliśmy wtedy pieniądze jako wieś, SKR padał, nie, i ciągnik myśmy sprzedali i trzeba było co zrobić, nie? No to robimy rzeczkę. Będziemy ją, bo ona jest zarośnięta i tak dalej. No i już się zjawił pan, który to zrobi, nie? No i on to kilka dni robił, a że ja z tatem, już mam moja nieżyła, nie? Byliśmy, no to oni czasami po kieliszku wypili, nie? I tatą, ja jeszcze syn kawalerem i to i tamto. No i on za jakiś czas dzwoni do mnie, że mam to i panienkę. Mam panienkę, fajna dziewczyna i to. No wie, dobrze, no to umówiliśmy się. Ale za jakiś czas tam do taty ktoś przyszedł, do tego. I tak prawdę mówiąc, wiedziałem, ale zapomniałem na chwilę, nie? Ale już miałem telefon taki na korbkę. Dzwoni ten właśnie swat, nie? Ten. Mówi, co ty, nie przyjechałeś? Oni czekają, przyjeżdżaj szybko i tak dalej. No, popatrzyłem, to zaraz pod prysznic wykąpałem się i jeszcze zdążyłem, no nie? Bo to był chyba maj. No i pojechałem, no faktycznie patrzę, fajna, ładna dziewczyna, wszystko w porządku, zaczęliśmy rozmawiać. No a tam też jeszcze, co ona tam była, to przyszła i sąsiadka i mówi, o kawaler się spóźnia, nie, co to będzie za człowiek. I, no ale fajnie było, no i umówiliśmy się na drugi dzień, że tam przyjadę, ale też coś wypadło. W końcu i numer telefonu zgubiłem i nie pojechałem tego drugiego dnia, ale za kilka dni tak pomyślałem sobie, no ładna dziewczyna, no miałem jechać. W końcu zadzwoniłem, bo miałem numer do tego gościa i on mówi, to co ty, numer zgubiłeś? No i dał mi numer i ja zadzwoniłem. No i wtedy pojechałem do fryzjera, oczywiście trzeba było garniturek lepszy włożyć, to wszystko. No i tak jak żona potem już przyszła, potem żona opowiadała, nie, że mówi tak, zajechałem do Augustowa, bo ona w Augustowie mieszkała. Mówi, kurde, no inaczej wygląda, nie, bo wtedy to tak szybko było. No i tak na poważnie, chodziliśmy pół roku, no i był ślub, też były opatry, także, no i żyjemy do dzisiaj, mamy 2 dzieci, nie. Ale czasami jeszcze jak byłem i wójtem, nie, to tak czasami popatrzyłem, nie, że jest kawaler.
13: No
14: nie?
13: Właśnie, tej no, opowieści, jaką to rolę pan wójt odegrał w tym, że inni się połączyli.
14: No jest kawaler i potem przyszła taka praktykantka, no, no i tak trochę zacząłem podpowiadać, nie, mówię, słuchaj, co czeka ładna dziewczyna, nie, dla niej też mówię, no fajny chłopak, nie, no i pomału, pomału jakoś skojarzyłem i też było, był ślub, odbył się i było wesele. Ja tak może troszeczkę opowiadam tak w dużym skrócie, nie? Ale też kiedyś zajechałem do koleżanki, no i ta koleżanka, a nie, taki miałem przypadek, że deszcz padał, Boże, niesamowita pogoda i ktoś pukał o 12 w nocy do mnie. Pukają, patrzę, wchodzi, bardzo ładna dziewczyna i chłopak, aż mało nie płaczą, mówi, czy pan by nas nie wyciągnął, bo umrzęźliśmy. Oni jakieś maszynę kupywali i przyczepko zajechali tam od tyłu, i nikt nie chciał ich wyciągnąć po prostu, żeby dalej pojechali, nie? Mimo, że ten deszcz był, to ja, no dobrze, ja zmokłem, ale pojechałem, wyciągnąłem, nie? No i się okazuje, że to mojej koleżanki, nie? Ona wyszła troszeczkę do innej miejscowości, córka, nie? No i ona mówi, że panienko, wtedy tego i potem pojechała.
13: Ale była z tym chłopakiem.
14: Była z bratem.
13: A to
14: z bratem była, rodzonym, z bratem była, nie? Bo oni przyjechali taką maszynę kupić, ale tam się zasiedzieli, urodziny, nie? No i to było późno w nocy i tak. No i potem zajechałem do, jako wójt, tam wodę robiliśmy, nie? Też do pewnego pana, nie? I on, ten ojciec mówi, ja mam syna tutaj, jest fajny chłopak, nie? Nie ma dziewczyny i to. Ja mówię, słuchaj, ja mam, znam taką dziewczynę, nie? A, no i mówię, no muszę go zapytać, nie? I w końcu tam poszedłem do kuzynki tutaj, ona zadzwoniła do tej swojej też kuzynki. I mówię, że słuchaj, jest taka i taka sprawa, nie, można, jest kawaler fajny, może oni przyjadą, nie? No i ta mówi, no tak pierwszo, nie, ale ta mówi, co ci zależy, nie? No, ustaliliśmy termin, wziąłem, pojechałem z tym chłopakiem, pojechaliśmy tam, no i jemu też się spodobała ta dziewczyna, dla dziewczyny ten chłopak i tam trwało to jakiś czas, nie? Potem przyjeżdżają i zapraszają na wesele mnie.
13: Super.
14: No i mieliśmy żonę na weselu, fajnie się pobawiliśmy i wiem, że mają dziecko, urodziło się, no gospodarzą, żyją, także czasami trzeba pomóc część, bo to jest tak, że się widzi, nie? No i jak się troszeczkę, jeszcze jak byłem wójtem, to trochę tak znałem więcej tych ludzi, nie? Gdzieś tam podpowiada człowiek, nie? Bo to różnie bywa, nie?
13: Ale to gdy wójt, proszę Państwa, zwracam się... Panie wójcie, dlatego, bo mimo, że już nie jest wójtem, mój gość, pan Zdzisław Dąbrowski, był ile? 17 lat.
14: Tak, ponad no 17 lat byłem wójtem.
13: Gdy ja zaczęłam przyjeżdżać na Podlasie, to pan przecież był wójtem i dla mnie został wójtem. No to opowiada takie historie, których pomógł. I to było, szczęśliwie się zakończyło no i fantastycznie. Ale czy były jakieś takie historie, nie takie oczywiste i nie takie tak prosto się kończące i dobrze, no czyli na zasadzie jeśli długo i szczęśliwie.
14: Były takie historie, nawet i ten, co tego mego dziadka ożenił, nie, no. To wiem z opowieści mego taty i innych jeszcze, nie, że no czasami też wyswatał, no i potem różnie było, przyjechali nad pobić, jego chcieli.
13: Że, aż tak?
14: że to nie tak było, że to inaczej, no nie miało być to i tamto, no bo czasami są różne historie, że no, gdzieś tam ktoś jedzie, nie, no jadą w opatry, no to potrafią na przykład a krów więcej sprowadzić, pokazać, nie, że mają dużo i tak dalej. A się okazuje, że to nie ich, to są sąsiadów, nie, jak jadą, to już potem nie ma tego, nie.
13: Ale to wszyscy wiedzieli, że ten swat, czyli Rajek, po prostu on taką funkcję pełnił.
14: Tak, taką funkcję.
13: No, no dobrze, ale to było, tu pan mówi, 1910 rok. No to chwała Bogu, 116
14: tak, ale potem...
13: lat temu. Czy pan pamięta ostatniego takiego, który dzierżył w tytuł dla wszystkich oficjalnie poniekąd,
14: tak,
13: że on swata?
14: Tak, ja pamiętam takich panów, nie, bo nawet w sąsiedniej wsi, nie, mnie kiedyś też woził właśnie ten pan. On trochę tak się trudnił tym. Tak, jechał gdzieś na rynek. To teraz te ryneczki są inne, nie? Ale kiedyś to konie, krowki sprzedawali i tak dalej, nie? I on patrzył fajna dziewczyna, a mówi, a ja mam kawalera, no i tak, i tacy byli. Znałem tak osobiście, że wozili, no i się udało kilku też, kilka skojarzyć par po prostu, no. Także, no w każdej kiedyś, może nie każdej, ale tak co druga wieś, to tacy byli właśnie, takie osoby, które no, miały może dar, może chęć taką, no nie, pomocy, czy żeby no, innym było lepiej, nie, bo zawsze jak się ożenisz, to będzie lepiej, będziesz miał żonę, to zobacz i tak dalej, nie.
13: A z tych historii, gdzie pan swoją rolę odegrał, to szczęśliwe małżeństwa powstały?
14: No myślę, że tak, choć no, różnie to było, nie, bo też było jedno małżeństwo, gdzie się rozstali. Aha. Rozstali się po prostu. No.
13: Ale to pan, panie wójcie, ich wyswatał?
14: Znaczy może tak nie do końca ja, ale trochę też pomogłem, nie? Pomogłem i no to są czasami różne powody, nie? Że właśnie no, rozeszli się po prostu. No zdarzają się takie. Gdzieś kiedyś, bo kiedyś troszeczkę było to inaczej, nie? Że już jak wyszła za mąż, może było ciężko, może było trudno i tych rozwodów nie było. Dzisiaj czasami się widzi, nie, że jedne słowo, dwa, o byle co, czasami się pokłócą i już odchodzą, nie. Jeszcze taki znam przypadek z mojej wsi, nie. No, weszła za mąż, nie, do troszeczkę dalszej wsi i tak, z mężem się pokłócą i ona tak, pierzyny, te wszystkie, na furo i tam jeszcze jakaś krowę ciągnie, bo tam w posagu była i przyjeżdża do tego ojca. I to tak było prawie co miesiąc czy co dwa. Ale potem jeden z sąsiadów, mój chłopie, nie przejmuj, no co ty robisz? No moni zobacz, jedzie i przyjeżdża i ona znów jedzie, nie? No i raz tak było, że przyjechała ona, nie? Znów furmanko, tam wiezie to wszystko, już chyba i dziecko było, nie? No i ten ojciec mówi, co? Dosyć tego. Wziął, miał taki kija, nie? I tego konia tym kijem zawrócił, mówi, szybko wracaj do męża, skąd przyszłaś, nie? I faktycznie, już ona więcej nie przyjechała. No czasami tak bywa, że za byle co się troszeczkę pokłócą, już. No w życiu jest różnie, nie? W małżeństwach, nie? Że czasami jest fajnie, ale czasami trzeba trochę się pokłócić, no.
13: Czy czasy jednak swatów się skończyły? Nie mieli wtedy dostępu do internetu. Inaczej no, się ludzie poznawali.
14: Tak jak opowiadam dla młodych, to troszeczkę się śmieją, no nie? Bo dzisiaj no, są inne czasy, nie? Że no dzisiaj internet jest, wszędzie każdy może dojechać, mają samochody, samoloty, no faktycznie, bo nawet mój tam kolega ma samolot, nie może też coś tam polecić, nie? Są inne czasy, nie? No kiedyś, proszę zobaczyć, jak on był w tej wsi, to gdzie chodził? Przede wszystkim do kościoła, nie? Albo gdzieś w kościele zauważył, ale kiedyś było tak, że bardzo dużo małżeństw było na weselach. Jak było wesele, nie? No to były sąsiedzi zaproszeni, nie? No i z drugiej strony i wtedy się najwięcej kojarzyło tych małżeństw. A dzisiaj tak, dzisiaj jak na wesele idzie, już musi mieć chłopaka, czy tam sąsiada bierze, czy tam wynajmuje kogoś, to różnie bywa, nie?
13: No są takie.
14: I ona musi być. Nie, to właśnie to jest błąd. Na wesele powinni sami jechać po prostu. No,
13: pojawia mi się od czasu do czasu w mediach społecznościowych taka grupa, szukam partnera, partnerki na wesele. I ludzie wprost piszą, 3 sierpnia mam wesele kuzynki tu i tu, jestem tak i tak, daję swoje zdjęcie.
14: Ale to jest błąd, to jest bardzo duży błąd. Powinni sami jechać z jednej strony i z drugiej. Właśnie na weselach się kojarzą. A no takie, no nie, kogoś tam wynajmuje, nie, może jeszcze...
13: A są jeszcze duże wesela tutaj na Podlasiu?
14: Tak, są duże. Nawet chyba dwa, no kilka miesięcy temu byłem zaproszony, bo mojej siostry wnuczka wychodziła za mąż. To było prawie 200 osób.
13: Ho, ho, ho.
14: No i w zasadzie my z żoną byliśmy do 12, nie? A dlaczego? Dlatego, bo tam był ten disc jockey. No i w zasadzie była taka muzyka więcej młodzieżowa, nie? Oczywiście kilka tańców i myśmy wywinęli z żoną, nie? Ale no to powinna być taka różna, bo to na weselach tak, powinno było połowę starszych, połowę młodych, nie? Mhm. No i tak do 12 mówimy, że jednak chyba pojedziemy już do domku.
13: A wspomnijmy o pewnym ślubie, który wójt dawał absolutnie nietypowo.
14: No, były takie. To nie tylko jeden?
13: tak?
14: Tak, jako wójt oddawałem kilka ślubów i na Dobarzu. Między innymi, bo mamy blisko restaurację Dobarz, nie?
13: No, na Carskiej Drodze.
14: Na Carskiej Drodze. I między, nawet z Litwy, młoda była z Litwy, a młody był Polakiem i oni zażyczyli sobie, żeby tam na Dobarzu. I też dawałem, był tłumacz rzeczywiście jeszcze. Ale były też i, bo mamy agroturystykę, nie? Tak. To, że ona prowadzi, nie? Teraz ja pomagam też. No i było tak, że było to na mojej działce. Między innymi on z Warszawy, nie? Zresztą fajnie, bo oni się pierwsze tam poznali kiedyś w młodości, nie? Potem te drogi ich się rozeszły, nie? I za x lat znów się spotkali, nie? No i chcieli koniecznie, żeby u mnie to było, nie?
13: Ja pamiętam, bo ja tam byłam, miód i wino piłam i pamiętam wójta z takim, tutaj taki rodzaj łańcucha, prawda?
14: Tak, jest łańcuch. Wszystkie są, to są specjalne insygnia takie.
13: Tak.
14: Które my musimy mieć.
13: Bo w takiej miejscowości jak Czcialne, w takiej gminie, to wójt równocześnie jest
14: kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, ale nie musi być. W naszym wypadku nie było, bo ten już poszedł na emeryturę. Była oczywiście pracownica, która tam pomagała przy tych wszystkich rzeczach, ale tych ślubów za dużo nie było, no to mówię, po co tam ma ktoś pracować, nie? To ja dawałem te śluby.
13: Ale to jakieś formalności musi, jakie para? Pisze podanie w tej sprawie?
14: Tak.
13: Bo to jest nietypowo, bo dzisiaj, to jest poza urzędem, tak, prawda?
14: Dzisiaj troszeczkę się zmieniło, nie? Tak? Dzisiaj można, ustawa się zmieniła, tylko trzeba 1000 zł zapłacić.
13: Aha, bez problemu.
14: Tak, bez problemu, bo akurat też było na mojej działce wesele nie tak dawno,
13: tak?
14: Naszej kuzynki, nie? Bardzo piękne też, tak jak tego Przemka.
13: I też kiedyś było dawane właśnie.
14: Tak, było dawane tutaj na miejscu, a przedtem to trzeba było takie trochę wybieg zrobić, nie? Podanie napisać, że na przykład jest mała sala i nie pomieści gości tyle, ile by chciało tam przyjechać, nie? No i tak.
13: A panna młoda potrzebuje świeżego powietrza.
14: Panna młoda potrzebuje świeżego powietrza. No i możemy. Także nawet na Dobarzu kilka było tych wesel. Między innymi i tutaj, i w urzędzie też dawałem, jak ktoś chciał.
13: No, ale patrząc na takie nietypowe miejsca, to teoretycznie można by dawać ślub na górze, na jednej z wież widokowych,
14: można,
13: na kładce,
14: można.
13: Słynnej kładce na Długiej Luce.
14: No, jakby ktoś zażyczył sobie, myślę, że pani wójtowa, bo też mamy panią wójt teraz, myślę, że by dała, no czemu nie? U nas przyjechała, fajnie było, super, nie? Bardzo fajnie jeszcze, bo potem ci młodzi zapraszają nas, nie? No i czasami to nie chodzi o to, ale trudno odmówić to przynajmniej chwilę, nie? Posiedzieć właśnie, czy na Gugnach, jak tam było takie wesele, nie? To też potem posiedziałem. No i czy na Dobarzu, czy tutaj, a tutaj to uczestniczyłem zresztą. Pani była wtedy na tym wesele, nie? To fajnie było. Była przepiękna pogoda. I ja tak się dziwię, nie? To mówiąc, że dzisiaj, oczywiście, jedni w tych restauracjach, gdzieś tam te wesele, przecież tu jak było wesele, przepiękne, nie? Bo plener piękny,
13: tak,
14: w tej stodole,
13: tak.
14: Ta działeczka, to wszystko.
13: Ognisko,
14: nie? Organista nam przygrywał, nie? Teraz też było tej naszej koleżanki, raczej takiej kuzynki wesele, nie? I tak podpowiadam niektórym, nie? Bo co byłem wcześniej, co mówiłem na tym weselu u tej siostry wnuczki, to 450 zł za talerzyk ona płaciła, nie?
13: Co to znaczy? Aha, od osoby.
14: Od osoby. A tutaj tak zorganizowaliśmy, że za 130 zł to jedzenia było bardzo dużo. Nie było tych sałatek, było proste nasze tutaj te jedzenie, nie? Kartacze były na przykład, nie? Także o wiele taniej to wyszło. I ona była bardzo szczęśliwa, zadowolona, bo miała, przygotowana była na większą sumę, nie? Także tu, jak ktoś słyszy z młodych, nie? Właśnie wrócić do tego. Przecież kiedyś było w stodołach te wesela, nie? Były w garażach nawet posprzątane. A normalnie też na podwórkach było. Brzuskami się fajnie owiło, nie? Stoły i piękne wesele, nie? No nie chcę też, bo będą może się obrażać ci, co mają salę. Nie, ja nie mówię, że nie. Ktoś może im sali zrobić.
13: Przeciwko biznesowi.
14: Nie, to nie chodzi o to. No nie tylko, że są ludzie, chcą na przykład plenerze, to czemu nie? Można. Bardzo fajnie można robić. Także tutaj jeszcze wracając do tych spraw, ja, a jeszcze, bo to mogę zanudzić, ale też bo moja mama mieszkała w Czciannem, bo mój dziadek kupił z mamy strony, kupił część majątku takiej pani Sobocińskiej i też znam historię, jak szlachta, bo to była szlachta, nie? Jak oni się żenili, tam też tak samo był swat. Mhm. I to tak w skrócie może powiem, przyszedł do tej tak. pani Sobocińskiej i mówi, słuchaj, trzeba twoje córkę już wydać za mąż, no. Mam kawalera, ale ten kawaler mieszka z 50 parę kilometrów stąd. Szlachcic całą gębą, taki naprawdę gość, za to zachwalać. No i ta pani mówi, to przywieź jego, dobrze. No i o dziwo przyjechał ten kawaler, no i się spodobał dla tej mamy i córki. A to rzadkość było, bo czasami to dla mamy się spodoba, ale córki nie. No i, ale ta mama mówi, córeczko, zaczekaj. I przyjechała do mojej miejscowości, bo ona pochodziła z mojej miejscowości, z takiego rodu. No i mówi do, i on mi opowiadał, ten, bo żył jeszcze wtedy.
15: Ten, który swata.
14: Nie, ten, ale bo przyjechała do niego i mówi, słuchaj, musisz przebrać się za takiego, u nas nazywali dziad, nie?
15: A czy ten młody?
14: Nie, przyjechała ta pani, ta sobie no. pani, ta tej, matka tej
15: tak,
14: córki.
15: Do kogo?
14: Bo ona była wdową i przyjechała do kuzyna, tutaj do Chojnowa. I mówi, przebierz się za dziada, takiego obermane, takie włóż tam, kurtkę, to, tamto. I idź tam i ja ci dobrze zapłacę.
15: Tak.
14: Była skąpa niesamowicie, ale tutaj zapłacę, nie? I idź tam pieszo i zbadaj, ale to nie dzień, dwa tygodnie masz chodzić dookoła pierwszo,
15: tak.
14: potem do księdza proboszcza, potem idź tam do tego, gdzie oni tam są, do tego dworu i mnie przekaż, co to za gość jest. Mhm. No i on mówi, jak ona zapłaciła mi, tak. dobrze, ja tam do sąsiada zdeponowałem mu i tą kwotę, bo miałem taki kożuch stary, buty takie, włożyłem, kij wziąłem, taki wysoki, prawie 2 metry wzrostu miał, nie? I poszedł. I faktycznie chodził tam, pierwszo mówi tam do tych
15: świat. Dowiadywał się,
14: do księdza proboszcza, śledztwo. Tam gdzie spał, gdzieś u księdza, tu, bo takie były czasami tam pokoiczki, czy gdzieś, że tam można było przenocować, nie? No i potem poszedł do tego dworu, a jej chodziło o to, czy ten kawaler, bo ten Rajek tak, przywiózł, nie? Tak. Czy on nie kłamie, czy on ma tyle krów, tyle tak, koni, to tak, i tego. Tak. Masz to policzyć, nie? No i on tam się też wczaił, tam poszedł, popatrzył, chodził i patrzy, że nie, jeszcze więcej, bo to minęło trochę czasu, może tak. już krówka tam miała małego, nie, się ucieliła, czy się używiła klacz.
15: Czyli nie kłamie.
14: Nie kłamie, dobry gość, nie? Popatrzył, no i przyszedł i ona miała takie kolaskę, dwa koła, nie? I pojechali do, przyjechała i pojechali do lasu. To on mówił, od godziny 9 jego męczyła do godziny 5 po południu. W szczegółach wszystko. Musiał wszystko opowiedzieć. I on opowiedział, no i potem na koniec dla niej już wszystko mówi, słuchaj, dobra partia, dobry gospodarz, dobrze ksiądz o nim mówi i ma respekt wśród ludzi, nie, że trzeba tam ją popchać. No i ta mama przyjechała do córeczki i mówi, córeczko, pozwalam. I wtedy właśnie opatry, nie, te i wszystko i było wesele. I teraz proszę zobaczyć, no jak ona mogła sprawdzić, nie? No dobrze zrobiła, nie? Że wynajęła tego gościa, sprawdził. I ja ich poznałem.
15: Teraz by prywatnego detektywa trzeba wynająć.
14: Tak, bo dla nich dwór ten zabrali we Czciannem, bo po wojnie oni mieli dużo ziemi, nie? I oni chcieli odzyskać. Ja byłem, jeszcze nie byłem wójtem, byłem radnym, nie? I oni przyjechali na sesję. I jego poznałem, tego pana faktycznie. Aha. Był fajny gość, tylko że za jakiś czas on zmarł. I ten drugi brat w Olsztynie zmarł i nie było komuś chętnych. I to przeszło na powiat. I oni sprzedali dla... Powiat sprzedał. Za Bugu przyjeżdżali i mogli dostać jako rekompensatę. I to właśnie dostali. Także takie ciekawe historie. No i trzeba, no. To na przykład czasami w gminie, jak byłem, i ktoś tam przychodził. Na przykład z Urzędu Pracy miałem troszeczkę... Panie, nie, do tego i tak czasami siedzieliśmy, rozmawialiśmy i też opowiedziałem o tym. No i jedna z pań, ta z dziewczyn mówi, wie pan, bardzo dobrze postąpiła, a ja mam też kawalera, mówi, ale mówi, zobaczę, jak tam u nich to, wie pan, to nie zaszkodzi tak zerknąć sobie, nie, do tego. Także tak to czasami bywa. No.
15: A jak to zazwyczaj bywało? czy młoda żona szła do domu męża, czy odwrotnie?
14: W większości tak było, że młoda szła, ale były i odwrotnie, bo czasami były same córki, nie? No to się szukało zięcia, nie? No były, no zdarzało się. Nie było tak częste, ale zdarzało się. Także wiem, że na przykład tu w Mroczkach do państwa też tam rodziny wzięli zięcia, nie? I ta żona po porodzie zmarła. No i potem no, zmarła i on siostrę, jej siostrę rodzoną.
15: To było dosyć częste kiedyś.
14: Tak. No on siostrę wziął i ta siostra wychowywała, jeszcze z nim też dzieci miała i tak dalej. Choć tutaj, co ja mieszkam w Chojnowie, nie?
15: Tak.
14: Raczej co domek ten mamy, nie? To tam też ten właściciel miał żonę, żona zmarła i potem siostra się ożenił. Także to takie właśnie było, że no, siostra też ładna była. No i wziął drugą.
15: Ja widziałam u pana książeczkę, w której bardzo mnie zaskoczyło pozytywnie, w której opisana jest historia poszczególnych domów w Chojnowie, prawda? Numerami to idzie.
14: Tak.
15: Tak. No to wymagało dosyć dużo pracy. Kiedy to się tak i pod wpływem czego takie zainteresowanie tą historią się zrobiło?
14: Jak zostałem wójtem, to tak niektórych pytałem, bo gmina Trzcianny to jest bardzo rozległa gmina, nie? I my na przykład tam do Laskowiec, Brzeziny, to jest prawie ponad 20 kilometrów nawet tam.
15: Bo chyba Laskowiec 30. To też gmina Trzcianna.
14: Tak, to jest gmina Trzcianna, nie? No i tam kiedyś pojechałem, zacząłem rozmawiać w Brzezinach, nie? Taka jest wieś, z ludźmi. I tak widzę, że no, że oni tak jakoś tak niezadowoleni są trochę, że tak tu daleko mieszkają, bo daleko mają do tu, tam i do tego. Tak jakby zaczęli troszeczkę wstydzić się tego, że oni tam mieszkają.
15: Czy
14: nie?
15: Daleko od serca gminy?
14: Tak.
15: Od Trzciannego.
14: Od Trzciannego, nie?
15: No.
14: No i tak trochę mi to tak zamolało nawet, nie? Mówię, kurde, to przecież piękne miejsca to są, nie? Przecież tam Giełczyn w 1777 roku kościół powstał, nie? Tam Marek Iri-Składowska nawet w pewnym okresie też przybywała, nie? To są temat na inny wywiad, nie? I ja mówię, słuchajcie, no nie macie czego się wstydzić, ale te moje jakby słowa troszeczkę nie docierały, nie? I ja postanowiłem, wydałem książkę, monografię.
15: O tamtej wsi, tak?
14: Nie, o całej gminie pierwszej.
15: A, o całej gminie.
14: I oczywiście ja nie pisałem, poprosiłem takiego pana profesora Maroszka i studniarek, taki doktorant, który u niego tam był doktorantem, i mi mówili, może byście napisali im bardzo chętnie, nie? I oni wzięli się i za pół roku wydaliśmy tę książkę. I ja wydałem ją 2,5 tysiąca egzemplarza, dlatego, żeby każdy w domu miał.
15: Aha,
14: każdy, żeby miał tą książkę. I byłem bardzo zadowolony, bo ta książka spełniła swoją rolę. Fajnie, tam gdzieś byłem w jednej rodzinie, mówię, wiesz co, mój przodek brał udział w wyprawie wołoskiej za króla Olbrachta, wyginęła wolska szlachta, nie? Bo on to przeczytał, nie?
15: Tak.
14: I zaczęli troszeczkę być, bo ja pierwszy tak mówiłem, słuchajcie, Białegostoku, nie? Było tu życie, kwitło.
15: Lokalny patriotyzm.
14: No. I jak myśmy pisali tą monografię, to tyle było dużo wiadomości, nie? Że jakby ta książka byłaby bardzo, bardzo duża, nie? To tak od razu postanowiłem, że będziemy pisać i potem dokończać.
15: Tak. Poszczególne wsie.
14: I w tej monografii tylko był początek danej wsi, a potem kończymy w tych książeczkach, co wydaliśmy.
15: No dobrze, ale kto pisał te poszczególne książeczki?
14: Ale ja tak pomyślałem, że jak już będziemy pisać, to tą wieś w danym momencie jakby, no bo można i sfilmować, nie? Ale ja chciałem właśnie zostawić w tych książeczkach. I tak rozmawiałem, mówię, słuchajcie, jak będziemy chodzić, bo ja chodziłem sam osobiście, nie? I mówię, stańcie przy domy, nie? To i zrobimy zdjęcie. No byli tacy, że nie chcieli, nie? To nie, nic na siłę, nie? Ale jak była jakaś ciekawa historia o danej rodzinie, nie? To myśmy opisywali. Bo ktoś tam do tego. I ja pierwszy taki błąd popełniałem, nie? Że ja prosiłem, mówię, to weź to opisz, nie? No ale nie każdy ma dar pisania, nie? No to co? To no trochę tak pomagałem nawet. Ale już jak następne książki wydaliśmy, to taka pani, nie? ona nagrywała i ona to potem spisywała wszystko.
15: Ale zaraz, to znaczy, że każda wieś wchodząca w skład gminy ma swoją książeczkę, znaczy, swoją
14: może powieść? Nie każda, bo ja, jak byłem wójtem, nie no, bo...
15: Bo ja widziałam tą, która jest podpisana chyba, a nie wiem zresztą, czy z pana inicjatywy, no bo pan mówi z pana inicjatywy, nie wiem, czy jej nazwisko tam jest, tam historię Hojnowa. Ale nie widziałam innych Laskowca, nie widziałam.
14: Są inne, nie?
15: A są.
14: Bo pierwszo był zlot rodziny Biszowatych, w zasadzie z całego świata, nie? Bo to...
15: Gdzie ta rodzina Biszowatych
14: mieszka? Nie, zlot rodzin.
15: A rodzin.
14: Bo te Biszowate, ale jak było 6, 5, 8, to oni wyjeżdżali, nie? Wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych, do innych, do Polsce. No i taki zrobiliśmy zlot i tak pomyślałem sobie, to może przy okazji książkę wydamy, nie?
15: Ale gdzie Wiszowaci mieszkają? Biszowaci czy Wiszowaci?
14: Wiszowate. A nazwisko Wiszowaty. I. A. No i oni w mojej gminie. Aha. No i przyjechał też taki z Anglii właśnie i on miał piękny życiorys, przywiózł swój, nie? Bo on był wywieziony...
15: Jeden z tych Wiszowatych.
14: Tak, jeden z tych Wiszowatych, Wiktor Wiszowaty, bardzo zacny człowiek. No i on dał ten życiorys, żeby w tej książeczce też był. Tylko, że prosił, żeby nic nie zmieniać. I nie zmieniłem nic. Tam próbowałem troszeczkę, ale mówię, nie, dobrze, to nie zmienimy. I od tego się zaczęło. Ale też chciałem, żeby... No i trochę tych ludzi tam sfotografować,
15: tak,
14: nie?
15: No to jest tak cenne, pierwsza, to tak fotografie.
14: Sceptycznie niektórzy podchodzili, nie chcieli stać, buntowali innych nawet, żeby nie tego. A potem żałowali, naprawdę żałowali. No jak wydaliśmy tą Wiszowatę, no to mieszkam w Hojnowie, no to w Hojnowie, nie? No i potem przyjechał też taki mój znajomy z Mroczek w Stanach Zjednoczonych i ja mu też powiedziałem, że słuchaj, bym napisał Mroczkę, bo to jest ciekawa, duża rzecz i między innymi pan Mroczek akurat, nazwisko, szlachcic, który był w Gdańsku, dowiedział się, że ja też piszę i on 20 lat też materiały zbierał i on mi to dał.
15: Ale to znaczy, że tu jest wieś Mroczki?
14: Tak, Mroczki. No i bo ja z gminnych pieniążków nie brałem.
15: No właśnie, chciałem się zapytać, kto to finansował?
14: I na przykład tę książkę Mroczki to sfinansował pan ten z Mroczek, który dał na 20 tysięcy na tą książkę, bo taka książeczka to kosztuje w granicach 24
15: tysięcy. A kiedy to wychodziło? W jakich latach?
14: To w latach, od tak gdzie zaczęliśmy, 2007, 2008, od tego momentu. I tak co jakiś czas, to potem Niewiarowo wydaliśmy Zubole, wydaliśmy jeszcze, no potem już nie byłem wójtem, ale podpisałem umowę nawet na Nową Wieś i też jest wydana. Też.
15: A gdzie można to zobaczyć? Tu jest miejscowa biblioteka?
14: Jest w bibliotece, ale jeszcze kilka egzemplarzy mam. Mogę chętnie podarować. Może ktoś słyszy i związany jest
15: z naszymi. Tak,

0: mu nikt nie było. Tam było trzy domy tylko.
1: One powstały jak kombinat mleczny, powstał chyba po wojnie, nie?
0: No, raczej to tak w latach 60. Nie? I powiat tam na Kartoflisku. Tak. I oczywiście ci, co byli w Stanach, to oni mieli pieniążki, dolary i stawili te domy. Mhm. Ale przed tym nie wyjeżdżali, bo Moniek nie było.
1: To znaczy czcianne było,
0: ale goniąc je świły z tych wszystkich miejscowości. I to wyjechało, no mamy statystyki na przykład, bo można wszystkiego się dowiedzieć, nie, bo tam kto wyjeżdża to na tę wyspę koło Nowego Jorku, nie, i tam wszystko jest opisane. I to można dostać, to tylko że trzeba uważać, nie, bo jak wyjeżdżali, to nie pisał na przykład Chojnowo, ale pisał Białystok.
1: A, że pochodzi z Białegostoku.
0: Tak, a niektórzy pisali Rosja.
1: A, po prostu.
0: Znaczy nazwiskami pomału dojść, kto i jak. Także...
1: No, ale to w jakich dokumentach? I tam, kto to pisał? Pan?
0: Przykład,
1: nie.
0: Nie.
1: Historycy to pisali?
0: Moja była rola, te właśnie zdjęcia, te współczesne, dotrzeć do każdego, zapytać o historii, o tym, o tamtym, ale tutaj wynajmowaliśmy, nie? I pierwszy pisał pan Maroszek i Studniarek, ale po pewnym czasie zauważyłem, że oni jakby już się wypalili, nie? Już piszą to samo, nie? I potem taki też Borowik, to jest doktorant, on teraz w IPN-ie pracuje i on bardzo fajnie to pisał. I on z żoną. Mhm. On właśnie o historii, o to, bo to czasami trzeba było gdzieś z Białorusi ściągać, bo to był zabór rosyjski, nie? Tak samo i Maroszek. Jeździł nawet do Moskwy, do Wilna, bo sporo jest dokumentów, i na Białorusi, bo Grodno, bo to była opowieść grodzińska, to z końca XIX wieku i z tego to tam dużo jest bardzo dokumentów. No i bo na przykład o gospodarstwach nie, no to, tam masę i on przywoził to po prostu i to ubogacało te książki. Nie?
1: A wracając właśnie do tych, którzy wyjechali, ich potomkowie...
0: Wracają.
1: Ale wracają, czy znaczy, po prostu tylko przyjeżdżają odwiedzić?
0: Niektórzy nawet są tacy, że chcieliby potomkowie wrócić tutaj, nawet kupić jakieś tam działeczkę i do tego. Także są, mówię, bardzo, no, bardzo ciekawe historie, że...
1: No, ale zna pan, że rzeczywiście wrócili ze Stanów i tu kupili działkę i mieszkają?
0: No, dzwoniła do mnie pani, ona była dwa razy też i ona by chciała kupić tutaj, tylko z tym kupniem to tak troszeczkę jest różnie, nie? Bo w zasadzie emigracja się zaczęła około z tych terenów, około 1885.
1: Czyli koniec XIX wieku.
0: Tak, i do I wojny światowej to wyjechało. Ja tak dla młodych mówię nieraz, mówię, zobaczcie, to była straszna bieda. Nie u wszystkich, nie, bo część, ale 90% to żyło bardzo, bardzo biednie. I jak udało się komuś tam wyjechać do Stanów Zjednoczonych, tam był inny świat. Jak oni zobaczyli tą wolność, to, że jest jedzenie, to oni od razu tutaj, oczywiście nie wszyscy umieli pisać, nie, ale ktoś umiał pisać i czytać, nie, to pisali tutaj, że słuchaj, tam jest super, no nie, zabierzemy. I to też w dużej mierze polegało, on tam ciężko pracował i wysyłał bilety. Wysyłał
1: to. Po prostu.
0: Jest taka książka Cesarz Ameryki, można ją przeczytać. No, fajna jest taka, o tych właśnie sprawach opisuje. I jeszcze też jest książka Znanieckiego, nie? A socjologa.
1: Tak,
0: to jest te pięć tomów, Janu, które przerobiłem całe. Tak, przeczytałem. A najlepsze jest ten Pamiętnik emigranta. To radzę dla słuchaczy przeczytać to. Pamiętnik emigranta właśnie, ta trzecia część. To jest coś niesamowitego, nie? Bo ja tutaj rozmawiam, nie, z historykami, bo jest troszeczkę takich zapaleńców tutaj u nas w powiecie monieckim, żebyśmy o emigracji właśnie tej monieckiej opisali to. Bo to warto opisać. To są, mówię, bo bym zanudził tu może słuchaczy, ale to jest temat rzeka. To bardzo chętnie mógłbym poopowiadać, bo znam bardzo, bardzo fajne historie. Bo część jechała tak samo, jak mój dziadek pojechał i on wrócił. Na przykład dziadka, bracia wyjechali tam i oni byli potwornie silni ludzie. Tam pokazywali siłę, nie, podnosili ciężary i jednak się przysiłowali. Jeden przyjechał, zaraz zmarł, a drugi za jakiś czas. Ale jak przyjechał, to mi stryjek opowiadał, nie? Kierat taki był, który 300 kila i on brał, jego tak podnosił. To no, byli bardzo, bardzo silni.
1: Ale z pana rodziny wobec tego... Czyli już tam nikogo w Stanach nie ma. Jest.
0: Mamy, ale z mamy strony. A. Z mamy strony.
1: bo pokazywał pan takie zdjęcie, był taki zjazd, przyjechali.

0: przyjechali, przyjeżdżają czasami właśnie.
1: Musimy spotkać się następnego razu i porozmawiać właśnie.
0: No tematów jest bardzo dużo.
1: Te ciekawe historie tych, którzy wyjeżdżali, bo była bieda. Wielu z nich już nie wróciło nigdy, ściągali raczej ludzi.
0: Tak, nie wrócili. Część wracało, a część nawet odwiedzało. Facet mówi, no, że ożenili się, mają córkę, nie? Mówi, wiesz, jadą wszyscy do Stanów, jadę do Stanów, nie pojadę. No to jedź, zarób pieniążki, przyjedź. Ale tak, rok, dwa nie ma, pięć nie ma, dziesięć nie ma. Córka ma 16 lat, ona już nie może, no, wydam za mąż, nie? Mimo, że listy pisała, ale on nie odpisywał. I w dniu ślubu przyjeżdża on. Przyjeżdża, Boże, przyjechał, no radość, w porządku, nie? Ale jak przyjechał, jeszcze był w sile wieku, no i z tym zięciem trochę nie mogli się pogodzić. To ten zięć ją zabrał, poszedł do siebie, nie? A on jeszcze zaszła w ciążę, nie? Potem jeszcze bliźniaki urodziła, ale w międzyczasie autentyczny fakt. Przyjeżdża dwóch górali, zbudowani, i przyjeżdża pani, góralka z nimi, wynajęła, już wszystko miała załatwione, Żyda ze Trzciannego, który przywiózł ich bryczko, nie? I już wszystko się dowiedziała, przyjeżdża do niego, mówi, słuchaj, to ty jesteś moim mężem, przecież wziąłem z tobą ślub w Ameryce.
1: Tak,
0: w Stanach mamy dwójkę dzieci. Ci górale mówią, nie ustąpimy, biorą, czekają, jego zabierają, on tam jeszcze coś bierze, jakąś kurtkę, w tę bryczkę i wiozą do Trzciannego. On miał bilet dla niego, zabiera jego do Stanów, nie?
1: Aha.
0: Ale ona narobiła krzyku, że przyjechali, że ukradli męża, że coś się dzieje, tego ta żona, nie?
1: Tak.
0: Tu w Polsce. I około 60 osób zaraz na konie wsiedli i pojechali. I we Trzciannym odbili. Pobili tych górali, tę góralkę, i już więcej w życiu on nie pojechał, ona też nie wróciła. To takie, ale są jeszcze arcy inne historie.
1: Historie, wrócimy do tego na pewno.
0: No, także warto też przypomnieć o tych różnych rzeczach. Ale też dzięki Stanom dużo tutaj fajnego się działo. No bo,
1: pieniądze
0: wpływały tutaj, no to ktoś kupował maszynę, to tamto. Nie?
1: Bardzo serdecznie panu dziękuję za tę opowieść z Podlaską.
0: Bardzo dziękuję. Może coś źle tam mówiłem, ale muszą mi słuchacze wybaczyć.
1: Zdzisław Dąbrowski, wieloletni wójt gminy Trzcianne, był naszym gościem, mieszkaniec Chojnowa.
0: Bardzo dziękuję, że mogłem być, że mogłem porozmawiać. I zapraszam na Podlasie wszystkich. A jak do mnie przyjadą, to bardzo chętnie o tych sprawach, o innych, opowiadam.
1: To tak, przy ognisku najlepiej. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Kończy się kataloński etap kariery Roberta Lewandowskiego. Po 4 sezonach odchodzi z Barcelony. Prawo i Sprawiedliwość próbuje zasypać podziały i organizuje wydarzenie, w którym wezmą udział Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki. Coraz więcej mieszkańców metropolii wyprowadza się za miasto. Czy znajdują spokój? Różnie bywa. O tym w ten weekend w Radiu TOK FM. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Robert Lewandowski żegna się z podniesioną głową, zostając jedną z legend FC Barcelona. Tak hiszpańskie media skomentowały ogłoszenie przez Polaka zakończenie sportowej przygody w stolicy Katalonii. Polski napastnik ogłosił, że po 4 latach spędzonych w stolicy Katalonii odchodzi z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. W tym czasie Lewy zdobył 3 tytuły mistrzowskie, strzelając 119 bramek w 191 meczach. Nie wiadomo oficjalnie, dokąd teraz trafi Lewandowski. Media wskazują na kluby z Arabii Saudyjskiej albo Stanów Zjednoczonych. Prawo i Sprawiedliwość stara się zasypać podziały, które powstały w partii w ostatnich tygodniach. Na początku czerwca w ramach objazdu polityków PiSu po kraju Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek zorganizują wspólne spotkanie. To próba przecięcia dyskusji o przebiegu ostatniego posiedzenia klubu PiS, gdzie miały paść zarzuty wobec Morawieckiego. Maciej Kluczka.
2: Morawiecki, wiceprezes PiSu, miał usłyszeć, że zbyt mało angażuje się w kampanię Przemysława Czarnka, który został wyznaczony na kandydata PiSu na premiera.
3: Tak to bywa w tak dużej formacji, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, największa partia w Polsce, że niektórzy to robią z większym zaangażowaniem, a niektórzy z mniejszym.
2: Komentował w TOK FM wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski, który jednocześnie poinformował o planowanym wspólnym spotkaniu.
3: Ze strony pana premiera Mateusza Morawieckiego słyszymy, że będzie wspierał i wspiera zresztą pana profesora Przemysława Czarnka. Będzie wspólne spotkanie, zdaje się, w Gorzowie Wielkopolskim, obu panów. No bo rzeczywiście ta jedność jest potrzebna, a najmniej nam jest potrzebna dyskusja o sprawach wewnętrznych Prawa i Sprawiedliwości.
2: Problemem PiSu jest też Zbigniew Ziobro, który za granicą ukrywa się przed procesem sądowym w Polsce. Są politycy PiSu, którzy publicznie mówią, że to zła decyzja. Maciej Kluczka, TOK FM.
1: Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie już są 4 wojskowe satelity w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów. Celem może być obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceszef MONU Cezary Tomczek.
4: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
1: System satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. Władze w Tajpej zapewniają, że Tajwan jest niepodległym państwem. To zapewnienie padło kilka godzin potem, jak prezydent USA Donald Trump ostrzegł wyspę przed ogłoszeniem formalnej niepodległości i przyznał, że nie chce kłopotów.
5: Nie szukamy wojen i jeśli utrzymamy obecny stan rzeczy, to myślę, że Chiny się na to zgodzą, ale nie chcemy, żeby ktoś powiedział, będziemy niepodlegli, bo Stany Zjednoczone nas wspierają.
1: Chiny uważają Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję i dążą do zjednoczenia. Właśnie kwestia Tajwanu była jedną z kluczowych omawianych podczas wizyty amerykańskiego prezydenta w państwie środka. Nawet 20 milionów pasażerów rocznie będzie mogło obsługiwać krakowskie lotnisko po tym, jak zbudowany zostanie nowy terminal pasażerski. Władze portu podpisały umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część terminala, budynek zachodni, ma być oddany do użytku do marca 2029 roku, zapowiada prezes portu Łukasz Strutyński.
6: W tym roku już roboty ziemne. Rok kolejny to będą bardzo intensywne czas na lotnisku. Przypomnę, że w tym samym czasie będą trwały prace nad... Założenie jest takie, że cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
1: Budowa całego terminala potrwa 6 lat i będzie kosztowała 660 milionów złotych. Suburbanizacja cały czas nabiera tempa. Mieszkańcy miast szukają ciszy i zieleni i wyprowadzają się na obrzeża, jednak tam też życie nie jest idylliczne. W niektórych miejscach brakuje podstawowych mediów, a infrastruktura dopiero raczkuje, o czym niektórzy przekonują się dopiero po przeprowadzce. Szczególnie te osoby, które zamarzyły postawić dom z dala od zabudowy, czy na przykład blisko lasu, mówi Ewelina Wójciak z krakowskiego monitora rynku nieruchomości.
7: Jeżeli chcemy mieszkać w terenach zielonych, gdzieś pod lasem, no to musimy liczyć się z tym, że ta infrastruktura nie będzie tak rozwinięta jak w Krakowie. Może być problem z kanalizacją, może być problem z dostępem, jakby ktoś chciał gazu.
1: Brak kanalizacji sprawia, że wielu mieszkańców nie wywozi regularnie nieczystości, co na przykład uprzykrza życie niektórym mieszkańcom podkrakowskiej gminy Skawina.
8: Na ulicy pojawia się zapach ścieków. Idąc ulicą można zauważyć,
9: że coś płynie.
8: No nieprzyjemnie się spędza czas na zewnątrz.
1: To, z czym jeszcze mierzą się mieszkańcy wielu podmiejskich miejscowości, to brak odpowiedniej infrastruktury i korki, na przykład na drogach prowadzących do dużych miast. A o suburbanizacji mówimy w ten weekend dużo w Tok FM i piszemy na tokfm.pl. Niedziela w większej części kraju będzie pochmurna. W ciągu dnia w Małopolsce 11 stopni, na Mazowszu 12, od 15 do 18 stopni w wielu regionach, na Podkarpaciu 20, bez deszczu na krańcach zachodnich i w Wielkopolsce, i tam też najwięcej słońca.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Słuchamy Radia Tok FM i przyszedł czas na program Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. W naszym studiu Laszlo Kalman Noć. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór Państwu.
10: Chyba nie do końca dobrze wypowiedziałem Pana nazwisko.
11: Laszlo. Imię to Laszlo.
10: Laszlo. Pewnie Pan będzie zdziwiony moim pytaniem, ale my w tym programie zawsze od wielu, wielu lat pierwsze pytanie mamy takie samo. Gdzie się Pan urodził?
11: Urodziłem się na Węgrzech, w Debreczynie.
10: Debreczyn.
11: Tak.
10: I pan tam mieszkał całe dzieciństwo, do szkoły średniej? Jak to wyglądało?
11: No tam spędziłem także lata studenckie i cały czas tam mieszkam w zasadzie. To jest stałe miejsce mojego zamieszkania.
10: Debreczyn.
11: Debreczyn, tak.
10: A jak pan sięga pamięcią do czasów, kiedy pan był dzieckiem, to Debreczyn to było dobre miasto, fajne miasto do bycia dzieckiem?
11: To znaczy, ja tam dzieckiem nie byłem, bo moi rodzice mieszkali pod Debreczynem, 20 kilometrów tam na wsi. Tam był dom dziecka, gdzie tato był dyrektorem, a mama nauczycielką. A ja przeprowadziłem się do Debreczyna dopiero wtedy, kiedy poszedłem do liceum ogólnokształcącego w wieku 14 lat.
10: Czyli pan to najwcześniejsze dzieciństwo spędził w takiej jakiejś małej miejscowości?
11: Małej miejscowości pod Debreczynem.
10: O! Tak. Jak wyglądały wtedy małe miejscowości? Jak to...
11: No, to wyglądały jak zupełnie normalnie, ponieważ była to miejscowość, przez którą przebiegała droga krajowa numer 4, więc wcale nie była to zapadła wieś. Mm-hmm. A poza tym tam mieszkaliśmy w takim dworku po hrabim, więc moje dzieciństwo to było zupełnie ciekawe, zabawne, w pięknym parku.
10: No i tak się zastanawiam, co słuchacze mają w głowach. Ci, którzy przeczytali Krasnohorkajego, na przykład szatańskie tango, mogą pomyśleć, aha, to jest taka mała miejscowość, gdzieś resztki jakiegoś pałacu tam też, pamiętam, w książce były, że to może być to, a ktoś może pomyśleć, że to jest jednak co innego.
11: No na pewno nie była to taka głęboka prowincja, jak my znamy z książek Laszlo Krasnohorkajego. Raczej była to wieś bardzo cywilizowana. Z koleją, z autobusem, z łatwym dojazdem do Debreczyna akurat.
10: Pytam o to tak dokładnie, dlatego że wydaje mi się, że szczególnie po otrzymaniu Nagrody Nobla część ludzi sięgnęła po książki węgierskiego noblisty i ten obraz prowincji, który tam jest pokazany, ludzie zaczynają konfrontować z tym obrazem polskiej prowincji, czasami też przedstawionym. I nie wiem, jak z pana perspektywy to wygląda. Czy pan miał tu w Polsce takie pytania, że ludzie mówili, to skąd ten obraz? Czy to jest realistyczna proza? Czy jak mamy traktować w ogóle to pisarstwo? Pytali pana?
11: No nie pytali, akurat tego pytania nikt nie zadawał. Nie jest to tak na dobrą sprawę proza realistyczna, ale dużo, dużo oczywiście jest realnych elementów w prozie naszego węgierskiego noblisty. Ale moje wieżu wyglądała zupełnie inaczej, ponieważ był tam przemysł. Na tej wsi produkowano akurat pralki, odkurzacze Hojdu, marki Hojdu. Był to przemysł zbrojeniowy, ale oczywiście z profilem też cywilnym.
10: No tak. Jak się potoczyło dalej pana życie? Jak to się stało, że pan się znalazł w Polsce, proszę powiedzieć?
11: W Polsce znalazłem się przypadkowo, chociaż zawsze o tym marzyłem, ponieważ skończyłem polonistykę na Węgrzech. Jestem pierwszym absolwentem polonistyki debreczyńskiej na Uniwersytecie Debreczyńskim właśnie w 1974 roku. otwarto polonistykę i poszedłem na studia polonistyczne. Od razu po liceum ogólnokształcącym.
10: A dlaczego na studia polonistyczne właśnie?
11: Absolutnie przypadkowo. Moja koleżanka, nieżyjąca już niestety, no przyjaciółka, uczyła się języka polskiego przypadkowo. Na Poddaszu znalazła rozmówki polsko-węgierskie i zachciało jej się uczyć języka polskiego. Akurat znalazła się w Debreczynie pani, też już nieżyjąca, nauczycielka, do której moja koleżanka Agnieszka chodziła na język polski, więc przed studiami ona bardzo porządnie się nauczyła tego języka i ona była pierwszą moją nauczycielką. Zacząłem się uczyć polskiego w zasadzie 3 miesiące przed egzaminem wstępnym na uniwersytet, wiosną 1974 roku.
10: Ale to, co pan mówi, Poddasze, książka...
11: Tak, zupełny przypadek, tym bardziej, że w tym roku polonistyka została otwarta. Więc gdybym się urodził rok wcześniej, to nie mógłbym pójść na polonistykę.
10: Rozumiem, to niesłychana jest ta historia, ale proszę powiedzieć tak, z tego, że skończył pan polonistykę, no nie wynikało od razu, że ma pan jechać do Polski. Jak to się stało, że pan przyjechał?
11: Zawsze o tym marzyłem, muszę panu powiedzieć, odkąd jestem związany z Polską. Już jestem związany od ponad 50 lat. Mhm. I zawsze Polskę no, kochałem, naprawdę od samego początku. Bardzo mi odpowiadało życie w tym kraju, nawet w tych latach tak zwanych trudnych, za czasów realnego socjalizmu. Chociaż to wymagałoby szerszego omówienia, dlaczego akurat zakochałem się w Polsce, bo to jest, nie jest to typowa sprawa. Oczywiście filmy Andrzej Wajda, Polska Szkoła Filmowa, literatura, to są te fakty bardzo łatwo dokumentowalne, ale w moim przypadku miało historia jest po prostu inna. I zawsze o tym marzyłem, chociaż nie miałem takiej możliwości. Ja zatrudniłem się na Uniwersytecie Debreczyńskim. Prawie od razu po studiach. Po studiach poszedłem do szkoły średniej pracować, do tej szkoły, do której chodziłem, do liceum ogólnokształcącego. Potem odbyłem służbę wojskową i po wojsku już zostałem zatrudniony na uniwersytecie, na polonistyce, więc tam pracowałem aż do 2012 roku. Cały czas na polonistyce debreczyńskiej. No, jako asystent, adiunkt, docent, jako kierownik później katedry polonistycznej, jako dyrektor Instytutu Slawistyki. Więc moje życie było związane z Debreczynem. Aczkolwiek w 2002 roku zostałem po prostu zaproszony na Uniwersytet Jagielloński, na hungarystykę. I w ten sposób trafiłem do Polski. Zupełnie przypadkowo. Moim losem mój los zawsze przypadki miały ogromne znaczenie. Przypadki i może z mojej strony umiejętność skorzystania z tych, z tych przypadków, z tych niespodzianek. Nie bałem się po prostu pewnych zadań.
10: Ludzie, którzy chcieli się w Debreczynie uczyć języka polskiego albo chcieli poznać polską kulturę, w ogóle byli zainteresowani. Dlaczego byli zainteresowani? Jak pan pamięta te osoby, to co ich przyciągało? Czy to było w ich mniemaniu Polska była krajem właśnie bardzo innym, bardzo egzotycznym? Czy też nie? Może oni czuli, że istnieje jakaś relacja, jakiś związek między tymi kulturami?
11: Na pewno każdy kandydat na studia czuł jakiś związek, emocjonalny związek z Polską, z polską kulturą, a dużo było takich studentów, którzy nie odnieśli sukcesu z innych przedmiotów na przykład i zaczęli się uczyć języka polskiego tak egzotycznego. Też może przypadkowo, też może przez to, że zapoznali się z Polakami i przypadł do gustu język polski. Były to rzeczywiście przypadki, ponieważ do Debreczyna rzadko zgłaszali się kandydaci z zaawansowaną znajomością języka polskiego, z rodzin mieszanych. No, mieliśmy kilku z takich studentów z rodzin mieszanych, ale to by, albo z takich ale rzadko to bywało. To było specyficzne dla Budapesztu. Do tamtejszej polonistyki bardzo często zgłaszali się kandydaci z rodzin zmieszanych rodzin albo z takich rodzin, gdzie rodzice pracowali w Polsce, ewentualnie na placówce dyplomatycznej. a ta Debreczyna dla prowincji nie było to charakterystyczne.
10: Czy kiedy pan mówi o Polsce, ma pan na myśli kraj, który z jednej strony pan wymienił literaturę, kino, ale z drugiej strony te pierwsze wizyty w Polsce, rozmowy tu z ludźmi, czy były dla pana takim momentem, że pan był tu czymś zadziwiony, czy jednak to było właśnie rodzaj zdziwienia, czy okazało się, że ta Polska faktycznie, ona jest w wielu aspektach po prostu bardzo podobna do Węgier?
11: No byłem zdziwiony i pozytywnie zaskoczony podczas pierwszych kontaktów z Polską. To były to lata, to była to właśnie druga połowa lat 70., kiedy jako student polonistyki zacząłem przyjeżdżać, no jako tłumacz. Czasem to była to praca czasami wykonywana bezpłatnie, tylko po to, żeby uczyć się języka. Mhm. Przyjeżdżałem często z różnymi grupami tanecznymi, z różnymi delegacjami. Wtedy bardzo ożywione były kontakty między na przykład Lublinem a Debreczynem na każdym szczeblu państwowym, partyjnym, związkowym. I przyjeżdżałem do Polski bardzo często i byłem bardzo mile zaskoczony właśnie zachowaniem Polaków. I nie wiem, czy wam mogę tutaj powiedzieć o tym, że to połowa lat 70. to jest ten okres, kiedy na najwyższych stanowiskach, na stanowiskach dyrektorów, kierowników, prezesów byli ludzie mający no 50 kilka lat. Więc byli to ludzie należący do legendarnego pokolenia w Polsce Kolumbów, a na Węgrzech ożywczych wiatrów. I ci ludzie urodzeni w latach 20. XX wieku diametralnie się różnili, jeżeli chodzi o Polaków i Węgrów. Diametralnie. Ponieważ Polacy wychowywali się w Polsce międzywojennej, w państwie demokratycznym, natomiast Węgrzy w reżimie Hortiego. Ten reżim w żadnym wypadku nie był krajem demokratycznym, przynajmniej ja nie mogę uważać za kraj demokratyczny Węgry przedwojenne.
10: A proszę więcej opowiedzieć, to jest bardzo ciekawe, co pan mówi o tej różnicy, to była różnica w mentalności, w tym, jak mówili o różnych rzeczach, czym się wyrażało?
11: Oczywiście mentalność ludzi wychowywanych w państwie demokratycznym i mentalność ludzi wychowywanych no, zupełnie w innym reżimie. No, mogę panu podać taki przykład, że kiedy chodziłem do pierwszej klasy licealnej, pewnego dnia, był to poniedziałek we wrześniu, pamiętam, byłem w pierwszej klasie, raptem pojawiła się nauczycielka, dyrektorka, wicedyrektorka szkoły i zapytała, kto to jest Lastrunoid. No, zgłosiłem się, że ja zupełnie naiwnie. Okazało się, że naruszyłem przepis regulamin szkolny, ponieważ przebywałem w miejscu publicznym po godzinie 20. Oczywiście z rodzicami szliśmy w Debreczynie, w centrum miasta, na parking do samochodu. Byliśmy u znajomych. Zostaliśmy wylegitymowani. Mój tata był bardzo zdziwiony, no ale przeszliśmy do porządku dziennego nad tym faktem, ale następnego dnia zostałem wywołany na dywanik z tego powodu. I to nie było regulowane przez żadne dyrektywy partyjne, ani państwowe. Po prostu to jest mentalność ludzi, którzy stworzyli ten regulamin szkolny. Mentalność ludzi, którzy urodzeni byli w latach 20. na Węgrzech i wychowywani byli właśnie w tym reżimie. W Polsce nie było nic takiego, przynajmniej mój przyjaciel, najlepszy przyjaciel, któremu wiele ja zawdzięczam, mieszka w Warszawie, no nic takiego nie pamięta, żeby na przykład wyjazd do domu z internatu stanowiłby nagrodę, że nie można było swoich rodziców odwiedzić co sobotę. Mhm. Nic takiego nie pamięta, chociaż on jest no, nawet o 3 lata starszy ode mnie.
10: Czy pan pamięta rozmowy między Polakami, Węgrami o w sumie niedalekiej przeszłości? W Polsce, nawet w czasach PRL-u, jednak w wielu środowiskach, nawet w rodzinach, mówiono o tym, że podczas powstania węgierskiego Polacy udzielili pomocy, albo przynajmniej bardzo chcieli udzielić pomocy, różnej. Ludzie szli oddawać krew, dawać jakieś, tak, przekazywać jakieś przedmioty. I była to jakaś pamięć, która dotyczyła relacji polsko-węgierskich, bo wielokrotnie opowiadano o tym w następujący sposób. Oto łączy nas z Węgrami taki rodzaj porozumienia, że my świetnie nawzajem się rozumiemy, że jesteśmy skłonni w odpowiednich warunkach dokonać jakiegoś zrywu niepodległościowego, nawet jeśli on rzeczywiście jest skazany na porażkę. Tylko czy pan wtedy, w latach 70., czy później w 80., słyszał te opowieści, czy one właśnie tak brzmiały, taka figura właśnie tej relacji?
11: Słyszałem te opowieści. Ta pamięć wtedy jeszcze była bardzo żywa. Mhm. Węgrzy też pamiętali o tym, że Polacy okazali nam wszechstronną pomoc. No nawet dzieci w Warszawie zanosili swoje zabawki pod ambasadę węgierską, żeby przekazać węgierskim dzieciom. Mhm. Polacy rzeczywiście oddawali krew i Polska była jedynym krajem, która okazała pomoc ze strony obywateli, od cywili, mhm, cywilów, a nie od różnych organizacji państwowych. Więc ta pamięć była bardzo żywa i rzeczywiście nasza mentalność była bardzo zbliżona i nigdy nie miałem w Polsce problemów, jeżeli chodzi o codzienne kontakty z Polakami. Polacy też mnie odbierali jako swojego. Mhm.
10: To jest niesamowite, że ta figura właśnie dziwnej bliskości, mówię o dziwnej, dlatego że kiedy położymy na stole te obiektywne argumenty, no my jesteśmy, Polska jest w kręgu kultury słowiańskiej, no Węgry jednak nie. Jednak Polska też była pod niezwykle silnym wpływem kultury rosyjskiej. W zasadzie Węgry aż tak silne chyba nie. Można by popatrzeć na te argumenty i powiedzieć, tu się nic nie zgadza.
11: No nie byliśmy pod zaborem rosyjskim w XIX wieku, to prawda, ale jednak no, w pewnym sensie wspólna religia, katolicyzm tutaj ma odgrywa dużą rolę, chociaż Węgrzy są podzieleni pod względem religijnym, bo dużo jest też Kalwinów. Mhm. Ale nasza kultura jest bardzo zbliżona mimo wszystko. W Polakach żyje oczywiście pewien mit o powstaniu węgierskim, ponieważ Polacy zawsze podkreślali ten fakt, że no, to był zryw przeciwko Sowietom, mhm, przeciwko komunizmowi. I no, Polacy w małym stopniu zdawali sobie sprawy z faktu no, wojny domowej, która wtedy na Węgrzech rzeczywiście zachodziła.
10: To jest właśnie ciekawe w pamięci, że pamięć wybiera pewne wydarzenia, tworzy, albo spycha je w niepamięć, albo zostawia i tworzy z nich coś, co jest, ma formę mitu czasami i to ląduje na pomnikach, na obrazach i tak dalej. W Polsce ten mit powstania węgierskiego, kiedy pan o nim słyszał, to co jeszcze pana uderzyło? Poza tym zrozumiałym brakiem naszej szczegółowej wiedzy w Polsce na temat tego, co się dokładnie wydarzyło, z czego to wynikało. To co jeszcze pana uderzyło, kiedy pan słyszy o tym, że Polacy mówią, no to Węgrzy postawili się Związkowi Radzieckiemu. Co jeszcze w tym jest takiego, co pan by na przykład zwracałby pan uwagę na to i że to nie pasuje do tego mitu jednak?
11: No Polacy używają swojego terminu powstanie węgierskie, tak. 1956 roku. Tak my nie mówimy, to jest rewolucja. Rewolucja i walka wyzwoleńcza, Forradalomi Szabadság harc po węgiersku. Pierwsza była w XIX wieku podczas Wiosny Ludów, a druga właśnie w 1956 roku. Ale Polacy wychodząc właśnie ze swoich doświadczeń historycznych, mhm, używają tego terminu powstania, jak powstanie listopadowe, styczniowe, mhm, no powstanie węgierskie. Przeciwko jakby automatycznie, przeciwko Rosjanom, przeciwko Sowietom.
10: Bo to upraszcza, bo jedni powstają oczywiście przeciwko drugim, którzy ich jakoś tam okupują, czy, i to prosta sytuacja, ale z rewolucją już nie.
11: Tak, no, to my nazywamy rewolucją.
10: Ale to z XIX wieku też jest rewolucją nazywane?
11: Igen, tak, tak.
10: O, to rzeczywiście jest różnica zasadnicza.
11: Tak, rewolucja 1848 roku i mhm, potem walka narodowo-wyzwoleńcza. Forradalom jest Szabadság harc po węgiersku.
10: Zastanawiające jest teraz pewnie z punktu widzenia słuchaczy i słuchaczek jest to, co się dzieje ze społeczeństwem, które no właśnie nie przechodzi powstania, ale przechodzi rewolucję i ta rewolucja się kończy tak, a nie inaczej. Znaczy, na ile ta polaryzacja wtedy już później, w latach 70., 80., czym ona się wyrażała w węgierskim społeczeństwie? To znaczy pewnymi przemilczeniami, czy też jakimiś takimi gestami, które wszyscy rozumieli? Kto tu był po której stronie? Jak to wyglądało?
11: To powstanie, ja pozostaję przy tym polskim nazewnictwie, czyli powstanie węgierskie było jednak otoczone przemilczaniem na Węgrzech. Nie przypominam z mojego dzieciństwa, żeby ktoś za bardzo chciał utrzymywać pamięć o powstaniu. No, moja rodzina akurat nie była, nie została dotknięta powstaniem, chociaż mojego tatę chcieli powiesić najpierw powstańcy, potem komuniści, czy na odwrót, nieważne, ale oczywiście na szczęście nic złego się nie stało. I w ogóle był to krótki okres, mieszkaliśmy na wsi już wtedy, więc wszystkie te ważniejsze wydarzenia wydarzyły się przede wszystkim w stolicy, a w dużych miastach. Ale przemilczeniem było to otoczone powstania.
10: No tak, ale jak ludzie mieli takie doświadczenia w rodzinach, jakąś pamięć rodzinną, jakoś, to może w rodzinach o tym mówiono jakoś? Czy też to była taka rzecz spychana zupełnie?
11: Była to rzecz spychana na dalsze plany. Węgrzy są jednak dosyć konformistyczni pod tym względem, że ten socjalizm wydawał się bardzo stabilny na Węgrzech. Wydawało się, że nie warto po prostu wracać do przeszłości. Ten system będzie istnieć. Na uniwersytetach również pomijano twórczość na przykład pisarzy emigracyjnych. Twórczość Marojego absolutnie nie była, Sándora Marojego absolutnie nie była, mało tego, że jej omawiana nie była. Po prostu była zupełnie przemilczana w nauczaniu akademickim. W odróżnieniu od tego, co słyszałem w Polsce jako student 5 roku o pewnych pisarzach emigracyjnych, zakazanych wtedy w Polsce, ale jednak na Uniwersytecie Warszawskim niektórzy wykładowcy coś tam przekazali na temat tej literatury.
10: Ale czy myśli, bo nie mogę przestać myśleć, jestem pewien, że słuchacze i słuchaczki również, po krwawej rewolucji spolaryzowane społeczeństwo, które nie rozmawia o tym, jak rozumiem, jest to rodzaj takiego traumatycznego przeżycia. Czy pan by postawił taką tezę, że po tym, co się wydarzyło, to społeczeństwo, bo pan mówi o konformizmie, a ja się szybko myślę o tym, co jakby to w Polsce wyglądało, że to jest taka szczepionka przeciwko przemocy, to znaczy, co by się nie działo, to lepiej nie doprowadzać do sytuacji, która może skończyć się wybuchem przemocy, bo pamiętamy, co się działo wtedy.
11: Tak, ponieważ to powstanie było bardzo krwawe. No i potem te wszystkie represje były niesamowicie okrutne. No, Imre Noja powieszono dopiero w 1958 roku. Te represje trwały 3 lata co najmniej, 3-4 lata do początku lat 60. I większość społeczeństwa uważała, że nie warto do tych spraw wracać. W obronie młodych ludzi, w obronie najmłodszego pokolenia, w obronie dzieci. A poza tym ten realny socjalizm nie bez powodu nazywa się socjalizmem gulaszowym, socjalizmem lodówkowym, bo stopa życiowa na Węgrzech naprawdę była najwyższa w tym naszym tak zwanym obozie socjalistycznym, może poza NRD i poza Czechosłowacją, ale jednak te sprawy wolnościowe lepiej wyglądały na Węgrzech niż w innych krajach. No, w Polsce było najwięcej swobody obywatelskiej. To mi się bardzo podobało. To mnie po prostu dotknęło. I ta swoboda mnie dotknęła w latach 70. Właśnie ze strony tych ludzi, którzy należeli do tego samego pokolenia, ale inaczej się zachowywali.
10: Ciekawe.
11: W Polsce wszystko było wolno, co nie było zabronione. Nie, mogłem spokojnie chodzić po ulicach, nikt mnie nie zatrzymywał.
10: To jest bardzo ciekawe, co pan mówi. Czy to by oznaczało, że społeczeństwo, które ma niepisany kontrakt z władzą, to znaczy nie chcemy wrócić do tych strasznych rzeczy, które miały miejsce, krwawych wydarzeń, mamy trochę wyższą stopę życiową i nie mamy aspiracji politycznych. Bo w polskiej publicystyce bardzo często się w ten sposób społeczeństwo węgierskie opisywało, że jest to taka niepisana umowa, że rząd mówi społeczeństwu, nie jesteście aktywni politycznie, nie krytykujecie nas, my wam zapewnimy jakiś trochę wyższy poziom życia. I ten układ był... I wielu publicystów w Polsce mówi, że tak to działa, ale pan by to potwierdził?
11: Oczywiście, w pełni potwierdzam. Ma pan absolutnie rację. Tak wyglądał system Janusza Kadara. No, oparty był na takiej umowie, że dajemy wam wszystko, w sklepach niczego nie brakuje. Możecie nawet pracować dodatkowo w miejscu pracy, żeby więcej zarobić. Ale za to żądamy, żebyście byli lojalni wobec władzy. I oczywiście ten taki pewien, to był pewien typ populizmu oczywiście. I ten populizm przeżył. Dlatego też potem społeczeństwo miało taki wielki sentyment do systemu Orbana. I na tym bazował między innymi reżim Viktora Orbana. Ale na takim populizmie.
10: Tak, ale jak rozumiem, na ten populizm by się dało opisać w jaki sposób? To znaczy właśnie, że rząd mówi, dajemy wam dobra konsumpcyjne albo jakiś przyzwoity poziom życia i właśnie tak jak za Kadara, nie angażujcie się politycznie, to byłoby dokładnie to?
11: No coś podobnego, ponieważ ten system Orbana polegał na tym, że każdy, kto nie popierał Fideszu, to już stał się powolutku wrogiem.
10: Nie popierał, czy był przeciwny? No właśnie.
11: Trudno to powiedzieć. Gdzie są te granice? Granice były bardzo płynne i reżim stał się coraz bardziej ostry z biegiem lat. Chociaż niektórzy jasno widzieli, do czego to kiedyś doprowadzi. Niektórzy jasno widzieli. Ja osobiście nigdy na Fidesz nie głosowałem. Inni zauważyli dopiero później. Mój brat zauważył dopiero przed ostatnimi wyborami, kilka miesięcy temu. Więc później to bywało. Jak stopniowo ten reżim zajął całe społeczeństwo, wszystkie media i stał się po prostu czymś nieznośnym dla wielu ludzi, chociaż ja osobiście nie byłem poszkodowanym tego reżimu. Ja prowadziłem działalności gospodarczej, nikt nie odebrał mi firmy, nikt nie zmuszał mnie do tego, żeby płacić tak zwane koszty konstytucyjne z uzyskanych grantów.
10: A co to jest?
11: Dostaniesz grant, a ty akurat ty dostaniesz, ale zwrócisz mi nam 20%. Kwoty. To było wszędzie i bardzo często praktykowane.
10: Pan kilkakrotnie użył w trakcie tej naszej rozmowy słowa reżim na określenie czasów, kiedy na Węgrzech rządził Viktor Orban. Duża część opinii publicznej w Polsce, głównie prawicowej, nie użyłaby słowa reżim. Powiedział, może chcieliby użyć tej formuły, którą Viktor Orban kiedyś określił jako demokracja nieliberalna. Ale broniliby się przed określeniem reżim. Czy to nie jest zbyt ostre?
11: No, osobiście uważam, że nie. No, już wiele lat temu nawet po polsku została wydana książka dawnego ministra Balinta Modiora o państwie mafijnym. To działanie państwa węgierskiego było podobne właśnie do działania państwa mafijnego. Ja uważam, że był to reżim. Inni uważają, że był to właśnie system nieliberalny albo illiberaliści, jak mówił Orban po węgiersku. Historycy kiedyś wyjaśnią do końca, jak można to nazwać. Ale ja uważam, że był to reżim, ponieważ był to system praktycznie jednopartyjny. Parlament stał się po prostu parodią i cyrkiem na kółkach. Dlatego też Peter Modior nie uczestniczył w wyborach samorządowych. No jak jakiś poseł na przykład zrezygnował, zmarł, trzeba było przeprowadzić kolejne wybory w jakichś miejscowościach. Partia TISA w ogóle tym nie uczestniczyła, bo uważała, czyli Peter Modior uważał, że to jest zabawa po prostu, a nie parlament. I ponieważ był system jednopartyjny i media została w pełni opanowane przez Fideszu, uważam, że był to reżim właśnie nieliberalny.
10: Dość zaskakujące w Polsce było to, że w zasadzie trudno było przeczytać taką pogłębioną analizę, przynajmniej na początku, jak doszło do zmiany władzy. W Polsce mamy bardzo dużo tekstów mówiących o tym, jaką część elektoratu, jakiej partii stanowi jaka grupa. Można by, czasami czytając gazety, można by zostać politologiem po prostu tylko od czytania codziennie gazet. Ale co do węgierskich wyborów i przegranej Viktora Orbana, to pojawiały się najczęściej takie proste hasła w polskiej prasie. Pamiętam najczęściej takie: młodzi poszli do wyborów. Dwa, społeczeństwo węgierskie głównie nie chciało dłużej państwa, które jest państwem skorumpowanym. Tam nie było wiele więcej jakichś bardziej odcieni, analizy zazwyczaj. Ale czy pan przynajmniej te dwie rzeczy by potwierdził, że to był ruch młodego pokolenia, którzy poszli masowo do wyborów, i ten wątek właśnie korupcji?
11: Tak, na pewno. Młodzi ludzie, którzy byli bardzo apolityczni wcześniej, to wreszcie poszli do wyborów. I zajmowanie się polityką stało się modne wśród przedstawicieli młodszego pokolenia. Widać było to w Budapeszcie w noc po wyborach, tę wielką radość, właśnie taniec, zabawę budapeszteńczyków, przede wszystkim przedstawicieli młodego pokolenia. Ale nie tylko, nie tylko. A korupcja rzeczywiście była rzeczą straszną. Węgry stały się najbardziej skorumpowanym krajem w Unii Europejskiej i prawie najbiedniejszym krajem. No to już ścigamy się ewentualnie z Bułgarią, kto jest biedniejszy.
10: No tą rzecz, właśnie, ale
11: Bułgarzy, tak. Ale...
10: Rzecz chciałem w kolejnym kroku pana zapytać, na ile właśnie społeczeństwo, które pamięta, na przykład starsza część społeczeństwa, władza powinna mówić nam: dobrze, nie angażujcie się politycznie, ale zapewniamy wam poziom życia. To, o czym rozmawialiśmy na początku. I taka jest pamięć. I czy społeczeństwo może tak sobie pamiętać, że na takie układy z władzą idziemy? Ale tu tak jakby władza złamała ten układ, bo powiedziała: nie angażujcie się politycznie, ale nie była w stanie już zapewnić tego poziomu.
11: Już nie, to znaczy dla niektórych, dla wybranych. Niektórzy stali się bajecznie bogatymi ludźmi, jak na przykład przyjaciel Orbana z dzieciństwa, tak zwany hydraulik narodu, bez wyższych studiów, bez znajomości języków obcych. Rzeczywiście hydraulik z zawodu, ze wsi Orbana, i stał się najbogatszym Węgrem, kilkakrotnie bogatszym niż rodzina królewska. Węgrzy już zaczęli mieć tego dosyć, naprawdę.
10: A co, jeszcze wróćmy do tego poziomu życia, bo to jest o tyle istotne, że trzeba się do czegoś odnieść. I w przypadku kraju, który przez nas, ludzi z Polski, był traktowany jako zamożniejszy, no bo ludzie mieli takie wrażenie. Pamiętam te wyjazdy na Węgry i to pierwsze takie wrażenie było w latach 80. na pewno, ale nawet w 90. to było takie, no, że to jest po prostu bogatszy kraj. I na ile to było istotne w tych wyborach i co teraz z pana perspektywy nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy, może lat, właśnie jeśli chodzi o tą zasadniczą rzecz, czyli koszty życia?
11: No było to oczywiście istotne, bo jednak Węgrzy podróżują i widzą, jak rozwija się Polska na przykład, jak rozwija się nawet Rumunia, którą przez pewien czas Węgrzy tak historycznie i tradycyjnie gardzili. Aha. I tam też zmieniło się życie na lepsze, bo Węgrzy zaczęli już jeździć do Rumunii do pracy, a nie obywatele rumuńscy przyjeżdżać do nas do pracy. Bo zarobki stały się w niektórych regionach nawet wyższe niż jakie mogli Węgrzy uzyskać na Węgrzech. Teraz to pożyczyło ma oczywiście znaczenie. Stan dróg, stan służby zdrowia, stan pociągów. Wczoraj wykoleiły się w ciągu jednego dnia aż dwa pociągi. Bez przerwy się spóźniają te pociągi. Tydzień temu miałem dojechać do Budapesztu na odczyt do stowarzyszenia imienia Bema. Nie dojechałem, ponieważ zerwał się przewód i Intercity stanął w szczerym polu. Więc wszyscy Węgrzy to widzą, czują i przeżywają na co dzień.
10: Ale to pierwsze oczekiwanie po zmianie władzy według pana dotyczy właśnie ekonomii? Albo to jest najczęstsze oczekiwanie teraz po zmianie władzy? Czy to jest to podstawowe zadanie dla nowego rządu?
11: Ekonomia, czy ja wiem, korupcja przede wszystkim, z korupcją trzeba skończyć. Oczekiwania społeczeństwa są ogromne w tej chwili, żeby z tym raz na zawsze skończyć i żeby posadzić do więzienia wszystkich, którzy za to odpowiadali, którzy zbili ogromne majątki, prywatne majątki kosztem pieniędzy publicznych.
10: W Polsce właśnie teraz, od czasu zmiany władzy w Polsce, no podobny proces następuje. Wysokie oczekiwania społeczeństwa wobec rozliczenia winnych korupcji czy innych nadużyć, a jednocześnie wolno działająca struktura demokratycznego państwa, gdzie od wyroków sądów można się odwołać, gdzie wyroki powinny być sprawiedliwe, czyli niekoniecznie krótkie i szybkie. Jak pan widzi spotkanie tych dwóch emocji? Tą chęć rozliczenia tych, którzy robili źle, no z taką praktyką demokratycznego państwa, gdzie takie rzeczy po prostu muszą trwać.
11: No na Węgrzech mamy rząd dopiero od kilku dni, ale zmian jest bardzo dużo i te zmiany są dosyć istotne. Uważam, że są ważniejsze i poważniejsze niż nawet w 1989 roku.
10: Oh.
11: Natomiast no, w Polsce jest sytuacja bardzo skomplikowana ze względu chociażby na istnienie no, dwóch krajów, polski prezydenta i polska premiera, i polski premiera. I tutaj no, pewne weta pana prezydenta oczywiście starają się zwalniać ten proces, przynajmniej tak mi się wydaje, chociaż no, nie jestem ani politykiem, ani politologiem, ani do końca przyzwyczajony do tej rozmowy, ponieważ nie byłem w zasadzie przygotowany, o czym będzie mowa.
10: To wspaniale, odpowiada pan spontanicznie.
11: No spontanicznie odpowiada, tylko nie wiem, czy moja wiedza jest wystarczająca w tej dziedzinie i oczywiście mogę się mylić, więc to są tylko moje odczucia.
10: Ale wie pan, ja pytam o tą prostą rzecz. Zmienia się władza. Ludzie są przeszczęśliwi. Sam pan mówi, że w Budapeszcie jest święto całą noc. No, ale później przychodzi rzeczywistość i trzeba to skonfrontować z takim no, powolnym działaniem państwa, które ma struktury demokratyczne, procedury demokratyczne.
11: No, na razie te zmiany są bardzo szybkie na Węgrzech, naprawdę. Zresztą Peter Madziar w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski i do Wiednia również, i do Brukseli niebawem, więc szybkie są te zmiany na Węgrzech. Ci, którzy z poprzedniej ekipy mają dostać jeszcze duże pieniądze, no, wedle, oczywiście na podstawie przepisów prawnych, jak 6 miesięcy przepracował jakiś minister, to otrzymuje 3 pensje jeszcze, no to już dochodzi do tego, że oni dobrowolnie z tych pieniędzy rezygnują na rzecz na przykład domu dziecka na Zakarpaciu. Przynajmniej takie wiadomości podała wczorajsza prasa. Więc pewne dostosowywanie się do nowych władz widać nawet ze strony dawnego, poprzedniego rządu.
10: Chciałem w ogóle zakończyć ten wątek, czy te wątki, i zapytać pana zupełnie inną rzecz. A mianowicie, kiedy pan w Polsce słyszy jakieś fragmenty dyskusji o tym, że społeczeństwo się starzeje, czy ma pan wrażenie, że na Węgrzech podobna dyskusja, albo nawet rozmowy zwykłych ludzi, jakoś funkcjonuje? To ma bezpośredni związek oczywiście z pewnym lękiem, szczególnie narodów w naszej części Europy, że oto jest nas mniej, będzie mniej, więc to oznacza dla wielu osób, że zagrożona jest kultura, państwowość. Czy ma pan wrażenie, że społeczeństwo węgierskie podobnie myśli jak społeczeństwo, czy część społeczeństwa polskiego, że to jest nasz największy problem, bo ta demografia, czyli coraz więcej starszych osób, coraz mniej osób się rodzi, to jest takie zagrożenie już z tej sfery no, przetrwania w ogóle państwa. Czy podobnie się o tym myśli na Węgrzech?
11: Sądzę, że podobnie, chociaż nie jest to problem numer jeden, jeżeli chodzi o codzienne życie obywateli. Rząd oczywiście starał się być prorodzinny, poprzedni rząd, i nic z tego nie wynikło, bo rodziło się dużo mniej dzieci niż wcześniej. Ale jest taki lęk i ten lęk podsyca też kultura węgierska. Przecież w XIX wieku, w czasie romantyzmu, już wtedy pojawiła się wizja śmierci narodu. Tak jak Wyrszmarty opisał w wierszu Suza, czyli wezwaniu, że Węgrzy znikną w grobie, w dużym grobie i ten grób otaczany będzie przez ludy inne niż węgierskie. a węgrów jest no, faktycznie coraz mniej, więc jest to problem, chociaż w ostatnich latach wysunęły się na plan pierwszy zupełnie inne problemy gospodarcze, polityczne, wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny. Naprawdę nie był to problem numer jeden.
10: Ale ta idea z XIX wieku, jak rozumiem, że naród może zniknąć. No w Polsce w XIX wieku jednak najsilniejszym prądem był taki szeroko rozumiany patriotyzm z okolic romantyzmu spod znaku Mickiewicza Słowackiego, czyli my cierpimy jako naród teraz, ale podobnie jak Chrystus, my, to jest jakiś plan długofalowy i w tym planie to nasze cierpienie ma sens, no bo prędzej czy później nastąpi jakiś rodzaj odrodzenia. I to nawet inne narody będą nam zazdrościły tego. A u Węgrów nie było takiej opowieści, narracji, gdzie...
11: Nie, to jest właśnie fenomen kultury polskiej, właśnie ten mesjanizm mickiewiczowski. W kulturze węgierskiej mamy raczej taki antymesjanizm, taki bardzo, no taki hungaropesymizm w ciągu całego romantyzmu, a nawet później, ponieważ kultura węgierska pełni przeoczyła okres pozytywizmu. Węgrzy płakali nad skutkami powstania węgierskiego aż do wieku XX. Romantyzm przetrwał w kulturze węgierskiej do XX wieku. Pierwszym realistą był Kálmán Mikszáth, który w pewnym sensie jest nawet jeszcze kontynuatorem romantyzmu reprezentowanego przez Maurycego Jókaiego. Więc pozytywizmu nie było w kulturze węgierskiej, tylko płacz i rozpacz i no bardzo, bardzo lekki taki optymizm, że może to się zmieni i przede wszystkim zmieni się w sferze prywatnej. No życie rodzinne musi być po prostu ratunkiem przed nieszczęściami, ale ten pesymizm polityczny istniał aż do ugody z Austrią do 1867 roku. No i nawet później, prawie do pierwszej wojny światowej. Mhm.
10: To jest ciekawe jeszcze, kiedy zastanawiamy się nad podobieństwami i różnicami, to ciekawe jest spojrzenie na Węgry i na Polskę jako na kraje, które mają pamięć o własnej wielkości. Znaczy w przypadku Węgier jest to niezaprzeczalnie, to jest widoczne po prostu i w historii, ale w przestrzeni publicznej, pomniki, kto jest na tych pomnikach i tak dalej. A w przypadku Polski, czy pan miał wrażenie, zapoznając się z kulturą polską, będąc tu, rozmawiając z ludźmi, że jest analogiczna pamięć własnej przeszłości, która była przeszłością wielką, wręcz imperialną?
11: Nie miałem takiego odczucia. Polacy zawsze w codziennych kontaktach byli zawsze bardzo bezpośredni, zawsze bardzo skromni. Nigdy nie podkreślali na przykład wielkości własnego kraju, własnej ojczyzny. Ja nigdy od Polaka nie słyszałem, że ty mieszkasz w małym kraju, a my w dużym. To zawsze słyszałem od Rosjan.

0: kompleksem mniejszości. Wynikającą z Trianą i nadal nie dajemy sobie rady z tym ciężarem trianońskim i w tym jest duża dawka prawdy.
1: Do tego jeszcze komplikuje całą sytuację fakt, że bardzo wielu Węgrów żyje poza granicami Węgier. W związku z czym sytuacja jest niezwykle skomplikowana. Gdzieś w tyle głowy te powidoki, no jednak kraju, który był wielki, jak na skalę tej części Europy, to był swoistym imperium w pewnym momencie. To z tyłu głowy i świadomość, że w bardzo wielu krajach żyją Węgrzy, tak? Więc to tworzy jakąś taką mieszankę do myślenia o tym, że to nie jest stan, który jest stanem, nie wiem jakiego słowa użyć, że to jest jakaś nierównowaga, która powinna zostać naprawiona, czy tego rodzaju emocje?
0: No te słowa skomplikowane, ponieważ są to kraje ościenne. I jeżeli po węgiersku mówimy Hotarontuli Magyarok, czyli Węgrzy mieszkający poza granicami Węgier, to zawsze mamy na myśli Węgrów z Siedmiogrodu, z Serbii, ze Słowenii, ze Słowacji, a bardzo rzadko Węgrów mieszkających na terenie Austrii na przykład, albo broń Boże w Niemczech, czy w krajach skandynawskich. To jest jakoś jednoznaczne dla nas, że to są nasi Węgrzy, dostali zresztą obywatelstwo, powiem, że na szczęście, ale nie, są nadal komplikacje wynikające z tego szczególnego statusu tamtejszych mniejszości narodowych należących akurat do mniejszości węgierskiej.
1: Jeszcze 20 lat temu, gdybyśmy odbywali naszą rozmowę, to nie wiem czy pan, ale ja bym mówił, na szczęście mamy Unię Europejską, strefę Schengen, granice znikają, my będziemy tworzyli jeden wielki europejski byt, gdzie takie drobne problemy, że ktoś mieszka na terenie Siedmiogrodu albo ktoś mieszka w Debreczynie, to nie ma znaczenia. Teraz ja mam wrażenie, że ten ruch w kierunku granic swego rodzaju nacjonalizmów on jakoś przyspieszy albo jest bardziej widzialny w Europie. Nie ma pan takiego wrażenia?
0: Ja jestem mimo wszystko optymistą i wydaje mi się, że idziemy ku lepszemu. No przynajmniej na Węgrzech zmiany są najlepsze. Ale faktem jest, że ten skrajny nacjonalizm wszędzie stanowi pewną przeszkodę. Z tym, że no nigdy tak naprawdę nacjonaliści nie będą mogli się porozumieć i nie dojdzie między nimi do jakiejś ugody, ponieważ jak na Słowacji mówią, że na Słowensku po słowenski no i precz z Madziarami, no to jak nacjonaliści węgierscy mogą się porozumieć ze słowackimi nacjonalistami albo z rumuńskimi, chociaż w Rumunii też ta partia nacjonalistyczna teraz no, ma bardzo, bardzo pokaźne poparcie i niedobrze to rokuje, ale mimo wszystko jestem optymistą, ponieważ jednak w ramach Unii będą zanikać te różnice i będzie mniej ważne, kto gdzie mieszka.
1: No właśnie, będą zanikać te różnice według pana, czy te, może nie konflikty, ale te różnice pozostaną, ale z jakiegoś powodu my sobie wyobrażamy, że one nie będą nigdy rodziły jakichś skrajnych postaw politycznych. Ale być może, pan powiedział, że pan jest optymistą, ale być może właśnie niestety jest jakieś żelazne prawo, które mówi, zawsze posłuch jakiś będą mieli ci, którzy mówią, my jesteśmy dobrzy, wszyscy inni są źli.
0: No nie wiem, faktem jest, że tak zwanych Węgrów, którzy deklarują się jako Węgrzy, niestety jest coraz mniej, zarówno na Słowacji też, jak też w Rumunii i dochodzi do pewnej asymilacji społeczeństwa wszędzie. Zresztą, jeżeli chodzi na przykład o Słowację, takich bardzo ostrych konfliktów między Słowakami a Węgrami, między tak zwanymi normalnymi ludźmi, no nie było, albo nie były takie bardzo ostre. Oczywiście polityka zawsze rozbuchiwała pewne konflikty, że zdjęto węgierskie napisy w jakiejś tam miejscowości, zamknęli szkołę węgierską tu i tam. Nie można używać języka węgierskiego jako urzędowego. Ale w kontaktach na przykład na terenie dawnej Czechosłowacji te konflikty były dużo, dużo łagodniejsze niż na przykład na terenie Rumunii. Bo i polityka była jednak mimo wszystko inna. I Węgrzy teraz na terenie

0: 7 gradu też, no, jednak czuję się normalnie. Mało kto deklaruje, że chciałby wyjechać z tego kraju. Nie tak jak za reżimu Ceauszesku. Mhm.
1: A to jest bardzo ciekawe, czyli z perspektywy, z pana perspektywy ten, to, że naród jest rozsiany w tych różnych miejscach, to będzie w przyszłości prowadziło do tego, że część z tych osób będzie tworzyła jaki rodzaj tożsamości? Znaczy pamięć o tym, że ma się węgierskie pochodzenie, ale te podstawowe, codzienne atrybuty już kraju, w którym się mieszka, tak? Język i tak dalej, tak?
0: No tak. Sumując...
1: Pytam, bo to są bardzo różne społeczności pomiędzy aktywną politycznie, jak pamiętam, społecznością Węgrów w Serbii, w Wojwodinie, którzy tworzą tam lokalne władze i tak dalej, swoje media. Jest to jakaś z perspektywy mediów serbskich, przynajmniej jakaś taka silna, energiczna wspólnota. To widać, że oni są tam aktorem, tak?
0: Tak.
1: No to właśnie, to jest pytanie...
0: Serbii nie znam osobiście, nie znam dobrze, bo bardzo rzadko tam jeżdżę i nie mam tam znajomych Węgrów, natomiast spotykam się z Węgrami na terenie Siedmiogrodu, gdzie często jeżdżę, na terenie Słowacji, gdzie również często jeżdżę, zresztą tamtejsi Węgrzy no, popierają w 90%, popierali w 90% Viktora Orbana ze względu na korzyści finansowe, które bez przerwy otrzymywali. Więc bardzo ostre potyczki słowne przeprowadzałem z rodakami z Rumunii, ale też uważają, że oni, że mieszkają w normalnym kraju i nie chcą wyjechać z Rumunii. Mhm. A jak wyjechać, to w żadnym wypadku nie na Węgry, to raczej do Austrii, do Niemiec. Ten węgierski paszport wykorzystywany był przez obywateli rumuńskich właśnie w tym celu, żeby łatwiej dostać się do Niemiec, do Austrii, do Anglii, do pracy właśnie w tych czasach, kiedy jeszcze w Rumunii było dużo gorzej pod względem finansowym niż na przykład na Węgrzech, ale nikt się nie pchał na Węgry, akurat raczej do krajów zachodnich.
1: Na koniec proszę powiedzieć, czy pan ma wrażenie, że w Polsce z powodu wizyty premiera Węgier teraz w Polsce będzie się dużo pisało, będzie się mówiło o tym, ale też z powodu tych wyborów, którym poświęcono bardzo dużo uwagi w Polsce. No musi pan przyznać, że pisano o tym.
0: Niesamowite było zainteresowanie Węgrami.
1: No właśnie chcę pana zapytać, czy będą tego jakieś skutki, to znaczy, że ludzie się zainteresują sztuką, kulturą, życiem na Węgrzech, a może się węgierskiego zaczną uczyć. Sądzi pan, że będzie taki...
0: Mam nadzieję, że to będą pozytywne zmiany, zresztą bardzo mi zależy na tym, ponieważ pracuję w Krakowie na hungarystyce, o tym właśnie nie rozmawialiśmy, ale ostatnio osłabło zainteresowanie studiami hungarystycznymi właśnie przez ten obecny stan Węgier. Przez to, że Węgry nie są już tak pociągającym krajem dla Polaków jak wcześniej. Drogi są dziurawe, w restauracjach same ceny bez jakości, więc nie jest to już to, co żyło w Polakach o ulicy Wacji w latach realnego socjalizmu. Ale sądzę, że wzrośnie zainteresowanie kulturą węgierską, nawet samym językiem. Zresztą to zainteresowanie hungarystyką i w ogóle kulturą węgierską spadło także na Zachodzie w ostatnich latach. We wszystkich krajach. To mówią hungaryści we wszystkich krajach Europy Zachodniej. Więc ja czekam na to, żeby ta sytuacja się zmieniła.
1: Bardzo dziękuję za to, że poświęcił nam pan swój czas. Profesor Laszlo Kalman Naja. Źle znowu.
0: Nagy.
1: Musi pan mi kilku lekcji udzielić jednak, jeśli pan będzie miał czas. Ale bardzo chciałem podziękować za to, że pan się zjawił tutaj i w Radiu Tok FM. I dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ja serdecznie dziękuję za rozmowę, za możliwość.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
3: Tok 3.
4: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Jacek Niezienkiewicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: A na łączach Wojciech Szeląg, TVP Info. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: A ja chciałam zapytać, jak wam się podoba Rada Prezydencka, która będzie pisać projekt konstytucji, ponieważ pan prezydent uważa, że mamy wadliwą konstytucję, która właściwie zbudowała dwa ośrodki władzy konkurujące ze sobą i to paraliżuje państwo. Jacek.
3: Ja myślę, że to jest rada, która może odpowiadać za przygotowanie bardzo nowoczesnej konstytucji, ponieważ tam są sami młodzi specjaliści, sami konstytucjonaliści, osoby bezstronne, dające rękojmię tego, że zostanie przygotowana nowa ustawa zasadnicza, która ten rozdział władzy odpowiednio podzieli, więc myślę, że to wszystko. Dziękuję.
4: Dobrze. Może ty przypomnij, kto zasiada w Radzie w takim razie, żeby uzasadnić tę opinię redaktora Niśnikiewicza.
5: Nie, ja chciałem pójść dalej tym samym tropem, bo bardzo
3: Wojtku,
5: mi się to spodobało.
3: Się.
5: Ja się przychylam całkowicie i chcę przypomnieć, że pomysłodawcą powołania tej rady i człowiekiem, który patronuje tej radzie, jest polityk, który zasłynął przez pierwsze miesiące swojej pierwszej kadencji prezydenckiej z drobiazgowego i starannego przestrzegania konstytucji i pilnowania podziału kompetencji pomiędzy różnymi ośrodkami władzy, a jego zatroskanie o to, żeby Polska była sprawnie rządzona, powinno być wzorem dla wszystkich polityków.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Prezydent wzywa wszystkie siły w Polsce, by razem działały na rzecz obecności amerykańskich żołnierzy. Posłowie PiS-u zapewniają, że idą do wyborów zjednoczeni. Pokaże to wspólne spotkanie z wyborcami Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka. Ponad 30 osób zatrzymanych po demonstracjach w Londynie. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Polskie władze uspokajają po doniesieniach o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w naszym kraju. Komentarze przedstawicieli polskiego rządu pojawiły się po publikacjach medialnych. Agencja Reutera podała, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. Z kolei CNN przekazała, że decyzja była częścią szerszych działań mających zmniejszyć liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Grzegorz Kozioł.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z generałem Danem Kainem, który ma złożyć wizytę w Warszawie. Jest on przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA, jednym z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestiach wojskowych. Wcześniej szef MON-u tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
3: Zmiany, które następują i reorganizacje, którą prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
2: Warto dodać, że od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych przebywać będą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmów oraz przedstawienie polskiego stanowiska w tej sprawie. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
1: A prezydent Karol Nawrocki spotkał się w piątek z szefem resortu obrony i szefem sztabu generalnego. W trakcie tej rozmowy podkreślił, że oczekuje współpracy wszystkich ośrodków władzy w zwiększaniu obecności wojsk USA w Polsce, przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. To próba odpolitycznienia organu ważnego dla całego wymiaru sprawiedliwości, mówią politycy koalicji rządzącej, komentując wybór nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa. Wyboru tego dokonał w piątek Sejm, ale nie obyło się przy tej okazji bez politycznych sporów. Wcześniej kandydatów na członków KRS zaopiniowało środowisko sędziowskie. Zdaniem polityków PiS ta procedura była niezgodna z obowiązującą ustawą. Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski w TOK FM odpowiadał, że ta procedura była jedyną słuszną w sytuacji, w której prezydent zawetował nową ustawę o KRS,
4: która miała przywrócić sposób, tryb wyboru do Krajowej Rady Sądownictwa zgodny z konstytucją, zgodny także z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2007 roku, w którym to wyroku Trybunał jasno stwierdził, że część sędziowską do Krajowej Rady Sądownictwa wybierają sędziowie, a nie kto inny.
1: Z kolei Aleksandra Leo z klubu Centrum komentowała decyzję PiS-u o wskazaniu do KRS-u Łukasza Piebiaka, współpracownika Zbigniewa Ziobry.
5: Próbowali, nie wiem co zrobić, w jakiś sposób ograć, zgłaszając tak naprawdę Łukasza Piebiaka, naczelnego hejtera waszego. Osobę, która nawet za czasów Ziobry została ze stanowiska wiceministra odwołana właśnie po tym, jak wypłynęła afera hejterska.
1: Głównym zadaniem Krajowej Rady Sądownictwa jest udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów zjednoczone, zapewnił Mateusz Morawiecki podczas spotkania z wyborcami w Starogardzie Gdańskim. Polityk zapowiedział, że w ciągu najbliższych tygodni zorganizuje wspólne spotkanie z Przemysławem Czarnkiem, które ma być manifestem jedności ugrupowania. O takim spotkaniu mówił też wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski w TOK FM. Ponad 30 osób zatrzymano w Londynie na dwóch manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy pod hasłem Zjednoczyć Królestwo. Taki wstępny bilans podała policja, która od razu dodaje, że większych incydentów nie było, biorąc pod uwagę, że w obu zgromadzeniach wzięło udział 80 tysięcy osób. Były minister zdrowia Wielkiej Brytanii Wes Streeting zapowiedział, że zamierza wystartować w wyścigu o przywództwo w swojej partii pracy. W czwartek polityk podał się do dymisji, by wyrazić brak zaufania wobec obecnego szefa ugrupowania i zarazem rządu Keira Starmera. Sam Starmer jest w ogniu krytyki po wyborach lokalnych w Anglii, w których jego partia poniosła dotkliwą porażkę. Miliardy z Krajowego Planu Odbudowy na polski samochód elektryczny. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 4,5 miliarda złotych na budowę fabryki polskich elektryków w Jaworznie. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
6: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
1: Budowa fabryki ma ruszyć wiosną przyszłego roku. Pierwsze samochody mają z niej wyjechać za 3 lata. Niedziela będzie pochmurna, w ciągu dnia w Małopolsce 11 stopni, na Mazowszu 12, we większej części kraju od 15 do 18 stopni, na Podkarpaciu 20, bez deszczu na krańcach zachodnich i w Wielkopolsce, tam też sporo słońca.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Zapraszam na cotygodniowy autorski przegląd prasy zagranicznej. Zaczynamy od New York Times i najważniejszego globalnie wydarzenia w tym tygodniu, czyli pierwszej od 9 lat wizyty państwowej amerykańskiego prezydenta w Chinach. I tu tytuł artykułu. Prezydencji Xi Jinping ostrzegał Trumpa przed pułapką Tukidydesa. Podczas spotkania z Trumpem w Pekinie chiński przywódca sięgnął do historii Grecji, aby ostrzec Stany Zjednoczone przed tym, co może się stać, gdy wschodząca potęga spotka się ze starą potęgą. Teoria, o której wspomniał prezydent Xi, została nazwana na cześć Tukidydesa, starożytnego ateńskiego generała. Argumentował on, że wojna między Atenami a Spartą była spowodowana poczuciem zagrożenia, jakie w Spartańczykach wywołał nagły wzrost potęgi Aten. O tej pułapce Tukidydesa mówił mi w poranku Tok FM wybitny historyk starożytnej Grecji, profesor Marek Węcowski. Posłuchajmy.
8: Zgodnie z logiką, którą rysuje na początku, tłumacząc przyczyny wojny peloponeskiej Tukidydes, to stare imperium, w jego wypadku Sparta, nie ma wyjścia, musi ze strachu przed wzrostem tego konkurenta doprowadzić do wojny.
7: Tak więc prezydent Chin powołał się na ostrzeżenie ze świata antycznego, tłumacząc Donaldowi Trumpowi, że Stany Zjednoczone i Chiny powinny wystrzegać się tej pułapki. Xi ostrzegł, że Pekin i Waszyngton mogą znaleźć się, cytat, w niezwykle niebezpiecznym miejscu, jeśli prezydent Trump spróbuje przeszkodzić Chinom w ich dążeniach do zajęcia Tajwanu. Wydaje się, że Chińczyk chciał przypomnieć Amerykanom, że w starożytności żadna ze stron nie zyskała na wojnie. Ateny przegrały wojnę, straciły imperium i większość wpływów. Sparta co prawda wygrała, ale jej dominacja wśród greckich miast państw również wkrótce osłabła. I teraz Le Monde, który pisze także o wizycie Trumpa w Pekinie. Tu cytat, atakując Wenezuelę i Iran, dwóch sojuszników Chin, prezydent USA miał nadzieję, że rozpocznie rozmowy z Chińczykami z pozycji siły. Zamiast tego Amerykanie ugrzęźli w bagnie wojny z Iranem, podważając swoją wiarygodność, komentuje felietonista Le Monde Alain Franchon. I dodaje, Trump myliłby się, sądząc, że prezydent Chin myśli tylko transakcyjnie. Xi jest w równym stopniu napędzany ideologią i walką z USA o globalną dominację. Dla prezydenta Chin konieczne negocjacje z USA nie umniejszą siły jego przyjaźni z Rosją Putina i ich wspólnych ambicji od zachodnienia porządku świata. Xi jest przekonany, że powtarzające się niepowodzenia USA na Bliskim Wschodzie są oznaką stopniowego upadku, a to trend, którego niekoniecznie żałuje, ironizuje felietonista Le Monde. Politico Europe o naszym regionie. Tytuł: Polska gorączkowo reaguje po tym, jak Pentagon porzucił plan rozmieszczenia wojsk w naszym kraju. Warszawa zapewnia, że wszystko jest w porządku pomimo nieoczekiwanej decyzji Amerykanów, ale obawy rosną. Jan Cieński w Politico pisze: Polska, jeden z najbliższych sojuszników USA w Europie, została zaskoczona nagłą decyzją szefa Pentagonu Pita Hegseda o odwołaniu planowanego rozmieszczenia 4000 żołnierzy amerykańskich. Politico cytuje CNN, pisząc, że Hegsed zdecydował się nie tylko na wstrzymanie wysłania brygady pancernej do Polski, ale także na wycofanie innych jednostek z Europy. Dotyczy to m.in. batalionu artylerii dalekiego zasięgu, który miał być rozmieszczony w Niemczech. Decyzja ta oznacza, że część wojsk już stacjonujących w Polsce będzie musiała wrócić do Teksasu, pisze Cieński. Jak donosi Politico, polski rząd zapewnia, że decyzja ta nie podważy bezpieczeństwa kraju. Cytat, sojusz polsko-amerykański jest trwały i długotrwały, powiedział wczoraj minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska nadal jest najstabilniejszym sojusznikiem Ameryki w Europie. W tekście Politico była rzeczniczka NATO Oana Longescu nazwała te działania chaotycznymi i nieskoordynowanymi decyzjami administracji Trumpa i dodała, że grożą one dalszym zrażaniem europejskich sojuszników i zachęcaniem prezydenta Putina. Ja przypomnę tylko, że szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił wczoraj, że polski rząd jest w stałym kontakcie z głównodowodzącymi siłami amerykańskimi w Europie i że, cytuję, czasem jedna brygada może być wstrzymana, żeby przyjechała w jej miejsce inna. W New York Times też ciekawy esej Brytyjczyka Toma McTigga pod tytułem Keir Starmer i koniec starych dogmatów. Przypomnę, że po przegranych wyborach lokalnych premier Starmer traci gwałtownie poparcie we własnym ugrupowaniu i nawet posłowie jego własnej partii domagają się jego rezygnacji. W tekście redaktor naczelny tygodnika The Statesman zastanawia się, jak w ciągu niecałych 2 lat Keir Starmer, umiarkowany socjaldemokrata, który nie dopuścił do żadnej katastrofy w kraju, stał się postacią skrajnie niepopularną, a nawet pogardzaną, a dziś walczy o przetrwanie. Niektórzy wskazują na pandemię i jej następstwa, inflację, która kosztowała wiele rządów na świecie, porażki wyborcze, ale też obniżyła popularność tych, które przyszły później. Innym wyjaśnieniem, według autora, jest to, że Wielka Brytania nadal wybiera premierów, którzy zupełnie się do tego nie nadają. I to na długiej liście obok Starmera autor umieścił Theresa May, Rishi Sunaka, Borisa Johnsona i Liz Truss. Zasadniczo jednak autor uważa, że problemy Wielkiej Brytanii są głębsze niż postpandemiczny dołek i pechowa seria przywódców. Nasza obecna niestabilność polityczna, pisze, jest odzwierciedleniem gospodarczych i geopolitycznych wstrząsów, które trwają od 20 lat. To Brexit, pisze autor, jest zarówno źródłem, jak i symptomem obecnych zawirowań politycznych w Wielkiej Brytanii. Dekada od wyjścia z Unii to jeden długi i bolesny proces prób i niepowodzeń zrozumienia tej nowej rzeczywistości. Dawne pewniki zniknęły, ale nie znaleziono niczego, co mogłoby je zastąpić. Wielka Brytania znajduje się poza Unią, ale jest z nią ściśle powiązana geograficznie i handlowo. Szczególne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi wydają się pogarszać, a jednak są fundamentem bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii. Wstrząsy na Bliskim Wschodzie zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu bez jasnej alternatywy. W rezultacie powstała polityka partyjna, która wygląda na równie zagubioną jak kraj. Żaden rząd nie wydaje się wiedzieć, co robić, ani jak to robić. Każda z partii próbowała na swój sposób przywrócić stary świat. Każda poniosła porażkę. Dlatego naturalnym jest, że popularność zyskują partie domagające się radykalnych zmian, a to jeszcze bardziej destabilizuje stary porządek. I kończę ten esej. Wszystko się zmieniło i wszystko pozostaje takie samo, pisze naczelny The Statement. Tkwimy w miejscu, niezależnie od tego, czy pan Starmer zostanie, czy odejdzie, a raczej nie zostanie. Niestabilność jest już wpisana w brytyjską politykę. Wielka Brytania szuka nowego sposobu na zaistnienie w świecie. Dopóki go nie znajdzie, nieszczęście kraju będzie znajdowało ujście w złości na klasę polityczną. I znów Le Monde, tym razem relacja kończąca z festiwalu w Cannes, z Lazurowego Wybrzeża, który odbył się w tym roku bez wsparcia Hollywood. Jak donosi francuski dziennik, dyskusje na festiwalu zdominowały 3 tematy. Niedostateczna reprezentacja reżyserek, brak hollywoodzkich studiów filmowych oraz najmocniej wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy. Gazeta przypomina, że mimo krytycznego stosunku do AI w branży, władze festiwalu podpisały wieloletnią umowę sponsorską z amerykańską firmą Meta, czyli gigantem z Kalifornii, właścicielem Facebooka i inwestorem w nowe technologie AI. W tym roku, pisze Le Monde, żadne duże amerykańskie studio nie zgodziło się na premierę kinowego hitu w Cannes, ani również na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie, co rodzi pytania Oto dlaczego giganci tacy jak Universal, Disney czy Warner unikają europejskich wydarzeń. Imprezę otworzyła amerykańska weteranka kina Jane Fonda, zagorzała krytyczka prezydenta Donalda Trumpa i aktywistka feministyczna i antywojenna. Wezwała artystów i całą branżę do tworzenia filmów, które będą aktem oporu. Przypomnę też, że w konkursie festiwalowym znalazło się kilka dramatów historycznych poruszających temat wpływu autorytaryzmu i faszyzmu. I jeszcze zostajemy przy Le Monde. Bardzo krótko, hantawirus. Jak duże ryzyko transmisji, skoro każdy kraj ustala własne zasady kwarantanny, pyta gazeta. Wszyscy pasażerowie statku Hongdae zostali już odesłani do swoich krajów. To krytyczny etap, ponieważ protokoły dotyczące dalszego postępowania i kwarantanny nie są ujednolicone. To zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, ponieważ każdy kraj może być stać się nowym centrum zakażenia. Z drugiej strony istnieją dane dość uspokajające, podaje gazeta. Argentyńskie raporty podają, że przypadki tego hantawirusa od 50 do 100 rocznie, ale pojawiały się, ale nie doszło do żadnego wybuchu epidemii. Fakt, że pomimo licznych przypadków występuje niewiele przypadków wtórnych, sugeruje niską transmisyjność tego wirusa. I to był tygodniowy przegląd prasy zagranicznej. To był bardzo intensywny tydzień na świecie. W Pekinie rozmowy na szczycie Trump-Xi Jinping, na Bliskim Wschodzie impas w wojnie USA z Iranem. Były też zmasowane ataki rosyjskie na Kijów i odpowiedź Ukrainy. Jest z nami Wiktoria Bieliaszyn, dziennikarka Gazety Wyborczej zajmująca się tematyką Europy Wschodniej. Dzień dobry, Wiktorio.
9: Dzień dobry.
7: Za nami właśnie 3 dni zmasowanych ataków na Kijów. Ukraina odpowiedziała atakiem dronów na rafinerię ropy. To krótkie zawieszenie broni, którym chwalił się wcześniej prezydent USA, trwało 3 dni. Jak według ciebie wygląda dziś sytuacja z negocjacjami USA, Rosja, Ukraina?
9: No moim zdaniem te negocjacje właściwie teraz się nie odbywają. Mamy do czynienia z takim impasem i właściwie można powiedzieć, że Rosja jest tymi negocjacjami w chwili obecnej nie zainteresowana, nie wykazuje takiego zainteresowania. Widzimy też wyraźne zmniejszenie w ogóle zainteresowania sprawą u Donalda Trumpa, który skupił się teraz na Bliskim Wschodzie, na swoich własnych, na wewnętrznej polityce Stanów Zjednoczonych, na swojej własnej pozycji słabnącej wewnątrz kraju. To, co widzimy na froncie rosyjsko-ukraińskim, również pokazuje, że ta wojna weszła w fazę pewnej stagnacji. Ukraińcy co prawda teraz mają ten moment, kiedy rzeczywiście dają odpór Rosji. Widzimy też coraz bardziej intensywne ataki Ukrainy na rosyjskie, tak jak wspomniałaś wcześniej, czy rafinerie, czy porty, czy w ogóle te obiekty takie, które są dla Rosji strategicznie ważne, bo na przykład dzięki nim Rosja może, czy w ogóle, chodzi tutaj oczywiście o przemysł naftowy, przemysł ropy, przemysł eksportowy, bo to też również ataki na porty, więc to jest ważne, ale musimy zwrócić też na uwagę, musimy zwrócić uwagę na komunikaty, które Kreml wysyła. Kilka dni temu Dmitrij Pieskow oficjalnie potwierdził, że Rosja nie zamierza wycofywać się ze swoich warunków, a przypominam, że tymi warunkami, które Rosja stawia Ukrainę, za nimi kryje się właściwie dążenie do kapitulacji i oddania przez Ukrainę terytoriów, na których Rosja nawet fizycznie dzisiaj nie stoi. Stopa rosyjskiego żołnierza nawet na nich nie postała. Czyli właściwie bez walki oddać te terytoria, do których Rosja rości sobie prawa. Co jest oczywiście dla Ukrainy nieakceptowalne.
7: Mhm. Nie tylko Rosja nie ustępuje, ale wręcz wysuwa nowe żądania, więc widać, że tego chęci do rozmów czy kompromisu nie ma. Tymczasem wszyscy komentują wizytę Donalda Trumpa w Pekinie, która już dziś, chociażby w New York Timesie, jest komentowana jako źle przygotowana ze strony amerykańskiej. Za to Chińczycy urządzili tam pokaz siły, bardzo jasno wyznaczyli granice w sprawie Tajwanu. Jak ty oceniasz to spotkanie?
9: To znaczy, ja śledziłam to spotkanie właśnie opierając się też na tych prognozach ekspertów, którzy zapowiadali, że nie należy spodziewać się jakichś konkretnych kroków po tym spotkaniu, jakichś konkretnych ustaleń. I mam wrażenie, że rzeczywiście właśnie to się wydarzyło. Donald Trump zapewne chciał pojechać do Pekinu i wrócić stamtąd jako zwycięzca, jako ktoś, kto będzie w stanie przedstawić swoje sukcesy przede wszystkim amerykańskiemu społeczeństwu. No i jako ktoś, kto będzie rozmawiać z przywódcą Chin z pozycji może nie tyle siły, co przynajmniej rozmawiać z nim na równych. Tymczasem, kiedy widzimy komunikaty czy strony amerykańskiej, czy strony chińskiej po tym spotkaniu, to właściwie można dojść do takiego wniosku, że obaj prezydenci rozmawiali ze sobą bez udziału tłumaczy. I właściwie każdy powiedział to, co chciał po tym spotkaniu. Każdy rozumiał tylko siebie. Ale jednocześnie widzimy, że nie ma jakichś takich właśnie to, co sprawia, że to spotkanie można jakoś w miarę jednak oceniać bez takiego położenia akcentu na to, że to było jakieś fatalne spotkanie, bo nie było tak z tej takiej pozycji, powiedzmy, oceniając to z zewnątrz. To, że te strony sobie wzajemnie nie zaprzeczają. Każda z nich pozwala na powiedzenie tej drugiej tego, co jest dla niej ważne. Jednocześnie rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, Chiny tutaj wystąpiły ten warunek, który Chiny stawiają w związku oczywiście głównie z Tajwanem. No to był taki mocny warunek i taka groźba pod adresem Stanów Zjednoczonych, że jeżeli one będą Tajwan wspierać i sprzedawać broń, no to rzeczywiście może się to spotkać z jakąś chińską bardzo radykalną odpowiedzią. Myślę, że to, jak oceniać tę wizytę, będziemy mogli więcej powiedzieć na ten temat w przyszłym tygodniu, dlatego że przypominam, że do Pekinu wybiera się już Władimir Putin, co również jest już jakimś gestem w stronę Stanów Zjednoczonych, bo tutaj właśnie przywódca Chin pokazuje w tym momencie, że to on jest tym głównym hegemonem na arenie międzynarodowej, że pędzą do niego liderzy innych krajów, znaczy mocarstwa Stanów Zjednoczonych i Rosji, którą trudno dzisiaj mocarstwem nazywać, ale jednak kluczowi gracze, których on podejmuje i właściwie no, oni przyjeżdżają do niego z jakimiś wyraźnymi prośbami, z jakąś nadzieją na to, że Chiny im w ich sprawach pomogą. Więc zobaczymy, czy będą jakieś komunikaty po spotkaniu Putina z Trumpem i jakie to mogą być komunikaty, bo równie dobrze możemy zobaczyć, że ta łagodność pozorna wobec Stanów Zjednoczonych, że ona już w przyszłym tygodniu będzie nieco zmieniona i że nagle na przykład Chiny zapowiedzą, że wbrew nadziejom Donalda Trumpa, no to jednak te interesy, to zakup choćby ropy będzie jednak, zakupy ropy będą jednak dokonywane w Rosji, a nie w Stanach Zjednoczonych, jak Trump bardzo by chciał.
7: Trump też chciał bardzo jakiejś deklaracji ze strony chińskiej, że Chińczycy nacisną na Irańczyków, aby ci otworzyli cieśninę Ormus, ale takiej deklaracji nie widzieliśmy, przynajmniej oficjalnie. Donald Trump powiedział tylko, że w sprawie Iranu myślimy podobnie, ale już ze strony Xi Jinpinga takiej deklaracji nie było, jak mówisz, trochę mówili obok siebie. I ta przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie no, grozi poważnym kryzysem energetycznym. Właściwie już jesteśmy w środku tego kryzysu i być może kryzysem gospodarczym globalnym, ale zaczęłaś o tym mówić trochę, że ona bardzo też wpływa na sytuację w Ukrainie. Czy rzeczywiście według ciebie uwaga USA jest dziś tak skupiona na Iranie, że w ogóle nie myślą już o wojnie w Ukrainie?
9: Ja jeszcze, jeżeli mogę, tylko to dodałabym, że rzeczywiście Xi nie powiedział nic na temat, znaczy nie wziął na siebie żadnego obowiązku, jeżeli chodzi o odblokowanie cieśniny Ormus, ale jednocześnie w oświadczeniu MSZ Chin można było wyczytać taki też bardzo azjatycki, powiedziałabym, w stylu, jeżeli chodzi o taką dwuznaczność i zamaskowanie komunikat, że Chiny rzeczywiście również nie widzą powodu, by ten konflikt na Bliskim Wschodzie trwał i by ta cieśnina była zablokowana. A wracając do drugiego pytania, no w moim odczuciu rzeczywiście widać to, że Donald Trump jest w tym momencie, on jest rozczarowany tym, co się dzieje na froncie rosyjsko-ukraińskim. W taki sposób infantylny, powiedziałabym. Donald Trump lubi szybkie zwycięstwa, lubi się ogłaszać tym zwycięzcom.
7: No miał zakończyć tę wojnę w 24 godziny przecież.
9: Tak, później w 3 dni, później w tydzień, później w miesiąc, no i mamy już tutaj kolejny rok i nic się nie wydarzyło. Co więcej, właściwie ten jakby jakiekolwiek zakończenie tego konfliktu takie sprawiedliwe oddala się, mam wrażenie, oddala się. Nie widać jakiejkolwiek teraz szansy na to, żeby ta wojna mogła się zakończyć w sposób sprawiedliwy, którego tak bardzo chce Ukraina i Zachód. I Donaldowi Trumpowi właściwie ta wojna w Ukrainie teraz bardziej przeszkadza, zwłaszcza przed wyborami uzupełniającymi, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych we wrześniu, jesienią w każdym razie. Jakby Trump też ma w tym momencie problem, jeżeli chodzi o ocenę jego działań przez amerykańskie społeczeństwo. Jego notowania są niskie, są bardzo niskie, tak jak jeszcze nigdy. I w tym momencie wojna w Ukrainie, której nie udało mu się zakończyć, to, że nie udało mu się wpłynąć ani na Wołodymyra Zełenskiego, ani na Władimira Putina, by właśnie jakkolwiek tę wojnę zakończyć, sprawia, że to jest jego jednak no, sukces ze znakiem minus.
7: Mhm. Wiesz co, przyjrzyjmy się chwilę Rosji jeszcze, bo jesteś ekspertką od tego kraju i ta zeszłotygodniowa taka parada z okazji Dnia Zwycięstwa była no, zdecydowanie mniej spektakularna, skromna, ograniczona. Co można wywnioskować o stanie rosyjskiej armii, o myśleniu dowództwa i o możliwościach Rosjan w ogóle?
9: Trudno. Nie lubię za bardzo prognozować na podstawie właśnie parad, chociaż rzeczywiście no, ta była właściwie upokorzeniem Władimira Putina. Ja pamiętam te parady z czasów przedwojennych, sprzed dużej wojny w Rosji. To one rzeczywiście robiły ogromne i przerażające wrażenie, bo tam pokazywany był cały sprzęt, co on przejeżdżał przez Moskwę, ludzie gromadzili się na ulicach, oglądali ten sprzęt i robiło to, szczerze mówiąc, dosyć przerażające, straszne wrażenie. Teraz tego sprzętu nie było. Wiadomo, że wynika to z sytuacji na froncie. Zresztą sam Putin to przyznał. No i też warto zwrócić uwagę na to, że już wokół Władimira Putina również nie ma większości tych liderów, którzy jeszcze niedawno z nim te obchody Dnia Zwycięstwa świętowali, co pokazuje i jak Rosja jest odbierana właśnie na arenie międzynarodowej, ale też sytuację wewnątrz kraju. Te nastroje się zmieniają w tym roku wojny. Widzimy wyraźnie, wspomniałaś o dowództwie. Widzimy nawet, że dzisiaj ta wojenna propaganda, ci tak zwani wojenkorzy, Z-wojenkorzy, czyli blogerzy, dziennikarze w cudzysłowie, którzy bardzo popierają napaść na Ukrainę.
7: Propagandziści raczej.
9: Tak, zdecydowanie, ale właśnie też ci, którzy, bo mamy właściwie do czynienia w Rosji z dwoma rodzajami propagandystów. Są ci lojalni wobec Kremla i to są właściwie dziennikarze tych państwowych mediów różnych, strasznych. I ci, którzy są na froncie i którzy relacjonują działania wojenne, ten teatr wojenny i którzy jednocześnie już lojalni wobec Kremla nie są, teraz przynajmniej. Te nastroje się zmieniają, oni nie oszczędzają w swojej krytyce nawet Władimira Putina, nie oszczędzają dowództwa i widzimy, że te nastroje mają coraz większy wpływ także na społeczeństwo.
7: No właśnie, powiedziałaś o tym, że blogerzy przestają być tacy optymistyczni czy chwalić Putina i jego reżim, ale zobacz, co się dzieje. Władze odcinają ludzi od internetu. Widzimy, że w różnych dzielnicach Moskwy czy większych miast po prostu zanika dostęp do internetu, a nawet do telefonii komórkowej. I rzeczywiście pojawiają się no, duże problemy, jeśli chodzi o biznes, ale jeśli chodzi o po prostu codzienne życie, no bo dzisiaj trudno sobie wyobrazić życie bez internetu czy dostępu do nowoczesnych technologii.
9: Tak, i właśnie tutaj rosyjskie władze z jednej strony kierują się tymi kwestiami bezpieczeństwa, jak to było w przypadku Moskwy najprawdopodobniej, czyli że po prostu obawiały się ataków ukraińskich dronów w centrum Moskwy, bo to głównie tam ten internet mobilny właściwie nie działał przez kilka tygodni wcale, nawet z VPN-em i były problemy z dostępem do sieci telefonicznej, no ale również w tym samym rosyjskie władze odcinają społeczeństwo od informacji dla siebie niewygodnych, czyli nie tylko od tych propagandystów wojennych, którzy zwracają uwagę na to, że Władimir Putin właściwie no, zaczął tę wojnę, ale dzisiaj w kolejnym roku, już czwartym, chyba się nie mylę, prawda? Tak liczymy, tak. Czwartym roku tej dużej wojny. No właściwie trudno jest sprzedać jakikolwiek sukces przeciętnemu Rosjaninowi, który mógłby się zastanowić, no to właściwie dlaczego nadal ta wojna trwa? Coraz trudniej jest to wyjaśnić po prostu. Więc od tych głosów krytycznych, zarówno które się pojawiają wewnątrz Rosji, wewnątrz właśnie tych zwolenników agresywnej wojny, jak i od informacji niezależnych mediów rosyjskich, które tworzą na emigracji, czy od mediów zachodnich, do których również Rosjanie niekiedy sięgali. Więc to jest taka próba maksymalnej izolacji społeczeństwa i próba takiego wyciszania wszelkich możliwych nastrojów, wszelkiego buntu. Telegram jest też takim środkiem, który jest właściwie główną platformą dla Rosjan. My nie mamy takiego odpowiednika nawet w Polsce, dlatego że Rosjanie przez Telegram robią wszystko. Tam się, to jest i miejsce pracy, w tym sensie, że tam właśnie są zakładane i czaty firmowe i tak dalej. Tam i ludzie się mogą jakoś organizować. Widzieliśmy to na przykładzie Białorusi, na przykład w 2020 roku, kiedy również ten taki miejscem, gdzie się po prostu organizowali do protestów. I tutaj niewątpliwie rosyjskim władzom na tym zależy, żeby zdusić w zarodku wszelki możliwy bunt, a z najnowszych badań wynika, że i to badań Centrum Lewady, któremu nawet w czasie wojny możemy ufać, mimo że socjologia w Rosji dzisiaj nie istnieje, że te nastroje do protestów są dzisiaj największe od 5 lat. One co prawda z naszej perspektywy pewnie nie robią takiego wrażenia, bo te liczby oscylują na poziomie 20%, czyli że 20% Rosjan mówi dzisiaj o tym, że byłoby gotowych protestować, ale musimy wziąć pod uwagę i warunki, jakie są w Rosji do protestu, czyli właściwie, że mamy do czynienia z krajem, w którym występują już elementy systemu totalitarnego, czyli wyjście na ulicę oznacza trafienie do więzienia najprawdopodobniej, a nie wiadomo co i później. No i fakt, że o tej gotowości do protestów zaczyna wspominać już nie tylko młodzież wielkomiejska, ale nawet ludzie starsi i tacy, którzy powiedzmy nie są zaangażowani jakoś w działalność opozycyjną jakąkolwiek.
7: To prawda. A też zbliżają się wybory i władza musi pomyśleć o wzroście jakimś popularności, prawda? Niezależnie od tego, jak bardzo te wybory są niedemokratyczne. Wiktorio,
9: tak,
7: bardzo...
9: Jeśli mogę tylko jeszcze dodać jedną rzecz krótką, bo wydaje mi się zabawna, a jednocześnie straszna, że właśnie teraz władze, ponieważ ranking popularności Putina spada gwałtownie w ostatnich tygodniach, właściwie co tydzień jest coraz gorszy, to teraz władze odmyśliły nową metodykę i WCIOM, czyli Państwowy Ośrodek Badań Opinii Społecznej, zdecydował się teraz po prostu chodzić po rosyjskich domach i mieszkaniach i osobiście pytać Rosjan, czy popierają prezydenta Rosji, czy nie.
7: Tak bezpośrednio, żeby nikt nie mógł potem być anonimowy po prostu.
9: Oczywiście. O to chodzi.
7: Dobrze. Wiktorio, bardzo, bardzo ci dziękuję za poranną rozmowę w poranku TOK FM. Dziękuję bardzo. A my za chwilę już porozmawiamy o tym, kim są i ten rok jest Międzynarodowym Rokiem Kobiet Rolniczek. A ja mam w ręku nową książkę Współczesne polskie rolniczki, aktywne na wielu polach. A ze mną w studio jest współautorka tej publikacji, socjolożka dr Rzuta Śpiewak. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
7: Kim są właściwie rolniczki? Bo często kobiety na wsi stereotypowo postrzega się jako żony rolników, osoby takie ewentualnie pomagające w gospodarstwie.
10: Same realizując ten projekt, mamy z tym problem. Też polska statystyka i polskie urzędy nie pomagają. Inną liczbę można znaleźć osób, kobiet ubezpieczonych w KRUS. Inne dane statystyczne mówią o kobietach, które korzystają z płatności bezpośrednich, czyli takich płatności, które otrzymuje większość rolników. A więc pytanie, kobiety aktywne, można powiedzieć, że te kobiety, które starają się płatności bezpośrednie, czyli taką dopłatę do ziemi, jako te osoby bardziej zaangażowane w rolnictwo. W naszym badaniu zapytałyśmy same rolniczki, zapytałyśmy same badane, czy czują się rolniczkami. Dla nas ta kategoria, wiem, że statystyka nie lubi takich danych, czujesz się, no ale uznałyśmy, że to ich tożsamość, to ich poczucie, kobiecie, że są rolniczkami, jest kluczowe. Dlatego w naszym badaniu podkreślamy wielokrotnie, że nie jest to badanie reprezentatywne, ale jest badaniem wśród kobiet, które powiedziały tak, czuję się, że jestem rolniczką. Zresztą trudno byłoby zrobić badanie reprezentatywne, biorąc pod uwagę, co powiedziałam wcześniej, inna liczba, znacznie inna liczba jest w KRUS-ie, inna tych płatności bezpośrednich, więc tak naprawdę nie wiadomo byłoby, wśród kogo robić to badanie, żeby było reprezentatywne.
7: No dobrze, no to przyjrzyjmy im się. 1/3 gospodarstw jest prowadzona przez kobiety. W ostatnich latach ich udział wśród osób prowadzących gospodarstwa rolnicze rośnie. Jakie są polskie rolniczki? Co wynika na takim dużym obrazku z waszego badania? Czy są wykształcone? Jakie mają ambicje? Czy chcą zostać na wsi?
10: Jeszcze raz podkreślę, nasze panie, osoby, które wypełniły naszą ankietę 2 lata temu prawie, za co jesteśmy nadal bardzo wdzięczne, możemy mówić o nich, osobno możemy mówić o tym obrazie statystycznym, który na pewno, jak powiedziałem już wcześniej, jest niepełny. Z tego obrazu statystycznego wynika, że są to osoby operujące na mniejszych gospodarstwach o mniejszym obszarze, działające przede wszystkim na południu, na południowym wschodzie Polski. I tutaj większość naszych danych statystycznych dużo więcej nie możemy powiedzieć. Jeżeli chodzi o nasze badane przez nas osoby, nasze respondentki, to osoby bardzo dobrze wykształcone, ponad połowa deklaruje, że ma wyższe wykształcenie. Co ciekawe, deklarują, że są znacznie lepiej wykształcone niż ich mężowie. To są osoby, które planują zostać w gospodarstwie rolnym i dalej to gospodarstwo w jakichś wymiarach rozwijać. Jeżeli ktoś deklaruje, że chce zostać w gospodarstwie, a jest młodą osobą, no to można założyć, że sprawia mu to jakąś przyjemność, jakąś satysfakcję, no i prawdopodobnie też, że czerpie jednak z tego wystarczające dochody finansowe.
7: Jasne. Ja się czytając tą książkę i to badanie zastanawiałam, czy polskie rolniczki są dziś trochę bardziej niezależne, trochę bardziej feministyczne, trochę bardziej równościowe, bo 70% podejmuje decyzje inwestycyjne wspólnie z partnerem, czyli prawie większość. 20% podejmuje te decyzje najważniejsze samodzielnie. Kobiety w rolnictwie nie są, wydaje się, już tylko taką pomocą w gospodarstwie. Tak przynajmniej wynikałoby z tego, ale jednak są współodpowiedzialne za rozwój, za pieniądze. Niejednokrotnie same kierują gospodarstwem czy produkcją jakiejś żywności.
10: Zacznę od tego, że rolniczki, że badane, nie zadawałyśmy tego pytania, ale temu badaniu ilościowemu towarzyszą obszerne badania jakościowe, że to pojęcie feminizm nie jest takim pojęciem, które jakoś bardzo cieszy, ma złe konotacje na obszarach wiejskich, tak bardzo uogólniając. Jasne. Oczywiście. Ale moim zdaniem te kobiety, współczesne rolniczki, te, do których dotarłyśmy, są bardzo samodzielne, tak? Są traktowane, co więcej, deklarują, że wśród swojej rodziny, wśród najbliższych, są traktowane jako współodpowiedzialne i równie ważne, co ich partnerzy. Najczęściej oczywiście są to mężowie. Dzisiejsza produkcja rolna, bycie rolnikiem produkującym na rynek, czyli utrzymującym się z rolnictwa, czy w jakiejś części, jest skomplikowane, wymaga szeregu kompetencji. To nie tylko pójście w pole, to też mnóstwo decyzji inwestycyjnych, biurokratycznych, formalnych, więc prowadzenie gospodarstwa, które przynosi dochód samodzielnie, jest niemożliwe. Dlatego też mężczyźni chcąc, nie chcąc, muszą docenić rolę kobiet, a jest ona znacząca. Jak już wcześniej powiedziałam, są dobrze wykształcone, deklarują też, że są wykształcone w kierunku rolniczym. To niekoniecznie są studia rolnicze, często to są jakieś dodatkowe kursy, więc ta biurokracja, podejmowanie decyzji inwestycyjnych i tak dalej, często jest w ich kompetencjach nawet może bardziej niż mężczyzn. mężczyzn, a przynajmniej porówno. Co innego deklarują, że inaczej nadal te instytucje publiczne ciągle jakby tego jeszcze nie dobiegły do takiego, nie widzą jeszcze do końca równości, ale to też się zmienia.
7: Mówisz o tej równości i to jest też mój temat, którym ja się bardzo identyfikuję. Ale zastanawiam się nad takim obrazem w ogóle wsi i kobiet na wsi, na ile to się zmienia, bo większość Polaków, jak wiemy, 62% mieszka w miastach i bardzo często idealizujemy życie na wsi. Wynika to z tego, że mamy ten obraz z seriali takich jak Rancho i tam jest ten mit sielskości. Jak to życie kobiet na wsi realnie wygląda, z czym się zmagają?
10: Chciałabym przypomnieć, że większość mieszkańców wsi nie ma nic wspólnego, zdecydowana większość mieszkańców wsi nie ma nic wspólnego z ranczem, to na pewno, ale też z rolnictwem. To chciałam powiedzieć, że rozmawiając o rolniczkach, mówimy o niewielkim około 10% mieszkańców wsi zajmuje się rolnictwem, więc w ogóle mówimy o dosyć małej liczbie osób. Tak, wieś jest nadal idealizowana, choć na przykład wjeżdżając na wieś, do której często bywam, wisi taki napis: pamiętaj, to jest wieś, tu może brzydko pachnieć, tu jest głośno, my produkujemy dla ciebie żywność.
7: A, to super.
10: Więc to pokazuje, że już, że są już od jakiegoś czasu są te konflikty między taką właśnie wizją idealną wsi, że pięknie pachnie, tak. I w ogóle pola łąki, a taką wsią, gdzie się produkuje żywność. Trzeba zauważyć, że stale od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej rośnie liczba mieszkańców wsi kosztem liczby mieszkańców miast. To jest właśnie efektem takiej, i między innymi efektem takiej idealizacji obszarów wiejskich. No, te wsie, gdzie ludzie się wyprowadzają z dużych miast, to już z wsią mają nie mają prawie nic wspólnego, tak? Nie ma tam, już dawno już nie ma żadnej produkcji żywności, łąki, lasów, głównie są to łanowe zabudowy. A to na inną rozmowę zupełnie, ale taka idealizacja wsi dalej jest, ale...
7: Niewiele ma pewnie wspólnego z rzeczywistością.
10: Nie, no są wspaniałe przecież, są wspaniałe obszary wiejskie i są piękne wsie i teraz na wiosnę jest super przyjemnie pojechać i oglądać kwitnące jabłonie, ale trzeba pamiętać, że to jest po prostu też miejsce produkcji żywności. Niestety żywności bardzo często przemysłowej, z opryskami, i tak dalej. I to często już nie ma wiele wspólnego z jakąś piękną idealizacją z obrazów początku XX wieku.
7: Gdy wy zapytałyście rolniczki, na co przeznaczyłyby wolne środki finansowe, odpowiedź brzmiała: 33% wskazałoby zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, 24% chciałoby po prostu wyjechać na wakacje, a niemal 30% zainwestowałoby w szkolenia z zakresu nowych technologii w rolnictwie. Pojawiły się też potrzeby związane z nauką języków obcych, kompetencjami liderskimi czy kursami sprzedaży bezpośredniej. Czyli widać, że też to nastawienie takie do zostania na wsi, ale też rozwoju jest dużo silne.
10: Tak, przypomnę, że to są kobiety, które zdecydowana większość naszych respondentek to są osoby, które działają, są bardzo aktywne, dobrze wykształcone i tak dalej i chcą rozwijać to gospodarstwo, stąd te potrzeby, przypuszczam, takie szkoleniowe i podnoszenia swoich kompetencji, ale dla mnie ważniejsze wśród tych wskazań jest z innych pytań, z rozkładu odpowiedzi na inne pytania, plus to wynika, że te kobiety są bardzo zmęczone, że za mało odpoczywają, że potrzebują czasu dla siebie, że mają kłopot, to już o tym mówi między innymi dane raporty NIK-u, dostęp do lekarza jest dużo bardziej utrudniony na obszarach wiejskich niż miejskich, a przecież i w mieście nie jest idealnie, więc te kobiety, że badane przez nas osoby potrzebują zadbać o siebie też tak fizycznie, tak żeby mieć czas i możliwość dotarcia do lekarza, ale też tak zadbać o siebie, tak? Pojechać na wakacje, co jest oczywiście utrudnione w przypadku produkcji zwierzęcej szczególnie, tak? Zwierzaka się nie można zostawić na tydzień i pojechać w góry.
7: Na wakacje, tak.
10: A i żeby to zorganizować, jak rozmawiam z rolniczkami, z rolnikami, jest niezwykle trudno. brakuje rąk dodatkowych do pracy, ale i przede wszystkim tu chciałam zwrócić uwagę, tak, że badane przez nas osoby są zmęczone. Poniekąd może to być, że są ofiarą swojego sukcesu, tak, żeby rozwijać gospodarstwo, które przynosi dochód. Wymaga to niezwykłej, dużej pracy, dodatkowo bardzo często jest to powiązane przecież z pracą, z tą niewidoczną pracą, tak, opieką nad osobami, nad dziećmi, z osobami starszymi i tak dalej. Więc to wszystko w połączeniu z tym, że jest fatalna komunikacja publiczna i często te kobiety są taksówkarkami dla swoich dzieci starszych i tak dalej, oznacza, że są to bardzo zmęczone kobiety, więc tym bardziej fajnie, że one w ogóle mają taki pomysł, że chciałyby inwestować w swoją edukację i swój rozwój. I chciałam zauważyć, to wiem, że to nie jest bardzo dużo, ale jednak mnie to bardzo poruszyło, że 7% kobiet powiedziało, że chciałoby te pieniądze przeznaczyć na terapię swoją, bądź swojego partner. Więc że taki pomysł się pojawia powoli, co jest też dla mnie bardzo ważne. Zaczęło się mówić o depresji, wypaleniu, zmęczeniu wśród rolników i że ten taki temat tabu, zupełnie problemów psychicznych wyszedł, kolokwialnie mówiąc, wyszedł z szafy.
11: Super. Powiedziałaś, brakuje rąk do pracy. Ja znalazłam takie opracowanie w półroczniku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pokazuje, że w ostatnich 20 latach ubyło na wsi ponad połowę młodych kobiet. I ten tytuł takiego programu telewizyjnego Rolnik szuka żony, zdaje się, odzwierciedla polską rzeczywistość, bo mamy na wsi dużą dysproporcję płci, prawda?
10: Tak, to jest ogromny problem, w ogóle bardzo małego przyrostu naturalnego. Wyrównało się ten przyrost naturalny między wsią a miastem, to co zawsze było, także a na wsi tam jest dużo więcej dzieci, wielodzietne rodziny. W zeszłym tygodniu byłam w jednej z wiejskich gmin na Mazowszu i wójt powiedział, w zeszłym roku w całej mojej gminie urodziło się 20 dzieci. Znaczy, że w sumie te dzieci wypełnią mniej niż jedną klasę, tak? Przez cały rok urodziło się tak mało dzieci. Bo w ogóle w społeczeństwie polskim rodzi się bardzo mało dzieci. To wszyscy już chyba zauważyli. Ale to właśnie obszary wiejskie i rolnicy, rolniczki, też w tych rodzinach rolniczych też się rodzi znacznie mniej dzieci. I znacznie częściej to mężczyźni, chłopcy decydują się zostać w gospodarstwie, jeżeli już ktoś. Ale w ogóle poważnym problemem jest jakikolwiek następca, ale tak jak powiedziałam na początku, trudno sobie wyobrazić prowadzenie dobrego gospodarstwa rolnego, w tym sensie, że z którego można się utrzymać, rozwijającego się w pojedynkę.
11: Jest mniej kobiet niż mężczyzn na wsi. W niektórych gminach jest mężczyzn w wieku takim 20-44 lata, jest znacząco więcej. W skrajnych przypadkach ta przewaga mężczyzn to jest nawet 40%, co oczywiście ogranicza możliwość zakładania rodziny. Kobiety wyjeżdżają do miast, coraz częściej opuszczają wieś. Z jakich powodów opuszczają wieś?
10: Tak jak powiedziałam, trochę już jakość życia, tak, dostęp do usług publicznych i tak dalej na obszarach wiejskich, statystycznie rzecz biorąc, tak mówimy w dużych uogólnieniach, jest dużo trudniejsza, więc jeżeli właśnie masz być, oprócz tego, że wykonywać swoją pracę, dodatkowo masz być taksówkarką swoich dzieci, jest trudność z dostępem do lekarza i tak dalej, no to się zastanawiasz, gdzie chcesz żyć, a przede wszystkim chodzi o rozwój. Tak, czy wiele kobiet nie widzi, wiele kobiet nie widzi na obszarach wiejskich atrakcyjnych miejsc pracy. Przypominam, że większość mieszkańców wsi nie zajmuje się rolnictwem, a te, które zajmują się rolnictwem, często próbują łączyć pracę poza rolnictwem z rolnictwem i chcą pracować w ciekawych miejscach pracy, których obszary wiejskie często nie oferują. A bycie z kolei rolniczką, jak mówiłam wcześniej, to jest wymagająca praca, często 24 godziny na dobę. Często, nie zawsze oczywiście.
11: Mamy już mało czasu, ale chcę cię jeszcze zapytać o jedną rzecz. bardzo krótko. Czy według ciebie i fizycznie jeździsz, odwiedzasz wieś, ale też patrzysz na badania statystyczne, czy w Polsce zmienia się postrzeganie wsi? Mieliśmy ten ogromny fenomen książki Chłopki i są coraz nowsze badania, mówisz, że powstają nowe NGOsy. Też chyba znalazłam taką wypowiedź, że nie ma już problemu, że ktoś założy strój ludowy, czy interesuje się folklorem. Nikt się już nie wstydzi, że jest ze wsi. Zmienia się to trochę, to nastawienie do pochodzenia z biednej, zacofanej wsi, bo ona już nie jest może taka biedna i nie jest taka zacofana.
10: Jako wielka euroentuzjastka powiem, że Unia Europejska zrobiła dobrą robotę, w sensie unijne pieniądze, nie tylko pieniądze, ale zrobiły bardzo dobrą robotę na obszarach wiejskich. Wieś już nie jest...

0: Była gościnią poranka. Rozmawiałyśmy o książce Współczesne polskie rolniczki aktywne na wielu polach. Autorkami są też Monika Stanny i Klaudia Gryńska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
2: To jest powtórka.

0: Co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to pojmiemy jakieś pieniążki.
2: Skanuje opakowanie. Na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić
0: opakowanie.
3: Wpadło.
2: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
4: Wydaje mi się, że jest super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
5: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
6: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
7: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak.
8: Na stówę.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Kończy się kataloński etap kariery Roberta Lewandowskiego. Po 4 sezonach odchodzi z Barcelony. Prawo i Sprawiedliwość próbuje zasypać podziały i organizuje wydarzenie, w którym wezmą udział Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki. Coraz więcej mieszkańców metropolii wyprowadza się za miasto. Czy znajdują spokój? Różnie bywa. O tym w ten weekend w Radiu Tok FM. Filip Kakusz, informacje Tok FM. Robert Lewandowski żegna się z podniesioną głową, zostając jedną z legend FC Barcelona. Tak hiszpańskie media skomentowały ogłoszenie przez Polaka zakończenie sportowej przygody w stolicy Katalonii. Polski napastnik ogłosił, że po 4 latach spędzonych w stolicy Katalonii odchodzi z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. W tym czasie Lewy zdobył 3 tytuły mistrzowskie, strzelając 119 bramek w 191 meczach. Nie wiadomo oficjalnie, dokąd teraz trafi Lewandowski. Media wskazują na kluby z Arabii Saudyjskiej albo Stanów Zjednoczonych. Prawo i Sprawiedliwość stara się zasypać podziały, które powstały w partii w ostatnich tygodniach. Na początku czerwca w ramach objazdu polityków PiSu po kraju Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek zorganizują wspólne spotkanie. To próba przecięcia dyskusji o przebiegu ostatniego posiedzenia klubu PiS, gdzie miały paść zarzuty wobec Morawieckiego. Maciej Kluczka.
11: Morawiecki, wiceprezes PiSu, miał usłyszeć, że zbyt mało angażuje się w kampanię Przemysława Czarnka, który został wyznaczony na kandydata PiSu na premiera.
12: Tak to bywa w tak dużej formacji, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, największa partia w Polsce, że niektórzy to robią z większym zaangażowaniem, a niektórzy z mniejszym.
11: Komentował w Tok FM wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski, który jednocześnie poinformował o planowanym wspólnym spotkaniu.
12: Ze strony pana premiera Mateusza Morawieckiego słyszymy, że będzie wspierał i wspiera zresztą pana profesora Przemysława Czarnka. Będzie wspólne spotkanie, zdaje się, w Gorzowie Wielkopolskim, obu panów. No bo rzeczywiście ta jedność jest potrzebna, a najmniej nam jest potrzebna dyskusja o sprawach wewnętrznych Prawa i Sprawiedliwości.
11: Problemem PiSu jest też Zbigniew Ziobro, który za granicą ukrywa się przed procesem sądowym w Polsce. Są politycy PiSu, którzy publicznie mówią, że to zła decyzja. Maciej Kluczka, Tok FM.
10: Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie już są 4 wojskowe satelity w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów. Celem może być obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceszef MONU Cezary Tomczyk.
13: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
10: System satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. Władze w Tajpej zapewniają, że Tajwan jest niepodległym państwem. To zapewnienie padło kilka godzin potem, jak prezydent USA Donald Trump ostrzegł wyspę przed ogłoszeniem formalnej niepodległości i przyznał, że nie chce kłopotów.
14: Nie szukamy wojen i jeśli utrzymamy obecny stan rzeczy, to myślę, że Chiny się na to zgodzą. Ale nie chcemy, żeby ktoś powiedział, będziemy niepodlegli, bo Stany Zjednoczone nas wspierają.
10: Chiny uważają Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję i dążą do zjednoczenia. Właśnie kwestia Tajwanu była jedną z kluczowych omawianych podczas wizyty amerykańskiego prezydenta w państwie środka. Nawet 20 milionów pasażerów rocznie będzie mogło obsługiwać krakowskie lotnisko po tym, jak zbudowany zostanie nowy terminal pasażerski. Władze portu podpisały umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część terminala, budynek zachodni, ma być oddany do użytku do marca 2029 roku, zapowiada prezes portu Łukasz Struteński.
15: W tym roku już roboty ziemne. Rok kolejny to będą bardzo intensywny czas na lotnisku. Przypomnę, że w tym samym czasie będą trwały prace nad... Założenie jest takie, że cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
10: Budowa całego terminala potrwa 6 lat i będzie kosztowała 660 milionów złotych. Suburbanizacja cały czas nabiera tempa. Mieszkańcy miast szukają ciszy i zieleni i wyprowadzają się na obrzeża, jednak tam też życie nie jest idylliczne. W niektórych miejscach brakuje podstawowych mediów, a infrastruktura dopiero raczkuje, o czym niektórzy przekonują się dopiero po przeprowadzce. Szczególnie te osoby, które zamarzyły postawić dom z dala od zabudowy, czy na przykład blisko lasu, mówi Ewelina Wójciak z krakowskiego monitora rynku nieruchomości.
3: Jeżeli chcemy mieszkać w terenach zielonych, gdzieś pod lasem, no to musimy liczyć się z tym, że ta infrastruktura nie będzie tak rozwinięta jak w Krakowie. Może być problem z kanalizacją, może być problem z dostępem, jakby ktoś chciał gazu.
10: Brak kanalizacji sprawia, że wielu mieszkańców nie wywozi regularnie nieczystości, co na przykład uprzykrza życie niektórym mieszkańcom podkrakowskiej gminy Skawina.
8: Na ulicy pojawia się zapach ścieków. Idąc ulicą można zauważyć,
16: że coś płynie.
8: No nieprzyjemnie się spędza czas na zewnątrz.
10: To, z czym jeszcze mierzą się mieszkańcy wielu podmiejskich miejscowości, to brak odpowiedniej infrastruktury i korki, na przykład na drogach prowadzących do dużych miast. A o suburbanizacji mówimy w ten weekend dużo w TOK FM i piszemy na tokfm.pl. Niedziela w większej części kraju będzie pochmurna. W ciągu dnia w Małopolsce 11 stopni, na Mazowszu 12, od 15 do 18 stopni w wielu regionach, na Podkarpaciu 20, bez deszczu na krańcach zachodnich i w Wielkopolsce, i tam też najwięcej słońca.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
17: A w studio ministra Barbara Labuda, działaczka opozycji demokratycznej w czasach PRL, opozycjonistka, współpracowniczka KOR i NSZZ Solidarność, skazana na 1,5 roku więzienia za działalność polityczną, później posłanka na Sejm i ministra w kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego, ambasadorka, dziś w gabinecie Cieni Kongresu Kobiet. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Basiu, mamy maj, a ja ci chciałam przewrotnie trochę zaproponować rozmowę, ale na podstawie takich dwóch obrazków, trochę z swojego doświadczenia. I ten pierwszy majowy obrazek, który znalazłam w twoim życiorysie, to maj 68 roku. Ty studiujesz w Paryżu, wstąpiłaś do ruchu wyzwolenia kobiet, słuchałaś wystąpień Simone de Beauvoir, a w twojej grupie dyskusyjnej, jak znalazłam ze zdziwieniem, była słynna aktorka Catherine Deneuve. Powiedz troszkę, jaka była wtedy atmosfera na tym ulicy paryskiej i na uniwersytetach. Skąd się wzięła tam ta rewolta studencka?
18: To było, miałam właściwie szczęście trafić do Francji, która zbuntowanej, Francji bardzo wtedy kolorowej, bardzo, gdzie toczyły się burzliwe dyskusje i bardzo ten bunt młodzieżowy, bo to była głównie młodzież, rozorał właściwie tą Francję konserwatywną, mieszczańską, kapitalistyczną, bo to był bunt taki trochę antykapitalistyczny, dziś by się powiedziało antysystemowy. Dla mnie Francja wtedy przed wyjazdem, ja dlatego tam pojechałam i byłam zdumiona, że dostałam paszport, ale dostałam, byłam przeszczęśliwa. Pojechałam dlatego, bo miałam w głowie taki stereotyp Francji, kraju cudownego, kraju
17: rzecznego,
18: kraju wolności, kraju kolorów, kraju miłości, no taki i kraju wolnego. Po pierwsze przyjeżdżałam z tej Polski komunistycznej, zapyziałej, szarej, smutnej, brudnej, bardzo przytłoczonej pod tym sowieckim butem i trafiłam właśnie na ten bunt studencki, który mi się strasznie spodobał. Ta Francja młodzieżowa zmieniła Francję, tą starszą, całkowicie mogę powiedzieć. Jeśli chodzi o uczelnie, o różne instytucje, to kompletnie zostało to przeorane. Bardzo często mnie pytano, ale o co im właśnie chodziło? Oni żyją właśnie w takim wspaniałym kraju. Dlaczego mi się buntują? Właśnie, ponieważ my tu byliśmy zduszeni pod butem sowieckim, a oni uważali, że ten ich system kostnieje. Mhm. I on rzeczywiście kostniał i stygnie i nie dopuszcza do rozwoju, ponieważ system na przykład francuski szkolnictwa był nastawiony na to, co mi moi przyjaciele tłumaczyli, francuscy i przyjaciółki, na powielanie bardzo silnego podziału klasowego. Mhm.
17: Mhm. Mówisz, że to był inny świat, że przyjechałaś z tej komunistycznej Polski, a tam dyskusje, wolne uniwersytety, polityka. Ty z mężem przyjechałaś z kraju, gdzie na uczelni trwała nagonka, nie wolno było nawet żartować z rządzących. Czy to był dla ciebie bardziej szok, czy raczej szkoła wolności?
18: Nie, to była szkoła wolności, a szokiem było co innego, przyznaję. Doznałam szoku niesamowitego, ponieważ zorientowałam się, że tam kobiety w wielu kwestiach są mniej wolne niż w Polsce perelowskiej, ku mojemu zdumieniu. Na przykład jeśli chodzi o prawo do aborcji. Mhm. Ja wtedy sobie uświadomiłam, że w Polsce perelowskiej jest prawo do aborcji. Po prostu poprzez Francję. Bo zobaczyłam, że tam one są skazywane na więzienie. Za to. I ten ruch, o który pytałaś, związany z MLF, czyli ten Mouvement de Libération de la Femme, to był właśnie wybuch między innymi z tego powodu, bo te kobiety już miały dość, były wykształcone, oświecone, zbuntowane, do intelektualistek dołączyły też w niektórych miejscach robotnice i one żądały więcej praw dla siebie, a na przykład czego nie miały? Te intelektualistki, akademiczki i te kobiety burżuazyjne, jak się mówiło we Francji, wtedy ta młodzież zbuntowana tak je nazywała, by korzystać z konta bankowego, on musiał mieć zezwolenie
17: któregoś z mężczyzn
18: ze swojej rodziny. U nas była inna sytuacja, ponieważ po pierwsze nie mieliśmy banków. Więc było ich bardzo mało. I w 89 roku, jak już zaczęliśmy budować wolną Polskę, to chyba było kilka czy kilkanaście. Po pierwsze, nie istniał ten system. One były w inny sposób zniewolone. U nas było zniewolenie, bym powiedziała, typowo dyktatorskie. Mhm. To znaczy represje, inwigilacje, zastraszanie, pełna kontrola państwa nad wszystkimi obszarami twojego życia i decyzje władz partyjnych o twojej przyszłości, a tam... One były zniewolone, czuły się zniewolone w pewnej części swojego życia, dla nich bardzo ważnej, dotyczącej sfery osobistej, ale także niemożności robienia karier. Te kobiety z tak zwanych nizin społecznych, czyli z klasy niższej, niemieszczańskiej, niezamożnych, nieśredniej klasy, one były ograniczone w swoim rozwoju.
17: Mm-hmm. Drugi obrazek majowy, przenosimy się w czasie. Zbliżają się wybory 89 roku i ty i inni działacze opozycji demokratycznej kończyłaś właśnie w maju kampanię wyborczą przed pierwszymi wolnymi wyborami do parlamentu, przed czerwcowymi wyborami. Czy ty pamiętasz tamtą kampanię? Kandydowałaś z okręgu Wrocław Fabryczna.
18: No, doskonale ją pamiętam. Nie wszystkie szczegóły, ale pamiętam nasze wielkie nadzieje. Uczucia pamiętam.
17: Spotkania
18: przede
17: z ludźmi?
18: Wszystkim. Tak, liczne, o niesamowitą ilość spotkań z ludźmi. Po prostu do kilkunastu dziennie spotkań z ludźmi. Czasem na te spotkania przychodziło 1000-2000 osób. Ja pamiętam takie moje spotkanie na stadionie pod miejscowości chyba... miejscowości pod Wrocławiem. To był mój okręg wyborczy. Znaczy część mojego okręgu wyborczego, na które przyszło pełny stadion.
17: Na Barbarę Labudę.
18: Tak, i na spotkanie z moim kolegą, który reprezentował wtedy Solidarność Rolniczą. Rolników indywidualnych. I atmosferę oczywiście pamiętam, pełną nadziei, entuzjazmu. Ludzi wręcz, nie tylko entuzjastycznych, ale wręcz rozanielonych tym, że po raz pierwszy właściwie w swoim życiu, niektórzy mieli 50, 60, 80 lat, inni 20, mogli wyrażać swoje marzenia i polityczne, i osobiste. No, mieli forum do wypowiedzi, nikt ich nie krępował, nie było cenzury, znaczy z naszej strony, a ta władza wycofała się w jakimś sensie. Oni byli tak zaskoczeni tym, że ten nasz ruch ma tak niesamowite poparcie, że to było po prostu obezwładniające. Ludzie byli przeszczęśliwi i pełni nadziei.
17: Mówisz o tej nadziei, o tym, że ludzie byli entuzjastyczni w tamtym 89 roku. Na dzisiaj zupełnie inne uczucia czujemy na ulicy, czy w mediach, czy w rozmowach, bo żyjemy w takich czasach znowu wielkiego zakłócenia. Mamy ogromną niepewność. Trwa wojna w Ukrainie, teraz wojna na Bliskim Wschodzie. Mówi się i widać symptomy kryzysu demokracji. Wiele krajów na świecie odchodzi od demokracji i widzimy wzrost takich sił niedemokratycznych, populistycznych, nawet faszyzujących. Skąd według ciebie biorą się właśnie sukcesy tych skrajnie prawicowych sił populistycznych?
18: Myślę, że trzeba by szukać odpowiedzi w kilku płaszczyznach, ale nie mamy na to czasu, więc powiem po pierwsze, wydaje mi się, że odpowiedzi ze strony populistów i takich ruchów skrajnych są bardzo proste. Mm-hmm. Bardzo, bardzo proste. I one nie wymagają od ludzi po prostu prawie niczego, oprócz zawierzenia im. Mm-hmm. A te odpowiedzi liberałów czy lewicy są znacznie trudniejsze, bo one wymagają od ciebie czegoś, znaczy poczucia odpowiedzialności, dzielenia się z kimś.
17: Płacenia podatków.
18: Dzielenia się uczciwości, jakiejś rzetelności. Ja nie twierdzę, że wszyscy to realizują, ludzie lewicy czy liberałów, ale to jest takie przesłanie. Jednak to są wartości, na których ja jeszcze całe życie się próbowałam na tym oprzeć i opierałam się na tym i moi przyjaciele i przyjaciółki z lewicy czy liberałowie podobnie. Więc wydaje mi się, że w sensie politycznym to są odpowiedzi bardzo proste, upraszczające też rzeczywistość. Co masz, czego możesz oczekiwać? Pyta populista. Od państwa możesz wszystkiego. Państwo za ciebie wszystko ma załatwić. Ty nie masz odpowiedzialności, zdejmują po prostu odpowiedzialność z ciebie za twoje czyny, za twoje postępowanie, za twoje życiowe wybory. Wszystkiemu jest winien kto? Tusk. Znaczy ja to skracam, bo ta odpowiedź jest po prostu klasyczna. Wszystkiemu winien Tusk. Jak nie Tusk, to Kowalski. Będzie wszystkiemu winien, nie ty. Więc mi się wydaje, że to jest jedna z głównych odpowiedzi. Ona oczywiście ma charakter i duchowy, i moralny, i emocjonalny, ale ma polityczny, ma swój wymiar polityczny.
17: Bardzo dziękuję. Ministra Barbara Buda była gościnią poranka TOK FM. Mam nadzieję, że tej rozmowy wrócimy. Dziękuję bardzo. Pół wieku temu ruszyła emisja serialu 40-latek Jerzego Gruzy, który zyskał od razu ogromną popularność. Przy okazji tej historycznej daty chcę porozmawiać o tym, jak zmieniły się pokolenia Polaków od czasów inżyniera Karwowskiego, a w studiu dwie fantastyczne ekspertki. Krystyna Kofta, pisarka, malarka również. Dzień dobry, Krysiu.
16: Dzień dobry.
17: I dr Justyna Jaworska, badaczka z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się kinem polskim. Dzień dobry, Justyno.
19: Dzień dobry.
17: Krysiu, ciebie zapytam najpierw. Czy ty oglądałaś wtedy, na początku, na premierowe odcinki 40-latka i co w ogóle z tego serialu pamiętasz? Jaką postać lubiłaś?
16: Nie mogę nic pamiętać, ponieważ nie oglądałam go w ogóle. Nie mieliśmy telewizora.
17: No wspaniale.
16: I dopiero potem, po jakimś czasie, tak u kogoś widziałam jakiś odcinek i się dziwiłam, że tak dobrze grają, bo tam rzeczywiście obsada była świetna. To, co mi zapadło w pamięć, to oczywiście Irena Kwiatkowska.
17: Kobieta pracująca.
16: Kobieta pracująca, bo to byłam ja. Też. Tylko, że ona zmieniała zawody bardzo często. To widać było, że z tą pracą to tak nie bardzo idzie, prawda? A tak, bo wszyscy mieli pracę, nie było bezrobocia.
19: Niby.
16: No niby, no właśnie, więc wszystko było na niby.
17: No właśnie. Justyno, Jerzy Gruza, który stworzył scenariusz z Krzysztofem Teodorem Teplicem, opowiadał później w wywiadach, że w tym serialu chciał uchwycić życie takich przeciętnych Polaków, takiej epoce właśnie małej stabilizacji czasu Gierka. I zastanawiam się, czy ty jako badaczka sądzisz, że jemu udało się to zadanie i czy to była bardziej jednak propaganda komunistyczna, czy jednak pokazał jakąś prawdę o tamtej Polsce?
19: Wydaje mi się, że 40-latek jest bardzo udany. I on oczywiście opalizuje pomiędzy propagandą, satyrą na czasy środkowego Gierka, a jakimś takim krzywym realizmem. Tu jest dużo... Tak naprawdę ważne jest, że ten serial miał dwóch autorów i tu się trochę spotkały przeciwstawne siły, czyli jeśli się zastanawiamy, czy film, literatura to jest raczej zwierciadło, czy raczej drogowskaz, żeby po taką metaforę wyświechtaną sięgnę, to bym powiedziała, że Gruza trzymał lusterko, i ze swoim takim instynktem, też takim satyrycznym, czasami nieco nawet prześnym temperamentem realisty pokazywał, jak jest.
20: A Teplitz?
19: A Teplitz, który był felietonistą, też jednak intelektualistą swojej epoki, teoretykiem kultury masowej, pokazywał, jak być powinno. To znaczy, ten serial miał taką całkiem widoczną warstewkę edukacyjną i dopiero na styku tych dwóch przeciwnych sił coś się ciekawego działo.
20: Krystyna Kofta.
16: Bardzo mądre to jest, co pani mówi. Natomiast ja uważam, że Teplitz był bardziej zachowawczy, trochę lękowy.
19: Naprawdę, tak.
16: Bo wydaje mi się, że wiele przeszedł. Tak jak my wtedy wszyscy, to znaczy on mniej może, on z innego powodu. Natomiast to było tak, że on się bał pokazać, on wiedział, do czego może się posunąć, znał się na cenzurze. Ja się z tym zetknęłam właśnie dlatego mówię o tym, że nie oglądałam tak dokładnie, bo mnie to trochę denerwowało jednak, że to nie jest to, ale to też było tak, że my byliśmy małżeństwem młodym wówczas i byliśmy, powiedzmy, grupą inteligencką, a więc gnębioną, czego by nie mówić. Mieszkaliśmy w 12-metrowym pokoju z teściową, to znaczy ona miała 16-metrowy pokój, my 12-metrowy z dzieckiem. I ja tu przyniosłam dzienniki, żeby na przykład odczytać kawałki czegoś.
20: No fascynujące,
16: tak,
20: proszę.
16: Tak, to są na przykład z 75 roku, proszę zobaczyć, to była agenda, prowadzone dzienniki.
20: Przez ciebie.
16: I tak, wszystko ręcznie pisane, przygotowuję do wydania. I mieliśmy naprawdę takie życie dziwne, ale tak ciekawe, że dla mnie ten serial czegoś nie pokazywał, co my znaliśmy. Mianowicie strach o przyjaciół, też ja o męża, no bo to były czasy, kiedy zaczynała się opozycja, a my się przyjaźniliśmy z Krynickimi, z Barańczakami. Tu była Basia Labuda, którą wtedy poznałam przez męża oczywiście, bo nasi mężowie się znali. I oni wszyscy byli bardzo gnębieni, a zwłaszcza Barańczakowie i Krynicy, bo mieszkali w Poznaniu, a myśmy z Poznania przenieśli się do Warszawy w 73 roku. I oni byli przesłuchiwani. Ja tu opisuję, że byliśmy na imieninach Ani Barańczakowej i jak wchodziliśmy, to dosłownie na każdym półpiętrze po schodach
20: wchodziliśmy. Stał Tajniak?
16: Stał Ubek.
20: No widzisz, ale w serialu tego nie ma. W serialu tego nie ma. Stefan Karwowski obchodzi swoje 40 urodziny i miał być właśnie takim człowiekiem przeciętnym. Ta rodzina mieszka w pięknym nowym bloku, ma meblościankę, wyjeżdża na wakacje.
19: Ma małego Fiata jak każdy.
20: No właśnie, co było oczywiście.
19: Powiedzmy jak każdy.
16: Tak, no powiedzmy. My nie mieliśmy no, i nie mamy do tej pory.
19: Tak było przedstawiane.
20: Czyli Karwoscy byli odbiciem, czy właśnie obrazem takiej produktem socjalistycznej modernizacji, czyli inteligencji technicznej. Czy tam widać też klasy społeczne i społeczeństwo polskie?
19: Jak najbardziej. Jest klasa robotnicza, jest przecież Maliniak, tak, grany przez Romana Kłosińskiego, z Raciborza, ale to jest taka aspirująca, dość agresywnie aspirująca klasa robotnicza po marcu.
20: No Magda jest ze wsi.
19: Magda jest ze wsi, sam Karwowski prawdopodobnie z Warszawy, chociaż o jego rodzinie bardzo niewiele wiadomo. Wiadomo, że był w Chówcach pracy jako młody człowiek. Musiał się urodzić w połowie lat 30, skoro kończy właśnie 40 urodziny, czyli był chłopcem, kiedy skończyła się wojna, i jego młodość, lata nastoletnie, musiały przypaść na najcięższy soc.
20: No i pojawia się też stara inteligencja. Tam jest taka rodzina nowowiejskich.
2: A, to widziałam.
20: I pojawia się też...
19: To są rozmaite... Tak. No i jest też Karol Stelmach, przyjaciel najbliższy Stefana Karwowskiego, który jest lekarzem, takim trochę apostołem postępu.
20: Bardziej
19: wyrafinowanym. Karol zawsze tłumaczy Stefanowi, jak się zachować. Na przemian z kobietą pracującą, bo to są takie, takie dwa głosy, można powiedzieć.
20: Wiecie, Teplitz, który był, i tak jak mówiłaś, felietonistą przez jakiś czas, naczelnym Szpilek, on przemycił w tym serialu, wydaje mi się, trochę takich sygnałów, no, że ta socjalistyczna władza nie do końca wywiązywała się z tych obietnic do dobrobycia i drugiej Japonii, no bo jest tam dużo jednak wszystkiego w krzywym zwierciadle, tak?
19: Zdecydowanie, no to... ale ja bym jeszcze chciała wrócić do tego, co powiedziała pani Krystyna, to znaczy chciałabym wytłumaczyć, dlaczego to jest właśnie inżynier. To się wydaje, że dawno, ale tak naprawdę zaledwie kilka lat wcześniej, po kampanii marcowej, marca 68, która była, o czym się czasami zapomina, nie tylko kampanią antysyjonistyczną, ale także antyinteligencką. Władza i po czystkach, podczas których wyjechało mnóstwo intelektualistów, prawników, lekarzy,
20: fizyków, matematyków,
19: ale też socjologów, historyków, etc.
2: No.
19: Władza straciła trochę zaufanie do inteligencji humanistycznej.
20: Okay.
19: Do wykształciuchów, do jajogłowych, rozmaite padały epitety. Zresztą ma to tradycję i to się powtarza co jakiś czas.
2: Ale to trwa ciągle, wydaje mi się, z tą władzą, która inteligencji nie szanuje tak bardzo.
19: A ponieważ w 72 roku Gierek rzucił hasło budowy nowej Polski, wielkie osiedla, drugiej Japonii, huta, Katowice, autostrady i tak dalej, szosy szybkiego ruchu, przepraszam, jeszcze, to takim modelowym wzorcem, taką figurą
20: był inżynier.
19: Czyli inteligencja, owszem, bo już, no, stracony już złudzenie, już wzorcem osobowym nie mógł być raczej przodownik pracy, robotnik, bo to się zdezewoluowało, zresztą, no, pamiętajmy, że do robotników władza strzelała w 70 roku i trochę na tym Gierek
20: wyrósł.
19: Niestety. Zatem trzeba było dowartościować młodych, to było bardzo ważne, praktycznych, pełnych energii, inżynierów, i nie chcę przy tym powiedzieć, bo zaraz wyjdzie na to, że inteligencja techniczna kolaborowała z systemem.
20: Nieprawda.
19: To jest nieprawda.
20: Nie musiała.
19: Chodzi o to, że
20: była potrzebna.
19: Tak, mnóstwo inteligencji technicznej przeszło potem do opozycji przecież. To nie jest tak. Natomiast inżynierowie jeździli też później na kontrakty, byli jakoś tam dowartościowywani
20: przez system.
19: Przez system jako kadra.
20: No właśnie,
2: chciałabym powiedzieć, że mój mąż był namawiany, a wręcz naciskany i molestowany.
20: Przypomnij, co robił mąż.
2: Mąż, psycholog społeczny, jest profesorem. Uciekliśmy z Poznania, ponieważ namawiali go strasznie, żeby się zapisał do partii. A on nie chciał, bo miał partyjną matkę, partyjnego ojca. Brat Jonasz absolutnie był bezpartyjny i bracia trzymali się razem, i mój mąż powiedział, przenosimy się, był zdolny, więc go chcieli w Warszawie, to było dobre. No i się przenieśliśmy i mieszkaliśmy właśnie tak, jak powiedziałam. I tutaj mam taki fragment, który muszę przeczytać.
20: Proszę bardzo.
2: To jest czwartek 20 lutego 1975 roku. Babcia
16: czyli moja teściowa, wczoraj i dziś w Łodzi, wolni z nas ludzie, dwa dni w tygodniu, życie tak zwanej elity intelektualnej, do której się zaliczamy z wrodzoną skromnością, stanęło na etapie komunizmu wojennego i ani rusz nie chce iść w górę. Może i dobrze, bo producenci guzików plastikowych są górą. O, właśnie tu o tym, bo wtedy też zaczęło się coś takiego jak prywatna inicjatywa.
19: Większe dla niej przyzwolenie. Ona tak, trwała, tak, tylko że była wyjątkowo gnębiona w latach 60.
16: No,
19: i 50.
16: No to ja wiem, bo mój ojciec był bardzo gnębiony jako dawny właściciel fabryki konfekcji.
20: No. Zastanawiam się jeszcze przed przerwą, mamy dosłownie kilka sekund, właściwie minutkę, czy ten serial mówi też, Justyno, o aspiracjach społecznych, o awansie społecznym.
19: Chciałabym się powiedzieć wyłącznie. On mówi wyłącznie o tym. To jest nieustanna, to jest nieustanna gra snobizmów, doganiania, naśladowania. Pomyślmy o elegancji, o fantazjach Madzi. Jej takich
20: góra do dołu, dół do
19: więc
20: góry.
19: Właśnie jej takich też salonowych wyobrażeniach o tym, jak żyć elegancko.
20: W studiu Krystyna Kofta, pisarka i malarka, jej dr Justyna Jaworska, badaczka z Instytutu Kultury Polskiej. Jeszcze raz dzień dobry, przywitam się
19: dobry.
20: Z wami.
19: Dzień dobry.
20: Rozmawiamy o 40-latku i o tym, jak zmieniały się pokolenia Polaków. Krystyna na początku powiedziała, że ta postać kobiety pracującej, którą grała fantastycznie zresztą Irena Kwiatkowska, że to byłaś ty. I zastanawiam się, czy rzeczywiście ta jej postać była postacią, wzorem dla kobiet feministycznym, czy jednak to było obśmianie dwóch mężczyzn, którzy śmieli się z feminizmu? Justyna Jaworska.
16: To był rodzaj feminizmu jednak, mimo wszystko, ponieważ ja uważam, że takie hasło, jak właśnie tutaj rozmawiałyśmy, kobiety na traktory i tak dalej, to nie było wcale takie śmieszne, bo ja to widziałam, jak to działa, że jak kobiety poszły do pracy w jakimś momencie, to na naszym podwórku mieszkał człowiek, który był przemocowcem i pijakiem. I jego żona była tylko żoną, która wychowywała dzieci i tym się zajmowała. Jak poszła do pracy i dostała własne pieniądze, stanęła na nogi, to była już inna rodzina. Ja chciałam powiedzieć tutaj o tym, jak wyglądało moje życie kobiety pracującej, bo ja powiedziałam o Irenie Kwiatkowskiej dlatego, że to weszło do języka. Jestem czuła na język. Jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. To jest świetne hasło w ogóle takie. A ja się bałam tych prac domowych i tego wszystkiego, bo to mnie zjadało po prostu. I w 76 roku skończyłam powieść i to było okupione niesamowitym wysiłkiem, bo to był patriarchat, w którym ja siedziałam po uszy i w ogóle mi nie wpadało do głowy, że może być inaczej. To znaczy, ja myślałam, że dostanę ze strony męża większą pomoc, no ale on pracował na uniwersytecie, przychodził zmęczony i kładł się na przykład i zasypiał, a ja siedziałam z dzieckiem, a dopiero wieczorem mogłam pisać albo rysować, więc to, ja dlatego mówię, że ja byłam taką kobietą pracującą tu w dziennikach, które przyniosłam, ale już nie ma czasu, żeby je czytać. Wyprasowałam 12 koszul, umyłam okna, robiłam wszystko. Byłam kobietą pracującą, a nie chciałam nią być wcale, bo chciałam robić swoje, chciałam pisać. No i, ale też musiałam pracować, musiałam rysować. Sprzedałam Hilmarowi, takiemu Niemcowi, który miał galerię, trzy rysunki i z tego żyliśmy przez długi czas. I ja tu piszę właśnie, że dziecko mogło wyjechać do Otwocka prywatnie, bo dopiero potem to jeździł na kolonie, bo mógł. Były kolonie, prawda? i dzieci jeździły na kolonie. To nie było złe.
20: I to jest taka prawda, może zupełnie inna, nie serialowa, o tej takiej jednak biednej rzeczywistości perelowskiej rodziny, której mimo, że dwójka rodziców pracuje, to zmagają się z kłopotami materialnymi. Zastanawiam się, Justyno, pytanie do Justyny Jaworskiej, czy Teplic z gruzą, tworząc tą postać kobiety pracującej, jakie mieli intencje? To znaczy, czy oni się wyśmiewali z feminizmu?
19: Była taka trochę złożona sytuacja, dlatego że polityka Gierka zrobiła krok do tyłu w kwestii emancypacji kobiet. Nawet sprawdziłam, na 6. zjeździe partii, to był 71 rok, wydłużono urlopy macierzyńskie i wychowawcze i większy nacisk też w propagandzie kładziono na życie rodzinne, na rolę kobiety jako matki, żony i tak dalej. Świetne w latach 60. pismo Ty i ja, kto pamięta, ten wie, przemianowano na bardzo nudny i taki właśnie prorodzinny magazyn rodzinny.
16: No.
19: I zamiast kolarzy subtelnych pojawiały się garnki i przedszkolaki w kurteczkach na okładkach. I trochę też było tak, Gierek, jak później Jaruzelski, całował robotnicę po rękach i tak jak partia przyjęła kurs bardziej narodowy, tradycyjny, tak konserwatywne podejście do kobiet brało górę nad tym, co już kobiety, można powiedzieć, uzyskały w latach 50. i 60. Czyli można powiedzieć, że kobieta pracująca to figura, która jest już wówczas passé. Przecież ona nie jest artystką. Ona nie dorabia rysunkami. Ona się pojawia przede wszystkim w męskich zawodach.
20: Tak.
19: I jest śmieszna, bo to jest...
20: karykatura.
19: Bo jest karykaturą tego równouprawnienia, które się jakoś tam chyba nie udało i z którego, mam wrażenie, partia Zagierka zaczynała się wycofywać. Osadzając kobiety w domu jednak.
16: Ja uważam, że jednak to równouprawnienie wtedy raczkowało dopiero, ale jednak dochodziło do tego, zwłaszcza jeśli chodzi o wykształcenie.
19: To jest inna sprawa.
16: I to jest, ale to jest ta sama sprawa, ponieważ kobiety wiedziały, że tu jest ta luka, w którą one mogą wejść i one mogą się wykształcić i być kimś.
19: To prawda. Ale zeszły z traktorów, to chciałam powiedzieć. To znaczy...
16: Ale traktory dla mnie mogły być. Mnie to nie przeszkadza. To owszem.
19: Pytanie, czy przeszkadzało kobietom?
16: Ale... Nie wiem, nie musiały, nie musiały, ale być może niektóre by chciały, tak jak teraz niektóre chcą być w armii. I to było tak, że u nas na polonistyce, jak studiowałam, to 80% było kobiet. I to zresztą się utrzymuje. Kobiety chcą się ciągle kształcić w odróżnieniu od mężczyzn, którym się nie chce, bo mają wszystko i... Jeszcze nie poruszyłyśmy tematu, który nie wiem, czy w 40-latku tak się pojawiał, tego, że kobietę oceniało się po wyglądzie.
20: I nadal się ocenia.
19: Jest to dość seksistowski w dzisiejszej perspektywie serii.
16: To mi tu, którego ja doświadczyłam jako młoda kobieta, jak przychodziłam na przykład do redakcji, to redaktor potrafił powiedzieć, ja mówię, że przyniosłam tekst i chciałabym fragment powieści opublikować w literaturze. On mówi, taka piękna kobieta i pisze. I ja nie uważałam, że jestem piękna, ale to była młoda, ładna, no powiedzmy. Ale takie powiedzenie to mnie od razu wbijało w fotel po prostu.
20: Obawiam się, Krystyno, że nadal tego typu hasła i odzywki się zdarzają. Może w mniejszym...
16: Mniej.
20: Natomiast was jeszcze chciałam zapytać, mam jeszcze kilka minut, o taką zmianę pokoleniową, bo jak... przypominam sobie ten serial z dzieciństwa i potem odsłuchałam kilka odcinków przed programem, to ten postać Stefana Karwowskiego no ewidentnie przeżywa tam taki kryzys wieku średniego i ta nawet w piosence, kiedy padają takie słowa, że jest już bliżej niż dalej do tego do emerytury czy końca życia. I wydaje mi się, że dla dzisiejszych 40-latków ta piosenka nie ma sensu, bo zmienia się jednak to poczucie młodości i starości i jednak 40-latek dzisiaj jest człowiekiem młodym.
16: No, to w Polsce może mniej, ale we Włoszech na przykład jest taka, nawet jest specjalne określenie, bamboccioni, i to są młodzi ludzie.
19: Przeważnie chłopcy.
16: Którzy zostają w domu na garnuszku rodziców. I w tej chwili 40, no to jest nowa 20. Kobiety, które mają 40 lat, to nie są kobiety, powiedzmy, przed menopauzą, bo dużo się mówi o menopauzie, ale to są młode kobiety. To są dziewczyny, prawda? Ciągle.
19: Justyna Jaworska.
4: Mogą mieć też związek z takimi przesunięciami obyczajowymi, że w latach 70. statystycznie wcześniej wchodziło się w życie. Na przykład wcześniej zawierano małżeństwa, czyli 40-latek przeciętny miał już kilkunastoletnie dzieci.
20: To prawda, kobiety wcześniej rodziły dzieci.
4: I był mocno ustabilizowany. Natomiast oczywiście ja bym tutaj strasznie unikała stereotypów, dlatego że to, kiedy przeżywamy smugę cienia, jest jednak sprawą bardzo indywidualną. Tak. Smugę cienia przeżywają moi 20-letni studenci. I to taką, że hej. I oni mają poczucie, że jest im już bliżej niż dalej. Więc nie stawiałabym tutaj takich mocnych test. A jest też wiadomo, o czym mnie przekonał nie tak dawny zjazd maturalny, że starzejemy się bardzo różnie. Część kolegów jak zdziadziało, czy koleżanek, nie wiem jak to powiedzieć, zbabiało, choć brzmi to, a część mam wrażenie, że widzieliśmy się wczoraj i też nie wiadomo, od czego to zależy.
20: Krystyna Kochta, ale to zależy, to jest indywidualna rzecz, starzenie się?
16: Nie wiem, no ja się starzeję, no bo muszę się starzeć, ale staram się jakoś o siebie dbać.
20: Jak ma wszyscy.
16: I ja uważam, że starzenie się to jest mentalność i trochę, i to jednak ma związek z pracą umysłową. I uważam, że póki ja potrafię napisać felieton, siąść, napisać, zrobić coś i jestem sprawna umysłowo, to jest w porządku. Ale wiem też, że wiele osób choruje, jest w innej sytuacji i to starzenie się jest dla nich dramatem strasznym i obserwuję to wokół siebie. Więc ja dokładnie wiem, bo czasami mój mąż mówi tak, czy ja też tak wyglądam jak ten i ten, tam jego kolega. Ja mówię, nie, wyglądasz lepiej, bo ja o ciebie dbam. No, to jest tak jakby z 40-latka taki, prawda? Taki mógłby być, jakby był nowy 40-latek, ale mam nadzieję, że nie będzie, bo to chyba by nie wyszło.
20: Justyno, do ciebie pytanie o też stosunki małżeńskie, to znaczy między Stefanem a Magdaleną, bo jednak wydaje się, że ta Madzia, ona zresztą była bardzo często tak infantylnie nazywana Madzią, jednak jest postacią, która grała Anna Seniuk, no dosyć taką niezbyt mądrą, gdzie ten Karwowski musi ją poprowadzić i to on jednak decyzje życiowe podejmuje.
4: Nie zawsze, bo bywa też pantoflarzem.
20: To prawda.
4: Jest pokazane w sposób złożony. Jest też, nie zawsze jest też wiernym mężem, o czym się trochę zapomina, bo jest bodaj trzeci odcinek, jest krótki, przelotny romans, ale także chciałabym tutaj przypomnieć, że 40-latek miał swoją wersję kinową. Bodaj w 76. Motylem jestem, czyli romans 40-latka, gdzie była wielka historia z Ireną Jarocką, znaczy z postacią graną przez piosenkarkę Irenę Jarocką. Więc Madzia musiała swoje wycierpieć.
16: A Madzia była wierna, bo tego nie uchwyciłam, bo ja całość...
4: Ona miała swoje tęsknoty. Był taki inżynier grany przez Nowickiego, który też jej zawrócił w głowie, a w niej z kolei kochał się jej pryncypał grany przez Pokorę. Więc tutaj dużo się działo. To naprawdę było rozpisane. Bardziej emocjonujące, niż się to wydaje.
20: To prawda. Jeszcze na koniec chcę was krótko zapytać o to jednak o styl życia i porównać do stylu życia dzisiejszych 40-latków, bo co by nie mówić, w jak szarej czy trudnej socjalistycznej rzeczywistości oni żyli, no to jednak mieli sporo czasu. Tam ciągle jacyś goście przychodzą, robią się jakieś herbatki, kanapeczki i wakacje. No jednak dzisiaj 40-latkowie uczestniczą najczęściej w wyścigu szczurów, bardzo dużo pracują. I co prawda Karwowski jeździł tam na tą budowę i budował oczywiście trasę Łazienkowską, trasę WZ, ale no jednak miał czas, wracał do
19: Łazienkowską do Dworzec Centralny.
16: Tam. Ale Olu, to jest też zależne od tego, z jakiego pokolenia, bo ja jestem starsza od was i nasze życie było pełne przyjaźni z ludźmi, o których mówiłam, Barańczakowie, Krynicy, ale nie tylko, poeci.
20: Bardzo intensywna.
16: Tak, fizycy, ja się przyjaźniłam głównie fizykami, matematykami i tak dalej. I te wszystkie przyjaźnie były bliskie i słuchajcie, to jest niesamowite, one przetrwały.
20: Do dzisiaj.
16: Do dzisiaj.
20: Tu muszę postawić kropkę, bo niestety kończy się czas naszego programu. Bardzo wam dziękuję za rozmowę o 40-latku. Mam nadzieję, że kiedyś w tym składzie do tej rozmowy wrócimy.
5: To jest

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Prezydent wzywa wszystkie siły w Polsce, by razem działały na rzecz obecności amerykańskich żołnierzy. Posłowie PiS-u zapewniają, że idą do wyborów zjednoczeni. Pokaże to wspólne spotkanie z wyborcami Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka. Ponad 30 osób zatrzymanych po demonstracjach w Londynie. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Polskie władze uspokajają po doniesieniach o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w naszym kraju. Komentarze przedstawicieli polskiego rządu pojawiły się po publikacjach medialnych. Agencja Reutera podała, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. Z kolei CNN przekazała, że decyzja była częścią szerszych działań mających zmniejszyć liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Grzegorz Kozioł.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z generałem Danem Kainem, który ma złożyć wizytę w Warszawie. Jest on przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA, jednym z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestiach wojskowych. Wcześniej szef MON-u tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
3: Zmiany, które następują i reorganizację, którą prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
2: Warto dodać, że od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych przebywać będą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmów oraz przedstawienie polskiego stanowiska w tej sprawie. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
1: A prezydent Karol Nawrocki spotkał się w piątek z szefem resortu obrony i szefem sztabu generalnego. W trakcie tej rozmowy podkreślił, że oczekuje współpracy wszystkich ośrodków władzy w zwiększaniu obecności wojsk USA w Polsce, przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. To próba odpolitycznienia organu ważnego dla całego wymiaru sprawiedliwości, mówią politycy koalicji rządzącej, komentując wybór nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa. Wyboru tego dokonał w piątek Sejm, ale nie obyło się przy tej okazji bez politycznych sporów. Wcześniej kandydatów na członków KRS zaopiniowało środowisko sędziowskie. Zdaniem polityków PiS ta procedura była niezgodna z obowiązującą ustawą. Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski w TOK FM odpowiadał, że ta procedura była jedyną słuszną w sytuacji, w której prezydent zawetował nową ustawę o KRS,
4: która miała przywrócić sposób, tryb wyboru do Krajowej Rady Sądownictwa zgodny z konstytucją, zgodny także z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2007 roku, w którym to wyroku Trybunał jasno stwierdził, że część sędziowską do Krajowej Rady Sądownictwa wybierają sędziowie, a nie kto inny.
1: Z kolei Aleksandra Leo z klubu Centrum komentowała decyzję PiS-u o wskazaniu do KRS-u Łukasza Piebiaka, współpracownika Zbigniewa Ziobry.
5: Próbowali, nie wiem co zrobić, w jakiś sposób ograć, zgłaszając tak naprawdę Łukasza Piebiaka, naczelnego hejtera waszego. Osobę, która nawet za czasów Ziobry została ze stanowiska wiceministra odwołana właśnie po tym, jak wypłynęła afera hejterska.
1: Głównym zadaniem Krajowej Rady Sądownictwa jest udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów zjednoczone, zapewnił Mateusz Morawiecki podczas spotkania z wyborcami w Starogardzie Gdańskim. Polityk zapowiedział, że w ciągu najbliższych tygodni zorganizuje wspólne spotkanie z Przemysławem Czarnkiem, które ma być manifestem jedności ugrupowania. O takim spotkaniu mówił też wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski w TOK FM. Ponad 30 osób zatrzymano w Londynie na dwóch manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy pod hasłem Zjednoczyć Królestwo. Taki wstępny bilans podała policja, która od razu dodaje, że większych incydentów nie było, biorąc pod uwagę, że w obu zgromadzeniach wzięło udział 80 tysięcy osób. Były minister zdrowia Wielkiej Brytanii Wes Streeting zapowiedział, że zamierza wystartować w wyścigu o przywództwo w swojej partii pracy. W czwartek polityk podał się do dymisji, by wyrazić brak zaufania wobec obecnego szefa ugrupowania i zarazem rządu Keira Starmera. Sam Starmer jest w ogniu krytyki po wyborach lokalnych w Anglii, w których jego partia poniosła dotkliwą porażkę. Miliardy z Krajowego Planu Odbudowy na polski samochód elektryczny. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 4,5 miliarda złotych na budowę fabryki polskich elektryków w Jaworznie. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
6: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane.